0: Pranie ścian, pranie firanek, ale też układanie planów lekcji. Wyzwań jest wiele. Główne to demografia, mówi wiceprezydent Lublina Mariusz Banach. Jak dodaje, starano się poprzesuwać nauczycieli, by nikt nie stracił pracy, ale jest ciężko.
1: Ja podaję dwie liczby, one dla mnie samego są cały czas poruszające. My mamy przygotowany system na 3,5 tysiąca urodzeń w roku, bo tak to w Lublinie wyglądało od dziesięcioleci. W ubiegłym roku w Lublinie urodziło się 1600 dzieciaków. W związku z tym ten system musi być o połowę skromniejszy, tak go nazwijmy.
0: W szkołach w mieście zwolnień nie było, ale z przedszkoli musiało odejść 20 nauczycielek. A nowy rok szkolny to zmiany, między innymi w podstawie programowej od czwartej klasy, czy obowiązkowa edukacja zdrowotna. Trwa układanie planu, mówi dyrektor jednej z podstawówek w Lublinie, Marek Błaszczak.
2: Plan lekcji zawsze, jak nie jest szkoła jednozmianową, a chyba mało która jest jednozmianową, no to on budzi jakieś oczekiwania. Ja nawet nie powiem, że kontrowersje, tylko oczekiwania, bo każdy szuka rozwiązania takiego dla siebie optymalnego po prostu.
0: By nie mieć okienek i czy nie siedzieć w szkole do późnego wieczora. Kolejne informacje w Tok FM o 3:00. Dziś w niemal całym kraju przewaga chmur z miejscowymi rozpogodzeniami początkowo na północnym wschodzie. Do tego przelotny deszcz, a lokalnie również miejscowe burze. Na termometrach od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południu, tam w okolicach 25 stopni.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
4: To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pan profesor Jacek Męcina. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Jeszcze raz dzień dobry, witam serdecznie.
4: Tak, pan profesor reprezentuje m.in. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, da się jakoś tak w miarę najbliżej rzeczywistości i realiów zdiagnozować, których pracowników, jakich profesji brakuje nam na naszym rynku?
5: Tak, i ta lista zawodów deficytowych jest od dawna znana i ona się w niewielkim stopniu zmienia. To są przede wszystkim pracownicy budowlani, to są osławieni spawacze, to są kierowcy, przede wszystkim ciężarówek, ale i
4: czyli kierowca ciężarówek to zawód, to także zawód przyszłości. Skoro brakuje, to znaczy, że...
5: Tak, no nie zapominajmy, że Polska ma bardzo mocną branżę transportową w Europie. Jeżeli ta branża ma się rozwijać, a ostatnio ma problemy z ekspansją na europejskie rynki, no to potrzebuje przede wszystkim zasobów i od dawna ta branża między innymi sięgała po zasoby migracyjne po to, żeby załatać te dziury w kadrach, które rozwożą towary.
4: To namówił mnie pan, to zmieńmy na chwilę mój pierwotny plan, który pan poznał, bo przecież musieliśmy się wspólnie przygotować do tej rozmowy. Był taki, nie powiem modny, ale bardzo istotny temat w trakcie tego sezonu urlopowego. Wysokie temperatury. Wielokrotnie rozmawialiśmy o prawach pracowniczych związanych z wysokimi temperaturami. Nawet premier publikował w swoich portalach społecznościowych takie apele do pracodawców. Dbajcie, odpuszczajcie tam, gdzie można tę pracę wykonać później. Kierowcy. Czy nie uważa pan, że tutaj także powinniśmy zastanowić się nad regulacją? Ci, którzy są w trasie, w takich długich trasach, ta branża transportowa, pan powiedział, silna w Europie, Polska, oni muszą co jakiś czas robić pauzę. I także ten upał przetrzymać może nie w kabinie, ale na postoju. Być może my się też powinniśmy zastanawiać nad jeszcze bardziej celowanymi regulacjami. Tak mi to przyszło do głowy, bo wydaje mi się, że to jest temat, który jeszcze mógłby być... Ja zazwyczaj nie jestem fanem takich nadmiernych regulacji, ale doregulowany.
5: No właśnie, trochę się zmartwiłem, bo...
4: Czy coś tak się u mnie zmieniło? Nie.
5: Myśląc w kategoriach takich, co jeszcze można było doregulować, to pewnie znaleźlibyśmy dużo takich kwestii. Oczywiście regulacje związane z bezpieczeństwem są potrzebne, bo to nie jest tylko bezpieczeństwo indywidualne tego pracownika, ale w ogóle bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wszystkim nam w głowie chyba siedzi ta tragedia na Węgrzech.
4: Sprzed kilkudziesięciu godzin, tak.
5: Dokładnie. Ale też potrzebny jest zdrowy rozsądek i reagowanie samego kierowcy, odpowiedzialność za swoje zachowania, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać, nie wiem, wypadkom nagłym, takim jak złe samopoczucie, choroba, ale no, jeżeli są upały i długo jedziemy w...
4: Ale też w trakcie tych upałów ci kierowcy mają swoje przewidziane prawem i zdrowym rozsądkiem przerwy i także muszą je znosić
5: oczywiście
4: w tych warunkach, które mają do dyspozycji.
5: A być może przy większym nasłonecznieniu tych przerw trzeba zrobić więcej, więc tutaj musi się włączać racjonalizm.
4: To podrzucam ten temat, być może wspólnie kiedyś jeszcze moglibyśmy do niego wrócić i zastanowić się, czy te przepisy nie wymagają jakichś dodatkowych regulacji. Zapewne pan widział to rozporządzenie Ministerstwa Pracy, które odnosi się do pracowników z Wenezueli, Gruzji, Kolumbii, do wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na pracę w czasie pobytu na terytorium Polski w ramach ruchu bezwizowego. Nie są uprawnieni obywatele tych trzech państw. Sporo komentarzy na ten temat. Rozporządzenie z końca lipca za chwilę wchodzi w życie, jeszcze w tym tygodniu i to będą jakieś ograniczenia, a przecież pracownicy z Gruzji, spora część u nas.
5: Tak, jeżeli byśmy popatrzyli na to liczbami, to i Gruzini, i Kolumbijczycy, to jest ponad 20 tysięcy pracowników. Jeśli idzie o pracowników z Wenezueli, dziś aktywnych na rynku pracy, to jest trochę ponad 1000. A więc znowu mamy do czynienia z ogromną grupą pracowników, na których nakładane są ograniczenia. I powiem tak, to rozporządzenie jest przygotowywane w sposób cywilizowany, czyli ono, można powiedzieć, legalizuje pracę tych, którzy już wykonują ją legalnie, rozporządzenie wprowadza obostrzenia dla tych nowo przybyłych albo starających się o zezwolenie na pobyt i pracę pracowników. Ale w szerszym kontekście tego, co się dzieje, jeśli idzie o regulacje pracy cudzoziemców na polskim rynku pracy, to jest trochę niepokojące, pokazuje pewną tendencję.
4: O których regulacjach pan mówi?
5: Mówię o regulacjach ustawy o cudzoziemcach, na rynku pracy, która wprowadziła obostrzenia. Miały być postępowania elektroniczne, które przyspieszą te postępowania. Nic takiego się nie stało. Przedsiębiorcy odbijają się od procedur administracyjnych i w zasadzie można powiedzieć, że ten dostęp do rynku pracy cudzoziemców, którzy są potrzebni, bo wiemy, że od dekady ponad milion pracowników to cudzoziemcy, którzy wspierają ten polski rynek pracy. Po prostu ten dostęp jest coraz bardziej ograniczony i to może powodować, albo już powoduje w wymiarze mikro, czyli w wymiarze poszczególnych firm, a w wymiarze makro, czyli całego rynku pracy, spore napięcia, które będą, czy mogą oznaczać bariery w prowadzeniu normalnej działalności gospodarczej.
4: Gościem magazynu EKG jest pan profesor Jacek Męcina. Panie profesorze, zasadnicza część naszej rozmowy to próba poszukiwania odpowiedzi. Ja zacząłem od tego, czy wiemy, jakich pracowników, których profesji brakuje. To jest... Pan już na ten temat się wypowiadał, ale z drugiej strony ja bym chciał, żebyśmy jeszcze zawęzili to poszukiwanie pracowników do sektora zbrojeniowego. Mnóstwo pieniędzy do wydania, ogromne potrzeby i taka chyba, no mam nadzieję, taka ogólnospołeczna czy narodowa zgoda na to, że musimy wzmacniać naszą obronność i nasze odstraszanie. No i teraz super, jeśli możemy wydawać te pieniądze. Ja tutaj uparcie w EKG poszukuję odpowiedzi na pytanie, czy pieniądze, które będziemy wydawali w zbrojenia, będą działały na rzecz naszej gospodarki. Znajduję potwierdzenia, że tak, a potem pojawia się temat rynku pracy. I chciałbym, by i pan, i państwo po tym moim przedługim wstępie wysłuchali jeszcze fragmentu piątkowego wydania magazynu EKG. Tutaj naszym gościem wówczas był pan Janusz Zemke. Były polityk, były wiceminister obrony narodowej, dziś doradca w PGZ-cie, który właśnie o pieniądzach na zbrojeniówkę mówił w kontekście rynku pracy. Posłuchajmy.
6: Zatrudnienie rośnie oczywiście, bo proszę zobaczyć, że szereg spółek po prostu poszukuje specjalistów, co się okazuje wcale nie taką prostą rzeczą. Dla przykładu są spore problemy, jeśli chodzi o spawaczy czy o innych specjalistów, więc część zakładów przytomnie zaczyna już nie tylko inwestować w uczelnie, ale także w szkoły. Ja się spotykam z problemami, które szczerze mówiąc nie do końca uświadamia się. Dla przykładu, nie ma w Polsce przesadnie, tak to powiem delikatnie, wielu chętnych do studiowania chemii, a mamy zakłady zbrojeniowe, które są chemią. No, to nitrochem, dezamet, pionki i tak dalej, więc te firmy, wiedząc o tym, że na rynku będzie trudno o pozyskanie specjalistów, zaczynają fundować stypendia już nie tylko na uczelniach, ale także i w szkołach średnich, biorą pod opiekę klasy. Podobnie jeśli chodzi o lotniczy segment, to będziemy mieli spory kłopot, jeśli chodzi o techników zdolnych do serwisowania samolotu, więc mądry prezes i mądra spółka, wiedząc o tym, inwestuje w szkolnictwo i powiedziałem, że część firm to na szczęście już zaczęła robić.
4: I oczywiście to mówił Janusz Zemke i oczywiście ta odpowiedzialność, jak to powiedział były wiceminister, mądry prezes, mądra spółka, to jeden. Dwa, ja się zastanawiam, czy my tu w ogóle jakichś strategicznych działań nie potrzebujemy.
7: Potrzebujemy i my już w tej chwili powiem jako Konfederacja Lewiatan, mówimy o tym od dawna, że do polskiego rynku pracy trzeba podejść strategicznie i to w dwóch wymiarach. Z jednej strony to są oczywiście elementy związane ze strukturą kształcenia, czyli więcej świadomości właśnie tych zawodów deficytowych i nadwyżkowych, aby te decyzje podejmowane przez młodych ludzi były racjonalne, ale to, co moglibyśmy zrobić tu i teraz i nie robimy tego, choć mamy instrumenty, to są poważne inwestycje w kształcenie ustawiczne. Ja przypomnę, że w 2014 roku postawiliśmy Krajowy Fundusz Szkoleniowy. W ten fundusz powinny być wchłaniane, ładowane, inwestowane miliardy, a nie 200-300 milionów złotych. To powinien być fundusz, który będzie pozwalał w takich stosunkowo mało złożonych zawodach jak spawacz korzystać właśnie z instrumentów kształcenia.
4: Ale jaka odpowiedzialna praca, zwłaszcza w sektorze zbrojeniowym.
7: Tylko pamiętajmy, że przeciętny technik czy osoba z przygotowaniem technicznym po kilkumiesięcznym kursie będzie mogła spokojnie przekwalifikować się na spawacza. I takich przykładów jest bardzo dużo i w to powinniśmy inwestować, a takiego systemu nie mamy. Dziś przedsiębiorcy, którzy inwestują na przykład w szkoły zawodowe czy stypendia, no liczą się z tym, że tak naprawdę pierwsze efekty tych inwestycji będą dopiero po cyklu szkolnym.
4: Edukacyjnym.
7: Natomiast w kształcenie ustawicznym można podejmować interwencje tu i teraz, zwłaszcza, że potrzebujemy całych branż, które wymagają restrukturyzacji, jak chociażby przemysł wydobywczy, któremu trzeba dziś pomóc powoli przekształcać się z zawodów górniczych, na przykład w spawaczy czy techników, którzy będą wspierać przemysł zbrojeniowy.
4: Ja nie chcę przesadzać w podejściu do tej sprawy, ale mnie się wydaje, że czy przypadkiem nie doszliśmy do miejsca, w którym tak wiele rzeczy musimy zrobić w sektorze obronnym i okazuje się, że posiadając ogromne zasoby finansowe, które są wydatkiem naszym, społecznym, z naszych podatków, no, który chyba z dużą świadomością jednak podejmujemy, żeby się nie okazało, że o wiele łatwiej jest potencjalnie wydać te pieniądze, nawet tutaj w Polsce, bo tego byśmy najbardziej chcieli, tylko rozbijemy się o coś, co jest taką zupełną podstawą, no ktoś to musi na końcu i na początku tej drogi tam po prostu skręcać, spawać, zrobić.
7: Dokładnie, to znaczy ja bym...
4: A jednocześnie to sektory bardzo wrażliwe, więc to...
7: To znaczy na pewno podejście takie strategiczne wymaga strategicznego także myślenia o kapitale ludzkim. Ja przepraszam za te naukowe wyrażenia, ale chodzi o te zasoby pracy.
4: My, tak?
7: Dokładnie, które to z takim większym szacunkiem mówimy o zasobach pracy. Natomiast też zwracam uwagę na to, że pewien progres i rozwiązanie pewnych problemów związanych z deficytem pracowników moglibyśmy rozwiązać równocześnie inwestując w automatyzację i robotyzację tej branży. Dlaczego, jeśli stawiamy nowe fabryki związane z szeroko pojętym przemysłem zbrojeniowym, nie pójść w takim kierunku, jak dziesiątki lat temu poszli Japończycy i stawiali od razu automatyczne, zrobotyzowane linie produkcyjne,
4: to wszystko
7: które
4: jasne.
7: Wymagały mniej zasobów dzięki temu.
4: Ale jak chcemy mieć, no może przesadzę, ale wyolbrzymie, ale tak, żeby dobrze to, żeby sobie to dobrze też zrozumieć. Jak chcemy mieć okręt, chcemy mieć ten wóz bojowy, to na końcu tak jakieś elementy trzeba będzie dokręcić, pospalić.
7: Ależ oczywiście. Także jeżeli chcemy mieć nowoczesne pociski, które będziemy produkować, czy wozy bojowe,
4: nawet
7: ale te procesy da się bardziej zautomatyzować i w ten sposób potrzebujemy nie pięciu, tylko dwóch czy trzech pracowników. To jest odpowiedź taka, można powiedzieć, pomysłem na to, jak sobie poradzić z brakiem zasobów, ale to nie oznacza, że abstrahuje od problemu zasadniczego, a więc tego, że brak nam kapitału ludzkiego.
4: Dzisiaj słuchałem wypowiedzi pani minister Sobkowiak, która tutaj była w poranku Tok FM, obecnej wiceminister obrony narodowej, która też mówiła, że właśnie dziś będzie prowadziła kolejne rozmowy z Amerykanami o tym jakimś już osławionym fragmencie jakiejś partycypacji Polski w wyrzutniach patriotów, czy jakimś fragmencie tego systemu Patriot, no na końcu też ktoś tam jednak będzie potrzebny, jakiś człowiek prawdziwy.
7: Z całą pewnością powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że bez strategicznego podejścia do zasobów rynku pracy możemy sobie nie poradzić, bo to jest nie tylko kwestia przemysłu zbrojeniowego, o którym pan redaktor mówi. Za chwilę mówimy o CPK i tam widzimy taki sam problem braku zasobów i takich przykładów można by pewnie mnożyć.
4: No więc będą kolejne powody i argumenty, by spotykać się tutaj na ten temat, dyskutować. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Jacek Mącina z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, także Konfederacji Lewiatan. Dziękuję bardzo.
7: Bardzo dziękuję.
4: Euro 4,31 zł, dolar 3,72 i frank 4,59, funt 5 zł 4 grosze.
8: Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe południowe EKG, a w naszym studiu dr Mariusz Dziwulski, ekspert rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Czyli porozmawiamy o cenach żywności, bo mamy w tym roku, tego lata, dokładniej rzecz ujmując, bardzo ciekawe zjawisko, czyli z miesiąca na miesiąc deflację cen żywności.
9: Tak, ta deflacja utrzymuje się już od czerwca. W lipcu według GUS ceny żywności były niższe o 0,8% rok do roku. No, mamy dosyć duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o zmiany cen tych kategorii żywnościowych. Bardzo, właściwie większość produktów spożywczych tanieje. Największe zmiany mamy w kategoriach owocowo-warzywnych. Jabłka są takim produktem, który w lipcu w ujęciu rocznym taniał najbardziej. Mamy tu spadki o 25%. Cały czas tanieje masło o 24% według GUS-u. Ponad 20% spadki cen niektórych warzyw, takich jak buraki i kapusta. Kilkunastoprocentowe spadki cen cukru, cebuli, również wieprzowinę. Natomiast tych kategorii, które drożeją, jest zdecydowanie mniej. Wśród nich można wyróżnić paprykę. To jest jakby tutaj wyjątek, jeżeli chodzi o warzywa. Ponad 10% wzrosty w przypadku ryb, cały czas wołowiny i owoców mrożonych. W tym ostatnim przypadku to jest konsekwencja tego, że ich po prostu jest mniej na rynku.
8: Deflacja cen, czyli ceny spadają. Wyjaśnijmy tylko to pojęcie. Oczywiście nie wszystkie i nie wszędzie, no ale wskaźniki inflacyjne pokazują to dość wyraźnie. No i z czego ta deflacja wynika?
9: To jest pochodna utrzymujących się cały czas niskich cen w rolnictwie, utrzymujących się przynajmniej do końca pierwszej połowy 2026 roku. W czerwcu według GUS ceny skupu podstawowych produktów rolnych były niższe aż o 15% rok do roku. No to jest spory spadek, który musi odbijać się na cenach w sklepach. Główna przyczyna to jest wysoka podaż na rynkach zagranicznych, jak też w kraju. Bo jeżeli popatrzymy sobie na ten rynek lokalny i koszyk owocowo-warzywny, no to też mieliśmy dosyć solidne spadki cen, także owoców, warzyw, których GUS nie uwzględnia w tym wskaźniku, o którym mówiłem. Mieliśmy spadki cen rok do roku z uwagi na to, że zapasy z ubiegłego roku cały czas utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie. Dla przykładu tutaj zapasy jabłek, czyli tej kategorii, która w lipcu taniała najbardziej, w czerwcu w Polsce były ponad dwukrotnie wyższe niż przed rokiem.
8: A propos zapasów, to spore zapasy ziemniaków w Europie po poprzednim sezonie się nagromadziły i te ceny dość mocno spadły. W tym roku powtórka z takiego stanu rzeczy się zapowiada, czy jednak coś już tu się zmienia?
9: No wydaje się, że nie, bo jeżeli chodzi o ziemniaki, rzeczywiście te zapasy, ta produkcja w ubiegłym roku była bardzo wysoka, nie tylko w Polsce, gdzie mieliśmy wzrost o 18% rok do roku, ale też w innych krajach, które należą do czołówki producentów w Unii Europejskiej. Ceny spadły do bardzo niskiego poziomu, właściwie producenci mieli problemy z tym, żeby ten towar sprzedać. Natomiast to też odegrało istotną rolę w kontekście tegorocznej produkcji, bo te niskie ceny właściwie poniżej progu opłacalności produkcji spowodowały, że producenci mocno ograniczyli powierzchnię upraw. Dodatkowo mamy sytuację niesprzyjającą produkcji, czyli susze w niektórych regionach, między innymi we Francji, gdzie ten problem jest wyjątkowo duży, no to spowoduje, że te ceny będą odbijać. No i już w lipcu mieliśmy ten efekt. Według GUS w Polsce ziemniaki były droższe o 5% rok do roku, prawie 5% rok do roku, podczas gdy jeszcze kilka miesięcy temu ziemniaki należały do tej kategorii produktów spożywczych, które taniały najbardziej. Tutaj mieliśmy ponad 30% spadki cen rok do roku, na poziomie detalicznym.
8: Ta deflacja cen żywności to oczywiście dobra informacja dla nas jako konsumentów, no ale dla rolników, producentów chyba znacznie gorsza.
9: Zdecydowanie gorsza, gdyż uderza w opłacalność produkcji. Natomiast no, wydaje się, że te czynniki, o których mówimy, one już przestają odgrywać rolę. Sytuacja, właściwie rynki rolne, wydaje mi się, że znalazły się już w pewnym punkcie zwrotnym. No i teraz ta sytuacja będzie się trochę zmieniać. Być może będziemy obserwować już wzrosty produkcji. Jest na to bardzo duża szansa. Przepraszam, wzrosty cen.
8: Wzrosty cen i do tego za chwileczkę wrócimy, ale to, co widzieliśmy dotychczas, dzieje się w momencie, w którym no nawet ONZ-owska agenda do spraw wyżywienia i rolnictwa FAO podaje, że światowy indeks cen żywności jest na poziomie najwyższym od 3,5 roku. No a u nas deflacja. To jak rozumieć ten rozjazd?
9: No właśnie. Wskaźnik FAO traktowałbym jako taki wskaźnik wyprzedzający dla polskiego rynku. Jeżeli popatrzymy sobie historycznie, no to istnieje dosyć spora korelacja między cenami detalicznymi w Polsce a indeksem FAO, oczywiście z pewnym opóźnieniem. Rzeczywiście, najwyższy poziom od właściwie stycznia 2023 roku, natomiast w ujęciu rocznym mamy tutaj wzrost jedynie o 1%. Nie jest on jakiś szczególnie duży, a pamiętajmy, że indeks FAO spadał. Jego wartość spadała na bardzo silnie na początku, w pierwszej połowie tego roku. No i mamy dosyć dużą rozbieżność, jeżeli chodzi o dynamikę cen poszczególnych kategorii, poszczególnych składowych tego indeksu, bo jeżeli popatrzymy sobie na indeks cen produktów mleczarskich, no to w lipcu mieliśmy spadek o 25% w ujęciu rocznym, z czego tutaj szczególną uwagę zwracają ceny masła, które były niższe o ponad 40% rok
8: globalnie.
9: Do roku. Globalnie, tak. Tutaj cały czas mówimy o cenach masła. Ceny masła właściwie odnoszące się w większym stopniu do notowań z Nowej Zelandii. Tanio też cukier, tutaj mamy spadki jakby odnosząc się do tego indeksu FAO o 8%, natomiast no, z drugiej strony mamy też kategorię, która ciągnęła ten indeks cen w górę, to były oleje roślinne, które podrożały w ujęciu rocznym o 17%.
8: FAO ostrzega też, że przybywa czynników, które będą globalnie sprzyjały wzrostom cen żywności, Morze Czarne, Bliski Wschód, El Niño, to wszystko rzeczywiście może wpłynąć w najbliższym czasie na to, że globalnie te ceny pójdą w górę?
9: Myślę, że tak. Myślę, że należy zacząć od tego, że produkcja w kolejnych okresach może być niższa. Amerykański Departament do Spraw Rolnictwa w sierpniu szacował, że globalna produkcja zbóż w sezonie 2026-2027 może zmaleć o ponad 2% w ujęciu rocznym, więc mamy tutaj trochę zmianę sytuacji podażowej na świecie. Wiele ośrodków analitycznych przewiduje też, że po tych wzrostach produkcji mleka, które obserwowaliśmy do tej pory, które właśnie przełożyły się na to, że ceny produktów mlecznych mocno spadły, między innymi masła, zacznie wyhamowywać, jeżeli chodzi o tych głównych światowych graczy, między innymi Unię Europejską, i też nie jest wykluczone, że pod koniec 2026 roku będziemy obserwować spadki produkcji mleka w niektórych regionach. Produkcja lokalna, wydaje mi się, że będzie bardzo ważnym czynnikiem, który będzie wpływał na ceny żywności w Polsce. Mówimy tutaj o stratach, które są częściowo wywołane suszą w niektórych uprawach, między innymi w warzywach. GUS pod koniec lipca szacował, że produkcja, tegoroczna produkcja warzyw gruntowych w Polsce będzie o ponad 4% niższa w stosunku do roku ubiegłego. Tak jak powiedziałem, spodziewamy się spadków produkcji ziemniaków. No i czynnik, o którym warto powiedzieć, właściwie trzeba powiedzieć, to są przymrozki. Przymrozki, które wystąpiły w Polsce pod koniec kwietnia, które będą miały przełożenie na produkcję owoców w Polsce. Owoców to jest ta kategoria, której na przykład indeks FAO nie obejmuje. Według GUS zbiory owoców z drzew w tym roku w Polsce będą niższe o blisko 20%. Zresztą te straty jakby notujemy też na poziomie Unii Europejskiej. Światowe Stowarzyszenie Producentów Jabłek i Gruszek wskazuje, że zbiory jabłek w całej Unii Europejskiej mogą być o 20% niższe. Natomiast czynniki tak, geopolityczne, wydaje się, że to jest istotny element, istotna składowa całej układanki żywnościowej, jeżeli chodzi o ceny. Eskalacja konfliktu na Morzu Czarnym, czyli odcięcie Ukrainy, Rosji od rynków eksportowych.
8: A to ważni eksporterzy zbóż.
9: Tak, to są ważni eksporterzy, zresztą nie tylko zbóż, ale produktów oleistych, surowców oleistych, olejów.
8: No i Bliski Wschód, kwestia też nawozów sztucznych, bo od początku wojny na Bliskim Wschodzie mówi się, że zakłócenia w dostawach gazu z Bliskiego Wschodu i gotowych nawozów sztucznych no będą wpływać na ceny żywności na świecie. Czy to jakoś już widać?
9: Wydaje mi się, że bardziej widać ten efekt eskalacji konfliktu na Morzu Czarnym, bo wskutek tego ceny zbóż zaczęły rosnąć. Jeżeli popatrzymy sobie na ceny kontraktu obecnie najbardziej płynnego na pszenicę, czyli z dostawą na grudzień, to w połowie sierpnia ceny były wyższe o ponad 10% w stosunku do tego, co obserwowaliśmy na początku lipca. Więc no, wydaje się, że już te ruchy w górę zaczynają być obserwowane. Czynnik kosztowy, jeżeli chodzi o efekt wojny na Bliskim Wschodzie poprzez wyższe ceny paliw czy też nawozów może być widoczny w dalszym okresie. Ten jakby konflikt na wojnę w Ukrainie odczuwamy bezpośrednio, chociaż te wzrosty cen nie są tak widoczne jak w 2022 roku. No i cały czas ryzyka pogodowe, tak jak już pan powiedział, mamy prawdopodobieństwo wystąpienia silnego El Niño, który jest ryzykiem dla cen wielu produktów rolnych na świecie.
8: No to wróćmy na nasze podwórko. Czy z tą deflacją cen żywności to już możemy się powoli żegnać?
9: Wydaje się, że to jest jednak zjawisko przejściowe. Oczekujemy, że jednak kolejne miesiące będą przynosić wzrost cen surowców rolnych w ujęciu rocznym i to będzie się przekładać na ceny żywności na półkach sklepowych, więc wydaje się, że tak, że w najbliższym czasie z deflacją się pożegnamy, no i będziemy obserwować lekką inflację na żywności do końca roku.
8: Może się ona zacząć jakoś już teraz?
9: Wydaje mi się, że koniec trzeciego kwartału tego roku już przyniesie lekkie wzrosty, jeżeli chodzi o ceny detaliczne żywności.
8: To co pana zdaniem stoi w kolejce do podwyżek w tych następnych miesiącach?
9: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw. Mniejsza produkcja w Polsce, Polska jest dużym producentem i eksporterem takich produktów jak jabłka. Wydaje mi się, że po tym spadku bardzo dużym, które obserwowaliśmy w lipcu, teraz będziemy obserwować solidne podwyżki. Wydaje mi się, że wiele kategorii warzyw z uwagi na mniejszą produkcję w Polsce będzie zacznie drożeć. No i wydaje mi się, że gdzieś tam na rynku mleczarskim, jeżeli te prognozy się zmaterializują i będziemy obserwować spadki dostaw mleka u głównych światowych graczy, no to niewykluczone, że pod koniec roku nawet na maśle będziemy obserwować lekkie wzrosty.
8: Ojej! Chyba przyzwyczailiśmy się już do kostki masła w promocji za 2 złote w supermarkecie, czyli co to maślane Eldorado może się skończyć?
9: No myślę, że to jednak cały czas będziemy notować wzrosty w odniesieniu do bardzo niskich cen, więc nawet jak one wyniosą kilkanaście procent, to nie będzie to aż tak mocno odczuwalne.
8: Doktor... No to złe wiadomości na koniec ma pan dla nas. Doktor Mariusz Dziwulski, ekspert rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Bardzo dziękuję również.
8: Spójrzmy jeszcze w południowym EKG, co dzieje się dzisiaj na rynkach. Na warszawskiej giełdzie spadki, ale nie są to duże spadki. WIG idzie w dół o 0,3%. WIG 20 spada w tej chwili o 0,2%. Natomiast na rynku walutowym euro kosztuje 4,32 zł, frank po 4,59, dolar 3,73, brytyjski funt 5,04 zł. Czyli złoty dzisiaj słabszy. No i spójrzmy jeszcze na rynek ropy naftowej. Baryłka ropy Brent dzisiaj po nieco ponad $90 za baryłkę, czyli wciąż wysoko. Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe popołudniowe EKG, które zaczynamy od cen paliw na jutro. I te ceny niestety pójdą zauważalnie w górę. Benzyna 95 będzie kosztowała maksymalnie 6,46 zł, czyli o 5 groszy więcej niż dziś, a diesel zdrożeje o 10 groszy do maksymalnego poziomu 7,47, podaje Ministerstwo Energii, które codziennie do końca sierpnia te ceny maksymalne określa. Państwowa Inspekcja Pracy wkroczyła do polskich linii lotniczych LOT i sprawdza działające w firmie kontrakty B2B zawierane z pracownikami. Robi to na mocy nowych przepisów, które pozwalają inspektorom przekształcać umowy cywilnoprawne i kontrakty B2B w etaty tam, gdzie inspektor uzna, że powinna być zawarta umowa o pracę. LOT zapewnia, że stosowane modele zatrudnienia i współpracy są zgodne z polskim prawem i przepisami lotniczymi. W poniedziałek poniedziałek. Business Insider Polska opisał kulisy narastającego buntu wśród pracowników LOT-u, którzy zarzucają firmie m.in. wypychanie na kontrakty B2B, brak stabilności zatrudnienia i coraz większą kontrolę nad personelem. Lipiec przyniósł ożywienie w hipotekach. Banki i skoki przesłały do Biura Informacji Kredytowej zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o ponad 20% niż przed rokiem. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego sięga już prawie 540 tysięcy złotych, a to w rok wzrost o blisko 1/10. Komisja Europejska zgadza się na sprzedaż InPostu, operatora paczkomatów. Spółkę ma przejąć konsorcjum inwestorów, wśród których są fundusze, oraz amerykański potentat kurierski FedEx. Według komisji transakcja nie budzi obaw, biorąc pod uwagę jej ograniczony wpływ na konkurencję na rynkach, na których działają te spółki. W popołudniowym EKG zerknijmy jeszcze na to, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie spadki. WIG i WIG 20 w tej chwili tracą 0,3%, a na rynku walutowym euro kosztuje 4,31 zł, frank szwajcarski po 4,59, dolar po 3,73, brytyjski funt po 5,04, czyli złoty dzisiaj trochę słabszy, za to trochę droższa ropa naftowa. Baryłka ropy Brent kosztuje dziś ponad 91 dolarów. W popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę, a my łączymy się z Michałem Wysłockim z EY Polska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: A porozmawiamy o wchodzących w życie już za kilka dni ograniczeniach dotyczących zatrudniania części cudzoziemców. To są obywatele Kolumbii, Wenezueli i Gruzji. Stanowią oni zauważalną część

0: prawo wjazdu do Polski w ramach ruchu bezwizowego, czyli praktycznie z dnia na dzień mogą do Polski przyjechać, nie ubiegając się wcześniej o wizę, to 22 sierpnia na takim ruchu bezwizowym nie będą już mogli w Polsce wykonywać pracy. Oczywiście przewidziano okres przejściowy i pewien wyjątek od tej nowej zasady, to znaczy osoby, które jeszcze przed 22 sierpnia były w Polsce w ramach ruchu bezwizowego, miały zezwolenie na pracę i tą pracę rozpoczęły, to do końca trwania ruchu bezwizowego, także po 21 sierpnia, tą pracę jeszcze będą mogły kontynuować.
1: To co te zmiany oznaczają dla pracujących u nas obcokrajowców? Czy oni powinni coś w tej chwili zrobić?
0: Zdecydowanie. No bo jeżeli przepisy przejściowe pozwalają na kontynuację tej pracy tylko do końca okresu ruchu bezwizowego, a tu no, warto wyjaśnić, że mówimy o 90 dniach. Przyjazd do strefy Schengen, w tym do Polski w ramach ruchu bezwizowego jest dozwolony na 90 dni w każdym półrocznym okresie. Więc to jest krótko, także dla pracodawcy, jak i dla samego pracownika. Więc jeżeli już dzisiaj wiemy, że tylko do końca takiego ruchu bezwizowego obywatel Gruzji, Kolumbii, Wenezueli będzie mógł pracować, no to jest dobry moment, żeby spróbować tą pracę i pobyt zalegalizować na dłużej osób, które już tu w Polsce są. Robi się to poprzez złożenie wniosku o pobyt czasowy dla takiego cudzoziemca. Sam cudzoziemiec występuje z takim wnioskiem do wojewody, prosząc o zgodę na pobyt nawet do 3 lat w celu wykonywania pracy w Polsce. Jest to opcja dostępna, ale tylko dla tych osób, które tą pracę rozpoczną i będą miały legalną przed 22 sierpnia. Osoby, które chciałyby rozpocząć tą pracę później, już z takiego rozwiązania nie skorzystają, ponieważ tu warunkiem jest to, żeby bezpośrednio przed ubieganiem się o kartę pobytu w Polsce tą na 3 lata być uprawnionym do wykonywania pracy. Na to uprawnienie dla części osób już po 22 czy po 21 sierpnia będzie nieosiągalne.
1: Załatwianie takich formalności potrwa?
0: To może trwać latami. I niestety no, borykamy się, mówię jako pełnomocnik pracodawców, więc w imieniu pracodawców i samych cudzoziemców w tym wypadku, z tym, że takie postępowania potrafią trwać rok, dwa, w skrajnych przypadkach nawet dłużej, w zależności od województwa. Da się jednak zorganizować ten proces pod kilkoma warunkami, już o kilku tu powiedziałem, czyli zadbanie o to, żeby wniosek był składany podczas legalnego pobytu, no tu mamy, rozmawiamy dzisiaj o ruchu bezwizowym, on jest legalny, i aby cudzoziemiec był uprawniony do wykonywania pracy, więc no, musimy dopilnować i sprawdzić, co się zadziało do 21 sierpnia, po 21 sierpnia i w odpowiednim czasie taki wniosek cudzoziemiec może złożyć, to zapewni mu legalny pobyt nawet na ten rok, 2 czy 3 lata trwania postępowania pobytowego i w tym czasie taki cudzoziemiec ma prawo do wykonywania pracy, oczywiście jeśli jego pracodawca uzyska równolegle odpowiedni dokument. Więc da się to zaplanować, ale sporo rzeczy i pracodawca, i cudzoziemiec musi sprawdzić.
1: No właśnie, wspomniał pan o pracodawcach. Co te zmiany oznaczają dla firm, które już takie osoby zatrudniają? No a jak powiedzieliśmy, to jest kilkadziesiąt tysięcy pracowników.
0: Dla pracodawców myślę, że taki największy bieżący problem to co zrobić z pracownikami, którzy w tym momencie mieli do Polski przyjeżdżać. Mówimy o grupie osób, dla której już polscy pracodawcy czekają na zezwolenie na pracę, wystąpili o taki dokument w Polsce, który otworzyłby drogę do pracy tych osób, zapłaciły 400 zł opłaty od takiego wniosku, złożyły dokumenty i czekają, a jednak mimo posiadania takiego zezwolenia w zasadzie nie ma sensu, żeby obywatele tych państw przyjeżdżali, żeby ściągać ich tutaj do pracy po 21 sierpnia, bo nawet posiadanie takiego zezwolenia i tak nie uprawnia te osoby do wykonywania pracy. Więc w tym wypadku pracodawcy muszą znaleźć zastępstwo za tą grupę, która tutaj no w zasadzie nie będzie w stanie przyjechać, żeby legalnie pracować. Z kolei z tymi, których już mają zatrudnionych, przypomnę Gruzja, Wenezuela, Kolumbia, no tutaj konieczna jest weryfikacja, na jakiej podstawie te osoby dzisiaj przebywają. Jak mówiłem, ruch bezwizowy to tylko 90 dni, a na te 40 parę tysięcy osób pracujących w Polsce z tych państw, z pewnością większość to osoby, które mają już dłuższy pobyt, nie tylko bezwizowy. Mają wizy, mają karty pobytu, są tutaj długotrwale tych osób ten problem zakazu pracy

0: w ruchu bezwizowym po prostu nie dotknie i oni sobie pracę będą na starych zasadach kontynuować.
1: A jacy to są pracodawcy? Gdzie obywatele tych trzech krajów pracują przede wszystkim?
0: Z tego, co widzimy, to w zasadzie każdej branży może się znaleźć osoba z taką narodowością i to zarówno od prac prostych, nie wymagających kwalifikacji wyższych, na przykład w przetwórstwie, czy to mięsnym, warzywno-owocowym, przy liniach produkcyjnych, w magazynach, ale też, no tu jako EY, który reprezentuje tych pracodawców głównie korporacyjnych, zatrudniających wysoko wykwalifikowanych pracowników, tu także obywateli tych państw widzimy. I także relokujemy ich do wykonywania bardzo specyficznych, wymagających bardzo dużej wiedzy i doświadczenia czynności. I ta furtka, czyli ściągnięcie kogoś w ruchu bezwizowym i rozpoczęcie pracy na zezwoleniu, była o tyle ważna, że to była szybka ścieżka. Nie musieliśmy oczekiwać na wydanie wizy. To wyzwanie, przed jakim my teraz staniemy, to, żeby cudzoziemiec, oczywiście najpierw uzyskamy dla niego zezwolenie na pracę, ale żeby tu przyjechał i mógł zacząć pracę, będzie musiał stawić się w polskim konsulacie, przedstawić komplet dokumentów, no i zaczekać na decyzję w swojej sprawie i decyzję konsula o tym, czy tą wizę pracowniczą do Polski dostanie, czy nie. Chętnie poddamy naszych pracowników takiej weryfikacji, natomiast problem leży w tym, jak długo będą ci pracownicy teraz oczekiwać na miejsce w kolejce, żeby dostać się do konsulatu i o tą wizę zawnioskować.
1: No, pewnie dość długo, tak coś mi mówi. A jak pan myśli, z czego te ograniczenia wynikają? Bo pewnie wiele słuchających nas osób może sobie zadać teraz pytanie, dlaczego akurat Gruzja, Kolumbia i Wenezuela?
0: Według uzasadnienia przepisów, rozporządzeń, no, które teraz zmieniają tą sytuację, są to państwa oceniane jako takie, które tworzą pewne ryzyko migracyjne i których obywatele tych państw w Polsce no, cieszą się niechlubnie w statystykach stwierdzanych nieprawidłowości, nielegalnie wykonywanej pracy, czasem też w statystykach przestępczości. Mamy tutaj mowa o dwóch projektach, ale w jednym z projektów uzasadnieniu wskazano wprost, że jest to próba ograniczenia możliwości rozpoczynania pracy osób, które nie wjeżdżają do Polski jako do państwa pierwszego wjazdu, ale do innego państwa Unii Europejskiej, by na końcu wylądować w Polsce i podejmować pracę, często bez wymaganej legalizacji. Tutaj Polska chce to ukrócić i powiedzieć, w ramach ruchu bezwizowego, bez poddania się weryfikacji naszemu konsulatowi, my na taką pracę w Polsce nie pozwalamy. Także tutaj no, kwestie bezpieczeństwa są podawane jako główne źródło tych zmian.
1: Pytanie, czy te nowe regulacje nie wypchną tych pracowników w szarą strefę?
0: I to jest oczywiście ryzyko, że tak się zadzieje, szczególnie z osobami, które no właśnie teraz w tym okresie, nazwijmy to przejściowym, kolejnych dni znajdą się w Polsce, nie zdążą rozpocząć pracy, czy też z osobami, no, które i dzisiaj już w Polsce są, ale na zezwolenie na pracę, ponieważ też czeka się na nie parę miesięcy, no po prostu tej pracy nie zdążą rozpocząć, a jednak już tu w Polsce są, wydały pieniądze, poświęciły czas, podjęły decyzję o przyjeździe na inny kontynent, jest duże ryzyko, że w celu utrzymania się będą próbowali rozpocząć pracę w sposób nielegalny, no ale tu już należy to do naszych organów kontroli, żeby takie przypadki znaleźć.
1: Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Michał Wysłocki z EY Polska był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: W popołudniowym EKG jeszcze jedna informacja z przed chwili. W piątek odbędzie się robocze posiedzenie rządu związane z pracami nad budżetem państwa. Kolejne posiedzenie dotyczące budżetu zaplanowane jest na 28 sierpnia. Informuje o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Zgodnie z informacją na temat procedury budżetowej zamieszczoną na stronach rządowych, projekt budżetu państwa ma zostać wysłany do Sejmu do 30 września. Mowa oczywiście o projekt budżetu państwa na przyszły rok. To było popołudniowe EKG. Za chwilę w TOK FM informacje. Po nich wraca do państwa Anna Piekutowska. A ja się już żegnam. Wojciech Kowalik. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego. Ale marzenia ściętej głowy, nie?
1: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
0: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej, nie?
2: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Dziś do Polski ma wrócić kolejna grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Dostarczanie przez Londyn dronów Ukrainie to udział w wojnie, twierdzi szef rosyjskiego MSZ. Premier Kanady i prezydent USA rozmawiali przed wejściem w życie 50-procentowych ceł. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Dziś do Polski wróci kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak dodał, pacjenci przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. W węgierskich szpitalach pozostanie 5 osób w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim, które nie mogą być jeszcze przewiezione do kraju. Rzecznik rządu dodał, że samolot z polskimi obywatelami prawdopodobnie wystartuje z lotniska z Debreczyna. Nie wskazał jednak orientacyjnej pory wylotu, podkreślając, że to zależy od decyzji lekarzy. Dopytywany o kierowcę polskiego autobusu, wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski przypomniał, że został on zatrzymany przez policję węgierską, a prokuratura prowadzi swoje czynności. Z kolei wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała później, że wszystkie osoby, które zginęły w wypadku autokaru na Węgrzech, zostały zidentyfikowane. W niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Mamy prawo postrzegać dumnie ogłoszony bezpośredni udział brytyjskich sił rakietowych w atakach na Federację Rosyjską jako udział w wojnie ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, oświadczył rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, cytowany przez rosyjską agencję Interfax. W sobotę dziennik The Times podał, że Ukraina po raz pierwszy użyła dronów brytyjskiej produkcji do ataków dalekiego zasięgu na cele na terytorium Rosji. W odpowiedzi na co rosyjska ambasada w Londynie oświadczyła, że im większe zaangażowanie Londynu w konflikt, tym wyższą cenę za to zapłaci. Brytyjski premier Andy Burnham zapewnił, że wsparcie dla Ukrainy pozostaje stuprocentowe, a Londyn w chwili próby nadal będzie stać przy Ukrainie. Premier Kanady Mark Carney i prezydent USA Donald Trump rozmawiali na kilka godzin przed możliwym wprowadzeniem przez USA 50-procentowych ceł na część importu z Kanady. Media cytują biuro prasowe kanadyjskiego premiera, mówiąc, że rozmowa była elementem trwających negocjacji. Nowe cła mają objąć eksport o wartości około 30 miliardów dolarów kanadyjskich. Według kanadyjskich mediów Carney i Trump rozmawiali na ten temat również w poniedziałek. Carney stwierdził wtedy, że rozmowy z USA są bardzo intensywne i delikatne oraz zapewnił, że Kanada ma plan na wypadek wejścia w życie amerykańskich ceł. Kiedy w lipcu Trump zagroził nałożeniem od 19 sierpnia ceł na część eksportu z Kanady, jeśli Waszyngton i Ottawa nie osiągną porozumienia, Mark Carney zadeklarował, że Kanada jest gotowa do rozmów, ale będzie wspierać i chronić swoją gospodarkę. Podkreślał wówczas, że nie wyklucza też podjęcia działań odwetowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chwali się skuteczną polityką migracyjną, a jako jeden z jej elementów wymienia deportacje. Ich liczba na przestrzeni dwóch ostatnich lat wzrosła o ponad 200%, a w tym roku, co już wynika z danych, będzie ich jeszcze więcej. Czy rzeczywiście jest to powód do dumy? O tym teraz Anna Gmiterek-Zobocka.
5: Wiceminister Spraw Wewnętrznych Maciej Duszczyk mówił w TOK FM, że deportacje się sprawdzają.
6: Osoba, która po pierwsze nielegalnie przebywa w danym państwie, może podlegać deportacji, ale również osoba, która legalnie przebywa, ale łamie przepisy, łamie prawo, również może być deportowana. Taka, że ma prawo się odwołać, jest państwem demokratycznym.
5: Od organizacji pozarządowych słyszymy jednak, że wiele deportacji jest realizowanych bez możliwości odwołania. Co więcej, dotyczą osób, które na przykład jechały bez dokumentów albo nie uiściły grzywny. Liczba deportacji to raczej powód do wstydu, mówi profesor Witold Klaus z Instytutu Nauk Prawnych PAN i dodaje, że to przyczynia się na przykład do antyukraińskich nastrojów.
7: Do utrwalania narracji mówiącej o tym, że migranci są przestępczy, niedobrzy, niepożądani. I to się potem przekłada na konkretne działania.
5: W tym, jak dodaje mój rozmówca, na rosnącą liczbę aktów nienawiści. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Pożar 17-wiecznego kościoła w Sanoku zniszczył nie tylko sam budynek, ale i znajdujące się w nim obiekty o dużym znaczeniu historycznym, w tym kilkusetletnie organy. Zdaniem strażaków specjalizujących się w ochronie zabytków, drewniane obiekty powinny być objęte szczególną ochroną przeciwpożarową. O szczegółach opowie Benedykt O'Connor.
8: Jak mówi dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Marcin Krowiak, w pożarze spłonęły wszystkie zabytkowe elementy kościoła.
9: Niestety największa perła naszego muzeum, 17-wieczny kościół, spłonął doszczętnie, łącznie z wyposażeniem.
8: Coraz częściej szkolimy lokalne jednostki straży pożarnej, by wiedziały, jak w takich sytuacjach ratować zabytki, mówi brygadier ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Jacek Smyczyński.
10: Mamy rodzaj takiego inwentarza o hierarchii zabytków, co jest najistotniejsze, zdjęcie tego obiektu, jakie ma wymiary, ile waży, jak go trzeba podjąć. Taka informacja powinna być na wejściu przygotowana przez opiekuna.
8: Ministerstwo Kultury nie zabrało dotąd oficjalnego stanowiska w sprawie możliwej rekonstrukcji zabytkowego budynku. Benedykt O'Connor, TOK FM.
4: Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Dziś w niemal całym kraju przewaga chmur z miejscowymi rozpogodzeniami początkowo na północnym wschodzie. Do tego przelotny deszcz, a lokalnie również miejscowe burze. Na termometrach od 19 do 23 stopni. Cieple miejscami na południu, tam w okolicach 25 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Kiedy pół roku temu eksperci od relacji międzynarodowych wczytywali się z nerwowym zdumieniem w amerykańską narodową strategię bezpieczeństwa, niepokoił ich głównie fakt, że ranga relacji transatlantyckich mocno się obniżyła. Na pierwszym miejscu znalazła się półkula zachodnia, potem Azja i równowaga sił tamże, a dopiero potem my. Wzbudziło to słuszne obawy i pytania. Czy NATO jeszcze się liczy? Czy możemy spodziewać się pomocy militarnej w sytuacji ataku Rosji? Co niektórzy próbowali się ratować kontekstualizacją, że ten kierunek już było widać za sprawą tak zwanego pivotu na Azję za czasów Obamy, że nawet w słynnej strategii ograniczania inflacji za Bidena widać było, że współpraca z Europą, nawet jeśli zacieśniana, polega jednak na rywalizacji gospodarczej. W tym kontekście dokument, choć niechlujnie napisany, zyskiwał przynajmniej jaką taką racjonalną otoczkę. Z czasem jednak okazało się, że racjonalnej otoczki w ogóle nie należy szukać, bo Trump nie uznaje idei sojuszu. Jego podejście, często nazywane transakcyjnym, jest po prostu strategią prymitywnego biznesu, w którym liczy się argument siły. Gdy Stany Zjednoczone wspólnie z Izraelem zaatakowały Iran, sojuszników z Europy nikt nie pytał o zdanie. Oczekiwano natomiast współpracy, gdy sprawy poszły nie po myśli. Decyzję o wojnie podejmiemy sami, ale macie nam pomóc, gdy tego zażądamy. To nie jest sojusz, to jest próba wymuszenia. Teraz podobny scenariusz wydarza się w Azji. Trump właśnie zapowiedział ograniczenie ćwiczeń militarnych z Koreą Południową, jednym z kluczowych sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie. Zrobił to w mediach społecznościowych, mizdrząc się w zupełnie nieoczekiwany sposób do Kim Jong-una, z którym rzekomo ma bardzo dobre relacje, a Korea Północna to kraj, który zachowuje się z szacunkiem i nie zagraża Stanom Zjednoczonym. Przy okazji napisał, że jest już za późno, żeby ćwiczenia odwołać, ale ograniczyć się da. Bazujący u wybrzeży Japonii lotniskowiec amerykański USS George Washington płynie na Bliski Wschód, co oznacza faktyczną redukcję obecności Amerykanów na Pacyfiku. Czyli wojna z Iranem kanibalizuje inne, rzekomo kluczowe ze strategicznego punktu widzenia teatry działań. W Azji słychać więc te same nerwowe pytania, co wcześniej w Europie. Czy na sojusze ze Stanami można liczyć? Czy obecność amerykańska na terenie Pacyfiku faktycznie gwarantuje bezpieczeństwo Tajwanu? Sanae Takaichi, która całkiem niedawno powiedziała wprost, że Japonia nie pozostanie obojętna w przypadku ataku na Tajwan, nie uzyskała żadnego słowa wsparcia ze strony Trumpa, gdy oberwała od Chińczyków, od chińskiego ambasadora w Japonii, który pisał wówczas w mediach społecznościowych. Nie pozostaje nic innego, jak ściąć tę brudną głowę, która rzuca się na nas bez chwili wahania. Czy jesteście gotowi? I na to właśnie Amerykanie nie zareagowali. Sojusznicy. Ale to pytanie, czy jesteście gotowi, wisi nad Azją i wisi nad Europą. Na co gotowe są Chiny? A na co Stany Zjednoczone? I to jest właśnie ta zagadka. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Specjalista od Korei. A będziemy mówili o Korei i o Stanach Zjednoczonych, o Korei Południowej, ale też o Północnej, właściwie o obu Koreach w kontekście rządów Donalda Trumpa i niedawnej zapowiedzi, czy takiej decyzji o ograniczeniu wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową. Może spróbujmy to osadzić w jakimś kontekście historycznym, bo jak ktoś usłyszy ćwiczenia wojskowe, to pomyśli sobie, no to poćwiczą sami, właśnie nic się nie stało. Ale wydaje się, że jeśli chodzi o ten region i o ten kraj, to nie jest takie oczywiste.
10: No nie jest oczywiste, bo ćwiczenia wojskowe są sednem sojuszu amerykańsko-południowo-koreańskiego zawiązanego w latach 50. i ćwiczenia odbywają się od 1954 roku bez przerwy. Różna była skala, różny był zakres tych ćwiczeń, zmieniały się uwarunkowania międzynarodowe, ale ćwiczenia właściwie odbywały się nieustannie, poza paroma wyjątkami, w tym za czasów pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Bo to, że teraz on mówi o chęci, tak naprawdę on deklaruje, że tak powinno się stać, ale czy się stanie, to jest odrębna sprawa, bo decyzja musi być wdrożona na poziomie operacyjnym, a to wcale nie jest takie oczywiste, ale Donald Trump bardziej chyba niż teraz zaskoczył swoją administrację, sojusznika, opinię publiczną w czerwcu 2018 roku, kiedy po pierwszym spotkaniu z Kim Jong-unem wyszedł do dziennikarzy i na konferencji prasowej poinformował, że gry wojenne, bo użył takiego określenia, będą zawieszone. I faktycznie w kolejnych tygodniach Stany Zjednoczone i Korea Południowa zawiesiły swoje zaplanowane na okres wakacyjny 2018 roku ćwiczenia wojskowe. Ale co do zasady, Amerykanie z Koreańczykami ćwiczą regularnie w związku z nie tylko historią zagrożenia ze strony Korei Północnej, ale też w związku z rozwijanym przez nią potencjałem jądrowym, rakietowym, cybernetycznym, bo ćwiczenia służą dostosowaniu się do zmieniających się zagrożeń, a tych zagrożeń Korea Północna generuje coraz więcej. I to, że ćwiczenia za różnych prezydentów w Stanach Zjednoczonych się odbywały, no wskazywało na to, że jest przekonanie Amerykanów, że warto pielęgnować ten sojusz, że to nie jest tylko dbanie o bezpieczeństwo sojusznika, ale też dbanie o własne interesy bezpieczeństwa. No Donald Trump ma podejście trochę inne, które zwykliśmy nazywać transakcyjne. Też moim zdaniem trochę na siłę, bo transakcje zawsze się odbywały w polityce i wewnętrznej, i zagranicznej, międzynarodowej, ale ten jego specyficzne podejście do transakcji pokazuje, że on jest w stanie wrzucić na szale tej transakcji, dziwnie czasem rozumianej, co chce uzyskać, rzeczy bardzo, bardzo poważny i co więcej nie raczy o tym, bo na to wskazują reakcje i Departamentu Obrony łamanego na wojny i Ministerstwa Obrony Korei Południowej, że no ewidentnie Donald Trump nie skonsultował tej swojej decyzji o ograniczeniu manewrów ani ze swoją administracją, ani tym bardziej z sojusznikiem.
11: No właśnie, równocześnie zakomunikował to w bardzo dziwny sposób, ponieważ, no jak to on, ponieważ nie tylko, że to na mediach społecznościowych zrobił, ale też w taki sposób jakby trochę był to ukłon wobec Korei Północnej, że te ćwiczenia wysyłają wrogi sygnał wobec Korei Północnej, tak jakby to Korea Północna była partnerem dla Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa, a nie Południowa.
10: No właśnie, no ale to jest podobne to, co zrobił w 2018, dlatego o tym wspomniałem, bo on wówczas później przyznał, że on powołał się na to, że jemu Kim Jong-un powiedział, że no te gry wojenne, właśnie to określenie, nie ćwiczenia sojusznicze, nie manewry, tylko gry wojenne, jakby z taką bardzo negatywną konotacją, że no to jest problem dla Korei Północnej. I on jako widzący siebie jako specjalista od negocjacji na najwyższym poziomie stara się wyjść naprzeciw
12: oczekiwaniom partnera w rozmowach i traktuje za takiego partnera potencjalnego faktycznie Kim Jong-una. I wtedy, w 2018 roku, Korea Północna niezbyt wiele zaoferowała Amerykanom, ale skorzystała z tego, że była przerwa w tej współpracy wojskowej między Amerykanami a Koreańczykami z południa, przynajmniej na tym poziomie tych najbardziej zaawansowanych, na największą skalę ćwiczeń wojskowych. No ale tak naprawdę Korea Północna obecnie no to jeszcze mniej oferuje, bo właściwie nie utrzymuje żadnych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, mimo tego, że tak jak rozmawiamy, to jest wtorek 18 sierpnia, musimy to brać na to poprawkę, bo to często się zmienia w bardzo szybkim tempie, co Donald Trump mówi. No, ale on stwierdził, że jakaś reakcja ze strony Korei Północnej przychodzi, sugerując, że utrzymuje kontakt roboczy z Kim Jong-unem. Korea Północna na ten temat absolutnie milczy. Właściwie, brutalnie mówiąc, olewa wszelkie sygnały wysyłane przez Donalda Trumpa od początku drugiej kadencji, bo Donald Trump faktycznie wygląda na to, że chciałby wrócić do tych rozmów z Kim Jong-unem, że widzi to jako coś, co zwraca uwagę mediów, co buduje jego pozycję jako tego, który jest skłonny robić coś, co nie przyszło do głowy innym prezydentom. Tyle, że no to już byłaby chyba powtórka z rozrywki, bo co innego, jak zrobił coś po raz pierwszy w 2018 roku i tutaj niezależnie od tego, co się później wydarzyło, tak, otworzył się na ten dialog w sposób no, bezprecedensowy dla polityki amerykańskiej, no ale jeśli wróciłby do 26 roku czy 27 do rozmów z Koreą Północną, no to byłoby ryzyko, że byłby to ten tak zwany odgrzewany kotlet i w końcu podstawowy znak zapytania przy tych próbie takiego podlizywania się przez Donalda Trumpa Kim Jong-unowi, czy Kim Jong-un w ogóle chwyci tą przynętę, czy jest w ogóle zainteresowany rozmowami ze Stanami Zjednoczonymi, bo uwarunkowania między 2018-19, a teraz 2026 rokiem zmieniły się diametralnie, uważam, że diametralnie na korzyść Korei Północnej.
11: Ale to, co tu jest problemem szerszym właściwie, to działania Donalda Trumpa w kontekście w ogóle tego regionu, prawda? Ponieważ no to jest dość specyficzne miejsce i ten sojusz z Koreą Południową ma no jednak bardzo historycznie rzecz ujmując stabilny charakter i w ogóle kwestia stabilności jest tutaj bardzo ważna i potrzebna, a to nie tylko dotyczy samych ćwiczeń wojskowych, ale też obecności lotniskowca USS George Washington, który zdaje się ma zostać przekierowany na Bliski Wschód, czyli no, dzieją się rzeczy nie tylko niespodziewane, ale takie nie do końca logiczne w kontekście interesów strategicznych Stanów Zjednoczonych.
12: No, zgadzam się, bo tutaj jest problem między tym, co jest interesem strategicznym Stanów Zjednoczonych, być może deep state, nawet jeśli poturbowane, ale przyjmijmy, że jeszcze takowe istnieje, to ciągle uznaje, że te strategiczne interesy są. Kadra urzędnicza też może tak postrzegać, no ale inne to jest percepcja tego najwyższego decydenta Donalda Trumpa i jego zaufanych osób. To jest oczywiście bardzo złożona sprawa, jak Amerykanie powinni być silni w regionie, jak bardzo obecni, przede wszystkim nie ze względu na zagrożenie ze strony Korei Północnej, bo tutaj wydaje się, że Korea Południowa jest już bardzo, bardzo silnym państwem militarnie, które oczywiście potrzebuje dla równowagi tego parasola nuklearnego Stanów Zjednoczonych, ale jest wiarygodnym odstraszaczem Korei Północnej, tak, ze względu na swój potencjał, ale chodzi przede wszystkim o rywalizację Stanów Zjednoczonych z Chinami i Chiny, które rozbudowują swój arsenał właśnie w obszarze przede wszystkim powietrzno-morskim, no stają się od lat coraz większym wyzwaniem dla Amerykanów. Tymczasem Donald Trump no podejmuje decyzje, które wskazują jakoby ten region nie był wcale najistotniejszy dla interesów Stanów Zjednoczonych, tak jak on to widzi. A przecież to jest w ogóle podważenie pewnego, no już wręcz 25-letniego albo nawet i dłuższego myślenia w amerykańskiej kulturze strategicznej, przesuwania się interesów, że było utknięcie na Bliskim Wschodzie, bardzo kosztowne dla amerykańskich interesów, ale przecież Obama na przykład w pierwszej swojej kadencji mówił, że jestem tym pierwszym pacyficznym prezydentem Stanów Zjednoczonych. To nawet przez samego Trumpa w pierwszej kadencji było kontynuowane. No ale teraz, powiedziałbym, to utknięcie w Zatoce Perskiej, niemożność w ogóle ułożenia sobie wszystkiego na Bliskim Wschodzie po myśli amerykańskiej sprawia, że Amerykanie no, zasysają swoje zasoby z innych regionów, które jeśli spojrzymy właśnie w perspektywie nie tej kadencji Trumpa, tylko szerszej, właśnie kilkunastu ostatnich lat, no to wydaje się, że najpoważniejsze interesy amerykańskie są właśnie na Pacyfiku, a tam nie dość, że w wymiarze tym wojskowym dochodzi do takich przesunięć, no to dochodzi też do, powiedziałbym, zakwestionowania zaufania u partnerów i sojuszników, bo każdy tego typu sygnał no, budzi poważne zastrzeżenia i w Korei Południowej, i w Japonii, co do tego, czy Amerykanie na pewno są gwarantem bezpieczeństwa i od strony wojskowej, operacyjnej, jeśli będą coś redukować, to czy na pewno to odstraszanie, obrona będzie na najwyższym poziomie, ale też w wymiarze przede wszystkim politycznego zaufania, przekonania elit amerykańskich, że angażując się w obronę Korei Południowej i Japonii, dwóch filarów amerykańskiej obecności na Pacyfiku, że Amerykanie de facto realizują swój interes. I to było coś, co można powiedzieć było niezależnie od różnych turbulencji przy różnych zmianach administracji, pewną racją stanu amerykańską. Musimy być na Pacyfiku, musimy umacniać nasze sojusze z Koreą Południową i Japonią, bo służy to w dużej mierze bezpieczeństwu i dobrobytowi Stanów Zjednoczonych. No Donald Trump wydaje się inaczej myśleć i to jest no, poważny problem też dla amerykańskich sojuszników w regionie.
11: No może on sobie inaczej myśli, natomiast to jest o tyle niedorzeczne i o tyle jakby niespójne, że jeżeli sobie przypomnimy tą wielką aferę z grudnia, kiedy Stany Zjednoczone opublikowały najpierw strategię bezpieczeństwa, a potem narodową National Defense Strategy w styczniu, no to przecież było, co tam było, przypomnijmy, no było to, że najważniejsze są Stany Zjednoczone i ich bezpieczeństwo, czyli półkula zachodnia i w ogóle relacje z Ameryką Łacińską, ale na drugim miejscu równowaga sił na Pacyfiku, czyli właśnie, no wydawałoby się jak raz, że tak chcę powiedzieć, twoja Korea, czyli ten kraj, którym się zajmujesz z taką uwagą, no właśnie wpada w ten worek, a tu się okazuje, że też niekoniecznie. Bo jak się wywoła bezsensowną wojnę z Iranem, to trzeba wszystko tam przekierować, jakby te strategiczne kierunki już nie istnieją, czyli ten dokument jest też nic nie wart, czy nawet dwa dokumenty.
12: No. To prawda, no to jest w ogóle problem skoordynowania działań w amerykańskiej administracji, że jedno robią ludzie w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, pracują nad dokumentem, inni robią coś w Pentagonie, no ale prezydent swoje, no i oni ostatecznie no, wychodzą na mało poważnych ludzi, przede wszystkim bez sprawczości, tak, bo można stworzyć najwspanialszy dokument, ale jeśli on i najbardziej sensowny, ułożony, mimo że oczywiście była masa zastrzeżeń co do tych obu dokumentów, zwłaszcza do strategii bezpieczeństwa narodowego, no uważanej za dokument bardziej publicystyczny niż w takim wymiarze strategicznym, ale jednak będący jakąś, wydawać by się jakąś wykładnią myślenia amerykańskiego, no ale przychodzi co do czego, to polityka jest wbrew tej wykładni i to sprawia, że tak naprawdę dla analityków, urzędników jest podstawowe pytanie, czy my w ogóle powinniśmy się skupiać na dogłębnej analizie dokumentów strategicznych Stanów Zjednoczonych, skoro prezydent w ogóle się ich nie trzyma. Ale z drugiej strony myślę, że jednak nie powinniśmy zupełnie odrzucać tych dokumentów i dobrze na przykładzie relacji Stanów Zjednoczonych z Koreą Południową, że jedno to jest oczywiście ten komunikat najwyższego dowódcy, czynnika politycznego, którego trzeba się słuchać. On w tym komunikacie swoim, no mówi do Hexeta, no zróbże pan coś z tym, tak? Generalnie ty masz się tym zająć. No to Pentagon wydaje komunikat, że oczywiście będziemy realizować decyzję prezydenta, mając na uwadze też tą zależność, daje się taką osobistą Hexeta od Trumpa, no to on w ogóle będzie w podskokach to wszystko robił, ale później jest pytanie o wdrażanie tego na poziomie operacyjnym i z tego, co wiem, po rozmowach i z Koreańczykami z południa, to oni nie mają zastrzeżeń co do poziomu kadry oficerskiej stacjonującej w Korei Południowej amerykańskiej, że Amerykanie, czy amerykańscy żołnierze, kadra oficerska, zwłaszcza pion dowódczy, to są bardzo poważni ludzie. Oni naprawdę wiedzą, jakie mają wytyczne, jakie są cele i być może to są takie spekulacje trochę teraz, że to, co powiedział Trump, to oni zakładają, że dobrze, no ale manewry już się zaczęły. Zaczęły się w poniedziałek, będą trwały do 27 sierpnia i to, że prezydent to powiedział, no to może to jakoś nie będziemy nagłaśniać tego, co robimy. Tak? Ważne, żeby nie dotarło do uszu prezydenta, żeby on gdzieś, nie wiem, w Fox News czegoś nie przeczytał, że amerykańskie siły bardzo się zaangażowały w te ćwiczenia. Więc powiedziałbym, ten pion wykonawczy, on działa, że to jest wszystko realizowane zgodnie z dokumentami wytycznymi, stricte operacyjnymi. No ale oczywiście budzi zastrzeżenia przede wszystkim też polityków, decydentów w Korei Południowej, myśląc już nie w perspektywie może tygodnia, dwóch, czy też miesięcy, ale lat, jakim państwem będą Stany Zjednoczone w perspektywie lat? Czy takim, do którego musimy się ciągle dostosowywać, czy jednak utrzymać relacje na tyle, na ile ona jest potrzebna, ale iść własną drogą? I wydaje się, że Korea Południowa jest zdeterminowana, żeby zwiększać swoje własne autonomiczne zdolności w wymiarze obronnym. Robi to zresztą od lat, ale że chce przyspieszyć. Chodzi o różnego rodzaju uzbrojenie, nad którym chce mieć po prostu własną kontrolę, no ale też chodzi o kontrolę operacyjną nad własnymi wojskami. I to jest temat bardzo wrażliwy i on, to co zrobił Trump, właśnie uderza w sedno tego problemu. Koreańczycy po raz kolejny widzą, prezydent Stanów Zjednoczonych może zaburzyć bieżące funkcjonowanie sojuszu, funkcjonowania naszych sił zbrojnych, bo funkcjonujemy w bardzo bliskiej relacji ze Stanami Zjednoczonymi, więc powinniśmy być jak najbardziej, jakby to nie brzmiało, panami własnego losu. I w sensie operacyjnym to jest kontrola operacyjna nad własnymi siłami zbrojnymi na czas wojny. Obecne zobowiązania sojusznicze sprawiają, że gdyby doszło do wybuchu wojny na Półwyspie Koreańskim, to dowodzenie nad siłami Korei Południowej przejęliby amerykańscy generałowie. Takie są realia. I Korea Południowa od lat chce to zmienić. Pierwsza administracja Trumpa już dostarczyła argumentów, druga dostarcza kolejnych argumentów, że ten proces trzeba przyspieszyć, ale to nie jest proste, bo Amerykanie mówią, że muszą być spełnione warunki. Muszą być spełnione warunki między innymi o charakterze stricte techniczno-operacyjnym. To znaczy Korea Południowa musi dowieść, że jest zdolna zrealizować konkretne działania zbrojne pod własnym dowództwem w konsultacji ze Stanami Zjednoczonymi. I jak to sprawdzić? Poprzez ćwiczenia. Trzeba ćwiczyć. I to, co Donald Trump robi, to nie tylko paraliżuje te obecne funkcjonowanie sojuszu, ale powiedziałbym, utrudnia Korei Południowej to wzięcie tej pałeczki, żeby Amerykanie przekazali pałeczkę w wymiarze kontroli operacyjnej nad siłami południowo-koreańskimi sojusznikowi. Więc to jest rzecz bardzo złożona dla Korei Południowej i dlatego te pierwsze reakcje władz w Seulu są raczej koncyliacyjne. Oni wiedzą, że nie możemy rozjuszyć tego byka amerykańskiego, który po prostu nie dość, że może osłabić bieżącą współpracę, to jeszcze zablokować nam nasze plany na najbliższe lata. Więc stąd się bierze takie potulne podejście, brak konfrontowania się z Donaldem Trumpem, ale też ta sytuacja ujawnia ogromny deficyt tej współpracy na poziomie przywódców. Prezydent Lee Jae-myung nie jest zdolny przekonać Donalda Trumpa właściwie do niczego. I tutaj też są takie refleksje w prasie południowo-koreańskiej, że to jest kolejny przykład tego, że jak Donald Trump chce coś zrobić, to na pewno nie będzie dzwonił do prezydenta Korei Południowej, żeby się pytać o jego zdanie.
11: Ale to jest chyba nie tylko to, prawda? Znaczy pamiętamy i myślę, że w regionie się to przede wszystkim pamięta, nawet jeżeli relacje japońsko-koreańskie mają swoje obciążenia historyczne, no to też niejednokrotnie o tym rozmawialiśmy na tej antenie, że następuje coś na kształt zbliżenia, czy jakieś takie próby normalizacji stosunków, powolne, ale są. No i teraz w tym kontekście zobaczmy, co się wydarzyło niedawno, kiedy Sanae Takaichi została zdyscyplinowana przez Chiny w takich słowach, powiedziałbym, mało eleganckich. I też Donald Trump nic nie zrobił, kiedy ze strony Chin padały takie groźby, że jeśli ona tam, nie wiem, czegoś nie odwoła, to Chiny mogą zareagować wrogo i zaatakować Japonię, bo takie słowa padały ze strony Chin.
12: Tak, no to jest masa przykładów, których po prostu na poziomie nie tylko publicystycznym, ale myślę już w wejściach głębiej widać, że Donald Trump, i to jest dziwne zjawisko, ale ono po prostu jest takie, że on bardziej przychylnym okiem patrzy na perspektywę, interesy państw takich jak Rosja, Chiny, Korea Północna, no na perspektywę Iranu mniej ochoczo patrzy, tak? Ale tutaj akurat te trzy państwa, które wymieniłem, to jakoś on tutaj jest szczególnie wyczulony, żeby brać pod uwagę punkt widzenia tych państw, a niekoniecznie państw sojuszniczych. No jest to zaburzenie percepcji, bez dwóch zdań, bo jednak Amerykanie zbudowali swoją potęgę we współpracy, czego Donald Trump zdaje się ignorować we współpracy z sojusznikami. Z jednej strony jest oczywiście filar amerykański, amerykańskiej potęgi, tak, ale to jest świat po amerykańsku, został zbudowany dzięki amerykańskiej umiejętności budowania sojuszy i ich utrzymywania i rozwijania na własne potrzeby. Więc tutaj brak zrozumienia, że sojusz z Koreą Południową, Japonią, państwami europejskimi jest w interesie amerykańskim, no to jest problem właściwie nierozwiązywalny. No my możemy podać im milion argumentów, że tak jest, ale Donald Trump twierdzi inaczej, tak? I to jest ten podstawowy problem, a równocześnie też daleki jestem od myślenia, że tego typu komunikaty, decyzje, że one już nieuchronnie prowadzą do rozwalenia tych sojuszy amerykańskich. One raczej moim zdaniem będą takie działania będą utwierdzać właśnie amerykańskich sojuszników w tym, żeby utrzymywać relacje z Amerykanami, ale po prostu trzeba więcej włożyć do tych sojuszy. Więcej włożyć do tych sojuszy nie na zasadzie podlizania się Amerykanom, zrobienia im dobrze, tylko we własnym interesie. I że to jednak będzie utrzymywać Amerykanów w poczuciu tego, że nadal warto współpracować z sojusznikami, bo jeśli spełni się oczekiwania amerykańskie, takie podstawowe wyrażane przez Donalda Trumpa, Hexeta, Vance'a, to znaczy, że bierzcie większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, to okej. Okay. To jest do zrobienia i myślę, że to i w Europie jest, oczywiście jest to kosztowny proces, długotrwały, ale w Azji tak samo. Kroki już są podejmowane w tym kierunku, ale inna jest sprawa i to jest problematyczne i tutaj ten wątek irański się pojawił, to znaczy, że amerykańskie oczekiwania nie tylko idą w tę stronę, to znaczy idą też w tę stronę, że sojusznicy mają wspierać Amerykanów właściwie w każdej sprawie ważnej dla Amerykanów. I czy mają możliwości, czy nie, to niech po prostu wspierają nas i ten rodzaj transakcji, no w mojej ocenie jest absurdalny, bo Donald Trump dzisiaj to podczas rozmów z mediami mówił, że my stacjonujemy w Korei Południowej. Oczywiście po raz kolejny podał złą liczbę amerykańskich żołnierzy, ale on jest na bakier ze wszystkimi faktami, to nie jest może najistotniejsze. No ale podał, my jesteśmy w Korei Południowej, dbamy o ich bezpieczeństwo, a oni nie chcą nas wesprzeć w wojnie z Iranem. No ale jak mają wesprzeć, jak chociażby w ogóle nie dysponują taką flotą, którą mogą wysłać, tak? To jest jakby nawet na poziomie czysto operacyjnym nie do zrealizowania, więc tutaj powiedziałbym oczekiwania, roszczenia, oburzenie Donalda Trumpa, że sojusznicy nie wspierają w absolutnie każdej sprawie, no prowadzą do tego, że Donald Trump, będący przywódcą państwa, który ma najbardziej rozbudowaną sieć sojuszy na świecie. Ostatecznie w wojnie z Iranem zostaje niemal jak Himmelsbach z angielskim.
11: Ale to jest taka sytuacja, o której już się szeroko mówi i myśli, ale teraz zobaczmy, co się dzieje w samym regionie. Czy mamy takie sygnały, że te działania Stanów Zjednoczonych, ta nieprzewidywalność Donalda Trumpa, że ona się na coś konkretnego przekłada? Może zawęzimy na chwilę to pole naszej rozmowy i przyjrzymy się samej Korei i relacji z Koreą Północną. W jakim momencie to się wszystko wydarza?
12: No faktycznie tutaj jest taki moment, w którym nawet te reakcje administracji po tym komunikacie Trumpa mogą być z naszej perspektywy dość przedziwne, bo jest wręcz pochwalenie tego, że Donald Trump chce powrotu do rozmów z Koreą Północną, bo to jest też oczekiwanie, taka ambicja władz Korei Południowej obecnych, żeby przywrócić dialog międzykoreański. I prezydent Lee Jae-myung określa siebie jako pacemakera, temu, kto nada pęd temu dialogowi, a Donald Trump jest peacemakerem, czyli ten, który doprowadzi do pokoju. Czyli jakby tutaj prezydent Korei Południowej pozycjonuje siebie jako ten czynnik wspierający rozmowy amerykańsko-północno-koreańskie. Podstawowy problem polega na tym, że moim zdaniem to jest takie chciejstwo i wishful thinking, bardzo życzeniowe myślenie ze strony władz w Seulu, bo Korea Północna, po pierwsze, mam ogromne wątpliwości, czy chce rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi o czym? O denuklearyzacji? Sorry, to już w ogóle nie jest temat, tak? O złagodzeniu sankcji. Po co łagodzić sankcje, które są dziurawe i tak ze względu na to, że Rosja de facto rozmontowała reżim sankcyjny na Koreę Północną i on jest dziurawy jak sito. Chiny też nie za bardzo wdrażają sankcje na Koreę Północną. Więc tematy, które jeszcze były dawniej, są nieaktualne. Druga sprawa. Po co Korei Północnej, Korea Południowa do czegokolwiek? Od 2023 roku Kim Jong-un mówi jasno, koniec z jakimikolwiek kontaktami z Koreą Południową. Do niczego już nie będziecie nam przydatni. Jesteście obcym państwem, w nawet konstytucji zmienionej przez Koreę Północną. Korea Południowa jest wymieniana jako odrębne państwo, więc to jest to też zupełne odejście od kilkudziesięcioletniej doktryny północno-koreańskiej mówiącej o tym, że jedynym państwem, jakie jest na Półwyspie Koreańskim, to jest Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. I to są te dwa punkty, w których można powiedzieć, że Korea Północna rozbija ten całe kalkulację i Donalda Trumpa, i Lee Jae-myunga, prezydenta Korei Południowej, że tak naprawdę obawiam się, że te wszystkie kalkulacje i władz w Seulu, i w Waszyngtonie, ich powodzenie absolutnie zależy od decyzji jednego człowieka na świecie, od Kim Jong-una. Czy on w ogóle będzie chętny rozmawiać z Donaldem Trumpem? Może się nawet spotkać, ale tylko po to, żeby, nie wiem, po raz kolejny go skompromitować, po raz kolejny wyciągnąć od niego właśnie coś, co wyciągnął w 2018 roku, jak właśnie zupełne na przykład anulowanie na jakiś czas amerykańsko-południowo-koreańskich ćwiczeń wojskowych. Nie widzę teraz absolutnie żadnej motywacji po stronie Korei Północnej, żeby wracać do stołu rozmów z Donaldem Trumpem. I w związku z tym też wszelkie kalkulacje Korei Południowej, że warto inwestować w te próby, te umizgi Donalda Trumpa wobec Kim Jong-una, no moim zdaniem to jest bardzo krótkowzroczne, ale też jest to potwierdzenie tej tak naprawdę beznadziejnej sytuacji, w jakiej jest Korea Południowa, nie mająca własnych kanałów komunikacji z Koreą Północną od co najmniej kilku lat. I jeśli się nie jest sprawczym, to się, prawda, stara coś zrobić z niczego, a to nic moim zdaniem to są właśnie tego typu słowa, jakimi dzieli się ze światem Donald Trump w ostatnich dniach, godzinach, mówiąc o tym, że tak, on otrzymuje pozytywną odpowiedź z Korei Północnej na temat propozycji wznowienia rozmów. No, powiedziałbym, jest to trudne do zweryfikowania, ale szczerze wątpię, że Korea Północna faktycznie jest gotowa ponownie rozmawiać z Donaldem Trumpem.
11: Znaczy ja rozumiem, że tutaj już jest pozamiatane, bo jest inny sponsor i to jest Pekin, prawda? To są Chiny. I po prostu Korea Północna nie bardzo potrzebuje właściwie lepszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Ty powiedziałeś o Rosji. Rozwińmy ten wątek. To znaczy, w jaki sposób Rosja zmienia ten reżim sankcyjny, który przez lata, można powiedzieć, dusił Koreę, prawda? I właściwie też mało było wiadomo, jak to wygląda od środka, ale pojawiały się takie symptomy, że nie tylko jakby to jest kwestia niewydolności gospodarczej, tam zdaje się była kwestia też dostępności żywności, takiego jakby prymarnego bezpieczeństwa żywnościowego, takich jakby podstawowych spraw. Więc jak to wygląda teraz i na czym polega ta zmiana sankcyjna, o której ty mówisz?
12: Tak, no faktycznie Rosja i Chiny przez lata, zwłaszcza 2016-2017, kiedy były najpoważniejsze sankcje przez Radę Bezpieczeństwa ONZ nałożone na Koreę Północną po testach i jądrowych, i rakietowych, to był taki okres, kiedy te dwa państwa, Rosja i Chiny, nie tylko głosowały, ale i wdrażały te sankcje. I wydaje się, że to bolało reżim północno-koreański. I niektórzy twierdzą, że dlatego Korea Północna otworzyła się na dialog ze Stanami Zjednoczonymi właśnie po 2017 roku. Ale gdy Rosja weszła na kurs kolizyjny z Zachodem po 22 roku w tak zdecydowany sposób, to wydaje się, że zaczęła też kalkulować, że warto robić problemy Amerykanom i ich sojusznikom i partnerom też na innych odcinkach niż tylko europejski, w tym na odcinku azjatyckim. I w 2024 roku Rosja zawetowała przedłużenie mechanizmu monitorowania tego, jak wdrażane są sankcje ONZ na Koreę Północną. I to de facto sprowadza się do tego,

0: nie czuje się zobligowanych, żeby wdrażać te sankcje i nie można sprawdzić na poziomie formalnym, czy te sankcje są wdrażane. A druga sprawa, że Rosja po prostu lekceważy wszelkie ograniczenia w dostawie przede wszystkim surowców energetycznych do Korei Północnej. Ta, co mówimy o flocie cieni, to powiedziałbym swego rodzaju flota cieni też funkcjonuje między Rosją a Koreą Północną, gdzie dochodzi do przepompowywania na wodach międzynarodowych ropy z jednego statku na drugi, z rosyjskiego na północno-koreański, dostawy innych surowców z Rosji. Więc tutaj można powiedzieć, w wymiarze takiego bardzo podstawowego przetrwania gospodarki północno-koreańskiej, Rosja stała się bardzo ważnym partnerem, co więcej, równoważącym w tych podstawowych aspektach Chiny, bo Chinom zdarzało się, powiedziałbym, zakręcić kurek, jeśli chodzi na przykład o dostawy ropy do Korei Północnej z powodów politycznych. I teraz dzięki tej bliskiej współpracy między Kim Jong-unem a Władimirem Putinem, no mamy transakcję, w której za amunicję, za sprzęt wojskowy, za żołnierzy wysyłanych przez Kim Jong-una na Ukrainę, Rosja oferuje w zamian wsparcie polityczne, właśnie między innymi w Radzie Bezpieczeństwa, torpedowanie sankcji i łamanie tych sankcji. Więc to jest coś, co jest bardzo istotną zmienną w polityce północno-koreańskiej i to uważam, że jest to podstawowe inne uwarunkowanie od tego, jak wyglądały relacje amerykańsko-północno-koreańskie w 2018-2019 roku. Nie było tak istotnego czynnika rosyjskiego, który osłabił narzędzia presji amerykańskiej na Koreę Północną i dał dodatkową kroplówkę dla reżimu, kroplówkę, która już chyba jest czymś więcej niż tylko właśnie taką kroplówką elementarną. To jest coś, co na standardy północno-koreańskie jest impulsem rozwojowym, zwłaszcza jeśli chodzi o modernizację sił zbrojnych, o technologie wojskowe do modernizacji lotnictwa, marynarki wojennej i innych rodzajów sił zbrojnych, a w wymiarze politycznym to jest bardzo istotne dla Korei Północnej, że nie są skazani tylko na Pekin. Pekin pozostaje kluczowy dla przetrwania ekonomicznego Korei Północnej, ale Rosja w wymiarze politycznym, strategicznym jest, przynajmniej też w takim wymiarze politycznym, tego komunikatów politycznych Korei Północnej, traktowana na równi albo nawet jako istotniejszy partner. I to na pewno bardzo nie podoba się władzom w Pekinie, że Kim Jong-un tak dobrze dla siebie skonsumował rosyjską wojnę na Ukrainie, że tak dużo z tego wyciąga i czuje się mocniejszy. I myślę, że Chiny, mimo tego, że mają największe wpływy na przyszłość Korei Północnej, największy wpływ na to, w jaką stronę ona pójdzie i czy w ogóle przetrwa ekonomicznie, to nie mają nad nią kontroli, bo moim zdaniem to, jak daleko zabrnęła ta relacja Korei Północnej z Rosją, to pokazuje, że Kim Jong-un, jeśli znajdzie możliwość ograniczania do jakiegoś stopnia zależności od Chin, to nie omieszka tego zrobić.
1: A czyli jeszcze może na koniec jeden wątek, który tutaj się gdzieś nasuwa, ta obecność północno-koreańskich żołnierzy na froncie ukraińskim i w ogóle wpływ Północnej Korei na przebieg tej wojny. Jak ty to widzisz?
0: No, myślę, że przede wszystkim w momencie, kiedy Rosjanie chcieli odeprzeć kontrofensywę ukraińską w 23 roku, 24, to wsparcie północno-koreańskie było bardzo istotne i źródła ukraińskie wskazują na to, że to wsparcie w takim wymiarze bardzo materialnym było szalenie istotne, zwłaszcza jeśli chodzi o amunicję artyleryjską, że szacują Ukraińcy, że między 20 24, a końcem 25 roku Rosjanie używali 60-70% amunicji pochodzącej z Korei Północnej. Początkowo były śmiechy, chichy z tego, że ta amunicja tam od razu eksplodowała i że zadawała straty Rosjanom, ale to się w kolejnych tygodniach, miesiącach zmieniło i to była rzecz,

0: którą wskazywał wywiad wojskowy ukraiński jako najbardziej problematyczną, że tych dostaw nie jesteśmy w stanie sparaliżować i że to są takie ilości, które po prostu sprawiają, że Rosjanie dalej zalewają nas tym ostrzałem artyleryjskim. Jeśli chodzi o... Więc to było i jest bardzo istotne. Tak samo jeśli chodzi o dostawy rakiet balistycznych. Tutaj też Koreańczycy może nie są filarem tych uderzeń rosyjskich, ale są elementem, ważnym elementem układanki. Natomiast jeśli chodzi o żołnierzy północno-koreańskich, to tutaj był to, powiedziałbym, mniej istotny wymiar czysto operacyjny, a ważniejszy był polityczny, bo moim zdaniem Kim Jong-un w ten sposób po pierwsze pokazał, że jest bardzo zdeterminowany przekroczyć granice, jakiej nie przekraczali jego poprzednicy. Oni nie mówili, że absolutnie nie będą wysyłać w różne miejsca na świecie swoich żołnierzy, a jeśli już, to były jakieś misje szkoleniowe, a nie regularne wojska, ale z druga sprawa, taka symboliczna, że to już nie ma nierównowagi, jeśli chodzi o daninę krwi, że to nie jest tylko tak, że Armia Czerwona wyzwalająca Koreę z rąk japońskich w latach 40. to była ta strona zaangażowana. Rosjanie pomogli nam dawno temu, to jest historia, a my teraz pomagamy Rosjanom. I można powiedzieć, jesteśmy 50-50, jeśli chodzi o krew przelewaną we wspólnej sprawie. Więc uważam, że na tle tego, jak ważne jest wsparcie amunicyjne, przede wszystkim artyleryjskiej amunicji przez Koreę Północną, to żołnierze nie są aż tak istotni, ale myślę, że w kontekście regularnych doniesień o różnego rodzaju problemach w Rosji z rekrutem, jakością przede wszystkim tego rekruta, to dopływ kilkunastu tysięcy, kilkudziesięciu może w perspektywie kolejnych miesięcy, bo takie doniesienia też mamy, żołnierzy z Korei Północnej, żołnierzy regularnej armii, przeszkolonych, nie będących, powiedziałbym, jakimiś ludźmi zupełnie z przypadku, coraz lepiej wyszkolonymi, bo już uczącymi się tego, jak wygląda współczesna wojna, w której walczy się na przykład z dronami. Koreańczycy się niesamowicie dużo nauczyli i tutaj to jest, może powiedzieć, jedna z większych korzyści dla Korei Północnej, że żołnierz, nawet jeśli ten trup się tam ściela gęsto, to część wraca i dzieli się tą wiedzą i jak wygląda współczesny konflikt. To każdy taki żołnierz północno-koreański w tego typu wojnie, jaką prowadzi Rosja, jest mimo wszystko istotne.
1: Dziękuję bardzo. Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był Państwa i moim gościem.
2: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Nie żyje działaczka społeczna i uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Czy wykradzione niedawno dane medyczne 19 milionów Polaków zostały ujawnione? Za chwilę odpowiedź resortu cyfryzacji. Chiny coraz częściej powielają rosyjską dezinformację wymierzoną w Polskę. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. O jej śmierci poinformował wiceminister kultury Maciej Wróbel. Wanda Traczyk-Stawska była psycholożką, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej pod pseudonimami Atma i Pączek. Po upadku zrywu trafiła do niemieckich obozów jenieckich. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Do późnych lat 70. pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnością. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach, aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz wartości demokratycznych. Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Żadna decyzja w sprawie rakiet dla Ukrainy jeszcze nie zapadła, mówiła w TOK FM wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Chodzi o pociski do amerykańskich systemów Patriot, o które Kijów pilnie zabiega od kilku tygodni. Ukraińska obrona powietrzna ma obecnie poważny problem z dostępem do rakiet.
0: Zapowiadała pani w zeszłym tygodniu, że na początku tego tygodnia.
5: Nie, mówiłam, że to jest najbliższy czas, ale dzisiaj żadna decyzja w tej sprawie nie zapadła. To też chcę podkreślić, bo gdzieś ta moja wypowiedź też została zmanipulowana, że decyzja już zapadła. Nie, decyzji jeszcze nie ma, ale nie jest tajemnicą, że i strona ukraińska, i nasi sojusznicy, i takie sygnały przychodzą z NATO cyklicznie, żeby przekazywać szczególnie pociski do patriotów na Ukrainę.
4: Mówiła wiceministra w rozmowie z Jackiem Żakowskim. Jak dodała, zawsze w tego typu sprawach priorytetem jest bezpieczeństwo polskich obywateli i opinia wojska. Dane 19 milionów Polaków, które wyciekły z firmy My Doctors, nadal są w posiadaniu hakerów i nie zostały nigdzie ujawnione. W poranku TOK FM powiedział o tym wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy Dariusz Standerski, powołując się na ostatnie ustalenia służb. A więcej na ten temat teraz Cezary Jaszczyk.
6: Wiceminister potwierdził, że dane nie wyciekły do internetu. Z ustaleń służb wynika, że nie krążą po darknecie.
7: Służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza.
6: Mimo że o wycieku dowiedzieliśmy się w zeszłym tygodniu, do tej pory nie było wiadomo, czyje dokładnie dane wyciekły. Według wiceministra lada moment się to zmieni.
7: Mam nadzieję, że to jest kwestia godzin. Każdy będzie mógł sprawdzić w odpowiednich portalach, czy te dane, nasze dane były przedmiotem tego ataku i tutaj wszyscy są równi.
6: Poszkodowani teoretycznie mogą domagać się odszkodowania za niewystarczające zabezpieczenie swoich danych.
8: Takie niedopatrzenie czy niedopilnowanie danych osobowych to jest w granicach chyba 10 tysięcy złotych kar. Tylko trzeba było ich wszystkich skrzyknąć.
6: Mówił w poranku TOK FM były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: Chiny coraz częściej powielają rosyjską dezinformację wymierzoną w Polskę. Według raportu sporządzonego przez Polski Instytut Badawczy NASK od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę w chińskich mediach wzrosła liczba treści ukazujących Polskę w sposób jednoznacznie negatywny. Zdaniem autorów raportu działanie jest wynikiem skoordynowanej współpracy dezinformacyjnej Chin i Rosji w ramach gry na osłabienie państw NATO. Jak mówi analityczka Patrycja Krzyśpiak z NASK-u, chińskie media kreują obraz Polski jako kraju, który dąży do wzniecania konfliktów w regionie.
9: Polska tutaj występuje w roli takiego poplecznika USA. Polska to jest taki piesek USA na smyczy. No i my po prostu realizujemy w Europie i na tej flance wschodniej politykę USA. Oni to nazywają takim warmonger, że my po prostu staramy się podżegać konflikt w regionie. Wręcz się pojawiają takie sugestie, że Polska zawsze była takim krajem. No historycznie, jak się spojrzy na naszą historię, to my ciągle z kimś walczyliśmy.
4: Przekaz dominujący w chińskich mediach nieprzypadkowo zbieżny jest z tym kreowanym przez kremlowską propagandę, mówi kierownik zespołu analiz zagrożeń zewnętrznych NASK Michał Marek.
10: Jeżeli chodzi natomiast już o taką zbieżność interesów strony chińskiej i Federacji Rosyjskiej, to takim kluczowym wyznacznikiem, takim głównym interesem jest dekonstrukcja obecnego porządku międzynarodowego, dekonstrukcja zdolności państw Zachodu, tak zwanego kolektywnego Zachodu do eksponowania swojej siły.
4: Według raportu we wrześniu zeszłego roku doszło do podpisania przez chińskie i rosyjskie agencje informacyjne wspólnej strategii rozwoju i wymiany treści. Stąd rosyjska propaganda dotycząca Polski łatwiej dociera do chińskich odbiorców. Kanalizacja ściekowa nie jest w stanie odprowadzić takich odpadów, które nawiedziły Głuchołazy, przyznał w TOK FM burmistrz tego miasta. Poniedziałkowa intensywna ulewa sprawiła, że pod wodą znalazła się część tych samych terenów, które zmyła powódź we wrześniu 2 lata temu. Miasto wciąż jeszcze w całości nie podźwignęło się po tamtych wydarzeniach, mówi burmistrz Paweł Szymkowicz.
11: W przeciągu 30 minut spadło ponad 38 litrów. To jest 2/3 tego, co powinno spaść przez cały sierpień. Na takie opady jak były, nie projektuje się kanalizacji ściekowej, burzowej.
4: Oprócz Głuchołazów ucierpiała także miejscowość Bodzanów. Łącznie w obu miastach strażacy 36 razy wyjeżdżali, by wypompować wodę z zalanych piwnic, a 6-krotnie do usuwania powalonych drzew. Kolejne informacje w TOK FM o 5, a teraz jeszcze prognoza pogody. Dziś w niemal całym kraju przewaga chmur z miejscowymi rozpogodzeniami początkowo na północnym wschodzie. Do tego przelotny deszcz, a lokalnie również miejscowe burze. Na termometrach od 19 do 23 stopni. Cieple miejscami na południu, tam w okolicach 25 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: To jest program Off Czarek, a gościem jest pan profesor Jarosław Dumanowski z Centrum Dziedzictwa Kulinarnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, panie profesorze.
13: Dzień dobry.
12: Szafran, pieprz, ocet, cukier, cynamon, to wszystko naraz, to wszystko w jednym garku i najlepiej w nadmiarze. Tak przez kilka pokoleń wyglądał smak, po którym polska szlachta poznawała, że siedzi przy pańskim stole. A potem, mniej więcej w ciągu jednego pokolenia, ten smak zniknął i w czasach Stanisława Augusta na stołach pojawiły się potrawy zupełnie inne. Pojawiły się też buliony, sosy na maśle, na śmietanie, zioła z własnego ogrodu zamiast korzeni sprowadzanych na przykład przez Gdańsk. I jeżeli się nie mylę, kucharz zaczął twierdzić, że potrawa ma smakować sama sobą. Czy to była rewolucja smaku, czy może rewolucja mody, statusu, a może medycyny? I dlaczego to, co dziś nazywamy kuchnią staropolską, wymyślono właściwie wtedy, kiedy już przestano tak gotować? Dzisiaj porozmawiamy o odwrocie od sarmatyzmu w dziedzinie kuchni na dworze Stanisława Augusta. Co się stało, panie profesorze, że te wszystkie intensywne przyprawy sprowadzone z daleka nagle przestały smakować?
13: No to jest zmiana estetyki i smaku. O smaku podobno się nie dyskutuje, ale będziemy próbować. Jest to zastąpienie pewnej estetyki, zasad w dziedzinie kuchni tutaj akurat, ale to dotyczyło równie dobrze sztuki przez duże S czy S, architektury, części sztuki, no nie wiem, ubioru, wielu różnych dziedzin i nie ominęło także kuchni. Mówiąc w największym skrócie, jest to zastąpienie estetyki barokowej opartej na kontrastach, na zaskakujących efektach, na przetworzeniu materii, czy to architektonicznej, czy malarskiej, czy kulinarnej. I zastąpienie tego przez estetykę no, klasycystyczną, klasycyzującą, taką powściągliwą, umiarkowaną, operującą prostotą, to można określić rewolucją. Nawet są książki, opracowania dotyczące zmiany we Francji, trochę wcześniejszej w Polsce, to było później, która mówi o rewolucji, czy o książkach kucharskich, które zmieniły świat, bo zmiana smaku oznaczała nie tylko zmianę kulinarną, ona była częścią większej zmiany, oznaczała zmianę, no, jak mówiłem, estetyki, ale choćby odrzucenie tych egzotycznych, bardzo drogich przypraw oznaczało, nie wiem, zmiany dróg handlowych, zmiany ekonomiczne. Co ciekawe, to wszystko oznaczało też pewne zmiany religijne, bo odrzucenie ostrych przypraw, które przestały być taką atrakcją, i zastąpienie ich naturalnymi smakami, masłem, i dążenie do liberalizacji postu oznaczało też pewną zmianę religijną. Niekoniecznie kuchnia to powodowała, ale kuchnia to wyrażała.
12: A czy wspomniany przez nas Stanisław August tę zmianę zaczął, czy przypieczętował, czy spopularyzował? Czy da się ustalić taki moment, kiedy ten stary model zaczyna pękać?
13: Z jednej strony to jest zmiana, która trwa kilka pokoleń, od połowy XVII wieku, od momentu, kiedy do Polski z Wielkim Dworem przyjeżdża Ludwika Maria Gonzaga, francuska, która staje się królową Polski, ale ten model został wtedy odrzucony i on powoli w XVIII wieku sączy się przez dwór saski również, tak? Dwór saski to jednak jest wyrafinowany, wielki europejski dwór, to w naszej historii trochę zmitologizowanej przypisujemy tym Sasom cechy sarmackie czy jakieś lokalne swojskie, a król to król, król to członek arystokratycznej czy monarszej elity kontynentu. Natomiast za Stanisława Augusta mamy do czynienia z przesileniem, przy czym no, symbolem czy no, twórcą, propagatorem tych zmian jest słynny kucharz, kuchmistrz właściwie, czyli zarządca kuchni Stanisława Augusta Poniatowskiego, Paul Trémot, Francuz z pochodzenia, chociaż hugenota, czyli ewangelik reformowany, którego rodzina osiadła w Berlinie. Stanisław August jeszcze, zanim został królem Polski, go sprowadza do kraju i Paulowi Trémot udaje się coś, co nie udawało się polskim, francuskim czy innym kucharzom wcześniej. Przekonać Polaków, że ta nowa kuchnia, kuchnia klasycystyczna, prosta czy pozornie prosta, lokalna, oparta na delikatności smaku, to jest także nasza polska własna kuchnia i można ją zaakceptować.
12: I tu można chyba powiedzieć o pewnym paradoksie u Trémot, bo tam potrawy polskie, w cudzysłowie, wracały do nas z Francji, czyli, jak rozumiem, z mody na dwór Leszczyńskiego w Lotaryngii.
13: Tak jest. To jest taki zabieg chyba celowy, a w każdym razie skuteczny Paula Trémot, który no, tłumaczy w ten sposób Polakom, między innymi w ten sposób, że popatrzcie, to nie jest tak, że ja wam proponuję tę obcą, francuską, zachodnią, antypolską w zasadzie modę rozwiązania kulinarne, że chcę zerwać z tradycją i z naszymi najwspanialszymi, czy waszymi, naszymi potrawami, kulturą i wyobrażeniami o kuchni. Popatrzcie, to Francuzi naśladują kuchnię polską, tak? I takie potrawy jak szczupak po polsku, słynna potrawa przez setki lat, dzisiaj zapomniana, czy nie wiem, on opisywał jeszcze flaki po polsku i kapłona po polsku, może tylko flaki już dziś kojarzymy, kapłon kastrowany i tuczony kogut, że to są, zobaczcie, polskie potrawy. To były potrawy francuskie, które były bardzo popularne we Francji w czasach, gdy księciem Lotaryngii był wspomniany Stanisław Leszczyński, a królową Francji jego córka Maria. One były bardziej francuskie niż polskie, ale zwykle zawierały jakiś taki smaczek, jakiś akcent ostrości niewielki, trochę gałki muszkatołowej, trochę kwiatu muszkatołowego, czyli tych najbardziej delikatnych, łagodnych, egzotycznych przypraw, trochę kwasu. I odwoływały się, używały jakichś polskich, no, popularnych w Polsce produktów, chociaż w tej modzie były też takie dziwactwa jak viv à la Stanislas, czyli ostrosze, takie ryby no, zupełnie niespotykane w Polsce czy w Bałtyku. I teraz coś takiego Polacy byli w stanie zaakceptować. Mamy bardzo fajną paralelę, czyli podobne zjawisko w dziedzinie stroju, tak? gdzie w sumie w czasach Sejmu Czteroletniego dochodzi do takiego patriotycznego ożywienia, skwapliwego podkreślania swojskości, narodowości, patriotyzmu czy wręcz nacjonalizmu. Sejm uchwala ustawę o mundurach wojewódzkich, trzeba chodzić ubranym po polsku. Tyle tylko, że w tej ustawie były pewne furtki i w wyniku tych furtek uznano, że frak jest jak najbardziej polski. O ile jest na przykład granatowy i z karmazynowymi wyłogami. Tak samo, czy podobnie w dziedzinie kuchni uznano, że te potrawy no, w sumie są polskie. To jest pewna trochę głębsza reforma, jeśli można użyć takiego słowa do kuchni, ale takim myśleniem oświeceniowym, politycznym, użytkowym był przepełniony właśnie Paul Tremo, prawdziwy człowiek oświecenia, wręcz filozof w oświeceniowym sensie.
12: No właśnie, to jest też interesujące, bo kiedy spojrzymy na zarzuty wobec nowej kuchni, bo to nie jest tak, że ta moda, jeśli tak można powiedzieć, te zmiany odbyły się bez krytyki, to kiedy spojrzymy na zarzuty, które się pojawiają wobec nowej kuchni, to, że jest droga, że jest wodnista, że jest cudzoziemska, że jest niemęska wręcz. No i to może sprawić, że zadamy pytanie, czy to był spór o smak, czy to był może spór o tożsamość. To też jest ciekawe w kontekście różnych utworów, które się ukazywały, że kuchnia stała się polem sporu ideowego, że ona modna, pan pod stoli, ale może do tej kwestii, czy to był spór o smak, czy o tożsamość i dlaczego akurat kuchnia stała się tym polem, powrócimy po informacjach TOK FM. Gościem jest pan profesor Jarosław Dumanowski z Centrum Dziedzictwa Kulinarnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozmawiamy o kuchni z dworu Stanisława Augusta, czyli o odwrocie od sarmatyzmu w dziedzinie kuchni i kulinariów. Dzisiaj w programie Owczarek rozmawiamy o recepturach z dworu Stanisława Augusta i o odwrocie od sarmatyzmu. Gościem jest pan profesor Jarosław Dumanowski z Centrum Dziedzictwa Kulinarnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Czy to był spór o smak, czy to był spór o tożsamość? I dlaczego akurat kuchnia stała się polem sporu ideowego?
13: Wydaje mi się, że spór był i o jedno, i o drugie, czy raczej o tożsamość wyrażaną poprzez smak. O tożsamość dosyć szeroko zakrojoną, bo tu chodzi o pewne wzorce narodowe, tam stanowe, szlacheckie, orientalne przeciwko tym zachodnim, ale także o tożsamość religijną, o taki surowy katolicyzm. W tej dziedzinie spór polegał na tym, że w kuchni francuskiej, czy wielu kuchniach zachodnioeuropejskich, katolickich, protestanci odrzucali generalnie post, mówiąc w skrócie w ogóle, post jakościowy, zakaz jedzenia mięsa w pewne dni. Protestanci, a więc i Paul Tremo, ewangelik reformowany, hugenota z Berlina, odrzucali. Natomiast dla katolików takim zapalnym punktem była sprawa używania nabiału, bo według postu tradycyjnego, według postu konserwatywnego, w czasie postu nie wolno było jeść także śmietany, masła, mleka, sera i jaj. I teraz ta nowa kuchnia francuska, ona odrzucając ostre przyprawy, czy w ogóle taką głębszą, szerszą zasadę kontrastu smaków, mieszania wielu smaków naraz, i słodkiego, i ostrego, chociaż ostry właściwie to nie jest smak, to jest podrażnienie dotyku, i kwaśny, ostry, słodki razem, tak? Zastępuje to pewnymi delikatnymi doznaniami i faworyzuje bardzo masło, które samo w sobie jest taką jakby delikatną przyprawą, która jest nośnikiem smaku. To są pojęcia, które znamy po dziś dzień, kojarzymy z kuchnią francuską i używa się tego masła ciągle i zawsze, na przykład do przygotowywania ryb. Dla tradycyjnie nastawionych sarmatów, gdzie ten katolicyzm jest w centrum tożsamości, jest to łamanie postu. I wydawać nam się może czymś drobnym, ale to wcale drobne nie jest. Większość ludzi na co dzień i tak nie jadła mięsa, tak? Więc dla nich kwestią kluczową była łyżka tłuszczu jakiegoś do kaszy, do warzyw, także w piątek, także w inne dni postne. Więc to jest spór z jednej strony ważny dla szerokich grup ludności, a tutaj ma taki wymiar ideologiczny. W Polsce w końcu XVII wieku rozwija się taka ideologia postu polskiego, Iunium Polonicum. Jeszcze w połowie XVII wieku Kościół broni tej ideologii. Tak? Jest taka książka specjalna, Prawo Święte Kościoła Chrystusowego o postach z 1759 roku, gdzie punktem kluczowym jest to, że źli ludzie, którzy jeżdżą na zachód na studia i tam no, ulegają zepsuciu, jak wiadomo, przywożą do Polski zwyczaj picia kawy z mlekiem. I tę kawę z mlekiem chcą pić codziennie, także w piątek, także w Wielki Post, także w inne dni postne, których wtedy było wiele więcej niż dzisiaj. I to prowadzi do zepsucia, bo jak piją kawę z mlekiem, to niedługo będą pili w piątek rosół, a potem jakąś zupkę z mięsem zjedzą, a potem otwarcie mięso, no i polska wiara upadnie i wszystko się źle skończy.
12: Panie profesorze, a jeżeli spojrzymy na tę kuchnię z dworu Stanisława Augusta i pewnie też ona w którymś momencie zaczyna schodzić w dół do, jeśli tak można powiedzieć, do dworów, do mieszczaństwa, to pewnie to dzięki Janowi Schittlerowi, który był uczniem Paula Trémont, ale kiedy spojrzymy na to wszystko, to co dzisiaj zniknęło bezpowrotnie? Których potraw nie potrafimy...
13: Kuchni sarmackiej, czy z tej kuchni Paula Trémont?
12: Paula Trémont, tak. Czy są jakieś potrawy, których nie potrafimy odtworzyć, albo których byśmy nie przełknęli? Czy to jest kuchnia zjadliwa i znana?
13: No, trzeba pamiętać, że kuchnia jest częścią dziedzictwa niematerialnego, czyli nie mamy tych potraw. Mamy opowieści, mamy receptury, mamy jakieś wrażenia, oczywiście, to z jednej strony. Z drugiej strony, no nie mamy pewnych produktów, tak? No w zasadzie nie mamy kapłonów. One gdzieś tam może, można by było kupić, tak? Często jest to produkt złej jakości. Kapłon, kastrowany i tuczony kogut, często uważano, no, że w Polsce, i w Polsce sarmackiej, i długo w XVIII wieku, rzecz szła raczej o przyprawę, o doprawienie, co to znaczy smaczny kapłon, ale to jest, no, jakby główny taki świąteczny produkt, który powinien być obecny na szlacheckim stole, kapłony, tak? Więc tego w zasadzie nie mamy. Na pewno na co dzień nie zajadamy się kapłonami. Kolejna rzecz to w ogóle pewne rzeczy, których nie mamy, no, z tych powodów, że je wyjedliśmy, wyniszczyliśmy, że zniszczyliśmy czy uszkodziliśmy jakoś nasze środowisko naturalne. Ważnym elementem kuchni naszych przodków, z reguły no, tych bogatych, tak, był jesiotr, czyli wielka ryba wędrowna, która wpływała do Wisły i do innych polskich rzek. Raz w roku w maju płynęła gdzieś w górę rzeki, a po tarle w dół rzeki z powrotem. I dwa razy w roku była wielka uczta, poza tym tego jesiotra trzeba było i można było zakonserwować, tak? Nie mamy biełg. Biełga to jeszcze większa ryba jesiotrowata, setki kilogramów ważąca, która, co ciekawe, dzisiaj jest bardzo droga, służy głównie do wyrobu, produkcji kawioru, co ciekawe, była elementem pożywienia szerszych grup społecznych, ponieważ taka wielka ryba suszona w wielkich płatach była jednym z głównych produktów postnych. Poławiana w Dnieprze, w Dniestrze, czyli w granicach dawnej Rzeczpospolitej, była no, stosunkowo łatwo dostępna i tańsza niż świeże ryby. Nie mamy głuszców i cietrzewi, a raczej mamy ich tak mało i są pod ścisłą ochroną, że ich jedzenie w Polsce, polowanie, zabijanie, tak, to jest przestępstwo. No i sporo takich rzeczy, nie wiem, nie jemy minogów, czyli takich wodnych pasożytów, podobnych do ryb, kwalifikowanych jako ryby. Nie jemy bobrów, ogona bobrzego, kiedyś no, w miarę popularny, przyrządzany jeszcze do XIX wieku produkt postny, ale też no, wielu rzeczy, nawet jakie mamy, nie przyrządzamy. Tak? W XVI wieku w pierwszej polskiej książce kucharskiej, która zaginęła, ale jej kopię rękopiśmienną odnaleźliśmy kilka lat temu, na przykład są dwa przepisy na sosy do wiewiórek, tak? Ciekawe, czy ktoś się zastanawiał, jaki sos pasuje do wiewiórek. Nie namawiam, ale ciekawostka, prawda? To jest takie nie tylko ograniczenie biologiczne, ale zawężenie pewnego katalogu pokarmów, tak? Nie jemy dzikich zbóż, manny, to znaczy nie kaszki z pszenicy, tylko dzikiego zboża manny jadalnej. Nie jemy wielu ziół dzikich, tak? Albo raczej jest to domeną no, pewnych miłośników i dawnej kuchni czy dzikiego jedzenia. Na tej zasadzie się to chyba opiera. Pewne zubożenie, mamy więcej rzeczy ze świata. To się nazywa globalizacja, a mniej rzeczy swojskich, własnych, lokalnych.
12: Kiedy mówimy o tych wszystkich zmianach, to chyba nie można też zapominać o obiadach czwartkowych, które pokazują, że ta zmiana nie dotyczyła tylko kuchni, ale też idei.
13: No jak najbardziej, oczywiście, bo to jest taka szersza zmiana oświeceniowa. Oczywiście obiady czwartkowe to są, no w historii tak to opisywano, przede wszystkim spotkania uczonych, artystów, dyskusje. Ja pamiętam, że do biogramu Paula Tremeau w polskim słowniku biograficznym dopisałem organizator obiadów czwartkowych. Wykreślono mi to i stwierdzono, że organizatorem obiadów był król, prawda? No, oczywiście no, można się spierać, jeżeli przez obiady czwartkowe rozumiemy te uczone zebrania, jak to pisano wtedy, no to powiedzmy, że król, ale obiad to w końcu obiad. I obiad, posiłek, kompozycja, smak, dobór też coś opowiada. Paul Tremeau był w ogóle człowiekiem oświecenia i oprócz receptur, które zostały w rękopisie i które niedawno, kilka lat temu opublikowało Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ja to tam taką książkę opublikowałem, on napisał także książkę o konserwacji żywności, która zaginęła. To też jest ciekawa historia, on ją wycofał, ponieważ ona była przeznaczona między innymi dla armii, czyli dla żołnierzy Powstania Kościuszkowskiego. Po upadku powstania ta książka zaginęła. Jeden, jedyny egzemplarz się zachował. I to jest ciekawe, w jaki sposób ten człowiek przesiąknięty ideałami nauki, użytkowości, dobra publicznego starał się rozpropagować takie bardziej nowoczesne i bezpieczne metody konserwacji żywności, żeby zażegnać klęski głodu. To nie jest tylko kuchnia wysoka. I o takich rzeczach między innymi rozprawiano podczas obiadów czwartkowych, to znaczy o literaturze, o sztuce, ale także zgodnie z duchem oświecenia o różnych takich przedsięwzięciach no, użytkowych.
12: A dzisiaj, nasza dzisiejsza kuchnia to jest bardziej dziecko Paula Tremeau czy Stanisława Czernieckiego i jego kompendium Ferculorum?
13: No zdecydowanie bardziej Paula Tremeau, tak? To mówimy, że to jest pewna modernizacja czy europeizacja kuchni. Zapewne byśmy nie przemknęli tego kapłona smacznego, tak jest tytuł receptury Czernieckiego, gdzie jest i słodycz, i cukier, i owoce, i ostre przyprawy, i ocet, i limonie, czyli kiszone cytryny, i parę jeszcze innych rzeczy. To jest smaczne. Byśmy woleli zapewne kapłona po polsku, gdzie jest trochę soli, pieprzu. Co prawda jest sos anchois sardelowy, ale to byśmy chyba już przełknęli. To jest, Tremeau zrobił taką jakby syntezę. Polskie produkty, polskie potrawy, ale przygotowywane nie według orientalnych wzorców, tylko w myśl zasad tej klasycystycznej, nowej kuchni francuskiej, ceniącej jednolitość smaku, czyli nie ma cukru w mięsie, w rybach, nie łączy się wielu przeciwstawnych smaków, ale opisywał barszcz, zupę szczawiową, flaki, rzeczy, które znamy i które zapewne, nie wiem, rosół, które byśmy uważali no mniej więcej za swoje, natomiast te barokowe receptury na pewno by nas zaskoczyły. Ludzie z delikatniejszymi podniebieniami nie byliby w stanie przełknąć takich ostrych potraw.
12: A schabowy jest sarmacki?
13: No jeżeli ktoś w to wierzy, to jest, tak? Schabowy w sensie rozklepany kotlet ze schabu w jajku i w bułce tartej, to jest dosyć późny wynalazek, tak? Pierwsze receptury to jest druga połowa XIX wieku. Można przypuszczać, że to jest pewna kopia no, kotlet milanese czy sznycla wiedeńskiego, chociaż no, nie mamy takich danych, to w ogóle nie na tej zasadzie takich wynalazków powielania się odbywa. Ale no, po pierwsze, wcześniej wieprzowina nie była tak bardzo ceniona, ani tak rozpowszechniona wśród warstw wyższych, a biedniejsi z kolei w ogóle bardzo mało mięsa. Po drugie, jeżeli ktoś miał schab, no to jadł kawał tego schabu, nie czuł obowiązku rozklepywania go na jakieś tam grubość grubszego papieru czy kartonu i pogrubiania go jakimiś dodatkami, więc sarmacki nie jest, ale ma w sobie coś dzisiaj, to podejście do tej potrawy jako symbolu swojskości ma w sobie coś sarmackiego. Pamiętam, jak Wojciech Modest Amaro, gdy otwierał restaurację, mówił, że klienci, no często bardzo zamożni ludzie, bo tam trzeba było mieć naprawdę głęboką kieszeń, żeby tam iść, narzekali, że nie ma kotleta schabowego i mistrz bardzo się pieklił na takie uwagi.
12: Bardzo, bardzo dziękuję. Pan profesor Jarosław Dumanowski z Centrum Dziedzictwa Kulinarnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był gościem. To jest program Owczarek. czas na kolejny odcinek naszego minicyklu Anatomia rynku sztuki. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry.
12: Był kiedyś taki film zatytułowany Kto się boi Virginii Woolf. Pomyślałem, żeby iść tym tropem i zadać pytanie, kto się kogo boi na rynku sztuki, czyli polski rynek sztuki, świat sztuki jako taki system wzajemnych zakładników, czyli nawzajem wszystkie różne grupy, ludzie trzymają się w szachu.
14: W strachu.
12: I w strachu. I oczywiście kto się kogo boi trochę brzmi prowokacyjnie, ale pod tym pytaniem, czy właściwie to pytanie można rozłożyć i zastanowić się, czy jego milczenia, czy jej odmowy nie można na rynku, czy w polskim świecie sztuki zlekceważyć bez kosztów. A jednocześnie, czy to w ogóle da się jakoś zbadać, czy to tylko taka anegdotyczna opowieść?
14: To, żeby uspokoić wszystkich, to nie jest tak, że wszyscy żyją w strachu, tylko to jest kwestia rzeczywiście z jednej strony, co normalne w każdym środowisku, pewnych zależności. Przypadek szeroko pojętego obiegu sztuki czy rynku sztuki jest o tyle ciekawy, że na początku tego łańcucha, jakbyś powiedział, pokarmowego, nie wiem, czy to jest początek, czy koniec, zaraz się przekonamy może, jest artysta, no bo to on tworzy dzieło sztuki. Artyści co zasady są odważni wobec społeczeństwa, no ale powstaje pytanie, czy jeżeli są odważni wobec społeczeństwa, czy z równie dużą odwagą występują o... jeżeli mają zawalczyć o coś swojego, czy się nie boją ryzykować. No bo ta odwaga polega chociażby na tym, że potrafią atakować za pomocą oczywiście dzieł sztuki, nie wiem, kapitalizm, patriarchat, państwo narodowe, liberalizm, wiele, nie wiem, kościół i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Mniejszości seksualne, wszystko potrafią atakować, no ale później powstaje pytanie, czy gdy mają dostać 1500 zł za wystawę, czy się upomną się o to 1500 czy 2000 zł za taką wystawę, czy też powiedzą sobie nie, no w sumie okej, bo ona daje mi widzialność, rozpoznawalność, więc tutaj tam z tą odwagą już nie wystąpię do dyrektora na przykład Instytucji Kultury, tak?
12: Pewnie jest tak, że polskim światem sztuki nie zarządza jeden wszechpotężny układ. To raczej jest taka uznaniowość połączona z niedoborem.
14: Tak, no to nie jest tak, jak pokazuje się w publicystyce często, że jest mafia bardziej lub mniej kulturalna, albo też, że nie ma żadnych zależności. No ale też, jak odniosę też raz do artysty, który przecież tworzy dzieła, gdybym go porównał do rolnika, no to rolnik też, jak produkuje marchewkę, to nie znaczy, że później zarządza całym systemem sklepów spożywczych handlujących tą marchewką i trochę tak samo jest oczywiście z dziełami i artystami. No i artystów dotyka ten sam strach, który dotyka także inne grupy zawodowe. Oczywiście pojawiają się takie raporty, jeden z takich raportów z 2024, raport Policzeni, no pokazuje, że artyści z pokolenia Z w 60% wykonują prace darmowe, można by powiedzieć, dla budowania własnej marki. Podejrzewam, że pozostali czy znaczna część osób z pokolenia Z także wykonuje takie prace darmowe bez względu na to, czy są artystami, czy nie. Tutaj może to charakterystyczne jest tylko to budowanie marki, no bo powstaje pytanie, kto w takim razie jest sponsorem takich artystów. No, czy to jest rzeczywiście państwo, czy to jest rzeczywiście mecenas prywatny, czy też to jest, nie wiem, partner, rodzina, czy babcia na zasadzie takiej, że ma własne mieszkanie i docelowo jest szansa, że to mieszkanie trafi ostatecznie do tego wnuka, wnuczki artystki. Także to jest trochę taki element. Z jednej strony mówi się o sukcesie, że sukces zależy od talentu, pracowitości i konsekwencji, ale ta opowieść musi być zawsze z plusem, czyli zaczyna się też na mieszkaniu, czasiach, kontaktach, strachem przed właściwie tym, że ktoś nazwie ciebie trudnym artystą. To jest taki też częsty element. Trudny artysta to nie jest taki, który jest trudnym człowiekiem, tylko to jest taki, który no, nieraz dochodzi swoich praw albo szuka dla siebie miejsca. No i nie wszyscy kochają na rynku trudnych artystów, ale także w obiegu sztuki.
12: Czy zbytnio uproszczę, jeżeli powiem, że działa to tak. Kurator zaprasza artystę, którego zna. Dyrektor akceptuje kuratora, którego zna. Kolekcjoner kupuje nazwisko potwierdzone przez galerię, którą zna. Krytyk pisze o instytucji, do której ma dostęp. I teraz każda z tych osób, które wymieniłem, może uczciwie powiedzieć, wybrałem najlepszą, znaną mi osobę.
14: Panie redaktorze, powinniśmy się zamienić miejscami, bo pan redaktor powiedział właściwie to, co rzeczywiście się toczy w tym świecie, w tym polskim to świecie, ale także nie tylko polskim, ale Polska jest tutaj świetnym przykładem. Pierwsze pytanie, jakie ja dostaję z kolei prowadząc zajęcia, na przykład w Instytucie Historii Sztuki u UJ-u, albo właśnie takie zajęcia z przyszłymi artystami, to oni mnie nie pytają o prawo autorskie, jak i dlaczego, tylko pierwsze pytanie, jakie dostaję, to jak wejść do obiegu? Co trzeba zrobić, żeby wejść w ogóle do obiegu? To znaczy, że ci artyści, także przyszłe gwiazdy, a może właśnie nie gwiazdy, zastanawiają się w głównej mierze nad tym, z kim tu trzymać, albo inaczej, jak dokonać takiej reprodukcji zaufania na swoją korzyść.
12: No właśnie, i pytanie brzmi, w którym momencie ta ostrożność, no bo pewnie lepiej sięgać po artystów w tym przypadku, których się zna, czy galerie, w którym momencie ta ostrożność przestaje być ostrożnością li tylko, a staje się zamknięciem właśnie. W którym momencie ostrożność zaczyna tworzyć układ zamknięty? Czy jest jakiś próg, nie wiem, liczba nazwisk, liczba wystaw, po których wiemy, że to już nie jest wybór, tylko to już jest układ zamknięty?
14: Liczby nie ma, ale panuje dzisiaj także powszechne przekonanie, że z obiegu artystycznego, tego muzealnego, tego instytucjonalnego korzysta stosunkowo niewielka liczba artystów i artystek, że tak naprawdę przebicie się na zasadzie takiej, że nagle zaistnieje, jeżeli ktoś mnie nie poprze, jeżeli ktoś mnie nie zauważy, a więc tym samym, jeżeli nagle nie stanę się widzialnym, to nie chodzi o to, czy robię dobrą sztukę, czy złą, tylko na ile z tej dobrej, czy złej sztuki mogę stać się właśnie widzialny przez chociażby instytucję, galerię, kolekcjonera prywatnego, kogokolwiek. No to jest to pytanie, jak wejść do obiegu. Pierwsza rzecz to się nie narazić. To jest jasne. I tak jest. I bardzo często artyści stoją przed takim wyborem, kogo poprzeć w listach tak zwanych poparcia lub tych odrzucenia listach. Czy się wypowiedzieć w ogóle, czy nie. Niekoniecznie to jest zbieżne z ich poglądami, tylko z tym, na ile tą karierę artystyczną, potencjalnie rynkową można sobie zbudować albo jak można sobie jej zaszkodzić. Także takich tych raportów badających tę sprawę pojawia się w Polsce coraz więcej, ale one nie mają takiego jeszcze kompleksowego charakteru. Więc jesteśmy przed jakimś jakościowym i ilościowym stwierdzeniem, jak ta sytuacja wygląda. Natomiast to, że jest obecny ten mechanizm, jest oczywiste dla wszystkich.
12: No ale jednocześnie też warto podkreślić, że jeżeli masz już jakiś sukces, zdobyłeś nawet małe, wcześniejsze uznanie, to tym większą masz szansę na kolejne uznanie. Że mały sukces buduje kolejne sukcesy, małe uznanie buduje większe uznanie.
14: Tak, i ta reprodukcja zaufania sukcesu jest naturalna, ale oczywiście trzeba pamiętać, żeby nie wypaść, czy to, że jesteś na początku, to nie znaczy, że nie wypadniesz, dlatego to utrzymywanie kontaktów też towarzyskich z kuratorami, z muzealnikami, z szefami instytucji, no jest na pewno ważne. Tym już nie chodzi o to, że ktoś komuś stworzy indywidualny pokaz czy wystawę w takiej dużej instytucji kultury, ale to chodzi o to, żeby znaleźć się chociażby na takiej zbiorowej wystawie. Ja często zadaję pytanie artystom, co było dla nich takim synonimem sukcesu rzeczywiście. To znaczy, na jakich schodach oni by chcieli stanąć. I czy to z perspektywy instytucji są jakieś schody, czy chcieliby stanąć na schodach MSN-u, czy nie wiem, Zachęty, czy Muzeum Sztuki w Łodzi, czy jeszcze jakiegoś innego muzeum, czy instytucji, czy też odnieść sukces rynkowy. I oczywiście w pierwszym odruchu mówią, nie, no to stanąć na schodach tych instytucji, a później się okazuje, że jednak przede wszystkim sprzedać pracę. A najlepiej do instytucji.
12: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut o godzinie 11.20. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Anatomia rynku sztuki. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trochę pan, panie profesorze, już mówił o tych lękach artystów, no ale zastanówmy się szerzej, głębiej. Czego boi się artysta? Albo kogo?
14: Artysta boi się ludzi, którzy są odpowiedzialni za widzialność, że zostaje niezauważony. Czyli to jest na pewno ta rzecz i zawidzialność osobno w obiegu sztuki, osobno rynkową. Czyli myśli o tym, żeby być dostrzeżonym przez galerię, bo współpraca z galerią daje szansę, po prostu większe zdecydowanie, albo być zauważonym przez kuratora, czy przez instytucję, czy przez dyrektora instytucji, no bo to daje mu szansę na zaistnienie.
12: A jaka jest realna kara, którą można dostać za powiedzenie nie? No bo dostaje artysta propozycję i z jakiegoś powodu mówi nie.
14: Milczenie. Jeżeli nie jest się na poziomie już takim, wręcz bym powiedział, konsekrowanym, to właściwie oznacza to milczenie. To nie znaczy, że czyli nie trzeba skorzystać, a tak jest w wielu zawodach, że trzeba nieraz skorzystać z nadarzającej się okazji, bo ona się po prostu może, mówiąc wprost, nie powtórzyć.
12: A to milczenie jest dla artysty zabójcze.
14: Tak. Dla jego też sztuki, mówiąc wprost, nie tylko dla artysty, nie tylko dla poziomu jego życia, ale też dla jego sztuki.
12: To trochę zabawne, no bo mówimy o tej przestrzeni, w której często w tekstach kuratorskich podkreśla się wolność, tak? Wolność artystyczną, decyzyjność, to prawo artysty właśnie do takiego ostatecznego zadecydowania o kształcie swojego dzieła, a na poziomie trochę wyższym artysta nie może odmówić pierwszym ofertom, bo no, zablokuje sobie ścieżkę kariery.
14: Tak, ale też trzeba przyznać, że w polskim obiegu sztuki

0: niewolny od różnych zobowiązań wzajemnych w odniesieniu do dyrektorów instytucji, do swojego środowiska.
1: No to czego lub kogo boi się dyrektor instytucji?
0: Im wyżej posadowiony dyrektor, tym bardziej boi się we współczesnym rzeczywistości polskiej, wcale nie boi się tak bardzo organizatora, jakby się wydawało, czy nie wiem, Ministerstwa Kultury, czy nie wiem, Rady Powierniczej, czy właśnie innego organizatora w postaci, nie wiem, Urzędu Marszałkowskiego, tak, czy Miejskiego. Bardziej dzisiaj się boi, myślę, własnych osób w organizacji, w muzeum, związków zawodowych, ale najbardziej boi się popełnienia błędu. Im wyżej jesteś posadowiony, im sprawujesz funkcję dyrektorską na bardziej eksponowanym stanowisku w instytucjach publicznych, tym bardziej widać twoje błędy. Czyli ta niewidzialność z automatu spada. Z jednej strony rośnie twoja siła, żeby zrobić kogoś innego widzialnym, ale z drugiej strony ten element, można powiedzieć, szansy na błąd niezauważony maleje.
1: A na ile to jest polska specyfika, a na ile normalny, można by rzec, stan rzeczy na rynku sztuki gdziekolwiek na świecie?
0: Znaczy zawsze jest jakaś polska specyfika i pewnie ta polska specyfika to jest nie tyle ostrość sporu, co momentu tego sporu, który jest właściwie równoległy do sporu politycznego, bo zaraz mi się przypomina taka sytuacja między swego czasu ówczesnym dyrektorem CSW Zamek Ujazdowski Piotrem Bernatowiczem, a artystą Karolem Radziszewskim, gdzie to właściwie był ten spór ich, zaraz tak postaram się szybko naświetlić, to był właściwie lęk dwóch obiegów. No bo z jednej strony ówczesny dyrektor Piotr Bernatowicz uznawał, że część twórców i tematów jest wypychanych przez właśnie taki liberalny czy lewicową część mainstreamu, tak? I mówił, no nie, to znajdźmy jakieś pole dla artystów bardziej związanych z tematami nie tyle prawicowymi, czyli takimi, które dotychczas nie funkcjonowały w przestrzeni instytucjonalnej tak bardzo. Natomiast z drugiej strony Karol Radziszewski mówi, nie, to jest straszne, tak? Bo on z kolei reprezentował nie tylko siebie, ale też w ogóle twórców, którzy z kolei uważali, że następuje w tym czasie takie zastąpienie kryterium artystycznego no ideologicznym takim lojalizmem, tak? No czyli jeden, można powiedzieć, bał się instytucjonalnej prawicy, a drugi kulturowej lewicy. I to nie jest tak, że jeden czy drugi miał rację. W moim przekonaniu to trochę jest tak, że w rzeczywistości obaj bali się tego samego, że przeciwnik zdobędzie prawo do definiowania jakości. Czyli trochę to jest tak, że jeden i drugi myślał o tym, jakie zająć miejsce dla swojego myślenia o sztuce i o tym, co ma być nazwane, że jest sztuką, albo co nie ma być sztuką, tak? A nie tylko samej krytyki jako takiej. Także to jest obecne i będzie obecne jeszcze przez wiele, wiele lat w polskiej rzeczywistości. Bardzo wielu artystów pada ofiarami tego typu sporów, nawet jeżeli ich twórczość w żaden sposób z tymi sporami nie ma nic wspólnego, tak? Ale są niejako pośrednio zmuszani do opowiedzenia się gdzieś.
1: A czy galeria boi się domu aukcyjnego? No bo dom aukcyjny robi coś, czego galeria zrobić nie może, a nawet nie chce. Dom aukcyjny ogłasza publicznie, ile dzieło jest naprawdę warte.
0: A czy galeria boi się paru elementów, ale gdybyśmy odnosili to, czy boi się domu aukcyjnego, to jeżeli chodzi o dom aukcyjny, to boi się po prostu tej prawdy liczbowej. No bo galeria produkuje karierę artysty w dłuższym czasie, lecz nie zawsze potrafi pokazać to w takiej jednej cyfrze, tak? Czy w jednej takiej liczbie cyfrze. Nie potrafi tego pokazać, tak? No bo nawet jeżeli rynek pierwotny jest zawsze rynkiem, który nie pokazuje wyniku sprzedażowego takiego wszystkich tych dzieł, więc jest mowa, o, taki artysta, dzieła takiego artysty kosztują w przedziale od do. To nie jest żadna pewna informacja. Natomiast dom aukcyjny przy sprzedaży konkretnej no pokazuje tą prawdę liczbową. Ale strach galerii, ja myślę, na polskim rynku sztuki to jest strach o kilku obliczach. No bo z jednej strony galeria boi się, że kolekcjoner sam kupi od artysty. Boi się, że praca czy dzieło sztuki

0: zbyt szybko trafi na aukcję. Boi się, że wynik na aukcji będzie na przykład znacząco niższy. Boi się, że artysta odejdzie, oczywiście pod warunkiem, że to jest artysta, na której galerii zależy oczywiście. No i wreszcie to, o czym się najmniej mówi w tym strachu, to znaczy boi się, że kilku ważnych klientów w sezonie nie będzie odbierało telefonów od galerii. Myślę, że to jest największy strach dzisiaj polskich galerii, no bo trochę to wygląda tak, że galeria, nawet te renomowane galerie warszawskie, o nich często mówimy, wyglądają jak takie salony władzy sztuki, ale w rzeczywistości te salony władzy są dosyć kruche, wbrew pozorom, i z tego doskonale zdają sobie sprawę właściciele tych salonów sztuki, tych galerii.
1: Kogo w takim razie boi się dom aukcyjny? Czy w ogóle ma się kogo bać? No bo jest dzisiaj w polskim świecie sztuki, powiedziałbym, albo wydaje się, że jest na samym szczycie. Czy ktoś może realnie zaszkodzić albo zagrozić domowi aukcyjnemu?
0: Dom aukcyjny boi się może nie tyle kolekcjonerów, co boi się sytuacji, boi się podmiotów, zbywców. To znaczy, że potencjalni zbywcy nie dostarczą do domu aukcyjnego towaru, czyli mówiąc wprost, dzieła sztuki.
1: Że nie będzie zaprowiantowany.
0: Że nie będzie zaprowiantowany, albo inaczej, że nie będzie wypełniaczami aukcji. Bo dla domu aukcyjnego właśnie aukcje, pomimo tego, że prowadzą też przecież sprzedaż prywatną, sprzedaż galeryjną i tak dalej, to aukcje są takimi oknami wystawowymi. No czyli tam muszą się znaleźć pewne obiekty, żeby było widać, żeby można było mówić o widzialności tych domów aukcyjnych. Jeżeli więc nie zostaną, jak to pan redaktor ładnie powiedział, zaprowiantowani, tak? To jest nawet dobre określenie, bo wiele z tych pozycji, które trafiają na aukcję, to są wypełniacze z kolei, bo wtedy właściciele takich domów aukcyjnych czy sprzedający skupiają się na kilku obiektach, a resztę są wypełniaczami często aukcji. Także tego się z pewnością boją domy aukcyjne, ale domy aukcyjne w pewnym momencie w Polsce zaczęły się też bać rynku pierwotnego, dlatego że nastąpiło przesunięcie kapitałowe mocne, czyli to zainteresowanie ze strony kolekcjonerów z rynku wtórnego na rynek pierwotny, gdy zrobiła się moda na nowych artystów, młodych artystów, ale nie takich, którzy byli sprzedawani na aukcjach za 500, 1000 czy 2000 zł, tak? Ale takich, których dziełami handlowały galerie. Więc też rynku pierwotnego w pewnym momencie zaczęli się bać. No i boją się państwa ostatnio.
1: Krajowej Administracji Skarbowej.
0: KAS-u, tak. GIF-u, tak. Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Tak, oczywiście, ale to wynika z systemu organizacyjnego. No i tego, że parę podmiotów państwowych zaczęło wkraczać na rynek sztuki. UOKiK-u. No, ważne jest, żeby te organy państwa były przygotowane, z tym jest różnie, tak jak mówiliśmy kiedyś.
1: A czy kupujący boi się galerii? No bo bywa tak, że to nie klient wybiera dzieło, tylko galeria wybiera klienta, to pan wielokrotnie o tym mówił, czyli to galeria decyduje, kto zasługuje na dostęp do artysty.
0: Znaczy, zastanawiam się właśnie, czego boi się kolekcjoner klient, i on boi się te strachy, to tych strachów jest pewnie więcej, ale ja bym wyróżnił takich 5-6. Po pierwsze, kupujący boi się, że przepłacił. To jest pierwszy strach. Po drugie, że kupił falsyfikat. To nie dotyczy często rynku galeryjnego, chociaż to się może zdarzyć, ale wtórnego na pewno. Po trzecie, boi się, że ostatecznie kupił obiekt, który ma niepewne pochodzenie i będzie miał z tego tytułu kłopoty. Po czwarte, boi się tego, że dał się uwieść modzie. I wreszcie, znowu taki piąty element, tak jak było w przypadku galerii, o czym się też nie mówi publicznie, to, że boi się, że wyjdzie na amatora. To jest strach tak naprawdę kupującego, czyli że ktoś, kiedyś mu powiem mniej więcej w ten sposób, naprawdę kupiłeś kus, albo naprawdę kupiłeś, nie wiem, Słowak? No jak? Przecież to są pompowane artystki na rynku sztuki. No przecież to wszyscy wszyscy już to dawno wiedzieli, a ty to kupiłeś, tak? Więc boi się, że wyjdzie po prostu na amatora. Ten strach jest jednym z większych strachów w tym takim, na końcu dnia, jak to niektórzy mówią, albo z tyłu głowy.
1: A może to galerzysta czy galeria boi się kolekcjonera, a szczególnie takiego, na którym opiera się połowa obrotu i który może w każdej chwili iść do innej galerii albo przestać kupować.
0: Trochę tak jest oczywiście i to jest taka zabawna rzecz, że kolekcjonerzy wcale nie lubią, gdy galerie mówią językiem własności. Czyli kolekcjonerzy nie lubią, gdy galeria mówi, o, to jest mój kolekcjoner, tak? Bo trochę to jest tak, że kolekcjoner podąża bardzo często za obiektem w mniejszym stopniu. Oczywiście lubi pewne prestiżowe miejsca, ale jednak podąża za obiektami. Natomiast galerie inwestują w relacje poprzez wydarzenia, zaproszenia, kolacje i tak dalej. I trochę ze strony galerii to brzmi w ten sposób. Dbam o ciebie. A z kolei kolekcjoner słyszy, pilnuję, żebyś nie kupił kogoś innego. Tak to trochę wygląda, więc dbam o ciebie, a w rzeczywistości pilnuję, żebyś nie kupił kogoś innego, a już nie daj Boże takiego, z którym nie jestem w ogóle w żadnej komitywie, tak, i komu źle życzę.
1: To nie koniec lęków, ale pozostałe odpowiedzi na pytanie, kto boi się kogo na polskim rynku sztuki, w trzeciej części naszej rozmowy. Ta rozmowa już nie na antenie TOK FM, ale w aplikacji TOK FM oraz na stronie TOK FM w zakładce audycje i podcasty. Gościem był pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na trzecią część naszej rozmowy zapraszam do aplikacji TOK FM oraz na stronę Radia TOK FM do zakładki audycje i podcasty.
2: To jest powtórka.

the truth in my secret.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of

0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Kolejni poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dziś mają wrócić do Polski. W przeciągu 2 miesięcy może zapaść decyzja co do produkcji lub serwisowania w Polsce systemów Patriot. Dostarczanie przez Londyn dronów Ukrainie to udział w wojnie, twierdzi szef rosyjskiego MSZ. Minęła 5, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś do Polski wróci kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak dodał, pacjenci przylecą 2 samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. W węgierskich szpitalach pozostanie 5 osób w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim, które nie mogą być jeszcze przewiezione do kraju. Rzecznik rządu dodał, że samolot z polskimi obywatelami prawdopodobnie wystartuje z lotniska z Debreczyna. Nie wskazał jednak orientacyjnej pory wylotu, podkreślając, że to zależy od decyzji lekarzy. Z kolei wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała później, że wszystkie osoby, które zginęły w wypadku autokaru na Węgrzech, zostały zidentyfikowane. W niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Polska chce produkować albo chociaż serwisować amerykańskie baterie Patriot. O umowę w tej sprawie rywalizuje z Niemcami. Chodzi o systemy obrony ziemia-powietrze. O polsko-amerykańskich rozmowach w tej sprawie mówiła w TOK FM wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, a komentował później również w TOK FM redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma.
4: Prezydent Trump na szczycie w Ankarze mówił o tym, że będzie chciał dać licencję na produkcję pocisków do Patriotów w Ukrainie. Ja potem proponowałam, żeby ta produkcja była w Polsce, bo to jest jednak teren bezpieczny. Jeżeli powstają nowe fabryki broni na Ukrainie, no to jest pierwszy cel, jeżeli chodzi o bombardowanie Rosjan. I faktycznie prezydent Trump zmienił zdanie i już wprost mówi o tym, że o produkcji Patriotów, pocisków do Patriotów na Ukrainie nie ma mowy.
5: Tutaj, jak rozumiem, jest generalnie dyskusja o tym, żeby pociski do tych systemów Patriot były serwisowane. One na co dzień po wyjściu od producenta są zapakowane hermetycznie w kontenery. I co dekadę, co 10 lat od, że tak powiem, takiej pieczątki producenta, trzeba podobnie dokonać ich takiego serwisowania, sprawdzenia, w jakim są stanie. Więc tu raczej mowa o takich pracach przy tych rakietach.
3: Zdaniem komentatora Polska ma szansę na centrum serwisowe Patriotów, ale na produkcję większe szanse mogą mieć Niemcy. A jak mówiła wiceministra obrony, decyzja w tej sprawie może zapaść w ciągu 2 miesięcy. Mamy prawo postrzegać dumnie ogłoszony bezpośredni udział brytyjskich sił rakietowych w atakach na Federację Rosyjską jako udział w wojnie ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, oświadczył rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, cytowany przez agencję Interfax. W sobotę dziennik The Times podał, że Ukraina po raz pierwszy użyła dronów brytyjskiej produkcji do ataków dalekiego zasięgu na cele na terytorium Rosji. W odpowiedzi na co rosyjska ambasada w Londynie oświadczyła, że im większe zaangażowanie Londynu w konflikt, tym wyższą cenę za to zapłaci. Brytyjski premier Andy Burnham zapewnił, że wsparcie dla Ukrainy pozostaje 100%, a Londyn w chwili próby nadal będzie stać przy Ukrainie. Prokuratura nie ma podstaw, by uwzględnić wniosek Marcina Romanowskiego o list żelazny. Taką odpowiedź śledczy przesłali do sądu, do którego były wiceminister sprawiedliwości z rządu PiS-u wnioskował o wydanie mu dokumentu umożliwiającego mu odpowiadanie z wolnej stopy w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Według rzecznika Prokuratury Krajowej Przemysława Nowaka śledczy nie mają dostatecznych dowodów na to, że Romanowski przebywa w Naddniestrzu. Prawie pewien tego jest za to szef rządu, ale prawie robi tu różnicę. Jeśli chodzi o premiera Donalda Tuska, to bazuje on na informacjach od, i tu cytat, zaprzyjaźnionych służb.
6: Pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Tiraspolu. Chyba nie trzeba tu komentarzy. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nawet nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
3: Mówił szef rządu, ale już prokurator Przemysław Nowak twierdzi, że oświadczenie Romanowskiego o tym, że przebywa poza Unią Europejską, a ściślej w prorosyjskim separatystycznym regionie Mołdawii w Naddniestrzu, to za mało.
7: Nie znajduje potwierdzenia we wstępnych danych dotyczących przekraczania granicy.
3: Twardych dowodów na to, że Romanowski przebywa w Naddniestrzu, śledczy wciąż nie mają, więc nie mogą mu wydać listu żelaznego. Nawet zresztą, gdyby mieli, to według Przemysława Nowaka sytuacji byłego wiceministra sprawiedliwości znacząco to nie zmienia.
7: Nie sądzę. Tutaj jest też ta druga kwestia związana z brakiem rękojmi realizacji obowiązków podejrzanego w przypadku wydania listu żelaznego i taka bardziej ogólna zasada, iż list żelazny nie powinien być nagrodą za skuteczną ucieczkę.
3: A list żelazny pozwala odpowiadać podejrzanemu lub oskarżonemu z wolnej stopy w zamian za stawianie się w terminie na każde wezwanie sądu lub prokuratury. Według prokuratury dotychczasowe zachowanie Romanowskiego tego nie gwarantuje. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chwali się skuteczną polityką migracyjną, a jako jeden z jej elementów wymienia deportacje. Ich liczba na przestrzeni dwóch ostatnich lat wzrosła o ponad 200%, a w tym roku, co już wynika z danych, będzie ich jeszcze więcej. Czy rzeczywiście jest to powód do dumy? O tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Wiceminister Spraw Wewnętrznych Maciej Duszczyk mówił w TOK FM, że deportacje się sprawdzają.
9: Osoba, która po pierwsze nielegalnie przebywa w danym państwie, może podlegać deportacji, ale również osoba, która legalnie przebywa, ale łamie przepisy, łamie prawo, również może być deportowana. Taka, że ma prawo się odwołać, jest państwem demokratycznym.
8: Od organizacji pozarządowych słyszymy jednak, że wiele deportacji jest realizowanych bez możliwości odwołania. Co więcej, dotyczą osób, które na przykład jechały bez dokumentów albo nie uiściły grzywny. Liczba deportacji to raczej powód do wstydu, mówi profesor Witold Klaus z Instytutu Nauk Prawnych PAN i dodaje, że to przyczynia się na przykład do antyukraińskich nastrojów.
10: Do utrwalania narracji mówiącej o tym, że migranci są przestępczy, niedobrzy, niepożądani i to się potem przekłada na konkretne działania.
8: W tym, jak dodaje mój rozmówca, na rosnącą liczbę aktów nienawiści. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dziś w niemal całym kraju przewaga chmur z miejscowymi rozpogodzeniami początkowo na północnym wschodzie. Do tego przelotny deszcz, a lokalnie również miejscowe burze. Na termometrach od 19 do 23 stopni. Cieplej miejscami na południu, tam w okolicach 25 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: 19 sierpnia 1961 roku w Toruniu urodził się Zbigniew Krzywański. To gitarzysta zespołu Republika, współautor wielu znanych kompozycji, takich jak Mamona czy też My Lunatycy. Pracował także z Jackiem Bończykiem w zespole Depresjoniści. Komponował muzykę do sztuk teatralnych. A teraz posłuchamy utworu wspomnianego już przed chwilą Mamona. Zespołu Republika. To na dobry początek dnia od nas dla Państwa w pierwszym programie TOK FM. Liwia Prądzyńska realizuje naszą audycję. Jakub Żebrowski jest wydawcą programu. Pierwszy program TOK FM dzisiejszy przygotowała Karolina Kłaczyńska, a ja nazywam się Wojciech Muzel. Witamy Państwa.

0: Jest środa, to 19 sierpnia, 232 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.23, a zajdzie o 19.55. Imieniny obchodzą dzisiaj Alfred, Bolesław, Donat, także Emilia, Jan, Julian, Juliusz, Ludwik, Marian, Tekla, Tymoteusz, Wiktor i Wincenty. Najlepsze życzenia dla Państwa. 520 lat temu w Wilnie zmarł król polski i wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk. 133 lata temu w Warszawie urodził się Stefan Starzyński, żołnierz Legionów Polskich, w latach 1934-39 prezydent Warszawy. W 1920 roku w nocy z 19 na 20 sierpnia rozpoczęło się drugie powstanie śląskie. 37 lat temu ówczesny prezydent Wojciech Jaruzelski powierzył misję tworzenia rządu Tadeuszowi Mazowieckiemu. I jeszcze 2002 rok, kiedy to w Warszawie zmarł Marek Kotański, psycholog, terapeuta, działacz społeczny, organizator młodzieżowego ruchu na rzecz przeciwdziałania narkomanii Monar. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Prokuratura nie ma podstaw, by uwzględnić wniosek Marcina Romanewskiego o list żelazny. Taką odpowiedź śledczy przesłali sądowi, do którego były wiceminister sprawiedliwości z rządu PiSu wnioskował o wydanie mu dokumentu, który by umożliwiał odpowiadanie z wolnej stopy w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu. Według rzecznika prokuratury krajowej Przemysława Nowaka śledczy nie mają dostatecznych dowodów na to, że Romanowski przebywa w Naddniestrzu. Prawie pewien tego jest za to szef rządu, ale tutaj to prawie robi ogromną różnicę, o której więcej Tomasz Fęska.
1: Jeśli chodzi o premiera Donalda Tuska, to bazuje on na informacjach od, tu cytat, zaprzyjaźnionych służb.
2: Pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Tyraspolu. Chyba nie trzeba tu komentarza.
1: Mówił szef rządu, ale już prokurator Przemysław Nowak twierdzi, że dowodów na to nie ma i że oświadczenie Romanowskiego o tym, że przebywa poza Unią Europejską, a ściślej w prorosyjskim separatystycznym regionie Mołdawii, czyli w Naddniestrzu, to za mało.
3: Nie znajduje potwierdzenia we wstępnych danych dotyczących przekroczenia granicy.
1: Nowak tłumaczy, że pomiędzy jego słowami a słowami premiera zachodzi tylko pozorna sprzeczność, bo chodzi o dostępne materiały. Szef rządu, jak wspomniałem, bazuje na informacjach od służb, prokuratura na oficjalnym materiale dowodowym. Twardych dowodów na to, że Romanowski przebywa w Naddniestrzu, śledczy wciąż nie mają, więc nie mogą mu wydać listu żelaznego. Nawet zresztą, gdyby mieli, a to według Nowaka sytuacji byłego wiceministra sprawiedliwości znacząco to nie zmienia.
3: Nie sądzę. Tutaj jest też ta druga kwestia związana z brakiem rękojmi realizacji obowiązków podejrzanego w przypadku wydania listu żelaznego i taka bardziej ogólna zasada, iż list żelazny nie powinien być nagrodą.
1: List żelazny zaś pozwala odpowiadać podejrzanemu lub oskarżonemu z wolnej stopy w zamian za stawienie się w terminie na każde wezwanie sądu lub prokuratury. No i według prokuratury dotychczasowe zachowanie Romanowskiego, w tym ucieczka z kraju, tego nie gwarantuje. Tomasz Fęskę, TOK FM.
0: Polska chce produkować albo chociaż serwisować amerykańskie baterie Patriot. O umowę w tej sprawie rywalizujemy z Niemcami, a chodzi o systemy obrony ziemia-powietrze. O polsko-amerykańskich rozmowach w tej sprawie mówiła w TOK FM wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Jesteśmy już daleko po rozmowach rozpoznawczych. Ten proces trwa od kilku tygodni. Nie jest żadną tajemnicą, że przede wszystkim rywalizujemy w tej sprawie ze stroną niemiecką i robimy wszystko, żeby...
5: Czyli fabryka w Polsce albo w Niemczech. Już nie ma gadania o tym, żeby była na Ukrainie.
4: Nie. Ten temat całkowicie już upadł. Faktycznie prezydent Trump na szczycie w Ankarze mówił o tym, że będzie chciał dać licencję na produkcję pocisków do Patriotów w Ukrainie. Ja potem proponowałam, żeby ta produkcja była w Polsce, bo to jest jednak teren bezpieczny. Jeżeli powstają nowe fabryki broni na Ukrainie, no to jest pierwszy cel, jeżeli chodzi o bombardowanie Rosjan.
0: Usłyszeliśmy w TOK FM. Planem minimum dla Warszawy jest możliwość budowy centrum serwisowania amerykańskich wyrzutni, bo obecnie w przypadku awarii sprzęt musi być odsyłany do Stanów Zjednoczonych. USA w ostatnim czasie mają coraz poważniejsze problemy z produkcją wystarczającej liczby pocisków na potrzeby własne i sojuszniczych państw. Chiny coraz częściej powielają rosyjską dezinformację wymierzoną w Polskę. Według raportu sporządzonego przez Polski Instytut Badawczy NASK od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę w chińskich mediach wzrosła liczba treści ukazujących Polskę w sposób jednoznacznie negatywny. Zdaniem autorów raportu działanie jest wynikiem skoordynowanej współpracy dezinformacyjnej Chin i Rosji w ramach gry na osłabienie państw NATO. Benedict O'Connor.
6: Zdaniem autorki raportu, analityczki Patrycji Krzyśpiak z NASK-u, chińskie media kreują obraz Polski jako kraju, który dąży do wzniecenia konfliktów w regionie.
7: Polska tutaj występuje w roli takiego poplecznika USA. Polska to jest taki piesek USA na smyczy. No i my po prostu realizujemy w Europie i na tej flance wschodniej politykę USA. Oni to nazywają taki warmonger, że my po prostu staramy się podżegać konflikt w regionie. Wręcz się pojawiają takie sugestie, że Polska zawsze była takim krajem, no historycznie. Jak się nas spojrzy na naszą historię, to my ciągle z kimś walczyliśmy.
6: Przekaz dominujący w chińskich mediach nieprzypadkowo zbieżny jest z tym kreowanym przez kremlowską propagandę, mówi kierownik Zespołu Analiz Zagrożeń Zewnętrznych NASK Michał Marek.
8: Jeżeli chodzi natomiast już o taką zbieżność interesów strony chińskiej i Federacji Rosyjskiej, to takim kluczowym wyznacznikiem, takim głównym interesem jest dekonstrukcja obecnego porządku międzynarodowego, dekonstrukcja zdolności państw Zachodu, tak zwanego kolektywnego Zachodu do eksponowania swojej siły.
6: Według raportu we wrześniu zeszłego roku doszło do podpisania przez chińskie i rosyjskie agencje informacyjne wspólnej strategii rozwoju i wymiany treści. Stąd rosyjska propaganda dotycząca Polski łatwiej dociera do chińskich odbiorców. Benedykt O'Connor, TOK FM.
0: Kończy się dobry dla naszych portfeli czas taniejącej żywności, prognozują eksperci. Tego lata widzimy deflację, czyli z miesiąca na miesiąc ceny spadają. Oczywiście nie wszystkie, ale znacznie więcej produktów tanieje niż drożeje. Jak wynika z danych GUS-u, tańsze niż rok temu nawet o 20-25% są masło, wieprzowina, jabłka, warzywa, szczególnie tutaj buraki, kapusta, cebula i ogórki. Ale już wkrótce ten trend spadających cen może się odwrócić, prognozował w popołudniowym EKG dr Mariusz Dziewulski, ekspert rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim, z którym rozmawiał Wojciech Kowalik.
9: Czy z tą deflacją cen żywności to już możemy się powoli żegnać?
10: Oczekujemy, że jednak kolejne miesiące będą przynosić wzrost cen surowców rolnych w ujęciu rocznym i to będzie się przekładać na ceny żywności na półkach sklepowych, więc wydaje się, że tak, że w najbliższym czasie z deflacją się pożegnamy, no i będziemy obserwować lekką inflację na żywności do końca roku.
9: To co pana zdaniem stoi w kolejce do podwyżek w tych następnych miesiącach?
10: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw. Mniejsza produkcja w Polsce, Polska jest dużym producentem i eksporterem takich produktów jak jabłka. Wydaje mi się, że wiele kategorii warzyw z uwagi na mniejszą produkcję w Polsce zacznie drożeć. No i wydaje mi się, że gdzieś tam na rynku mleczarskim, jeżeli te prognozy się zmaterializują i będziemy obserwować spadki dostaw mleka u głównych światowych graczy, no to niewykluczone, że pod koniec roku nawet na maśle będziemy obserwować wzrost.
0: Jak wskazuje ONZ-owska agenda do spraw rolnictwa, do wzrostów dołoży się sytuacja globalna. Problemy z transportem ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, zjawisko pogodowe El Niño, czy też wojna na Bliskim Wschodzie. Kandydaci na prezydenta Krakowa coraz ostrzej walczą o wyborców. Michał Drewnicki przekonuje, że stoi za nim ciężka artyleria Prawa i Sprawiedliwości. Na konferencji zachęcającej do podpisywania listy poparcia przez mieszkańców pojawił się w otoczeniu najbardziej rozpoznawalnych polityków partii. Katarzyna Młynarczyk.
11: Przemysław Czarnek, Beata Szydło, Małgorzata Wasserman czy Piotr Adamczyk. Każdy z nich miał swój argument za Drewnickim. PiS próbuje zbudować wokół swojego kandydata obraz człowieka doświadczonego i mocno osadzonego w Krakowie.
12: Michał Drewnicki jest stąd. On nie jest tutaj przejazdem. Nie wyjedzie za chwilę po kampanii albo nie zmieni swoich poglądów czy swojego zdania.
11: Politycy Prawa i Sprawiedliwości jeden po drugim wystawiali kandydatowi polityczne laurki. Partie chcą przekonać wyborców, wyborców, że za kandydatem stoi nie tylko lokalna struktura, ale najważniejsze nazwiska ugrupowania.
13: Michał Drewnicki może mieć pewność jako prezydent Krakowa przyszły, że ma wsparcie w przyszłej większości rządowej.
11: Kandydat rozpoczął już zbieranie podpisów. Niemalże codziennie spotyka się też z mieszkańcami Krakowa.
0: Mówiła Katarzyna Młynarczyk. Sprawdzamy jeszcze, co się dzisiaj wydarzy. Urząd prezydenta Węgier obejmie András Baka, były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego. Został wybrany na stanowisko głowy państwa przez Zgromadzenie Narodowe Węgier 11 sierpnia jako kandydat rządzącej partii TISA, premiera Pétera Mogiora. A także dzisiaj upływa 30 dni od ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa ceł w wysokości 50% na część towarów z Kanady. Jeszcze mam dla państwa smutną informację. Wiceminister kultury Maciej Wróbel poinformował, że wczoraj zmarła uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Miała 99 lat. Odeszła bohaterka wielu pokoleń, pani Wanda, żołnierka Powstania Warszawskiego, autorytet, zabierała głos w ważnych sprawach, sprzeciwiała się mowie nienawiści i zwykłym nikczemnikom. Chciała dla nas silnej i bezpiecznej Polski w Europie. Dziękujemy pani Wando. Cześć jej pamięci, napisał Wróbel na platformie X. Teraz 22 minuty po godzinie 5 i to jest czas na pytanie, które mamy dzisiaj rano do państwa. Czy państwo się obawiają, że żywność zdrożeje? Może już coś zdrożało i państwo to zauważyli na sklepowych półkach. O głosy w tej sprawie już teraz prosimy pod numerem 22 44 044. I w ten sposób trochę wracamy do tematu już kilka tygodni temu podejmowanego przez nas w tej porannej dyskusji, kiedy mogliśmy właśnie obserwować, że ceny żywności na dość niskim poziomie się utrzymują. Nadal tak to wygląda w ocenie ekonomistów, o czym przed chwilą mówiliśmy. Czy państwo to widzą i czy państwo się boją, że to się wkrótce zmieni? 22 44 044.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Już jutro w Łodzi rusza festiwal teatralny Retroperspektywy. W programie 40 wydarzeń. Bartosz Kądziołka.
1: Widzowie w każdym wieku mają znaleźć coś dla siebie, ale jak mówi szef festiwalu Tomasz Rodowicz, szczególnie chodzi o młodych,
2: którzy w przyszłym roku będą nami rządzić, robić sztukę, tworzyć nowe wizje i żeby to nie były dzieci sztucznej inteligencji, tylko żeby to były dzieci tych wartości, które możemy im przekazać jako tych najbardziej humanistycznych rzeczy, które trzeba bronić w tym świecie.
1: W programie jest 15 spektakli z Finlandii, Niemiec, Norwegii czy Wielkiej Brytanii.
2: Na przykład niemy komentarz w tańcu i ruchu do tego, co się dzieje w Gazie, czy z Ukrainy opowieść kuerowego żołnierza, który jest w okopach i który musi sobie ze swoją kondycją tam radzić.
1: Organizatorzy liczą na kilka tysięcy frekwencji. Festiwal potrwa do 30 sierpnia. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
0: 14 filmów dokumentalnych o tematyce historycznej zostanie pokazanych w konkursie podczas 14 Festiwalu Filmowego Spotkania z Historią, który rozpocznie się jutro w Zamościu. Pokazom filmowym towarzyszyć będą spotkania z ich twórcami i wystawy historyczne. Zamojski Festiwal potrwa do soboty 22 sierpnia. Zakończy go gala finałowa na Rynku Wielkim w Zamościu, podczas której ogłoszone zostaną wyniki konkursu. Poznaliśmy program tegorocznego winobrania. Zapraszamy do wspólnego świętowania. Zachęca prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.
3: Mnóstwo wydarzeń. Przede wszystkim kładziemy nacisk na wydarzenia artystyczne. 3 sceny muzyczne. Scena główna przy Filharmonii. Gwiazdy jak Zakopauer, Margaret, Markowska. Ponadto plac teatralny. To są artyści zielonogórscy, lubuscy. Mamy też dzień dla punk rocka, 40-lecie Farbenlehre. Oraz scena dla młodych tutaj przy palniarni. Ale to też dodatkowo nowe dekoracje w mieście.
0: Winobranie w Zielonej Górze od 4 do 13 września. A teraz nieco inne muzyczne klimaty. W Gdańsku trwa Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana. W programie koncerty kameralne i symfoniczne, plenerowa wersja opery Rzekoma Ogrodniczka, spektakle teatru marionetkowego oraz projekty łączące muzykę Mozarta z muzyką tradycyjną.
4: Dzisiaj zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie i na północnym wschodzie, na przykład w Lublinie i w Białymstoku, początkowo możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie niewykluczone również burze. Na termometrach zobaczymy dzisiaj od 19 do 23 stopni. Cieplej będzie miejscami w południowej Polsce.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: To jest pierwszy program TOK FM. 26 minut po godzinie 5. Czy obawiają się Państwo, że żywność zdrożeje? O to dzisiaj pytamy. Nasz numer to 22 44 i 044. Jako pierwszy dodzwonił się do nas pan Marek z Warszawy. Dzień dobry, panie Marku.
6: Witam serdecznie. Ciekawy temat, bo dla mnie idealnie, bo pracuję dla koncernu spożywczego, jednego z większych w Europie. Na pewno w Polsce i tak akurat w tej branży przetwórstwa owocowo-warzywnego. To jest, wie pan, ciekawa historia, bo...
4: Panie Marku, to może pan po prostu to już wie, czy ta żywność zdrożeje, czy też nie.
6: Ona zdrożeje, wie pan, ale zdrożeje trochę z innych powodów, niż mogłoby się wydawać. Wie pan, izolacjonizm gospodarczy jest nieprawdopodobny, więc jakby biorąc pod uwagę politykę Unii Europejskiej, ale w ogóle to, co robią politycy dzisiaj w Europie, wprowadzanie pewnych mechanizmów, ono ma swoje reperkusje. Na pewno też ceny paliwa, które nie będą w stanie żadne państwa utrzymywać na niskim poziomie, dopóki będzie trwał konflikt ten między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem. Generalnie rzecz biorąc, też wszystkie niepokoje związane z pokłosiem, jakby z następstwem tych właśnie zawirowań geopolitycznych, które wpływają na ceny od nawozów. To naprawdę nie chciałbym tej dyskusji otwierać w tym kierunku, bo tutaj dla rolnictwa to szczególnie trudny i bolesny temat. Ale chciałem zwrócić uwagę na pewne dwa aspekty, sprawy bardzo istotne. No, my z jednej strony niepokoimy się o to i słusznie, że żywność zdrożeje. No, bo to polega na tym, że w ogóle nie działa nam na głowę, że żywność dzisiaj jest obłędnie tania, nieracjonalnie tania. Bo muszę państwu powiedzieć, że skoro w sklepach, w sieciach, dyskontach jakieś produkty są bardzo tanie, co pan redaktor raczył na początku powiedzieć, to biorąc pod uwagę politykę marżową i politykę koncernową tych sieci, które są głównie o tym kapitałem.
4: To ktoś, kto produkuje, ma prawie nic z tego.
6: To jest rzeźnia, to jest rzeźnia, wie pan, te samozbiory, te wszystkie zachowania, działania, które podejmują dzisiaj rolnicy, żeby zwrócić uwagę na ten problem, no są po prostu dojmujące i tutaj warto, żeby się wszyscy na tym trochę zastanowili, pochylili, bo konsekwencje tutaj mogą być dramatyczne. Chciałem też zwrócić uwagę na pewien aspekt sprawy zupełnie niedoceniany przez wszystkich, że jeżeli żywność jest bardzo tania, to ona przeważnie jest bardzo niskiej jakości. Ja nie mówię o tej właśnie sytuacji, w której płody rolne do przetwórstwa często kosztują tyle samo lub drożej niż właśnie do tych sieci dyskontów, które zdominowały rynek. Ale proszę mi wierzyć, no jeżeli kupują państwo masło, nabiał za 99 groszy przy zakupie 3 sztuk, jeśli państwo kupują jakieś słodycze, które są z zawartością jakieś tam, nawet reklamowane jako zdrowo, czy jakiekolwiek inne produkty, gdzie soki, napoje w cenie 3 kupisz za złotówkę, to nie kupują państwo dobrej żywności. I ja generalnie co do zasady, ja też od razu powiem, jestem wrogiem słodyczy, takiej nadmiernej postaci, żeby tutaj źle nie zabrzmiało. Ale chciałem państwu zwrócić uwagę na pewien taki bardzo ważny aspekt ten końcowy tego zjawiska, o którym dzisiaj pan redaktor wywołał dyskusję. Tania żywność to też niskie wpływy do Skarbu Państwa z tytułu właśnie płodów rolnych, sprzedaży przez rolników. Tutaj rolnicy nie zarabiają, państwo polskie nie zarabia. Na drugim biegunie izolacjonizm gospodarczy, o którym powiedziałem do końca, na początku naszej rozmowy do końca wyklucza konkurowanie z innymi krajami, a już mamy pod nosem niedługo Mercosur, niedługo, bo proszę mi wierzyć, ta wojna ukraińsko-rosyjska kiedyś skończy się i wtedy zaleje nas tutaj tania żywność, a Chińczycy już nauczyli się omijać wszystkie sankcje unijne poprzez spółki, które tworzą.
4: Jest
6: trudny temat.
4: Tutaj wiele aspektów. Dziękuję. To był pan Marek z Warszawy. Nie tak dawno rozmawialiśmy w czasie wysokiej inflacji o bardzo drogiej żywności. To był nie lada problem. Jak żywność jest trochę tańsza, jak słyszymy, to też nie jest dobrze do końca. Pan Rafał Stychów zabiera głos. Słuchamy.
7: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Tak, ja robię zakupy w domu, opiekuję się lodówką i gdzieś tam jeżdżę na zakupy. Oczywiście zauważyłem, że jest tanio, ale natomiast wiem, że zrobi się jesień, zrobi się krótszy dzień, będziemy płacić więcej na przykład za pomidory czy ogórki, które pomidor malinowy teraz kosztuje, przypuśćmy 4 zł, za chwilę będzie kosztował 20 zł, bo będzie hodowany sztucznie w szklarniach. Także na przykładzie tego lata widać, że jest taniej, natomiast kiedy dni będą krótsze, będzie zimniej, będzie wszystko droższe, a oczywiście od września znowu te paliwo pójdzie do góry, także przeniesie się...
4: Panie Rafale, nic tylko robić przetwory teraz.
7: Dokładnie.
4: Dziękuję bardzo. Pan Rafał Stychów, pan Łukasz z Będzina dołącza do nas. No i pan Łukasz też będzie na pewno miał coś ciekawego do powiedzenia, jako, jak wiemy, przedstawiciel branży gastro. Słuchamy, dzień dobry.
8: Witam serdecznie. No powiem szczerze, że rzeczywiście jest tanio, ale ja bym tutaj chciał na szybciutko zauważyć, że bardziej się obawiam, proszę państwa, braku wody, że w końcu zabraknie nam tej wody w naszych kranach. Już to się w niektórych regionach pojawia. Oczywiście, że żywność, a woda to są aspekty tak bardzo mocno związane ze sobą, że tu nie ma wątpliwości. Ja chciałem zauważyć tą nadwyżkę tych produktów, które są produkowane w na świecie ogólnie. Jeżdżąc na giełdę warzywno-rolną, tam spożywczą, powiem szczerze, zauważam bardzo niepokojące sytuacje. Potrafią być kopy żywności, proszę państwa, wyrzucone na śmietniku, tylko dlatego, że na przykład rzodkiewka ma gdzieś lekko żółtawy liść, że gdzieś marcheweczka delikatnie już nie błyszczy, tak jak na półkach sklepowych, tylko gdzieś ona już delikatnie jest zabrudzona, nie poprzez ziemię, tylko gdzieś tam delikatna jakaś plamka się pojawia. Ludziom się nie opłaca gdzieś zatrudnić osobę, która mogłaby to przebrać, sprzedać za połowę ceny. Na szczęście markety już wprowadzają te właśnie obniżki. Lubię te pomarańczowe naklejki, które się pojawiają w sklepach, gdzie żywność naprawdę jest dobrej jakości, a potrafi być już obniżona o 20, 40, 50, nawet 70%. I kupując ten produkt, naprawdę on nie odbiega od świeżości, który kosztował 100%. Ja tutaj też chciałbym zauważyć, że powinniśmy wrócić. No nie każdy może, proszę państwa. Ja mam oczywiście ten mały ogródeczek i produkować na własne potrzeby te rolne owoce, że tak powiem, nie morza, ale właśnie owoce ziemi naszej kochanej. Chociaż jak człowiek, tak ostatnio się zastanowiłem, proszę państwa, właśnie a propos tych cen. Człowiek musi zasiać, musi to doglądać, musi tam podlewać, musi przychodzić na tą działeczkę, jeżeli nie ma ogrodów w pobliżu domu, a później zbiera te plony. Oczywiście nie każdy sobie to porównuje ze zdrowiem, bo nagle patrzę, proszę państwa, kosztowało mnie to mnóstwo rzeczy. Nazbierałem, powiedzmy, nie wiem, 30 kilogramów warzyw, owoców i nagle zerka do sklepu i patrzy, ja bym to mógł kupić, proszę państwa, za 30-40 zł. Gdzie wchodzę do marketu, biorę koszyk, kupuję i to mam. Dlatego to są takie jakieś nieporozumienia w naszym świecie. Tępiłbym również, brzydko mówiąc, pośredników, bo tak jak pan Marek wspomniał, jeżeli papryka może kosztować 1,50 zł u rolnika, cebula 50-80 grosza, wchodzimy do sklepu i ta cena jest 200-300% droższa, to mnie to przeraża. Również te nieszczęsne nasze jabłka, proszę państwa, no po 6-7 zł mamy dzisiaj jabłka, a obok leży pomarań za 2,90, banan za 2,50 w promocji. Są to rzeczy, które naprawdę trudno wytłumaczyć człowiekowi. Ja mam nadzieję, że moja branża nie upadnie, bo tak jak mówię, i żywność, i ta woda. Szanujmy tą wodę, proszę państwa, bo to będzie naprawdę za niedługo produkt, który będzie dużo droższy niż ropa i będziemy naprawdę się mocno zastanawiać, jak ją oszczędzać. Pozdrawiam i smacznego.
4: Dziękuję, to był pan Łukasz z Będzina. Przypominam numer telefonu do studia 22 44 044. Adres mailowy także do państwa dyspozycji. Pierwszy pierwszy@tok.fm. Pan Zdzisław z Warszawy telefonuje. Słuchamy.
9: Dzień dobry. Niskie ceny żywności w Polsce wyrównują, wytłumiają, szczególnie wśród najuboższych, efekt zwiększenia cen paliw i energii. Przez jakiś ostatni okres czasu te ceny żywności powodowały to, że biednienie ludzi w Polsce nie przebiegało aż tak szybko, jakby na to wskazywały koszty życia. Ale to się zmieni i wtedy będzie tragedia, bo żywność stanowi w grupie ludzi najuboższych znaczący procent wydatków, praktycznie przeważający. I teraz, jeżeli nawet te wzrosty cen będą, a one będą, jak one będą nawet minimalne, to kolosalnie wpłynie to na koszty utrzymania społeczeństwa. Jest to tragedia. Cóż tutaj można zrobić? No, rząd nie ma wielkich możliwości, ale jakiś tam ma. Chodzi o to, żeby nie doprowadzić do tego, żeby rolnictwo w Polsce upadło, bo przy tak niskich cenach skupu produktów rolnych produkcja przestaje się opłacać. Jest to błędne koło, bo w miejsce produktów krajowych wejdą produkty importowane, szczególnie importowane niskiej jakości. Nie oszukujmy się, one będą niższej jakości niż w Polsce czy w Europie, bo Europa stosuje rygorystyczne zasady używania środków ochrony roślin, zaś już taka Ameryka Południowa czy Ukraina nie. A te towary wejdą w miejsce towarów, droższych towarów z Polski czy w ogóle z Europy. Coś z tym trzeba zrobić, nie wiem co, ale na pewno tutaj nie jest to działanie tylko dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej.
4: To był pan Zdzisław z Warszawy, teraz pani Agnieszka z Krakowa. Słuchamy.
10: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Dokładnie zgadzam się z moimi przedmówcami. Przede wszystkim szanujmy wodę, bo to na pewno wpłynie, a to widać gołym okiem, że tej wody mamy coraz mniej. Ale nie marnujmy tej żywności. Kupujemy na potęgę, wyrzucamy na potęgę. Jak jest jakiś dzień wolny następny, to co się dzieje w marketach, ile ci ludzie kupują tej żywności i wszystko to ląduje w koszach. Przecież ktoś na to ciężko bardzo pracował, poświęcił swój czas. Mówię tu głównie o rolnikach, takich lokalnych rolnikach. Ja bardzo lubię kupować na bazarach, przynajmniej te owoce, warzywa, nie w tych marketach. Bo te w marketach wiadomo jakie są, one są śliczne przez 2-3 tygodnie, więc umówmy się, jeżeli one siedzą w cieple, a są 2-3 tygodnie taka marchewka czy pietruszka dobra, no to co tam w środku jest, to sobie możemy wyobrazić. Więc wspierajmy, kto da rady, lokalnych rolników, kto da rady, siejmy, sadźmy w ogródkach, chociaż to nie jest takie piękne jak sklepowe, ale na pewno zdrowsze i lepsze.
4: Pani Agnieszko, a pani w ostatnim czasie skorzystała na tych niższych cenach? Zauważyła pani, że nie wiem, na przykład masło jest stosunkowo tanie?
10: Powiem panu szczerze, ja pracuję, mąż pracuje, zarabiamy średnio. Dla nas ceny żywności nie są jakieś bardzo drogie. Jeżeli chodzę na zakupy i nie mówię, że tak ściśle trzymam się kartki, ale kupuję po prostu to, co zjadamy, to, co nam jest potrzebne. Bardzo mało żywności wyrzucam, bardzo mało. Ja jeszcze mieszkam na wsi, mam taki plus, że mogę to dać na przykład takie resztki, które mi zostają, mam kompostownik, mogę dać kurom, więc u mnie tej żywności praktycznie się nie marnuje. Ale tak jak widzę, i na wsi, w mieście, bo pracuję w dużym mieście w Krakowie, że naprawdę tej żywności jest wyrzucane na potęgę. I bardzo ładnie zauważył mój przedmówca, że jeżeli idziemy na bazarek i to rolnicy nie sprzedadzą w tym samym dniu, to na drugi dzień ktoś się już krzywi, bo nie jest takie ładne, bo to, bo tamto. I oni to wyrzucają, bo nie opłaca się im tego segregować, przerabiać i tak dalej, i tak dalej. I produkty super jakości trafiają do kosza, a my jemy z marketu, z dyskontu. To, co jemy i dzieje się to z nami, co się dzieje. I to już jest temat na inną rozmowę. Pozdrawiam wszystkich. Myśmy, co je, my róbmy zakupy lokalnie, jeśli się da. Jeszcze powiem tylko małą taką dygresję. Ja mieszkam w miejscowości, było 20 sklepów spożywczych. 20 super sklepów spożywczych, świeżutkie rzeczy, wszystko. W tej chwili, to jest naprawdę mała miejscowość pod Krakowem, są dwie duże sieciówki, a w obrębie jest ich chyba 6. Sklep spożywczy został jeden.
4: Pani Agnieszko, tak cała Polska wygląda. W
10: tak,
4: tej chwili, ale
10: wygląda.
4: To też trzeba zauważyć, że to nikt inny jak tylko my wybraliśmy
10: dokładnie
4: nogami
10: tak.
4: I naszymi kartami płatniczymi. Dziękuję bardzo, to była pani Agnieszka z Krakowa, proszę do nas częściej dzwonić. Za chwilę wrócimy do naszej dyskusji i polecamy się państwu do tego, aby państwo telefonowali do nas przez całą tę pierwszą godzinę pierwszego programu TOK FM. 22 44 044. Za chwilę kolejne państwa głosy.
11: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
12: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
13: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
14: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
15: Oczywiście, że jest sens bycia singlem. Dlaczego nie?
11: A jaki?
15: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku, jest się szczęśliwym.
16: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Zachmurzenie będzie dzisiaj duże, z większymi przejaśnieniami na wschodzie i na północnym wschodzie, odpowiednio w okolicach Lublina czy też Białegostoku. Początkowo możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie niewykluczone są dzisiaj także burze. Na termometrach zobaczymy od 19 do 23 stopni. Trochę cieplej będzie na południu, tam około 25 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Dzisiaj pytamy państwa w pierwszym programie TOK FM o to, czy państwo się obawiają, że żywność zdrożeje. Bo w tej chwili utrzymuje się dość na

0: innego. Jest to coś między towarem, a coś, co się kupuje w jakiś tam sposób, ale również taką niezbędną rzeczą, no, oczywiście wynika z naszych potrzeb. No już to tu nie chcę nawiązywać tam do poezji, tam z ucałowaniem koronki chleba i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym uważam, że żywność jest za tania, powinna zdrożyć. Tu chyba dwie osoby mówiły na temat wyrzucania żywności. Jest to rzeczywiście zastraszające. Jako ten człowiek jednak wychowany na wsi, wiem, na czym polega produkcja rolna. No dzisiaj oczywiście są inne technologie, dużo szybsze. Ale kiedy widzę, proszę Państwa, że cukier można kupić za 90 groszy pod warunkiem, że się go kupi 10 kg, no to już jest dla mnie straszne. Z jednej strony państwo walczy z otyłością, walczy przede wszystkim, żeby tam dzieci tam nie przekarmiać słodyczami i tak dalej, a z drugiej strony po 90 groszy, gdzie jedynie co można robić, no to już nie będę mówił o czym. Otyłość i dieta, to jest rzeczywiście problem. Ja kupuję tam żywność w jednym miejscu, ale to, co ja oglądam, ile rzeczy, ile jakie ilości kupują ludzie na przykład wyrobów mięsnych i mięsa, no mnie to osobiście przeraża. No i chciałbym również nawiązać do takich rzeczy związanych z rolnictwem, bo to jest również związane z moim zawodem, który uprawiałem. Woda. Widzimy, co się dzieje. Za chwilę rzeczywiście albo będziemy musieli zmienić strukturę produkcji rolnej i hodować, i uprawiać zupełnie co innego, bo te nasze współczesne już te podstawowe typu tam zboża i tak dalej, no ze względu na klimat się zmienia. Także rzeczywiście żywność to nie towar i wyrzucanie żywności to jest coś niesamowitego, co w tym naszym społeczeństwie się dzieje. Chciałbym tyle.
1: Dziękuję bardzo. To był pan Stanisław z Torunia. I tutaj pojawiają się kolejne istotne wątki, jak choćby potrzeba oszczędzania wody, czy też zatrzymywania wody, szczególnie w naszej części Europy, gdzie nie mamy jej aż tak dużo. Pan Andrzej ze Szczecina, słuchamy.
2: Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Żywność jest tania. A dlaczego jest tania? Bo my tego wymagamy. Reklamy piorą nam mózgi od rana do wieczora. U nas tanio, u nas najtaniej, u nas 2 za 1, 3 za 1 i tak dalej. Proszę państwa, są takie organizacje, które mają w swoich hasłach od lat czyste, zdrowe, sprawiedliwe. Czyste dla planety, zdrowe dla konsumenta i sprawiedliwa, godziwa zapłata dla tego, który to wyprodukował. Niestety przemysł produkuje bardzo dużo. Dla 14 miliardów ludzi produkujemy w ciągu roku jedzenia. Około miliard ludzi głoduje, więc jak się ma jedno do drugiego? Żywność jest bardzo złej jakości, więc ludzie jej bardzo dużo wyrzucają. Dystrybucja jest bardzo zła. Wiele elementów się na to składa. Proszę państwa, gdyby ludzie kupowali jedzenie, nie tą cenę, może by było inaczej. Ta przysłowiowa biała kiełbasa na Wielkanoc, kiedyś sprawdziłem przed Wielkanocą w jednym z sklepów sieciowych, składa się z 21 pozycji, a normalna kiełbasa z 5 pozycji łącznie z jelitem. Więc zastanówmy się, jak kupujemy, co jemy. Kucharz, już w tej chwili nie powiem, zapomniałem nazwiska, ponad 100 lat temu kucharz francuski powiedział: jesteś tym, co jesz. I taka jest prawda. Ludzie jedzą śmieci. Dalej już nie będę kontynuował.
1: Zależy kto. Jest szeroki wybór, tak, prawda, panie Andrzeju?
2: Wybór,
1: panie Andrzeju, a chciałem zapytać...
2: Wybór, ale ludzie dokonują wyboru. I dokonują bardzo złych wyborów. Jeśli chodzi o ceny, proszę państwa, w 70 roku jako młody chłopak w szkole przy stoczni uczestniczyłem w strajkach, gdzie krew się lała. A wiecie, dlaczego były te strajki? Kiełbasa zwyczajna podrożała o 50 groszy i nasze tarony na zupę regeneracyjną podrożały o 50 groszy. I stoczniowcy wyszli na ulicę, bo żywność była bardzo droga. I te 50 groszy bardzo mocno znaczyło, bo w naszym zasadzie

0: sobie w naszej pensji żywność to było 40 kilka%, a dzisiaj jest może kilkanaście. No i co by tutaj więcej dodać?
1: Panie Andrzeju, chciałem zapytać jeszcze takie pańskie doświadczenie na co dzień. Jaki produkt pan ostatnio na sklepowej półce zauważył w bardzo niskiej cenie, a jaki produkt być może jest, no, nie dotyczą go te niskie ceny? Jakie są pańskie doświadczenia zakupowe?
0: Ja, no to słynne masło po 90, po złoty 90, a normalnie kosztuje 6 złotych.
1: Tak,
0: jak najbardziej. Cukier oczywiście, 10 kilo kupisz po złotówce. To jest niesamowite, ale proszę państwa, nawet na tych różnych kiermaszach, bazarkach ludzie przychodzą i mają pretensje, że osypek kosztuje 70 złotych. Żeby wyprodukować kilogram oscypka, trzeba 11 owiec wydoić, później to przetworzyć, przyjechać na ten kiermasz i to sprzedać. A dlaczego ludzie nosem kręcą? Ten człowiek, który wyprodukował, jedzie kilkaset kilometrów, prawie 1000, spod Zakopanego do Szczecina na jarmark i chce to sprzedać, zamiast go po ręczach całować, że on tu przyjechał z tym swoim wspaniałym produktem, to nosy wykręcają, głupie komentarze, a on musi się ciężko napracować, ten człowiek.
1: Bardzo dziękuję. To był pan Andrzej ze Szczecina. Jeszcze dajmy szansę innym do zabrania głosu. Ja się zgadzam z panem Andrzejem. Dobry oscypek wart jest nawet swojej, nawet wyższej ceny. I tutaj od razu mi przychodzi do głowy pewna bacówka, w której są najlepsze. Oczywiście nie powiem gdzie. Pan Oskar telefonuje z Kielc. Słuchamy.
2: Dzień dobry. Witam uprzejmie, nie jestem Oskarem i nie zdolny jest
1: pan Robert z Prądnika, przepraszam, tutaj
2: ale,
1: jest się rozmarzyłem, mówiąc o tym oscypku. Pan Robert, panu Oskarowi za chwilę oddamy głos.
2: Nie jeszcze, dziękuję bardzo. Temat, jak często prowokacyjny, chyba mnie też sprowokował i oczywiście bardzo obszerny, gdybyśmy chcieli go zgłębić, więc pojawia się bardzo wiele przekonań, które no, każdy może gdzieś tam nosić i dlatego postanowiłem tylko w ramach dyskusji dorzucić pewne poglądy, które może warto wziąć pod uwagę. Co do cen żywności, które my mamy, tam słyszeliśmy takie różne głosy, że na świecie jest głód i coś jeszcze, natomiast no, generalnie one są regulowane w sposób rynkowy i znowu bardzo krótko się słowo, na razie nic lepszego nie wymyśliliśmy, więc te ceny wynikają po prostu z parametrów rynkowych, z jednym zastrzeżeniem, o którym warto pamiętać, że w Unii Europejskiej ta żywność jest doregulowana do cen światowych, dzięki temu, że są dopłaty. To, co kosztuje, tyle ile kosztuje wyprodukowanie tej żywności, jest obniżone przez różnego rodzaju subwencje płynące z podatków zbieranych i na przykład dopłaty bezpośrednie do rolników to, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedna rzecz, o której warto pamiętać, a ceny będą się zmieniały w zależności od tego, jakie w danym roku są plony, jaka jest sytuacja na rynkach światowych i dorzucę tutaj jeszcze jedną anegdotę, bardzo prawdziwą, że to, co kiedyś usłyszałem i w ogóle zmieniło mój pogląd na świat lata temu od producentów żywności, nie takich małych, tylko tych, którzy rzeczywiście sprzedają to dalej, że bywają różnego rodzaju klęski, że na przykład spadnie deszcz i uprawy gdzieś padną, ale jest ta klęska, która jest najgorsza. To jest klęska urodzaju, bo wtedy żywność jest na przykład tak tania, że nie opłaca się jej zebrać z pola, bo właściwie trzeba dopłacić do tego, co dostanie się w skupie. No i tutaj rzeczywiście jest tak, że to są rzeczy na przykład związane z pogodą, które są niezależne i dyktują ceny, a rolnicy wcale nie są smutni, jak tych zbiorów jest mniej, bo wtedy można sprzedać drożej. Więc to bardzo wiele różnych tam elementów na to wpływa i musimy być przygotowani na zmienność cen żywności, przy czym pamiętajmy, że i tak w Unii Europejskiej mamy żywność która jest subwencjonowana. Mówię o tej żywności rolniczej. A druga obserwacja jest następująca, bo tam pojawiały się takie głosy o tych bazarkach, no są bardzo popularne, była tam pani spod Krakowa, która mówiła, pewnie kupuje, rzeczywiście one trafiają, powiedzmy, w Krakowie przez Rybnicę, w Warszawie przez Bronisze i wszyscy mówią, jakie one są fantastyczne i gorzej wyglądają. Nie ma znaczenia, każdy sobie może wybrać. Tylko prawda, i to mówię już tak praktycznie, jak to wygląda, jest taka, że w tych marketach, których tak bardzo nie lubimy, ta żywność naprawdę podlega różnego rodzaju kontroli. Są systemy tam globalne.
1: Tak, bo sieć, która, panie Robercie, sieć, która działa na terenie całego kraju, ba, na terenie w kilku państw europejskich, nie może sobie pozwolić na to, żeby coś tam...
2: Dokładnie.
1: Natomiast na tych bazarkach, panie Robercie, które tak chwalonych, w dużej mierze bardzo słusznie, też jestem klientem takiegoż, to przecież widzimy, że tam też ziemniaki nie spod Warszawy niekiedy, tylko napisane Egipt, mimo że to nasz bazarek.
2: Dokładnie, ale to bardzo często nawet nie jest napisane i ktoś mówi, że ja sobie to wykopałem, a tego nikt nie sprawdzi. A w dużej sieci są kontrole izotopowe, które są w stanie sprawdzić, z którego miejsca świata to jest. I jest jeszcze jedna rzecz. Stosowanie środków uprawy roślin ochronnych, bez którego trudno dzisiaj robić rolnictwo, bo już nie chcielibyśmy mieć owoców z robakami i tych różnych innych rzeczy, wymaga pewnych procedur, których najważniejsza jest karencja, po której następuje wydalenie tych środków, które dla nas są szkodliwe. I teraz, w momencie, kiedy to jest kontrolowane, to niedotrzymanie tych zasad powoduje, że to można wychwycić, robi się kryja. Natomiast w momencie, kiedy jest wysoka cena w Broniszach czy w Rybnicach w Krakowie, no to lokalny rolnik nie sprawdzi, jedzie posprzedać, bo jest wyższa cena. I mówię to z praktycznych zastosowań. Jak ktoś mówi smaczne, prosto od rolnika.
1: Panie Robercie, dajmy jeszcze szansę innym. Tak, dziękuję bardzo. Pan Oskar teraz, słuchamy. Pan Oskar z Kielc. Panie Oskarze. Jest pan na antenie, panie Oskarze, słuchamy. No, to może uda się za chwilę. Pan Paweł z Płocka. Słuchamy pana, panie Pawle.
3: Dzień dobry. Było pytanie, czy żywność zdrożeje. Skoro jest tania, to musi zdrożeć. Nie może się utrzymywać tania. To jest bardzo proste pytanie. Powodów tutaj wiele osób wymieniło bardzo dużo, zwłaszcza ostatni słuchacz.
1: Panie Pawle, my pytaliśmy dokładnie o to, czy państwo się obawiają, że żywność zdrożeje.
3: Trzyma nas. Ja wiem, że zdrożeje, więc nie wiem, czy się obawiam. Wiem, że zdrożeje, bo musi zdrożeć. Proszę pana, jeżeli cukier oferują mi po 80 groszy, fakt, że muszę kupić więcej, albo masło bez przerwy jest na poziomie 99 zł, pod warunkiem, że kupię dwie albo trzy kostki. Dalej, mięso, jeżeli wypada mniej niż 10 zł za kilogram, po 8 z groszami i tak dalej, to się nie może utrzymać. Ziemniaki są po 4 zł, nagle po 99 groszy. Wie pan, no ludzie jednak im pieniądze z nieba nie lecą. Większość ludzi kupi taniej, skoro można, po prostu nikt nie wyrzuci więcej pieniędzy, bo ma taką zasadę wyrzucać. Stać go na to. A teraz, czy coś...
1: Wyższe ceny panu nie straszne, panie Pawle, to wnioskuję z pańskiego telefonu.
3: Nie, wie pan, po prostu ja jestem normalny człowiek, wie pan, wie pan, wolałbym, żeby nie były zbyt wysokie, ale są, wie pan, są tanie w sposób nieprzyzwoity.
1: Dziękuję bardzo. Pan Paweł z Płocka, przepraszam, czas nam się kończy, panie Oskarze. Jeszcze głos dla pana na chwilę, słuchamy.
4: Dzień dobry. Czy teraz mnie słychać?
1: Jest pan na antenie, tak. Tylko prosiłbym krótko.
4: Tak, znaczy ja chciałem zwrócić uwagę, bo to właściwie wszystko zostało powiedziane. Krótka odpowiedź na pytanie, czy podrożeje, no to na pewno podrożeje, bo rzeczywiście jest tania nieprawdopodobnie. Natomiast produkcja żywności, szeroko pojęta, to jest jeden z dwóch najważniejszych, najstarszych zarazem, filarów cywilizacji. Cywilizacje typu Egipt, Babilon, Rzym, opierały się na silnej armii, czyli jeden filar, i drugi filar produkcja żywności. Cała reszta dochodziła dopiero potem, była wtórna, typu ochrona zdrowia, czyli moja działka, typu prawodawstwo, typu kultura i tak dalej. I biorąc to pod uwagę, obecna imperium, tak można powiedzieć w cudzysłowie, czyli Unia Europejska, powinna położyć wszelkie podwaliny pod to, żeby produkcja żywności była jak najbardziej opłacalna i równocześnie prestiżowa. To znaczy, żeby, ja szanuję oczywiście wszystko, co robi każdy inny człowiek, natomiast jeżeli my słyszymy, że o, jestem rolnikiem, to powinna się od razu taka lampka zapalać, że o, szacun, dzięki panu mamy co jeść.
1: I tak coraz częściej panie... jest. Bardzo dziękuję, to był pan Oskar Skielc. Wszystkim państwu dziękujemy za dzisiejszą dyskusję. Czas na pierwszy dzisiaj przegląd prasy. Jesień i zima będą srogie dla portfeli. O tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie. Pelet jest ciągle drogi, gaz na rynku dwa razy droższy niż przed wojną z Iranem, a jego zapasy są najniższe od 2009 roku. Polacy przygotowują się do najtrudniejszej jesieni i zimy od roku 2022. Także tutaj nie znajdziemy optymizmu, jeśli chodzi o ceny. To pierwsza strona Gazety Wyborczej, a w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie o czym przed chwilą dyskutowaliśmy. Żywność tanieje, ale będzie drożej. Zbieg korzystnych okoliczności chroni Polskę przed światowymi zwyżkami cen żywności. Ekonomiści prognozują jednak, że w przyszłym roku one pójdą w górę o 7%. Od maja obserwujemy szeroko zakrojone spadki cen. To koincydencja kilku czynników. Mamy spadki cen mięsa wieprzowego, mleka, silniejsze niż sezonowo spadki cen warzyw i owoców, mówi Adam Antoniak, ekonomista ING BSK. Jakub Opipra, starszy ekonomista banku Crédit Agricole w Polsce, zwraca uwagę, że owoce dość mocno tanieją, co jest zaskoczeniem w świetle warunków agrometeorologicznych w kraju. Skoro były przymrozki, susze i straty, można było się spodziewać, że ceny wzrosną. Natomiast wiele wskazuje na to, że mamy więcej taniego importu z południa Europy, który z nawiązką kompensuje mniejszą krajową podaż. Tłumaczy na łamach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Jak Kim ograł Trumpa? O tym też przeczytamy dzisiaj. Aby przypodobać się północno-koreańskiemu dyktatorowi, prezydent USA zapowiedział radykalne ograniczenie udziału Ameryki w manewrach w Korei Południowej. Pjongjang nie potrzebuje jednak Donalda Trumpa. Kim twierdzi, że jeśli miałoby tutaj dojść do jakichś działań, jeśli chodzi o broń atomową, to tylko jeśli Ameryka formalnie uzna, iż komunistyczny reżim jest mocarstwem atomowym. Nawet głodny sukcesu z powodu katastrofy irańskiej i pogorszającej się sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, Donald Trump na coś takiego nie pójdzie. Kim odniósł w ostatnich latach sukces na płaszczyźnie wojskowej, po części dzięki technologii uzyskanej od Rosji. Oceny są różne, ale przyjmuje się, że ma już w swoim arsenale 50-60 bomb atomowych, a także materiał na kolejnych 90. Pjongjang jest zdolny wyposażyć w nie rakiety balistyczne średniego zasięgu, a nawet międzykontynentalne, zdolne dosięgnąć wybrzeży Ameryki. Kraj zaprezentował także własny okręt podwodny o napędzie atomowym i choć nie wiadomo, do jakiego stopnia jest już on sprawny, to przecież realna staje się perspektywa, że nawet po ataku jądrowym wroga Korea Północna będzie w stanie odpowiedzieć. O czym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Informacje o 6 przed nami, a po informacjach o nowelizacji ustawy dotyczącej przeciwdziałania przemocy domowej.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Dziś do Polski ma wrócić kolejna grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Nie żyje Wanda Traczek-Stawska, działaczka społeczna i uczestniczka Powstania Warszawskiego. Stany Zjednoczone mogą zmniejszyć obecność wojskową na Bliskim Wschodzie po zakończeniu wojny z Iranem. Środa, 19 sierpnia, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Do Polski wróci dziś kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech, poinformował wieczorem rzecznik rządu Adam Szłapka. Pacjenci przelecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. W węgierskich szpitalach pozostanie 5 osób w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim, które nie mogą być jeszcze przewiezione do kraju. Jednocześnie dyplomaci pracują nad jak najszybszym wprowadzeniem do Polski ciał osób, które nie przeżyły tragicznego po wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie. Jak mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, identyfikacja ofiar wypadku praktycznie została zakończona.
7: W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane. Pani psycholog zostaje na miejscu. Jest potrzeba wsparcia psychologicznego zarówno osób przebywających w szpitalu, jak również rodzin, które tam są na miejscu.
6: W niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. To niebywała kompromitacja Prawa i Sprawiedliwości, tak posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda komentuje informacje przekazane przez premiera Donalda Tuska, według którego były wiceminister sprawiedliwości z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, Marcin Romanowski, ma przebywać w prorosyjskim Naddniestrzu. Posłanka podkreśla, że Romanowski nie został ani zawieszony w prawach członka PiSu, ani ukarany w żaden inny sposób.
8: Kiedy kończą mu się drogi ucieczki w Unii Europejskiej, zwiewa na terytorium kontrolowane przez Rosję. To jest niesłychana historia i zdumiewa mnie, że Prawo i Sprawiedliwość brnie w tę historię dalej. Oczywiście wygodną pozycję przyjął Mateusz Morawiecki, który mówi, a to nie jest członek mojego ugrupowania, to rzeczywiście kompromitacja, choć był to członek jego rządu i jako żywo do czasu, dopóki nie rozpadł się PiS, to Mateusz Morawiecki w żaden sposób nie krytykował tej brawurowej ucieczki.
6: Premier Donald Tusk przekazał, że według jego wiedzy Romanowski na 99% przebywa na terytorium Naddniestrza. Prokuratura z kolei przekazała, że nie widzi podstaw do tego, by uwzględnić wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości o wydanie mu listu żelaznego, który umożliwiałby mu odpowiadanie przed sądem z tak zwanej wolnej stopy. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego. Wanda Traczyk-Stawska była psycholożką i działaczką społeczną. W powstaniu walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach. Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz wartości demokratycznych. Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Pentagon może zmniejszyć liczbę amerykańskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie po zakończeniu wojny z Iranem, napisał dziennik Washington Post, powołując się na źródła. Władze analizują, czy odbudowywać uszkodzone w irańskich atakach bazy w regionie w dotychczasowej formie. Ministerstwo Wojny analizuje m.in. kwestię ewentualnego wycofania części sił z rejonu Zatoki Perskiej. Znajdujące się tam duże amerykańskie bazy wojskowe były w ostatnich miesiącach wielokrotnie atakowane przez Iran. W związku ze zniszczeniami tych obiektów Pentagon zyskał rzadką okazję do ponownego przeanalizowania amerykańskiej obecności w regionie, pisze Washington Post. Jak zauważyła gazeta, sojusznicy Stanów Zjednoczonych w rejonie Zatoki Perskiej od dziesięcioleci polegają na amerykańskich siłach zbrojnych w kwestii własnej obrony. Ewentualne ograniczenie amerykańskiej obecności wojskowej w regionie mogłoby sprawić, że państwa te nie byłyby w stanie samodzielnie bronić się przed irańskimi atakami. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na 31 sierpnia manifestacja Związku Nauczycielstwa Polskiego to dopiero początek większej akcji protestacyjnej. Później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówiła w TOK FM wiceprezeska Związku Urszula Woźniak.
9: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność.
10: Mogą odejść od tablicy?
9: Mogą nie brać godzin ponadwymiarowych.
10: Nie jeździć na wycieczki?
9: Na przykład.
6: Nauczyciele żądają większych podwyżek. Rząd oferuje 3% w przyszłym roku. Związkowskich są też powiązania pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Kandydaci na prezydenta Krakowa coraz ostrzej walczą o wyborców. Michał Drewnicki przekonuje, że stoi za nim ciężka artyleria Prawa i Sprawiedliwości. Na konferencji zachęcającej do podpisywania list poparcia przez mieszkańców pojawił się w otoczeniu najbardziej rozpoznawalnych polityków partii. Katarzyna Młynarczyk.
11: Przemysław Czarnek, Beata Szydło, Małgorzata Wasserman czy Piotr Adamczyk. Każdy z nich miał dziś swój argument za Drewnickim. PiS próbuje zbudować wokół swojego kandydata obraz człowieka doświadczonego i mocno osadzonego w Krakowie.
12: Michał Drewnicki jest stąd. On nie jest tutaj przejazdem. Nie wyjedzie za chwilę po kampanii albo nie zmieni swoich poglądów czy swojego zdania.
11: Politycy Prawa i Sprawiedliwości jeden po drugim wystawiali kandydatowi polityczne laurki. Partie chcą przekonać wyborców, że za kandydatem stoi nie tylko lokalna struktura, ale najważniejsze nazwiska ugrupowania.
13: Michał Drewnicki może mieć pewność, jako prezydent Krakowa przyszły, że ma wsparcie w przyszłej większości rządowej.
11: Kandydat rozpoczął już zbieranie podpisów. Niemalże codziennie spotyka się też z mieszkańcami Krakowa.
6: O czym mówiła Katarzyna Młynarczyk. Kolejne informacje w TOK FM o 6.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Dziś w niemal całym kraju przewaga chmur z miejscowymi rozpogodzeniami na północnym wschodzie. Do tego przelotny deszcz, a lokalnie również miejscowe burze. Na termometrach od 19 do 23 stopni. Cieplej miejscami na południu, tam w okolicach 25 stopni.
14: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 8 minut po godzinie 6. To jest pierwszy program Tok FM. Jest z nami Renata Szredzińska, wiceprezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
1: Powstaje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu pomocy domowej. To pod kierunkiem pełnomocniczki rządu do spraw równości Katarzyny Kotuli. Czego brakuje w przepisach?
15: Na ten moment rzeczywiście kilka przepisów, które proponuje ustawa, to są przepisy bardzo już wyczekiwane przez środowisko. Przede wszystkim ta nowelizacja ma odciążyć tak też papierologicznie całą procedurę niebieskiej karty, na przykład kiedy odnotowywane jest w danej rodzinie kolejny akt przemocy, nie ma potrzeby według nowej ustawy zakładania oddzielnej procedury niebieskiej karty, tylko połączenie tego z toczącą się procedurą, to znacząco zmniejsza to obciążenie takie dokumentacyjne. Bardzo ważną zmianą jest włączenie, takie wprost już włączenie pielęgniarek i położnych, które opiekują się kobietą w ciąży, do grona tych osób, które mogą wszczynać procedurę i też uczestniczyć w grupach diagnostyczno-pomocowych. Też dobrym rozszerzeniem w naszej opinii fundacyjnej jest włączenie żłobków, które mają kontakt z dziećmi, tymi z grupy najwyższego ryzyka, bo wszystkie badania i analizy pokazują, że dzieci do trzeciego roku życia niestety najczęściej padają ofiarą przemocy domowej, więc włączenie żłobków w możliwość zakładania niebieskiej karty i uczestniczenia potem w pracach grup diagnostyczno-pomocowych to jest na pewno dobry kierunek. Myślę, że taką najważniejszą zmianą wyczekiwaną przez absolutnie wszystkich, którzy działają w systemie przeciwdziałania przemocy domowej, jest cyfryzacja niebieskiej karty.
1: Właśnie, i tutaj na chwilę się zatrzymajmy. Jak to jest dzisiaj, a jak to będzie docelowo? Jak wygląda analogowa niebieska karta? Trochę sobie sam odpowiem, pewnie po prostu jest to plik papierów. Jak to będzie?
15: Więc dokładnie jest tak, jak pan redaktor powiedział, w tej chwili wszystko jest w papierze, czyli wypełniamy formularze, które są papierowe. Jeżeli rodzina zmienia miejsce zamieszkania, no to jakby tracimy czas, cenny czas na przesyłanie dokumentacji właśnie papierowej, co wydłuża przekazanie ważnych informacji do nowego ośrodka pomocy społecznej, gdzie rodzina zamieszkała, więc jest to zdecydowanie utrudnienie. Nie ma jeszcze takich szczegółów organizacyjnych, jak ten system by wyglądał. Tu jest na razie pierwszy zapis ustawowy. Zapewne będzie wydane rozporządzenie, które potem dookreśli szczegóły. Natomiast wyobrażamy sobie i takie mamy nadzieję, że cyfryzacja oznacza, że już nie będziemy niczego robić w papierze. Wszystko będzie robione i uzupełniane online. I jeżeli w danym zespole w jakiejś miejscowości dowiemy się, że rodzina, z którą pracowaliśmy, zmieniła miejsce zamieszkania, no to jest to kwestia udostępnienia, czyli 2-3 kliknięć w systemie, żeby w nowym miejscu już te dokumenty były dostępne dla odpowiednich służb.
1: A jesteśmy na to technicznie gotowi? To nie jest kwestia wdrażania jakiegoś systemu informatycznego?
15: Wiemy, że te prace toczą się już od wielu miesięcy pod kierownictwem pani pełnomocniczki. Tutaj jest derogacja, więc jeszcze to nie jest tak, że z dnia na dzień, jeśli tylko ta ustawa wejdzie w życie, to od razu będzie system. Natomiast no, to jest bardzo ważna kwestia, żeby on był dobrze przemyślany, dobrze przygotowany, żeby miał określone poziomy dostępu. Nie tak, że każdy będzie sobie mógł tam zajrzeć, tylko oczywiście tylko osoby uprawnione, żeby miał uregulowane też na przykład terminy przechowywania danych osobowych zgodnie z ustawą RODO, więc tu na pewno jest wiele, wiele takich szczegółowych uzgodnień, których teraz nie znamy, bo ustawa jest jakby takim ogólnym bardziej dokumentem, który mówi tylko, że to powstanie i będzie obowiązywało, natomiast na pewno będzie potrzebne rozporządzenie.
1: I tutaj pojawia się taki mechanizm, świadczenie za tą opiekę zdrowotną, znaczy za tak. Można dostać świadczenie, gdy można odbierać świadczenie, gdy dziecko jest pod opieką lekarską. To z jednej strony to brzmi dobrze, to znaczy ma tutaj zmusić, jakoś tam skłonić opiekunów, rodziców do tego, żeby nie zaniedbywali tej opieki, ale chyba nie do końca. Jak pani patrzy na to?
15: Generalnie my jako fundacja jesteśmy zwolennikiem jakiejś większej zachęty ze strony państwa czy motywacji do tego, żeby rodzice z małymi dziećmi, bo znowu mówimy o tej grupie 0-3, czyli tej najbardziej zagrożonej wiekowo, żeby właśnie rodzice z małymi dziećmi uczęszczali na bilanse i wizyty patronażowe i przyjmowali wizyty patronażowe, które są zagwarantowane, są bezpłatne i finansowane przez NFZ. I w tej chwili niestety bywa z tym bardzo różnie. O ile jeszcze te pierwsze wizyty takie po narodzeniu zaraz dziecka to przeważnie się odbywają. Pierwszy bilans też jeszcze dosyć duży odsetek rodziców na niego uczęszcza. To te bilanse, które są już po kilku miesiącach czy po dwóch latach od urodzenia dziecka, to tam już ten odsetek mocno spada. I takie powiązanie byłoby dobre. Natomiast tu podstawowe pytanie i wątpliwości, myślę, że zarzut jednak w kierunku tej propozycji, to jest to, że powiązano je ze świadczeniami rodzinnymi, a świadczenia rodzinne są uzależnione od dochodu, czyli de facto ustawodawca z góry zakłada, że bardziej narażone są dzieci biedniejszych rodzin, no co nie jest prawdą i pozostawia poza tą zachętą rodziny lepiej uposażone. Myślę, że lepszym kierunkiem byłoby 800+, czyli to świadczenie, które się należy wszystkim niezależnie od dochodu.
1: I ten mechanizm znamy z pomocy uchodźcom, gdzie tam był bardzo krytykowany jako taki dyskryminujący właśnie.
15: No, był krytykowany jako dyskryminujący, bo dotyczył tylko jednej grupy, czyli uchodźców, nie dotyczył rodzin polskich. I tu znowu mamy ten sam mechanizm, czyli znowu jedna grupa, czyli biedniejsza. Więc dlatego chodzi o to, żeby był powiązany jakby dla wszystkich, że jeżeli chcemy otrzymywać 800+ na dziecko, to musimy przestrzegać kalendarza wizyt u lekarza.
1: Jak dużym problemem jest przemoc domowa w Polsce dzisiaj w domach, w rodzinach?
15: Ja nie powiem, bo nie znam statystyk dotyczących osób dorosłych, bo jako fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zajmujemy się przemocą wobec dzieci, więc mogę mówić o tym aspekcie przemocy domowej, który jest skierowany do dzieci. Niestety dużym. My nie chcemy trochę jako społeczeństwo o tym wiedzieć, ale z roku na rok mamy zakładanych ponad 60 tysięcy niebieskich kart dla dzieci, czyli dla osób niepełnoletnich, gdzie one są wskazane jako osoby pokrzywdzone. A to i tak wiemy, że nie jest wszystko, bo wiemy, że wiele spraw nie jest zgłaszanych. Jak pytamy dzieci, same dzieci w wieku, my akurat prowadzimy badania z dziećmi w wieku 11-17 lat, to 30% dzieci mówi o tym, że doznaje przemocy fizycznej bądź psychicznej ze strony bliskich dorosłych.
1: Jak się sprawdza niebieska karta?
15: Dziecko. Niebieska karta, trudne pytanie pan redaktor zadał, sprawdza się w zależności niestety od zespołu. To znaczy sprawdza się coraz lepiej, na pewno już nauczyliśmy się po tych kilkunastu latach pracować z niebieską kartą, natomiast nadal jest to zależne od zespołu, nadal jest to zależne od wrażliwości osób, od wyszkolenia i to też powinno być i akurat tego niestety nie ma w tej nowelizacji jakby obowiązkowe cykliczne szkolenia dla osób, które pracują w zespołach interdyscyplinarnych i zajmują się niebieską kartą. Na pewno zwiększyło się zakładanie, czyli taka zgłaszalność przypadków przemocy wobec dzieci właśnie w ramach procedury niebieska karta po tym, jak weszły standardy ochrony małoletnich w życie. To widać ten w statystykach jakby wyraźny wzrost zakładania, czyli trochę nas uczuliły te standardy. Natomiast cały czas jeszcze osoby, które pracują bezpośrednio z niebieską kartą, my w fundacji uczestniczymy w kilku zespołach, w kilku gminach, mówią o tym, że jest cały czas właśnie przerost papierologii nad rzeczywistą pracę, więc no, przyjmujemy rzeczywiście z ulgą tą zmianę, która tę dokumentację zmniejszy i pozwoli jakby te siły, które angażujemy, bardziej skierować po prostu na pomoc.
1: Mhm. Co się dzieje w sytuacji, gdy już jest założona niebieska karta? Po co ona jest w ogóle?
15: Niebieska karta to jest taka procedura pomocowa, tak naprawdę w skrócie. To jest taka procedura, która ma doprowadzić do tego, że przemoc ustanie. To nie jest żaden proces karny, tu jeszcze nie wchodzą adwokaci, oskarżyciele, prokuratura i tak dalej. To jest taka procedura właśnie, która ma zmotywować rodzinę do szukania pomocy i a osobę, która stosuje przemoc, do zaprzestania stosowania tej przemocy. I jakby taka sekwencja zdarzeń jest, kiedy zostaje uzupełniona tak zwana niebieska karta A, czyli pierwsze zgłoszenie o tym, że w jakimś domu, środowisku domowym dochodzi do przemocy, zostaje powołana grupa diagnostyczno-pomocowa. W tej chwili w tej grupie jakby w pierwszym takim składzie jest zawsze pracownik socjalny i policjant, czyli osoby, które mogą wchodzić do domu, bo to są te dwie służby, które mają prawo wejść do domu. To, co jest dobre w tej ustawie nowej, to, że ten skład grupy może być od razu poszerzony, na przykład jeżeli jest dziecko, no to właśnie mógłby być przedstawiciel żłobka, przedszkola, szkoły, psycholog, jakby to, co jakby uznamy za stosowne. No i wskazywane są możliwości pomocy zarówno dla osób doznających przemocy, jak i dla osoby stosującej przemoc.
1: Niebieska karta. Teraz może się stać cyfrowa. Trwają prace nad tym. Dziękuję bardzo. Renata Śledzińska, wiceprezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, była razem z nami. Po informacjach będziemy pytali o sytuacje, w których to już trochę kończy się sezon, taki wakacyjny sezon, sezon, kiedy spędzamy czas nad jeziorami na przykład, ale mimo wszystko będziemy jeszcze pytać o udzielanie pierwszej pomocy.
16: Autopromocja.
17: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
18: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
17: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
16: Autopromocja.
19: Reklama.
16: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9:40, 12:40 i 14:40. W radiu Tok FM.
14: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
21: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację. Tok FM. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska. W powstaniu warszawskim, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej, angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach, aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości. Kierowca autokaru, który rozbił się w weekend na autostradzie na Węgrzech, został aresztowany na 30 dni. Węgierski sąd uznał, że na wolności mógłby próbować uciec lub się ukrywać. To ze względu na surowość ewentualnej kary. Za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęło wiele osób, grozi do 8 lat więzienia. Śledztwo w sprawie wypadku równolegle prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie, która wystąpiła do strony węgierskiej o przekazanie pełnej dokumentacji. Wzrosły maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 46 groszy, a diesel 7 zł 47 groszy. To więcej w porównaniu z wtorkiem. Co najmniej 700 osób zostało ewakuowanych z powodu pożaru szalejącego przy zachodniej granicy Hiszpanii z Portugalią. Po portugalskiej stronie granicy 2000 strażaków wspieranych przez ludność cywilną walczy z 11 dużymi pożarami lasów i nieużytków rolnych. Według obrony cywilnej dziś może być konieczna ewakuacja, bo żywioł szybko przemieszcza się po wysuszonym terenie. Teraz w Tok FM czas na informacje sportowe.
4: Błażej Kulesza, zapraszam. Ostatniego kroku w stronę Ligi Mistrzów jak na razie nikt nie zrobił. 3 remisy padły w 3 pierwszych meczach fazy play-off eliminacji do Champions League. Bezbramkowo zakończyło się spotkanie Lewskiego Sofia z AEK Ateny. Za to 4 gole w Zagrzebiu. Tam Dinamo 2-2 zremisowało z Wikingiem. Z kolei w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu w Stambule Fenerbahce, pogromca Górnika Zabrze, w drugiej rundzie zremisował u siebie z Olimpikiem Lyon 1-1. A dziś Sabah Baku, w którym regularnie występuje Tymoteusz Puchacz, zagra w Bukareszcie z izraelskim HPL-em Berszewa. Z kolei NK Celje, którego piłkarzem jest Łukasz Bejger, zagra na wyjeździe ze Slovanem Bratysława. A pewna gry w Champions League jest Barcelona. Do zespołu dołączył właśnie Rodri, podpisując kontrakt do czerwca 2030 roku. Wcześniej spekulowano, że zawodnik z Manchesteru City trafi do Realu Madryt. Duma Katalonii jednak ogłosiła transfer zawodnika.
5: Barcelona
6: to naprawdę wspaniały klub. Dla mnie zawsze była globalnym punktem odniesienia ze względu na swoją filozofię i podejście do piłki nożnej. Miałem także inne opcje, ale Barcelona była moim pierwszym wyborem.
4: A mówiący te słowa Rodri będzie grał w Barcelonie z numerem 16 po tym, jak ten numer odstąpił mu Fermin Lopez. Katalończycy według nieoficjalnych informacji zapłacili za niego ponad 76 milionów euro, czyli około 330 milionów złotych. Polscy koszykarze szlifują formę przed drugim etapem eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Podopieczni Igora Milicicia zremisowali z Bułgarią 93-93 w kontrolnym meczu rozgrywanym w Krakowie. Jutro Polska zagra także towarzysko z Bośnią i Hercegowiną. Słoweński kolarz Primož Roglič wraca po lipcowym wypadku do wielkiego ścigania. Znalazł się na liście startowej WLT Espania, która rozpoczyna się w sobotę w Monako. 36-latek będzie pod nieobecność Belga Remco Evenepoela liderem grupy. WLT wygrywał aż 4 razy, w tym ostatni raz 2 lata temu. Więcej sportu za godzinę. Teraz w Tok FM czas na pogodę.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
3: Dziś sporo chmur, choć na wschodzie i północnym wschodzie początkowo jeszcze możliwe rozpogodzenia. Przelotnie popada deszcz, a gdzieniegdzie także zagrzmi. Na termometrach od 19 do 23 stopni cieplej, miejscami na południu tam około 25.
7: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: 26 minut po 6:00, to jest pierwszy program TOK FM. Naszym gościem jest Marek Hadaj, instruktor, wykładowca WOPR, członek zarządu głównego tej organizacji, a w okresie letnim koordynator ratowników na kąpielisku w Rowach. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Mamy niski poziom wód, mam tutaj na myśli rzeki, być może także jeziora i to może zachęcać do nieodpowiedniego zachowania, do tego, żeby skoro tutaj rzeka ma niski stan, to może sobie pójdziemy na jej sam środek. Czy to może być niebezpieczne?
8: Jak najbardziej. Te miejsca, które są widoczne, które są bardzo niebezpieczne, bo wbrew pozorom są dalej nasiągnięte wodą, w związku są miejscami, które mogą spowodować zapadnięcie się osoby, która wejdzie na suchy ląd, jak się jej wydaje, żeby, tak jak potocznik nieraz mówi, przejdę z jednego brzegu rzeki na drugi suchą nogą. W związku z tym skaczemy z wydmy na wydmy. Natomiast te wydmy w rzeczywistości są nasiągnięte, są mokre i potrafią być zagrożeniem, bo może się pod tą osobą podjeździć ciężarem. Taka wydma po prostu być ruchomymi, mokrymi piaskami, które wciągną za tą osobę. To jest pierwsze niebezpieczeństwo. Drugie niebezpieczeństwo, miejsca, w których pozostała woda, to są zazwyczaj głębie rzeki, a więc doły, zapadliny, które w chwili, kiedy rzeka miała normalną głębokość, były najbardziej niebezpiecznymi miejscami w tej rzece. W związku z tym te miejsca, oprócz tego, że są z wodą jeszcze, kryją różnego rodzaju niespodzianki. Nurt rzeki, jak wiemy, w czasie powodzi niesie wszystko. Poza tym jest takim jakimś dzikim zwyczajem, że niektóre osoby do wody wrzucają wszystko, co jest niepotrzebne. I zazwyczaj nurt kilkanaście tysięcy ton wody niesie to i odnajduje się właśnie w takich zapadlinach, w miejscach.
5: To może być coś na przykład ostrego, coś, co powoduje, że się skaleczymy i będziemy.
8: Jak najbardziej. To mogą być konary drzew, to mogą być meble, to mogą być lodówki, to mogą być, tak jak wiemy, rzeka odsłania wraki samochodów, wraki statków. Tysiące różnych przedmiotów, które mogą się dziwnym trafem znaleźć w rzece.
5: Czy jak rzeka ma niski stan, to to jest zabronione? Pan kategorycznie mówi nie pokonywaniu na rzeki tak, żeby przedostać się na drugą stronę? Czy w przypadku, gdy ktoś dobrze umie pływać, jak tutaj by pan to określił?
8: Trzy razy nie, jeżeli tak to można powiedzieć. Nie pokonujemy rzeki suchą nogą, bo od tego mamy kładki, mamy mosty, a więc wyznaczone miejsca, którymi możemy przemieszczać się na drugi brzeg. Natomiast te miejsca, które są widoczne, to nie są miejsca do zwiedzania, to nie są atrakcje turystyczne, tylko to jest w dalszym ciągu niebezpieczne dno rzeki, która akurat teraz trochę wyschła i w związku z tym okazała swoje dno, które jest cały czas niebezpieczne dla człowieka.
5: Czy można bezpiecznie korzystać z rzeki, już niezależnie od, jak ona ma normalny stan, czy rzeka jest do pływania?
8: Jak najbardziej. Rzeka, tak jak i jeziora, tak jak i inne oczka wodne, jest do pływania pod warunkiem, że jest na niej wyznaczony obszar wodny, czyli innymi słowy potocznymi jest kąpielisko, czyli są wyznaczone strefy dla pływania, białe, czerwone i żółte boje. Są obecni ratownicy, jest wywieszona biała flaga. To są trzy punkty, które muszą być spełnione, żebyśmy mogli bezpiecznie się kąpać. Jeżeli któryś z tych elementów nie ma, to znaczy, że to miejsce jest nieprzystosowane do tego, żeby być kąpieliskiem, czyli wyznaczonym obszarem wodnym, nad którego bezpieczeństwem czuwają ratownicy.
5: Jak pan będzie pamiętał ten sezon wakacyjny, letni? Co on pokazuje?
8: Pokazuje, że w dalszym ciągu króluje alkohol nad wodą. W dalszym ciągu alkohol wyzwala instynkty, że jestem hero, jestem wszystko umiejącym Polakiem, który potrafi pływać w każdych warunkach. Że w dalszym ciągu świetnie pływam niezależnie czy to jest rzeka, jezioro czy morze, bo w basenie przepłynąłem 50 basenów. Basen, stałe dno, stałe brzegi, lina torowa, ratownik obecny.
5: Zupełnie inne warunki, prawda, niż na przykład w rzece.
8: Dokładnie tak, zupełnie inne. To, że ktoś świetnym jest pływakiem w basenie, wcale nie oznacza, że jest świetnym, że będzie świetnym pływakiem w rzece, w jeziorze. Jeżeli chcemy pływać, sprawdzić się, pływajmy na basenie i pływajmy na rzece, na jeziorze w wyznaczonych obszarach wodnych, czyli na kąpieliskach.
5: A jak jest z udzielaniem pierwszej pomocy u nas i z wiedzą na temat tutaj postępowania?
8: Myślę, że powoli kolejne młode pokolenia, które mają w szkole wprowadzony przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, gdzie poruszany jest temat pierwszej pomocy, powoli daje o sobie znać. To dzieci bardzo często mówią: mamo, tato, nie wchodzimy tutaj do wody, bo nie ma ratownika. Mamo, tato, nie wchodzimy do wody, bo jest czerwona flaga. Również czerwona flaga potrafi być na rzece i jeziorze z różnych powodów. Tych powodów mamy kilkanaście. Natomiast średnie i starsze pokolenie w dalszym ciągu rości sobie prawo do tego, że ja umiem pływać, wam, ratownikom wodnym, nie chce się pracować i dlatego wywiesiliście czerwoną flagę.
5: Bardzo dziękuję za to podsumowanie trochę już tych wakacji, niestety kończących się. Marek
8: niestety,
5: Hadaj.
8: Z tragicznym bilansem.
5: Niestety. Instruktor, wykładowca WOPR, członek zarządu głównego tej organizacji, koordynator ratowników na kąpielisku w Rowach był z nami. Do usłyszenia. Już teraz przed nami pierwszy program gospodarczy.
9: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
5: Razem z Azją na drodze do myśliwca przyszłości. O tym dzisiaj przeczytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Na podjęcie decyzji o zaangażowaniu w budowę maszyny szóstej generacji zostało kilka miesięcy. Politycy i eksperci apelują, aby nie popełnić błędu sprzed 20 lat. Jednym z europejskich programów myśliwca przyszłości jest Future Combat Air System, który od 2018 roku w bólach rodził się w Berlinie i Paryżu. Ostatecznie w czerwcu tego roku, po latach negocjacji, francuski podmiot, a także niemiecki partner ogłosiły, że nie są w stanie porozumieć się co do podziału pracy i korzystania z innowacyjnych technologii. Kanclerz Merz i prezydent Macron zdecydowali, że projekt ograniczy się do wspólnej pracy nad chmurą bojową i sieciocentrycznym środowiskiem walki, tak to się nazywa. Wszystko zmieniło się w pierwszych dniach sierpnia, gdy do gry wkroczyły Indie. Tamtejsze Ministerstwo Obrony potwierdziło chęć zajęcia miejsca Niemców w europejskim programie. Indusi zadeklarowali wkład finansowy, ale oczekują też pewnych ustępstw. Jeden z warunków ma dotyczyć korzystania z francuskich technologii. Jak informuje magazyn InDefense, w New Delhi istnieje obawa, że indyjskie firmy będą produkować sprzęta kluczowe, uprawnienia projektowe zostaną gdzie indziej. W najbliższych tygodniach obydwa państwa rozpocząć mają szczegółowe negocjacje w tej sprawie. Opisuje to wszystko dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. W Rzeczpospolitej o transporcie, który prawie przegrał z latem. W samym czerwcu opóźnionych było ponad 40% pociągów PKP Intercity, a w ostatnim tygodniu miesiąca odwołano 579 połączeń. Wszystkie temperatury, wysokie temperatury deformowały szyny, rozciągały trakcję i testowały klimatyzację. Sam też spędziłem, proszę Państwa, 6 godzin w rozgrzanym pociągu bez działającej klimatyzacji. Kierowcom upały dawały się we znaki, zwłaszcza na starszych drogach. Tutaj już mowa o użytkownikach samochodów, głównie gminnych i powiatowych, bo sieć tras szybkiego ruchu jest stosunkowo młoda. W 90% powstała w ostatnich 20 latach, gdy wykorzystywano już nowoczesne materiały i technologie. Są one odporne na kolejnowanie, które wcześniej było zmorą polskich dróg. Studenci ruszyli po mieszkania. Dobre oferty szybko znikają. Sezon najmu studenckiego wystartował wcześniej niż zwykle. W lipcu liczba kontaktów z ogłoszeniodawcami wzrosła o 40% rok do roku, a najlepsze lokale szybko znikają z ofert. Fali podwyżek czynszów jednak raczej nie będzie. Tutaj szczegółowy wykres, który pokazuje sytuację na rynku. i taki obszerny artykuł, który właśnie tego dotyczy. I jeszcze Gazeta Wyborcza o młodych, którzy nie chcą mieć dzieci. Tutaj tytuł artykułu ze znakiem zapytania. Jesteśmy w rozkroku między zmieniającymi się normami a tradycyjnymi wzorami ról płciowych i życia rodzinnego, mówi dr Agnieszka Wincewicz-Price. To jest tekst Marii Korcz. Jeszcze do niedawna decyzję o posiadaniu potomstwa próbowano tłumaczyć w kategoriach wywodzących się z nauk ekonomicznych. Dostęp do mieszkań, zarobki czy opieka zdrowotna są ważne, ale gdyby to wystarczyło, kraje rozwinięte nie mierzyłyby się dzisiaj ze spadającą dzietnością. Co jest zatem problemem? O to dzisiaj pyta Gazeta Wyborcza.
9: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
10: Autopromocja.
11: Czy Kościół jest homofobiczny? Dlaczego osoby nieheteronormatywne decydują się w nim zostać?
12: Można być osobą tęczową i wierzącą? Nie ma w tym sprzeczności? Wiara i tęcza nie jest katolicka, jest ekumeniczna. W związku z tym są wśród nas osoby ze wszystkich denominacji istniejących w Polsce. Nawet Żydła rzymskokatolickie, które poważnie traktują czytanie Pisma Świętego, nie widzą w nim tego wszystkiego, co tam widzą homofobiczne umysły.
11: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki.
10: Autopromocja.
1: Reklama.
13: Orły oszczędzania stać na więcej.
14: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Słuchaj, Marian.
16: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
16: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
16: No i co, Barbara, i co?
15: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
16: Ta Mariolka to jest naprawdę...
17: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
18: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
21: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
20: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
21: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
20: Aflofarm.
22: Znowu miałam rację.
23: W czym?
22: We wszystkim.
23: Akurat.
22: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
23: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
22: A nie są?
24: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
25: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Do Polski wróci dziś kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Pacjenci przelecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. W węgierskich szpitalach pozostanie 5 osób w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim, które nie mogą być jeszcze przewiezione do kraju. Jednocześnie dyplomaci pracują nad jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które zginęły w wypadku. Co najmniej kilkaset wstrząsów zanotowano od soboty w położonej w Andaluzji na południu Hiszpanii prowincji Granada. Ostatnie o magnitudzie 3,4 miały miejsce wczoraj późnym wieczorem. Na razie brak informacji o stratach. Granadę masowo opuszczają zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści. Do wieczora na wielu ulicach aglomeracji tworzyły się korki. W chwili obecnej nie potrafimy określić, kiedy zakończy się ta sejsmiczna seria, przekazały andaluzyjskie władze. W ostatnich latach liczba ataków na placówki medyczne w strefach konfliktów zbrojnych osiąga dramatyczny poziom, alarmują Lekarze bez Granic. Jak podali, liczba ofiar śmiertelnych wśród personelu medycznego i pacjentów w zeszłym roku wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do roku 2024. Dziś przypada ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Donald Trump na 3 dni wstrzymał wejście w życie 50% ceł na części importu z Kanady, które miały zacząć obowiązywać od dziś. Ogłosił, że Kanada i Stany Zjednoczone zawarły porozumienie. Wielki rurociąg Keystone XL, dawno temu pogrzebany przez śpiącego Joe Bidena, może zostać wskrzeszony, napisał Trump w swoim serwisie True Social. Rurociąg, o którym napisał amerykański przywódca, miał transportować kanadyjską ropę do amerykańskich rafinerii. Pierwsza administracja Trumpa dała zielone światło na realizację tego projektu. Zgodę na budowę odwołał jednak na początku urzędowania Joe Biden.

0: między Polską a Stanami Zjednoczonymi, które dotyczą produkcji, to bardziej optymistyczny scenariusz, albo chociaż serwisowania patriotów w Polsce. Coś wiemy na ten temat, na temat tych rozmów?
1: Znaczy, przede wszystkim jednak rozdzieliłbym te dwie informacje z tego względu, że to, że prawdopodobnie będziemy operatorem serwisowania pocisków Patriot, to wiemy od dłuższego czasu, między innymi już od szczytu NATO w Ankarze, gdzie tak naprawdę zapadła decyzja pomiędzy Polską, Stanami Zjednoczonymi, Niemcami w sprawie stworzenia centrum serwisowego właśnie w Europie. I to jest kwestia dla nas bardzo ważna, bo zwiększa nasze możliwości, jeżeli chodzi o utrzymywanie naszej floty, jeżeli chodzi o pociski przeciwlotnicze. Natomiast teraz toczą się rozmowy między innymi na temat właśnie już produkcji pocisków Patriot, pocisków bardzo potrzebnych i pocisków obecnie bardzo deficytowych. Oczywiście ta informacja o tym, że te pociski mogłyby być produkowane w Polsce, padła niedługo po deklaracjach prezydenta Donalda Trumpa o tym, że być może Ukraina mogłaby produkować rakiety do systemów Patriot.
0: No tak, obecnie. Ale tutaj na chwilę się zatrzymajmy. Szybko się Trump z tego wycofał.
1: Tak, tak. Tutaj jest pewnego rodzaju problem po stronie amerykańskiej. Ten problem, z tego co mówią kongresmeni, wynika między innymi z tego, że Ukraina po pierwsze prowadzi wojnę obronną, więc ulokowanie produkcji na terenie Ukrainy byłoby znacznie utrudnione. Druga rzecz to niestety możliwość wpadnięcia w jakiś sposób technologii w ręce rosyjskie. Mówimy tutaj nie tylko o tym, że na przykład taki zakład Rosjanom udałoby się w jakiś sposób przechwycić, ale też na przykład zwraca się uwagę na różnego rodzaju kwestie korupcyjne i kwestie infiltracji przez rosyjskie służby różnych ukraińskich dziedzin życia społecznego. To są obawy moim zdaniem całkiem uzasadnione. Niestety sprawa nie jest taka prosta, jeżeli chodzi o ulokowanie tejże produkcji na Ukrainie. W Polsce byłoby to znacznie bezpieczniejsze. No i w Polsce USA mają partnera, który jednak współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi od naprawdę już długiego czasu. Bardzo duże zostawia pieniądze w amerykańskim systemie produkcji uzbrojenia. Także myślę, że jeżeli gdzieś miało być i to produkowane w Europie, to właśnie w Polsce, chociaż z tego co słyszymy, to Niemcy również z Polską w tym aspekcie realizują i rywalizują.
0: Czym jest system Patriot? Dlaczego to jest tak strzeżona wiedza o tym, jak to się naprawia, jak to się produkuje? Amerykanie są bardzo wyczuleni na to.
1: System Patriot to jest system używany do zwalczania celów powietrznych. Można go nazwać systemem przeciwlotniczym, ale to jest dosyć mocne uproszczenie. To jest system przeciwlotniczy, powiedzmy, tej górnej granicy, który między innymi potrafi zwalczać takie cele jak samoloty, pociski manewrujące czy pociski balistyczne. Jest to obecnie jedyny system, chociażby na Ukrainie, który jest w stanie zwalczać rakiety systemu Iskander rosyjskie, więc jest to bardzo ważny system, który pozwala chronić miasta, pozwala chronić infrastrukturę krytyczną miast, pozwala chronić elektrownie, pozwala centra miast chronić w różnego rodzaju atakach, z tym, że niestety efektory do systemów Patriot są bardzo drogie.
0: No, co to są efektory?
1: Efektory, no to po prostu powiedzmy, że to jest rakieta, która jest wystrzeliwana przez system, bo system składa się nie tylko z wyrzutni rakiet. System to również jest na przykład stacja dowodzenia, to również są radary, no ale to również są pociski. No i te pociski bardziej zaawansowane, które są na przykład pocisków balistycznych, czyli pociski PAK-3 MSE, o które tak naprawdę w tym momencie toczy się gra, są dosyć drogie w produkcji i dosyć skomplikowane, wypełnione elektroniką, więc ich produkcja na terenie Polski byłaby dla nas naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem, tym bardziej w kwestii problemów, które mamy obecnie z dostępnością do tychże pocisków ze względu między innymi na duże zużycie podczas walk na Bliskim Wschodzie.
0: I tutaj Polska w tej chwili dysponuje dwie

0: ma takimi bateriami, jeśli się nie mylę. Plan jest taki, abyśmy mieli 6. To wtedy będziemy super bezpieczni, tak jakbyśmy mieli żelazną kopułę, porównując to z sytuacją na przykład izraelskiego nieba.
1: Czy nie ma takiego tak naprawdę systemu obrony powietrznej, który by był w pełni szczelny i w pełni mógłby ochronić obszar tak wielki, jakim jest Polska. Więc musimy tutaj zdawać sobie sprawę, że to, że mamy na przykład 6 baterii, czy nawet ich by było 12, nie ochroni całej infrastruktury i nie ochroni całej Polski. No, trochę inaczej będzie państwo i Wojsko Polskie patrzyło na obronę na przykład kluczowych zakładów zbrojeniowych czy kluczowych elektrowni, a trochę inaczej będzie patrzyło na bronienie miejsca, gdzie na przykład są pola uprawne. Mhm. Więc tutaj raczej mamy dosyć duże rozróżnienie, które trzeba brać pod uwagę. No a dwa, sam Patriot to jest tylko jedna warstwa. My potrzebujemy wielowarstwowej obrony powietrznej, która jest budowana w Polsce.
0: Tak, bo nikt nie będzie strzelał w taką drogą, takim drogim efektorem, taką drogą rakietą do jakiegoś drona za, nie wiem, kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy, prawda?
1: Dokładnie tak, jak słusznie pan redaktor wspomniał, jednak kwestia tutaj koszt-efekt jest ważna, bo nie da się prowadzić wojny, która wolałaby państwo ekonomicznie i przez na przykład ataki dużą ilością na przykład dronów bezzałogowców typu Szachid czy Gierań, gdybyśmy używali rakiety kosztującej kilka milionów do strącania bezzałogowca kosztującego kilkadziesiąt do powiedzmy tych 100 tysięcy, no to jest znaczna różnica koszt-efekt. Obecnie mamy chociażby program SAN, który ma być odpowiedzią na te niskokosztowe środki ataku, jak drony. Będziemy tam w ramach tego systemu mieli różnego rodzaju działka do zastrzeliwania bezzałogowców. Będziemy mieli też bezzałogowce do zestrzeliwania bezzałogowców, czyli bezzałogowce kontruderzeniowe, które świetnie sprawdzają się na Ukrainie. Mamy nie tylko tutaj możliwość zakupu. W tym momencie do systemu SAN amerykańskiego systemu, który kupujemy, ale również w Polsce różnego rodzaju think tanki i firmy zbrojeniowe zaczynają coraz mocniej interesować się bronią kontrdronową i różnego rodzaju systemami. No i mamy już kilka takich firm, które to produkuje włącznie z firmami naszymi państwowymi, więc mam nadzieję, że to wszystko teraz będzie
0: zabiegamy
1: będzie
0: o jak największy udział w serwisowaniu, czy też o produkcji właśnie Patriotów. Zobaczymy, jak te rozmowy się potoczą. Bartłomiej Wypartowicz, starszy redaktor w Defense24.pl, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, działaczka społeczna i uczestniczka Powstania Warszawskiego. Jest z nami Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. No, chciałem powiedzieć dzień dobry, ale no właśnie, jak pan zacząłby to nasze krótkie spotkanie? Jakimi słowami?
2: No, to był już bardzo smutny wieczór, późny wieczór, bo pani Wanda odeszła około 22:30. Więc smutny wieczór, smutna noc i dzisiaj smutny poranek, ale swoim bardzo długim życiem zasłużyła na wspomnienia i zasłużyła na to, żebyśmy pamiętali o niej, o jej heroicznych czynach jako żołnierza Powstania Warszawskiego i kobiety, która walczyła z bronią w ręku, ale jednocześnie wielkiego moralnego autorytetu, który przez ostatnie lata zawsze był tam, gdzie trzeba i zawsze mówił to, co trzeba było powiedzieć.
0: Miała 17 lat, gdy wybuchło powstanie. Czego nas dzisiaj chciała nauczyć?
2: No to jest przede wszystkim piękna karta powstańcza i pani Wanda, współpracowaliśmy przez 16 lat bardzo blisko, bo spotkaliśmy się na warszawskiej Woli, ja byłem prezesem Towarzystwa Przyjaciół Woli, ona przewodniczącą Społecznego Komitetu do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy. No, panią Wandę ukształtowało harcerstwo, więc powiedział pan redaktor o tym, co robiła wtedy, kiedy wybuchło powstanie. Ona miała oczywiście przydzielone zadanie, miała być łączniczką, ale ona bardzo chciała walczyć i chciała walczyć z bronią w ręku i walczyła. I była jedną z niewielu kobiet, które w tak młodym wieku, 17 lat, uczestniczyły w powstaniu i chciały mieć wpływ na to, co się dzieje w czasie niemieckiej okupacji, ale ona była w harcerstwie i była w Szarych Szeregach wcześniej, już mając 15 lat, uczestniczyła w działaniach sabotażowych i ona przynosiła meldunki, mówiąc do osób, które współpracowały z okupantem. Przynosiła do nich informacje o tym, że jeżeli będą kontynuować swoją haniebną, zdradziecką postawę, będą karani karą śmierci, więc to była bardzo odważna kobieta i była w tych czasach trudnych, wojennych, powstańczych, ale później również do Polski wróciła dopiero w 1947 roku jako jeździec wojenny i jej trasa była bardzo długa i przez Bliski Wschód i została nauczycielką, więc ona całe życie była nauczycielką i całe życie wskazywała, jak należy żyć, jak należy postępować i zawsze troszczyła się o najsłabszych, osoby z niepełnosprawnościami, ale także przez cały ten okres była strażniczką pamięci.
0: Ostatnie lata to czas, kiedy miała dla nas pewną taką przestrogę o tym, że pokój nie jest dany raz na zawsze i jakieś takie skłonności do wrogiego patrzenia na drugiego człowieka mogą się zakończyć bardzo źle. Prawda?
2: Tak. No, to przesłanie było rozbudowywane, można powiedzieć, tak? Znaczy, bo z jednej strony apelowała o wsparcie dla Ukrainy, ale rzeczą, którą ja też, to było nasze ostatnie spotkanie 1 sierpnia, kiedy odwiedziłem panią Wandę, to pytała się, jak tam Polska w Europie. Znaczy, ona naprawdę była bardzo silną zwolenniczką takiej silnej, bezpiecznej Polski w Europie, uważając, że... Zresztą ona wystąpiła, jak pamięta pan redaktor i pamiętacie państwo... na Placu Zamkowym. To był 2021 rok, wtedy, kiedy Trybunał Przyłębski zaczął robić takie pseudo orzeczenia mówiące o tym, że prawo Unii Europejskiej nic nie znaczy i tak dalej, że prawo krajowe jest tutaj istotniejsze. To było takie przygotowywanie poprzedniej władzy do, można powiedzieć, do polexitu i ona bardzo twardo wystąpiła razem z Anną przed Pełską Trzeciakowską na Placu Zamkowym, zagłuszana przez bardzo złych ludzi, przez Bąkiewicza i powiedziała, że miejsce Polski jest w Europie, więc to też jest to przesłanie, o którym trzeba pamiętać. Nie ostatnia ważna sprawa. Wydaje mi się, że ona była żołnierzem Armii Krajowej, była uczestniczką powstania, ale ona też pamiętała o ludności cywilnej Powstania Warszawskiego, że to nie byli tylko żołnierze, ale też ludność cywilna i dlatego też była inicjatorką ustanowienia 2 października każdego roku dniem pamięci o ludności cywilnej powstańczej Warszawy.
0: Bardzo dziękuję. Michał Szczerba, dziękuję europoseł bardzo. Koalicji Obywatelskiej, był razem z nami. Wanda Traczyk-Sawska zmarła w wieku 99 lat. Już teraz tutaj do mnie w studiu dołączyła Dominika Wielowiejska.
3: Dzień dobry.
0: Która zaprosi państwa już za kilka minut na poranek TOK FM. O czym będzie dzisiaj w audycji?
3: Po 7:20 gościem TOK FM będzie Piotr Strach, poseł Polski 2050, wiceszef Komisji Obrony Narodowej. Będziemy rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa i pomocy Ukrainie. Po 7:40 Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu i także o tym porozmawiamy, a także o sprawie tragedii na Węgrzech, kontrola autokarów, obowiązkowe pasy bezpieczeństwa, zmiana przepisów odnośnie pracy kierowców. Po godzinie 8:00 dr Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej. Zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego, dużo zmian. Mamy też planowany protest nauczycieli. Po 8:20 profesor Sławomir Sowiński i Wojciech Szeląg.
0: No, już mniej niż 2 tygodnie do końca wakacji, niestety. Dominika Wielowiejska zaprasza Państwa na poranek TOK FM, a my już dziękujemy za pierwszy program TOK FM. Jakub Żebrowski czuwał nad zawartością programu. Audycję przygotowała Katarzyna Kłaczyńska, zrealizowała ją Livia Prądzińska. Ja nazywam się Wojciech Muzel. Dobrego dnia Państwu życzymy. Do usłyszenia.
4: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
5: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
6: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Trawisto.
12: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.

0: 5 sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, działaczka społeczna i uczestniczka Powstania Warszawskiego. Do Polski wraca dziś kolejna grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Powstał nowy spot o Polsce. W promocję naszego kraju zaangażował się Robert Lewandowski. Środa, 19 sierpnia, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie zapominajcie o nas, mówiła jeszcze kilkanaście dni temu w rocznicę Powstania Warszawskiego. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, łączniczka i strzelec Armii Krajowej, uczestniczka Powstania.
3: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat. Aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
1: Wanda Traczyk-Stawska przez wiele lat pracowała jako nauczycielka. Zawsze wspominała dzieci walczące w powstaniu.
3: Chłopcy i dziewczęta mające 11, 12 lat rwały się do walki, te dzieciaki.
1: Ostatniego wywiadu TOK FM udzieliła przed dwoma laty. Odebrała wtedy order uśmiechu przyznawany przez dzieci i przy okazji musiała wypić sok z cytryny.
3: Cenić witaminkę C, która w tej cytrynie jest, ale pamiętać równocześnie, że też jest dużo witamin w truskawkach.
1: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech wraca dziś do kraju. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego pod opieką lekarzy. W węgierskich szpitalach pozostanie jeszcze 5 osób w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim. Trwają rozmowy o tym, by skrócić procedury związane z transportem ciał 12 osób, które zginęły w tym wypadku. Tomasz Węska.
4: Pracujący na Węgrzech dyplomaci zabiegają o to, by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Jak mówi wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski, chodzi o uproszczenie węgierskich postępowań w tym zakresie.
5: Musimy przekonać kolegów węgierskich, żeby nie byli zbyt rygorystyczni w stosowaniu swoich procedur, a oni mają dość wyśrubowane w tym względzie wymogi. Dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
4: Pośród poszkodowanych, którzy mogą zostać dziś wypisani z węgierskich szpitali, nie wszyscy mogą podróżować w pozycji siedzącej. Trwają ustalenia dotyczące tego, jak przetransportować ich do Polski. Zgodnie ze sztuką lekarską, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
6: To jest oczywiście uzależnione od stanu zdrowia i dobrane zostaną właściwe środki transportu.
4: Tomasz Fęskę, TOK FM.
1: W Krakowie rozkręca się kampania przed wyborami o fotel prezydenta miasta. Kandydaci ruszają w miasto i pokazują, kto za nimi stoi. Wczoraj wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość Michał Drewnicki zaprezentował się w mocnym partyjnym otoczeniu. Katarzyna Młynarczyk.
7: Była premier Beata Szydło, Przemysław Czarnek, Andrzej Adamczyk i Małgorzata Wasserman. Czołowi politycy PiS przyjechali do Krakowa, żeby wesprzeć kandydata swojej formacji.
8: Ja znam Michała Drewnickiego wiele lat. To jest człowiek, na którego zawsze można liczyć. Bardzo konkretny, pracowity, zaangażowany i to jest przede wszystkim człowiek znający realne problemy krakowian.
7: Sam kandydat chce jednak przekonywać, że w tej kampanii najważniejsze będą niepartyjne szyldy, ale sprawa Krakowa i jego mieszkańców.
9: Działamy, walczymy, zbieramy dalej podpisy i walczymy o Kraków naszych marzeń.
7: To dopiero początek wyborczego maratonu. Trwa zbieranie podpisów, a komitety wyborcze na zgłoszenie kandydatów, którzy uzyskają poparcie mieszkańców, mają czas do 3 września. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: Były minister obrony narodowej Ukrainy apeluje o przeprowadzenie wyborów mimo toczącej się wojny z Rosją. Michał Fedorow nie ogłosił jednak, czy zamierza startować w wyborach, ani nie przedstawił konkretnych planów politycznych.
10: Musimy zapewnić bezpieczeństwo procesu wyborczego, niezależność instytucji i zaufanie do wyników, ale złożoność nie oznacza niemożności. Ukraina wielokrotnie dokonywała tego, co świat uważał za niemożliwe. Możemy znaleźć rozwiązanie również tutaj, ponieważ demokracja nie jest luksusem czasu pokoju. Demokracja jest częścią tego, o co walczymy dzisiaj.
1: Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w Ukrainie obowiązuje stan wojenny, który wyklucza wybory. Z kolei kadencja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego skończyła się w maju 2024 roku. Mamy prawo postrzegać dumnie ogłoszony bezpośredni udział brytyjskich sił rakietowych w atakach na Federację Rosyjską jako udział w wojnie ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, oświadczył rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. W sobotę robotę. Dziennik The Times podał, że Ukraina po raz pierwszy użyła dronów brytyjskiej produkcji do ataków dalekiego zasięgu na cele na terytorium Rosji. W odpowiedzi rosyjska ambasada w Wielkiej Brytanii oświadczyła, że im większe zaangażowanie Londynu w konflikt, tym wyższą cenę za to zapłaci. Brytyjski premier Andy Burnham zapewnił, że wsparcie dla Ukrainy pozostaje stuprocentowe, a Londyn w chwili próby nadal będzie stać przy Ukrainie. Robert Lewandowski promuje Polskę. Najlepszy polski piłkarz wystąpił w trzech kilkunastosekundowych spotach polskiej organizacji turystycznej. Razem z nim występują aktor Jesse Eisenberg, modelka Ania Rubik, Lech Wałęsa i Maryla Rodowicz. Nowy pomysł na promocję Polski oglądał Błażej Kulesza.
11: Hello, I'm the king of Poland.
12: Koszty internetowej kampanii to 7 milionów złotych. Kilkunastosekundowe filmiki promują trzy miasta: Warszawę, Kraków oraz Gdańsk. We wszystkich pojawia się on, Robert Lewandowski. More than you
13: expected. Cała kampania emitowana będzie w social mediach.
12: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
13: Na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Tutaj się cieszę, żeśmy się wstrzelili. Nie mieliśmy tej wiedzy, że pan Lewandowski tam będzie grał.
12: Oprócz Lewego we wszystkich spotach zobaczymy także aktora Nikodema Rozbickiego.
14: Roberta fajnie było poznać.
15: Była okazja zagadać o piłce?
14: Tak, pogadaliśmy o piłce, ale przede wszystkim dużo czasu też spędziłem z Jesse Eisenbergiem.
12: Pomysł zaczerpnięty jest od Szwajcarów. Tam kraj promował były tenisista Roger Federer. Dla Helwetów wówczas zdobył milionowe zasięgi. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Kampania potrwa do końca roku. Wtedy będzie można ocenić, czy polski pomysł także wypalił. Dziś niemal w całym kraju przewaga chmur z rozpogodzeniami na północnym wschodzie, do tego przelotny deszcz, a lokalnie również miejscowe burze. Na termometrach od 19 do 23 stopni. Cieplej miejscami na południu, tam w okolicach 25 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych. Ja muszę Państwu powiedzieć, że bardzo zbulwersowała mnie rozmowa z Marią Szczepaniec, prezeską Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Znajdą Państwo tę rozmowę w Rzeczpospolitej. Przeprowadził ją Mateusz Mikowski. I dlaczego jestem zbulwersowana? Dlatego, że może Państwo słyszeli moją rozmowę z prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, w którym pokazywałam panu prezesowi, że wszyscy ludzie Zbigniewa Ziobry, podejrzani o bardzo poważne przestępstwa, są cały czas chronieni immunitetem i właśnie ta izba, którą kieruje pani Maria Szczepaniec, też ich chroni. I pytałam, czy to jest zbieg okoliczności, że akurat wszyscy ludzie Zbigniewa Ziobry nie mają uchylonych immunitetów. Ja przypomnę, że to są osoby, które są podejrzane o jazdę po pijanemu, o nielegalne przejęcie mieszkania, o udział w aferze hejterskiej, która polegała na tym, że wyciągano informacje z teczek personalnych sędziów po to, żeby ich atakować w sieci. Była to cała zorganizowana grupa, w razie czego, gdyby ktoś się zastanawiał, czy te zarzuty są zasadne, to tylko przypomnę, że wykonawczyni poleceń całej grupy hejterskiej w resorcie sprawiedliwości, niejaka mała Emi, została już prawomocnie skazana przez sąd. A mimo to jej mocodawcy cały czas są chronieni immunitetem. Sama pani Szczepaniec okazuje się, że wykluczyła, i o tym zresztą mówi dziennikarz Rzeczpospolitej, wykluczyła sędzię Barbarę Skoczkowską, legalną sędzię, od orzekania w sprawie dotyczącej Łukasza Piebiaka. Dlaczego wykluczyła pani Szczepaniec? Ano dlatego, że sędzia Skoczkowska krytykowała zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane przez Zbigniewa Ziobrę. I teraz pani Maria na pewno doprowadzi do tego, że sprawę Piebiaka będzie rozpatrywał neosędzia. Jeżeli ona przyjęła taką zasadę, że ktoś, kto krytykował zmiany sprawiedliwości w wymiarze sprawiedliwości za czasów PiS, nie może orzekać, to tak samo nie może orzekać neosędzia, bo on z kolei chwali te zmiany, które Ministerstwo Sprawiedliwości z Łukaszem Piebiakiem wprowadzało, i jest beneficjentem tych zmian, ponieważ dzięki temu łamaniu konstytucji oni wszyscy znaleźli się w Sądzie Najwyższym. Ale o tym oczywiście pani Maria wam nie powie. Maria Szczepaniec odpowiada na takie oto pytanie. W niektórych izbach Sądu Najwyższego wyraźny jest spór między tak zwanymi nowymi i tak zwanymi starymi sędziami. Dochodzi do tego, że niektórzy ze sobą nie rozmawiają. Jak to wygląda w izbie, którą pani kieruje? Maria Szczepaniec odpowiada. Odpowiadając na to pytanie, powinniśmy wrócić do genezy tego konfliktu. Czas najwyższy, żeby wreszcie odważniej głośno powiedzieć, że pod hasłami walki o praworządność, wypowiadanymi przez wielu tak zwanych starych sędziów, kryje się walka o utracone wpływy i obrona kastowości. Przez lata to wąska grupa sędziów decydowała o tym, kto otrzyma awans lub nominację sędziowską. Reforma z 2017 roku naruszyła ten zamknięty układ. Do konkursu na wolne stanowiska w SN przystąpili sędziowie bez odpowiedniego namaszczenia. Chciałam pani Marii Szczepaniec powiedzieć, że to właśnie ona jest w tej chwili współodpowiedzialna za tworzenie bezkarnej kasty. Te zasady, które ostatnio zostały wprowadzone, są bardzo demokratyczne. Nie ma mowy o żadnym namaszczeniu. Odbyło się głosowanie w czasie zgromadzeń ogólnych sądów, gdzie wyłonieni zostali kandydaci do Krajowej Rady Sądownictwa. Żaden polityk tym nie sterował. Sami sędziowie, którzy chcieli wziąć w tym udział, a frekwencja wyniosła 58%, wybrali członków KRS. To jest droga do tego, żeby kształtować niezawisłe sądownictwo, pozbawione też takiej wady, o której tutaj pani Maria wspomina, że tu jest jakaś kastowość i decyzja wąskiej grupy ludzi. Nie, nie wąskiej grupy ludzi, tylko po prostu wszystkich sędziów, którzy chcieli wziąć udział w tej procedurze. I powtórzę jeszcze raz, to pani niestety odpowiada za tworzenie kasty bezkarnych sędziów, podejrzanych o poważne przestępstwa, nie tylko związane właśnie z aferą hejterską. Ja liczę na to oczywiście, że przyjdzie otrzeźwienie. Starałam się to wyjaśnić sędziemu Kapińskiemu. Tę rozmowę znajdą państwo zresztą na YouTubie i w aplikacji Radia Tok FM. Naprawdę jest to sytuacja wysoce niezdrowa i muszę powiedzieć, że słowa pani sędzi Szczepaniec no bardzo, bardzo mnie zbulwersowały. Co państwo jeszcze mogą znaleźć w gazetach i na portalach? Ciekawa wypowiedź Mateusza Morawieckiego, który uderza w Marcina Romanowskiego. Donald Tusk przekazał, że służby innych państw z regionu potwierdziły, że Marcin Romanowski na 99% znajduje się w Naddniestrzu. I tutaj cytuję artykuł Wirtualnej Polski. Jeśli to prawda, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla kogoś, kto pojechał na terytorium de facto kontrolowane przez ludzi Putina, powiedział pytany o te doniesienia były premier Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, że Marcin Romanowski nadal należy do PiSu, jest posłem PiSu. Nie spotkały go żadne konsekwencje w związku z tym, że przebywa w tym regionie kontrolowanym przez Rosjan. Bartek Wieliński w Gazecie Wyborczej pisze, że Marcin Romanowski faktycznie przebywa w kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów gangsterów w Naddniestrzu. Ustaliły to zaprzyjaźnione służby specjalne. Romanowski był widziany w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza, mówią nasze źródła, w polskich służbach, wskazując na informacje od zaprzyjaźnionych agencji wywiadowczych. Nasi informatorzy twierdzą, że zbieg prawdopodobnie korzysta z pomocy księży Sercanów. Zakon prowadzi w Naddniestrzu, znajdującym się na lewym brzegu Dniestru, regionie Mołdawii, oderwanym od kraju przez prorosyjskich separatystów w 90 roku, 5 parafii i jedna działa w Tyraspolu. Intrygującym zbiegiem okoliczności jest fakt, że sercaninem jest też ksiądz Michał O., oskarżony o udział w grupie przestępczej, przywłaszczenie milionów złotych przyznanych z Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz Zarządów PiSu nadzorował właśnie wiceminister Romanowski. No cóż, tutaj ta sprawa jest bardzo bulwersująca. Na OKO.press, na stronie OKO.press także jest tekst Anny Mierzyńskiej, która opisuje, gdzie może dokładnie przebywać Romanowski, mieszkać. Chodzi o Borysówkę w Benderach. O tym wszystkim mogą państwo przeczytać także OKO.press. Znalazłam też ciekawy artykuł na portalu zero.pl autorstwa Patryka Słowika i tu możemy przeczytać. Kto zarobi na niezwróconych kaucjach? Tu zacznie się afera. Co operatorzy systemu kaucyjnego robią z pieniędzmi za niezwrócone opakowania? Odpowiedź stanie się kluczowa dla zaufania Polaków do wprowadzonego rozwiązania. Jeśli okaże się, że środki pójdą na wysokie wynagrodzenia, premie menedżerów albo kampanie wizerunkowe wielkich korporacji, niektórzy obywatele gotowi będą na złość władzy palić butelki. No mam nadzieję, że takich idiotów nie ma, którzy by na złość władzy palili butelki. Radziłabym zresztą Patrykowi Słowikowi nie podsuwać takich pomysłów obywatelom. Nie zmienia to postaci rzeczy, że administracja rządowa powinna nad tezami tego artykułu się zastanowić. Nie mam najmniejszych wątpliwości. Pisze Słowik, będzie kwas, będzie afera. Będzie też polityczna przepychanka i pojawią się głosy typu, kto to mógł przewidzieć. To ja już teraz mówię, że to przewidziałem. A nawet nie przewidziałem, tylko porozmawiałem z ekspertami i osobami zaangażowanymi w tworzenie systemu kaucyjnego. Problem jest znany, tylko na razie niektórym wygodnie go nie dostrzegać. Pieniądze z nieodebranych kaucji oraz ze sprzedaży zebranych opakowań i surowców uzyskanych z ich przetwarzania mają finansować system kaucyjny. Tak wynika z artykułu 40 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami. Ustawa wymienia zadania operatorów, ale nie określa dostatecznie precyzyjnie, jakie wydatki można uznać za finansowanie systemu i gdzie przebiegają granice ich racjonalności. Polecam Państwu ten artykuł i jeszcze inne polecajki. Mam przed sobą Tygodnik Powszechny, a tam tekst napisał Jakub Dymek, Nowa Wieś. Nasza prowincja nie jest już biedna, nie jest biała i nie jest katolicka, nawet jeśli folwarki wciąż się na niej odradzają. Dymek wskazuje, że dziś polski przemysł, rolnictwo i przetwórstwo żywności, cała ta branża zatrudnia setki tysięcy migrantów. Oficjalne dane zakłamują ten obraz. Oczywiście, że zatrudniamy imigrantów, natomiast system sprowadzania ich do Polski wygląda jednak inaczej niż za czasów Prawa i Sprawiedliwości. A przede wszystkim te osoby, w odróżnieniu od państw zachodnich, nie tworzą jednolitych takich środowisk, zamkniętych regionów, gdzie zamieszkują, tylko są rozproszeni i to powoduje, że ten charakter, czy też pobyt imigrantów w Polsce wygląda zupełnie inaczej. I jeszcze inny ciekawy tekst znalazłam. Piotr Popiołek, książka Komunia, powrót do wiary wiceprezydenta USA, to nie tylko historia jego nawrócenia na katolicyzm. To także opowieść o amerykańskiej religijności, która tłumaczy politykę. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Piotr Strach, poseł Polski 2050, wiceszef Komisji Obrony Narodowej. Po 7.40 Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury. Po godzinie 8.00 dr Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej.
2: Autopromocja. Spóźniony pociąg. Przedłużone spotkanie? Korki? To nie problem. W aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aby je posłuchać. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem. Autopromocja.
17: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
18: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
19: Marian,
18: mega,
19: co ty robisz?
18: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
19: Ekspert dalej masz.
21: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
22: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
21: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
22: W końcu będę miał kieszonkowe.
21: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
23: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Warszawa straciła kogoś wyjątkowego. Bohaterkę, żołnierkę Powstania Warszawskiego, honorową obywatelkę miasta. Napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, wspominając zmarłą Wandę Traczyk-Stawską. Każda rozmowa z panią Wandą była lekcją o tym, co naprawdę ważne, dodawał Trzaskowski. Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania i działaczka społeczna, zmarła w wieku 99 lat. Kierowca autokaru, który rozbił się w weekend na autostradzie na Węgrzech, został aresztowany na 30 dni. Węgierski sąd uznał, że na wolności mógłby próbować uciec lub się ukrywać. To ze względu na surowość ewentualnej kary. Za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęło wiele osób, grozi do 8 lat więzienia. Śledztwo w sprawie wypadku równolegle prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie, która wystąpiła do strony węgierskiej o przekazanie pełnej dokumentacji. Powstanie Ministerstwa do Spraw Migracji i Asymilacji, utworzenie służby deportacyjnej i bezwarunkowa asymilacja. To niektóre z założeń polityki migracyjnej przedstawione przez posłów klubu Rozwój Plus. Ostateczna wersja raportu zatytułowanego Najbezpieczniejsze państwo świata ma być gotowa przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. W porównaniu z wtorkiem wzrosły maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,46 zł. Benzyny 98 7,26 zł, a oleju napędowego 7,47 zł. Teraz w TOK FM czas na sport.
26: Błażej Kulesza, zapraszam. Po jednodniowym odpoczynku Iga Świątek wraca na korty w Cincinnati. Polka dziś o 17 zmierzy się w 1/8 finału z francuską Diane Paris. Świątek z 66. zawodniczką rankingu WTA grała podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Oddała jej wówczas dwa gemy. Teraz może być podobnie, mówi Maciej Łosiak, redaktor naczelny Tenis Magazynu.
27: No tutaj i ranking, i doświadczenie, i klasa, wszystko wskazuje na to, że Iga powinna ten mecz wygrać.
26: Jeżeli wygra, będzie miała okazję pomścić jedną z Polek. W ćwierćfinale zmierzy się albo z Jeleną Rybakiną, a reprezentantka Kazachstanu pokonała Magdalenę Fręch, lub z Dianą Schneider. Ta z kolei wyeliminowała Maję Chwalińską. Turniej w Cincinnati jest ostatnią dla wielu tenisistów próbą przed US Open, a organizatorzy wielkoszlemowego turnieju poinformowali, że przyznali dziką kartę Venus Williams. Tym samym Amerykanka może zagrać w drabince głównej turnieju singlistek, co zdaniem Łosiaka w środowisku tenisowym może wywołać spore kontrowersje.
27: Cały czas jest w turze, ale no przegrywa mecz za meczem. No spójrzmy prawdzie w oczy, to już nie jest przerywane zwycięstwo porażką, tylko to jest seria porażek. Także pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Biologia jest nieubłagana.
26: 46-letnia Venus Williams, mająca na koncie 7 wielkoszlemowych tytułów, w ubiegłym roku w Nowym Jorku odpadła już w pierwszej rundzie. Polskie zespoły za to szykują się na decydujące starcia w eliminacjach Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Problemy już teraz ma Lech Poznań, bowiem kapitan kolejorza Mikael Isak nie wystąpi w meczu ze szwajcarskim FC Thun. Jutro nie zagra także kilku innych piłkarzy, Terry Egbe, Janika Niero oraz Filip Jagiełło. W niedzielę na torze Zandvoort w Holandii odbędzie się ostatnia Grand Prix Holandii Formuły 1. Wyścig co prawda wrócił do kalendarza w 2021 roku dzięki popularności Maxa Verstappena, jednak po kilku latach zainteresowanie zaczęło spadać, a organizatorzy nie chcą już więcej ponosić ryzyka finansowego.
1: Na termometrach zobaczymy dziś od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południu około 25. Środa upłynie nam pod znakiem chmur, choć na wschodzie i północnym wschodzie początkowo jeszcze możliwe rozpogodzenia. Przelotnie popada deszcz, a gdzieniegdzie także zagrzmi.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Piotr Strach, poseł Polski 2050, wiceszef Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie pośle.
0: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
16: Wyrzutnie Patriot w Ukrainie stoją bezużyteczne, a żołnierze z poczuciem bezsilności patrzą na lecące rakiety wroga. Brakuje do nich pocisków. To naprawdę łamie serce, przyznał jeden z ukraińskich żołnierzy w rozmowie z CNN. No i po raz kolejny pojawia się pytanie, czy sojusznicy poprosili Polskę o to, żeby dostarczyła te pociski dla patriotów, dla Ukrainy.
0: No, kiedy słucha się słów żołnierzy ukraińskich, to przypomina się powstanie warszawskie, kiedy rzeczywiście również nasi bohaterowie, obrońcy Warszawy patrzyli na to, jak Niemcy burzą ich miasto, a oni byli bezradni, nie mieli takiej broni, która byłaby się w stanie przeciwstawić. Więc niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę i teraz widzimy, że podobna sytuacja może dotyczyć Kijowa. Na pewno Ukraińcy liczą, że państwo NATO znów zrzucą się na uzupełnienie tych zapasów rakiet, bo no w tym momencie Rosjanie bezkarnie używają już nie tylko tych małych dronów, ale bezkarnie strzelają do infrastruktury krytycznej Ukrainy rakietami balistycznymi. Mam nadzieję, że NATO jeszcze da radę wyłuskać kolejne pakiety pomocy, zrzucały europejskie głównie na tą pomoc, więc mam nadzieję, że teraz również na to solidarnie się...
16: No tak, ale wtedy, znaczy o ile słyszę przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, to słyszę, że w tej chwili nie ma decyzji o przekazaniu sprzętu Ukrainie. W przypadku donacji na rzecz Ukrainy jest jasna procedura. Sztab Generalny przygotowuje możliwości donacji. Ale właściwie problem w dużej mierze sprowadza się do tego, że ostatnim razem, jak MON zdecydował o przekazaniu tych pocisków do patriotów, to no, wywołało to olbrzymią awanturę w Polsce. Opozycja zaatakowała rząd, że pozbywa się tak cennych elementów tego systemu Patriot.
0: No to widać hipokryzję i próbę rozgrywania tematu pomocy Ukrainie, a obrona Ukrainy jest naszą racją stanu, bo bezpieczna Ukraina, bezpieczna Białoruś, nasi bezpieczni sąsiedzi, to jest również nasze bezpieczeństwo. Tymczasem no, donacja rakiet poprzednia była naprawdę minimalna. My mamy ponad 200 rakiet, tych najnowocześniejszych, PAK-3. Przekazaliśmy raptem kilka i już opozycja próbowała to wykorzystać politycznie na wewnętrzny rynek. To jest naprawdę skandaliczna postawa. Zwłaszcza, że ta sama opozycja przekazała tysiące pojazdów, jeśli chodzi o nasz zmech, o wozy bojowe czy czołgi, amunicję przekazywali, śmigłowce przekazywali, samoloty, i wtedy wszyscy zgodnie twierdziliśmy, że to jest dobra decyzja. Dziś nawet minimalna pomoc Ukrainie staje się dla opozycji wielkim problemem i rozdzieraniem szat publicznie. No jest to po prostu zwykła hipokryzja, a tak naprawdę obrona Ukrainy jest także obroną Polski, przynajmniej pośrednio.
16: No, ale przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mówią tak. Przekazywaliśmy wtedy sprzęt, bo to był początek tej wojny. Teraz sytuacja na froncie jest ustabilizowana. To jest zupełnie inna sytuacja. I w takiej sytuacji nie należy przekazywać sprzętu wojskowego w taki sposób, jak na początku wojny.
0: No niestety sytuacja jest bardzo podobna do tej, która była na początku, ponieważ tych rakiet do systemu Patriot jest także bardzo mało. Amerykanie, największy dysponent tych rakiet, zwłaszcza systemu PAK-3, czyli tych najnowocześniejszych, w tym momencie bronią w swoich baz na Bliskim Wschodzie, które są co jakiś czas ostrzeliwane przez Iran. Także państwa Zatoki Perskiej, państwa arabskie, które miały te systemy, także wykorzystują je do obrony swojej infrastruktury, więc tak naprawdę ta sytuacja, można było tak mówić na przykład pół roku temu, kiedy nie było wojny w Iranie, kiedy nie było ostrzeliwania przez Iran baz amerykańskich. Jest zgoła inna, ponieważ tam te rakiety są wykorzystywane. Więc naprawdę nie wszelkimi możliwymi sposobami, po konsultacji z polskim wojskiem, bo tak jak pani redaktor powiedziała na początku, rekomendacja MON-u jest po konsultacji z wojskiem. Jeśli wojsko stwierdzi, że no jest taka jakaś możliwość. Bo mówiąc o tym, że my mamy kilkaset tych rakiet, a zamówionych, jeśli chodzi o trochę mniej zaawansowane PAK-2, jest kolejna szansa na to, że my te rakiety dostaniemy, więc przesunięcie tych zasobów na obronę Ukrainy, bo To też jest kwestia psychologii, panie redaktor. To nie chodzi o to, żeby przekazać wszystkie rakiety, żeby się rozbroić. Tylko jeśli będzie sygnał, że Europa, NATO przekazuje znowuż jakąś pulę, to to wpłynie na to, czym będą ostrzeliwać Ukrainę Rosjanie. Oni znowuż będą musieli wykorzystywać więcej rakiet saturujących, będą musieli wysyłać więcej dronów po to, aby rzeczywiście nie działo się to tak bezkarnie, bo w tym momencie oni robią co chcą. Nie ma tych dopatriotów.
16: Bo ponieważ mamy trochę problemy z połączeniem, spróbujemy przełączyć się trochę na inny system połączenia. Ja tylko chcę państwu powiedzieć, że wciąż wracam do tego tekstu Edyty Rzemły w Onecie. Dziennikarka Onetu zebrała rozmaite opinie wojskowych, nieoficjalne oczywiście. No i tutaj jakby główna myśl, przesłanie tego artykułu jest takie, że co prawda na defiladach polska armia wygląda bardzo dobrze, no ale w praktyce jednak braki są olbrzymie. I tutaj zacytuję państwu opinię jednego z dowódców borsuków, które tak pięknie prezentują się na defiladach. W jednostkach po prostu nie ma. Wojsko odebrało dotąd zaledwie około 20 sztuk. Druga uwaga, oglądaliśmy uroczyste wodowanie ORP Wicher, pierwszej z trzech fregat budowanych dla marynarki wojennej w polskiej stoczni. Było dużo podniosłych przemówień polityków i wojskowych, radości, zdjęć w mediach społecznościowych. Nie można jednak zapomnieć, że w Gdyni zademonstrowano na razie sam kadłub okrętu bez uzbrojenia. Panie pośle, jak pan patrzy na te krytyczne uwagi wojskowych?
0: My w Polsce próbujemy zrobić wszystko. Inwestujemy we wszelkie rodzaje sił zbrojnych, wszelkie komponenty, począwszy od morskich, rakietowych, satelitarnych, cyberbezpieczeństwa, wojsk zmechanizowanych, wielkie zakupy amunicji, szpeju dla wojska, sprzętu indywidualnego. Naprawdę potrzeba na to czasu. 30 lat było ostatnio zmarnowanych, nie inwestowaliśmy w bezpieczeństwo. Sądziliśmy, że jest koniec historii, że nie ma zagrożeń dla Rzeczpospolitej. Mieliśmy w zasadzie armię, która zajmowała się wojnami w Azji, dalej na Dalekim Wschodzie, czy to Irak, czy Afganistan. Była taka armia, która miała zupełnie inne zadania. Dziś próbujemy nadrobić to i inwestujemy na raz we wszystko i to wymaga czasu. Ja rozumiem, że jest niezadowolenie ze strony części społeczeństwa czy armii, że powinno być lepiej, szybciej, wszystko najnowocześniejsze, ale niestety no nie jesteśmy w stanie zrobić wszystko w ciągu 2 lat. I tak są najwyższe wydatki na zbrojenia w ostatniej historii. 20% polskiego budżetu przekazane w tym momencie na MON, na armię. A oprócz tego jest jeszcze program SAFE, czyli ten program pożyczkowy z Unii Europejskiej. To są kolejne dziesiątki, setki miliardów, które są inwestowane w wojsko i w przemysł obronny. I no ja rozumiem, że jest marynarka wojenna w takim stanie, jakim jest, że w lotnictwo dopiero te najnowocześniejsze samoloty się pojawiają, ale no tak i tak robimy historycznie najwięcej. Więc
16: jeszcze jedna uwaga. Mamy armię małą, za to bardzo drogą. Jak to jest, że ktoś pracuje 15 lat i idzie na emeryturę?
0: Małą, ale drogą. Chodzi o to, żeby armia była skuteczna, aby miała zdolności operacyjne.
16: Ale czy jednak niezbyt wcześnie mundurowi odchodzą na emeryturę? Bo państwo inwestuje w ich szkolenia, inwestuje w ich doświadczenia i potem po prostu te osoby przechodzą do pracy w sektorze prywatnym.
0: Tak, ale oni są nadal w czynnej rezerwie. To nie jest tak, że oni znikają. Oni cały czas, także żołnierz, który jest na tak zwanej emeryturze, on nadal jest w rezerwie. To nie jest taka sytuacja, że on znika. On nadal jest czynnikiem naszego bezpieczeństwa. On nadal przechodzi regularne szkolenia. No to jest służba. To nie jest wyłącznie praca taka jak no, u nas w cywilu, prawda, że się po prostu w pewnym momencie z zakładu pracy znika i już się tam nie wraca. Sytuacja w wojsku jest inna.
16: Panie pośle, chciałam zapytać jeszcze o sprawy polityczne, dlatego że słyszę nieoficjalne informacje o tym, że Szymon Hołownia chciał wrócić na stanowisko szefa klubu Polski 2050 i właściwie przekonał już zdecydowaną większość posłów tego klubu, natomiast opiera się Paweł Ślis i tak naprawdę on blokuje tę zmianę.
0: Panie redaktor, wydaje mi się, że tego typu głosy, które się pojawiają, wynikają z tego, że po prostu Polska 2050 ma bardzo niskie sondaże. I są głosy takie, które mówią, żeby zrobić jakąś radykalną zmianę, prawda? No bo w momencie, kiedy jest kryzys, ludzie chcą jakiegoś szarpnięcia, jakiejś motywacji, więc pojawiają się tego typu głosy. Wydaje mi się, że co do stanowiska szefa klubu w Polsce 2050, tutaj Paweł Śliz nie jest przyspawany do tego stanowiska. On ma również wiele innych funkcji ważnych w Sejmie, więc to nie jest jakiś duży problem. U nas większym problemem w tym momencie jest moim zdaniem właśnie to zaufanie społeczne, które po tym kryzysie w Polsce 2050 i odejście części posłów do klubu Centrum. No tutaj jest pewnego rodzaju żal, że to osłabienie jest tak duże, że te sondaże nam tak mocno
16: ale
0: spadły.
16: Hołownia chce właśnie scalenia partii na nowo i ścisłej współpracy z PSL-em. Tutaj gościem TOK FM w poniedziałek był wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski, który pozostał posłem niezrzeszonym po rozpadzie Polski 2050 i on powiedział jasno, jeżeli Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz chce promować taką agendę lewicową, to niech po prostu zrobi sojusz z partią Zandberga, a Polska 2050 niech się scali na nowo.
0: To znaczy, jeśli trochę pani redaktor odpowiedziała na to, co ja miałem powiedzieć. Mianowicie, jeśli byłaby taka sytuacja, że byłaby możliwość wzmocnienia Polski 2050 przez sojusz, chociażby z częścią na przykład ludzi, którzy odeszła do Centrum, i pracę z naszymi koalicjantami, to być może rzeczywiście powrót Szymona Hołowni, powrót, w zasadzie przejęcie klubu przez Szymona Hołownię, bo Hołownia nigdy nie był szefem klubu, był najpierw Mirosław Suchoń, potem Paweł Śliz, ale powiedzmy, gdyby Szymon Hołownia, będąc już teraz wicemarszałkiem, a nie marszałkiem, czyli mając inny jakby poziom obowiązków, więcej czasu, więcej możliwości funkcjonowania w ramach klubowej polityki, no to wydaje mi się, że to nie byłby zły pomysł. Wydaje mi się, że to jest do dyskusji. Być może wrócimy we wrześniu, kiedy będą obrady Sejmu, znowu będziemy wracać do dyskusji, bo proszę zwrócić uwagę, jak dużo w polskiej scenie politycznej przez te dwa lata się wydarzyło. No, rozpad PiSu, no to w zasadzie w ogóle taka polityczna hekatomba, coś niesłychanego. Wydawać by się mogło, że partia, która deklarowała, że ona już wita się z gąską, już przyjmuje przyszły rząd, już będzie rządzić Polską przez kolejne lata, to nagle po prostu rozpad. Więc tak naprawdę wiele się może w polskiej polityce wydarzyć, jakby się naprawdę nie przywiązywał do tego, co jest teraz, bo i rozpadła się Konfederacja, i rozpadła się Lewica, narazem i Lewice. Teraz rozpadł się PiS. Naprawdę wiele się może wydarzyć i w zasadzie to taka jest demokracja, tak wyglądają prawa polityki.
16: Piotr Strach, poseł Polski 2050, wiceszef Komisji Obrony Narodowej, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie pośle.
0: Dziękuję bardzo.
16: Za chwilę informacje, a po informacjach Stanisław Bukowicz, wiceminister infrastruktury.
3: Autopromocja.
4: Czy wiedzieliście, że Bałtyk ma własne rafy? Nie są może kolorowe jak te koralowe na Karaibach. Nie budują ich koralowce, ale głazy pozostawione przez lodowiec. To właśnie one tworzą podwodne oazy, w których mieszkają dziesiątki gatunków zwierząt i roślin. Nasze polskie morze skrywa znacznie więcej tajemnic, niż mogłoby się wydawać. O niezwykłej historii Bałtyku, o jego mieszkańcach i sekretach opowiem w audycji Z nauką po imieniu już dziś po 10.40. Zapraszam, Adam Mirek.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
25: Reklama.
5: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
2: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ukraińcy liczą, że państwa NATO zrzucą się na uzupełnienie zapasów rakiet. Polska wciąż nie podjęła decyzji o wsparciu Ukrainy w tej kwestii. Decyzja o tym, czy Polska będzie produkować taką amunicję, ma zapaść we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. O wykorzystaniu wsparcia Ukrainy do polityki wewnętrznej mówił w TOK FM zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Piotr Strach.
12: No to powinien widać hipokryzję i próbę rozgrywania tematu pomocy Ukrainie, a obrona Ukrainy jest naszą racją stanu. Tymczasem no, donacja rakiet poprzednia była naprawdę minimalna. My mamy ponad 200 rakiet, tych najnowocześniejszych, PAK-3. Przekazaliśmy raptem kilka i już opozycja próbowała to wykorzystać politycznie na wewnętrzny rynek.
11: Decyzja o produkcji Patriotów w Polsce ma zapaść w ciągu 2 miesięcy, tak mówiła w TOK FM wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Zasługuje na pamięć i na wspomnienia. Tak o zmarłej wczoraj łączniczce Powstania Warszawskiego Wandzie Traczek-Stawskiej mówił w TOK FM europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
13: Zasłużyła na to, żebyśmy pamiętali o niej, o jej heroicznych czynach jako żołnierza Powstania Warszawskiego i kobiety, która walczyła z bronią w ręku, ale jednocześnie wielkiego moralnego autorytetu, który przez ostatnie lata zawsze był tam, gdzie trzeba i zawsze mówił to, co trzeba było powiedzieć.
11: Wanda Traczek-Stawska miała 99 lat. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na 31 sierpnia manifestacja

0: Dodatkowo jeszcze możliwe rozpogodzenia, przelotnie popada deszcz, a gdzieniegdzie także zagrzmi. Na termometrach od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południu około 25.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, pani redaktor.
2: Czy po tragicznym wypadku na Węgrzech będzie zmiana przepisów dotycząca pracy kierowców autokarów?
3: Będziemy ten temat analizować oczywiście po tym wypadku. Chciałbym jednak przypomnieć, że już teraz te przepisy są bardzo rygorystyczne. One w sposób jasny i klarowny podają, jaki jest czas pracy kierowców, jaki jest czas odpoczynku, kiedy kierowcy powinni się zmieniać za kierownicą. Mamy też do tego odpowiednie urządzenia, jakimi są tachografy nowej generacji 2.0, które od niedawna są montowane zarówno w autokarach, jak i również w pojazdach ciężkich, tych, które jeżdżą w trasach. Dzięki tym urządzeniom zarówno inspektorzy transportu drogowego, jak i policji mogą w sposób jeszcze bardziej czytelny, dokładny sprawdzać czas pracy kierowców. I to się dzieje, bo pani redaktor, od początku wakacji w ramach akcji Bezpieczny Autokar skontrolowaliśmy jako Inspekcja Transportu Drogowego 3,5 tysiąca właśnie pojazdów.
2: No tak, ale w takim razie jak określić przyczyny tego, co się stało na Węgrzech? Co zawiodło?
3: Myślę, że przepisy są jasne, klarowne, natomiast zawsze może dojść do tak zwanego błędu ludzkiego, czy trudno mi w tej chwili wyrokować, to dowiedzie śledztwo prowadzone na Węgrzech, czy to było zaśnięcie kierowcy, czy zasłabnięcie, czy inny powód, ale no, tego typu elementy trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli być może inni kierowcy tutaj w tym przypadku spełnili te wszystkie wymogi, ale no, wiemy doskonale też, że odpoczynek kierowcy zmiennika, który wtedy powinien wypocząć, powinien się wyspać, żeby zmienić się na trasie, czasem to jest utrudnione, czasem też ci kierowcy nie mają takich możliwości, żeby wypocząć. W takich sytuacjach organizator takiego wyjazdu powinien brać pod uwagę jednak przerwę i na przykład nocleg w hotelu całej grupy. Ale tak jak wspomniałem, będziemy ten temat jeszcze sprawdzać, zarówno pod względem czasu pracy kierowcy, jak i bezpieczeństwa pasażerów, czy pasażerowie byli zapięci w pasy, bo
2: taki był obowiązek. No właśnie, panie ministrze, czy to tak duża liczba ofiar jest spowodowana tym, że pasażerowie nie mieli zapiętych pasów?
3: No nawet z relacji tych podróżujących tym autokarem wynika, że wielu, a być może i nawet większość, nie była zapięta pasami. Mamy relacje, które mówią o tym, że część z pasażerów położyła się w przejściu, co jest w ogóle niedopuszczalne w czasie jazdy. Ja przypomnę, że od 2007 roku przepisy, które obowiązują w Polsce, ale które są powszechne w całej Unii Europejskiej, one nakazują zapinać pasy w autokarach, które są wyposażone w takie pasy. I my również już wcześniej w innych przepisach, które w tej chwili w ustawie, która czeka na podpis prezydenta, w ustawie o przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnym, zapisaliśmy taki punkt, który mówi o wieku pojazdów, wieku autokarów, które mają być nie starsze niż 20 lat, później będziemy ten okres zmniejszać do 15 lat i które muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, tak aby poprawić właśnie to bezpieczeństwo.
2: Ale kto odpowiada za to, że pasażerowie nie mieli zapiętych pasów?
3: Kierowca autokaru powinien poinformować o tym, natomiast każdy pasażer już później odpowiada za siebie. Jeżeli on nie zapiął tych pasów, no to tutaj odpowiedzialność jest danego pasażera. No w tej chwili nie ma takich możliwości technicznych, żeby w jaki sposób połączyć brak zapiętych pasów z możliwością na przykład jazdy autokaru danego pojazdu. Być może to jest kwestia przyszłości, żeby takie systemy były wprowadzane w autokarach.
2: Panie ministrze, chciałam zapytać także o program zapobiegania wykluczeniu komunikacyjnemu, bo czytam tutaj, że w marcu tego roku resort zaprezentował taki raport przygotowany przez konsorcjum czterech politechnik, ale zarzut jest taki, że owszem, analiza dotyczy właśnie tego wykluczenia komunikacyjnego, tyle tylko, że wdrażanie wniosków tej analizy potrwa wiele lat.
3: No nie mogę się z tym

0: zgodzić, dlatego że raport, który powstał rzeczywiście pod kierunkiem pana profesora Sawickiego z Politechniki Poznańskiej i czterech innych politechnik, on wskazuje jasno na i diagnozuje problem. Zapisano w nim między innymi tą sytuację, że około 10 milionów Polaków żyje w strefie wykluczenia komunikacyjnego i jako resort na podstawie między innymi tego raportu przygotowaliśmy nową ustawę, właśnie tą, o której wspominałem, ustawę o przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu, gdzie zupełnie reformujemy system wsparcia dla operatorów, dla przewoźników. Proponujemy, aby właśnie w tej ustawie, która czeka na biurku prezydenta do podpisu, aby to marszałkowie decydowali o tym, w jakim kierunku te linie w danym województwie będą tworzone. Tworzymy nowy system choćby transportu na życzenia, więc w tych miejscach, gdzie żyje mało osób, tam wójt czy burmistrz będzie mógł desygnować pojazd osobowy, żeby zawiózł tych mieszkańców do urzędu, do lekarza czy w inne miejsca.
1: No ale opozycja krytykuje te rozwiązania, twierdząc, że no, pozbawia się właściwie kompetencji gminy i powiaty, bo to właśnie gminy i powiaty znają najlepiej lokalne potrzeby mieszkańców.
0: No, nie zgodzę się z tym zarzutem absolutnie, dlatego że to właśnie gminy po pierwsze mają zagwarantowane 10% budżetu na ten transport na życzenie. Gminy, wójtowie będą proponować powiatom, a powiaty będą tworzyć właśnie takie schematy transportowe w ramach danych powiatów i to będzie elementem takiego schematu wojewódzkiego. My musimy zbudować sieć, dlatego że w tej chwili ten system jest rozproszony. Jest 2,5 tysiąca operatorów, którzy zgłaszają się, ale nikt tego nie koordynuje. Dlatego te białe plamy komunikacyjne dalej istnieją. My w tej ustawie zapisaliśmy na przykład taki standard, że muszą być połączenia między gminą a powiatem, między powiatem a województwem. Proponujemy, żeby codziennie w dni powszednie były 4 połączenia, a w weekendy 2. Tych standardów w tej chwili nie ma. My proponujemy, żeby powstały cyfrowe rozkłady jazdy, żeby włączyć w ten system również komponent kolejowy, żeby ten transport był połączony, żeby można było się przesiąść z autobusu na pociąg. Takie systemy już powoli są tworzone oddolnie przez niektóre województwa, między innymi województwo małopolskie, więc tego typu systemy są zapisane w tej ustawie. Liczę na to, że pan prezydent podpisze tę ustawę tak, aby poprawić właśnie sytuację komunikacyjną Polaków.
1: Resort infrastruktury ogłosił, że kolejne 63 miasta ponownie znalazły się na kolejowej mapie Polski. Ale posłanka Paulina Matysiak, która zajmuje się tą dziedziną, napisała na Platformie X. No to ja poproszę o listę tych miast. Czy rzeczywiście jest problem z listą tych miast?
0: Nie, nie ma problemu z listą tych miast, oczywiście.
1: A gdzie ona jest, gdzie ona jest dostępna?
0: Myślę, że na naszych stronach jest to do odszukania. Ja również...
1: Czyli nie jest pan pewien.
0: Zweryfikuję, to jest akurat obszar, którym się nie zajmuję, ale to zweryfikuję. Natomiast...
1: No, ale to jest część problemu wykluczenia, tak? To znaczy...
0: Jasne, ale pani redaktor,
1: sam pan mówił o połączeniach kolejowych.
0: Oczywiście, ale my o tym, pan minister Dariusz Klimczak, pan minister Piotr Malepszak, czy ja o tym komunikujemy, że na przykład pociągi wróciły do Łomży, wróciły do Ciechanowa, wróciły do Karpacza, w inne miejsca. Sam byłem na Dolnym Śląsku, gdzie pociągi choćby wróciły do Bielawy, bo jechałem tym pociągiem po modernizacji zrealizowanej przez województwo dolnośląskie. Odbudowujemy sieć, mało tego, budujemy nowe linie, nowe trasy kolejowe. Dzięki środkom z KPO budujemy linię kolejową Podłęże Piekiełko z odbiciem na Nowy Sącz na Zakopane, skracając czas dojazdu choćby mieszkańcom regionu sądeckiego.
1: Ale to,
0: z 2,5
1: panie ministrze, wiem, że pan nie nadzoruje CPK, ale wie pan, że pojawia się cały czas ten argument, że projekt CPK, który dzisiaj nosi nazwę Port Polska, został ograniczony, jeśli chodzi o sieć kolejową. I to jest główny zarzut PiS-u.
0: Jednocześnie przygotowaliśmy tak zwany zintegrowany plan kolejowy, gdzie pokazaliśmy, jak się będzie rozbudowywała sieć kolejowa w Polsce. I muszę powiedzieć jedno. Unia Europejska w tej chwili ograniczyła, tak naprawdę już kończy dofinansowanie do rozwoju sieci drogowej. Natomiast większe środki przekazuje właśnie na połączenia kolejowe i w następnych latach będą odpowiednie fundusze, żeby można było to, ten plan zintegrowany rozwoju sieci kolejowej realizować. Proszę spojrzeć na ten plan zintegrowanej sieci kolejowej. On naprawdę pokazuje, w jaki sposób chcemy skomunikować miasta, miejscowości w Polsce i to się dzieje. Bo pani redaktor, jeżeli ktoś nie zauważa, że mamy więcej linii kolejowych, zmodernizowaliśmy takie połączenia, które przez 30-40 lat nie funkcjonowały. Kolej wróciła do wielu miejscowości, pasażerowie są zadowoleni. Zresztą wzrasta nam z roku na rok liczba pasażerów, która korzysta z kolei o około 8% wzrosła w 2025 roku w stosunku do roku 2024. Więc,
1: ale czy to są połączenia rentowne?
0: To są połączenia różnego typu, zarówno rentowne, bo te oczywiście połączenia Intercity są najbardziej rentowne, natomiast połączenia regionalne są dotowane zarówno z budżetu państwa, ale również z budżetu samorządów, bo przecież marszałkowie wielu województw mają swoje linie kolejowe, mają swoje, przepraszam, firmy kolejowe, przewoźników regionalnych, których dotują, ale również oni, i to mamy informacje, które przekazują, mają zwiększony wzrost, mają zwiększoną ilość pasażerów, mają ten wzrost na kolei i również zamawiają kolejny tabor kolejowy. My również jako PKP zamówiliśmy choćby 42 składy piętrowe w Chorzowie, one są realizowane. Nasze firmy Newag i PESA, polskie firmy, one w tej chwili mają bardzo bogaty portfel zamówień, nie tylko krajowych, ale zagranicznych, więc mamy boom na kolei, mamy zarówno nowe linie, które są budowane, mamy modernizację linii, które przez kilkadziesiąt lat były zamknięte, były zarośnięte trawą i również inwestujemy w tabor.
1: Panie ministrze, był pan kiedyś w Porozumieniu Jarosława Gowina, był pan w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj jest pan związany z Polskim Stronnictwem Ludowym, ale chciałam pana zapytać w związku z pańską drogą polityczną, jak pan ocenia ten rozłam w Prawie i Sprawiedliwości dziś?
0: Wydaje się, że do tego kiedyś musiało dojść, dlatego że system, że tak powiem, monowładzy, który w PiS-ie funkcjonował, on na dłuższą metę nie miał szans przetrwania. Jako kiedyś właśnie, tak jak pani redaktor wspomniała, poseł Porozumienia Jarosława Gowina, jako również ta drużyna, która była w tej koalicji, widzieliśmy i często sprzeciwialiśmy się różnym decyzjom podejmowanym przez Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą to doprowadziło do naszego rozejścia, bo sprzeciwiliśmy się choćby wyborom kopertowym czy polskim Ładowi. A jak ja to widzę w tej chwili, mam jednak takie nieodparte wrażenie, że to jest trochę kontrolowane rozejście, kontrolowany rozłam. A właściwie myślę, że to jest próba rozejścia po to, żeby się za chwilę zejść. I nawet te sygnały, które idą ze strony różnych polityków PiS-u, którzy mówią, że niewykluczona jest jedna lista, no to jest pytanie, no to w takim wypadku, czy ci państwo się do końca rozeszli, czy nie. Mam wrażenie, że to jest jednak tutaj pewna gra.
1: Ale ta jedna lista, to ma pan na myśli ugrupowanie Mateusza Morawieckiego i PiS, czy też szerzej? Sądzi pan, że to jest możliwe?
0: Myślę, że jednak, znaczy do Senatu oczywiście jest możliwa jedna lista z Konfederacją
1: PiS-u. Tak, ale myślę o Sejmie, bo Senat oczywiście jest łatwiejszy.
0: Raczej chyba Konfederacja będzie próbowała iść swoją listą, bo ma swoje aspiracje polityczne. Natomiast podejrzewam, że przy tych wynikach, które w tej chwili pokazują sondaże, na koniec okaże się, że Mateusz Morawiecki dogada się.
1: Niektórzy komentatorzy sugerują, że PSL może w przyszłości będzie współpracował z partią Morawieckiego.
0: Pani redaktor, oczywiście w polityce nigdy nie mów nigdy, natomiast ja powiem jasno, my do wyborów przygotowujemy się samodzielnie, chcemy startować pod własnym sztandarem, pod własną listą.
1: Ostatnie zdanie, bo musimy kończyć, panie ministrze.
0: I wierzę w to, że jednak ta praca, którą też realizujemy jako politycy PSL-u w rządzie, będzie miała swoje pozytywne skutki.
1: Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
0: Dziękuję, miłego dnia życzę.
1: Za chwilę informacja, a po informacjach dr Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Jest 8. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Czy po tragicznym wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech będzie zmiana w przepisach pracy kierowców? Będziemy ten temat analizować. Mówił przed chwilą w poranku TOK FM Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury. W niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Kierowca autokaru został aresztowany przez węgierski sąd na 30 dni. Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna prawdopodobnie zasnął za kierownicą. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska. W Powstaniu Warszawskim walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach. Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości. Rosną notowania ropy naftowej na świecie. Na razie na horyzoncie nie widać bowiem żadnych oznak postępu w celu rozwiązania konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. A wojna na Bliskim Wschodzie trwa już prawie 6 miesięcy. Prezydent Donald Trump wczoraj poinformował, że żadne rozmowy z Iranem nie są obecnie prowadzone, ani nie ma żadnych negocjacji w planach. Zapewnił, że cieśnina Ormus jest otwarta, a wszystkie miny morskie w tym szlaku wodnym zostały usunięte. Dziś niemal w całym kraju przewaga chmur z rozpogodzeniami na północnym wschodzie. Do tego przelotny deszcz, a lokalnie również miejscowe burze. Na termometrach od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południu, tam w okolicach 25.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu dr Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani minister.
14: Dzień dobry, witam.
1: Zbliża się początek roku szkolnego. No i oczywiście edukacja zdrowotna budzi nadal bardzo duże emocje. Środowiska konserwatywne oraz Kościół formułują rozmaite zarzuty pod adresem tego programu, bo co prawda kwestia życia seksualnego została wykluczona, no ale jednak Kościół twierdzi, że w zbyt małym stopniu uznano jego uwagi zgłaszane w trakcie prac nad tym przedmiotem. Chodzi między innymi o docenienie małżeństwa i rodziny. Pani minister, jak pani odpowie na ten zarzut?
11: Po pierwsze, edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne też jest jako oddzielny przedmiot. On nie jest obowiązkowy. Tutaj będzie decyzją rodziców, więc nie można powiedzieć, że edukacja związana ze zdrowiem seksualnym została pominięta.
1: Ale może wyjaśnijmy to. Jak to się będzie odbywało? Że tylko na niektórych lekcjach uczniowie nie będą
11: doprecyzuję. Edukacja
1: obecni?
11: Zdrowotna będzie obowiązkowo raz w tygodniu w klasie 4., 5., 6., 7. W 8. to jest przez pierwsze półrocze tylko. I w szkołach ponadpodstawowych przez 2 lata. To tam jest różnie. Pierwsza, druga, trzecia. To już zależy od szkoły. I teraz to oznacza, że w ciągu roku jest około 30 godzin tej edukacji zdrowotnej. Z tego jedna będzie wyłączona na inny przedmiot, który się nazywa edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne. Jedna w przypadku klas 4, 5, 6. 2 godziny w przypadku klasy 7., 8. szkoły podstawowej i 3 godziny w przypadku szkoły ponadpodstawowej jest wyłączone na inny przedmiot, który się nazywa edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne.
1: No i znowu tylko 30% uczniów
11: i
1: tam
11: to
1: pójdzie.
11: Jest, no niekoniecznie, dlatego że jeżeli pani by się przyjrzała, jak wyglądały gdzie chodzili uczniowie na edukację zdrowotną nieobowiązkową, to się okaże, że najwięcej chodziło w najmłodszych klasach. Czyli to nie była kwestia niepokoju rodziców dotyczących tego, że mogą się na tej edukacji zdrowotnej dowiedzieć czegoś, co rodzice uważają, że jest kwestią wychowania przez rodziców, tylko to była kwestia najczęściej oszczędzania czasu. Czyli najmniej osób chodziło w szkołach ponadpodstawowych, dlatego że argumentem było, mamy tyle godzin w szkole, że nie będziemy chodzić na edukację zdrowotną. I co więcej, ja od bardzo wielu rodziców, to jest bardzo ciekawe, usłyszałam informację, że oni się bardzo cieszą, że edukacja zdrowotna jest obowiązkowa, bo oni stracili jakby ich dzieci straciły ten argument, że wiesz, nikt nie chodzi z klasy, wypisz mnie, bo mi szkoda tej godziny spędzać w szkole, ale natomiast zdają sobie sprawę, że edukacja zdrowotna jest bardzo potrzebna. Mieliśmy bardzo silne apele Naczelnej Izby Lekarskiej, Rzecznik Praw Pacjenta, bardzo wiele środowisk zdrowotnych wskazywało, że nie ma lepszej rzeczy z punktu widzenia zdrowia społeczeństwa na przyszłość, jak edukacja zdrowotna. Edukacja zdrowotna obejmuje bardzo wiele zagadnień, bo to jest od zdrowego odżywiania, ruchu, przez kwestie związane z profilaktyką, samobadaniem, ale również obserwacją taką w stosunku do rodziny, na przykład chorób neurologicznych, udaru, żeby dziecko było też takim...
1: Ale wrócę do tego zarzutu Kościoła, który były zgłaszane na etapie pracy nad tym przedmiotem, że małżeństwo, rodzina nie są na pierwszym
11: na
1: miejscu.
11: Ziemię. Rzeczywiście Kościół wypowiedział wojnę ideologiczną edukacji zdrowotnej, ale głównie dlatego, że prace nad edukacją zdrowotną toczyły się bardzo równolegle do naszych zmian, które dokonaliśmy, jeśli chodzi o organizację lekcji religii w szkole. Ja przypomnę, że od 2025 roku w szkole mamy 1 godzinę tygodniową zamiast 2 godzin tygodniowo religii. Ta lekcja religii jest przed lub po innych lekcjach. Podobnie zresztą jak z etyką i ocena z religii nie wlicza się do średniej. I można powiedzieć, że Kościół katolicki nie zaakceptował tej zmiany. To była zmiana, którą my po pierwsze obiecaliśmy wyborcom w roku 2023. Po drugie, to powoduje, że w polskiej szkole każde dziecko się czuje tak samo dobrze. Nikt nie czeka na swoje kolejne lekcje na korytarzu, nikt nie musi tracić czasu, jeżeli nie chodzi na religię. To spowodowało, że Kościół katolicki zaczął się włączać w próbę pisania podstawy programowej z edukacji zdrowotnej. Edukacja zdrowotna jest przedmiotem czysto wiedzowym. Tam jest rzeczywiście informacja, gdzie szukać i jak szukać pomocy w problemach związanych ze zdrowiem psychicznym. Tam są również informacje związane z stosunkami rodzinnymi, rówieśniczymi, tym wszystkim, co jest bardzo ważne. Bardzo silnie też wzmocniliśmy kwestię rodzin wielodzietnych, dlatego że uważamy, że w dzisiejszych czasach rzeczywiście kryzysu demograficznego jest to bardzo ważne. Tylko to jest kwestia, jak postrzegamy rodzinę. Jeżeli w dzisiejszych czasach około 30% dzieci rodzi się poza małżeństwami, no to musimy zdawać sobie sprawę, że rodziny w Polsce wyglądają bardzo różnie. I dla nas ważne są, oczywiście, że małżeństwo jest bardzo ważne. Tak jak powiedziałam, wzmocniliśmy kwestię rodzin wielodzietnych. Ale dla nas jest bardzo ważne wszystkie stosunki rodzinne. I również te zmiany, które w rodzinach następują i z którymi dziecko musi sobie poradzić. Urodzenie rodzeństwa, ale również rozwód rodziców, ale również inne nowe związki. To powoduje, że ten element jest ważnym elementem i to nie jest prawda, co mówi Kościół katolicki. Kościół katolicki bardzo wiele kłamstw mówi o edukacji zdrowotnej. Tak samo jak my tam bardzo silnie stawiamy na wszystkie zagrożenia, również zagrożenia związane z stroną seksualną, ze złym dotykiem, z tym wszystkim, co się z tym wiąże, ale również tym wszystkim, co się dzieje w przestrzeni cyfrowej. My musimy zdawać sobie sprawę, że uzależnienie od smartfonów, kwestie dotyczące wszystkich tych aktów przemocy w internecie, to są często te obszary, których żaden rodzic nie wytłumaczy dziecku, bo na nich się zwyczajnie nie zna.
1: Pani
11: na
1: minister.
11: Spotkaniach z rodzicami, jak zadawałam pytanie, czy wiedzą, czym jest grooming, czy sexting, to zwykle rodzice odpowiadali, nie wiemy. W związku z tym po to między innymi jest edukacja zdrowotna i bardzo ważny element w edukacji zdrowotnej. Edukacji zdrowotnej uczą nie jacyś edukatorzy, tylko nauczyciele szkolni. Ci, którzy wcześniej uczyli na przykład do wychowania do życia w rodzinie.
1: Może zachęcajmy wszystkich rodziców, aby po prostu porozmawiali z tymi nauczycielami, którzy przygotowują
11: rodzice,
1: to.
11: Co więcej, jest taki obowiązek, że nauczyciele muszą rodzicom na miesiąc przed tym, aż wejdzie ten mały komponent związany ze zdrowiem seksualnym, opowiedzieć, co będzie na tej
1: lekcji.
11: Tak,
1: to być może by zneutralizował rozmaite lęki.
11: Natomiast jestem przekonana, że dużo więcej osób będzie chodziło na tę edukację zdrowotną, również tą nieobowiązkową zdrowie seksualne niż dotychczas, bo mówię, to będzie jakby
1: zobaczymy.
11: W jednym bloku z wszystkimi pozostałymi godzinami edukacji zdrowotnej.
1: Pani minister, bo teraz wchodzą przepisy dotyczące smartfonów w szkołach i czytam, że już młodzi ludzie szykują sobie atrapy, żeby jakby ominąć ten przepis. Jak pani sądzi, jak to będzie wyglądało, wprowadzenie tych przepisów w życie?
11: Rzeczywiście wprowadziliśmy po pierwsze w ogóle zakaz przynoszenia do przedszkoli, a i smartfonów, ale również z tych smartwatchy i wszystkich innych tego typu sprzętu, bo w przypadku przedszkolaka w ogóle nie ma powodu. Przedszkolak przychodzi albo z rodzicami, albo z dziadkami, albo z jakimś innym opiekunem, z nim wychodzi, w związku z tym tu w ogóle nie jest kwestia bezpieczeństwa i to, że się pojawiały w ogóle telefony w przedszkolach, to jest jakieś nieporozumienie. My zresztą wraz z Kompasem Jutra, czyli reformą, która 1 września wchodzi, wprowadzamy też ograniczenie korzystania z ekranów w przedszkolach do realizacji podstawy programowej. Czyli w ogóle przedszkola mają być maksymalnie wolne od ekranów. Natomiast w przypadku szkół podstawowych rzeczywiście wchodzi zakaz korzystania i na lekcjach, i na przerwach. Ja przypomnę, że już ponad 50%, 51 bodajże procent szkół jakiś czas temu deklarowało w jednym z raportów, chyba Growth Space to przygotowywało, że już w tej chwili u nich obowiązuje zakaz, czyli nie jest to coś nowego. Natomiast my się zdecydowaliśmy na zakaz ustawowy na wniosek samych nauczycieli. My się spotkaliśmy w zeszłym roku w sumie z ponad 24 tysiącami nauczycieli, fizycznie twarzą w twarz jako kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej, około 100 spotkań w całej Polsce i praktycznie na każdym spotkaniu padał ten argument i padał ten takie oczekiwanie, że wprowadzimy ten zakaz na poziomie ustawy, chociażby dlatego, że wtedy nie ma problemu z tym, co jest też tam wskazane, czyli konieczność zdeponowania swojego sprzętu w sytuacji, w której szkoła stwarza takie miejsce i jest możliwość tych szafek czy innego miejsca. W małej szkole to nawet może być sekretariat szkolny, no bo mamy takie szkoły, które mają kilkudziesięciu uczniów w całej szkole. W związku z tym my to zrobiliśmy w oczekiwaniu na konkretne postulaty wynikające z rozmów z nauczycielami. Jestem przekonana, że nauczyciele akurat z tej zmiany są bardzo zadowoleni i co więcej, też rodzice tego oczekiwali. Co więcej, to jest też sygnał dla rodziców, że muszą coś zrobić z tym ograniczeniem dotyczącym korzystania ze smartfonów w domach. Mamy problem dość poważny. Raport Internet Dzieci pokazuje jednoznacznie. Dzieciaki spędzają dziennie 4,5-5 godzin w internecie, z czego pół godziny przypadało na szkołę, pozostały czas na dom.
1: Pani minister, bo chciałam zapytać także o rzecz, o której zresztą rozmawiałyśmy w przeszłości. Chodzi mi o taką edukację odporności na dezinformację w mediach, na bezkrytyczne przyjmowanie wszystkich treści z platform społecznościowych, niesprawdzonych informacji. To ma też wymiar oczywiście dotyczący obrony cywilnej, czy jesteśmy odporni na taką dezinformację, ale chyba należałoby zacząć od młodzieży i zastanawiam się, czy to zostało uwzględnione i gdzie konkretnie w podstawie
11: programu. Konkretnie wchodzi reforma Kompas Jutra. Ona wchodzi w tym roku od klasy pierwszej, czwartej, potem będzie szła w kolejnych klasach. Za rok znowu wejdzie do szkoły ponadpodstawowej i tam w języku polskim, ale nie tylko, również w edukacji obywatelskiej, informatyce jest moduł edukacji medialnej. I elementem tej edukacji medialnej jest między innymi to, jak rozróżniać prawdę od fałszu, jak szukać rzetelnych informacji, jak budować też informacje w przestrzeni internetowej, w jaki sposób unikać dezinformacji, jak być na nią odporny. Również w edukacji zdrowotnej, w tym elemencie związanych z cyberbezpieczeństwem i z tym
1: wszystkim.
11: A jest
1: to sztuczna inteligencja?
11: Sztuczna inteligencja poza wszystkim do szkół w tej chwili trafiło na przełomie czerwca i lipca 12 tysięcy pracowni AI. Co więcej, objęliśmy kilkanaście tysięcy nauczycieli bezpłatnymi szkoleniami, jeśli chodzi o umiejętności związane ze sztuczną inteligencją. I tam chodzi o to, w jaki sposób odpowiedzialnie korzystać ze sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja jest dla nas jakąś przyszłością, której nie unikniemy. Natomiast my musimy zdawać sobie sprawę, czym jest. Jest narzędziem, ale bardzo ważnym elementem edukacji, która ma być w szkole, jest to, że sztuczna inteligencja jest tylko narzędziem. Nie może być przyjacielem. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób sztuczna inteligencja też oddziałuje na człowieka i jak może oszukiwać. Ale jest jeden bardzo ważny element. My tego wszystkiego nie zrobimy jakiegoś ogromnego sukcesu. Edukacja jest bardzo ważna. Jeżeli nie będzie rozwiązań i krajowych, i europejskich, i tak dalej, dotyczących takich rzeczy, jak na przykład ta ustawa, którą zawetował pan prezydent, dotycząca oszustw w internecie, czyli tego, żeby móc usuwać treści. No ostatnio mamy kwestię Brzuska kontra Meta, gdzie mamy wykorzystanie reklam z wizerunkiem.
1: Chodzi o biznesmena Rafała Brzoski, bo jest po prostu fala wykorzystywania wizerunków znanych osób do fikcyjnych reklam.
11: Tak, i temu miała służyć DESA, bodajże tak się nazywa ta ustawa, którą zawetował prezydent, żeby jeżeli takie rzeczy się pojawiają w internecie, to móc je usuwać. Bo to jest po prostu zwykłe oszustwo, to jest przestępstwo i przestępstwo, które jest w normalnym przypadku oszustwo, byłoby karane. W przypadku internetu nawet nie ma narzędzi przez to weto do tego, żeby tego typu treści usuwać.
1: No to może trzeba panu Rafałowi Brzosce poradzić, żeby poszedł do prezydenta i przekonał go, żeby taką ustawę podpisał.
11: Szczególnie, że zdaje się, że jakoś tam współpracował w swoim czasie w jakiś...
1: Pani minister, Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje 31 sierpnia manifestację pikietę pod hasłem Politycy, dotrzymajcie słowa. Chodzi o podwyżki i realizację wcześniejszych porozumień. Czytam, że chodzi m.in. o powiązanie pensji z przeciętnym wynagrodzeniem.
11: Rzeczywiście dla nas zawsze kwestie pensji nauczyciela były kluczowe i pierwsza decyzja rządu Donalda Tuska to były te masywne jednak podwyżki 30-33%.
1: No ale to nie, nauczyciele o tym zapomnieli i teraz formułują nowe oczekiwania.
11: Że w tej chwili te skumulowane podwyżki, bo ja przypomnę, że w kolejnych latach to było 5-3%. W sumie to jest w przypadku nauczyciela początkującego 44%, w przypadku nauczyciela mianowanego i dyplomowanego to jest 41% podwyżki, które otrzymali od roku 2024, 2025, 2026. Ale my zdajemy sobie sprawę, że rzeczywiście nauczyciele oczekują pewnego wypracowania modelu, w którym będą mieli takie przewidywalne na przyszłość podwyżki. My rozmawiamy z Ministerstwem Finansów o tym i dla nas jest to rzeczywiście też priorytet. Chcemy, żeby praca nauczyciela była...
1: Ale jest szansa na to w przyszłym roku?
11: Rozmawiamy. Jeżeli będziemy mieli coś do powiedzenia, co będzie już konkretem, to wtedy przekażemy. Natomiast my dokonaliśmy jeszcze kilku zmian poza tymi podwyżkami, które miały miejsce. Kilka zmian, które też są ważne dla nauczycieli, na które oni zwracali uwagę. To jest kwestia nagrody jubileuszowej. Po 40-45 latach, 45 wprowadzona, po 40 podniesiona. Odprawa emerytalna podwojona. Było 3 miesiące, jest w tej chwili 6 miesięcy. Likwidacja godziny czarnkowej. Dla młodych nauczycieli to, że już po roku mają umowę na czas nieokreślony. Kwestia godzin ponadwymiarowych. To jest bardzo ważny element pensji nauczyciela i pierwsze zostało przyjęte rozwiązanie, które obowiązywało kiedyś przed 91 rokiem, że wszystkie godziny ponadwymiarowe zaplanowane u nauczyciela w planie, które nie odbędą się z powodów niezależnych od nauczyciela, bo na przykład klasa wyszła na wycieczkę, ale również inne powody, są mu zaliczane normalnie do pensji, on normalnie otrzymuje pieniądze. I to jest takie bardzo dobrze przyjęte przez nauczycieli, ponieważ to jest ważny element ich dochodu.
1: Pani minister, chciałam jeszcze
11: natomiast
1: na koniec...
11: też ważnym elementem rzeczywiście jest kwestia podniesienia drugiego progu podatkowego, ponieważ już połowa nauczycieli wchodzi w ten drugi próg podatkowy.
1: I to będzie miało miejsce?
11: Tego nie wiem, no bo to jest już decyzja nie na...
1: Ale było podobno obiektem rozmów na szczycie, czyli premiera Tuska z koalicjantami.
11: Dla mnie jest dość oczywiste, że jakby grupa zawodowa nauczycieli jest jedną z tych grup, która rzeczywiście czeka na tego typu zmianę, ponieważ w tej chwili oni widzą, że pod koniec roku rzeczywiście to, co wpływa na konto. Oczywiście to nie jest tak, że my wiemy, że to jest od tej nadwyżki, w związku z tym to nie jest tak, że od całości...
1: Pani minister, pani partia Koalicja Obywatelska jest pod takim krytycznym ostrzałem, nazwijmy to, jeśli chodzi o delegowanie Macieja Berka, już byłego ministra rządu Donalda Tuska, do Trybunału Konstytucyjnego. Sami chcieliście, żeby była jakaś karencja, 4 lata, jeśli chodzi o wcześniejsze uczestnictwo w polityce, a teraz sami złamaliście te zasady, które chcieliście wprowadzić w życie. Oczywiście zostały zablokowane przez prezydenta i Trybunał
11: Sędziowskiego,
1: ale jednak takie propozycje z waszej strony były i dzisiaj je łamiecie.
11: Zacznijmy od jednej rzeczy. Ja bardzo słyszę dużo takich narzekań na tą propozycję i bardzo wiele osób mówi, no nie, to powinno być inaczej. Tylko nikt nie mówi jak. Czyli nikt nie mówi, jak w sposób skuteczny naprawić Trybunał Konstytucyjny. I dla mnie trochę to przypomina tą opowieść o tym, jak wygląda gra w warcaby z gołębiem. Prawda? Gołąb rozrzuca pionki na bałagani i powie, że wygrał. W związku z tym jednym z elementów reformy jest kwestia reformy kompasjutra, którą robimy w edukacji, jest kwestia sprawczości. Jeżeli mnie pani pyta, czy ja podpisałam się pod kandydaturą pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego, to odpowiem tak. I zrobiłam to z pełnym przekonaniem. Ja miałam to szczęście i jeżeli pani posłucha wszystkich reprezentantów rządu...
1: Musimy zmierzać do końca, tak, zwięźle.
11: Wszystkich reprezentantów rządu, jeśli chodzi o współpracę z panem ministrem Berkiem, mało jest osób tak fachowych, jeśli chodzi o prawo, tak dobrze zorganizowanych, tak sprawczych, ale jednocześnie osób, które zawsze będą miały tą pozycję, że tak powiem, podejścia do konstytucji z punktu widzenia interesu państwowego, jak pan Maciej Barek. W związku z tym ja nie mam żadnej wątpliwości, że ta kandydatura to jest świetną kandydatura do Trybunału Konstytucyjnego, który tak naprawdę powinien wreszcie zacząć służyć obywatelom, a w tej chwili nie służy.
1: Wiceministra Edukacji Narodowej.
11: Ale ostatnie zdanie, dla mnie bardzo ważne. Mm-hmm. Powiedziała pani o tej ustawie. Ja za tą ustawą też głosowałam z pełnym przekonaniem. Przypomnę, że ona została po prostu, nie weszła do obiegu prawnego z decyzji naszych oponentów politycznych. Ale ja również głosowałam za kandydatami do KRS-u, tymi sędziami, którzy weszli do KRS-u. Między innymi za Piebiakiem, który mnie w swoim czasie pozwał w trybie...
1: Jakoś, pani minister, uważam, że to nie jest dobra analogia.
11: Ja uważam, że to jest bardzo dobra analogia. Jeżeli jesteśmy uzdrowić w stanie jakąś kolejną instytucję, to trzeba to robić. Ja przypomnę, że w dalszym ciągu
1: po
11: mamy czterech sędziów,
1: zobaczymy,
11: których
1: czy
11: nie dopuszcza do orzekania pan Święczkowski. A ma obowiązek, o czym mówi na przykład Europejski Trybunał
1: Sprawiedliwy. Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej, była gościem TOK FM. Bardzo dziękuję pani minister za te informacje. Po informacjach profesor Sławomir Sowiński i Wojciech Szeląg.
14: Reklama.
15: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
17: W lodówce tej nowej!
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Barbara, łatwa kasa?
21: Marian, zawsze.
20: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
21: Sprytnie.
20: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
22: Książki, które zawsze chciałeś przeczytać za max 29,99. Skorzystaj z lata na maksa. Tylko od 17 do 30 sierpnia i tylko w księgarniach Świat Książki i na światksiążki.pl. Wszystkie książki wydawnictw Insignis i Storylight kupisz za maksymalnie 29,99. Bez wyjątków. Wszystkie gatunki, nowości, bestsellery za max 29,99. Szczegóły promocji dostępne są w księgarniach stacjonarnych Świat Książki i na www.światksiążki.pl.
14: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 8:21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Kościół katolicki mówi wiele kłamstw na temat edukacji zdrowotnej w szkołach. Przyznała w poranku TOK FM Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji. Od 1 września edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym. Zajęcia obejmują 1 godzinę tygodniowo w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz w wybranych klasach szkół ponadpodstawowych. Dodatkowo wprowadzono nieobowiązkowy moduł poświęcony zdrowiu seksualnemu, na który wymagana jest zgoda. Do Polski wróci dziś kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Pacjenci przelecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. W węgierskich szpitalach pozostanie 5 osób w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim, które nie mogą być jeszcze przewiezione do kraju. Jednocześnie dyplomaci pracują na jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które zginęły w wypadku. Co najmniej kilkaset wstrząsów zanotowano od soboty w położonej w Andaluzji na południu Hiszpanii prowincji Grenada. Ostatnie miały miejsce wczoraj późnym wieczorem. Grenadę masowo opuszczają zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści. Do wieczora na wielu ulicach aglomeracji tworzyły się korki. 5000 przekroczyła liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na ebolę, poinformowały władze Demokratycznej Republiki Konga. Liczba zmarłych w czasie aktualnej epidemii to obecnie 2378 osób. Rząd w Kinszasie podkreśla, że wszystkie te ofiary poniosły śmierć w ciągu zaledwie 3 miesięcy, co sprawia, że obecna epidemia jest już najtragiczniejsza w historii kraju. Teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
0: Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek zagra o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati Open. Jej pojedynek z francuską Diane Parry ma rozpocząć się o 17 polskiego czasu. Polka jest faworytką spotkania, tym bardziej, że w Cincinnati broni tytułu, a po wygranym ostatnim turnieju, jak podkreślała na konferencji prasowej w Stanach Zjednoczonych, chce nieco uciszyć dotychczasowych krytyków.
2: To, co ludzie mówią, nie ma po prostu znaczenia i jest to czasami bolesne i czasami ciężko jest się od tego odciąć, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Ale chciałabym po prostu, żeby to środowisko było bardziej w szacunku i żebyśmy wszyscy czuli się w nim bezpiecznie, a nie cały czas atakowani.
0: W Cincinnati zaplanowano na dziś rozegranie wszystkich pojedynków 1/8 finału. Najciekawiej wśród pań zapowiada się mecz Rosjanki Diany Schneider z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Lepsza z tego pojedynku zagra albo ze Świątek, albo z Parii. W turnieju mężczyzn za to rozstawiony z jedynką Niemiec Sasza Zwieriew zagra z reprezentantem gospodarzy Amerykaninem Tomim Powlem. Wczoraj w deblu odpadł Jan Zieliński. Wraz z Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem przegrali z Monakijczykiem Hugo Nyssem i Francuzem Edwardem Roger Vasselin 6-3, 4-6 i 3-10. Pierwsze pojedynki play-off eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów już za nami. Fenerbahce, pogromca Górnika Zabrze w drugiej rundzie, zremisowało w Stambule z Olympique Lyon 1-1. W dwóch pozostałych spotkaniach także padły remisy. Dinamo Zagrzeb i Viking Stavanger zdobyli w stolicy Chorwacji po 2 bramki, a w starciu lewskiego Sofia z AEK Ateny gole nie padły. Dziś pozostałe 4 spotkania. Organizatorzy Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w szwedzkim Falun przyznają, że mają poważny problem, ponieważ jeszcze żadna stacja telewizyjna nie kupiła praw do transmisji, a to wstrzymuje część sponsorów i grozi podwyżką cen biletów. Impreza odbędzie się na przełomie lutego i marca przyszłego roku. Ostatnie Mistrzostwa Świata w Trondheim przyniosły organizatorom 3 miliony euro strat. W TOK FM czas na pogodę.
13: Na termometrach zobaczymy dziś od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południu około 25. Środa upłynie nam pod znakiem chmur, choć na wschodzie i północnym wschodzie początkowo jeszcze możliwe rozpogodzenia. Przelotnie popada deszcz, a gdzieniegdzie także zagrzmi.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Wojciech Szeląg, TVP Info. Dzień dobry, Wojtku.
4: Dzień dobry.
1: Chciałam zacząć od kilku słów poświęconych Wandzie Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączek, bo zawsze mam takie poczucie, że jesteśmy winni olbrzymią wdzięczność wszystkim tym, którzy walczyli za naszą wolność i chciałam, żeby to wybrzmiało. Ja czuję jakąś specjalną więź z uczestnikami Powstania Warszawskiego, przy czym no, niezależnie od dyskusji, jaka się toczy na temat sensu tego powstania, no i oczywiście chciałam oddać hołd pani Wandzie za to, że naprawdę stawiała czoła tym tendencjom neonazistowskim i faszystowskim, które się pojawiały, te środowiska chciały przejąć pamięć o powstaniu, co było swego rodzaju paradoksem. Ona się temu przeciwstawiała i też za to jej się należy bardzo dobra pamięć. Nie wiem, czy chcielibyście jedno zdanie dodać, Wojtek?
4: No poruszyła mnie ta informacja, jak jechałem tutaj rano do Warszawy, Właściwie wiemy, że biologia ma swoje prawa, ale jednak mimo wszystko przynajmniej przez te ostatnie lata można powiedzieć, że była zawsze pani Wanda z nami. Tak jak mówisz, no w tym wszystkim ludziom, którzy zaryzykowali wszystko w 1944 roku, należy się najgłębszy szacunek i niski ukłon. Niezależnie właśnie od oceny sensu powstania, to bohaterstwo tych ludzi, ich poświęcenie nie budzi żadnych wątpliwości. A także to, co działo się potem, zwłaszcza właśnie pani Wanda Traczyk-Stawska w ostatnich latach, no dane jej było być z nami bardzo długo i rzeczywiście to zderzenie, pamiętamy tą wymianę, powiedzmy, zdań z Bąkiewiczem, to było takie emblematyczne, takie dwie Polski, prawda, ta wyłażące z jakichś jaskiń, no i ta jasna, która nam się kojarzy z najwyższymi, najważniejszymi wartościami. Pewnie to nie ja powinienem powiedzieć, ale na pewno to jest osoba, która dobrze zasłużyła się Polsce.
1: Profesor Sowiński.
3: Bardzo krótko, możemy powiedzieć chwała bohaterom, zwłaszcza, że ci z Powstania Warszawskiego, no właśnie jest ich już coraz mniej.
4: Około 400 osób, zdaje się.
3: Kiedy ja myślę o Powstaniu Warszawskim, to też zawsze pamiętam, że tam na barykadach są ludzie bardzo różnych przekonań, bardzo różnych też politycznych orientacji. Byli też, nie wiem, socjaliści, tacy jak choćby Jan Strzelecki, prawda, byli ludzie o poglądach narodowych, prawicowych i wydaje mi się, że powinniśmy tę naszą pamięć o powstaniu starać się oddzielać od też dzisiejszych jakichś sporów, podziałów politycznych i no i właśnie stawać w takim poczuciu wspólnoty, tak jak oni stawali razem. Tyle na ten temat.
1: Chciałam zapytać was także o sprawy polityczne, rzecz jasna. I właściwie chciałam porozmawiać trochę o takiej serii problemów Koalicji Obywatelskiej. Czy to jakby partię Donalda Tuska uratuje w tym sensie, że wiele rzeczy dzieje się w czasie wakacji, ale wymienię jednak całą serię problemów, które mają miejsce, oczywiście dotyczą też całego rządu, nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale mieliśmy tak, aferę Szpitala Południowego. Potem mieliśmy problem związany z pomocą dla powodzian. Mamy problem z miejscowością Głuchołazy. Wydawało się, że rząd obiecał naprawdę porządne zabezpieczenia dla tych terenów przeciwpowodziowe. Mamy wyciek danych pacjentów, którym chyba sobie nie dajemy rady. Na koniec sprawa Macieja Berka. Jak oceniacie te problemy koalicji rządzącej? Na ile one wpływają na notowania? Wojtek Szerąg.
4: Ja myślę, że trochę koalicję rządzącą ratuje ten taki bardzo twardy podział w polskim społeczeństwie, bo niezależnie od tego, co się dzieje, no pewne rzeczy, powiedzmy, muszą się dziać w związku z praktyką rządzenia. Znaczy nie ma takiej sytuacji, że rząd rządzi i nie przychodzą kolejne problemy, niektóre pewnie na własne życzenie. Zwolennicy rządzącej koalicji trochę nie mają alternatywy, no bo właściwie co, kiedyś się spotkałem niedawno z takim fajnym zdaniem, że jeżeli krytykujesz rząd za to, że za wolno czy wcale nie rozlicza skutecznie poprzedniej ekipy, to co, zagłosujesz przeciwko niemu, żeby ta ekipa wróciła?
1: No, i już na pewno zamiotła wszystko pod dywan.
4: Trochę jest to sytuacja bezalternatywna. Ale ja mam straszną ochotę, jeśli pozwolisz troszeczkę współprowadzić ten program. Ja chciałbym dodać jedną rzecz, jeden kłopot chyba, która zdumiewa mnie, że tak mało się o tym mówi. Niedawno całkiem, więc jeszcze chyba możemy o tym mówić, był 15 sierpnia i defilada. I w mediach społecznościowych zauważono, jakoś to się właśnie nie przybiło do tak zwanego mainstreamu. Dlaczego nie zaprosiliśmy naszych sojuszników z Ukrainy? Jeżeli 14 lipca Francuzi mogą w swoje święto zaprosić oddział ukraiński, który tam dziarsko defiluje. My tak powtarzamy, oni walczą o naszą wolność również, prawda? A my jakoś ignorujemy Ukraińców, a powód bardzo twardy byłby, żeby ich zaprosić właśnie 15 sierpnia. Przecież oni w 20 roku byli naszymi sojusznikami, na litość boską. Ja wiem, że w zeszłym roku też ich nie zaproszono i 2 lata temu i tak dalej. Bodaj w 18 czy 17 roku był ostatni raz pod oddział ukraiński na tej defiladzie. No dobrze, no ale zauważono to i jest okazja to... Była okazja to zmienić. Oczywiście rozumiem, że przy takich sondażach, jakie są, rząd tego nie zaryzykuje, ale trochę rząd jest zakładnikiem pewnej sytuacji, którą do pewnego stopnia sam stworzył. To znaczy, jeżeli twardo się tak postępuje wobec Ukraińców, że za byle co można wylecieć po prostu ze strefy Schengen i nie wracać przez lata, jeżeli odbiera się gościom z Ukrainy rozmaite uprawnienia pod byle pretekstem, tak naprawdę sytuacja tych ludzi jest dramatyczna, no to rozumiem, że to jest ciąg dalszy tego procesu, ale to jest ściganie się z populistami na populizm i moim zdaniem to jest największy problem rządu, bo wyborcy i tak wybiorą oryginał, to znaczy prawdziwych populistów, ci, którzy chcą na nich głosować.
3: Wracając do tego pytania pani redaktor, myślę, że źródła tych problemów, kłopotów, turbulencji koalicji rządzącej, których pewnie jest jeszcze dużo dłużej, znaczy jest ich, ta lista jest dużo dłuższa, są dwojakie. Znaczy z jednej strony to jest po prostu, no taka możemy powiedzieć proza czy natura polityki, tak to po prostu jest, że rządzenie polega na gaszeniu różnych pożarów, których się nie wywołało, prawda? Czy to będą, nie wiem, ceny benzyny, które są pochodną wojny na Bliskim Wschodzie, czy powodzi, prawda, czy różnego rodzaju no, takich obiektywnych trudności i każdy rząd się z tym musi mierzyć. PiS na przykład miał pandemię, nie? Ale druga, jakby drugie źródło tych kłopotów, to już jest sprawa trochę, bym powiedział, no można powiedzieć zawiniona, jak się wydaje, przez premiera Tuska, bo wydaje mi się, że premier Tusk nigdy nie miał inaczej niż Jarosław Kaczyński takiego serca, takiej pasji, żeby zarządzać partią, tak? Żeby tam, prawda, śledzić, co się dzieje w poszczególnych regionach, żeby, mówiąc krótko, trzymać gdzieś krótko w ryzach struktury. No i widać wyraźnie, że ta partia gdzieś tam się premierowi rozłazi w rękach. To jest dość naturalne, że kiedy mamy tam kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy różnego rodzaju działaczy, prawda, no to oni mają różne pokusy, prawda, żeby gdzieś tam realizować swoje interesy. No i jeśli się tego nie pilnuje, no to potem przychodzą efekty i dzisiaj Platforma za to płaci. Odpowiedzią premiera Tuska no była taka dobrze znana z historii, prawda, metoda, że skoro ceny chleba, że tak powiem, drożeją, no to igrzyska są jakimś panaceum. Ale dzisiaj wydaje się, że to panaceum działa już coraz słabiej. Także dlatego, że po tej drugiej stronie ten konkurent Jarosław Kaczyński jest coraz słabszy, prawda? I w związku z tym ten rytualny pojedynek z PiS-em, z Jarosławem Kaczyńskim po prostu jest coraz mniej przekonujący. I największy problem tak naprawdę Platformy polega też na tym, czy Koalicji Obywatelskiej, że nie widać właściwie następców Donalda Tuska, tak? Nie widać polityków, którzy mogliby to ciężkie brzemię władzy po nim przejąć. I to jest chyba, wyobrażam sobie, największe źródło frustracji w tej chwili w obozie rządzącym.
4: No ale w PiS-ie był następca Morawiecki i proszę zobaczyć, jak się skończyło, prawda?
1: Tak jest. Naszą dyskusję przerwiemy. Teraz informacje TOK FM. Po informacjach wrócimy do dyskusji.
5: Autopromocja.
6: Czy wiedzieliście, że Bałtyk ma własne rafy? Nie są może kolorowe jak te koralowe na Karaibach. Nie budują ich koralowce, ale głazy pozostawione przez lodowiec. To właśnie one tworzą podwodne oazy, w których mieszkają dziesiątki gatunków zwierząt i roślin. Nasze polskie morze skrywa znacznie więcej tajemnic, niż mogłoby się wydawać. O niezwykłej historii Bałtyku, o jego mieszkańcach i sekretach opowiem w audycji Z nauką po imieniu już dziś po 10:40. Zapraszam, Adam Mirek.
5: Tylko w TOK FM.
23: na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
5: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
7: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
8: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
9: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Wielu, a może nawet większość, nie była przypięta pasami. Tak o pasażerach polskiego autokaru, który rozbił się na węgierskiej autostradzie, mówił w poranku TOK FM wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Powoływał się przy tym na relacje uczestników pielgrzymki.
11: Mamy relacje, które mówią o tym, że część z pasażerów położyła się w przejściu, co jest w ogóle niedopuszczalne w czasie jazdy. Ja przypomnę, że od 2007 roku przepisy, które obowiązują w Polsce, ale które są powszechne w całej Unii Europejskiej, one nakazują zapinać pasy w autokarach, które są wyposażone w takie pasy.
10: W niedzielnym wypadku na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych, z tego 5 nadal jest w ciężkim stanie. To uczestnicy pielgrzymki wracający z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Warszawa straciła kogoś wyjątkowego, bohaterkę, żołnierkę Powstania Warszawskiego, honorową obywatelkę miasta, napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, wspominając zmarłą Wandę Traczek-Stawską. Każda rozmowa z panią Wandą była lekcją o tym, co naprawdę ważne, dodał Trzaskowski. Wanda Traczek-Stawska, uczestniczka powstania i działaczka społeczna, zmarła w wieku 99 lat. O ponad 700 zł wzrosło w ciągu roku średnie zadłużenie Polaka. Kwota zadłużenia przekracza 22 700 zł. Wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej. Długi najczęściej dotyczą opłat za telefon, spłaty pożyczek i kredytów oraz alimentów. Najwięcej zadłużonych mieszka na Mazowszu, Śląsku i Dolnym Śląsku. Dziś sporo chmur, choć na wschodzie i północnym wschodzie początkowo jeszcze możliwe rozpogodzenia. Przelotnie popada deszcz, a gdzieniegdzie także zagrzmi. Na termometrach od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południu około 25.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dominik
3: Monika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Wojciech Szeląg, TVP Info i profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Chciałam zapytać was o jedną rzecz, bo nie wiem, coś pan profesor tak, chciał dodać?
12: Ja myślę, że może jeszcze
3: spójrzmy a propos przez Koalicji chwilę... Obywatelskiej i problemów.
12: Spójrzmy jeszcze przez chwilę może jakby na trochę szerszy obrazek, bo wydaje mi się, że te kłopoty Koalicji Obywatelskiej, ale też no, rozpad w PiS-ie, to jest w ogóle zapowiedź czegoś szerszego. To jest moim zdaniem zapowiedź schyłku całej epoki politycznej, tego co nazywamy w politologii taką drugą, można powiedzieć, epoką polityki polskiej po roku 89. Pierwsza to był spór postkomunistyczny, się skończył w 2005 roku. Wtedy się rozpoczął spór postsolidarnościowy między Platformą a PiS-em. Dzisiaj on się ewidentnie wyczerpuje i wydaje mi się, że jesteśmy w przededniu na progu zupełnie nowego rozdania politycznego. No i w związku z tym, ten kto będzie miał pomysł na jakieś nowe szyki polityczne,

0: ale myślę, że on sobie doskonale to przekalkulował. No i nawet ci urażeni tym złamaniem tej deklaracji, to właśnie co zrobią? Mhm. Prawda?
1: To prawda, Donald Tusk zadbał o to, żeby nie mieć w swoim obozie konkurentów, tak? Wszyscy politycy, którzy gdzieś tam się wybijali, no, znajdowali się poza platformą. Ale wydaje mi się, że bez odpowiedzi na pytanie, kto będzie następcą premiera Tuska po roku 27, no trudno będzie chyba wzbudzić jakiś entuzjazm, jakąś mobilizację polityczną, jakąś taką pozytywną emocję, no poza tym, żebyśmy tylko nie dopuścili do powrotu PiS-u po tej stronie rządzącej dzisiaj.
0: Ale też nie będziemy pewnie mówić przed wyborami w 27 roku o następcy, bo to by demobilizowało ten elektorat. Myślę, że wybory w przyszłym roku będą z Tuskiem na sztandarek, no bo
2: zgoda,
0: z kim innym.
2: Ja nie wierzę w żadne wyznaczanie następców. Po prostu władzę w partii trzeba sobie wywalczyć, często na zasadzie odsunięcia starego lidera. Jak ktoś nie potrafi tego zrobić, to znaczy, że się nie nadaje lidera. Więc ja trochę mam tutaj wątpliwości do tych opowieści, że ktoś sobie nie wychował.
0: Wpisane w logikę polityki.
2: Nie, po prostu trzeba umieć przejąć władzę w partii, powiem jasno. I tutaj żaden Donald Tusk ani Jarosław Kaczyński w tym nie pomoże. Ale słuchajcie, ja chciałam wrócić jednak do jednego wątku, który mnie bulwersuje. Ja uważam, że w przestrzeni publicznej ostatnio nie wybrzmiał. Bo tak jak państwo wiedzą, Prawo i Sprawiedliwość się rozpadło, powstaje formacja Mateusza Morawieckiego. I Mateusz Morawiecki wystąpił u Bogdana Rymanowskiego na kanale na YouTubie i powiedział rzecz, którą wiedzieliśmy. Ale ona jednak nie wybrzmiała, bo PiS cały czas i zresztą sam Mateusz Morawiecki w pewnym sensie też nas oszukiwali. Chodzi mi o decyzję Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji. Ponieważ Morawiecki tam powiedział otwartym tekstem, że aborcja stała się po prostu częścią rozgrywki czysto partyjnej, że Jarosław Kaczyński najpierw forsował piątkę dla zwierząt, która przyniosła mu olbrzymie problemy wewnątrz partii i po to, żeby partia mu się nie rozpadła, żeby ludzie nie uciekli do Konfederacji, zarządził, że Trybunał zaostrzy ustawę antyaborcyjną. I mówię to z pozycji osoby, która uważa aborcję za tragedię, a nie za zabieg medyczny. Niezależnie od tego uważam, że kobiety powinny mieć wybór, ale nie lubię tego języka prawa reprodukcyjne, bo ja nie jestem reproduktorką, tylko jestem matką trójki dzieci. Niezależnie od tego, to jest jednak wstrząsające, że PiS nas oszukiwał, że po prostu Trybunał sam z siebie niezależny coś orzekł, a tymczasem to była zwykła partyjna rozgrywka życiem i zdrowiem kobiet. Nie waham się tego użyć, bo dziś ostatnio usłyszałam kolejną relację kobiety, która była w bardzo trudnej sytuacji przez kilka tygodni. Żyła w paraliżu, bo wiedziała, że płód, który nosi, nie przeżyje poza organizmem matki i zastanawiała się, skąd wziąć pieniądze, jak się ratować. To są naprawdę wielkie dramaty. I dzisiaj Morawiecki odkrywa karty, że to była czysto partyjna zagrywka.
0: Ale co nas szokuje, to, że była czysto partyjna
2: zagrywka?
0: Chciałabym
2: do tego wrócić, bo chciałam, żeby to wybrzmiało, że w końcu polityk tej formacji to powiedział otwartym tekstem. Wiem, że Jarosław Kaczyński był wściekły, bo przyniesiono mu na biurko te doniesienia, co Morawiecki tam mówił.
0: Nie, no pewna zgoda, że niech to wybrzmiewa, natomiast z drugiej strony szokujące może jest to, że Mateusz Morawiecki postanowił być szczery w sytuacji, kiedy musi zadbać o jakiś start tej swojej formacji i uważa, że to jest w roku 2026 jakieś paliwo, żeby odciąć się od tego, co robił ten jego dotychczasowy obóz. No to ja za chwilę się pewnie usłyszymy, że Mateusz Morawiecki był przeciw i w ogóle krzyczał, że tak nie wolno, że nie wolno życiem
2: tak
0: kobiet.
2: Twierdzi. Nie, on twierdzi, że to był błąd polityczny. Właściwie o to chodzi, że
0: błąd.
2: Rozumowanie polityków PiS-u nie chodzi o to, że kobiety cierpiały, tak, że znalazły się w trudnej sytuacji, też szczególnie właśnie w takich no, bardzo trudnych ciążach, tylko że to był błąd polityczny, bo zmobilizował kobiety przeciwko PiS-owi. Oni tylko w tych kategoriach
0: rozumują. Jeżeli Mateusz Morawiecki raz jeszcze chciał nam powiedzieć, że jest cynikiem, no to mu się udało, ale to już wiedzieliśmy wcześniej.
2: Pan profesor Sowicki.
1: Oczywiście sprawa ochrony życia to jest taka bardzo, bardzo, bardzo delikatna i bardzo dramatyczna przestrzeń, gdzie nasze przekonania spotykają się też z polityką, bo to też jest spór polityczny. I oczywiście zawsze są jakieś pokusy, żeby te...

0: tę sprawę politycznie rozgrywać. W tym sensie ja uważam, że wielkim osiągnięciem był ten, nie wiem, czy kompromis, czy rozejm z roku 97, kiedy rzeczywiście udało się, 93, przepraszam, ze stycznia 93 roku, kiedy udało się powściągnąć pewne, powiedziałbym, polityczne, no też takie i emocje, ale też ambicje i po prostu stworzyć pewną przestrzeń prawną dla ochrony życia. Ona nie była doskonała, ale jakoś przez 30 lat funkcjonowała. Nie wiem, czy ci politycy, którzy podpisali ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, prawda, o to, żeby zbadać te przesłanki.
1: No to było wiele lat wcześniej, tak, to się przeleżało w Trybunale.
0: Czy oni się kierowali racjami politycznymi,
1: nie? Oni się kierowali racjami ideologicznymi, a Jarosław Kaczyński, odpalając
0: przekonaniami,
1: to... Kierował się partyjnym interesem.
0: Jeśli jest tak, jak mówi premier Morawiecki, no to wyborcy to ocenią. Ocenili to już pewnie częściowo w 23 roku w wyborach i pewnie będą oceniali w roku 27. Też będą oceniali premiera Morawieckiego, prawda, który, jeśli tak było, jak mówi premier, no de facto tę sytuację jakoś,
1: no wtedy milczał, dopiero
0: żyrował.
1: Po tym...
0: No i tutaj odpowiedzią będą nasze, że tak powiem, wyborców decyzje.
2: Ale zostawiając właśnie na boku istotę tego problemu, to właśnie do czego przyznał się premier Morawiecki, że oni sami sobie wzięli na głowę jeden z najważniejszych chyba błędów politycznych, no bo po tym wniosku i po tej decyzji tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, PiS już nigdy nie miał takiego poparcia, jakie miał wcześniej, prawda?
1: Czyli, tak, ale czyli to mogła być kompilacja decyzji Trybunału Przyłębskiej, jak i skutków pandemii.
2: Także. Nigdy tego tak do końca nie rozdzielimy, na pewno, natomiast dosyć wiarygodna jest wersja taka, no teraz już potwierdzona przez premiera, że w znaczącej mierze strzał w stopę skutkujący spadkiem poparcia już trwałym PiSu był oddany przez nich samych.
1: No dobrze, a czy waszym zdaniem Morawiecki ma szansę poważnie zaistnieć na scenie politycznej? Jak widzicie jego przyszłość? Profesor Sowiński.
0: Ja tylko jeszcze dodam w tej sprawie dotyczącej ochrony życia. Po pierwsze, wydaje mi się, to czego możemy oczekiwać od polityków, to żeby tu akurat byli szczerzy, jednoznaczni, tacy bardzo, bardzo wyraziści. Po drugie, nie wydaje mi się też, że PiS przegrał wybory, znaczy wygrał wybory, ale stracił władzę w 2023 roku z powodu protestu kobiet w roku 2020. Wydaje mi się, że tam inne sprawy wchodziły w grę. Natomiast wracając do pytania
1: o... No nie, badania, panie profesorze, potwierdzają, że to miało wpływ jednak bardzo poważny. Jeśli chodzi o mobilizację przede wszystkim elektoratu.
0: Myślę, że przede wszystkim...
1: I rekordową frekwencję w 2023 roku.
0: No tak, ale znaczy PiS stracił władzę dlatego, że osierocił pewnego rodzaju aspiracje mniejszych, że tak powiem, ośrodków, które wcześniej obudził Polski Ład i tak dalej. Ale to jest jakby...
1: Czy Morawiecki ma szansę zaistnieć, panie profesorze?
0: Wydaje mi się, że tak, że jeśli prawdą jest to, co mówiłem kilkanaście minut temu, że jesteśmy jakby na progu jakiegoś nowego zupełnie rozdania politycznego, nowej epoki politycznej, nowego kształtu sceny politycznej, no to premier Morawiecki się przygotowuje do tego, żeby zaistnieć na tej scenie. Bardzo ważne jest teraz, co się będzie dalej działo w PiS-ie. Czy ten proces słabnięcia autorytetu Jarosława Kaczyńskiego i takiego dzielenia się w PiS-u będzie się pogłębiał, prawda? Bardzo ważne jest, jak się zachowają ci, można powiedzieć, tacy pisowscy, politycy z tego głównego nurtu, Beata Szydło, czy pan... Choćby pan Błaszczak, prawda? Czy oni, mówiąc krótko, będą popierali tych młodych, którzy gdzieś tam prezesa Kaczyńskiego ewidentnie nakręcają do walki? Bo to wszystko będzie jakoś też pozycję Mateusza Morawieckiego moim zdaniem stymulowało. No i oczywiście też nie wiemy, jak się cała scena polityczna będzie się nią kształtowała. Jakie będą, nie wiem, wybory choćby PSL-u, prawda? Jakie będą wybory Polski 2050, Ale powiem pytanie, tak, czy... ma szansę Mateusz Morawiecki, żeby ta jego rejterada zakończyła się sukcesem.
2: Ale z drugiej strony niektórzy eksperci podkreślają, że start w sondażach, pierwsze badania na poziomie od 5 do, od 3 nawet do 8%, że na początek to jest jednak słabo, no bo raczej to będzie spadać, a nie rosnąć. A wracając znowu jeszcze do tematu, o którym mówiliśmy przed chwilą, czyli prawa aborcyjnego. W Polsce nie ma ugrupowania, którego politycy, zwykle mężczyźni, odsunęliby się od tej kwestii raz na zawsze. To znaczy stworzyli takie prawo, które dawałoby samym zainteresowanym, rodzicom, nie tylko kobietom, prawo wyboru. W gruncie rzeczy wszyscy politycy wszystkich partii funkcjonują na takiej zasadzie: ja uważam tak, mój światopogląd jest taki, więc kształtuję ustawę w ten sposób. Politycy kreują prawo dla obywateli, którzy mają rozmaite światopoglądy, a nie dla siebie. Oni wciąż tego nie potrafią zrozumieć. Jak słyszę Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mówi: ja na temat aborcji uważam to i to i w związku z tym ja tak czy inaczej głosuję
1: Wojtek,
2: nad
1: bo tutaj
2: ustawami, zostawcie to
1: ludziom. Nie chcę, żebyśmy weszli teraz w dyskusję na temat prawa aborcyjnego, bo mamy różne zdania na ten temat, no, różne wrażliwości, a ja chciałam was o krótką wypowiedź poprosić jeszcze w sprawie Marcina Romanowskiego, bo słyszymy, że on jednak znajduje się w Naddniestrzu. Z jednej strony jego pełnomocnik potwierdził, że to on wysłał list do sądu z Naddniestrza kontrolowanego przez Rosjan. Teraz Donald Tusk powiedział, że faktycznie on tam się znajduje, pan profesor Sowiński. Króciutko, bo musimy
0: tak,
1: zmierzać
0: jasne, do końca. Ja tylko dokończę. Politycy powinni się kierować sumieniami w sprawie ochrony życia. Natomiast jeśli chodzi o pana ministra Romanowskiego. Ja bym powiedział tak, no to jest oczywiście sprawa bardzo taka smutna i w jakimś sensie żenująca. I dla samego polityka, bo on zabrał w jakąś taką ślepą uliczkę, i dla prawicy polskiej, prawda, która głosiła taki mit, jesteśmy spadkobiercami żołnierzy niezłomnych, prawda, a no dzisiaj właściwie widać, że jeden z ważnych przedstawicieli tego środowiska nie potrafi, jakoś nie chce stanąć w prawdzie przed polskimi sądami. Gdyby jeszcze w Polsce, prawda, nie wiem, prezydentem, był Rafał Trzaskowski, prawda, gdyby sądy gdzieś tam zamykały posłów opozycji i tak dalej, to możemy powiedzieć, że cała ta retoryka prawica o uciekaniu przed prześladowaniem ma sens. Ale widzimy wyraźnie, że dokładnie odwrotnie, że jest prezydent, który sprzyja opozycji, prawda, że opozycja ma swoje media i tak dalej. To... Więc ta historia jest bardzo dla prawicy obciążająca.
2: Politycy nie powinni się kierować swoimi sumieniami, tylko pozostawić tę sprawę sumieniom obywateli. A co do Romanowskiego, no to jest już tak żenujące i tak ewidentne, że w zasadzie co tu powiedzieć. Wiadomo i podkreślajmy to wciąż i wciąż, Naddniestrze jest pod władzą Federacji Rosyjskiej.
1: Czyli Romanowski oddał się w ręce Rosjan po prostu.
2: Nie wiemy, ale ryzyko, że coś w zamian dał swoim opiekunom jest bardzo wysokie.
0: Życzmy mu odwagi i rozsądku, żeby jednak...
1: profesorze, pan mnie rozbraja. Romanowski ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, a pan życzy mu rozsądku? No, nie wiem.
0: Żeby po prostu niczym Odyseusz wrócił do swojej Itaki. Niczego go
2: ale
0: być
2: to
0: może...
2: też jest jakaś kara dla polityka. On się od wielu, wielu miesięcy musi generalnie
1: ukrywać. Musimy już kończyć. Profesor Sławomir Sowiński, Wojciech Szeleng, bardzo wam dziękuję za dyskusję. Środowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich program Owczarek. Dzień dobry, Czarku. O czym będziesz dzisiaj rozmawiał w swoim programie?
3: Dzień dobry, Dominiko. Nie o Naddniestrzu, ale o innym terytorium, które być może też ma dziwny status, bo oto niedawno prezydent Stanów Donald Trump opublikował mapę, na niej cieśnina Ormus i podpis nowe terytorium USA. Można się uśmiechnąć, że to pewnie fikcja, ale dzisiaj porozmawiamy o tym, czy da się przejąć na własność cieśninę. Co to jest za nowy pomysł prezydenta Trumpa? To już za chwileczkę w programie Owczarek po informacjach o godzinie 9:00.
1: To zapraszam państwa na informacje TOK FM. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia i do zobaczenia.
4: Reklama. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień.

0: kiełbasy tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm. Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Liczba poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech może mieć związek z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa, mówił o tym w Tok FM wiceminister infrastruktury. Iran może zaatakować amerykańskie cele w Europie, donosi Financial Times. Co najmniej 700 osób zostało ewakuowanych z powodu pożaru szalejącego przy zachodniej granicy Hiszpanii z Portugalią. Jest 9:00, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Pasażer odpowiada za zapięte pasy w autokarze, a kierowca ma obowiązek o nich poinformować. Tak o odpowiedzialności za bezpieczeństwo podróży w związku z wypadkiem polskiego autokaru na Węgrzech mówił w TOK FM wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Śledczy przypuszczają, że przyczyną wypadku mogło być to, że kierowca zasnął w czasie jazdy, a liczba poszkodowanych może mieć też związek z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa, komentował w poranku TOK FM wiceminister.
10: Kierowca autokaru powinien poinformować o tym, natomiast każdy pasażer już później odpowiada za siebie. Jeżeli on nie zapiął tych pasów, no to tutaj odpowiedzialność jest danego pasażera. W tej chwili nie ma takich możliwości technicznych, żeby połączyć brak zapiętych pasów z możliwością na przykład jazdy autokaru danego pojazdu. Być może to jest kwestia przyszłości.
9: W niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, wiele było rannych. Kierowca autokaru jest w węgierskim areszcie i zostanie tam przez co najmniej miesiąc. 30 godzin edukacji zdrowotnej w ciągu roku i część zajęć wyłączonych na zdrowie seksualne. Tak ma wyglądać wdrożenie tego przedmiotu w polskich szkołach. Od nowego roku szkolnego edukacja zdrowotna będzie funkcjonować w ramach dwóch modułów, obowiązkowego i nieobowiązkowego. Mówiła o tym wiceministra edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer w poranku TOK FM.
11: W ciągu roku jest około 30 godzin tej edukacji zdrowotnej. Z tego jedna będzie wyłączona na inny przedmiot, który się nazywa edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne. Jedna w przypadku klas 4, 5, 6. Dwie godziny w przypadku klasy 7 i 8 szkoły podstawowej i 3 godziny w przypadku szkoły ponadpodstawowej.
9: Przedmiot edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne będzie tym nieobowiązkowym. Decyzje o udziale w zajęciach mogą podjąć rodzice uczniów lub ci uczniowie, którzy są już pełnoletni. Jeśli Donald Trump będzie eskalował bliskowschodni konflikt, Iran może zaatakować amerykańskie cele w Europie, donosi Financial Times. Teheran bierze pod uwagę m.in. uderzenie na kraje południowo-wschodniej Europy, na przykład Bułgarię. Jako cel ma także rozważać Cypr, gdzie znajdują się brytyjskie obiekty wojskowe. O czym więcej Tomasz Orchowski.
12: Teheran uważa, że usprawiedliwiony jest każdy atak na bazę, z której przeprowadza się uderzenia na Iran. Te groźby odzwierciedlają nieustępliwą postawę reżimu, którego wielu przedstawicieli sądzi, że wznowienie wojny to kwestia czasu, donosi FT. Cieśnina Ormus pozostanie zamknięta, dopóki USA nie zaakceptują naszych warunków, podkreśla irański negocjator Mohammad Bagher Ghalibaf. Chodzi przede wszystkim o zniesienie morskiej blokady Iranu, odmrożenie aktywów, skończenie z embargiem na ropę i zaprzestanie gróźb oraz działań zbrojnych na wszystkich frontach. Donald Trump upiera się, że cieśnina Ormus jest otwarta. Przyznał, że obecnie z Irańczykami nie toczą się żadne rozmowy. Tomasz Orchowski, TOK FM.
9: Co najmniej 700 osób zostało ewakuowanych z powodu pożaru szalejącego przy zachodniej granicy Hiszpanii z Portugalią. Po portugalskiej stronie granicy 2000 strażaków wspieranych przez ludność cywilną walczy z ogniem w 11 miejscach. Według obrony cywilnej dziś może być konieczna ewakuacja, bo żywioł szybko przemieszcza się po wysuszonym terenie. Rząd zapewnia, że w przypadku zagrożenia z powietrza obywatele zostaną należycie ostrzeżeni. Po upadku rosyjskiej rakiety w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie 3 tygodnie temu premier Donald Tusk zapowiedział zmiany w systemie informowania o zagrożeniach. Jak ustaliło TOK FM, nadal trwa przegląd obowiązujących procedur, a w przyszłym tygodniu rząd ma zdecydować, jak w sytuacjach kryzysowych powinny zadziałać telewizja i radio publiczne. Szymon Kępka.
13: Gdy na Lubelszczyznę spadła rosyjska rakieta, komunikatów alarmowych przekazywanych przez rząd za pośrednictwem mediów publicznych nie było. To ma się zmienić. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa.
14: Żeby informować też, co się stało, później z jakiego powodu to się wydarzyło i że ten alarm już jest odwołany. Dzisiaj też rozmawiamy z mediami publicznymi na ten temat.
13: Do tego jest zapewnienie, że zmiany już poczyniono i jeśli nadejdzie zagrożenie z powietrza, dostaniemy alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
15: Te komunikaty są już opracowane i w przypadku zaistnienia takiego zagrożenia, tak jak mówię, na tym wczesnym już etapie, taka wiadomość powinna zostać wysłana.
13: Wśród planowanych zmian jest też to, że mieszkańcy Polski mają otrzymywać wiadomości SMS, gdy w związku z zagrożeniem za wschodnią granicą zostaną poderwane polskie myśliwce. Na razie to jednak deklaracje, bo dotąd takich alertów nie było. Szymon Kępka, TOK FM.
9: Dziś niemal w całym kraju przewaga chmur z rozpogodzeniami na północnym wschodzie. Do tego przelotny deszcz, a lokalnie również zagrzmi. Na termometrach od 19 do 23 stopni cieplej miejscami na południu, tam w okolicach 25 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Dzień dobry. To jest program Owczarek. A gościem jest pani profesor Adriana Łukaszewicz, ekspertka Centrum Stosunków Międzynarodowych, ekonomistka, politolog, specjalistka w dziedzinie stosunków gospodarczych. Dzień dobry, pani profesor.
17: Dzień dobry, miło pana słyszeć. Miło słyszeć
16: panią,
17: i szansę
16: panią
17: wypowiedzieć
16: jeszcze,
17: się.
16: Panią profesor jeszcze milej. Pewnie można by skrócić opowieść naszą albo dać jej taki tytuł, że to jest nowy atlas prezydenta Trumpa, bo zdaje się, że najtrudniej jest dyskutować z mapą. Mapa jest, jaka jest i można na nią patrzeć i wyciągać wnioski. Ale zdaje się, że Donald Trump chce z tą mapą dyskutować i na liście jego pomysłów geograficznych mieliśmy kanał panamski, strefę Gazy, Kanada jako 51 stan, Grenlandia. Do tej listy dołącza cieśnina Ormus. Prezydent Trump opublikował mapę cieśniny z podpisem nowe terytorium Stanów Zjednoczonych. Jak to traktować? Jako bufonadę, kolejny żart, wybryk? Czy być może jest tam jakieś ziarno czegoś, co powinno nas zaniepokoić?
17: No właśnie, już pan wymienił zakusy prezydenta Trumpa, do których nas przyzwyczaił, czego on by nie chciał, czego nie planuje przejąć i które kraje mają stać się fragmentem Stanów, częścią Stanów Zjednoczonych. Teraz mamy nowość, hen od granic Stanów Zjednoczonych. Donald Trump przejmuje, tak, ogłasza cieśninę Ormus jako terytorium Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim pytania, na jakiej podstawie, a gdzie jest prawo międzynarodowe, gdzie jest prawo morza. Po drugie, czy to w ogóle jest wykonalne? Można coś zadekretować, ale w jaki sposób w ogóle to zrealizować? Po trzecie, może kontekst jest istotny w tym pytaniu, jak to traktować. Prezydent Trump to udzielił w piątek takiego, czy wypowiedział się na ten temat w trakcie jakiegoś święta policji, lokalnego święta policji, i było to utrzymane w tonie No, żartobliwym, może jego nie należy, jego żartów traktować dosłownie, że jest to żart, ale nie było to wypowiedziane w sposób, ja bym powiedziała, logiczny i składny. O, taka myśl rzucona, jak wiele myśli Donalda Trumpa. Osobiście myślę, że traktować to jako albo jako pewną fantasmagorię, która kolejny przykład wypowiedzi Donalda Trumpa zupełnie oderwano od rzeczywistości. Wielu analityków sceny amerykańskiej no znowu traktuje, że prezydent kolejny raz palnął jakąś głupotę, swoje luźne myśli ubiera w słowa i wypowiada na głos. Nie spotkałam się z wypowiedziami ekspertów, którzy by powiedzieli, o uwaga, trzymajmy się tutaj dosłownie litery, którą wypowiedział Trump, za chwilkę mamy tutaj nową sytuację w Zatoce. Jest to dolanie oliwy do ognia, bo teraz spójrzmy na fakty. Prezydent Trump ogłosił przecież, że cieśnina Ormus jest bezpieczna, rozbrojona i otwarta. Ile statków płynie cieśniną Ormus, mimo że Donald Trump zapewnił, że można nią pływać? Czy Donald Trump ma moc sprawczą zmusić armatorów do posyłania statków tą trasą?
16: To jest dobre
17: zamiast
16: pytanie.
17: Zamiast 150
16: można by...
17: statków płynie w tej chwili na dobę w Zatoce 5-7. Oficjalnie, a w niedzielę bodajże żaden nie przepłynął. Więc gdzie jest prawda na temat otwartej zatoki? Jak to się ma do rzeczywistości?
16: To jest ciekawe pytanie, pani profesor, bo można by się zastanowić, kto realnie blokuje cieśninę Ormus. Czy jest to Iran, który żąda zgłaszania się statków i przepływu wzdłuż swojego brzegu? A może Stany Zjednoczone, które blokują irańskie porty i zawracają jednostki, a może blokują cieśninę Ormus ubezpieczyciele?
17: No jakby to pan powiedzieć, no jakby był pan ubezpieczycielem i ma pan statek warty miliardy dolarów, to co, pan by tak zaryzykował i powiedział, okej, niech ten statek sobie tam popłynie, a najwyżej stracę. To są za duże kwoty, to jest za duża inwestycja, to jest za duży aktyw, w związku z tym żaden ubezpieczyciel o zdrowych zmysłach nie podejmie ryzyka. To co widzimy, to widzimy, że Iran potrafi skutecznie zniechęcić do pływania. To nie chodzi, że robi blokadę kompletną, po prostu ma zdolność 100% zniechęcenia armatorów i zniechęcenia ubezpieczycieli, bo pamiętajmy, że jeszcze są armatorzy, dla których znowuż ten statek jest aktywem. Jeśli stracą, jeśli zostanie uszkodzony, to mówimy o tych wielkich tankowcach, które są zdolne przewozić 2 miliony baryłek na swoim pokładzie jednorazowo, no to ma pan ogromną stratę. Nie tylko pan traci statek, ale pan traci zdolności zarabiania pieniędzy w związku z powyższym. Ma pan Irańczyków, którzy mówią, ale my nie musimy zatapiać. My wystarczy, że raz na jakiś czas oddamy salwę w stronę jakiegoś statku i to daje taki efekt mrożący, że nikt inny na ten teren nie wpłynie.
16: Jasne. Ja dodam może gwoli jasności, że miliardy dolarów to bardziej statki kosmiczne typu Gwiazda Śmierci, bo te takie no, super
17: miliardy,
16: tankowce to pewnie miliony.
17: Na pewno powyżej, doprecyzujemy może w przerwie, ile jeden tego typu statek kosztuje.
16: No pewnie ze 100 milionów. Pani profesor, spójrzmy też w takim interesującym kierunku, bo przy okazji, no bo ta blokada, jakkolwiek byśmy ją nie nazwali, nie określili, ona trwa, to trochę tak jak spektakl, gdzie kolejny akt w jakąś stronę, czy to jest komedia, farsa, tragikomedia, dramat, ale w marcu mówiło się o katastrofie polegającej na tym, że baryłka ropy będzie kosztować około $150. Dzisiaj Brent od no właściwie miesięcy trzyma się poniżej 100, ostatnio chyba w okolicach nawet 90. Jak to się stało, że świat to wytrzymał? Gdzie jest ta katastrofa, która nie nadeszła? Gdzie ona sobie teraz siedzi albo leży, albo opala się?
17: I powiem, że ten fragment naszej rozmowy jest znacznie ciekawszy niż to, co powiedział Donald Trump.
16: A, to zamieniam się w słuch.
17: Bo Donald Trump mówi codziennie co innego. Jeszcze nie jeden kraj będzie chciał zaanektować i region na mapie świata. Otóż mamy flotę cieni, o której pojawiają się już coraz częściej teksty. Ja się zainteresowałam tym tematem, jak było to dla mnie odkrywcze, że w ogóle taki proceder istnieje, został uruchomiony. No i tu zrobiłam drobny research, jak wygląda technicznie ten handel między państwami Zatoki a odbiorcami ropy naftowej, bo nie ukrywajmy, że mówimy o pewnych sposobach obejścia tejże blokady, bardzo skądinąd dziwnych, i długo szukałam precyzyjne odpowiedzi, dlaczego to w ogóle do skutku ma możliwość dojść, a mianowicie użycia statku wahadłowców, które przemierzają cieśninę Ormuz w lewo i w prawo, wywożąc ropę naftową, a nawet znalazłam informację o tym, że wywieziony został gaz. Dwa gazowce przepłynęły jako tak zwana flota cieni. Wygląda to tak, że są operatorzy, którzy godzą się na pracę w warunkach wysokiego ryzyka, bo przecież są zagrożone trafieniem przez stronę irańską. Jakoś to sobie kalkulują, zapewne opłaty za wywiezienie ropy są wyższe niż i w związku z tym i zyski większe, jeśli oczywiście przepłyną, a nie zostaną trafione. Przewożą, wywożą statki z Zatoki Perskiej, ropę z Zatoki Perskiej i przelewają ją do wielkich tankowców, które stoją głównie u wybrzeży Omanu, w portach omańskich i na Redzie Omańskiej. I dziś się szacuje, że na tej Redzie potrafi stać 150 statków. Dziennie przez Zatokę przepływało 130 mniej więcej tankowców. Natomiast tam stoi 150 tankowców. I teraz mamy następującą sytuację. Mamy wielkie firmy, wielkich armatorów, którzy zaopatrują w ropę resztę świata, tak, dostarczają paliwo do różnych miejsc na świecie, Zatoki Perskiej. I mamy saudyjską firmę Bahri, mamy bardzo wielkiego operatora emirackiego ADNOC i mamy na przykład chińskich dwóch dostawców COSCO i CMS oraz mamy firmę Sincor. Tu te nazwy będą, za chwilę je wyjaśnię. Sincor jest to firma z kapitałem koreańskim i włoskim. I teraz Chińczycy powiedzieli, że według ich jakby szacunków, ich wrażliwości, oni szacują ryzyko na zbyt wysokim poziomie i oni swoich tankowców nie zaryzykują. Oni mają 100 tankowców, tych super wielkich tankowców na 2 miliony baryłek i ogłosili, że nie, oni nie wpłyną do Zatoki, ponieważ ich po prostu nie zaryzykują swoich statków na uszkodzenie. W związku z tym cumują na Redzie w Omanie albo przy emirackim porcie Fujairah. Twierdzą, że można znaleźć takie rozwiązanie, że można zarabiać na imporcie ropy, ograniczając do minimum ryzyko.
16: Pani profesor, tutaj na chwileczkę... Tak. tutaj zawiesimy, dlatego że informacje się zbliżają, a my wrócimy po informacjach, bo to jest ciekawa historia. Swoją drogą pomyślałem sobie, że skoro samochód się tankuje około 3 do 5 minut, to taki super tankowiec ile
17: czasu
16: potrzeba?
17: To jest prawie cały dzień przelewanie. Prawie cały dzień przelewanie na środku.
16: Ręka rozboli, pani profesor, od trzymania tego...
17: Tak, tak.
16: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Informacje o 9.20. Pani profesor Adriana Łukaszewicz.
8: Autopromocja.
18: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
19: Śmierć Luki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
18: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
8: Autopromocja.
7: Reklama.
20: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ukraińcy liczą, że państwa NATO zrzucą się na uzupełnienie zapasów rakiet Patriot. Polska wciąż nie podjęła decyzji o wsparciu Ukrainy, a sprawa już jest tematem sporu politycznego, mówił w poranku TOK FM zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Piotr Strach z Polski 2050.
22: No to powinni widać hipokryzję i próbę rozgrywania tematu pomocy Ukrainie, a obrona Ukrainy jest dalszą racją stanu. Tymczasem donacja rakiet poprzednia była naprawdę minimalna. My mamy ponad 200 rakiet, tych najnowocześniejszych, PAK-3. Przekazaliśmy raptem kilka i już opozycja próbowała to wykorzystać politycznie na wewnętrzny rynek.
9: Polska rozmawia z Amerykanami o produkcji lub serwisowaniu systemów Patriot w Polsce. Mówiła o tym w TOK FM wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Kończy się dobry dla naszych portfeli czas taniejącej żywności, prognozują eksperci. Tego lata widzimy deflację cen, czyli z miesiąca na miesiąc spadają. Oczywiście nie wszystkie, ale znacznie więcej produktów tanieje niż drożeje. Ale już wkrótce trend spadających cen może się odwrócić, prognozuje dr Mariusz Dziwulski, ekspert PKO Banku Polskiego.
23: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw na rynku mleczarskim, jeżeli te prognozy się zmaterializują i będziemy obserwować spadki dostaw mleka u głównych światowych graczy, no to niewykluczone, że pod koniec roku nawet na maśle będziemy obserwować wzrost.
9: Póki co, jak wynika z danych GUS-u, tańsze niż rok temu, nawet 20-25% są masło, wieprzowina, jabłka i warzywa, szczególnie buraki, kapusta, cebula i ogórki. W Krakowie rozkręca się kampania przed wyborami o fotel prezydenta miasta. Kandydaci ruszają w Kraków i pokazują, kto za nimi stoi. Wczoraj wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość Michał Drewnicki zaprezentował się w bardzo mocnym partyjnym otoczeniu, m.in. Beaty Szydło.
24: Michał Drewnicki jest stąd. On się tu urodził, on się tu kształcił. On nie jest tutaj przejazdem. Nie wyjedzie za chwilę po kampanii albo nie zmieni swoich poglądów czy swojego zdania.
9: Wybory w Krakowie 27 września. Na termometrach zobaczymy dziś od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południe około 25. Środa upłynie nam pod znakiem chmur, choć na wschodzie i północnym wschodzie jeszcze możliwe są rozpogodzenia. Przelotnie popada deszcz, a gdzieniegdzie także zagrzmi. I jeszcze raport smogowy, bardzo krótki. Na zielono świeci mapa smogowa Polski. Nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone. Jest dobrze. Najczęściej bardzo dobrze.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Gościem jest pani profesor Adriana Łukaszewicz, która się zna na rzeczy, na ekonomii, ale też na Zatoce, więc wykorzystuje tę kumulację wiedzy i pytam, co się stało z tą zapowiedzianą katastrofą, która nigdy nie nadeszła. Ropa miała kosztować $150 za baryłkę, ale od miesięcy utrzymuje się poniżej 100, nawet w okolicach 90, pomimo tego, że pan prezydent Donald Trump raz mówi, że wojna się skończyła, raz mówi, że zaraz bombarduje tego lub owego. Co ciekawe, pewnie widzieliśmy także rekordowe wydobycie poza Zatoką, widzieliśmy uwolnienie rezerw strategicznych, zaobserwowaliśmy też słabszy popyt Chin i zastanawiam się, czy to jest jakiś taki jednorazowy zasób, który właśnie się wyczerpuje, czy to jest trwały bufor. No i wracamy też do tego tematu katastrofy, która nie nadeszła.
17: Co się tyczy popytu i czy to tak możemy bez końca tym nowym, w tych nowych warunkach funkcjonować, ograniczonej podaży ze strony Zatoki Perskiej, w moim rozumieniu no jest to jednak na czas określony, jest to pewna prolongata, bo przecież jeśli pan mówi o uwalnianiu rezerw, no dobrze, no ale uwalniamy, czyli zmniejszamy rezerwy. One kiedyś się zmniejszą na tyle, że kolejnych rezerw nie będziemy mogli uwalniać. Czy ostatnie tygodnie pozwoliły rezerwy uzupełnić? No tak sobie, oczywiście. Jeśli chodzi o kwestię popytową, mniejszy popyt ze strony Chin. No tak, ale nie widzimy jakiejś dramatycznego przebiegu rozwoju czy załamania gospodarki chińskiej. Jest pewne spowolnienie, pewne turbulencje, natomiast to popyt tak czy śmak będzie istniał. Natomiast oczywiście, jeśli patrzymy na długi horyzont wieloletni, Chińczycy dokonują wielkich nakładów w rynek energetyczny, próbując transformować swój rynek, przestawiać się na energetykę odnawialną i minimalizować potrzeby. Bardzo mocno wiążą się z Rosjanami, w związku z tym Rosja dostarcza im mnóstwo surowców energetycznych, jeśli może, jeśli jest w stanie, jeśli ma rafinerię czynne albo ma którędy przesłać te surowce. Natomiast to jest horyzont długi. To dzisiaj nie możemy tego odnosić. Natomiast jasne.
16: Tak, proszę wrócić, ale to jeszcze
17: wrócić do tych...
16: Tak, bo ropa teoretycznie ma... Tak. Obejścia pewne, tak? Wspomniała pani o Fudżajrze, ale gaz skroplony tych obejść nie ma i zdaje się, że Katar jest no takim właśnie najbardziej bezbronnym
17: Katar jest, znaczy to byłam też zaskoczona, jak znalazłam informację, że udało się namierzyć płynące dwa gazowce, które przekroczyły zatokę, czyli nawet już do... Ponieważ o co chodzi? To przepłynąć to mogą, tylko gaz jest w bardzo ostrym reżimie transportowany. To jest niezwykle wybuchowy produkt, który wymaga odpowiedniej temperatury. Gazowce to jest w ogóle absolutnie inny kosmos. I nawet okazuje się, że jeśli przepłynęły dwa gazowce i był przeładunek na morzu, to technologicznie nad tym się już panuje, że gaz w tych minus 160, nie wiem, 7 stopniach, czy ile tam ponad 160 stopni na minusie w przypadku gazu, że to da się ten gaz transportować ze statku na statek, przenieść ze statku na statek, no to byłoby wielkie wydarzenie. Ja powiem, że jest jedna firma, która pływa, bo dla mnie było pytanie, ja wymieniałam tych operatorów, że jest i z Arabii Saudyjskiej, z Emiratów i z Chin, to są ci główni przewoźnicy, natomiast jest operator o nazwie Sincor, o którym wspomniałam, koreańsko-włoski, pod flagą Liberii, który zajmuje się dokładnie tą flotą cieni. Czyli jakby wychodzi, że jest jedna firma, która tak oszacowała swój biznesplan, że stwierdziła, że to ona będzie te ruchy, te trasy wahadłowo odbywać między zatoką a statkami docelowymi, tymi, które potem płyną w świat i dowożą ropę. też zadam sobie pytanie, a właściwie dlaczego Irańczycy nie strzelają do tych statków? No w końcu płyną. Są jakieś. Ile tych statków jest? Nikt tego nie wie, dlatego że podstawą ich funkcjonowania jest to, że wyłączają transpondery, w związku z tym no nie są widoczne, szczególnie nocą, nie są widoczne również na żadnych mapach. No nie wiem, może można zlornetkować i odkryć, że gdzieś płynie, ale ogólnie dla systemów znikają. Natomiast dlaczego im się to udaje? Dlatego, że Irańczycy nie mają interesu w tym, żeby statki zatopić. Proszę sobie wyobrazić, jaka byłaby katastrofa, gdyby jakiś taki tankowiec, no nie wiem, przełamał się na pół albo zrobiła się dziura i ta cała, te 2 miliony baryłek wyciekło do zatoki. Po pierwsze, Iran by miał taki sam cios, by spotkał obie strony. Po drugie, ma pan niewyobrażalną katastrofę ekologiczną. Po trzecie, byłby taka wściekłość ze strony państw arabskich, jak i wszystkich na świecie przeciwko Iranowi.
16: A właśnie. Podpytam też panią o państwa arabskie, bo trochę myślimy o państwach Zatoki jako o państwach, które mówią jednym głosem. Ale przecież tak wcale nie jest. Nie tylko nie mówią jednym głosem, ale nigdy nie mówiły. Więc co dzisiaj w sprawie tej wojny, albo też w sprawie gospodarczego aspektu tej wojny, najmocniej dzieli państwa?
17: No widzimy, że tutaj są pewne reperkusje dla państw monarchii, przede wszystkim NATO, które są dotknięte tym kryzysem.
16: No, demokracji to tam mało.
17: Najbardziej takie buńczuczne i nastawione przeciwko Iranowi w sposób taki bardzo ostry są Emiraty Arabskie. Od początku one były bardzo mocno przeciwne Iranowi, reżimowi, który rządzi Iranem, i tutaj optowały wręcz za przystąpieniem do wojny, za tym, żeby Amerykanie, nie wiem, zrobili porządek z Iranem. Natomiast widząc, że rozwija się sytuacja na rynku tak jak się rozwija, wiemy, że ropa naftowa ma problem z wydostaniem się, a powtóry można dostrzec pewne reperkusje tejże wojny i blokady w dostępie do energii w postaci przyspieszenia ropy naftowej, w postaci przyspieszenia transformacji energetycznej najbogatszych krajów świata, czyli głównych konsumentów energii na świecie. Widać, że może nastąpić szybciej niż się wydawało uniezależnienie od ropy naftowej. W związku z tym Emiraty Arabskie postanowiło puścić OPEC po to, żeby nie blokowało ich wydobycia, ich wolumenu wydobycia, jakiekolwiek reżimy, żeby w OPEC-u jest cała strategia zarządzania podażą i każde państwo ma swoje limity wydobycia. Emiraty Arabskie ewidentnie chciały zwiększyć swoje wydobycie, im nie pasowało. Wiem, że Katar wyszedł już z OPEC-u, więc już dwa państwa opuściły OPEC.
16: Pani profesor, ja wiem, że pani też przygląda się państwowym funduszom majątkowym państw Zatoki, a także lotnictwu. Czy te 6 miesięcy wojny zmieniło strategię? Czy widać przesunięcie na przykład z aktywów amerykańskich, albo wręcz przeciwnie, jeszcze mocniejsze przywiązanie? No i lotnictwo, czy ten model przesiadkowy, o którym rozmawialiśmy wielokrotnie, Emirates, Qatar Airways czy Etihadu, który właściwie powstał na takim założeniu absolutnej stabilności Zatoki, się sprawdza, jak to, albo ile to kosztuje, można powiedzieć, w tej przestrzeni.
17: No tak, to tutaj mam kolejne wątki, pan kolejnych dotyka. Jeśli chodzi o fundusze majątkowe, to jak do władzy doszedł Donald Trump w Stanach Zjednoczonych, spotkania, które były z państwami Zatoki, to był ze strony Stanów Zjednoczonych ogromny lobbying no trochę tak na zasadzie wymuszenia na tych państwach, że skoro chcecie się z nami kolegować i mieć naszą ochronę tutaj militarną, tak, bazy i tak dalej, to bardzo prosimy, żebyście inwestowali na terenie Stanów Zjednoczonych i tu miały być ogromne inwestycje ze strony deklaracje były na przykład ze strony Arabii Saudyjskiej na poziomie 500 miliardów dolarów inwestycji no, kapitałowych w Stanach Zjednoczonych. Narracja uległa pewnej zmianie w chwili, kiedy zaczęły się ataki na te państwa, może głównie na bazy amerykańskie, ale przy okazji na te państwa i uznało one, że Stany Zjednoczone nie chronią ich i że to nie jest jakaś szczególna usługa ze strony Stanów Zjednoczonych. Do tego rozpoczęcie wojny spowodowało, że im dochody spadły i nie mają bieżących wpływów do zasilania finansowego. Po trzecie uznały, że Stany Zjednoczone co najwyżej chronią swoje bazy i tu nawet powiedziałam, że nie chronią swoich baz, no ale na tym się koncentrowały. Jasne. Saudyjczycy ogłosili, że nie zrealizują tych inwestycji w Stanach Zjednoczonych.
16: To ogłosili Saudyjczycy, a ja ogłaszam koniec naszej rozmowy, bo czas nagli, ale wątki
17: niestety.
16: Są... Ale pani profesor, to oznacza, że wkrótce będzie okazja, żeby do tematu powrócić. Bardzo dziękuję pani profesor Adriana
17: dziękuję
16: Łukaszewicz.
17: Bardzo.
16: Ekspertka
17: bardzo.
16: Centrum Stosunków Międzynarodowych. Przy ekonomii, można by rzec, pozostajemy, albowiem za chwilę, po informacjach o 9.40, program EKG i Maciej Kłogowski.
0: Dzień
16: halo,
0: dobry.
16: Halo, Maćku.
0: Dzień dobry. I dokładnie w tym momencie przypomniałem sobie, że już kiedyś taką zapowiedź z twoim udziałem zrobiłem, bo chciałem cię podpytać, że jakoś tak zagrać, że będziemy mówić o rzeczach, które są najbardziej pewne, podatki, ale już chyba tak było, więc zdradziłem tę tajemnicę. Żartu powtarzać lepiej tego nie robić. O podatkach czekamy jeszcze na decyzję Rady Ministrów, czy zwaloryzowany będzie próg podatkowy, czy podniesiona kwota wolna w przyszłym roku, bo zdaje się, że politycy przed wyborami jednak coś zaproponują, a my tak będziemy dzisiaj na ten system jeszcze przed decyzją rządu patrzeć i zastanawiać się, które rozwiązanie byłoby najbardziej społecznie sprawiedliwe.
16: Bardzo ciekawe, zamieniam się w słuch. EKG i Maciej Głogowski po informacjach, a te o 9.40.
1: Reklama.
20: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
20: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
25: Skąd ta pianek, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
26: Bo w Media Expert taniej masz.
27: Pani C,
5: Selinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
10: W nowej polityce Skolim, król latino benzyny i wędliny oraz suche rzeki. Czy rząd ma plan? Profesor Matczak o radykalnym centrum. Co to jest gastrofizyka? Ryczące Mazury. Nowe prawa pasażerów. Krnąbrny Sasnal. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
11: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
25: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
26: Teraz w Biedronce trwa Festiwal na Biału. Pełen Twoich ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. We wtorek i środę wszystkie świeże mleka Mleczna Dolina 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rosną notowania ropy naftowej na świecie. Na razie na horyzoncie nie widać żadnych oznak postępu w celu rozwiązania konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a wojna na Bliskim Wschodzie trwa już prawie 6 miesięcy. Prezydent Donald Trump wczoraj poinformował, że żadne rozmowy z Iranem nie są obecnie prowadzone, ani nie ma żadnych negocjacji w planach. Zapewnił, że cieśnina Ormus jest otwarta, a wszystkie miny morskie w tym szlaku wodnym zostały usunięte. Stany Zjednoczone przegrywają wojnę z Iranem zarówno militarnie, jak i też politycznie, uważa tymczasem niemiecka prasa. Aby odwrócić uwagę od swoich niepowodzeń, prezydent Trump grozi Omanowi i Korei Południowej. Skutki tej wojny dla prestiżu Stanów Zjednoczonych w świecie będą bardziej dotkliwe niż niepowodzenia w Iraku i Afganistanie. Czytamy w tygodniku Die Zeit. 6 osób zginęło, a 14 zostało rannych w atakach Rosji na Cherson i obwód Zaporoski. Wiele budynków zostało uszkodzonych. Były minister obrony narodowej Ukrainy apeluje o przeprowadzenie wyborów mimo toczącej się wojny z Rosją. Michajło Fedorow nie ogłosił jednak, czy zamierza startować w wyborach, ani nie przedstawił konkretnych planów politycznych.
29: Musimy zapewnić bezpieczeństwo procesu wyborczego, niezależność instytucji i zaufanie do wyników, ale złożoność nie oznacza niemożności. Ukraina wielokrotnie dokonywała tego, co świat uważał za niemożliwe. Możemy znaleźć rozwiązanie również tutaj, ponieważ demokracja nie jest luksusem czasu pokoju. Demokracja jest częścią tego, o co walczymy dzisiaj.
9: Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w Ukrainie obowiązuje stan wojenny, który wyklucza wybory. Z kolei kadencja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego skończyła się w maju 2024 roku. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju Cincinnati Open. Jej pojedynek z francuską Diane Paris ma się rozpocząć o 17 polskiego czasu. Polka jest faworytką spotkania, tym bardziej, że w Cincinnati broni tytułu, a po wygranym ostatnim turnieju, jak podkreślała na konferencji prasowej, chce nieco uciszyć dotychczasowych krytyków. Dziś sporo chmur, choć na wschodzie i północnym wschodzie jeszcze możliwe rozpogodzenia. Przelotnie popada deszcz, gdzieniegdzie także zagrzmi. Na termometrach od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południu, około 25.
28: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: I Jest 9.43, to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studiu pani Małgorzata Samborska, doradca podatkowa w Grant Thornton. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Podatki w Polsce są za wysokie, za niskie, czy po prostu idealne?
7: To zależy.
0: Od czego?
7: To zależy od tego, czy jesteśmy pracownikiem, przedsiębiorcą, rentierem, od bardzo wielu czynników, które mają na to wpływ.
0: Zainteresowała mnie ta wyliczanka i dla rentierów, że od nich rozpocznę, bo to pewnie najmniej liczna grupa, ale od nich rozpocznę, podatki są za wysokie czy za niskie?
7: No znowuż to pewnie zależy od różnych elementów.
0: Czyli jeśli zależy, jeśli pani odpowiada za każdym razem, że to zależy, to rozumiem, że taka sama byłaby odpowiedź na pytanie, czy są sprawiedliwe. To zależy, tak? Kto patrzy, kto ocenia?
7: No absolutnie.

0: tym raju podatkowym. Ja stawiam taką tezę, mogę jej bronić, ale myślę, że nie jest ona kontrowersyjna. W Polsce najbardziej obciążeni podatkowo są ci, którzy są pracownikami na umowach o pracę, pitowcami. Oni podatki osobiste, dla nich one są najmniej korzystne w porównaniu do innych, którzy na innych formach, czy korzystając z innych dobrodziejstw systemu, płacą podatki i zobowiązania.
1: Ja się oczywiście z tym zgadzam, chociaż znowu z takim małym zaznaczeniem, to zależy, no bo jak jesteśmy takim pracownikiem, który płaci pensję minimalną, no to tam stosunkowo tych podatków też może być mniej. Mamy wyższą kwotę wolną, wyższą niż jeszcze parę lat temu. Oczywiście ona też, ponieważ nie jest waloryzowana, podobnie jak i drugi, jak i próg podatkowy, no to jakby z każdym rokiem te podatki płacimy coraz wyższe.
0: Ale?
1: No i właśnie to są wszystko te elementy, które powodują, tak, jedni płacą bardzo wysoko, drudzy płacą mniej.
0: To teraz będziemy poszukiwać konkretów. Wcale, mam nadzieję, nie uznali Państwo, że ten nasz wstęp był jakimś filozoficznym podejściem do sprawy podatków czy życia. Pomysł na tę rozmowę jest właściwie bardzo prosty. Wyczekujemy decyzji rządu. Może się okazać, że żadnych zmian podatkowych na 2027 rok nie będzie i wtedy się okaże, że przypomnieliśmy tylko Państwu, jak ten system działa i być może ktoś się z nami nie zgodzi, bo te nasze oceny uzna, że były niewłaściwe, ale jest takie wyczekiwanie i specjaliści od polityki, publicyści polityczni przewidują, że jakieś zmiany w podatkach na 2027 rok nastąpią. Rok wyborczy, podobno odbywały się różne spotkania na najwyższym politycznym szczeblu. Wydaje się, że możliwości są dwie. Wyższa kwota wolna od podatku albo waloryzacja progu podatkowego. Wyższa kwota wolna zresztą była obiecywana jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. Waloryzacja progu podatkowego jest od wielu dni i tygodni postulowana także przez polityków będących członkami politycznego zaplecza rządu. Które z rozwiązań byłoby lepsze? To zależy.
1: To zależy i to bardzo trudne pytanie, bo możemy trochę rozłożyć na czynniki pierwsze oba rozwiązania. Wyższa kwota wolna. Oczywiście tak, to był postulat wyborczy, należałoby go zrealizować. Rząd zresztą obiecywał, że nie zapomina o tym postulacie. Oczywiście wyższa kwota wolna oznacza, że wszyscy, którzy płacą podatki według skali, na tym zyskają. Co też oznacza, że jest to rozwiązanie najdroższe. A przy aktualnym stanie finansów publicznych, no nie wiem, na ile rząd faktycznie rozsądnie może sobie na to rozwiązanie pozwolić, zwłaszcza gdybyśmy mówili o takiej waloryzacji nie stopniowej, etapowej, na przykład po 10 tysięcy co roku, tylko 30 tysięcy i dochodzimy do kwoty 60 tysięcy złotych.
0: Bo to była ta obietnica.
1: Tak jest. Jeżeli mówimy o podwyższeniu progu podatkowego z dzisiejszych 120 tysięcy, na przykład do 140, do 150, czyli do 180, tutaj różne kwoty padają, no to kto na tym zyskuje? No zyskują ci, którzy przekraczają ten próg podatkowy. Takich w 2025 roku było 2 400 000 osób. Teraz pewnie to już jest większa grupa.
0: Ale w procentach to nie jest tak wielu podatników.
1: No w procentach to jest powyżej 10% już w tej chwili. No to można się zastanowić. No i tutaj właśnie minister Domański, pamiętam taką jego wypowiedź, że na tym rozwiązaniu zyskaliby ci najbogatsi, te najbogatsze 10%, tak? Czyli na kwocie wolnej to wszyscy zyskujemy, a podwyższenie progu to tylko ci najbogatsi. No pytanie, czy najbogatsi w ogóle płacą podatek według skali podatkowej?
0: A według czego mogą płacić?
1: No mogą, jakby im mamy większe dochody, tym mamy też i większe możliwości. Tutaj myślę o tym, że w innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy mają podatek liniowy 19%, które mają ryczałt zaczynający się od takich stawek 3%, 5,5%, 8,5%, 12%, 14%, 15%, 17% do wyboru.
0: Ale pani tak teraz opowiadała, żeby to dobrze brzmiało, czy tych stawek naprawdę tyle jest?
1: Te stawki są tak zróżnicowane. To To zależy od tego, jaki zawód wykonujemy.
0: Ale chciałem tutaj zgłosić taki dodatek. Ja wsłuchiwałem

0: Się dzisiaj w poranku Tok FM gościem Dominiki Wilowiejskiej była pani ministra Lubnauer, resort edukacji. Także było pytanie o podatki, a raczej o komentarz ministerstwa czy przedstawicielki Ministerstwa Edukacji do zapowiadanych protestów nauczycieli. Rząd ten, który w tej chwili sprawuje władzę, solidnie podniósł te wynagrodzenia, gdy rozpoczynał swoje urzędowanie. W tej chwili postulaty nauczycieli nie spotykają się z takim zrozumieniem rządu i te podwyżki są niższe, ale jestem przekonany, że dobrze to usłyszałem. Pani minister tam w tej swojej odpowiedzi również mówiła, że ona rozumie, że jest jej bliski postulat, nie wie jaka będzie polityczna decyzja, waloryzacji progu, dlatego że to także dotyczy jakiejś części pracowników systemu edukacji. A oni się nie kojarzą z tymi, którzy są w Polsce najbogatsi. Także może naprawdę tak sprawiedliwie byłoby przesunąć tę granicę, bo mnie się wydaje, że jeżeli nie przesuwamy, nie robimy waloryzacji progu podatkowego, to po prostu co roku te podatki podnosimy.
1: Tak, absolutnie ja się z tym zgadzam, bo to jest tak, że ten brak waloryzacji i całkiem wysoka inflacja spowodowały, że to nie jakby bogacące się osoby wchodzą do tego 32-procentowego progu podatkowego, tylko to ten próg wchodzi na nich niejako, to on ich dogania, także my tutaj nie mówimy o takiej grupie osób, które mają takie poczucie, że są zdecydowanie majętne, tylko właśnie brak waloryzacji jest taką cichą podwyżką podatków, która co roku się realizuje.
0: Pani w trakcie swojej odpowiedzi powiedziała, że na pewno ta podwyżka kwoty wolnej jest kosztowna. Była to obietnica do 60 tysięcy. My tu już w 2024 roku tutaj w magazynie EKG postulowaliśmy, by realizację tej obietnicy wyborczej rozłożyć na raty. Tak sobie to nazwaliśmy. Mówiliśmy wtedy, że przecież można to robić krocząco. I wtedy, gdyby rząd ten postulat realizował, rozkładając podwyżkę kwoty wolnej, oddalając osiągnięcie tego poziomu 60 tysięcy na kilka lat, no to i ten wydatek finansowy, koszt, który trzeba ponieść, czyli ubytek po stronie dochodowej, nie byłby taki duży.
1: Tak jest zdecydowanie i w ogóle czas gra na korzyść rządu. Tak im później to robimy, im większa jest po drodze inflacja i rosną płace, tym jest to mniej bolesne dla rządu. Ja ciągle bym obstawiała, że ta kwota wolna może być podwyższana etapowo. Nawet jeżeli tutaj usłyszymy jakąś propozycję, to ona wcale nie musi być taka, że ta kwota wolna już od przyszłego roku wzrośnie do tych 60 tysięcy.
0: A może skoro my się skupiliśmy na tych, którzy... No, znaczna część tej rozmowy dotyczy tych, którzy... Uproszczę. Są zatrudnieni na umowie o pracę na przykład, no ale w każdym razie płacą według skali, są pitowcami... Kwota wolna, próg podatkowy, ale my powinniśmy pamiętać, że mamy 12-procentowy podatek, a potem jest 32-procentowy. Ten rozdźwięk 20 punktów procentowych to jest bardzo duża różnica. To po Polskim Ładzie tak zostało. Mateusz Morawiecki, ówczesny premier, jak już poniósł porażkę tego Polskiego Ładu, to po prostu obniżył tę dolną stawkę, próbując ratować jakoś wizerunek swojej formacji. A może my powinniśmy dzisiaj tutaj w magazynie EKG zapostulować, to może wprowadźmy coś między 12 a 32. No ja nie będę wymyślał tej stawki, ale może pani ją ma w głowie.
1: Tak, to oczywiście jest takie rozwiązanie. Ja już sama niejednokrotnie mówiłam o tym, że być może stawka pośrednia, czyli 22%, tak żeby te progi były co 10 punktów procentowych byłyby lepsze. To też ma swoje wady, bo to jest dodatkowa komplikacja systemu podatkowego. To jest też komplikacja tych wszystkich systemów do naliczania płac, które trzeba by było. No to nie jest taka prosta zmiana, że my zmieniamy stawkę, tylko należałoby ją zmodyfikować, ale mieliśmy już...
0: Mieliśmy trzy i pamiętam ten triumf rządzących, jak zrezygnowaliśmy, jak tam było 40, 30, 19, zrezygnowaliśmy z tej jednej.
1: Ja się absolutnie zgadzam z tym, że taka pośrednia stawka byłaby trochę taką poduszką, która amortyzuje w pewien sposób ten szok doznany dzisiaj po tym, jak przekraczamy ten próg podatkowy, i nagle to nasze wynagrodzenie, no może nie o 20% jest niższe to przekazywane na rękę, bo tutaj te kwestie kalkulacji powodują, że jest to trochę mniej, no ale jak sobie zliczymy w pewnym momencie, że płacimy 9% składkę zdrowotną, 32% podatek, dodatkowo jeszcze ponad 13% składki ZUS, no to mamy takie poczucie, że trochę system karze tych, którzy chcą i starają się najbardziej.
0: Zobaczymy, w jaką stronę rząd pójdzie. O 12:00 dzisiaj konferencja premiera i ministra finansów, więc może będzie o tym. No najpóźniej chyba w piątek się dowiemy, bo jeśli w piątek ma być Rada Ministrów o projekcie budżetu na 2027 rok, to potencjalnie tak solidne zmiany jak kwota wolna czy waloryzacja progu, to już musiałoby się tam pokazać, no bo się nie da budżetu bez tego pokazać, a może już dziś, nawet nie wiedziałem, teraz się dowiedziałem, że jest ta konferencja. Państwa także zachęcam do kontaktu z nami, bo my również jutro po 9:40 będziemy rozmawiać o tym, może już trochę mniej od strony podatników, a od strony finansów publicznych. Obie te perspektywy muszą się spotkać. Na co nas stać? Proszę do nas pisać ekg@patok.fm. Czy wolą państwo waloryzację progu, podwyżkę kwoty wolnej, a może nową stawkę? No wszystkiego pewnie wprowadzić się nie da, bo stan naszych finansów publicznych raczej na to nie pozwala. Bardzo pani dziękuję za tę do tego momentu teoretyczną rozmowę. Czekamy, jaką decyzję podejmie rząd i będziemy musieli wnieść jakieś poprawki do naszych dzisiejszych, do naszego dialogu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Pani Małgorzata Samborska, doradca podatkowy w Grant Thornton. To było pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Zanim oddam głos Cezaremu Łasiczce, to jestem państwu winien informację. Euro 4,32, dolar 3,73 i frank 4,60 zł, a funt to 5 zł i w okolicach 6 groszy. Cezary Łasiczka, halo, halo, Czarku.
2: Halo, halo, Maćku. Tak, za chwileczkę po informacjach wracamy do różnych tematów, trochę historycznych, bo na przykład podatków nie musieli płacić goci. Także wracamy do rozmowy o gotach, którzy przybyli do Kotliny Hrubieszowskiej i tutaj się zatrzymali przez dłuższy czas, więc Masłomęcz, gocka duma Masłomęcza i też ciekawe zwyczaje, niesamowite, które do dziś próbują wyjaśnić archeolodzy, bo goci, którzy tam mieszkali, uprawiali 4 gatunki pszenicy, wykładali ulice bierwionami, srebrzyli, złocili metale, znali szkło i jedwab, a być może nawet fałszowali rzymskie monety. Także wracamy do gotów i gościem będzie pan profesor Andrzej Kokowski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który doskonale zna temat. Informacje już za 2 minuty o godzinie 10:00. Po informacjach wracamy do programu Off Czarek.
3: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wrócą dziś do Polski i to jeszcze przed południem. Dezinformacja wchodzi do szkół. Uczniowie będą się o niej uczyć na kilku przedmiotach. Amerykańsko-koreańskie manewry wojskowe zostają skrócone. Poprosili o to Amerykanie. Minęła 10. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Druga grupa rannych w wypadku autokaru na Węgrzech jeszcze dziś ma wrócić do Polski. Będą to osoby, których stan zdrowia pozwoli na bezpieczny transport specjalnymi samolotami, z których pierwszy do południa ma wylądować na lotnisku w Jasionce koło Rzeszowa. Przed terminalem jest reporter Marcin Starzec. Marcinie, czy wiadomo, jak liczna ma to być grupa?
14: Prawdopodobnie będzie to 12 osób. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego i przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
15: Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
14: W szpitalach na Węgrzech pozostanie 5 Polaków. Troje z nich jest w stanie określanym jako ciężki i trudno przewidzieć, kiedy powrócą do kraju. Z Jasionki Marcin Starzec, TOK FM.
13: Język polski, edukacja obywatelska i informatyka. Na lekcjach tych przedmiotów od września uczniowie będą uczyć się, czym jest dezinformacja. Zapowiedziała to w poranku TOK FM wiceministra edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer.
16: Elementem tej edukacji medialnej jest m.in. to, jak rozróżniać prawdę od fałszu, jak szukać rzetelnych informacji, jak budować też informacje w przestrzeni internetowej, w jaki sposób unikać dezinformacji, jak być na nią odporny.
13: Natomiast w ramach edukacji zdrowotnej uczniowie poznają podstawy cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. Technologicznych podstaw sztucznej inteligencji młodzież może uczyć się w specjalnie przygotowanych pracowniach, ufundowanych w ramach KPO. W polskich szkołach działa ich już 12 tysięcy, 8 tysięcy w podstawówkach i 4 tysiące w szkołach ponadpodstawowych. Od soboty z kanału Gliwickiego wyłowiono prawie 1,5 tony śniętych ryb. Tak wynika z ostatniego komunikatu Wód Polskich w Gliwicach. W wodach kanału pojawiła się złota alga, której zakwit działa toksycznie na organizmy wodne. A tym tematem zajmuje się Grzegorz Kozioł.
17: W ramach przeciwdziałania rozwojowi złotej algi m.in. wprowadzono zakaz żeglugi w 5 sekcji oraz zakaz korzystania z 6 sekcji kanału Gliwickiego. Obejmuje on spożywanie wody, kąpiele, połów ryb, pojenie zwierząt czy używanie wody do celów gospodarczych. Odpowiednie działania prowadzą Wody Polskie w Gliwicach, mówi ich rzeczniczka Linda Hoffman.
18: Kontynuujemy właśnie nasze rejsy kontrolne, patrole interwencyjne od strony wody i lądu na długości całego kanału Gliwickiego ze szczególnym uwzględnieniem 4., 5. oraz 6. sekcji tej drogi wodnej, a także z lądu na terenie zbiornika Dzierżno Duże.
17: Wyłowione śnięte ryby to przede wszystkim sandacze, leszcze, karpie i karasie. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
13: Specjalistyczny szpital numer 1 w Bytomiu wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Brakuje lekarzy specjalistów, przez co szpital nie ma jak zapewnić całodobowej opieki. Wstrzymanie przyjęć obejmuje zarówno pacjentów przyjmowanych w trybie planowym, jak i nagłym. Dziś zacznie się również proces wypisywania osób obecnie leczonych na oddziale. Pacjenci, których diagnostyka lub leczenie nie zostaną dokończone, mają zostać przekazani do innych podmiotów leczniczych. Przyjęcia na razie są wstrzymane do końca sierpnia. Z 10 do zaledwie 4 dni skrócone zostają amerykańsko-koreańskie manewry wojskowe. Władze w Seulu poinformowały, że decyzję w tej sprawie podjęto na wniosek Waszyngtonu. Więcej na ten temat wie Tomasz Orchowski.
19: Ograniczenia manewrów chciał Donald Trump, który narzekał, że są drogie, a Korea Południowa nie wsparła jego wojny z Iranem. Mają też wysyłać wrogi sygnał Korei Północnej. Prezydent USA powołał się na swoje świetne relacje z dyktatorem Kim Jong-unem, który pomaga Putinowi w jego wojnie z Ukrainą. Sprawiam, że jest znacznie bezpieczniej. Kim Jong-un zawsze traktował mnie z wielkim szacunkiem. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, rozumiem go, a on rozumie mnie.
20: I understand him, he understands me.
19: Wall Street Journal informuje, że Trump ma naciskać na doradców, by tej jesieni zorganizowali mu spotkanie z Kimem. Według dziennika amerykański przywódca poszukuje spektakularnego sukcesu w polityce zagranicznej. Na razie takiego nie osiągnął, wciągnął za to kraj w wojnę z Iranem. Tomasz Orchowski, TOK FM.
13: Co najmniej 9 osób zginęło w pożarze w hotelu w Kalkucie w Indiach. Kilka kolejnych jest rannych, donoszą tamtejsze służby. Według indyjskich mediów ofiary śmiertelne to obywatele Bangladeszu, którzy przyjechali do Kalkuty w celach medycznych. Przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej. Agencja AFP zauważyła, że pożary budynków są w Indiach częstym zjawiskiem ze względu na niewystarczające zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz lekceważenie przepisów bezpieczeństwa. Najcieplej będzie dziś na południowym wschodzie. Tam termometry miejscami mogą pokazać nawet 25 stopni. Przeważnie od 20 do 22. Przelotny deszcz może pojawić się właściwie w całej Polsce.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Gościem programu Owczarek jest pan profesor Andrzej Kokowski, Instytut Archeologii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
21: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Wracamy do tematu gotów. Zdaje się, że dość dobrze tematu przebadanego w Masłomęczu, bo tam chyba w 1977 odkryto cmentarzysko i osadę gotów.
21: Tak, wtedy był początek wielki, czyli prawie 50 lat temu, no i tak, przez 50 lat musiało sezonów. Się dużo zdarzyć, tak.
2: No właśnie. I teraz myślę sobie tak, że pewnie w czasie tych lat też zmieniło się nasze myślenie i technologie dostępne, które pozwalają dotrzeć do takiego bardzo starego DNA i ponazywać rzeczy. Właściwie dlaczego ludzi, którzy zamieszkiwali tę osadę w Masłomęczu, nazywamy gotami? Czy nasze też myślenie o tym, kim są, a kim nie są goci, nie zmieniło się od lat 70.?
21: Zmieniło się radykalnie. Tak jak zmienia się wszystko w interpretacji historycznej, w archeologii to jest szczególnie częsty przypadek. Myśmy szukali w ogóle jakiegoś podkładu materialnego dla określenia goci, bo to imię pojawiało się w źródłach antycznych najczęściej. I na początku przyjęliśmy taki schemat stricte archeologiczny, typologiczny, czyli podobieństwo naczyń, podobieństwo ozdób, gdzie odważnie podłożyliśmy pod to podobieństwo nazwę gotów. Natomiast kiedy zaczęliśmy wykopaliska w Masłomęczu, to troszkę ta cała taka, wydawałaby się, pudełkowa struktura jasności definicji gotów zaczęła się chwiać. Bo też byliśmy obciążeni takim przekonaniem, że jeżeli mówimy goci, to jest naród. Czyli ludzie, którzy mają taką samą religię, mówią takim samym językiem, ubierają się podobnie, mają tę samą filozofię, tworzą taką jakość, jak my dzisiaj mówimy Polacy, na przykład, albo Czesi, albo Słowacy. No ale kiedy dobraliśmy się do tej materii bardzo szczegółowo, kiedy przebadaliśmy tych kilkaset grobów, kiedy włączyliśmy w to badania przyrodnicze, antropologię fizyczną i to, co jest teraz signum temporis, czyli badania antycznego DNA, to się okazało, że to, co my nazywamy gotami, to jest właściwie taka czapka kulturowa. Taki skrót, który pozwala nam opowiadać historię łatwiej, niż gdybyśmy się wgłębiali w różne szczegóły. To tak, jakbyśmy na przykład chcieli teraz mówić nie Ameryka, czy Stany Zjednoczone, tylko mówić kraj, w którym mieszkają Indianie, Irlandczycy, Polacy, Czesi, Ukraińcy i tak dalej. Mówimy Amerykanie, mówimy USA i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Mówimy Unia Europejska i też wiemy, o co chodzi. I nagle się okazało, że ci goci to jest takie same zjawisko, że jest to po prostu ułatwienie komunikacji pomiędzy różnymi światami ówczesnego świata. Bo wtedy się okazało, czy też teraz się okazało, w tych badaniach DNA, że przyjrzenie się gotom pod lupą badań przyrodniczych pokazuje, że tak zwani Germanowie oczywiście stanowili tam jakiś trzon, ale ci Germanowie nie byli tylko Germanami skandynawskimi, tylko takimi, którzy przyłączali się do projektu pod tytułem goci, czyli tego naszego nowoczesnego goci, ale docierali do tej Kotyny Hrubieszowskiej właściwie ludzie z całego ówczesnego świata. Przynosili tam swoją kulturę, swoją wiedzę, swoją filozofię, swoją modę, swoją muzykę, wszystko to, co jest poza tą naszą tradycyjną definicją gotów. I to otrzymaliśmy w wynikach DNA. bo się okazuje, że obok siebie leżą ludzie, którzy wywodzą się gdzieś z tych wielkich stepów węgierskich na przykład. Czyli w naszym przekonaniu to są jacyś sarmaci, którzy nagle zafascynowali się kulturą tych ludzi z północy i postanowili się z nimi bliżej związać. Były związki rodzinne, dzieci i tak dalej. I nastąpił taki kocioł wymiany kulturowej. I to jest nowość, którą europejska archeologia zawdzięcza badaniom w Masłomęczu, bo tym samym sposobem weryfikujemy również pojęcia inne, na przykład Wandalowie. Też nam się wydawało, że to jest lud, który jest zdefiniowany, tak jak znowuż powtórzę, Polacy, a to się okazuje, że to jest też związek plemion i bardzo egzotycznych często plemion. No, przecież z Alanami wyruszyli do Afryki i tam oni byli również nazywani Wandalami. I świat nagle zachwiał się w tych pojęciach takich klocków Lego, gdzie każdy ma swój wymiar i swój kolor i się okazało, że jest to barwna opowieść historyczna, bardzo płynna w swojej strukturze. Tak jakbyśmy chcieli porównać Polskę dzisiejszą do Rzeczypospolitej, powiedzmy XVII wieku. To są właśnie te zwycięstwa archeologów nad definicjami historycznymi.
2: No dobrze, to wybierzmy się, panie profesorze, do czasu gotów i wyobraźmy sobie, że mamy właśnie taką maszynę, która pozwala nam się przenieść w czasie i wybieramy się do tego miejsca w momencie, w czasie, kiedy mieszkają tam goci. No, Kotlina Hrubieszowska to jest czarnoziem. Pytanie, czy to miało duży wpływ na to, że właśnie tam się osiedlili, czy to była decyzja rolnicza. Jak wyglądał dzień jak codzień? Czym ta osada pachniała? No bo wiemy, że uprawiali bodaj 4 gatunki pszenicy. Do tego jeszcze soczewice, bób, jęczmień. Co nam to mówi o tej społeczności? Jak wyglądał taki dzień codzienny?
21: Trzeba pamiętać, że goci z Kotliny Hrubieszowskiej trafili tak naprawdę do raju. To jest takie miejsce na mapie, które leży dokładnie w połowie drogi między Bałtykiem a Morzem Czarnym, co już jest ważnym elementem. Leży na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych, najbardziej wygodnych i dogodnych, nie tylko w starożytności, ale również i dzisiaj. Czyli ktoś rozsądny, kto chciał iść ze wschodu na zachód, musiał przejść przez Kotlinę Hrubieszowską, z północy na południe tak samo, no bo inaczej byłby po prostu nierozumnym człowiekiem. To jest jedno, ale też warunki naturalne, które tam były obok Czarnoziemu, który pan wspomniał, to jeszcze no, klimat. Tam był kontynentalny klimat, czyli najbardziej taki sprzyjający człowiekowi. To wszystko powodowało, że tam się żyło łatwiej, ale również w tym sensie takim politycznym, kulturowym żyło się łatwiej, bo się miało kontrolę nad ogromnym obszarem i to przyciągało ludzi. No wyobraźmy sobie stolicę gotów w Kotlinie Hrubieszowskiej, Masłomęcz. To jest osada, która miała ponad 25 hektarów. Szacujemy, że było tam około 200 do 250 domów o powierzchni 200 metrów kwadratowych każdy. Czyli właśnie takie wille, gdzie była pełna infrastruktura, czyli drogi, place, gdzie była dzielnica rzemieślnicza, gdzie były wydzielone miejsca pewnie dla jakichś religijnych praktyk. I dla każdego współczesnego tym gotom, który przyszedł z zachodu, czy z północy, czy z południa, czy nawet ze wschodu, docierając do Masłomęcza, to otwierał szeroko oczy i mówił: o Boże, to jestem właściwie prawie o krok od cywilizacji. I tak my sobie wyobrażamy to, że w Masłomęczu mieszkało jednorazowo około 3000 ludzi, 3 do 5000 ludzi, ale przebywało tam 2 razy więcej. Bo tam się mieszał ten cały wielojęzyczny, wielokulturowy tłum ludzi zainteresowanych nie tylko handlem, no bo to jest zazwyczaj w odniesieniu do starożytności taki topos, że ludzie kontaktowali się, bo wymieniali różne rzeczy. Tam przychodzili ludzie, którzy mieli swoje umiejętności, specjalności, którzy posiadali swoje własne techniki, technologie obróbki metali, czy powiedzmy jakichś innych surowców, którzy potrafili coś zaproponować tej społeczności mieszkającej w Kotlinie Hrubieszowskiej i pokazać swoją ważność, czy też swoje niezastąpienie. I w ten sposobem ta kultura obrastała w takie dziedzictwo techniczne, technologiczne i kulturowe, do którego dostępu nie miały inne obszary w środkowej Europie w tamtym czasie. I to był sukces polityczny gotów, którzy zrozumieli, że będąc otwartym przyjmując tych gastarbeiterów i tych, którzy przychodzą z dobrą myślą, nazwijmy to naukową, my stajemy się mocniejsi, sprawniejsi, bardziej atrakcyjni, również politycznie najważniejszego przeciwnika, jakim było Cesarstwo Rzymskie. To jest cud, w cudzysłowie, nie lubię tego słowa, ale tu używam, który spowodował, że ta kotlina chrubieszowska stała się właśnie taką atrakcją starożytnego świata, przynajmniej dla 7 pokoleń ludzi, którzy żyli od końca II wieku do czasu najazdu Hunów.
2: A czy da się odtworzyć, nie wiem, jak wyglądał dzień kobiety z Masłomęcza?
21: Próbujemy. Wyobraźnia dla archeologa jest właściwie narzędziem niezbędnym, więc my też to próbujemy. No, rodziny były pewnie kilkuosobowe. Z oglądu cmentarzy szacujemy, że takie 5-6-osobowe. Myślę o mamie, tacie i dzieciach. To był standard. Więc ta kobieta miała co robić. Musiała wstać, przygotować pożywienie. Musiała w jakiś sposób ogarnąć to całe gospodarstwo w 200-metrowej chacie. Pewnie z nią mieszkali również być może jej rodzice i teściowie, może jacyś tam krewniacy. Tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Potem miała mnóstwo zajęć takich codziennych, które nie tylko obracały się wokół wyżywienia, powiedzmy ubrania tych ludzi, ale trzeba też pamiętać, że wśród nich były artystki, które no, na przykład uprawiały sztukę, jaka była tam ceniona w owym czasie. Były mistrzynie jakiegoś rękodzieła, niepowtarzalne w swoich umiejętnościach, więc one również w jakiś sposób zaspokajały nie tylko swoje potrzeby, ale również oczekiwania tego rynku. Dbały o tą rodzinę również od strony takiej medyczno-magicznej. To, co my obserwujemy w Masłomęczu i w tych naszych badaniach, to, że w grobach kobiecych znajdujemy instrumenty medyczne i to chyba one sprawowały tę opiekę medyczną nad dziećmi dorosłymi i starcami. Ale również właśnie w grobach kobiet znajdujemy całe mnóstwo amuletów. Mamy takie kobiety, które można by nazwać czarownicami, bo jeżeli ktoś nosi na szyi wisiorek z połowy kości udowej męskiej, no to chyba nie jest to jakiś tam przypadek. To musiał być jakiś sygnał dla otoczenia, że ta kobieta ma specjalne umiejętności, prawda? Moda to chyba raczej nie, ale specjalne umiejętności.
2: W tym sezonie nosimy kości udowe, w przyszłym piszczele.
21: Myślę, że tak nie, że po prostu ten kodeks doboru i wyboru symboli, które mówiły o zdolnościach osoby, on był niesamowicie złożony, skomplikowany, ale również nieprawdopodobnie skodyfikowany. To nie można było sobie tam zaimprowizować. To trzeba było zasłużyć po prostu na taki sygnał.
2: Powracamy do Masłomęcza po informacjach TOK FM, te już za kilka minut o godzinie 10.20. Gościem jest pan profesor Andrzej Kokowski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesująca, chyba jedno z najbardziej interesujących miejsc w Polsce. Właściwie 20-kilka sezonów badań archeologicznych pokazało świat, o jakim nie mieliśmy wcześniej pojęcia, i do tego świata powracamy po informacjach TOK FM, a te już za chwilkę o godzinie 10.20.
0: Autopromocja.
1: Czy wiedzieliście, że Bałtyk ma własne rafy? Nie są może kolorowe jak te koralowe na Karaibach. Nie budują ich koralowce, ale głazy pozostawione przez lodowiec. To właśnie one tworzą podwodne oazy, w których mieszkają dziesiątki gatunków zwierząt i roślin. Nasze polskie morze skrywa znacznie więcej tajemnic, niż mogłoby się wydawać. O niezwykłej historii Bałtyku, o jego mieszkańcach i sekretach opowiem w audycji Z nauką po imieniu już dziś po 10.40. Zapraszam, Adam Mir.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 6 osób zginęło, a 14 zostało rannych w atakach Rosji na Cherson i obwód zaporoski na południowym wschodzie Ukrainy. Rosyjski dron uderzył m.in. w minibus chersońskiej komunikacji miejskiej. W samym obwodzie zaporoskim zniszczono ponad 190 budynków i samochodów. Holenderski minister spraw zagranicznych ostro skrytykował administrację Donalda Trumpa. To reakcja na amerykańskie sankcje nałożone na dwoje wysokich rangą urzędników Międzynarodowego Trybunału Karnego. Sekretarz stanu Marco Rubio oświadczył wcześniej, że MTK jest skorumpowanym i skrajnie upolitycznionym ponadnarodowym sądem. Zapowiedział też, że USA nie będą tolerować jego ataku na suwerenność państwową. Jeszcze dziś urząd prezydenta Węgier obejmie Andrzej Baka. Były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe 11 sierpnia. Był on kandydatem rządzącej obecnie partii TISA.
7: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Po raz 23 Warszawa zamieni się w Centrum Kultury Żydowskiej za sprawą Warszawy Singera, festiwalu kultury organizowanego przez Fundację Szalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie m.in. koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i wykonawca.
8: Mamy farta, że przyszedł na Polski, bo dzięki temu mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Zapraszam wszystkich. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Idzie o to, by jednak śpiewać razem. Jest to, powiedzmy, takie pospolite ruszenie śpiewacze. Ale czy się uda, zobaczymy.
7: W programie Warszawy Singera także spektakle i spotkania literackie. Rozpoczął się 18. Solanin Film Festival, czyli Festiwal Filmów Niezależnych w Nowej Soli. O najciekawszych spotkaniach mówi Karol Kolba, dyrektor festiwalu.
9: Wisienką na torcie tegorocznej edycji będzie powrót do nas pierwszego mocnego Solanina, czyli Wojtka Smarzowskiego, po wielu, wielu latach. Spotkanie po głośnym filmie Domu Dobry w piątek o godzinie 19, na który serdecznie zapraszamy.
7: W sumie w programie 18. Solanin Film Festiwalu, który potrwa do niedzieli, znalazło się ponad 100 filmów i 26 spotkań z gośćmi. 6 spektakli zawalczy o laur Konrada podczas 23. Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Wydarzenie rozpocznie się 17 października w Teatrze Śląskim w Katowicach. Hasło festiwalu to słowa jego patrona Konrada Swinarskiego "Prawda jest pomiędzy". Ma zachęcać do poszukiwania przestrzeni dialogu między odmiennymi estetykami, doświadczeniami i sposobami opowiadania o świecie.
6: Do końca dnia w większości kraju utrzyma się spore zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Miejscami może również popadać. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy do 25 na południu.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Kultura gotów, goci i grupa masło męcka to temat naszej rozmowy. Gościem jest pan profesor Andrzej Kokowski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Panie profesorze, a ten realny świat rzymski, jak daleko był od masłomęcza? Jak daleko od masłomęcza sięgał realny zasięg rzymskiego świata?
3: Znaczy był bliższy niż nam się wydaje. Po prostu dla Rzymian w pewnym momencie ta kotlina chrubieszowska mieszkających tam goci stali się nieprawdopodobnie ważnym elementem gry politycznej, ale również takim elementem budowania równowagi sytuacji politycznej w obrębie barbariku, czyli tego całego grożącego Rzymowi nieustannie zaplecza kulturowego i politycznego. Dlatego Rzymianie bardzo starali się, żeby zrobić na gotach koło Masłomęcza dobre wrażenie. Proszę sobie wyobrazić, że cesarze rzymscy słali tam masowo swoje odznaczenia, tak zwane medale, medaliony, które w całych kolekcjach zostały znalezione w kotlinie chrubieszowskiej, świadczące o tym, że rzeczywiście ci cesarze w jakiś sposób podlizywali się gotom z kotliny chrubieszowskiej, przekonując ich, słuchajcie, no nie pakujcie się w tę awanturę z Sarmatami, bo w tej chwili mamy inny problem z Dakami czy z Trakami i taki konflikt coś by tam nam spowodował. Ale też z drugiej strony, ekonomicznie Rzymianie bardzo szybko odkryli, że kotlina chrubieszowska jest ważnym elementem dla budowania interesów po prostu. I ilość napływających towarów produkowanych w warsztatach rzymskich z różnych prowincji tego wielkiego świata, Imperium Rzymskiego, świadczy z jednej strony o rozległym zainteresowaniu tego świata rzymskiego kotliną chrubieszowską, a z drugiej strony o znakomitym rynku, który powstał na terenie kotliny chrubieszowskiej. Najlepszy przykład, naczynia szklane uchodzące za złoto starożytności, no były cenniejsze niż złoto tak naprawdę. I one lądują nagle w kotlinie chrubieszowskiej. Odbiorcy są świadomi ich ceny, wytwórcy są świadomi ich ceny i ryzyka wywożenia na północ, więc musieli mieć zdefiniowanego odbiorcę, który czeka na te naczynia, a wręcz zamawia naczynia. To jest coś, co właściwie nie miało miejsca w innych częściach Europy. Ale idąc dalej, nagle się okazało, że ten spryt ekonomiczny mieszkańców Cesarstwa Rzymskiego postawił sobie zasadnicze pytanie. No dobrze, jest rynek, który odbiera od nas wytwory szklane. Wożenie setki kilometrów szkła jest ryzykowne, no bo się może potłuć, mogą nas napaść, okraść, a to powoduje, że jest cena wysoka, więc sprzedajemy mniej niż moglibyśmy, produkujemy więcej, więc postanowili zbudować hutę szkła, no właściwie niecałe 180 kilometrów od Masłomęcza nad Dniestrem, żeby zbliżyć się do tego rynku, do tego chłonnego rynku. I wtedy masowo popłynęły wytwory szklane via kotlina chrubieszowska na północ aż do Skandynawii. To jest chyba najlepsza recenzja oceny uważności, z jaką mieszkańcy Cesarstwa Rzymskiego przyglądali się temu, co się dzieje na terenie Europy barbarzyńskiej. I takich przykładów można by mnożyć więcej. Myślę, że obywatele mieszkający w kotlinie chrubieszowskiej, których my nazywamy gotami, byli również częstymi gośćmi na terenie prowincji rzymskich, podglądali tamtejsze życie, oglądali tamtejszą kulturę, przywozili doświadczenia, jakie tam zdobywali. Ja zawsze studentom jako anegdotę opowiadam, bo mamy taki dziwny grób, gdzie spalone zwłoki kobiety zostały pochowane w skrzynce zamykanej na klucz, w kasecie. I oczywiście pozwalając szaleć wyobraźni, opowiadam im, że jakiś gota był gdzieś w prowincji rzymskiej, zobaczył, że tam po śmierci pali się zmarłych i chowa się w takich kamiennych skrzynkach. Wrócił do domu i mówi do swojej żony, kochanie, wiesz co, no zrobię ci niespodziankę, jak umrzesz, to pochowam cię na sposób rzymski, czyli w skrzyni. I tak ją pochował. Ale miał tutaj pewną wątpliwość co do słuszności pomysłu. Na wszelki wypadek, zanim zatrzasnął wieko ze zwłokami tej swojej kobiety, to wrzucił do środka klucz i tak zastali tą całą sytuację archeolodzy. Oczywiście można powiedzieć, że moja wyobraźnia tutaj zaszalała, ale jest to jeden z elementów, który powinien budzić naszą wrażliwość i naszą inną uwagę na to, jaka była recepcja tego wszystkiego, co się odbywało na terenie Cesarstwa Rzymskiego i vice versa. Tamci też podglądali to, co się dzieje w Barbarikum i przyjmowali wiele zachowań tamtejszej kultury.
10: No ale nie tylko podglądali, bo rozumiem, że ta technologia może nas dzisiaj zadziwiać. Wspominaliśmy o uprawie roli, tak? Kilka gatunków pszenicy, ale też przecież metalurgia. Srebrzenie, złocenie, powlekanie jednego metalu drugim. To też ciekawe, skąd ta technologia się tam wzięła, ale ulice, które były wykładane bierwionami. No mówimy o to jakiejś super cywilizacyjnie stojącej bardzo wysoko grupie, a do tego jeszcze szkło, jedwab, a być może nawet dodatkowa branża polegająca na fałszowaniu monet rzymskich.
3: No tak, to jest takie najnowsze odkrycie, które jest sukcesem archeologa ukraińskiego Kiryła Mezgina, który odkrył, że goci masowo naśladowali monety rzymskie. Nie fałszując je, chodziło o miarę srebra po prostu. Oni potrzebowali tych monet więcej, co świadczy o tym, że ta kultura życia codziennego radykalnie zmieniła się. To już nie był świat wymiany, że idę do sąsiada, żeby kupić, nie wiem, no, 3 buchańki chleba i prowadzę mu za to kozę, prawda, i mówiąc, wiesz co, masz tu koza, ja będę od ciebie przez miesiąc odbierał chleb. Czyli ta gospodarka wymienna, jaką my ciągle przykładamy do czasów starożytnych, nagle przewróciła się. Ludzie doszli do wniosku, że jest prościej. Że mając kilka krążków srebra, można właściwie kupić, co się chce, bez starania się o to, jakim ekwiwalentem mam wypełnić moją chęć posiadania, nie wiem, kawałka płótna, czy powiedzmy beczki piwa, czy jakiegoś innego towaru. To jest coś, co podpatrzyli goci u Rzymian i wprowadzili w życie na masową skalę, a ponieważ tego pieniądza nagle zaczęło być mało, rynek pieniądza jest też rynkiem, który ma swoje prawa, więc doszli do wniosku, że trzeba produkować ten pieniądz, trzeba go naśladować, ponieważ wzorzec był rzymski, no więc starano się, żeby mniej więcej taki sam wygląd on miał, wagę i no, przede wszystkim chodziło o srebro. To jest coś, co zachwiało trochę gospodarką rzymską. Nagle okazało się, że ten pieniądz gocki stał się konkurencyjny w jakimś sensie dla tego pieniądza, który funkcjonował na terenie imperium, również dlatego, że w ogóle bo Rzymianie od Komodusa zaczęli masowo obniżać ilość srebra w pieniądzach, prawda? I starali się takie substytuty tych swoich denarów robić. Barbarzyńcy nie. Barbarzyńcy od samego początku chcieli mieć prawdziwą srebrną monetę i taką monetę produkowali dalej. Więc kiedy się zorientowano w Cesarstwie Rzymskim, że jest ta moneta poza granicami imperium, wyglądająca jak ich moneta, lepsza, no to oczywiście chciano mieć tę monetę. To jest niesamowite zjawisko pokazujące, że cywilizacja nazywana barbarzyńską, arogancko przez Rzymian, okazuje się być bardziej cywilizowana niż ci, którzy uważają, że cywilizację zrodzili i krzewią. To tak jakbyśmy chcieli przypomnieć sobie pewną opowieść polityczną o tym, kto kogo uczył jeść widelcem. To są tego rodzaju zjawiska, które zaskakują nie tylko archeologów, ale historyków, kulturoznawców nieustannie. Ten świat barbarzyński stał się równoważny dla Cesarstwa Rzymskiego, no i stąd powstało zagrożenie, prawda? Że ten świat się przygotowywał do tego, żeby przejąć ten świat antyczny i tam spróbować sobie urządzać swoje życie. Goci to przecież zrobili brawurowo i przez wiele pokoleń rządzili całą zachodnią Europę.
10: No tak, a ci masłomęccy pewnego dnia około 375 roku mówią, dobra, to spadamy stąd. Czy to była ucieczka przed Hunami, czy może przeniesienie się strategiczne w inne miejsce? No i gdzie się te ich drogi rozeszły? Krym, Dunaj, Hiszpania? Da się jakoś połączyć te linie przodków, dziadków i wnuczków?
3: Po pierwsze, to chyba był bardziej pragmatyzm niż panika, ponieważ Hunowie nie dotarli do Kotliny Hrubieszowskiej. No nie mieli takich możliwości. Tam się kończył step kilkaset kilometrów na południe, a to jednak był lud koczowniczy. Pewnie, że niepokoje dotarły, bo uciekinierzy musieli dotrzeć do Kotliny Hrubieszowskiej, opowiadali niesamowite historie. I właśnie ten pragmatyzm zadecydował o tym, no skoro wisi zagrożenie, no to zmieniajmy miejsce. Wynieśmy się. Oczywiście kierunek zachodni też zawsze pokazuje studentom, którzy wpadają w zdumienie, że nagle gdzieś pod Toledo wioski są tak samo zbudowane jak te w Masomęczu. przeniesione w skali 1:1. Czyli tam ci z Masłowęcza doszli, postanowili mieć takie same domy i takie sobie zbudowali. To jest niesamowite. Ale nie wszyscy uciekli. Nie wszyscy podjęli to ryzyko. Okazało się, że jeszcze długo w głąb VI wieku takie pozostałości gockie mieszkały w różnych częściach, nie tylko Kotliny Hrubieszowskie, ale dalej na południe, na Roztoczu, w sąsiedztwie Słowian, dogadywali się z tymi Słowianami. To też pokazuje, że ta kultura była bardzo elastyczna, że ona była taka rozumna, jak ją nazywam, że potrafiła znaleźć wspólny język z różnymi ludami i społecznościami. No inaczej nie byłoby sukcesów migracyjnych tak wielkich, które pozwoliły im zapanować nad Italią, nad obszarem dzisiejszej Francji, Akwitanią przede wszystkim i Hiszpanią. Tutaj trzeba było mieć pewien takt polityczny, ale też pewną strategię polityczną, która wie, że jest nas mało, dlatego musimy tym ludziom zaoferować coś, co pozwoli na przymrużenie oka. Czyli najważniejsze, my nie chcemy was wyżnąć, my nie chcemy zniszczyć waszej kultury. Wprost przeciwnie, uczcie nas. Tak to wyglądało. To jest właśnie ten niesamowity zmysł, który ta społeczność gocka, taki multikulturowy, multietniczny twór wypracował sobie przez pokolenia w Kotlinie Hrubieszowskiej i z tym poszedł do zachodniej Europy.
10: Wszystko to niezwykle ciekawe, panie profesorze, i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy do tematu powracać, bo tych różnych gockich wątków jest cała masa. Bardzo dziękuję, pan profesor Andrzej Kokowski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był gościem, dziękuję.
3: Z przyjemnością.
10: Informacje o 10:40, a po informacjach z Nauką po imieniu i Adam Mirek. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Być może Bałtyk wydaje się wam jakiś taki zwyczajny, płytki, chłodny, niezbyt słony. Tymczasem przez ostatnich kilkanaście tysięcy lat kilka razy zmieniał się z jeziora w morze i odwrotnie. Jest domem dla kuzynów delfinów, a na jego dnie spoczywają setki wraków. Dziś sprawdzimy, ile tajemnic może pomieścić nasze pozornie znajome, no i bądź co bądź dość płytkie morze. Z Nauką po imieniu już po informacjach TOK FM.
12: Autopromocja.
13: Czy Kościół jest homofobiczny? Dlaczego osoby nieheteronormatywne decydują się w nim zostać?
14: Można być osobą tęczową i wierzącą. Nie ma w tym sprzeczności. Wiara i tęcza nie jest katolicka, jest ekumeniczna. W związku z tym są wśród nas osoby ze wszystkich denominacji istniejących w Polsce. Nawet źródła rzymskokatolickie, które poważnie traktują czytanie Pisma Świętego, nie widzą w nim tego wszystkiego, co tam widzą homofobiczne umysły.
13: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM w czwartki.
12: Autopromocja.
0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Boli. Spędzi.
21: Piecze. A do tego nawraca.
22: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
24: Marian, co ty robisz?
23: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
25: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
0: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 10.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Do Polski po godzinie 11 mają wrócić kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech. Prawdopodobnie będzie to 12 osób. Pod stałą opieką medyków przylecą oni dwoma samolotami, mówi wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
27: Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
6: W szpitalach na Węgrzech pozostanie pięcioro Polaków. Troje z nich jest w stanie określanym jako ciężki i trudno przewidzieć, kiedy powrócą do kraju. Na granicy z Czechami funkcjonariusze KAS zatrzymali transport ponad 22 tysięcy zabawek bez wymaganych certyfikatów. Podejrzany towar miał trafić do sprzedaży w automatach. Jego wartość oszacowano na ponad 1 000 000 zł. Kierujący i pasażer pojazdu, którym były przewożone zabawki, zostali przesłuchani. Złożyli wyjaśnienia, informując, że towar został zakupiony w wietnamskim centrum handlowym w Pradze. Może im grozić do 5 lat więzienia. Wicekanclerz Niemiec Lars Klingenbeil ocenił, że Europa powinna rozważyć nałożenie sankcji na izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego. Niedawny komentarz skrajnie prawicowego polityka dotyczący zabijania Palestyńczyków w Strefie Gazy nazwał odczłowieczającym. Uważam, że w Strefie Gazy należy prowadzić celowe zabójstwa, eliminując każdej nocy od 30 do 40 osób. Są tam ludzie, którzy nie zasługują na życie, mówił izraelski minister. Izrael niemal codziennie przeprowadzał uderzenia na Strefę Gazy. Według tamtejszego Ministerstwa Zdrowia od czasu wejścia w życie porozumienia o zawieszeniu broni w październiku ubiegłego roku zginęło w nich ponad 1250 osób. Ukraina musi znaleźć bezpieczny i realistyczny mechanizm przeprowadzenia wyborów mimo wojny, ocenił dziś były minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow. Jak podkreślił, demokracja nie może być zakładnikiem Rosji, a wybory są ważnym elementem walki o wolność. Podkreślił, że aby przeprowadzić wybory, należy zagwarantować prawo do głosowania wojskowym milionom Ukraińców przebywających za granicą oraz mieszkańcom regionów przyfrontowych. Istotne będzie także zapewnienie bezpieczeństwa procesu wyborczego, niezależność instytucji i zaufania do wyników głosowania. Informacje wracają o 11, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur, a miejscami również deszczowo. Nie zabraknie jednak większych przejaśnień. Na termometrach od 19 stopni na północy do 25 na południu.
26: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Nasze morze jest niezbyt duże, płytkie i słabo zasolone. Zazwyczaj niewiele o nim mówimy, bo wydaje się nam takie normalne, wręcz nudne. Jednak ostatnio Bałtyk miał swoje 5 minut. W lutym, w trakcie długotrwałych, siarczystych mrozów, na polskim wybrzeżu pojawił się śryż. Wielu z nas widziało to zjawisko po raz pierwszy i również po raz pierwszy w życiu użyło tego pięknego słowa. Zapraszam na audycję Z nauką po imieniu. Dowiedzmy się, jakie jeszcze tajemnice skrywa Morze Bałtyckie. Za Bałtykiem nie nadążysz. Tylko w ciągu ostatnich 15 tysięcy lat zdążył on dwa razy zmienić się z jeziora w morze i na odwrót. 14,5 tysiąca lat temu ustępujący lodowiec odsunął się jakieś 100 km na północ od obecnego wybrzeża polskiego. W tę przestrzeń dostała się topniejąca woda i utworzyło się Bałtyckie Jezioro Lodowe, które przez znaczną część roku było zamarznięte, a latem pływały po nim góry lodowe. Wtem około 12 tysięcy lat temu w środkowej Szwecji otworzyła się cieśnina, przez którą Bałtyckie Jezioro Lodowe wylało się do Oceanu Atlantyckiego. Spowodowało to obniżenie poziomu wody w jeziorze o 25 metrów. Ale kto oglądał epokę lodową,

było otwarcie się duńskich cieśnin i powstanie Morza Litorynowego, które było już bardzo zbliżone do dzisiejszego Morza Bałtyckiego. Z tą różnicą, że Morze Litorynowe było cieplejsze, bardziej słone i trochę większe, można więc powiedzieć taki Bałtyk Premium. Subskrypcja premium skończyła się nam 5000 lat temu, kiedy Morze Bałtyckie zaczęło stopniowo przybierać kształt i charakter, jaki znamy dzisiaj. Zwróćcie uwagę, jak młody jest Bałtyk. Kiedy zaczął przybierać obecnie znaną nam formę, w Egipcie powstały już pierwsze piramidy, a w Ameryce Południowej wznoszono najstarsze miasto. W geologii i oceanologii najnowszy okres rozwoju Bałtyku określa się jako Morze Mija i ta faza trwa zaledwie od 1000 lat, czyli mniej więcej tyle, ile minęło od koronacji pierwszego polskiego króla. Pomimo tego w Morzu Bałtyckim zdążyły się rozwinąć niezwykła fauna i flora. Zaczniemy od króla Bałtyku, czyli morświna zwyczajnego. Jest to waleń blisko spokrewniony z delfinami. Osiąga on długość do 180 cm i masę do 75 kg, czyli właściwie tyle co człowiek. To urocze stworzenie wygląda trochę jak mini delfin, który zawsze się uśmiecha. Niestety, unikatowa bałtycka populacja morświnów zmniejsza się i obecnie wynosi zaledwie około 500 osobników. Przyczyną jest oczywiście działalność człowieka, hałas, połowy ryb i żegluga morska. Spotkanie morświna w Bałtyku graniczy z cudem, ponieważ prowadzą one bardzo skryty tryb życia. Następnym gatunkiem wartym odnotowania jest mysz morska, czyli gatunek pierścienicy, która mieni się tęczowymi kolorami. Jej niewielkie ciało, którego długość wynosi maksymalnie 20 cm, otoczone jest po bokach barwnym szczecinowatym futerkiem. Te kolory nie są efektem zabarwienia, pigmentacji, tylko biorą się z nanostruktur budujących tę szczecinę, oddziałujących w odpowiedni sposób ze światłem, w zależności od tego, pod jakim kątem ono pada. Przykładem bardzo ciekawej ryby zamieszkującej Bałtyk jest kur diabeł. Nazwa doskonale określa jego temperament, ponieważ on jest bardzo żarłoczny, a wyjęty z wody wydaje burczące, niepokojące dźwięki. Wygląda trochę jak połączenie suma, okonia i tych ryb z wielkimi głowami zamieszkujących głębiny oceaniczne, które właśnie teraz macie przed oczami, gdy wypowiadam to zdanie. Zwykle dorasta do 20-30 cm, ale mimo to potrafi pozostać niezauważony, ponieważ świetnie się kamufluje, używając zmiennego ubarwienia na ciele pozbawionym łusek. W południowej części Bałtyku, czyli między innymi w okolicach polskiego wybrzeża, znajdują się rafy. Rafy kamienne. Są to podwodne, skaliste podłoża zbudowane z kamieni i głazów odpornych na erozję, tworzące ciekawe struktury i zamieszkiwane przez wiele gatunków zwierząt i roślin. Do najbardziej znanych należą ławica słupska, głazowisko rowy oraz rafa kamienna orłowa. Siedliska te, podobnie jak rafy koralowe, choć w mniejszej skali, cechują się wysoką bioróżnorodnością, no i dlatego są objęte ochroną. Obecnie są też obiektem intensywnych badań naukowych. W Polsce pas pobrzeża jest niezwykle szeroki i zróżnicowany. Pomimo, że latem w każdej nadmorskiej miejscowości możecie znaleźć takie same stragany, przyroda oferuje dużo większą różnorodność. Czynnikami oddziałującymi na formowanie się krajobrazu wybrzeża były przede wszystkim ustępujący lądolód, prądy i fale morskie oraz rzeki, w szczególności Wisła i Odra. Pod wpływem tych czynników ukształtowały się plaże, mierzeje, wydmy i klify. Powstały z rozmachem godnym polskiej dumy narodowej. Na przykład te spektakularnie szerokie plaże, które spokojnie przekraczają 100 metrów, między innymi w Gdańsku, Sopocie, Świnoujściu czy

0: ustce. Albo unikatowe na skalę światową ruchome wydmy, których najwięcej występuje w okolicach Łeby, a niektóre z nich przekraczają nawet 50 metrów wysokości. Zaliczają się przez to do najwyższych w Europie. A wiecie, co jest jeszcze wyższe? Klify. Na przykład klif Gosań na wyspie Wolin wznosi się na wysokość ponad 93 metrów. Bałtyk ma też mroczną stronę. Na jego dnie spoczywa mnóstwo wraków, które są zachowane w bardzo dobrym stanie. To dlatego, że niskie zasolenie, stosunkowo zimna woda i brak biologicznych czynników przyspieszających korozję pozwalają na dobrą konserwację zatopionych statków. A jest co konserwować, bo na samym odcinku wybrzeża od Wolina do Mierzei Wiślanej zatonęło około 2000 jednostek pływających. Największe z nich to okręty wojenne lub transportowe, które zostały posłane na dno w trakcie II wojny światowej. Wśród nich niemiecki transportowiec Wilhelm Gustloff, storpedowany w styczniu 1945 roku przez radziecki okręt podwodny, co pociągnęło za sobą śmierć tysięcy ludzi, głównie cywilów i rannych żołnierzy. Jest to największa katastrofa morska w historii pod względem liczby ofiar, przewyższająca zatonięcie Titanica ponad sześciokrotnie. Wrak spoczywa na głębokości 45 metrów, zaledwie 42 km w linii prostej na północny wschód od Łeby. Wraki na dnie Bałtyku spoczywają stosunkowo płytko, ponieważ jest to ogólnie bardzo płytkie morze. Średnia głębokość wynosi zaledwie 52 metry. Dla porównania, średnia głębokość Morza Śródziemnego to 1438 metrów, czyli ponad 27 razy więcej. Nawet największa głębia Bałtyku, czyli głębia Landsort, ma zaledwie 459 metrów. Gdyby Bałtyk wciąż był jeziorem, znajdowałby się poza pierwszą dwudziestką w rankingu najgłębszych jezior świata. To nie oznacza, że Bałtyk jest morzem nudnym. Wręcz przeciwnie, jest to akwen trudny w żegludze i bardzo zróżnicowany. Zimą często nawiedzają go potężne sztormy, tak jak w 1993 roku, kiedy zatonął prom Jan Heweliusz. Dodatkowo zimą lód skuwa zatoki Botnicką, Fińską i Ryską, chociaż prawie nigdy w całości. W Polsce okresowo zamarza Zatoka Pucka. Tak jak mówiłem na samym początku, za Morzem Bałtyckim nie nadążysz. Od lodowego jeziora po kapryśne młode morze Bałtyk udowadnia, że to, co najbliższe, czasami potrafi zaskoczyć najbardziej. Nasze morze kryje w sobie potęgę natury, unikalny ekosystem i mroczne ślady historii. To jeden z najbardziej żywych przykładów tego, jak wciąż zmienia się otaczająca nas przyroda i jak wiele wciąż czeka na odkrycie, czasami tuż pod naszym nosem. Dziękuję za wspólny rejs. To była audycja Z nauką po imieniu. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Adam Mirek.
1: Adam Mirek i Z nauką po imieniu, a tymczasem zbliżają się bardzo powoli, ale jednak informacje TOK FM o godzinie 11. Porozmawiamy po 11 o tym, jaki język łemkowski znalazł się na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego i co to znaczy. Ale muszę się Państwu przyznać do czegoś, że ostatnio zastanawiałem się nad taką rzeczą. Pewnie osoby, które podróżują samolotami, zauważyły, że kiedy nadają bagaż, to na tym bagażu pojawia się często taka etykietka, na przykład oznaczająca miejsce, z którego wylatujemy i miejsce, do którego zmierzamy, czyli na przykład Warszawa to jest WAW, Kraków to jest KRK, a dokąd możemy lecieć, no na przykład do Paryża, wtedy pojawia się CDG. I to jest w ogóle ciekawe, skąd te litery się wzięły i mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja o tym trochę dłużej porozmawiać, ale wszystko się zaczęło jeszcze w latach 30. zeszłego wieku, kiedy lotnictwo cywilne dopiero raczkowało. Lotnisk było bardzo mało. Samoloty głównie latały nad Stanami i Europą Zachodnią, a piloci, którzy te samoloty pilotowali, orientowali się według stacji meteorologicznych. I te stacje miały swoje dwuliterowe skróty. Więc na przykład Los Angeles to było po prostu LA, LA, Portland, PD i tak dalej. Po wojnie nastąpił boom lotniczy i okazało się, że tych kombinacji dwuliterowych jest za mało, bo jest ich dokładnie 676 i ich po prostu nie wystarcza. No i oczywiście potem powstały dwie organizacje, już nie chcę wchodzić w szczegóły, może będzie jeszcze okazja o tym porozmawiać. I pomysł był taki, żeby liczbę kombinacji zwiększyć. I kiedy mamy trzy litery, to tych kombinacji jest bodaj 17576. A więc wtedy o wiele więcej niż lotnisk. Tak się wtedy wydawało. No i sprawa wydawała się łatwa. Jak był Gibraltar, no to GIB. Kopenhaga, CPH. Sydney, SYD. Wszystko jasne. No, ale potem się zaczęły robić problemy z niektórymi miejscami. No bo na przykład weźmy sobie miasto Cork w Irlandii. Wydawałoby się, że powinno być Cor, C-O-R. No ale C-O-R już sobie wzięła argentyńska Córdoba. No to Irlandczykom zostało O-R-K. Także są jeszcze inne przedziwne miejsca. Na przykład lotnisko w Nowym Orleanie, które nosi imię Louisa Armstronga, ma kod MSY. Dlaczego? Bo kiedyś tam na dawno, dawno temu, bodaj około 1910 roku, rozbił się pilot pionier John Moisant, ale rozbił się na terenie, który się nazywał Moisant Stockyards, czyli dosłownie zagrody bydlęce Moisanta. No i od pierwszych liter akronim powstał MSY i dlatego tam tak jest. Tych historii jest cała masa, one są niezwykle ciekawe i mam nadzieję, że będzie okazja kiedyś o nich porozmawiać, tym bardziej, że to taki temat wydaje mi się wakacyjny. A tymczasem zapraszam Państwa na informację TOK FM o godzinie 11:00. Coś jeszcze mi się... przypomniał mi się jeszcze chyba Chicago O'Hare, który ma kod bodaj ORD, czyli Orchard Field, czyli pola sadów. I znowu dlaczego tak? Skomplikowana sytuacja. Polska też to jest ciekawa. Można też zadawać pytanie, dlaczego kanadyjskie lotniska zaczynają się od Y. To też jest fascynująca historia, także te historie wszystkie zostawiam może na trochę inny czas, a tymczasem informacje o godzinie 11:00. Po informacjach program Owczarek powraca i język łemkowski.
2: Reklama.
3: Chcę rzucić palenie.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
12: Radio TOK FM.
2: Pierwsze radio informacyjne.
3: Kolejni poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech wracają do Polski. Samolot już za chwilę ma wylądować na lotnisku w Jasionce. Po wycieku danych Polacy tłumnie zastrzegają numery PESEL. Niektóre miasta wydłużają pracę urzędów. Dziś o 17:00 będziemy trzymać kciuki za Igę Świątek. Więcej o tym spotkaniu za chwilę. Minęła 11:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Planowo za kilkanaście minut na lotnisku w Jasionce wyląduje specjalny samolot, co którym leci kolejna grupa poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Na lotnisku jest reporter TOK FM. Jego relacja pojawi się w TOK 360 w samo południe. W sumie w kilku transportach wróci dzisiaj do Polski 12 osób. W węgierskich szpitalach zostało zatem jeszcze 5 najciężej rannych w wypadku, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
12: W tym 2 w Egerze, 3 w Miszkolcu. Jedna z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski. Na dzień dzisiejszy te 4 ze względu na stan zdrowia nie mogą być transportowane.
3: W niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Wiele było rannych. Kierowca autokaru jest w węgierskim areszcie i zostanie tam przez co najmniej miesiąc. Pielgrzymka wracała z Bośni i Hercegowiny. Tłumy w urzędach w całej Polsce. Tysiące Polaków właśnie tam zastrzegają swoje PESEL-e po ubiegłotygodniowym ogromnym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną. Coraz więcej osób boi się, by ktoś nie ukradł im pieniędzy z konta, czy nie zaciągnął w ich imieniu pożyczki. PESEL można zastrzec online, na przykład w aplikacji mObywatel, czy przez bankowość elektroniczną, ale na przykład seniorzy wolą osobistą wizytę w urzędzie.
13: Usłyszałam w telewizji, no i po prostu z obawy przyszłam, no, że po prostu mogą wejść na moje konto.
14: Czyli boi się pani, że ewentualnie pieniądze mogą zniknąć?
13: Tak, ktoś weźmie te na raty.
15: Monika Artymiak, dyrektor Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Lublin.
14: Tłumy?
15: Tak, zaobserwowaliśmy zwiększoną liczbę klientów, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Ten czas oczekiwania się znacząco wydłuża.
14: A czemu nie przez aplikację albo przez bankowość?
16: Nie posiadam aplikacji.
17: Ufam po prostu bardziej człowiekowi, aniżeli aplikacji. Wtedy jasno jest powiedziane, kto bierze za to odpowiedzialność, tak? A nie sprowadza się pod odpowiedzialność na obywatela.
15: Rozumiemy, że państwo się już przyzwyczailiście, że korzystając z Biura Obsługi Mieszkańców, że właściwie załatwia się sprawy od ręki i tych kolejek nie ma, no ale to jest sytuacja wyjątkowa.
13: Przyszłam tutaj, to pełna sala była, trzeba teraz czekać.
3: To był Lublin. Z kolei w Warszawie, by rozładować kolejki, do jutra wydłużono do 18 godziny pracy urzędów, mówi rzeczniczka Urzędu Dzielnicy Bielany Magdalena Borek.
18: Większość osób młodych zastrzegła sobie PESEL za pomocą aplikacji mObywatel, bo robi się to naprawdę w trybie ekspresowym. Zatem raczej są to osoby starsze i myślimy, że przez te kolejne dni to właśnie głównie seniorzy się u nas pojawią, natomiast oczywiście zachęcamy do odwiedzin wszystkich. Pracownicy pomogą wypełnić wniosek na miejscu. Trzeba mieć przy sobie dowód osobisty.
3: Warto też pamiętać, że po zastrzeżeniu numeru PESEL możemy mieć trudność z czynnościami u notariusza czy z wzięciem czegoś na raty. Aby to zrobić, trzeba takie zastrzeżenie naszego numeru PESEL cofnąć. Polacy rzadziej chorują na krztusiec i gruźlicę, a mapa zagrożeń epidemiologicznych wyraźnie się zmienia. Tak wynika z raportu Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W ubiegłym roku wzrosła liczba zakażeń HIV oraz chorób przenoszonych drogą płciową, a borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu osiągnęły poziomy niewidziane od lat. A tym tematem zajmuje się Szymon Kępka.
19: Z jednej strony wyraźnie spadła liczba przypadków krztuśca i gruźlicy. Coraz częściej za to występują choroby odkleszczowe, w tym borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Inspektorat Sanitarny ten trend wiąże m.in. z postępującymi zmianami klimatycznymi. Z drugiej strony rośnie liczba zakażeń HIV, kiły i rzeżączki, czyli chorób przenoszonych drogą płciową. Szef GIS dr Paweł Grzesiowski.
20: Ten trend prawdopodobnie wynika z większej aktywności w obszarze kontaktów intymnych, większej aktywności też jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne i możliwość przyjazdu do Polski także osób z krajów, gdzie występowanie tych chorób jest częstsze niż w Polsce.
19: Główny Inspektorat Sanitarny zwraca także uwagę na znaczenie szczepień. W ubiegłym roku odnotowano pierwszy od 25 lat w Polsce przypadek błonicy u niezaszczepionego 6-letniego dziecka. Szymon Kępka, TOK FM.
3: przed Ligą Świątek. Kolejny mecz i kolejny krok w drodze do obrony tytułu w Cincinnati. Polka o 17 zmierzy się z francuską Dion Paris. Faworytką spotkania jest Raszenianka. Polka i francuska aktualnie dzieli 41 miejsc w rankingu najlepszych tenisistek. Błażej Kulesza.
16: Obie tenisistki spotkały się tylko raz. Mecz jednak rozegrały na igrzyskach w Paryżu. Tam Świątek nie dała szans Paris. Skończyło się na oddanych dwóch gemach.
21: Postawiłbym prawie wszystko na Igę Świątek.
16: Jak mówi Maciej Łosiak, redaktor naczelny Tenis Magazynu, w Cincinnati może być tak samo jak w Paryżu.
21: I ranking, i doświadczenie, i klasa, wszystko wskazuje na to, że Iga powinna ten mecz wygrać.
16: Aktualna dobra gra Świątek sprzyja przede wszystkim uciszeniu dotychczasowych krytyków, o czym sama wspomniała w Cincinnati na oficjalnej konferencji prasowej.
22: To, co ludzie mówią, nie ma na tym miejscu znaczenia i jest to czasami bolesne i czasami ciężko jest się od tego odciąć, bo wszyscy jesteśmy ludźmi.
16: W Cincinnati Polka broni nie tylko tytułu, ale także 1000 punktów rankingowych, które przed rokiem zdobyła. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Informacje TOK FM wracają o 11.20. Sporo deszczu dziś nad Polską. Przelotnie może popadać właściwie wszędzie. Od 20 stopni na północnym zachodzie do 25 na południowym wschodzie. Jutro cieplej i mniej deszczu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: No dobrze, wracamy do programu Owczarek i na razie próbujemy się z gościem skontaktować, ale mamy drobniusieńkie problemy techniczne, więc w oczekiwaniu na gościa pomyślałem, bo już tutaj nasz słuchacz, pan Piotr, zareagował bardzo pozytywnie na tę opowieść o kodach lotnisk. Więc pomyślałem, że jeszcze w międzyczasie będę sobie kilka rzeczy Państwu opowiem. Czyli mówiłem już o tym, że na początku były stacje meteorologiczne, i które miały swoje dwuliterowe skróty, i tymi stacjami kierowano się, i takie stacje miały, czyli lotniska, które były niedaleko tych stacji, wiedziały, że jak lecą do Los Angeles, to kod będzie LA, dwie literki. No, po wojnie okazało się, że jest zapotrzebowanie na więcej lotnisk, a więc trzeba stworzyć więcej kodów. I w Hawanie w 1945 roku reaktywowano IATA, czyli Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych, a potem jeszcze powstała organizacja, która się nazywała ICAO, czyli Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. To taka agenda ONZ-owska, powołana na mocy konwencji chicagowskiej. Żeby było zabawnie, to obydwie te organizacje mają siedzibę w Montrealu. Dlaczego tam? A, no bo wtedy to była lotnicza stolica świata, węzeł, który się odradzał po wojnie. Zresztą Montreal też jest ciekawy, może uda się nam do niego wrócić. I teraz IATA przerobiła te kody dla każdego lotniska, żeby były 3 litery. No i wspominałem, że tych kombinacji jest ponad 17 tysięcy. Wydawałoby się, że 17 tysięcy lotnisk w życiu tyle nie powstaje. No i zaczęło się, tak? Kto pierwszy, ten lepszy. O mieście Cork wspominałem, COR chciałoby mieć, ale Cordoba sobie przywłaszczyła COR i Irlandczykom zostało Ork, czyli trochę jak u Tolkiena. Co tam dalej było jeszcze ciekawego? No, na przykład Osaka chciałaby pewnie OSA, ale to jest taki zbiorowy kod dla całej aglomeracji. No więc kiedy w 1994 roku, 1900, powstał nowy port lotniczy na Sztucznej Wyspie, no to musiał dostać coś nowego, coś własnego. No i dostał KIX, KIX, czyli K od Kansai, a reszta, dlaczego tak reszta? No bo pozostałe literki już były pozajmowane. O Nowym Orlanie wspominałem, to jest też ciekawe, czyli MSY, Zagrody Bydlęce Moisanta, czyli Moisant Stockyards. No i właściwie pomimo tego, że od 2001 roku lotnisko nosi imię Louisa Armstronga, to te zagrody bydlęce w akronimie, w kodzie lotniska pozostały nam do dzisiaj. Fascynująca historia, no bo ktoś by mógł powiedzieć, no dobrze, a to czemu sobie takiego kodu nie zmienią, jak mają, nie wiem, kod dotyczący bydła, teraz mają Armstronga, no to co to za historia? No ale przecież, gdyby zmienić taki kod, no to trzeba zmienić, trzeba zrobić poprawkę w każdym systemie rezerwacyjnym na świecie, w bazach danych każdej linii lotniczej, w biurach podróży, w rozkładach, w systemach obsługi bagażu, w procedurach celnych, w umowach ubezpieczeniowych. Więc wiadomo, że coś takiego, no to jest operacja po prostu bardzo, bardzo długa i no, żeby pewnie uniknąć, jak już ktoś ma taki kod, to już do tego kodu pozostaje. To już z tym kodem pozostaje, nawet jeżeli geneza jest jakaś dziwna, no to już. Polska wydawałoby się jest prosta, WAW Warszawa, KRK Kraków, GDN Gdańsk, Wrocław, WRO, Poznań, POZ. Wszystko gra. Łódź jest ciekawa, bo Łódź to jest LCJ, a nie LOD lub inne kombinacje. No i właściwie nie udało mi się dotrzeć do, powiedziałbym, prawdziwego wyjaśnienia, co tam się wydarzyło. Ponoć L to jest od Lublinka, czyli dzielnicy, na której leży lotnisko, a pozostałe litery są dlatego, że inne litery były wcześniej przez kogoś innego zarezerwowane. Także tak. No, skoro mówimy też o polskich lotniskach, to dość specyficzna, osobliwa, powiedziałbym, Polska, chociaż nie tylko, ale na pewno, że mamy, lubimy nadawać naszym lotniskom jeszcze imiona, czyli mamy Fryderyka Chopina w Warszawie, Jan Paweł II w Krakowie, Poznań to Henryk Wieniawski, Mikołaj Kopernik we Wrocławiu, Gdańsk, Lech Wałęsa, Bydgoszcz to Paderewski, Katowice Korfanty, a Szczecin Goleniów, że było śmiesznie, Solidarność. A wspomniana Łódź, Władysław Reymont. Także mamy noblistę, albo nawet dwóch kompozytorów i tak dalej, i tak dalej. Strasznie to wszystko jest ciekawe i interesujące. Nowy Jork też ma ciekawą historię, ale może pozostawię ją także na inny termin. Co jeszcze? Z czym jeszcze mógłbym się tutaj szybko podzielić?
0: Ze mną, Czarku, ze mną.
1: Maciek Głogowski, dzień dobry. Słuchaj, już się rozpędziłem.
0: Ale bo mnie to tak zafascynowało. Ja siedzę przy biurku, słucham tej historii i myślę sobie, muszę tam iść wtrącić swoje 3 grosze. Fascynująca opowieść i przepraszam cię, ten Nowy Jork. Ja ci przerwałem. Dokończ, proszę, a ja jeszcze później zadam pytanie.
1: Dobrze, to Nowy Jork sobie jeszcze zostawię na deser, jak będzie chwila, ale ciekawe jest to, że są też litery zakazane, tak? No bo to nie jest tak, że można wszystkich liter używać, bo na przykład lotnisko nie może się zaczynać od litery N.
0: Dlaczego?
1: Bo N jest zarezerwowane dla wojska.
0: Przypomnij mi, bo mam dygresję, ale w tej chwili, żeby ciebie nie zbić, bo mam dygresję o tych literach dla wojska, to za chwilę, jak ty skończysz. Jakich jeszcze nie można używać? N dla wojska, co dalej?
1: Nie można używać litery Q, dlatego że telegrafia to wykluczyła, bo na początku XX wieku, a właściwie od konwencji radiotelegraficznej z 1912 roku, tam powstał taki system trójznakowych skrótów, które się zaczynały od Q, czyli na przykład QNH to było ciśnienie odniesione do poziomu morza, QFE, QDM i tak dalej, i tak dalej. Więc Q wykluczono. Wykluczono też litery K i W, dlatego że stacje radiowe amerykańskie zostały podzielone na zachód od Mississippi stacje na K, a na wschód od W. Czyli na przykład jak słuchasz sobie radia w Stanach Zjednoczonych, to zaczyna się od tak zwanych call letters, czyli KAWC, WNYC, WABC. Mhm. Także K i W wywalamy. Litera Z zarezerwowana dla ośrodków kontroli ruchu lotniczego, a litera Y zarezerwowana dla Kanady. To też jest fascynująca historia. Ale no dobrze, ciekawostka. Na przykład są jeszcze mega kody dla mega miast, czyli powiedzmy, chcesz polecieć do Nowego Jorku, ale nie wiesz, czy będziesz lądował na Kennedy, LaGuardia, Newark, no to wpisujesz wtedy sobie NIC, tak? New York City. I wtedy jak sobie wyszukujesz tego wszystkiego, to ci system znajduje jakieś loty i potem podpowiada. Ale najciekawsze jest lotnisko Euro Airport Bazylea Miluza Fribourg. Jedno lotnisko, trzy kody. Leży na ziemi francuskiej. Szwajcarzy się dorzucili, Niemcy do nazwy dorzucili Fribourg, właściwie nic więcej. Także mamy trzy kody. MLH dla strony francuskiej, BSL dla szwajcarskiej, EAP dla całości. Jest jeszcze planowana linia kolejowa, więc być może powstaje jeszcze jakiś czwarty kod.
0: Ale wróćmy jeszcze do tego Nowego Jorku. Rozumiem, że jak sobie wybieram NYC, to wyświetlą mi się wszystkie lotniska i ja jeszcze nawet nie wiem, tak?
1: Wyświetlą się wszystkie i potem... Tak, podobnie jest na przykład w Londynie. W Londynie jest bodaj 5 czy 6 lotnisk, one mają swoje kody, ale jak wpiszesz LON, to będzie zbiorczy kod dla wszystkich lotnisk.
0: To myślę, że wiesz, ja sobie odpaliłem teraz tutaj jeszcze jakąś apkę i sobie... no tak, rzeczywiście. No nie zwróciłem na to uwagi wcześniej.
1: Na przykład też krater Jezero na Marsie ma swój czteroliterowy kod tym razem, LZRO na przykład. Bo warto wiedzieć, że te kody, one są nie dla pilotów, tylko one są dla naszych walizek. To walizki
0: nawet nie
1: będą
0: dla
1: leciały
0: nas,
1: tam.
0: Tylko dla naszych walizek.
1: Nie dla nas, panie, nie dla nas. Bo na przykład taki pilot, on ma czteroliterowe kody. I jak pilot będzie chciał polecieć do Warszawy, to poleci sobie do EPWA, a jak będzie chciał polecieć na Heathrow, to poleci do EGLL. A jak na lotnisko Kennedy'ego, to KJFK. I to jest oddzielny system, który mógłbym wyjaśnić przy jeszcze innej okazji.
0: To rzeczywiście.
1: Ale może na razie się zatrzymam.
0: Będziemy szukać tej okazji, tak, bo zbliżają się informacje. Przepraszam, że ci w ogóle trochę się wtrąciłem. Ja z tymi literkami jeszcze do wojska, bo zdaje się, że pamiętajmy, że tablice rejestracyjne zaczynające się od U, a potem masz różne literki na różnych samochodach i one oznaczają też przynależność do tych jednostek tam. To one rzeczywiście mają też swoje oznaczenie i nie są to oznaczenia regionalne, tylko specjalne.
1: Tak.
0: Ale no, niestety nie jestem tak biegły jak ty, żeby o tym pogadać, ale będziemy teraz słuchać informacji, a oczywiście audycja wczoraj po informacjach. Przepraszam, że tak też jest, za ciebie tak tutaj jest. Dopełniłem tego obowiązku, więc oddaję ci głos.
1: To tylko zakończę lotnisko Newark. Normalnie by się zaczynało na N, no bo wiadomo, Newark, ale ponieważ amerykańska marynarka zarezerwowała sobie N, to jest EW i potem R, czyli EWR. Trochę wygląda jak literówka. Nieważne. Informacje o 11.20. Wracamy po informacjach. Co będzie? Zobaczymy. To jest niespodzianka. Nawet dla mnie.
4: Autopromocja.
5: Spóźniony pociąg, przedłużone spotkanie, korki. To nie problem. W aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aby je posłuchać. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
4: poluły oszczędzania, stać na więcej.
6: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
23: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
23: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
23: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
24: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
25: W nowej polityce Skolim, król latino, benzyny i wędliny oraz suche rzeki. Czy rząd ma plan? Profesor Matczak o radykalnym centrum. Co to jest gastrofizyka? Ryczące Mazury. Nowe prawa pasażerów. Krnąbrny Sasnal. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
26: Marian, okazja jest.
27: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
26: Ale to mega okazja w Media Expert.
27: A nie, no to już wróciłem.
28: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
29: Reklama.
30: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: 11.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Marynarka wojenna Rosji rozpoczęła próby morskie okrętu podwodnego Chabarowsk, poinformował ukraiński portal Defense Express. Jednostka ta ma zdolność przenoszenia nowej rosyjskiej broni, torped nuklearnych Poseidon. Według doniesień okręt opuścił port w Siewierodwińsku i w północnej części Rosji i skierował się na Morze Białe. Obecnie jest on jednak nieuzbrojony. Docelowo na pokładzie ma znaleźć się 6 wyrzutni wspomnianych rakiet. Rośnie liczba Polaków obawiających się o wpływ sytuacji na Ukrainie na nasz kraj. W sierpniu ponad 28% respondentów określiło ją jako duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski. Wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. To więcej niż w lipcu, kiedy tę samą odpowiedź wskazało niecałe 23% ankietowanych. 47-letni mieszkaniec Lubelszczyzny, skazany za przestępstwa seksualne wobec nastolatki, został zatrzymany w Warszawie, poinformowała lubelska policja. Mężczyzna był poszukiwany od 5 lat. Ukrywał się wcześniej we Włoszech. W 2021 roku usłyszał wyrok 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Nie stawił się jednak do odbycia zasądzonej kary. 47-latek został zatrzymany przy pracach wykończeniowych w jednym z mieszkań w centrum stolicy. Krytyczna sytuacja w kanale Gliwickim. Wyłowiono z niego ponad tonę śniętych ryb. W wodzie pojawiła się tam złota alga, która jest toksyczna dla wodnych zwierząt. Służby wprowadziły całkowity zakaz korzystania z 6 sekcji kanału. Obejmuje on spożywanie wody, kąpiele, połów ryb, pojenie zwierząt czy używanie wody do celów gospodarczych. Odpowiednie działania prowadzą Wody Polskie w Gliwicach, mówi ich rzeczniczka Linda Hoffman.
32: Kontynuujemy właśnie nasze rejsy kontrolne, patrole interwencyjne od strony wody i lądu na długości całego kanału Gliwickiego ze szczególnym uwzględnieniem 4, 5 oraz 6 sekcji tej drogi wodnej, a także z lądu na terenie zbiornika Dzierżno-Duże.
31: Wyłowione śnięte ryby to przede wszystkim sandacze, leszcze, karpie i karasie. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej dzisiaj na południu, gdzie termometry pokażą maksymalnie 25 stopni. Najchłodniej z kolei nad morzem, od 19 na plusie. W większości kraju dzisiaj sporo chmur, a miejscami również przelotny deszcz.
30: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Przed informacjami rozmawialiśmy o kodach lotnisk, które oczywiście kojarzą nam się z podróżami, no bo sierpień, powiedzmy, nazwijmy to umownie połowa sierpnia, chociaż czujemy, że już jesteśmy po połowie i szczególnie jeżeli ktoś rok szkolny rozpoczyna 1 września, a nie na początku października, to już odlicza dni i mówi już koniec, koniec, trzeba wracać do szkoły. I kto jeszcze myśli, że trzeba wracać? Ptaki. Ptaki już czują, że jesień i to oznacza, że chyba trzeba powracać. A kto się na ptakach zna? Pan Jacek Karczewski, przyrodnik ze stowarzyszenia Jestem na Ptak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry bardzo.
1: No i co z tymi ptakami? Skąd one wiedzą? Co czują? Przecież nie mają kalendarza.
8: Czują w kościach. Czują w kościach, czują mrowienie w skrzydłach, a tak całkiem serio, to mrowienie, jeśli takowe czują, powodowane jest przez hormony, które zaczynają im się uwalniać, a które będą pomagały w tej tyleż fantastycznej, co morderczej wędrówce, bo to jest naprawdę, to nie są żarty. Kiedy na własnych skrzydłach trzeba pokonać odległość na przykład z takiej Warszawy do takiego Johannesburga na samym południu Afryki, to jest jakieś tam chyba 11-12 tysięcy kilometrów w jedną tylko stronę, a są takie ptaki, które by to zrobią. Hormony hormonami, one oczywiście muszą wiedzieć, dokąd lecieć, jak lecieć, muszą wiedzieć, kogo unikać po drodze. Tym bardziej, że one podróżują do zupełnie innego miejsca, krajobrazu, gdzie są inne drapieżniki, inne sytuacje. No ale tak, zaczęło się i druga połowa sierpnia, na pewno jesteśmy w drugiej połowie sierpnia, bo nasze nieba miejskie, szczególnie te miejskie, ucichły i zniknęły jeżyki. Czy to z warszawskiego
1: nieba? No właśnie, nieba, jeżyki zniknęły, to prawda, to straszne.
8: No straszne, bo one są już właśnie w drodze do Afryki. Skąd one to też wiedzą, bo to mrowienie skrzydłach i owszem napędzane hormonami, które pomogą im tej wędrówce, ale to, co z kolei uruchamia te mrowienia i wyrzuty hormonów, to jest długość dnia. W polskim klimacie, w polskich warunkach około 15 sierpnia właśnie ten dzień na tyle się skraca, że dla jeżyków jest to sygnał, że czas rozpocząć wędrówkę powrotną w kierunku Afryki. Jeżyki to są w ogóle ptaki z żywiołu powietrza i one w drodze do tej Afryki nigdzie nie będą się zatrzymywały. Ba, nawet w tej Afryce prawdopodobnie większość z nich nigdzie się nie zatrzyma, tylko w ich przypadku to będzie jakieś 9 miesięcy, spędzą cały czas w powietrzu, tak jak powiedziałem, wiele z nich bez jednego lądowania.
1: Zastanawiam się, bo podobnie jest, znaczy podobnie jest. Czy jest podobnie? Bo powiedzmy, kiedy lecimy samolotem, jest lot przez Atlantyk, czyli na przykład do Nowego Jorku czy do Toronto, to w jedną stronę leci się dłużej, czyli tam się leci dłużej, a powraca się krócej. Zastanawiam się, czy ptaki, które migrują, wracają, lecą, wracają, wracają, lecą. Pytanie, gdzie mieszkają na stałe? A gdzie, dokąd wracają? Czy one wybierają te same trasy i lecą jak po sznurku tam i z powrotem, czy mają inne trasy na przykład tam, a inne z powrotem?
8: Co ptak, to obyczaj. Są takie ptaki, które lecą na zakodowany genetycznie azymut. no, takie kukułki, które przyszły na świat, które wyruszyły do Afryki jeszcze przed jeżykami, a przyszły na świat w tym roku w Polsce. Kukułka, wiadomo, nigdy nie ma szans, teoretycznie przynajmniej nie ma szans poznać swoich rodziców, ale kukułki to są samotnice i to też nie jest tak, że kukułka będzie się garnąć do towarzystwa innych kukułek. Więc rzeczywiście szansa na to, że te, które w tym roku przyszły na świat gdzieś nad Wisłą, mają, spotkają kiedyś swoich rodziców, to jest kompletny totolotek. I one całą tę trasę mają zakodowaną genetycznie. Tutaj muszę zrobić małą gwiazdkę, dlatego że im starszy jest ptak, tym bardziej musi polegać na własnym doświadczeniu, własnej wiedzy, własnej pamięci. I ta informacja zakodowana genetycznie najbardziej kopie, najlepiej kopie, najlepiej się sprawdza i najładniej się rozpakowuje przy pierwszej wielkiej pętli, czyli w przypadku takiej kukułki właśnie. To jest ta Afryka i z powrotem. A potem właśnie, raz jeszcze, im starszy ptak, tym bardziej musi polegać na własnej wiedzy i doświadczeniu. Ale są też takie ptaki, które bez wiedzy i doświadczenia starszyzny, tą starszyzną mogą być rodzice, tą starszyzną, tak jak w przypadku gęsi, żurawi, łabędzi, tą starszyzną mogą być po prostu starsze ptaki, które w tym roku nie zdecydowały się na rodzinę, albo takie ptaki, które jeszcze rodziny nie miały, ale już właśnie latają w tej sporotę na tej trasie, na przykład Afryka Polska, tak jak w przypadku pociarów. Więc będą jacyś przewodnicy, którzy będą uczyć kolejne pokolenia, którędy polecieć, jak polecieć. W przypadku wspomnianych jeżyków, one lecą bardziej ławą, ale są takie ptaki, które będą leciały trochę bardziej, tak jak pan to powiedział, po sznurku, czyli starymi szlakami. Niektóre z tych szlaków mogą mieć dosłownie tysiące lat, a jeśli chodzi o tempo przelotu, jeśli chodzi o to, gdzie się zatrzymać, no to też taką wiedzę będą przyjmowały od tejże starszyzny. Jeśli chodzi o tempo lotu, no tutaj się naprawdę dzieją rzeczy fantastyczne, dlatego że wiele ptaków, szczególnie tych, które latają na dużych dystansach, szuka takich dróg szybkiego ruchu. Są takie ptaki, nazywają się biegusy rdzawe i wiemy to bardzo dobrze, że któregoś dnia wielkie stado biegusów rdzawych uniosło się nad kanadyjską tundrą, miało do pokonania blisko 5000 kilometrów do swojego pierwszego przystanku, który miał miejsce na Wyspach Brytyjskich, czyli one leciały nad właśnie kanadyjską tundrą, nad Grenlandią i Oceanem Atlantyckim. Te 5000 kilometrów, prawie 5000 kilometrów pokonały w 24 godziny, lecąc ze średnią prędkością, uwaga, 250 kilometrów na godzinę, a są to ptaki niewiele większe od naszych szpaków. Więc tak, w powietrzu wysoko, wysoko, czasami kilometry nad naszymi głowami dosłownie są takie trasy szybkiego ruchu, gdzie wiatr wieje jak szalony i ten wiatr w ich ogon i skrzydła to jest to, co one lubią najbardziej.
1: No, fascynujące jest to, jeżeli się leci w grupie, bo to zawsze można powiedzieć, to zdaje się na przewodnika albo tego ptaka przede mną, lecę za nim, patrzę na ogonek i lecę za nim, no ale jest ktoś na czele, kto no, nie patrzy już na nikogo, tylko to on lub ona musi decydować, którędy. I teraz te dystanse, które ptaki przemierzają, jak one to kodują, po czym poznają? No bo, nie wiem, oczywiście zawsze jakiś jest punkt odniesienia do naszego gatunku i przecież wystarczy, no dobra, przejść kawałek, okej, to powoli rozpoznajemy świat. No ale gdyby tak człowiek na piechotę poszedł, nie wiem, z Warszawy do Santiago de Compostela. A, nie, chodzą ludzie, dobra. Ale zawsze posługujemy się przecież drogowskazami, tak, różnymi punktami orientacyjnymi, a tutaj człowiek sobie, w sensie ptak sobie leci i nie wie, czy już minąłem Hiszpanię, czy przypadkiem nie zboczyłem nad Zjednoczone Królestwo, a poza tym jako ptak przecież nie znam ustroju politycznego, więc nawet nie nazwałbym tego Zjednoczonym Królestwem, bo nie wiem. Bo jestem ptakiem. Skąd one wiedzą, krótko mówiąc, jak zapamiętują te fascynujące trasy?
8: One zapamiętują tak jak ci, którzy zanim pojawiły się na trasie do Santiago de Compostela, zanim pojawiły się drogowskazy, ja też teraz sobie trochę oczywiście żartuję, to no tak, oni wiedzieli, gdzie są, dokąd idą i gdzie właśnie się znajdują, no bo były tam znaki szczególne. Ptaki czytają szczególnie te, które lecą na odpowiedniej wysokości, żeby widzieć świat, że tak powiem, z wysokości Google'a, więc one czytają to, co widzą pod sobą, trochę tak jak my czytamy mapy. Są tam znaki szczególne, tymi znakami szczególnymi będą rzeki, doliny rzeczne, pasma górskie, będą to miasta, będą wybrzeża morskie. Ptaki mają doskonałą pamięć, szczególnie te ptaki migrujące, ale nie tylko one. Natomiast te rzeczywiście mają fantastyczną, fenomenalną pamięć. One też zapamiętują to, co się zmienia po drodze tych tras. No, ich praprzodkowie nie mieli takich problemów. Natomiast ptaki, które dzisiaj migrują, tempo zmian w krajobrazie, które my oczywiście wprowadzamy, jest nieprawdopodobne. No i one też zapamiętują te zmiany. Więc oprócz tego, że czytają to, co widzą z góry, a przy dobrej widoczności widzą doskonale, kolejną rzeczą, która jest dla nich istotna w orientowaniu się, gdzie, w jakim miejscu świata się znajdują, to są infradźwięki. Otóż Ziemia wydaje te infradźwięki, morza i oceany falując wydają infradźwięki, szum wielkich połaci lasu, wielkie autostrady, takie dźwięki emitują, czy wielkie miasta. To są dźwięki, których my specjalnie nie słyszymy. No oczywiście możemy też słyszeć, ale jasne, słyszymy ten, ale nie tak dobrze, smog dźwiękowy tak w mieście. Tak, ale, to... ale one mają inną wrażliwość słuchową, więc rejestrują je w sposób bardziej subtelny, ale ta rejestrowanie tych właśnie subtelnych różnic pozwala im stwierdzić, czy one znajdują się nad, powiedzmy, Campinosem, który będzie inaczej szumiał swoimi infradźwiękami, czy nad Puszczą Notecką. To są też szczegóły, które one będą zapamiętywały. No i wreszcie
1: Pozostawmy sobie, bo już się nam kończy czas, więc pozostawmy sobie tę opowieść jeszcze na jeden odcinek w najbliższej przyszłości, bo no, ptaki zdają się dużo bardziej skomplikowanymi mechanizmami i zaawansowanymi, niż mi się wydawało. Także dziękuję bardzo. Pan Jacek Karczewski, przyrodnik ze stowarzyszenia Jestem na Ptak, był gościem. A informacje już za chwileczkę o 11.40, po nich Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Marto, dzień dobry.
9: Jeszcze mamy wakacje i wielu z nas, myślę, wybierze się jeszcze w te wakacje do Sopotu. Będzie okazja taka literacka, bardzo ciekawa, bo Festiwal Literacki Sopot zaczyna się już niebawem, 20 sierpnia, będzie trwał do 23 sierpnia, o bardzo ciekawym w tym roku portugalskojęzycznym, między innymi programie festiwalu. Porozmawiam w Kulturze Osobistej z dyrektorką festiwalu Martą Czarnecką. Czekamy na Państwa po 11.40 w Kulturze Osobistej.
10: Autopromocja.
11: Został popełniony błąd medyczny. Decydujemy się na drogę sądową. Jak się przygotować? Od czego zacząć? Czy warto szukać opinii niezależnego eksperta? A co oznacza pojęcie zabezpieczenie pełnej dokumentacji medycznej? Porozmawiamy o tym w kolejnym odcinku cyklu Prawo bez recepty w czwartek po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
30: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
29: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
12: Marian, co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
28: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
17: How good is that?
18: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
19: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
18: Pamiętałem o wszystkim.
19: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
18: Dokładnie, kochanie.
19: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
18: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
19: W końcu zobaczymy kawałek świata.
20: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
33: Kategoria trawienie.
34: Po jednej nutce.
33: Ciężko na żołądku.
34: A teraz?
33: Uczucie pełności.
34: Dobrze, i ostatni.
33: Gazy.
34: Świetnie, a co można na to zaradzić?
33: Najlepiej zastosować Trawisto.
35: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
29: Reklama.
30: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: 11:41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Na lotnisku Jasionka pod Rzeszowem wylądował samolot z kolejną grupą poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Jak wcześniej informowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, do Polski ma wrócić dziś w sumie 12 pacjentów. W węgierskich szpitalach cały czas pozostaje 5 osób, które odniosły najpoważniejsze obrażenia. Były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego Andrzej Baka objął urząd prezydenta Węgier. Jego kadencja potrwa do momentu wejścia w życie nowej, zapowiedzianej przez Petera Modziora konstytucji, jednak nie dłużej niż 5 lat. Premier pogratulował Bace nowego stanowiska. W nocy z urzędem pożegnała się Agnes Forsthofer, marszałkini parlamentu, która od 20 lipca pełniła obowiązki głowy państwa. Parlament wybrał Bakę na prezydenta 11 sierpnia. Był on kandydatem rządzącej partii TISA i jedyną osobą ubiegającą się o to stanowisko. Meta odrzuciła zarzuty
0: wysunięte przez 29 stanów USA. Oskarżają one giganta technologicznego o naruszenie przepisów poprzez nieprawidłowe gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych dzieci. Według władz gigant ma celowo dążyć do uzależnienia najmłodszych od Instagrama i Facebooka w celu zwiększenia zysków. Proces sądowy przeciwko koncernowi rozpoczął się wczoraj przed Sądem Federalnym w Oakland w Kalifornii. Kary nałożone na koncerny mogą sięgać miliardów dolarów. 10 pojazdów zaparkowanych nad jeziorem Dzierżno-Duże na Śląsku uszkodził 30-letni kierowca Volvo. Został zatrzymany przez świadków, którzy następnie przekazali go policji. Obywatel Ukrainy miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Już wcześniej miał również zakaz prowadzenia jakichkolwiek pojazdów. Decyzją sądu trafił pod dozór policji. Może mu grozić do 5 lat więzienia. Australijski tenisista Nick Kyrgios został zawieszony za pozytywny wynik testu na obecność kokainy podczas turnieju ATP na Majorce, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Zawieszenie obowiązuje od 4 sierpnia. 31-latek potwierdził tę informację na Instagramie. Kokaina jest klasyfikowana jako środek pobudzający i zgodnie z przepisami Światowej Agencji Antydopingowej jest zabroniona podczas zawodów. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Dziś sporo chmur i miejscami również przelotne opady deszczu. Na zachodzie i wybrzeżu może również zagrzmieć. Na przeważającym obszarze termometry pokażą od 19 do 23 stopni.
35: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. 4 dni i dziesiątki wydarzeń, a wszystko w najbardziej znanym i według wielu najpiękniejszym kurorcie polskim, czyli w Sopocie. Festiwal Literacki Sopot zaczyna się już niebawem, bo 20 sierpnia i będzie trwał do 23 sierpnia. Moją i Państwa gościnią jest dyrektorka festiwalu Marta Czarnecka. Witaj.
2: Dzień dobry Państwu.
1: W tym roku jubileuszowa 15. edycja i chyba czas na takie pozytywne podsumowanie, bo Literacki Sopot przez te lata stał się jednym z najważniejszych wydarzeń literackich w kraju.
2: Tak, myślę, że będziemy

0: Tam, że jest to praca całoroczna, co jest takim największym wyzwaniem dla organizatorów w świecie, który stał się bardzo wymagający, jeśli chodzi o wszelakie wydarzenia czy eventy.
1: Tak, myślę, że jest to świat zupełnie inny niż kiedy zaczynaliśmy te kilkanaście lat temu. Wtedy byliśmy jednym z kilku festiwali, a w tym roku już spojrząc na mapę festiwali literackich jest ich wiele, z czego się też cieszę, że literatura jest obecna na różnych wydarzeniach w całej Polsce. No my rzeczywiście zaczynamy pracę nad programem już rok wcześniej. Już mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o przyszłą roczną edycję, to już zaprosiłam pierwszych gości, tak więc ta praca trwa nie kilka tygodni, nie kilka miesięcy, a czasami nawet i dłużej. Oczywiście staramy się też patrzeć na to, co się dzieje wokół nas, nie tylko w świecie literatury, ale też w świecie, w którym żyjemy, by też poprzez literaturę, poprzez książkę, też rozmawiać o tym naszym codziennym świecie, który nie jest łatwy, że te kilkanaście lat temu, kiedy festiwal rozpoczynał swoją historię, żyliśmy w zupełnie innym świecie. Teraz żyjemy w świecie polikryzysów, mamy wojnę tuż za granicą, więc czasem w literaturze myślę, że można znaleźć schronienie, ale też znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania. I nawet mając wrażenie, że choć w tym roku tematem przewodnim jest literatura portugalskojęzyczna, literatura i z Portugalii, i z Brazylii, czy z Mozambiku, ale myślę, że w tej literaturze też odnajdujemy pewne wartości, pewne odpowiedzi na nurtujące nas pytania. I to też jest takim naszym celem, żeby poprzez literaturę nie tylko polską, ale też z innych zakątków świata poznawać świat, poznawać siebie.
0: No właśnie, dobrze, że powiedziałaś o tym gościu honorowym, czyli o literaturze portugalskojęzycznej, bo tak mi się wydaje, że ona jednak nie jest jakoś tak bardzo obecna w głównym nurcie i oczywiście czas, żeby się to zmieniło. Czy widzisz jakieś wspólne punkty, jakie ta literatura może mieć ze współczesną literaturą polską i też takie wspólne pytania, które sobie poprzez tę literaturę zadajemy?
1: Myślę, że można znaleźć takie punkty styczne, ale też jest wiele takich punktów. Dzięki literaturze dowiadujemy się o samej historii, społeczeństwie danych krajów, ale też na przykład jeden z naszych gości, Gonzalo Tavares, w swojej ostatniej książce porusza temat zagłady, Holokaustu i wydawałoby się, że pisarz średniego pokolenia z Portugalii, że ten temat dla niego jest obcy, skąd, więc myślę, że pewne tematy, niezależnie od szerokości geograficznej, są wciąż nam jakby bliskie. Też przecież książka naszego brazylijskiego gościa, Michaela Lauba, też jakby ma w swoim temacie ten wątek zagłady. Tak więc pod każdą szerokością geograficzną te tematy mogą być te same, ale mogą być zupełnie różne, ponieważ kiedy czytamy książkę innego naszego gościa, Paulo Scotta, który pisze między innymi o rasizmie w Brazylii, my zupełnie inaczej, myślę, tutaj w Polsce postrzegamy te kwestie niż w Brazylii mieszkańcy tego kraju. I to też jest takie otwarcie dla nas na inne spojrzenie, na inną rzeczywistość, ale też czytając, myślę, tę literaturę z tych krajów, mamy podobne odczucia, podobne emocje, co czytelnicy w tamtych krajach, w tym języku portugalskim, który łączy te kontynenty tych naszych gości festiwalowych.
0: Myślę, że to bardzo będzie ciekawe, to spotkanie właśnie z literaturą portugalskojęzyczną, ale oczywiście podczas festiwalu, podobnie jak w poprzednich latach, gościć będą także czołowi polscy autorzy i autorki. Z tego co wiem, to zachowane zostały te takie najważniejsze pasma: My, Debiuty, Powroty, Nogaś w parku, Waria, Literacki, Young Adult, ale też będzie coś nowego. Wokół biografii to nowa propozycja, prawda?
1: Tak, bo do tej pory mieliśmy takie trzy cykle wokół komiksu, wokół fantastyki. W ubiegłym roku zadebiutowało pasmo wokół kryminału, a w tym roku postanowiliśmy też jakby otworzyć się na biografię, by też na stałe, mam nadzieję, wpisał się w program ten cykl, te rozmowy o biografii, które są też ważną częścią, myślę, polskiej literatury. I w tym roku będziemy odkrywać biografię osób mniej znanych, ale

0: które zrobiły wiele dla polskiej kultury i myślę, że to też jest odkrywanie pewnych osobistości poprzez literaturę, poprzez rozmowę o ich życiu.
1: Zdradzisz? Jakie to biografie?
0: Tak, oczywiście. Będziemy rozmawiać o biografii Mariana Walentynowicza, którego znamy chyba najbardziej jako twórcę...
1: Koziołka, Matołka.
0: Ale jego biografia jest znacznie ciekawsza i zrobił dla polskiej kultury znacznie więcej. A drugą postacią, o której będziemy rozmawiać w czasie tego spotkania, to Mira Michałkowska, którą niektórzy z nas mogą znać jako autorkę scenariusza do Wojny Domowej, czyli myślę, że kultowego serialu dla wielu już pokoleń Polaków, ale też ja przynajmniej też nie wiedziałam, że była tłumaczką, że była też ambasadorką polskiej kultury. Tak więc myślę, że te postacie zasługują na to, by odkryć je na nowo dla kolejnych, młodszych pokoleń i tym spotkaniem rozpoczynamy właśnie naszą historię z pasmem wokół biografii.
1: Ja się bardzo cieszę na premiery, które będą prezentowane w trakcie Literackiego Sopotu. To są książki, na które myślę, że też wielu z Państwa czeka. Najnowsza książka Katarzyny Surmiak-Domańskiej, Świat przed nami nie istniał, jak wojna zamieszkała w naszych domach, ale także Agnieszki Dałczy. Najnowsza książka Niedaleko pada granat od jabłoni. Wymieniam je, nie mamy zbytnio czasu, żeby o tych książkach porozmawiać teraz. Obie autorki będą na pewno gościniami Literackiego Sopotu, ale także w Tok FM w Kulturze Osobistej zagoszczą niebawem. Chciałam cię zapytać o debaty, bo naprawdę tłumy przychodzą co roku na te debaty organizowane przez Literacki Sopot, bo te dyskusje wychodzą, tak jak zresztą powiedziałaś na początku, poza ramy samej literatury, że one łączą rzeczywiście ważne kwestie i społeczne, i historyczne, duchy naszych przodków. To jest jedna z debat o dziedzictwie kolonializmu i jego wpływie na nas dziś, jak rozumiem.
0: Tak, i bardzo się cieszymy, że udało nam się zaprosić gości z różnych krajów, bo przyjedzie do nas Raquel Lima z Portugalii, ale też Michel Sales z Brazylii. Gościem z Polski będzie Kacper Dziekan, a jakby całość będzie moderowała Joanna Cichocka-Gula, która też jest pomysłodawczynią tej debaty i tego tematu, bo myślę, że my mamy bardzo nikłe pojęcie tak naprawdę o tych czasach kolonializmu i o tym, jakie jest pokłosie teraz. Wiemy, że Portugalia miała wiele kolonii, ale tak naprawdę myślę, że się nie zastanawiamy, jakie ma to konsekwencje dziś, jakie może mieć jeszcze konsekwencje jutro i też nie myślimy o Polsce jako państwie kolonizatorskim. Tak więc myślę, że to zderzenie...
1: Chociaż mieliśmy zakusy.
0: Tak, więc myślę, że to zderzenie doświadczeń, wiedzy naszych gości może spowodować, że to będzie naprawdę bardzo ciekawa dyskusja, która otworzy może nas na swoje własne poszukiwania już po samym festiwalu, że będziemy jakby chcieli zgłębić ten temat szerzej. I to też jest taki zamysł naszych debat, że one tak naprawdę nie zamykają tematu. One bardziej otwierają nas na pewne przemyślenia, na zastanawianie się nad pewnymi mechanizmami społecznymi czy historycznymi. Że to jest tylko taki pierwszy punkt dla naszych własnych odkryć i poszukiwań.
1: Także feminizm jest obecny na festiwalu. Pamiętam, w zeszłym roku zapoczątkowaliście taki cykl feministyczny. Wtedy Paulina Małochleb prowadziła spotkanie na temat Jolanty Brachczajny. W tym roku Anna Świerszczyńska będzie bohaterką takiego spotkania.
0: Tak, w tym roku również Paulina Małochleb, która też jest pomysłodawczynią tego właśnie cyklu genealogii polskiego feminizmu, poprowadzi to spotkanie. I mimo, że my wśród naszych spotkań literackich bardzo rzadko mówimy o poezji, bardziej skupiamy się na prozie, to tutaj jednak jest taki trochę wyłom dla postaci Anny Świerszczyńskiej, która myślę, że też bardzo oddziałuje na nas, czytelniczki, ale nie tylko na czytelników, ale też myślę, że na twórców i twórczynie współczesne.
1: Mnóstwo punktów programu jeszcze pozostało tajemnicą, to znaczy tajemnicą nie są te punkty, gdyż można je sprawdzić na stronie Literackiego Sopotu, no ale będzie sztuka na Literackim Sopocie i będzie Literacki dla dzieci, Rodzicielski Klub Książkowy, Literackie Warsztaty, będzie też Ptasie Radio, będzie Silent Disco i będą też Targi Książki. To wszystko w Sopocie od 20 do 23 sierpnia. Dyrektorka Festiwalu Literacki Sopot Marta Czarnecka była moją i Państwa gościnią. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję i do zobaczenia w Sopocie.
1: Do zobaczenia w Sopocie. Jakubowi Paziowi też dziękuję, wydawcy programu, za pomoc oczywiście. Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia.
2: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
3: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
2: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
4: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
12: Książki, które zawsze chciałeś przeczytać za max 29,99. Skorzystaj z lata na maksa. Tylko od 17 do 30 sierpnia i tylko w księgarniach Świat Książki i na światksiążki.pl. Wszystkie książki wydawnictw Insignis i Storylight kupisz za maksymalnie 29,99. Bez wyjątków. Wszystkie gatunki, nowości, bestsellery za max 29,99. Szczegóły promocji dostępne są w księgarniach stacjonarnych Świat Książki i na www.światksiążki.pl.
13: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
14: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
15: Boli, spędzi,
16: piecze, a do tego nawraca.
17: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
18: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Środa, 19 sierpnia, jest południe. Ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wracają do Polski.
22: I jeszcze dziś w Jasionce wylądują kolejne samoloty.
21: Czy zmienią się przepisy dotyczące kierowców autokarów wycieczkowych?
22: Ten temat pojawił się w publicznej dyskusji po tym właśnie tragicznym wypadku.
21: Tłumy w urzędach po wycieku danych z firmy MyDoctor.
22: Tysiące ludzi chcą zastrzec swoje PESEL-e.
21: Zaczynamy TOK 360. Wojciech Muzal
0: i Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszamy.
21: W Jasionce wylądowała kolejna grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Jeszcze dzisiaj na podrzeszowskie lotnisko przylecą kolejne trzy specjalne samoloty z pielgrzymami z Podkarpacia.
0: W Jasionce jest reporter TOK FM Marcin Starzec. Marcinie, co więcej wiemy o dzisiejszych transportach z rannymi?
1: Pierwszy samolot, który wylądował na lotnisku, to dopiero początek dzisiejszej akcji. Łącznie do Rzeszowa trafi dziś aż 12 osób, 4 lotami po 3 osoby na pokładzie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
7: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach.
1: A na terenie Węgier pozostanie 5 osób, których stan na razie nie pozwala na transport.
7: Dwie osoby w Egerze, 3 osoby w Miszkolcu. Jedna z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski. Na dzień dzisiejszy te 4 osoby ze względu na stan zdrowia nie mogą być transportowane.
1: Trwają też starania o sprowadzenie do kraju ciał ofiar wypadku, ale tu wojewoda na razie nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, kiedy dokładnie mogą one zostać przetransportowane do Polski. Z Jasionki Marcin Starzec, TOK FM.
21: W poniedziałek do kraju wróciło 21 poszkodowanych. 3 z nich nadal przebywa w rzeszowskich szpitalach.
0: Po tym tragicznym wypadku zaczęła się też dyskusja o ewentualnych zmianach przepisów dotyczących pracy kierowców autokarów.
21: Będziemy to analizować, mówił w poranku TOK FM w rozmowie z Dominiką Wielowiejską wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
23: Będziemy ten temat analizować oczywiście po tym wypadku. Chciałbym jednak przypomnieć, że już teraz te przepisy są bardzo rygorystyczne. Podają, jaki jest czas pracy kierowców, jaki jest czas odpoczynku, kiedy kierowcy powinni się zmieniać za kierownicą. Mamy też do tego odpowiednie urządzenia, jakimi są tachografy nowej generacji. Od początku wakacji w ramach akcji Bezpieczny Autokar skontrolowaliśmy jako Inspekcja Transportu Drogowego 3,5 tysiąca właśnie pojazdów.
24: No tak, ale w takim razie jak określić przyczyny tego, co się stało na Węgrzech? Co zawiodło? No,
23: myślę, że przepisy są jasne, klarowne, natomiast zawsze może dojść do tak zwanego błędu ludzkiego.
0: Kierowcy autobusów turystycznych mogą prowadzić pojazd maksymalnie przez 9 godzin dziennie. Po 4,5 godziny jazdy mają mieć obowiązkową 45-minutową przerwę.
21: A według wstępnych informacji kierowca polskiego autokaru zasnął podczas jazdy. Spędzi w areszcie co najmniej miesiąc, informują o tym węgierskie policja i prokuratura.
0: Ta smutna informacja dotarła do nas w nocy. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek. W Powstaniu Warszawskim walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów.
21: Po wojnie angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach. Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet, czy też demokratycznych wartości.
25: Nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym.
26: Te słowa mówiła jeszcze kilkanaście dni temu w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W obchodach nie wzięła udziału, bo stan jej zdrowia na to nie pozwalał.
25: Najbardziej mi było zawsze żal tych najmłodszych i najstarszych.
26: Należała do pokolenia tych, które przeżyło wojnę, ale potrafiło docenić czas pokoju. Pseudonim Pączek w Powstaniu Warszawskim dostała od swoich kolegów z konspiracji. Sama wymyśliła inny, Atma, czyli dusza. Po wojnie przez wiele lat pracowała jako nauczycielka. Często więc opowiadała o dzieciach, które walczyły w powstaniu.
25: Chłopcy i dziewczęta mające 11-12 lat rwały się do walki.
26: To wypowiedź Traczyk-Stawskiej z ostatniego wywiadu dla TOK FM przed 2 laty, podczas odbierania przez nią orderu uśmiechu. Musiała wówczas wypić sok z cytryny i uśmiechnąć się, co przyszło laureatce z łatwością.
25: Cenić witaminkę C, która w tej cytrynie jest.
26: Jej głos w sprawach demokracji, walki o prawa kobiet czy osób niepełnosprawnych zawsze był słyszalny. Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat.
0: Jej sylwetkę przybliżył reporter TOK FM Błażej Kulesza.
21: A A w sali historii w Izbie Pamięci przy cmentarzu powstańców warszawskich na Woli o godzinie 17 zostanie wystawiona księga kondolencyjna, do której będzie można się wpisywać, zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Żeby po prostu wybrać się na spacer i oddać cześć pani Wandzie, a przy okazji złożyć kwiaty pod pomnikami, które były specjalnie bliskie sercu pani Wandy, polegli niepokonani.
0: Prezydent Warszawy przypomniał, że Wanda Traczyk-Stawska dbała nie tylko o pamięć o powstańcach warszawskich, ale również o cywilnych ofiarach wojny i powstania w Warszawie.
21: Były ukraiński minister obrony Mykhajło Fedorow wezwał do przeprowadzenia wyborów prezydenckich mimo trwającej wojny z Rosją.
0: Komentatorzy zwracają uwagę, że to największe wyzwanie dla prezydentury Wołodymyra Zełenskiego. A więcej na ten temat wie Tomasz Orchowski.
3: Fedorow stracił stanowisko zaledwie po 6 miesiącach. 35-latek wdał się w konflikt z głównodowodzącym generałem Oleksandrem Syrskim. Po dymisji Fedorowa w Ukrainie wybuchły protesty, bo był bardzo popularny, walczył z korupcją, odpowiadał za dronowy sukces kraju. Teraz były szef resortu obrony pyta, jak powinno funkcjonować państwo, jeśli wojna potrwa jeszcze rok, dwa czy trzy. Czy Rosja może w praktyce uzyskać prawo do decydowania o tym, kiedy Ukraińcy znów będą mogli wybierać swoje władze? Jestem przekonany, że nie. Demokracja nie może być zakładnikiem Rosji. Walczymy właśnie dlatego, że chcemy pozostać wolnym, europejskim państwem. Dlatego musimy znaleźć zgodny z prawem bezpieczny i realistyczny mechanizm, który pozwoli Ukrainie przywrócić pełny proces demokratyczny, nawet w warunkach przedłużającej się wojny. Fedorow wezwał też do większej odpowiedzialności władz, skrytykował poziom korupcji i biurokracji oraz zaapelował o bardziej otwartą komunikację rządu ze społeczeństwem. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaproponował Fedorowowi między innymi stanowisko wicepremiera do spraw innowacji wojskowych, ale eks-szef MON-u oświadczył, że wróci tylko do swojego byłego resortu. Od pełnoskalowej rosyjskiej napaści w Ukrainie obowiązuje stan wojenny, w czasie którego wybory są zawieszone. Zełenski jest prezydentem od 2019 roku. Tomasz Orchowski, TOK FM.
21: Ponad 1500 osób w ciągu ostatnich 3 dni zgłosiło się do biur obsługi mieszkańców w Lublinie, po to, aby zastrzec swój numer PESEL. Tłumy są też w urzędach w innych miastach w Polsce.
0: A wszystko w związku z ubiegłotygodniowym masowym wyciekiem danych osobowych. Po ataku na MyDoktor przejętych mogło zostać nawet 31 milionów rekordów z danymi. Anna Gmitarek-Zabłocka.
4: W biurach obsługi mieszkańców w Lublinie tłumy, w kolejkach czekają głównie osoby starsze, ale nie tylko. Są również całe rodziny. Niektórzy mieszkańcy tłumaczą, że tutaj w urzędzie czują się pewniej, niż gdyby mieli to robić w aplikacji.
5: O, do pani wypełnia. Trudne? Łatwe?
8: Nie, łatwe. No, swoje dane kontaktowe. Imię, nazwisko, no, adres zamieszkania.
5: Pani przyszła też zastrzec numer?
9: Tak, z mamą przyszłam też. Jednak się trochę obawiam. No, nie do pomyślenia, żeby można było wziąć czy jakąś pożyczkę w parabanku, prawda, czy w sklepie na raty jakieś urządzenie.
4: Na kogoś innego, czy na przykład na panią?
9: Tak.
4: W Lublinie niektórzy czekają na swoją kolej nawet 2-3 godziny, mówi Dorota Pedrycz-Guzek z referatu ewidencji ludności.
10: Przychodzą ci, którzy nie mają założonej aplikacji na telefon, ale również oprócz aplikacji mObywatel można numer PESEL zastrzec za pośrednictwem bankowości elektronicznej, poprzez e-dowód, poprzez profil zaufany.
4: Jak dodaje Monika Artymiak, dyrektorka z Urzędu Miasta, wśród mieszkańców jest naprawdę dużo lęku.
27: Zachęcam dzieci, wnuki, żeby może pomogły osobom starszym, seniorom, którzy korzystają ze smartfonów, bo założenie profilu zaufanego też jest bardzo po prostu proste, a to naprawdę ułatwia życie.
4: Warto też wiedzieć, co oznacza zastrzeżenie numeru. Przy zastrzeżonym PESEL-u możemy mieć trudność z czynnościami u notariusza czy z wzięciem czegoś na raty. By to zrobić, trzeba będzie wtedy takie zastrzeżenie naszego numeru cofnąć, na przykład w aplikacji mObywatel. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Sytuacja na śląskim odcinku kanału Gliwickiego nadal jest poważna. W 6 sekcji drogi wodnej, gdzie stwierdzono obecność tzw. złotej algi, każdego dnia odławiane są kolejne śnięte ryby.
21: Od soboty do wczoraj z wody wyciągnięto ich łącznie 1 tonę i 200 kg, informuje nasz reporter Grzegorz Kozieł.
11: Wśród odłowionych ryb znajdowały się przede wszystkim sandacze, leszcze, karpie i karasie. Działania prowadzą Wody Polskie w Gliwicach i jak podkreśla ich rzeczniczka Linda Hoffman, obecnie polegają one na patrolowaniu oraz zatamowaniu przepływu wody z kanału do zbiornika Dzierżno-Duże. Podwyższane są specjalne zastawki jazu piętrzącego.
4: Warto również wspomnieć, że nieco wcześniej sami wędkarze, którzy także patrolowali ten teren, założyli taką prowizoryczną zastawkę przy porę z worków z piaskiem w tym miejscu, gdzie nasi pracownicy zamontowali dodatkowy szandor zabezpieczający, za co bardzo serdecznie wędkarzom zresztą dziękujemy. Ponadto, jeżeli chodzi o szóstą sekcję kanału Gliwickiego, od 17 sierpnia obowiązuje tam rozporządzenie porządkowe wojewody śląskiego, które mówi o zakazie korzystania z wód tej sekcji drogi wodnej.
11: Zakaz obejmuje spożywanie wody, kąpiele, połów ryb, pojenie zwierząt czy używanie wody do celów gospodarczych. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
12: Gościem południowego wydania TOK 360 jest teraz Radosław Maćkiewicz, dyrektor generalny Centralnego Ośrodka Informatyki. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
12: Kolejki ustawiają się przed urzędami gmin, miast, czy też wydziałami, w których można zastrzec PESEL. Dlaczego się zastrzega PESEL?
14: Zastrzega się PESEL głównie w celu ochrony naszej tożsamości i zabezpieczenia przed takimi wyłudzeniami, chociażby przy kredytach czy pożyczkach na cudze dane, czyli w przypadku, gdy ktoś wszedłby w posiadanie naszego numeru PESEL oraz naszych danych, imię, nazwisko, mógłby taki kredyt lub pożyczkę próbować zaciągnąć lub też dokonać czynności notarialnej. I w tym celu właśnie powstał taki rejestr zastrzeżeń PESEL, który gwarantuje nam w przypadku zastrzeżenia naszego numeru PESEL, nawet jeśli taka osoba będzie chciała skradzioną tożsamością gdzieś potwierdzić swoje dane i wziąć, wyłudzić kredyt na przykład, czy podjąć jakąś czynność notarialną związaną chociażby z wpisem do księgi wieczystej. W takim przypadku taka czynność nie będzie dokonana, jeśli numer PESEL będzie zastrzeżony.
12: No to oczywiście nieprzypadkowo. Teraz te kolejki stoją, bo jesteśmy świeżo po wycieku danych milionów pacjentów, którzy, tutaj nawet mowa jest o kilkunastu milionach tych osób, których sprawa dotyczy, i to jest taka odpowiedź trochę na apel ze strony obywateli, aby właśnie zastrzegali PESEL, aby ochronić swoje dane. To być może już za późno, ale przynajmniej ustrzec się przed takimi konsekwencjami. Jak się zastrzega numer PESEL samemu, tak żeby w tej kolejce nie stać?
14: Powinniśmy też myśleć o tym, że zastrzeżenie numeru PESEL powinno być takim naszym prywatnym, osobistym standardem bezpieczeństwa, ponieważ nie ma to wpływu na większość takich codziennych spraw, jak o czym mówiłem wcześniej. Najłatwiej go zastrzec w aplikacji mObywatel. To kilka kliknięć, gdzie w prosty sposób możemy i w ciągu kilku minut dosłownie zastrzec nasz numer
12: PESEL. To ja otworzę w trakcie naszej rozmowy tę aplikację. Proszę kontynuować.
14: Tak, i też w przypadku, gdybyśmy chcieli na przykład wypłacić większą gotówkę w banku lub dokonać jakiejś transakcji i aktu notarialnego, możemy w prosty sposób zmienić zastrzeżenie PESEL, tak aby on był odstrzeżony w rejestrze. I też w aplikacji mObywatel można ustawić dodatkowo okres, w jakim ma to odstrzeżenie działać. Czyli my już później nie musimy pamiętać o tym, aby go ponownie zastrzec, tylko może to się zadziać automatycznie, już bez naszego udziału, co też zwiększa bezpieczeństwo i taką wygodę korzystania z tej usługi. Możemy także zmienić zastrzeżenie naszego numeru PESEL w serwisach rządowych gov.pl. Tam także w prosty sposób można to zastrzeżenie PESEL dokonać. No i taki trzecia możliwość, o którym była mowa w audycji, no to udanie się do urzędu gminy, gdzie jeśli nie chcemy tego robić w sposób elektroniczny, możemy to zrealizować w gminie. Natomiast mocno zachęcam do tego, aby korzystać bądź to z aplikacji mObywatel, bądź z serwisów gov.pl, bo wtedy to jest zdecydowanie prostsze i szybsze dla nas. Każda z tych usług oczywiście jest bezpłatna, o czym chyba nie muszę mówić, natomiast tylko tak celem potwierdzenia można to zrobić w sposób zupełnie bezpłatny i też w wersji elektronicznej możemy sprawdzić, jaki jest status naszego numeru PESEL. Czy on jest zastrzeżony, czy jest niezastrzeżony.
12: mimo wszystko tysiące osób stoją w tych kolejkach. Być może się obawiają, że coś źle zrobią, że nie będą mieć odpowiednich kompetencji, żeby sobie zastrzec ten PESEL. Co by pan im odpowiedział?
14: Naszym główną ideą jest to, aby zwiększać bezpieczeństwo i prostotę korzystania z usług, ale elektronicznych, ale też aby ta kontrola była zawsze po stronie obywatela. Ja myślę, że wiele osób, które korzysta na co dzień ze smartfonów, z aplikacji społecznościowych czy bankowych, jest w stanie też w bardzo prosty sposób zainstalować M-Obywatela, korzystać z tej aplikacji, ponieważ ona jest bardzo skonstruowana w sposób bardzo taki prosty i dostępny dla wszystkich. I tutaj zachęcałbym właśnie do tego, aby korzystać z takich prostych narzędzi, które dają realną ochronę przed skutkami kradzieży tożsamości.
12: Mam przed sobą teraz M-Obywatela i tutaj na dole kafelki. Dokumenty, usługi, kod QR, szukaj więcej. Rozumiem, że w usługach, tak? Wchodzę w usługi.
14: Usługi, tak.
12: Zastrzeż PESEL. Aha, u mnie jest zastrzeżony. Akurat.
14: Jest zastrzeżony.
12: Ale spróbuję to wyłączyć w takim razie. Zobaczymy. Tak. Cofnij bezterminowo albo cofnij i ustaw ponowne zastrzeżenie. Cofnij bezterminowo. I teraz chyba jest tak, że nie mogę go zastrzec za szybko ponownie. Prawda?
14: Tak.
12: A, możesz
14: tak,
12: zastrzec tak, PESEL ponownie dzisiaj o godzinie 12:45:59. I mam SMS jeszcze.
14: Minut, tak.
12: Cofnięto zastrzeżenie numeru PESEL. Czy ja tutaj coś mogę klikając źle zrobić? Czy mogę sobie zaszkodzić w jakiś sposób?
14: Nie można sobie zaszkodzić w żaden sposób. Jedyne, co mógłbym rekomendować, to jeśli mamy już określone, zdefiniowane plany, chociażby co do naszej wizyty u notariusza czy w banku, możemy zastrzec ten PESEL, zmienić zastrzeżenie PESEL na określony czas, aby już tego nie pamiętać, aby ponownie go zastrzec. Do tego bardzo zachęcam. No i też pamiętajmy o tym, że naprawdę to nie ma wpływu na większość naszych codziennych spraw. Jeśli chodzi o zastrzeżenie, to głównie zabezpieczenie przed kredytami, pożyczkami, wtedy musimy mieć ten numer PESEL odstrzeżony, a także jeśli chcemy sprzedać nieruchomość, kupić nieruchomość lub dokonać jakiegoś wpisu do księgi wieczystej, czy dokonać darowizny w formie aktu notarialnego, powinniśmy taki numer PESEL mieć w statusie takim niezastrzeżonym.
12: Najwyżej ktoś nam zwróci uwagę, jest zastrzeżony PESEL, proszę to odkliknąć, wyłączyć, żebyśmy mogli kontynuować. A tak to najlepiej mieć domyślnie, jak to się mówi w języku informatycznym, to zastrzeżone. Prawda? Musimy kończyć już, więc takie krótkie potwierdzenie na koniec. Radosław Maćkiewicz, dyrektor generalny Centralnego Ośrodka Informatyki, był z nami w TOK 360. Mam dla Państwa gorące informacje od premiera Donalda Tuska, który właśnie w tej chwili występuje na konferencji prasowej i mówi tak. Podniesiemy próg podatkowy ze 120 tysięcy do 130 tysięcy. Osoby, które zarabiają między 130 a 150 tysięcy, zapłacą stawkę 24%. Ci powyżej 130 tysięcy zapłacą, osoby do 130 zapłacą stawkę 12%, osoby powyżej 150 tysięcy 32%. Po informacjach będzie ze mną Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM, który nam się pomoże w tym odnaleźć. Będę pytał, co się zmienia i dla kogo.
6: Autopromocja.
13: Hej, masz psa? Wiesz, że rocznie na spacerach z naszymi czworonogami spędzamy nawet 20 dni? Sporo, prawda? Ale czy dobrze wykorzystujemy ten czas? Mam na imię Karolina. W podcaście Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak myślą psy, co czują, czego potrzebują i co robić, by zapewnić im po prostu fajne życie. Nowe odcinki w każdą środę na tokfm.pl i w aplikacji TokFM.
6: Autopromocja.
15: Reklama.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Boli, swędzi,
4: piecze, a do tego nawraca.
5: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Nadchodzą zmiany w systemie podatkowym. Postanowiliśmy użyć rosnącej klasie średniej, zapowiedział premier Donald Tusk. Chodzi o podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Przy zarobkach między 130 a 150 tysięcy pojawi się nowa stawka, 24%, a 32% zacznie obowiązywać dopiero powyżej przekroczenia 150 tysięcy złotych. W Chorwacji zatrzymano Ukraińca podejrzanego w sprawie wysadzenia gazociągu Nord Stream. Mężczyzna został ujęty w mieście Pula na zachodzie kraju na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Aresztowany, określany jako Wołodymyr Z, jest wyszkolonym nurkiem. Zostanie on przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym. Sąd Najwyższy uchylił wyrok uniewinniający wcześniej skazanych czterech pracowników KGHM. Byli oni oskarżeni o wyłudzenie 500 tysięcy złotych za niewykonaną pracę w godzinach nadliczbowych. Sprawa znów trafi do sądu apelacyjnego, ale w innym składzie niż poprzednio.
9: Południowe wydanie TOK 360 razem z Wojciechem Kowalikiem z redakcji gospodarczej TOK FM. Teraz śledzimy to, co przekazują nam rządzący. Andrzej Domański, minister finansów, mówi tak, że na reformie podatkowej w przyszłym roku skorzysta 3,5 miliona osób. Roczna korzyść dla podatnika może wynieść do 3600 zł. Chodzi o nowe progi podatkowe. Co się zmienia?
10: Tak jest. Rząd myślał, jak nam użyć w podatkach i wymyślił. Wymyślił nowe progi podatkowe i nową stawkę podatkową. I to ma teraz wyglądać tak. Dotychczas, jeżeli ktoś przekraczał 120 tysięcy złotych rocznych dochodów, no to od razu wpadał ze stawki 12% na stawkę 32%. No i bardzo wiele osób odczuwało to mniej więcej jesienią, wrzesień, październik, listopad, kiedy dostawało znacznie niższe pensje. No i szacuje się, że to już około 10% podatników wpadało w ten drugi próg podatkowy. No i rząd postanowił coś z tym zrobić, no i będzie trochę inaczej. Ten pierwszy próg podatkowy wzrośnie ze 120 do 130 tysięcy złotych, czyli do 130 tysięcy rocznych dochodów ta stawka będzie wynosiła 12%. Powyżej 130 tysięcy do 150 tu wchodzi nowość, bo pojawia się druga stawka podatkowa, więc od 130 do 150 tysięcy będziemy płacili 24% podatku i to jest ta nowa stawka. No i dopiero powyżej 150 tysięcy złotych będzie wchodziło tych 32%. 3,5 miliona podatników, premier mówi, ma w przyszłym roku z tego tytułu odczuć ulgę.
9: Ile to będzie kosztowało?
10: No pewnie sporo, bo samo podniesienie stawki to jest ładnych kilka miliardów, kilkanaście do kilkudziesięciu miliardów złotych, no ale rząd próbuje to znaleźć na to pieniądze. To nie tak, że tylko z budżetu państwa wyciągnie.
9: Zatrzymajmy się na chwilę, bo kilkadziesiąt miliardów, kilkanaście to jest tajemniczo brzmiące dla słuchaczy, jak sądzę, przynajmniej niektórych. To jest mniej więcej rząd wielkości 800+.
10: Tak, mniej więcej może być, tak. Dokładne wyliczenia pewnie poznamy, kiedy zobaczymy projekt ustawy w ocenie skutków regulacji, ale rząd próbuje sobie, właściwie budżetowi, trochę złagodzić tę zmianę. No i w zamian za te zmiany dla podatników proponuje podwyżki trzech podatków. Pierwszy to podatek CIT, który płacą wielkie firmy i on ma wzrosnąć z 19 do 22%. Chodzi o te firmy, których roczne dochody przekraczają 200 milionów złotych oraz podatkowe grupy kapitałowe. Po drugie, podniesienie o 1 punkt procentowy do 5% tak zwanej daniny solidarnościowej. To jest taki specjalny podatek, który płacą ci, którzy zarabiają powyżej 1 miliona złotych rocznie. Płacili 4% nadwyżki powyżej tego miliona, teraz zapłacą 5. No i będzie tutaj też zmiana w ryczałcie. Ryczałtem, no przede wszystkim rozliczają się przedsiębiorcy. Ten limit przychodów dla ryczałtu spadnie ponownie do 250 tysięcy euro rocznie, czyli około 1 miliona złotych. No a chodzi o to, jak to mówił dzisiaj premier, żeby największe firmy i najlepiej zarabiający wzięli na siebie chociaż część tego projektu.
9: Czy ten plan ma jakieś słabe punkty?
10: Słabym punktem na pewno jest dodatkowe skomplikowanie systemu podatkowego. Rano naszą gościnią w EKG była ekspertka podatkowa Małgorzata Samborska z Grant Thornton i ona właśnie wskazywała na to, że dodanie kolejnego progu podatkowego powoduje, że no, komplikują się rozliczenia. Trzeba będzie zmieniać systemy księgowe w firmach. Podatnicy no, teraz mieli 12,32, przy rozliczeniu będą mieli dodatkową stawkę. Więc no, to mi się w tej chwili wydaje takim najsłabszym punktem. No pewnie podatnicy powiedzą, że słabym punktem jest za mała podwyżka tego progu podatkowego, bo ze 120 do 130 tysięcy to nie jest spora podwyżka, biorąc pod uwagę, że no, są już polityczne pomysły wyższej podwyżki, choćby koalicyjna Polska 2050, czy na przykład Prawo i Sprawiedliwość.
9: No właśnie, to powiedzmy, co postulują inni.
10: No, inni postulują podwyższenie tych stawek podatkowych Polska 2050 do 140 i tam powyżej, do 140 12, powyżej 140, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie wchodziłoby 32. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość ma tam znacznie bardziej radykalny pomysł, bo to tam nie pamiętam w tej chwili, chyba około 180 tysięcy złotych.
9: Kwestia progów podatkowych to nie jest nic nowego, bo te postulaty, te głosy o tym, że powinno coś się zmienić, słyszymy już od miesięcy, jeśli nie lat, prawda?
10: Słyszymy od lat, ponieważ pensje rosną. Inflacja też, a rząd progi podatkowe trzymał, ten jeden próg 120, rządzący trzymają w zamrożeniu od lat, co tak naprawdę co roku było ukrytą podwyżką podatków. Bo kiedy pensje rosną, to coraz więcej osób w ten drugi próg podatkowy wpada i to już nie jest tak, że to jest próg podatkowy dla bogatych, jak to kiedyś miało miejsce. To jest próg podatkowy dla klasy średniej, ponieważ wpadają w niego i pielęgniarki, wpadają w niego nauczyciele, którzy biorą nadgodziny. No i tych nieco ponad 10 tysięcy złotych miesięcznych zarobków, które powodują, że wpada się w ten drugi próg podatkowy, no to w obecnych czasach, w dużych miastach, no to nie są zarobki krezusów, tylko naprawdę klasy średniej w tej chwili.
9: Dodajmy, że ustawa w tej sprawie musi jeszcze przejść przez parlament i zyskać podpis prezydenta, ale tutaj raczej chyba ryzyko, że prezydent nie podpisze, jest niewielkie.
10: Chociaż mógłbym tu mieć pewne
9: wątpliwości. To chętnie posłucham. Państwo na pewno też.
10: Prezydent mówił, że nie podpisze żadnej ustawy podwyższającej
9: podatki. A no właśnie, zobowiązanie wobec wyborców Konfederacji.
10: A tutaj jest podniesienie CIT-u i podwyższenie tej daniny solidarnościowej, a także te zmiany w ryczałcie. Prezydent już pokazał w przypadku tego podatku od nadmiarowych zysków
9: konsekwencje.
10: Tak, i że wcale nie zamierza sprzyjać rządowi. No i tutaj jest jeszcze kwestia kalendarza, ponieważ bez prezydenckiego podpisu pod tą ustawą mnóstwo ludzi wpadnie w drugi próg podatkowy. Kiedy? W przyszłym roku akurat na wybory. No i tutaj jest to obniżka podatków, ale jak to politycznie zostanie rozegrane? No ja jestem dziennikarzem ekonomicznym, więc mówię państwu, jak to wygląda ekonomicznie. Jak to politycznie zostanie rozegrane? Sam jestem ciekaw.
9: Jeszcze na pewno przyjdzie czas, żeby się też zająć tą polityczną stroną, bo pytanie, kto w sytuacji braku podpisu pod tą ustawą poniesie polityczne konsekwencje. Czy premier? Bo ludzie będą mieli niższe wynagrodzenia i po prostu okaże się nieskuteczny, czy prezydent, bo nie podpisał, ale to na inną okazję. Bardzo dziękuję.
10: Dzięki. Zapraszam na EKG o 12.40. Przy okazji, dzisiaj ważna rozmowa dla seniorów, bo już niedługo dostaną 14 emerytury, więc porozmawiamy o tym. Pewnie zahaczymy też o te propozycje, co ona dla seniorów oznacza. Powiemy też o rencie wdowie i powiemy o nowych limitach dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów.
9: Wojciech Kowalik wraca do Państwa za kilkanaście minut. Gościem południowego wydania TOK 360 jest teraz Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
9: Były minister obrony Michajło Fedorow, bardzo popularny wśród wielu Ukraińców, wezwał do przeprowadzenia wyborów i to jeszcze w trakcie wojny. Jak pan patrzy na to jego wezwanie?
1: Przede wszystkim wydaje mi się, że to jest takie ostateczne jakby zerwanie z tą jego poprzednią rolą. Czyli nie udało mu się, mimo tego, że trwających protestów, tego nacisku społecznego, nie udało mu się przywrócić sobie stanowiska ministra obrony. No i w zasadzie zaczyna on odgrywać taką nową rolę, czyli próby wejścia do dużej polityki, właśnie taką rolę pełni już takiej samodzielności politycznej w Ukrainie. I trudno powiedzieć, na ile to będzie udana próba, dlatego że rzeczywiście, żeby wejść do tej dużej polityki, no potrzebne byłyby wybory, o co on zaapelował. Na ile takie wybory są możliwe w sytuacji wojny, no to jest dyskusja, która trwa już od kilku lat w Ukrainie. I do tej pory raczej wnioski nie były zbyt optymistyczne, jeżeli chodzi o możliwość przeprowadzenia właśnie takich wyborów w trakcie działań wojennych. Mhm.
9: Czy jesteśmy świadkami właśnie rozpoczętej kampanii prezydenckiej i konkurencji takiej już jawnej dla Zełenskiego?
1: No wydaje się, że w pewnym sensie tak. To znaczy rzeczywiście Fedorow, można powiedzieć, że rzucił wyzwanie ekipie będącej przy władzy, w tym jakby samemu prezydentowi Zełenskiemu, a trzeba też zaznaczyć, że sam Fedorow od 2019 roku był jakby takim, do niedawna był częścią tego systemu. Znaczy pamiętajmy, że Fedorow odpowiadał za kampanię wyborczą Zełenskiego w 2019 roku w sieciach społecznościowych. Był przez wiele lat ministrem cyfryzacji, a od początku tego roku do lipca był ministrem obrony, więc jakby tutaj to był, można powiedzieć, dosyć bliski człowiek w tym systemie, jeżeli chodzi o samego prezydenta. A teraz rzeczywiście wygląda na to, że przechodzi do takiej twardej opozycji i w zasadzie można ocenić to jego wczorajsze oświadczenie właśnie jako taki start kampanii wyborczej. Na ile to jest, nie jest to taki fast start, to już jest inna sprawa.
9: Czym teraz zajmuje się Fedorow?
1: No właśnie, to jest, wychodzi na to, że ten miesiąc to tak naprawdę przede wszystkim starał się w pewien sposób jakby wpływać...
9: Polityką można odpowiedzieć w tej sytuacji.
1: To znaczy pamiętajmy, że przez ten miesiąc toczyły się też rozmowy między nim i Zełenskim, przynajmniej przez pierwsze, jeszcze w lipcu, dotyczące możliwości jego powrotu na stanowisko ministra obrony, czemu Zełenski się zdecydowanie sprzeciwiał i proponował mu i objęcie innych posad, ale tu z kolei Fedorow nie zgadzał się na to, więc rzeczywiście tutaj możemy mówić o w zasadzie, tak jak pan powiedział, że zajmował się już polityką.
9: Co się zmieniło w Ukrainie od czasów, kiedy Trump mówił, że powinny być wybory, co było wtedy odebrane bardzo krytycznie, jak to przecież jest wojna?
1: No tak, to pamiętajmy, że tak naprawdę ja jeszcze pamiętam, jak senatorowie amerykańscy w 23 roku w sierpniu przyjechali właśnie i wtedy oni pierwszy raz powiedzieli o wyborach. Później mieliśmy Kreml, oczywiście, który cały czas mówił o tym, że Zełenski stracił legitymację tą wyborczą. Później w ubiegłym roku, na początku swojej drugiej kadencji, Trump o tym zaczął mówić, ale później wydawało się, że sytuacja się uspokoiła, to znaczy nie odczuwało się już takich nacisków ze strony amerykańskiej, jeżeli chodzi o przeprowadzenie wyborów, przynajmniej w takiej publicznej przestrzeni. Sam Zełenski zresztą mówił, że nie jest przeciwny wyborom, tylko problem polega na tym, jak je przeprowadzić w trakcie wojny, bo to jest kwestia bezpieczeństwa, ale nie tylko kwestia bezpieczeństwa, to i oczywiście prawna, bo to potrzebne są zmiany do prawa, dlatego że ustawa o stanie wojennym zabrania przeprowadzenia jakichkolwiek wyborów w trakcie trwania właśnie tego stanu. ale to jest też kwestia, no, jak zapewnić nie tylko bezpieczeństwo, ale też możliwość głosowania wszystkim Ukraińcom, którzy mają prawo wyborcze. I to jest kwestia strefy przyfrontowej, to są żołnierze, ale to są też miliony Ukraińców, którzy znaleźli się poza granicami swojego kraju. Więc rzeczywiście to jest, no, to jest ogromny problem i eksperci o tym rozmawiają od długiego czasu, ale nie widać jakby tutaj takich praktycznych rozwiązań.
9: Mhm. A jest to w jakiś sposób skomentowany już przez administrację prezydenta?
1: Ja jeszcze takiego komentarza nie widziałem, co prawda być może go przeoczyłem w ostatnim czasie, jakby, ale no, komentowane to jest bardzo szeroko przez ukraińskich polityków, przez publicystów, dziennikarzy. To rzeczywiście, no, to wczorajsze oświadczenie wywołało taką falę komentarzy, ale też właśnie, no, jakby odnowiło tę dyskusję na temat możliwości przeprowadzenia samych wyborów. Bo tutaj jakby też pamiętajmy, że Fedorow, który odpowiada za cyfryzację Ukrainy, no oczywiście możemy sobie wyobrazić, że jego takim głównym pomysłem na tak przeprowadzić te wybory, no to właśnie będzie ten cyfrowy sposób, czyli powiedzmy, że wybory w smartfonie, ale to, no, to jest bardzo krytykowane przez ekspertów od wyborów i też to było krytykowane wcześniej przez Centralną Komisję Wyborczą.
9: Bardzo dziękuję. Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie, był z nami w południowym wydaniu TOK 360. Już za kilka minut po informacjach popołudniowa odsłona EKG, a w niej wróci temat, który już podejmowaliśmy w tym programie. Świeżo po tym, kilkanaście minut jesteśmy, być może kilkadziesiąt minut po tym, jak premier Donald Tusk przekazał, że będą nowe progi podatkowe, więc trochę więcej zostanie w naszych portfelach, jeśli ustawa w tej sprawie wejdzie w życie. Szczegóły już po informacjach będziemy mieli dla Państwa.

0: Reklama.
1: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Castorama.
9: Teoria.
8: I praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
8: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
13: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 12.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz 24% stawkę PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy, poinformował Donald Tusk. Premier zapowiedział też podwyżki podatków, które mają sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm. Wzrośnie on z 19 do 22% dla podmiotów uzyskujących przychody ponad 200 milionów złotych. Rada Najwyższa Ukrainy po raz trzeci wybrała Andrija Sybichę na stanowisko ministra spraw zagranicznych. Jego kandydaturę zgłosił prezydent Wołodymyr Zełenski. Sybicha pełnił już funkcję szefa MSZ w rządzie premiera Denysa Szmyhala, a następnie znalazł się w gabinecie Julii Sfrydenko. Polscy dyplomaci odwiedzili w szpitalu w Miszkolcu osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Obecnie trwają przygotowania do transportu kolejnych poszkodowanych, których stan zdrowia na to pozwala. Dzisiaj do kraju ma wrócić w sumie 12 osób.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
5: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
6: 12.41, Wojciech Kowalik, kłaniam się, to jest środowe południowe EKG. Znamy już rządowy plan na przyszłoroczne podatki. Ze 120 do 130 tysięcy złotych podniesiony będzie podstawowy próg podatkowy, czyli do tych 130 tysięcy złotych rocznych dochodów stawka będzie wynosiła 12%. Powyżej 130 do 150 tysięcy tu pojawi się nowa stawka podatkowa 24%, a powyżej 150 tysięcy będzie to 32%. W naszym studiu Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Usłyszeliśmy propozycję zmian w podatkach, jaką mają premier i minister finansów. My dzisiaj porozmawiamy o seniorach, ale tak na szybko, jak pan patrzy na te propozycje, to seniorzy, emeryci coś na tym skorzystają?
7: Ci z najwyższymi świadczeniami pewnie tak, natomiast patrząc na ogół, na większość seniorów, no to do nich, przynajmniej widząc te założenia, bo tutaj też bazujemy cały czas na konferencji prasowej, jeszcze nie ma żadnego projektu ustawy, no to raczej nie. Natomiast no zobaczymy, jak to ostatecznie zostanie uchwalone, najpierw przez rząd, później przez parlament. No bo też biorąc pod uwagę to, że mogą się jeszcze pojawiać poprawki, no to też czy te progi już będą tak ostatecznie wyglądały, czy może jeszcze jakieś przesunięcia się pojawią, to zobaczymy. Chociaż no to, co jest kluczowe, no to widzimy, że znowu będzie sztywna kwota wpisana do przepisów. Tutaj nie będzie jakiegoś bazowania na krotności, czy to przeciętnego, czy to minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że za kilka lat pojawi się znowu konieczność zmiany i tutaj widzimy, że nie ma chęci przynajmniej, żeby to tak automatycznie co roku się zmieniało, albo żeby to było waloryzowane na przykład inflacją, czy bazowało na jakimś innym wskaźniku, bo tych możliwości jest wiele, no a takie rozwiązanie, które zostało przedstawione, widać, że to jest kolejny raz takie sztywne zapisanie tych kwot i tych progów, które teraz te obecnie obowiązują już od roku 2022, także widzimy, że na przestrzeni tych lat się wiele wydarzyło, te wzrosty wynagrodzeń były dość istotne, szczególnie tych coraz więcej osób wchodzących 32% PIT widzieliśmy, co też się przekładało na zainteresowanie IGZE, już patrząc bezpośrednio na to, co związane z emeryturami, może trochę bardziej odległe, ale to oszczędzanie dające możliwość korzystania z ulgi było większe, także no, zobaczymy, jak to będzie ostatecznie wyglądać, natomiast no, oczywiście oszczędzanie jak najbardziej jest niezbędne, a jak widać, będzie większe wynagrodzenie netto, także te możliwości na oszczędzanie będą większe.
6: Brak waloryzacji tego progu podatkowego to taka coroczna ukryta podwyżka podatków, bo zarabiamy coraz więcej, a rząd nie kwapił się do waloryzacji tych progów podatkowych. Dobra, przechodzimy do rozmowy, którą zapowiedziałem. Niecałe 2 tygodnie zostały do wypłaty pierwszych tak zwanych 14 emerytur. Jaka to w tym roku kwota?
7: W tym roku jest to kwota tej najniższej emerytury, czyli 1978 zł i 49 groszy brutto. Tyle wynosi ta 14, tak zwana 14 emerytura w tej podstawowej wysokości. Oczywiście trzeba pamiętać, że tutaj mamy różnicę w przeciwieństwie do tak zwanej 13 emerytury, która jest wypłacana w kwietniu, czyli to nie jest świadczenie, które otrzymuje każdy emeryt i każda emerytka, tylko mamy ten próg 2900 zł, też na marginesie mówiąc, na stałe wpisany do przepisów ustawy i też niewaloryzowany od lat. I to oznacza tyle, że po przekroczeniu, jeżeli świadczenie nasze podstawowe przekracza kwotę 2900 zł, no to wtedy ta tak zwana 14 emerytura już nie jest wypłacana w pełnej wysokości, tylko w tym mechanizmie, w metodzie złotówka za złotówkę. Ale te osoby, które mają już

0: Mówiliśmy to niecałe 2000 zł brutto. Jesteśmy w stanie oszacować, ile to będzie w cudzysłowie na rękę, czyli już na konto.
1: No tutaj trzeba pamiętać o tym, że z jednej strony mamy oczywiście potrącenie składki zdrowotnej, z drugiej strony tutaj już wchodzimy w PIT, bo też pamiętajmy, że emerytura bez PIT-u jest do 2500 zł. No tutaj już jeżeli sobie dodamy tę najniższą, te 2000, to już mamy około 4000 zł, także tutaj już nam się pojawia PIT, także też w zależności od tego, ile ta konkretna emerytura będzie wynosiła, to świadczenie będzie proporcjonalnie niższe, natomiast no, niewątpliwie w tej pełnej wysokości no, to jest zauważalny dodatek i też pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś jest w tej, to roczna emerytura w sumie nie przekracza tego progu uprawniającego do zerowego PIT-u, to w takiej sytuacji oczywiście to wyrównanie nastąpi w przyszłym roku i taka osoba po prostu dostanie zwrot z tego tytułu, że w tym jednym miesiącu to świadczenie było wypłacone w wyższej wysokości, w zasadzie w dwóch, bo tak samo jest z tak zwaną 13 emeryturą. Także o tym trzeba pamiętać. No i też ważna informacja, bo też się pojawiają różnego rodzaju próby oszustw i wyłudzeń. Świadczenie, jakim jest tak zwana 14 emerytura, ono jest wypłacane z urzędu, z automatu, także tutaj żadnych wniosków nie składamy. Nie są potrzebni żadni pośrednicy, którzy niestety czyhają na emerytów, na emerytki, tak żeby wyłudzić jakieś pieniądze, żeby oszukać po prostu te osoby. To jest automatycznie wypłacane, także warto o tym pamiętać, podkreślać, żeby tutaj ustrzec osoby, żeby się nie dały oszukać przez tych wyłudzaczy, mówiąc kolokwialnie.
0: Zawsze warto przed tym przestrzec i na to uczulić. I kiedy ZUS wypłaci 14, kiedy senior może się tych pieniędzy spodziewać?
1: To jest w tych klasycznych terminach, czyli 1 września rozpocznie się wypłata, później 6, 10, 15, 20 i 25. Biorąc pod uwagę, że pierwszy jest we wtorek, to raczej nie należy się spodziewać, że to będzie przed weekendem, tym ostatnim sierpniowym, bo to też pamiętajmy, że jeżeli by to było w weekend, no to wtedy byłoby jeszcze w sierpniu wypłacone, natomiast no wszystko na to wskazuje, że to raczej będzie ten poniedziałek, wtorek, wtedy te środki będą trafiały do osób uprawnionych.
0: 14 emerytura od 1 września, a od 1 września zmienia się też limit dorabiania. Kto powinien się tym limitem przejmować?
1: No to są limity istotne, zmieniane co kwartał i dotyczą one tych seniorów, tych emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, bo też pamiętajmy, że jeżeli ktoś ma osiągnięty powszechny wiek emerytalny, to tutaj może dorabiać bez strachu o to, że zostanie świadczenie albo zmniejszone, albo świadczenie zostanie zupełnie zawieszone. Te limity będą nieco niższe. Jeszcze do końca sierpnia ten limit pierwszy, czyli to jest 70% przeciętnego wynagrodzenia, wynosi niespełna 6700 zł brutto. Ten nowy limit to będzie 6463 zł i 20 groszy brutto. To jest ten, po przekroczeniu którego jest świadczenie zmniejszane. Natomiast ten, po którego przekroczeniu następuje zawieszenie świadczenia, to jest obecnie 12431 zł 80 groszy, a po zmianach to będzie 12003 zł i 10 groszy.
0: Kilkaset złotych mniej w tym jednym i w tym drugim przypadku.
1: Tak, bowiem tutaj te limity są wyliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w kwartale poprzednim, czyli ten limit, który obowiązuje do końca sierpnia, bazuje na wynagrodzeniu przeciętnym z pierwszego kwartału, które na ogół jest wyższe, a ten limit, który będzie obowiązywał od września, to będzie już bazował na drugim kwartale, czyli tutaj to na ogół to wynagrodzenie jest po prostu niższe, no bo też te wynagrodzenia trochę inaczej nam się rozkładają w kwietniu, maju i czerwcu, także o tym trzeba pamiętać i oczywiście to jest informacja, tak jak powiedzieliśmy, dla tych, którzy tego powszechnego wieku nie osiągnęli.
0: No i co, jeżeli taki rencista albo wcześniejszy emeryt któryś z tych limitów przekroczy?
1: To jeżeli przekroczy ten pierwszy, czyli to będzie pomiędzy 70% przeciętnego, a pomiędzy 130...
0: Czyli od 6 tysięcy z kawałkiem do 12 tysięcy,
1: to w takiej sytuacji świadczenie jest pomniejszane, przy czym w przypadku tego limitu ZUS będzie zmniejszał o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która wynosi niespełna 990 zł. Natomiast w sytuacji, kiedy to jest to już przekroczenie tego wyższego, czyli to ponad 12 tysięcy złotych od września,

0: w takiej sytuacji świadczenie jest zawieszone, no bo tutaj te limity są wprowadzone, żeby jednak ci wcześniejsi emeryci, renciści mogli sobie oczywiście dorabiać, no ale żeby to nie było zbyt duże. Ale jeżeli ktoś już, tak jak powiedzieliśmy, osiągnął powszechny wiek emerytalny, no to tutaj już tego limitu nie ma, chociaż w takiej sytuacji te osoby na przykład nie mogą już korzystać z ulgi dla seniorów, która przysługuje osobie, która skończyła 60 w przypadku kobiet, 65 lat w przypadku mężczyzn, cały czas pracuje, nie pobiera emerytury, czy nie przeszła na emeryturę, to wtedy korzysta z tego zerowego PIT-u. Także tutaj też jest ta zachęta, żeby pracować dłużej, a nie przechodzić na
1: emeryturę. I nie pobierać emerytury.
0: Dokładnie tak.
1: Te zmiany w limitach i wcześniej czternastka od września, a od przyszłego roku, przypomina ZUS, zmienią się też zasady tak zwanych rent wdowich. To są te świadczenia, w których można łączyć swoje świadczenie i część świadczenia zmarłego małżonka, albo odwrotnie. No i tak, teraz to drugie świadczenie to jest 15%, a po nowym roku?
0: To już będzie 25%, czyli będzie wyższa ta kwota. Przypomnijmy, to nowe świadczenie, ten nowy dodatek pojawił się w lipcu roku 2025, czyli już mamy ponad rok funkcjonowania w rozumieniu wypłaty tego świadczenia, bo wnioski można było składać od 1 stycznia 2025 roku. Natomiast zgodnie z tym planem, zgodnie z tymi przepisami, przez pierwsze półtora roku ono miało być w niższej wysokości, czyli w tej 15-procentowej. Natomiast od 1 stycznia to ma wzrosnąć do 25%, czyli to nie jest tak, że coś zostało zmienione w trakcie, tylko przepisy od samego początku przewidywały, że 1 stycznia 2027 roku to będzie ta zmiana tego procentu, czyli będzie wyższa możliwość, wyższy ten dodatek. Natomiast to, o czym trzeba pamiętać, przepisy określają również maksymalną wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną, bo tak mówi się formalnie już o tym świadczeniu, czyli suma świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury i obecnie trzykrotność najniższej emerytury to jest 5 935 zł i 47 groszy brutto. Jeżeli łączna kwota świadczeń przekroczy ten limit, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomniejsza wypłatę o kwotę przekroczenia. Także o tym też warto pamiętać, że tutaj ten limit został przewidziany. Tu jeszcze na etapie prac nad tak zwaną rentą wdowią były dyskusje o tym, ile to powinno wynosić, jaka to jest krotność, czy jakiego świadczenia. Ostatecznie to jest najniższa emerytura, ale też pamiętajmy, że te zmiany się pojawią w styczniu 2027 roku, ale w marcu będziemy mieli już waloryzację emerytur, także najniższa emerytura zostanie zwaloryzowana, co oznacza, że ten limit również zostanie zwaloryzowany, no bo to już będzie trzykrotność tej najniższej emerytury, ale po marcowej waloryzacji, także wtedy przekroczy to już 6 000 złotych, a ile to będzie dokładnie wynosiła najniższa emerytura, a co za tym idzie też najniższa, też jaki będzie wskaźnik waloryzacji, dowiemy się w lutym, kiedy poznamy dane dotyczące inflacji i wzrostu wynagrodzeń za rok 2026. Dzisiaj tego jeszcze nie wiemy.
1: I na pewno o tym wtedy porozmawiamy.
0: Jak najbardziej.
1: Czyli ZUS podaje, że w tej chwili ta przeciętna wartość tego drugiego świadczenia to jest około 300-400 zł. Ta podwyżka z 15 do 25% to dla emerytów jaka może być kwota, tak przeciętnie?
0: Jeżeli to jest około tych 400 zł, no to ta podwyżka to będzie pewnie około 200 zł. Oczywiście mówimy przeciętnie, bo to jest też uzależnione od tego, ile to świadczenie drugie wynosi. Także tutaj to indywidualnie każdą osobę będzie to dotyczyło i też to jest automatycznie przeprowadzane. Także też trzeba pamiętać, że tutaj nie trzeba będzie niczego zmieniać, bo tak naprawdę jedyna rzecz, jaka się zmieni, no to nie będzie 15%, tylko 25% tego drugiego świadczenia już od 1 stycznia 2027 roku. A jeszcze też pamiętajmy, że ustawa przewiduje, żeby zrobić taki przegląd tych przepisów, także zobaczymy, co po tych zmianach się pojawi i czy ten wskaźnik, czyli ten dzisiaj 15%, od stycznia 25% dodatek tego drugiego świadczenia, czy będzie może wyższe, no bo też taka możliwość.
1: No właśnie, bo na razie to koniec tego podwyższania.
0: Tak, na razie to jest koniec. Ustawa przewidywała najpierw 15%, później przewiduje to podwyżkę do 25%. Natomiast oczywiście już kolejne zmiany mogą się pojawić, no ale to już będzie wymagało oczywiście nowelizacji przepisów, czyli na przykład jeżeli miałoby się zwiększyć do 30, 35, 40, chociaż też dziś ostatnio słyszałem zapowiedzi, żeby to było 50%, bo też początkowo to miało być 50%, no ale budżetowo to się nie spięło. Niektórzy powiedzą, że no niestety to jest tylko 15%, a za chwilę niestety 25%, no ale inni powiedzą, że było 0%, także no to jest zawsze ta wątpliwość i też jeszcze pamiętajmy, bo mówimy renta wdowia, ale oczywiście są też mężczyźni, którzy mogą otrzymywać takie świadczenie. To nie jest tak, że to jest tylko dla kobiet, ale mówimy potocznie renta wdowia, no bo też wdów jest więcej niż wdowców. Kobiety żyją dłużej, o czym też niedawno mieliśmy okazję rozmawiać w EKG, także tutaj widzimy skąd ta różnica, ale tutaj tak jak tak zwane świadczenie Mama 4+, ono również jest dla mężczyzn, ale w zdecydowanej większości otrzymują ją kobiety.
1: Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.
1: Na zakończenie tego wydania EKG spójrzmy jeszcze szybko, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie WIG w dół o 0,8%, WIG 20 traci 0,4%, a na rynku walutowym euro po 4,32, frank po 4,60, dolar po 3,72, a funt po 5,05. To było południowe EKG. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
4: Reklama.
5: Orły oszczędzania stać na więcej,
6: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: W nowej polityce Skolim, król latino benzyny i wędliny oraz suche rzeki. Czy rząd ma plan? Profesor Matczak o radykalnym centrum. Co to jest gastrofizyka? Ryczące Mazury. Nowe prawa pasażerów. Krnąbrny Sasnal. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2%. Łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Rząd chce nowych progów podatkowych. Wszystko oczywiście zależy od prezydenta. Z kolei amerykański prezydent wstrzymał cło na kanadyjskie produkty. Miało zacząć obowiązywać 2 godziny później. To skoro o prezydentach mowa, to i o kandydatach do fotela włodarza Krakowa. Opowiemy za chwilę. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Mam nadzieję, że presja milionów ludzi, którzy czekają na tę decyzję, wywoła impuls w sumieniu prezydenta, mówi premier Donald Tusk i przedstawia rządową propozycję zmian podatkowych. Do 130 tysięcy złotych pozostaje stawka 12%, między 130 a 150 tysięcy złotych pojawi się 24%, a 32% zacznie obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy. Prezydent wielokrotnie zapowiadał, że nie będzie zgadzał się na jakiekolwiek podwyżki podatków, odpowiada premier.
5: Jeśli prezydent przyjmie logikę z kwestii paliw, to obawiam się, żeby je chciał zawetować. To znaczy ochroni tych, którzy mają 200 milionów rocznie przychodu, takie firmy czy koncerny, a najlepiej zarabiającym, nie wiem, pielęgniarkom, nauczycielom, urzędnikom zabierze te pieniądze. Być może tak będzie. I też tego nie będę rozumiał.
4: Decyzje prezydenta mają związek z ratingiem Polski, mówi minister finansów Andrzej Domański.
6: W ostatnich raportach właśnie ten temat był przez agencje ratingowe podnoszony i pan prezydent musi w końcu zdać sobie sprawę, że wetując działania, dzięki którym wzmacniamy finanse państwa, działa na szkodę Polski i może przyczynić się do pogorszenia naszego ratingu.
4: Minister Domański przekonuje także, że planowane zmiany nie wpłyną na sytuację budżetu państwa, bo jak to ujął, bilansują się. Tymczasem od jutra na stacjach paliw czekają nas podwyżki. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem ministra energii za benzynę 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6,49. Cena za litr benzyny 98 nie może przekraczać 7,30, a oleju napędowego 7,52. Donald Trump na 3 dni wstrzymał wprowadzenie ceł na szeroki katalog kanadyjskich produktów. Prezydent USA decyzję w tej sprawie ogłosił mniej niż 2 godziny przed tym, jak opłaty miały zacząć obowiązywać. Tomasz Orchowski.
7: Cła mają wynosić 50% i objąć kanadyjski import do USA o wartości niemal 20 miliardów dolarów. Chodzi między innymi o nabiał, cement, odzież czy sprzęt hokejowy. Mają to być dodatkowe opłaty do tych obowiązujących na kanadyjską stal, aluminium, samochody i drewno. W odpowiedzi na amerykańskie działania władze w Ottawie wprowadziły swoje opłaty. Negocjacje się toczą. Trump w tym tygodniu 2 razy rozmawiał z premierem Kanady. Mark Carney przekazał, że są postępy, ale obie strony dzielą wciąż takie kwestie jak amerykańskie cła na kanadyjskie auta czy opłaty wprowadzone w wielu kanadyjskich prowincjach na alkohol z USA. Stąd decyzja o wydłużeniu terminu na zawarcie umowy. Trump przekazał, że ostateczne porozumienie może umożliwić reaktywację projektu rurociągu łączącego Albertę z USA. Tomasz Urchowski, TOK FM.
4: Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. afery krzesełkowej w Trybunale Stanu. Chodzi o niewłaściwe zachowanie przewodniczącego, w tym popychanie innych, krzyki i wprowadzenie chaosu w funkcjonowaniu tej instytucji, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury.
8: Sędzia Piotr Andrzejewski był wzburzony, reagował bardzo emocjonalnie, wskazują na to słowa, które wypowiadał: podniesiony głos, uderzenie ręką w stół. No i o ile takie zachowania można uznać za sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu adwokata, który wykonuje sędzia Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski, to nie można uznać, że swoim zachowaniem wyczerpał on znamiona przestępstwa określonego w artykule 222 paragraf 1 kodeksu karnego.
4: A chodzi o wydarzenia z września ubiegłego roku i sprawę uchylenia immunitetu przewodniczącej Trybunału Stanu Małgorzacie Manowskiej. Podczas zwołanego posiedzenia w tej sprawie wybuchła awantura. Był chaos, przekrzykiwanie się, a nawet popchnięcie krzesła jednego z sędziów. Ostatecznie obrady zostały przerwane, a przewodniczący Piotr Andrzejewski zarządził postępowanie w 3-osobowym składzie, a nie w pełnej obsadzie. Kampania o fotel prezydenta Krakowa nabiera tempa. Kandydaci ruszają w miasto i pokazują, kto za nimi stoi. Wczoraj kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Dwernicki zaprezentował się w mocnym partyjnym otoczeniu. A więcej na ten temat wie Katarzyna Młynarczyk.
2: Była premier Beata Szydło, Przemysław Czarnek, Andrzej Adamczyk i Małgorzata Wasserman. Czołowi politycy PiS przyjechali do Krakowa, żeby wesprzeć kandydata swojej formacji.
9: Ja znam Michała Drewnickiego wiele lat. To jest człowiek, na którego zawsze można liczyć. Bardzo konkretny, pracowity, zaangażowany i to jest przede wszystkim człowiek znający realne problemy krakowian.
2: Sam kandydat chce jednak przekonywać, że w tej kampanii najważniejsze będą niepartyjne szyldy, ale sprawa Krakowa i jego mieszkańców.
10: Działamy, walczymy, zbieramy dalej podpisy i walczymy o Kraków naszych marzeń.
2: To dopiero początek wyborczego maratonu. Trwa zbieranie podpisów, a komitety wyborcze na zgłoszenie kandydatów, którzy uzyskają poparcie mieszkańców, mają czas do 3 września. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
4: Informacje TOK FM wracają o 13.20.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Najcieplej będzie dziś na południowym wschodzie. Tam termometry miejscami mogą pokazywać nawet 25 stopni. Przeważnie od 20 do 22. Przelotny deszcz może pojawić się właściwie w całej Polsce.
0: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: 6 minut po 13. O systemie kaucyjnym będzie teraz w południowym wydaniu TOK 360 w rozmowie z Hanną Malier, ekspertką gospodarki odpadami, biolożką środowiska i prezeską Fundacji Proterra, także członkinią zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przy resorcie klimatu i środowiska. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Za miesiąc i kilkanaście dni minie rok, odkąd wszedł system kaucyjny. Co nie działa, albo coś może nie tak jak powinno funkcjonuje w ramach tego systemu?
12: No, rok to bardzo krótko na taki złożony system. Przede wszystkim z punktu widzenia budowy infrastruktury. Także nadal, jeżeli coś nie działa lub działa za słabo, to na pewno infrastruktura do odbierania w sposób bardziej płynny i taki skuteczniejszy, żeby nie było kolejek, żeby się nie zapychało, żeby nie były wyłączone te wszystkie nasze automaty do recyklingu, bo ponad 90% odebranych w systemie kaucyjnym opakowań jest odbieranych w automatach, a mniej niż 10% jest odbierane ręcznie, jeśli mogę takiego użyć sformułowania, przez osobę żywą. Aha. Więc na pewno do poprawy jest dalszy rozwój tej logistyki i infrastruktury, ale myślę, że każdy widzi, że z tym rozwojem mamy do czynienia, bo z miesiąca na miesiąc tych automatów pojawia się coraz więcej. No i taka duża zmiana, która w ostatnich dosłownie tygodniach nastąpiła, zaczęły się pojawiać automaty, które będą wypłacały zwrotnie pieniądze blikiem na konto. To jest bardzo taka dobra, kierunkowa zmiana i taka, która myślę, że ułatwi nawet sceptykom korzystanie z systemu.
11: Ten butelkomat, który znajduje się przy moim osiedlowym markecie, wydaje tylko taki bon na zakupy. Czy to jest zgodne z prawem?
12: Bon na zakupy jest zgodny z prawem, natomiast można formalnie pójść do klasy i powiedzieć, że się nie chce zrobić zakupów i poprosić o wypłatę gotówki.
11: Ale nie ma informacji na tym bonie na ten temat. Powinna być?
12: No nie ma na tym bonie informacji. Myślę, że byłoby to miłe, gdyby ludzie wiedzieli o tym, że mają taką możliwość. Chociaż nie ukrywam, że to jest łatwa forma takiej bezgotówkowego rozliczenia. I mimo wszystko raczej w tych sklepach robimy na bieżąco zakupy, więc spodziewam się, że tylko dla bardzo dużych sceptyków to jest faktyczne utrudnienie, tym bardziej, że te bony raczej zachowują dłuższą ważność, około miesiąca. Ale faktycznie, jeżeli ktoś... Ja też miałam taką sytuację, że dostałam bon w sklepie i nawet w tym samym sklepie zrobiłam zakupy i zapomniałam go po prostu wyjąć z kieszeni przy kasie. Tak mi się faktycznie zdarzyło. Poszłam do punktu obsługi klienta i wypłacono mi gotówkę. Nie było z tym najmniejszego problemu. Mhm.
11: Nie chcę się czepiać tutaj szczegółów nadmiernie, ale jednak wszystkie te urządzenia drukują na takim specjalnym papierze, to się chyba nazywa termozgrzewalny, proszę mnie poprawić. Drukują te bony, to wygląda tak jak paragon. No przecież te wydruki nie są ekologiczne.
12: No nie są. To jest papier, który nie podlega recyklingowi i faktycznie ja w ogóle zachęcam użytkowników różnych środków płatności, żeby odmawiali paragonów, jeżeli ich nie potrzebują, czy to na autostradach, czy to w kasach. A no tutaj nie mamy takiej możliwości.
11: No tak, ale przecież te sklepy mają swoje aplikacje i na przykład można mieć e-paragon przy robieniu zakupów. To dlaczego nie można tą samą drogą tego bonu dawać ludziom?
12: Myślę, że można. Tylko problem polega na tym, kto organizuje ustawienie butelkomatu. Sieć handlowa lub parking, lub kiosk, lub gmina tak naprawdę ustawia butelkomat w porozumieniu z jedną z sześciu organizacji kaucyjnych, które są akredytowane przy ministerstwie. I to jakby oprogramowanie tej organizacji w najczęściej jest odpowiedzialne za wydruk potwierdzenia przyjęcia tego opakowania. Więc myślę, że dlatego rok to mało czasu, właśnie z tego względu, że jakby postęp naukowo-techniczny, czy to, czym dysponujemy realnie jako źródło płatności, e-paragony, e-faktury, właśnie bliki, nie bliki, jeszcze jakby nie udało się tego faktycznie wdrożyć w recyklomatach, ale jestem przekonana, że w kolejnych miesiącach będziemy obserwować kolejne udogodnienia właśnie takie, związane na przykład z brakiem tych świstków, które za chwilę będą wyrzucone po prostu i będą nam zaśmiecać okolice butelkomat.
11: Czy ten system się przyjął?
12: Myślę, że tak. Systemy kaucyjne w ogóle cieszą się, pomimo sceptyków, ale oczywiście zdanie sceptyków wybrzmiewa zwykle głośniej niż zdanie orędowników. Taką mamy ludzką naturę. Myślę, że jednak system się przyjął. System jest znany Polakom od wielu, wielu lat, w tym Polakom, którzy na bieżąco podróżują za granicę, gdzie z tych systemów korzystają. Myślę, że pomimo tych niedogodności jednak nadal, przynajmniej ja czytam sondaże, czy też takie opinie społeczne, z których wynika, że ten system jest odbierany pozytywnie.
11: Mm-hmm. A dlaczego stoją kolejki przed tymi wieloma urządzeniami? Przed wieloma urządzeniami można spotkać kolejki i chcemy oddać te butelki, być w zgodzie z ochroną środowiska, a tutaj 10 osób przed nami, a tu klops. No. Dlaczego tak jest?
12: Trochę tak wynika, że jako ludzie trochę działamy, brzydko powiem, jak takie stado baranów. Wszyscy idą na zakupy o tej samej godzinie w tym samym czasie, tak jak jest kolejka przy kasie i czekamy z tym naszym koszykiem wypełnionym po brzegi. Tak samo jest kolejka przy kaucjomacie, bo wszyscy po prostu mamy bardzo podobne przyzwyczajenia. Piątek po południu i sobota rana to są te godziny, kiedy chodzimy do sklepu. W związku z tym tachamy ze sobą tę torbę butelek objętych kaucją i w tym samym czasie, kiedy 12 czy 15 naszych sąsiadów wpadło dokładnie na ten sam pomysł. Wrócę do tego, co powiedziałam na samym początku. Ten system się rozwija. Na pewno tych kaucjomatów z tygodnia na tydzień, jeżeli nie z miesiąca na miesiąc na pewno, ale w niektórych miejscach z tygodnia na tydzień przybywa. Przybywa też tych kaucjomatów, które lepiej zarządzają ilością butelek, że już nie ma zawołaj pracownika, żeby opróżnił worek, tak? Czyli tych, które są w stanie jednorazowo przyjąć większą ilość opakowań, bo to też jest problem, tak? Jak kaucjomat nagle nam się zapcha, mówiąc kolokwialnie, już więcej do niego nie włożymy, bo jego pojemność się wyczerpała, tak? Więc te wszystkie niedogodności techniczne wraz z rozwojem infrastruktury będą znacznie mniejsze.
11: Co się dzieje z tymi butelkami i puszkami później?
12: One jadą na sortownię odpadów, czyli tam, gdzie jechały również w żółtym worku. I na tej sortowni odpadów są doczyszczane do strumieni tak zwanych monostreamów, czyli strumieni jednorodnych, które odbiera recykler. Innymi słowy, jeżeli mamy miks kolorów butelek PET, to na takiej sortowni butelki są podzielone na białe, niebieskie, zielone i inne. I recykler odbiera kostkę sprasowanych butelek w jednym tylko kolorze. co jest łatwiej potem recykling.
11: Skoro to trafia w to samo miejsce, gdzie trafiały żółte worki, to po co ten system?
12: Dlatego, że do żółtego worka trafiało niespełna 50% opakowań wprowadzonych na rynek, a w systemie kaucyjnym, jak wynika z doświadczeń krajów, które te systemy mają już dojrzałe, zbieramy danego opakowania ponad 95%. Czyli nadal 50% butelek, które nie były objęte kaucją, było wrzucane albo do czarnego pojemnika, z których było bardzo trudno je wyciągnąć, albo trafiało do lasów, rowów i inne nieuprawnione miejsca. A system kaucyjny ma za zadanie selektywnie zebrać ponad 90% innego rodzaju opakowania.
11: A czy ten surowiec w taki sposób, jak do tej pory wrzucaliśmy do tego żółtego kubła i ten oddawany do urządzenia czymś się różni? Czy ma jakąś inną jakość, wartość?
12: Nie. Nie, to jest ilość, to jest różnica, jest ilościowa, a nie jakościowa. Czyli skuteczność systemu kaucyjnego jest dużo większa niż skuteczność zbiórki w żółtym worku. Pomimo 10 lat wdrażania systemu w Polsce selektywnego zbierania, tego powszechnego, bo w wielu miastach to jest dłużej niż 10 lat, ale formalnie mówimy, że od 2016 roku cała Polska zbiera odpady w tych samych kodach kolorystycznych. Nie udało się wzmocnić selektywnej zbiórki w oparciu o żółty worek na tyle, żeby trafiło do niego ponad 50% opakowań PET. Więc tu mówimy o zmianie ilościowej, a nie jakościowej.
11: Dość często bywam z tymi butelkami w sklepie i spotkałem się wyłącznie z tą kaucją 50 groszy i z plastikowymi butelkami i puszkami. Gdzie są te szklane, które mieliśmy mieć w systemie?
12: No ja zaobserwowałam na niektórych markach, których byłam klientką lub jestem klientką, że niestety opakowania szklane zostały zastąpione opakowaniami z tworzyw sztucznych.
11: Czyli nie udało?
12: Myślę, że tak. Myślę, że jest jakaś forma ucieczki. Zresztą no, każdy zna chyba reklamę jednego z producentów wody mineralnej, który wyprodukował butelkę 3000-001, tak?
11: Żeby to aczkolwiek się wycofał później, bo był potępiony za to przez ludzi.
12: Dokładnie. No bo to jest właśnie dowód na to, że ludzie są chętni do systemu kaucyjnego i nie kupią butelki tylko po to, żeby ten system ominąć. Więc to jest doskonały przykład. Ale
11: z drugiej strony, skoro ktoś porzucił sztane butelki, żeby nie mieć kłopotu, no to źle.
12: No tak, bo to nie jest kłopot, to jest kwestia opisu etykiety tak naprawdę i jednocześnie wejścia w system odpowiedzialności producenta. No to producent namawia nas do kupienia jego produktu w takim opakowaniu, więc ja zawsze jak rozmawiam z publicznością, to tłumaczę, że to opakowanie tak naprawdę wypożyczamy. My kupujemy zawartość, ale ona w czymś musi być, więc musimy traktować to opakowanie jak takie wypożyczone, które zabraliśmy i oddamy, tak? No i żeby nas zachęcić do oddania, przecież akumulatory, butle gazowe, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, również płacimy kaucję, tylko ona jest jednorazowa. Akumulatora nie kupujemy codziennie, tylko raz na 3 lata pewnie. Butle gazową też ci, co używają, to wymieniają co kilka miesięcy, więc nie zauważają tak naprawdę, że zapłacili te kaucje, tak? My w ogóle systemy kaucyjne w Polsce mamy dosyć powszechne. No tutaj ten system, przez jego właśnie powszechność zastosowania przez każdego, od najmłodszego dziecka do najstarszego seniora, sprawiła, że ten system stał się obecny w każdym domu, tak? Natomiast on nie jest ani jakiś skomplikowany, ani trudny. To jest wydrukowanie na opakowaniu kratki, w którym jest oznaczenie kaucji.
11: Bardzo dziękuję. Hanna Malier, ekspertka gospodarki odpadami, była z nami w południowym wydaniu TOK 360. Po informacjach już za kilka minut będziemy mówili o pomocy humanitarnej. W Światowym Dniu tej Pomocy.
13: Autopromocja.
14: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
15: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
14: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
13: Autopromocja.
16: Reklama.
17: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe,
13: to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
16: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
17: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
20: dalej masz. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Postanowiliśmy ulżyć rosnącej klasie średniej, informuje premier Donald Tusk. Drugi próg podatkowy wzrośnie o 10 tysięcy złotych, a ci, którzy przekroczą 130 tysięcy, ma obowiązywać stawka 24% podatku, zaś powyżej 150 tysięcy będzie to 32%. Na tym nie koniec, mówi szef rządu.
22: Zaproponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych.
21: Zmiany mają obowiązywać od 2027 roku, jeśli ustawę podpisze prezydent. Po południu na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem wylądował kolejny samolot z trzecią grupą poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. W tym samym czasie w Debreczynie na Węgrzech wylądował samolot, który zabierze kolejną grupę. Jak poinformowała rano wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, do Polski ma dziś wrócić 12 osób. W szpitalach na terenie Węgier pozostaje 5 rannych. Jeden z nich zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisany i przetransportowany do Polski. Rafineria ropy naftowej w mieście Ufa w Rosji stanęła w ogniu w wyniku ataku ukraińskich dronów, poinformowały lokalne władze. Dodano, że prace naprawcze w obiekcie mogą potrwać kilka dni. Minionej nocy ukraińskie drony uderzyły także w obwód Tulski, o czym poinformował gubernator tego regionu. Według szefa obwodowych władz, rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła tam 27 bezzałogowców. Ukraińskie wojska miały zaatakować także jeden z największych rosyjskich zakładów wojskowych, znajdujący się w mieście Dzierżyńsk. Fabryka ta produkuje materiały wybuchowe oraz amunicję i jest objęta sankcjami m.in. Ukrainy, USA i Unii Europejskiej. Łotewskie wojsko zdementowało fałszywe informacje, według których ukraiński żołnierz miał zabić 3 żołnierzy NATO podczas ćwiczeń wojskowych na terenie tego kraju. Dezinformacja była rozpowszechniana w formie nagrania stylizowanego na materiał informacyjny Euronews. Na nagraniu widoczne jest logo stacji, a wykorzystane ujęcia przedstawiają ćwiczenia wojskowe. Dezinformujący materiał był udostępniany m.in. przez polskie konta na platformie X. Jeden z użytkowników twierdzi dodatkowo, że w wyniku opisywanego zdarzenia mieli jakoby zginąć polscy żołnierze. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur, a miejscami również deszczowo. Nie zabraknie jednak większych przejaśnień. Na termometrach od 19 stopni na północy do 25 na południu.
23: ...24 minuty po 13. Trwa TOK 360 w Radiu TOK FM. Jest z nami Draginia Nadazdin z Lekarzy Bez Granic. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
23: Mamy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Gdzie i komu państwo aktualnie pomagają? Na ile potrzebna w tej chwili, w tych trudnych czasach jest pomoc humanitarna?
24: Lekarze Bez Granic pomagają w ponad 70 krajach świata. Tak naprawdę ponad 40% naszych działań ma miejsce w takich obszarach, które są objęte czy to wojnami, czy konfliktami zbrojnymi, czyli bardzo, bardzo duża część odbywa się w warunkach de facto wojennych. Czy pomoc humanitarna jest potrzebna i ważna? Absolutnie. Jest to dla wielu osób na świecie niestety jedyny warunek przetrwania. I tutaj pod kątem naszego działania, to też muszę podkreślić, że jest kwestią bardzo istotną to, żebyśmy mieli dostęp do tych ludzi, którzy są w potrzebie, którzy potrzebują naszego wsparcia i żeby też nasze zespoły nie były same narażone na niebezpieczeństwo, czy to transportując pomoc, czy pomagając w szpitalach i przychodniach.
23: Żyjemy w takiej części świata, mamy to szczęście, żeby żyć w takiej części świata, gdzie mamy bieżącą wodę, nie ma problemu z, raczej nie ma problemu z dostępem do żywności, jest prąd, nie ma jakichś awarii, nie spadają na nas bomby. Jak duża część mieszkańców Ziemi zupełnie inną ma rzeczywistość wokół siebie?
24: Większa część świata ma zupełnie inne realia i mierzy się zupełnie innymi problemami, dlatego pomagając w tych miejscach, to bardzo często spotykamy się z taką potrzebą, że dostarczamy oczywiście pomoc medyczną, ale w wielu miejscach również musimy dostarczyć wodę pitną, czy właśnie też te produkty, które są niezbędne do przetrwania. I tutaj bym też podkreśliła, że w wielu tych miejscach, oprócz tego, że brakuje różnych rzeczy, które są potrzebne do przetrwania, do przeżycia, również właśnie jest często to efekt zamierzonego działania ze strony człowieka. Czyli nie mówimy o wyłącznie i kwestiach dotyczących, nie wiem, katastrof naturalnych, ale po prostu bardzo często mówimy o kryzysach spowodowanych przez działania człowieka i o zamierzonym blokowaniu pomocy humanitarnej i co w tym roku szczególnie podkreślamy, również celowym atakowaniu pracowników humanitarnych i pracowników medycznych, czyli ludzi i organizacji, które same pomagają.
23: Gdzie aktualnie najbardziej pomoc humanitarna jest potrzebna?
24: My widzimy, że jeżeli chodzi o pomoc, to ona jest oczywiście najbardziej potrzebna tam, gdzie toczą się też działania zbrojne, ponieważ brakuje tam i jedzenia bardzo często, brakuje również lekarstw, brakuje czystej wody i to każdy z tych elementów momentalnie ma przełożenie na zdrowie i życie ludzi. Dodatkowo wszędzie tam, gdzie występuje zagęszczenie spowodowane właśnie przymusowym wysiedleniem, kwestie dotyczące życia, zdrowia, dostępu do podstawowych towarów i do żywności jest bardzo ograniczony.
23: Czy państwo mogą liczyć tutaj na ofiarność ludzi, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka? Skąd się biorą po prostu pieniądze na pomoc humanitarną?
24: Lekarze bez granic są z organizacją, która w ogóle nie bierze pieniędzy od rządu, więc nasze działania są możliwe i sfinansowane przede wszystkim dzięki wsparciu osób indywidualnych, zwykłych ludzi, którzy na przykład dają nie tylko wtedy, kiedy widzą w mediach, że doszło do wybuchu kolejnej wojny, ale wspierają po prostu te organizacje, takie jak nasza, w sposób regularny, chociażby regularnymi, niewielkimi darowiznami, jak również firm prywatnych. I dzięki temu właśnie możemy działać w sposób niezależny, szybki i skuteczny.
23: A poza tym, że firmy płacą za tę pomoc humanitarną, to kim są darczyńcy? Czy to wyłącznie są osoby, które są bogate?
24: Nie, absolutnie. Jeżeli chodzi o wsparcie organizacji humanitarnych i jeśli chodzi o naszych darczyńców, to są osoby, które na przykład decydują się, żeby wpłacić czy to jednorazowo, czy miesięcznie. kilkadziesięciu złotych na przykład i wydaje mi się, że to jest rzecz, którą różne osoby mogą na to mogą sobie pozwolić niezależnie od stanu majątkowego. Natomiast ważne jest to, że tych ludzi jest dużo i że faktycznie dużo osób chce wspierać i czuje się odpowiedzialny za to, co się dzieje na świecie.
23: A gdzie aktualnie na świecie Lekarze Bez Granic pomagają ludziom?
24: Pomagamy ponad 70 miejscach. Na przykład jeżeli chodzi o te miejsca, gdzie zagrożenie dla naszych zespołów jest bardzo duże ze względu na toczącą się wojnę, to wymienię może te miejsca, które są też bardzo znane Państwu słuchaczom, jak Liban, Ukraina, Strefa Gazy i w zachodni brzeg, ale również Sudan, Somalia, Haiti. W wielu tych miejscach my jesteśmy jedyną organizacją, która udziela pomocy medycznej.
23: Jak udaje się Państwu znaleźć ludzi, którzy ryzykując życie będą chcieli pomagać?
24: To jest bardzo ważne pytanie. Te osoby są zdeterminowane, odważne i gotowe wyjechać i pomagać. Natomiast siłą naszych zespołów, naszego działania jest to, że opieramy swoje działania na zespołach międzynarodowych, ale też na zespołach, które składają się z ludzi na miejscu. Czyli w większości tak naprawdę nasze zespoły są tworzone przez pracowników miejscowych i to są osoby, które same muszą się też mierzyć z zagrożeniem nie tylko swoim, ale również własnej rodziny i krewnych, najbliższych osób, które są również narażone na niebezpieczeństwo i różne niedobory, tak jak całe społeczności lokalne. Mamy bardzo, bardzo wiele osób i w tym momencie zatrudniamy na całym świecie kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
23: Czy państwo mają odpowiednią liczbę osób, które w ogóle chcą udzielać tej pomocy? Czy też państwo borykają się z brakami kadrowymi? Jak to wygląda?
24: My cały czas rekrutujemy ludzi do pracy na projektach humanitarnych i cały czas potrzebujemy coraz więcej ludzi. Natomiast ja bym tutaj też chciała podkreślić jedną rzecz. Jesteśmy też świadomi tego, że jako organizacja humanitarna my nie zatrzymamy wojny i nie zatrzymamy tej przemocy. W związku z tym też bardzo ważne jest to, żeby państwa nie uciekali też od swojej odpowiedzialności, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną i też dbanie o sytuację w tych miejscach, gdzie toczą się wojny.
23: Jak wiele osób, a tutaj mam przed sobą taką liczbę 252 miliony, jakiego rodzaju pomocy w ogóle potrzebuje? Czy ta liczba to są ludzie, którzy, nie wiem, dostępu do wody nawet nie mają?
24: W bardzo wielu miejscach te osoby, które potrzebują pomocy, tak naprawdę mierzą się z nałożeniem na siebie wielu braków. Czyli to jest, jeżeli podam tylko przykład Strefy Gazy. W tym momencie mamy zniszczoną de facto infrastrukturę medyczną. Te osoby nie mają dostępu do odpowiedniego dostępu do opieki medycznej, nie mają również dostępu do wystarczającej ilości wody pitnej i mi bardzo często, mimo tego, że jesteśmy organizacją medyczną, też dostarczamy wodę pitną w Strefie Gazy. Nie mają dostępu do wystarczającej żywności, ponieważ izraelskie siły blokują dostęp dostawy żywności. I to wszystko powoduje, że muszą się mierzyć z tymi różnymi brakami i jednocześnie przede wszystkim brakuje bezpieczeństwa. Mimo tego, że w Strefie Gazy jest ogłoszone zawieszenie broni, to zabójstwa cywilów, również dzieci, jak również zatrzymania i aresztowania pracowników medycznych
23: cały czas dochodzi do tego. Tak. Draginia Nadazdin, Lekarze Bez Granic. Bardzo dziękuję. Jest z nami dr Michał Wojciuk, historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
23: W wieku 90... Przepraszam bardzo, pan dr Michał Wojciuk jest z nami. Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat. Przesadna odwaga kończy się źle, ale reagować na zło może i powinien każdy na miarę swoich sił. Tak określiła swoje credo w jednym z wywiadów. I czego chciała nas nauczyć? Czego nas uczyła?
1: No na pewno charyzmy, tak? Na pewno charyzmy i na pewno determinacji w dążeniu do realizowania, tak, pewnej myśli, tak? Myśli, która jest dziedzictwem pokolenia, prawda, pani Wandy, tak? Czyli powstańców warszawskich, tak? Walki o wolność, tak? Nie bać się chcieć być wolnymi, tak? To była grupa ludzi, tak? Którzy zdecydowali się uderzyć pięścią w stół, tak? I rozpocząć walkę o wolną Polskę.
23: Takie niezmiernie ważne chwile w jej życiu zdecydowało o tym, jak później patrzyła na ludzi, na świat. Była świadkiem tego, jak od kuli wystrzelonej przez niemieckiego żołnierza zginęło niemowlę. I to ją nas zawsze zmieniło. Co się wtedy wydarzyło?
1: Tak, ona często wspominała właśnie to wydarzenie. To rzeczywiście był taki jeden z takich najbardziej poważnych determinantów jej drogi życiowej. A wydarzenie to jest związane po prostu z potwornym okresem okupacji niemieckiej w Polsce, czyli okresem terroru, okresem, kiedy nie można było być pewnym każdego dnia, tak, okresu zastraszenia, okresu, w którym ludzie żyli pod fałszywymi nazwiskami, tak, posługiwali się fałszywymi personaliami, jakimiś różnymi pseudonimami, tak, określnikami, kiedy człowiek często był sprowadzany do numeru, tak, w obozach koncentracyjnych. Więc w tym okresie, tak, pani Wanda rozwijała się, tak, znaczy przeżywała wiek.
23: Tak. To był moment, kiedy musiała natychmiast dorosnąć.
1: Tak, dokładnie. To jest takie symptomatyczne, jeśli chodzi o wspomnienia osób, które przeżyły.
23: Doktor Michał Wójciuk, mam nadzieję, że to połączenie wciąż mamy, chociaż tutaj jeszcze będzie na pewno niejednokrotnie okazja do tego, żeby wspomnieć bohaterkę Powstania Warszawskiego, charyzmatyczną kobietę, która wiele razy w swoim życiu pokazała, że ma w sobie mnóstwo odwagi, imponująco dużo tej odwagi i będzie dla wielu w dalszym ciągu inspiracją. Dziękujemy Państwu za ten dla nas ważny tutaj moment w dzisiejszym TOK 360 południowym, a już za kilka minut po informacjach, bo od informacji teraz dzielą nas 3-4 minuty, wrócimy do zmian, które będą wielu podatników dotyczyły. Zmiany w progach podatkowych. Maciej Głogowski zaprosi Państwa po informacjach do rozmowy z Małgorzatą Samborską, doradczynią podatkową z Grant Thornton.
20: Reklama.
5: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
6: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą? Kura.

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
7: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 13.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd stara się dyskretnie i profesjonalnie monitorować sytuację byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, zapewnił premier Donald Tusk. Dodał, że sytuacja nie jest prosta, ale nie jest wykluczone, że znajdzie się sposób na sprowadzenie Romanowskiego do Polski. Były szef resortu ma obecnie przebywać w Naddniestrzu. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za Romanowskim na wniosek prokuratury europejski nakaz aresztowania. Rada Najwyższa Ukrainy wybrała Jewgenija Chmarę na stanowisko ministra obrony Ukrainy. Przed głosowaniem Chmara przedstawił w wystąpieniu w parlamencie kluczowe priorytety swojej pracy. Przejęcie inicjatywy strategicznej we wszystkich obszarach działań w wojnie z Rosją, terminowe dostawy broni na front oraz przejrzyste procedury zamówień publicznych. Chmara od początku wojny uczestniczył w działaniach bojowych i operacjach specjalnych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o wymianie jeńców ze stroną rosyjską. Dzięki niej do ojczyzny powróciło 103 ukraińskich żołnierzy przebywających dotąd w niewoli. Zełenski dodał, że są wśród nich m.in. obrońcy Mariupola, którzy walczyli w tym mieście w 2022 roku. Jak wynika z informacji przekazanych przez sztab koordynacyjny, stan zdrowia większości z nich jest zły. Wojskowi i funkcjonariusze mają zostać skierowani do placówek medycznych, gdzie otrzymają niezbędną pomoc, a także wsparcie psychologiczne. Większość kąpielisk nad Bałtykiem jest dziś otwarta. Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje tylko we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Z powodu prądów wstecznych i wysokich fal czerwone flagi powiewają m.in. w Ustroniu Morskim i Mielnie. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się co kilka godzin. Dlatego warto sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. Informacje wracają o 14, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej dzisiaj na południu, gdzie termometry pokażą maksymalnie 25 stopni. Najchłodniej z kolei nad morzem, od 19 na plusie. W większości kraju dzisiaj sporo chmur, a miejscami również przelotny deszcz.
12: Zmieniają się progi podatkowe. Ogłosił to dzisiaj premier Donald Tusk i temu właśnie poświęcimy teraz sporo uwagi w takim, nie wiem, można powiedzieć, że specjalnym wydaniu EKG. Maciej Bogowski właśnie w tej chwili wszedł do studia.
13: Może być specjalne wydanie EKG, ale przede wszystkim pozastanawiamy się, kto zyska
5: ewentualnie kto straci na tych zmianach zapowiedzianych dzisiaj przez premiera. Rząd te zmiany nazywa korzystne zmiany w systemie podatkowym. No to rozumiem, że ciebie też interesuje, czy one naprawdę są korzystne, a jeśli są korzystne, to dla kogo są korzystne?
12: Zdecydowanie. Z pewnością sporo się zmieni, bo tutaj będą dwa nowe progi podatkowe, jeśli tutaj dobrze to rozumiem.
5: Waloryzacja progu podatkowego i jeszcze nowa stawka.
12: No właśnie, więc jest o czym rozmawiać. I Maciej Głogowski teraz się z tym będzie mierzył. My już Państwu dziękujemy za to dzisiejsze wydanie TOK 360. Będzie teraz więc o pieniądzach i o Państwa pieniądzach. Więc
5: i to już naprawdę
12: zamieniamy
5: o naszych pieniądzach.
12: Się w słuch.
5: A my mamy dla Państwa w tym specjalnym wydaniu EKG taką propozycję. Dzisiaj rano po 9.40, gdy jeszcze byliśmy przed wystąpieniem premiera Tuska i ministra Domańskiego, wspólnie z naszą gościnią w EKG, z panią Małgorzatą Samborską, zastanawialiśmy się, jakie propozycje przedstawić. Może dziś czy w piątek, okazało się, że jednak dziś premier, jakie zmiany w podatkach. A ponieważ wtedy nie wiedzieliśmy, a teraz już wiemy, to nie tak tam byłoby nie móc tego skomentować wspólnie z panią Małgorzatą Samborską, doradcą podatkową w Grant Thornton. Dzień dobry raz jeszcze.
9: Dzień dobry.
5: Dziękuję, że zgodziła się pani ponownie dzisiaj przyjąć zaproszenie do TOK FM, bo teraz już nie mamy żadnych wątpliwości i już wiemy. Jak wspominałem, rząd twierdzi, że proponuje korzystne zmiany w systemie podatkowym. Czy one wejdą w życie, zależy od tego, jak parlament je przepracuje i czy na końcu podpisze je prezydent. Ja tylko przypomnę, a panią będę prosił najpierw o taką ogólną, a potem szczegółową ocenę. Rząd proponuje, by wprowadzić zmiany w skali podatkowej, podnosząc wysokość pierwszego progu do 130 tysięcy, wprowadzić nową stawkę, taką pośrednią, 24%, czyli między 130 a 150 tysięcy ci, którzy są pitowcami, mieliby stawkę 24%, a jeśli zarobią więcej, powyżej 150, no to już wtedy od tej nadwyżki podatek

0: grupa celowana tych osób, których dochody przekraczają 120 tysięcy złotych rocznie, co w praktyce oznacza wynagrodzenie brutto prawie 12 tysięcy miesięcznie. Natomiast taką największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. No bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3 600 zł, co w przeliczeniu na miesiące oznacza 300 zł więcej w kieszeni. No ale to pod warunkiem, że my się zbliżamy do tego progu prawie 15 tysięcy brutto. Jeżeli jesteśmy w tym przedziale powyżej 12 tysięcy, no to ta korzyść jest mniejsza. Jak mamy 12 tysięcy brutto, to z takich moich wstępnych wyliczeń wynika, że ta korzyść to jest 20 zł miesięcznie, 250 w skali roku. Jak to jest 13 tysięcy, no to tutaj mówimy o takiej korzyści realnej 178 zł w skali miesiąca.
1: To aż dziwne, ale rozumiem, że tak właśnie działa system podatkowy, że jak pani obliczyła wstępnie, to najlepiej na tym wyjdą ci w okolicach 15, a ci, którzy trochę mniej, to na logikę oni powinni zyskać na tym jeszcze bardziej, nie? To nic nie jest logiczne.
0: No tak, ale tak, tylko że jakby no, musimy ciągle pamiętać, że ci, którzy zyskują najwięcej, to są też ci, którzy no, procentowo najwięcej płacą. No i oni jakby w tym największym stopniu są już dzisiaj obciążeni podatkiem 32%. W ogóle Ministerstwo Finansów podało dzisiaj też jedną ciekawą statystykę, dlatego że wiedzieliśmy o tym już od kilku miesięcy przynajmniej, że za rok 2025 do tego drugiego progu podatkowego wpadło 2 400 000 podatników i to oznaczało około 10% tych podatników rozliczających się na skali. Dzisiaj ministerstwo mówi, że dzięki tej zmianie no, spadnie liczba osób, które wpadają w ten drugi próg podatkowy o prawie połowę z 14% do 7,2% podatników na skali. No, to już nam pokazuje, że bez tej zmiany czy za rok 2026 podatników, którzy no, będą płacili podatek według stawki bardzo wysokiej, przecież 32%, będzie 14%.
1: No, to jest rzecz, która rzeczywiście jest nowa. Jeśli państwo, nasze słuchaczki i słuchacze, macie okazję zajrzeć na stronę Ministerstwa Finansów, to w tym krótkim artykuliku, który tutaj się pojawił w aktualnościach, rzeczywiście zaszyta jest ta wiadomość. Zacytuję to raz jeszcze, już podążając za tym, o czym pani powiedziała. Wprowadzenie nowych parametrów skali podatkowej od 27 roku sprawi, że odsetek osób płacących stawkę 32% spadnie o połowę z 14 do 7,2% podatników w skali podatkowej. Czyli jak rozumiem, my się właśnie dowiedzieliśmy tak przy okazji o tym kolejnym przyroście, powiększeniu tej grupy osób, która przekraczała dotychczasowy niewaloryzowany próg podatkowy, tak?
0: Dokładnie, tak to działa. Jeżeli nasze płace rosną, jeżeli mamy inflację, to nawet te takie podwyżki inflacyjne powodują, że to my doganialiśmy tą skalę podatkową i realnie 120 tysięcy jako próg podatkowy wprowadzony w 2022 roku no nie jest już tą samą wartością, co w dzisiejszej rzeczywistości.
1: Absolutnie nie jest tą samą wartością. Rozmawialiśmy o tym, przypomnę, można wrócić do tej rozmowy, ona była jeszcze przed ogłoszeniem konkretnych zmian przez premiera i ministra finansów. Rozmawialiśmy dziś w pierwszym wydaniu EKG. Jeśli próg podatkowy jest niewaloryzowany, ta kwota nie przesuwa się, no to tak jakby faktycznie była podwyżka podatków. Zatem teraz podsumujmy, bo jest jeszcze jedno pytanie i bardzo, bardzo chciałbym zdążyć je pani zadać. Krótkie podsumowanie. Propozycja na dziś. Przed przyjęciem ustawy przez rząd, przed pracami parlamentarnymi i przed decyzją prezydenta. Od 27 roku pierwszy próg podatkowy podniesiony do 130 tysięcy, nowa stawka 24%, która będzie obowiązywała dla dochodów w przedziale skala roku 130 do 150, stawka 32%, dzisiejsza, ta wyższa, dotyczyć będzie nadwyżki dochodów powyżej 150 tysięcy. Ale to jest w tak zwanej serii powiedzmy ulżenia, jakby to tak, nie wiem, czy to słowo jest najbardziej właściwe, ale premier zapowiedział więcej zmian, no bo chciałby też zebrać trochę pieniędzy, więc

0: Jeszcze jedna rzecz, o której na pewno powinniśmy porozmawiać. Może niech sam premier nam ją opowie. Posłuchajmy.
1: Zakładamy także podwyższenie o 1 punkt procentowy do 5% daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 zł rocznie, a więc także wyłącznie od tych najzamożniejszych.
0: Bo my już od jakiegoś czasu mamy w naszym systemie taką specjalną daninę solidarnościową, to było 4%, teraz podwyżka, jeśli się prezydent zgodzi. To jest ważna dla systemu podatkowego zmiana?
2: No to oczywiście, że jest dla samego systemu to ważna zmiana i jeżeli ktoś ma płacić 1 punkt procentowy podatku więcej, to go to pewnie zaboli, chociaż no, jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, że daninę solidarnościową w chwili obecnej płaci około 30-40 tysięcy osób w Polsce, no to są to zdecydowanie te osoby zamożniejsze. Sama danina solidarnościowa, ona jest należna dopiero wtedy, kiedy nasze dochody przekraczają 1 000 000 zł w skali roku.
0: To jest seria tych zmian, które dotyczą podatników. Według rządu ma to zbliżyć nas jakoś, choć oczywiście to pozostaje i do oceny. Z odczuciami tutaj nie będziemy dyskutować. Ma zbliżyć nas do sprawiedliwego systemu podatkowego. Nie wiem, czy państwo, nasze słuchaczki i słuchacze by się z tym zgodzili, więc zanim ja jeszcze zrelacjonuję, jak rząd chce dodatkowo zyskać pieniądze do budżetu, to proszę powiedzieć, jak się pani w ogóle tak najbardziej ogólnie, króciutko podobają te zmiany, o których właśnie teraz rozmawialiśmy. Dodatkowa stawka, przesunięcie, waloryzacja progów i ta podwyżka solidarnościówki.
2: Znaczy, to są na pewno korzystne zmiany i ja je oceniam pozytywnie, to znaczy lepsze takie zmiany niż żadne. Mamy jeszcze jedną zapowiadaną zmianę w całym tym pakiecie, a mianowicie to jest obniżenie limitu warunkującego ryczałt od przychodów ewidencjonowanych do 250 tysięcy euro z dzisiejszych 2 milionów. No to dotyczy tych wszystkich ryczałtowców, przedsiębiorców jednoosobowych działalności gospodarczej, też na przykład lekarzy kontraktowych. Jeżeli ktoś przekroczy 250 tysięcy euro, no to już od następnego roku nie będzie w ogóle mógł wybrać ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
0: W 27, jeśli przekroczy, jeśli ta zmiana wejdzie.
2: Tak, jeżeli w 2027, to znaczy musimy poczekać też na gotową ustawę, jak to zostanie zapisane, ale tak zakładam, że te zmiany powinny dotyczyć przychodu za rok 2027.
0: Ta danina solidarnościowa miałaby przynieść jakiś zysk do budżetu. Ta zmiana, o której premier jeszcze mówił, która miałaby, no nie wiem, czy zupełnie zrównoważyć, to jest kolejny wyłom w podatku CIT, podniesienie podstawowej stawki, czyli z 19% CIT-u do 22% dla tych firm, które przychody mają powyżej 50 milionów euro rocznie oraz dla podatkowych grup kapitałowych. Do tego wątku również będziemy powracać. Bardzo dziękuję, że mogliśmy uzupełnić wszystko to, o czym mówiliśmy w porannym EKG. Dziękuję, że zgodziła się pani komentować już znane zmiany, bo rano tak trochę filozoficznie zastanawialiśmy się, co premier zaproponuje. Naszym gościem była pani Małgorzata Samborska, doradca podatkowa w Grant Thornton. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: Oczywiście do zmian podatkowych wrócimy także i w kolejnym wydaniu EKG po 14.40. W TOK FM o godzinie 14.00 informacje. Ale zanim informacje, to oddam głos jeszcze Ani Piekutowskiej, by dowiedzieć się, co w audycji Zapytam Inaczej, która rozpocznie się tuż po 14, po informacjach po 14. Anna Piekutowska.
3: Dzień dobry państwu. Zapraszam na Zapytam Inaczej. Zaczniemy dzisiaj audycję od porozmawiania o Światowym Dniu Pomocy Humanitarnej. Niestety okazuje się, że pieniędzy na pomoc humanitarną jest coraz mniej, a świat coraz bardziej jej potrzebuje. Organizacje zamykają placówki, zwalniają pracowników i też muszą decydować, komu jeszcze można pomóc, a komu już nie. I właśnie o pieniądzach w pomocy humanitarnej będziemy rozmawiać z Janem Wysockim z PCPM.
0: Anna Piekutowska i audycja Zapytam Inaczej tuż po informacjach po 14.
4: Reklama. Teraz w Biedronce trwa Festiwal na Biału, pełen Twoich ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. We wtorek i środę wszystkie świeże mleka Mleczna Dolina 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Reklama.
14: To Iran w tej chwili tak naprawdę paradoksalnie ustawił trochę sytuację, bo taką czerwoną linią była też właśnie blokada cieśniny Ormus.
15: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
16: Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, no to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
17: W obecnej sytuacji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych, które pozwolą uspokoić sytuację.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Premier i minister finansów mają nowy pomysł na progi podatkowe. Szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu wstrzymuje przyjęcia. Chodzi o oddział wewnętrzny. Venus Williams zagra w Nowym Jorku. Nie obyło się bez komentarzy w tej sprawie. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zyska klasa średnia, a korzystniejsze dla niej rozwiązania podatkowe sfinansują wielkie korporacje i najbogatsi. Przynajmniej takie są plany premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Zakładają one przesunięcie kwoty drugiego progu podatkowego ze 120 na 130 tysięcy złotych i wprowadzenie 24-procentowego podatku, a nie jak dotąd 32-procentowego dla osób, które go przekroczą. 32-procentowa stawka obowiązywałaby dopiero tych, których dochód przekroczy 150 tysięcy. Przed szefem rządu i ministrem finansów jest tylko jedna niewiadoma. Co zrobi prezydent? A o tym więcej. Tomasz Węska.
20: Niezmienione progi podatkowe przy rosnących zarobkach części Polaków oznaczają w praktyce tyle, że drugi próg niejako ich dogania. Plan rządu zakłada m.in. podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla firm z przychodami rocznymi powyżej 50 milionów euro, także dla podatkowych grup kapitałowych i podwyższenie o punkt procentowy daniny solidarnościowej płaconej przez najbogatszych.
1: Chcemy, aby to największe, najbogatsze firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy zarabiają ponad milion złotych, żeby to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
20: Mówi premier Donald Tusk, zaznaczając, że obawia się weta prezydenta.
1: Ale mam nadzieję, że presja tych milionów ludzi, którzy czekają na tę decyzję, może wywoła jakiś impuls w sumieniu.
20: Jeśli tak, to zmiany wpływające na portfele 3,5 miliona Polaków weszłyby w życie z nowym rokiem. Tomasz Fęskę, TOK FM.
8: Zmiany, jakie proponują rządzący, przewidują wprowadzenie dodatkowego progu podatkowego na poziomie 24%. Tyle zapłacą ci, którzy rocznie zarobią od 130 do 150 tysięcy złotych. Takie rozwiązanie ma też swoje wady, mówiła w TOK FM doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska.
13: To jest dodatkowa komplikacja systemu podatkowego. To jest też komplikacja tych wszystkich systemów do naliczania płac, które trzeba by było. No to nie jest taka prosta zmiana, że my zmieniamy stawkę, tylko no należałoby ją zmodyfikować, ale taka pośrednia stawka no byłaby trochę taką poduszką, która amortyzuje w pewien sposób ten szok doznany dzisiaj po tym, jak przekraczamy ten próg podatkowy.
8: Rząd decyduje się na zmiany podatkowe w momencie, w którym już co dziesiąty podatnik zaczął wpadać w drugi próg podatkowy. To ponad 2 miliony złotych. Jednocześnie premier wykluczył na najbliższe 2 lata możliwość obiecywanej przed wyborami podwyżki kwoty wolnej. Od dziś do końca sierpnia szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Powodem są braki lekarzy specjalistów, które uniemożliwiają zapewnienie całodobowej opieki. Grzegorz Kozioł.
21: Wstrzymanie przyjęć obejmuje zarówno pacjentów przyjmowanych w trybie planowym, jak i nagłym. Rozpoczyna się również proces wypisywania osób obecnie leczonych na internie, informuje Aleksandra Giczewska, rzeczniczka szpitala numer 1 w Bytomiu.
22: Pacjenci, których proces leczniczo-diagnostyczny nie zostanie zakończony, zostaną przekazani do innych podmiotów leczniczych, w których możliwe będzie kontynuowanie niezbędnego leczenia i opieki.
21: Rzeczniczka podkreśla, że szpital na bieżąco wypłaca wynagrodzenia.
22: Przyczyną obecnej sytuacji nie są zatem zaległości w wypłacie wynagrodzeń, lecz ograniczona dostępność lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych na rynku pracy.
21: Placówka prowadzi obecnie rekrutację, aby uzupełnić kadrę i przywrócić pełne funkcjonowanie oddziału. Z Bytomia Grzegorz Kozieł, TOK FM.
8: Monika Piątkowska rusza w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL zaprezentowała dziś najważniejsze założenia swojego programu i zapowiada kampanię prowadzoną przede wszystkim wśród mieszkańców. Ma być konkretnie, lokalnie i, jak przekonuje Piątkowska, ponad politycznymi podziałami.
23: Chcę łączyć wokół rozwoju Krakowa wszystkie środowiska, które mają wiedzę, chęć, energię do zmiany. Potrafię współpracować również z środowiskami, które są dokładnie po drugiej stronie sceny politycznej.
8: Program kandydatki ma być oparty na piątce piątkowskiej, 5 najważniejszych kierunkach zmian w mieście.
23: W każdej dzielnicy będziemy się spotykać, będziemy rozmawiać o tej dzielnicy. Będę przedstawiała konkretne propozycje dla danej dzielnicy i to są propozycje mieszkańców Krakowa. To są propozycje i to są postulaty, które usłyszałam, które otrzymałam.
8: Piątkowską w wyborach wspierają Koalicja Obywatelska i PSL. Wielka mistrzyni znów zagra w Nowym Jorku. Organizatorzy US Open przyznali dziką kartę legendzie tenisa Venus Williams. 7-krotna triumfatorka rozgrywek wielkoszlemowych może wziąć udział w turnieju singlistek. Decyzja organizatorów zawodów w Nowym Jorku tym razem spotkała się z krytyką ekspertów. O czym więcej Błażej Kulesza.
24: To, co cieszy kibiców tenisa, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, jednocześnie martwi ekspertów, bo 46-letnia Venus Williams to cień dawnej tenisowej legendy, a forma prezentowana przez Amerykankę jest daleka od ideału.
25: Cały czas jest w turze, ale no przegrywa mecz za meczem.
24: Mówi Maciej Łosiak, redaktor naczelny Tenis Magazynu.
25: No spójrzmy prawdzie w oczy, to już nie jest przerywane zwycięstwo porażką, tylko to jest seria porażek, także pewnych rzeczy się nie przeskoczy, biologia jest nieubłagana.
24: To jednak jej organizatorzy US Open jako 2-krotnej triumfatorce turnieju wręczyli dziką kartę. Venus wygrała w ostatnich 4 latach zaledwie 4 mecze singlowe, żadnego w tym sezonie i raczej w kategorii sensacji trzeba byłoby traktować, jeżeli tegoroczny trend odwróciłby się akurat w Nowym Jorku. Błażej Kulesza, TOK FM.
8: A informacje ponownie o 14.20. Sporo deszczu dziś nad Polską. Przelotnie może padać właściwie wszędzie. Od 20 stopni na północnym zachodzie do 25 na południowym wschodzie. Jutro i cieplej, i mniej deszczu.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: Anna Piekutowska, dzień dobry. To jest audycja Zapytam Inaczej. I w Światowym Dniu Pomocy Humanitarnej będziemy rozmawiać o tym, że świat potrzebuje coraz więcej pomocy humanitarnej, ale pieniędzy na tę pomoc jest coraz mniej. Organizacje zamykają placówki, zwalniają pracowników i też muszą decydować o tym, na jaką pomoc wystarczy pieniędzy, a na jaką już nie. I coraz częściej w tym układzie też pojawia się biznes i prywatna filantropia. I o tych zmianach porozmawiam z Janem Wysockim. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
26: Z Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Czy my jesteśmy teraz świadkami końca modelu pomocy humanitarnej, jaki znamy?
0: Końca nie. Dalej głównym donorem są organizacje oraz państwa. Natomiast jesteśmy na pewno świadkiem końca, że ilość środków, które do tej pory były i którymi dysponowaliśmy jako cały świat NGO-sów, on już nie wróci do tego, co było, a na pewno nie wróci w najbliższych latach.
26: No, wiemy o tym, że 2 lata temu Donald Trump zrezygnował z tej pomocy humanitarnej amerykańskiej w dużej części, znanej pod hasłem USAID, ale to nie jest tylko tak, że Stany Zjednoczone zmniejszyły swoje fundusze.
0: Nie, znaczy Stany Zjednoczone były w tym przypadku, można powiedzieć, takim prowodyrem do zmian.
26: Pokazały, że można.
0: Pokazały, że można, bo przede wszystkim, może nie, że można, ale przede wszystkim pokazali, że model, który sam firmowali przez ostatnie lata, dziesięciolecia się kończy i ma być jeszcze bardziej transakcyjny, co poniekąd nie do końca jest prawdą, ponieważ tego pomoc USAID, mimo że pomagała, też była w jakiś sposób transakcyjna. Tak jakby to był model amerykański, który próbowali zaszczepiać w innych krajach przez swoją pomoc.
26: A co to znaczy model transakcyjny?
0: Transakcyjny po prostu, no, sam Donald Trump zapowiadał, że teraz pomoc, że Amerykanie są okradani i cała narracja o tym, że Amerykanie dali się wykorzystać i teraz my przechodzimy do takiej pomocy, która nas interesuje, bo o ile USAID zostało zamknięte, to Amerykanie dalej są głównym, znaczy USA są dalej głównym państwem najważniejszym w finansowaniu wszelkich programów, natomiast teraz ono się odbywa nie poprzez USAID, tylko powiedzmy poprzez bardziej celowe, bardziej to, co Amerykanów interesuje jako państwa, Ministerstwa Spraw Zagranicznych amerykańskiego i te pieniądze są kierowane tam, gdzie oni uważają.
26: Mógłby pan podać przykład takiego?
0: Znaczy na przykład chociażby niektóre organizacje ONZ-owskie, które gdzieś powiedzmy są takim amerykańskim oczkiem w głowie, chociażby WFP, czyli World Food Program, tam te pieniądze jednak poszły. USAID działał bardziej właśnie na zasadzie różnych grantów pomocowych. On nie wspierał tylko humanitarne, również różne NGO-sy, projekty medialne, nie tylko w Afryce, czy na Bliskim Wschodzie, w Azji, również w Polsce byli beneficjenci. Teraz to ma być bardziej jednak nakierunkowane, przynajmniej tak jak sami deklarują, że no, to, co nas interesuje, to gdzie teoretycznie Amerykanie mają jakiś zysk, niekoniecznie finansowy, ale zysk taki po prostu jako państwo, to chcą się tam angażować. Natomiast no, to dalej to jest w ogóle, to nie mówimy o takiej kwocie, która była do tej pory. Ona jest dalej największa, ale już nie tak duża.
26: Inne państwa również przesuwają te fundusze, bardzo często na obronność, więc problemem chyba nie jest Trump, tylko po prostu szersza zmiana sytuacji politycznej na tak zwanym Zachodzie.
0: Tak, no to się wszystko zbiegło. Często z kryzysami, jak mówimy o kryzysach humanitarnych, tak samo tutaj kryzys finansowy, to jest to splot wielu czynników. I rzeczywiście te tąpnięcia, które widzimy na świecie i czujemy my sami tutaj w Polsce, no to często największym, jak właśnie pierwszym miejscem do szukania oszczędności albo szukania pieniędzy jest właśnie pomoc humanitarna. I rzeczywiście, jak się obserwuje, gdzie te środki są przesuwane, no to one są właśnie często przesuwane na obronność, albo na przykład w ramach pomocy humanitarnej, ale też pod taką kwestią obronnościową, na przykład bardziej tutaj lokalnie. Więc ten trend jest stały, natomiast no, kryzys finansowy organizacji humanitarnych jest prawdą taka, że on nie zaczął się 2 lata temu, tylko on już trwa od kilku lat i ta dyskusja, powiedzmy, na forum ONZ-owskim, jak to zmienić, też już trwa od kilku lat, tylko po prostu jakby USAID był takim katalizatorem, czyli likwidacja USAID jest takim katalizatorem do przeobrażenia tego. No bo trzeba się odnaleźć w nowej rzeczywistości, a problem jest taki, że te same pytania, czyli na przykład kto powinien finansować, czyli że państwa, które się na przykład nie angażują, i dalej się nie angażują, a cały czas była próba chociażby zmuszenia, może nie zmuszenia, ale zaangażowania Chin w większym stopniu, no to się dalej nie wydarzyło. Więc dyskusja trwała, no niestety no, teraz jest jakby powiedzmy w działaniach kryzysowych, bo to się dokonało, a problem jest taki, że liczba konfliktów, czy w ogóle wydarzeń, które mają miejsce, bo to nie mówię tylko o konfliktów, jest niestety coraz więcej, więc potrzeb jest coraz więcej, a pieniędzy jest o wiele, wiele mniej.
26: Czyli problemem z jednej strony są pieniądze, a z drugiej strony to, że państwa po prostu nie chcą wziąć odpowiedzialności?
0: Tak. Znaczy, pieniędzy jest o wiele, wiele mniej i ich będzie mniej, ale trzeba pamiętać, że pomoc humanitarna nigdy nie powinna mieć znamiona permanentnej pomocy. W założeniu my jako organizacje, które oczywiście korzystają ze środków, czy to państwowych, czy jakichś różnych organizacji, czy to biznesowych, w założeniu mamy zaradzić jakiś konflikt, czy znaleźć jakieś rozwiązanie i ono się potem powinno kończyć, no bo nie chcemy mieć nigdy sytuacji, nigdy nie powinno być sytuacji, że pomoc humanitarna staje się permanentna, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Ona ma pomóc, a potem pomóc wyjść z kryzysu i potem usamodzielnić ludzi. Ale kiedy mówimy o światowych kryzysach, tak, no mamy chociażby Somalię, tak, nie wiem, mamy Sudan Południowy, no Somalia to jest permanentny kryzys, czy Jemen. Organizacje humanitarne, czy to będzie nawet ONZ, nie są w stanie temu zaradzić, jeśli nie będzie woli politycznej dużych graczy państwowych. ONZ oczywiście jest taką organizacją, ale ostatecznie ONZ działa w ramach mandatu, który mu nadadzą państwa i woli politycznej, które mają te państwa. ONZ nie jest państwem, żeby móc, nie wiem, nagle arbitralnie stwierdzić, żeby coś naprawić. Więc jeśli kiedy mówimy o zaradzeniu jakimś ogromnemu konfliktowi, czy kryzysowi, koniec koniec musi być wola jakichś aktorów politycznych, czy w tym przypadku państwa, które są w stanie temu zaradzić. Można to robić poprzez organizacje humanitarne, ale to nigdy nie jest ostateczne rozwiązanie.
26: A jak dokonywany jest wybór, komu pomagamy, a komu nie? Kto dokonuje tego wyboru?
0: Wyboru dokonują w tym, jeśli mówimy o jakim państwie, czy w jakim danym regionie działamy, no to tutaj wyboru są, niestety dokonują pieniądze, które można zdobyć na cel, żeby takim osobom pomagać. Mhm. Oczywiście tych źródeł jest wiele, są to zarówno na przykład jak naszej fundacji, chociażby w Sudanie Południowym pomagamy tylko i wyłącznie dzięki wsparciu naszych indywidualnych darczyńców. Oczywiście to nie jest cały Sudan Południowy, jest to wycinek tego, co możemy zrobić, ale jakby to jest nasza decyzja jako fundacji i dzięki hojności możemy to robić. Na przykład w Libanie, czy w Kenii, czy w Etiopii możemy pomagać dzięki projektom MSZ-u Polskiego Państwa, który celuje tam swoją pomoc humanitarną i środki na to. Więc jakby to, gdzie chcemy pomagać, ostatecznie decydują pieniądze, no i próbują możliwości znalezienia finansowania danego projektu i mówię, czy to są darmowi, czy to są nasi darczyńcy indywidualni, czy to są jakieś organizacje, które akurat uważają, że to miejsce jest najbardziej potrzebujące, bo niestety teraz jesteśmy w sytuacji takiej, że potrzebujących jest za dużo w stosunku do środków, jak jesteśmy jako świat przeznaczyć, bo i dlatego niestety dokonywane są wybory, który kryzys albo które miejsce rokuje najbardziej, że można takim osobom pomóc, albo są najbardziej potrzebujące.
26: Ale to nie jest wybierane w kategoriach, które konflikty czy problemy są najbardziej medialne.
0: Nie. Medialność konfliktu czy medialność kryzysu pomaga w zbieraniu pieniędzy. Mhm. Czy to od biznesu, czy to od darczyńców. Natomiast no, jeśli mówimy już o takich celowych projektach, no to jest jakby kwestia wyboru danego donora. No niestety medialność też ma na to wpływ, tylko w tym momencie problemem jest nawet nie medialność, tylko po prostu to, że jest za dużo potrzebujących w stosunku do tego, jakimi dysponujemy środkami, zarówno w fundacji, czyli tak w małym wycinku, jak i w całym świecie humanitarnym.
26: Jak rozumiem, jednocześnie rośnie rola biznesu w pomocy humanitarnej, ale czy ten biznes jest w stanie w ogóle przejąć odpowiedzialność za pomoc? Czy w ogóle filantropia może być zamiennikiem tego, gdzie wcześniej wchodziły państwa?
0: Filantropia może być na pewno dużym czynnikiem, który wpływa, choć trzeba pamiętać, że no, inaczej działa biznes, inaczej widzi swój cel, a inaczej na przykład widzi to dany parlament, tak, swojego państwa, czy organizacji. Próba wciągnięcia biznesu czy do pomocy humanitarnej to też już nie jest nowość, tylko ONZ, w ogóle organizacje działały już w taki sposób, tak zwanych pooled fundów, czyli po prostu wspólnego koszyka, do którego te pieniądze są wpłacane, a potem w ramach konkursów, grantów, te pieniądze były potem przekierowywane do danych samorządów, czy tam innych lokalnych organizacji, natomiast on nie był dalej dużą częścią składową, ponieważ no, biznes jako, że pomaga, z jednej strony chce być odpowiedzialny, ale z drugiej strony no, to zawsze jest jakaś tam, powiedzmy, strona taka wizualna, tak? Więc teoretycznie taki biznes nie mógł jakby nic zyskać na takiej pomocy. No my akurat jesteśmy w tym przypadku takim przykładem, nasza fundacja, że my z tym biznesem mamy bardzo dobre relacje i po prostu staramy się szukać takich firm, które chcą pomagać, ale też no, one muszą być skupione na tym, na czym się zajmują. Czyli powiedzmy, jeśli jest firma, która chociażby zajmuje się produkcją albo dystrybucją, nie wiem, generatorów, no to ona wiadomo, że będzie chciała zainteresowana, żeby w tym aspekcie pomagać, więc my jako fundacja staramy się im to umożliwić i myślę, że najlepszym przykładem jest właśnie taki nasz fundusz grantowy Pop Fund, który w tym roku akurat skupia się na odporności i pomocy tu w Polsce i on jest właśnie finansowany z biznesu.
26: Bardzo dziękuję za rozmowę. Jan Wysocki z Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej był moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Autopromocja.
4: Czy Kościół jest homofobiczny? Dlaczego osoby nieheteronormatywne decydują się w nim zostać?
5: Można być osobą tęczową i wierzącą. Nie ma w tym sprzeczności. Wiara i tęcza nie jest katolicka, jest ekumeniczna. W związku z tym są wśród nas osoby ze wszystkich denominacji istniejących w Polsce. Nawet Żydła rzymskokatolickie, które poważnie traktują czytanie Pisma Świętego, nie widzą w nim tego wszystkiego, co tam widzą homofobiczne umysły.
4: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Orły oszczędzania stać na więcej.
9: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
27: na ten... mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
27: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
27: Barbara, na mediaexpert.pl.
28: 3,17,41.
29: Co tak liczysz?
28: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
29: O, ja też umiem liczyć.
30: 8, 11, 15.
31: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Marian, o czym myślisz?
27: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
27: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
31: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
32: 14.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. W perspektywie półtora roku podniesienie kwoty wolnej od podatku nie będzie możliwe, powiedział premier Donald Tusk. Jak dodał, wynika to z wysokich wydatków na obronność państwa. Jedną z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej było zwiększenie tej kwoty do 60 tysięcy złotych. Obywatel Ukrainy zatrzymany w Chorwacji w związku z wysadzeniem gazociągu Nord Stream to Wołodymyr Żurawlow. Wydania go niemieckiemu wymiarowi Sprawiedliwości jesienią ubiegłego roku odmówił polski sąd, podała agencja DPA. Jednocześnie uchylił środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i nakazał jego niezwłoczne zwolnienie. Podejrzany Stewart KB, znany jako Stew, usłyszał zarzuty. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień, poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba. Zarzuty dotyczą rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia.
6: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Przed nami 23. edycja Warszawy Singera, Festiwalu Kultury Żydowskiej organizowanego przez Fundację Szalom i Teatr Żydowski w Warszawie, mówi inicjatorka wydarzenia Gołda Tencer.
33: Każdy festiwal na pewno jest pamięcią. Czy festiwal się zmienia? Zmienia. Kiedy zaczynaliśmy, było 4 dni, Teraz w związku z tym, że nie ma teatru na Placu Grzybowskim, jesteśmy tutaj gościnnie i mówię, pokolenie naszych dzieci i wnuków teraz biorą udział w festiwalu.
6: Start festiwalu w sobotę. Do 30 sierpnia widzowie będą mogli wziąć udział w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach sztuki i innych inicjatywach upamiętniających społeczność żydowską w Polsce. Nowa Sól znowu stała się stolicą polskiego kina. Jak podkreśla Konrad Paszkowski z Urzędu Marszałkowskiego, Festiwal Kina Niezależnego, czyli Solanin Film, to promocja regionu.
1: Solanin przez te 18 lat ugruntował swoją pozycję przede wszystkim w kinie ofowym i niezależnym. To świadczy o tym ta liczba ponad 600 filmów, zgłoszeń filmowców z całej Polski, którzy chcą pokazywać swoje filmy w Nowej Soli. To jest ewenement, bo już od kilku lat ponad 500 zgłoszeń do konkursów, w którym wybierane jest tylko 30 filmów. A oprócz tego po raz pierwszy konkurs debiutów dla młodych twórców. Przez te 18 lat Solanin zapraszał wielu uznanych twórców, którzy dzisiaj debiutują.
6: W sumie w programie 18 Solanin Film Festiwalu, który potrwa do niedzieli, znalazło się ponad 100 filmów i 26 spotkań z gośćmi. To oni często tworzą klimat miasta. Mowa o ulicznych grajkach i właśnie taka muzyka będzie królować w Gnieźnie od piątku do niedzieli. Odbędzie się tu po raz kolejny weekend grajków ulicznych.
3: W tym roku zaprezentuje się 11 grajków w różnych punktach miasta. Deptak, Rynek, ulica Tumska, Dąbrówki, a także Ubińskiego przed Miejskim Ośrodkiem Kultury. W piątek grajkowie będą się prezentować w godzinach między 17 a 20, w sobotę między 11 a 20, a w niedzielę między 11 a 17. Skwira, Pilas, Cybul, Maksymilian Dzierzgowski, Wojciech Szymański i wielu, wielu innych. Będzie też kilku nowych grajków, także serdecznie zapraszamy.
6: Mówi Janka Matyska z Miejskiego Ośrodka Kultury. Muzyków będzie można spotkać w centrum miasta, ale będą także wieczorne koncerty na rynku w sobotę i w niedzielę.
32: Dziś sporo chmur i miejscami również przelotne opady deszczu. Na zachodzie i wybrzeżu może również zagrzmieć. Na przeważającym obszarze termometry pokażą od 19 do 23 stopni.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: To jest audycja Zapytam Inaczej. Przy mikrofonie Anna Piekutowska. Wczoraj zmarła Wanda Traczyk-Stawska, która w czasie powstania była łączniczką w oddziale osłonowym Wojskowych Zakładów Wydawniczych, ale podczas akcji bojowych też uczestniczyła, brała udział, używała m.in. pistoletu Smith & Wesson, a potem strzelała z polskiej błyskawicy, jedynego w okupowanej Europie pistoletu maszynowego, całkowicie opracowanego i produkowanego w warunkach konspiracyjnych. Została też ciężko ranna od odłamków pocisku z niemieckiego granatnika. Porozmawiam o tej postaci z Kornelią Sobczak. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
26: Doktorem kulturoznawstwa, autorką głośnej książki Zośka i Rudy o miłości i przyjaźni w Polsce. Traczyk jako młoda kobieta dostała do ręki broń. Nie dostała, wzięła ją sobie, tak lepiej powiem. Walczyła, została ranna, przeżyła obóz jeniecki, a potem skończyła psychologię i pracowała z dziećmi. I to z dziećmi, które mają niepełnosprawności. Więc jej życie po wojnie było tak samo sprawcze jak życie w czasie wojny. To takie biografie najlepiej pokazują, że nie powinniśmy traktować tych ludzi jako tylko powstańców, ale też jako osoby, które przez całe życie działały i podejmowały pewne decyzje?
11: Tak, zdecydowanie tak. Przede wszystkim chcę wyrazić żal i smutek z powodu odejścia Wandy Traczyk-Stawskiej. I rzeczywiście, tak jak to zarysowałaś, jej biografia jest w pewnym sensie modelowym przykładem pewnego etosu. Nie powiedziałaś jednej bardzo ważnej rzeczy, ona była harcerką i to jest jakby przykład realizacji takiego harcerskiego etosu właśnie służby i bycia pożytecznym i bycia użytecznym społecznie, co się zaczęło już przed wojną, trwało tak w trakcie wojny. Jakby Powstanie Warszawskie było tym najbardziej, można powiedzieć, dramatycznym, burzliwym epizodem, ale ogromnie charakterystyczne dla pewnej części tego pokolenia, dla tego etosu służby Polsce jest też to, że ona jednak po wojnie decyduje się na powrót do kraju i na jakby udział w odbudowie tego kraju, jaki on by nie był. I wiadomo, że nie był to ten wymarzony kraj, wymyślony przed wojną, czy w czasie konspiracji, w czasie okupacji, ale jednak jest to kraj, który chcemy jakby czynić lepszym. I to, że ona wybiera taką karierę naukową, czy w sensie, czy zawodową właśnie psycholożki, to też jest bardzo charakterystyczne. To znaczy, że ci ludzie właśnie z tego pokolenia, ci harcerze szarych szeregów, oni zawsze starają się wybrać jakiś pożyteczny zawód, tak? Taki zawód, w którym można tę ideę służby realizować.
26: Trochę się wzruszyłam, jak o tym przed chwilą powiedziałaś, ale też już w tym momencie, w którym to powstanie bardziej zaczęliśmy święcić i można było też je święcić, to ona się nie dała zamknąć w tym 1 sierpnia w honorach tylko wtedy czyniących, tylko angażowała się do końca swojego życia w sprawy publiczne. Zabierała głos w sprawie kobiet, demokracji, praw człowieka, praw osób z niepełnosprawnościami, wypowiadała się przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, a kiedy w 2021 roku podczas demonstracji próbowano ją zagłuszyć, powiedziała do Roberta Bąkiewicza: milcz, cham jest skończony. Jak bardzo ta postać wymyka się takiemu naszemu tradycyjnemu postrzeganiu bohatera narodowego?
11: To jest ciekawe pytanie, bo z jednej strony ja bym powiedziała, że właśnie nie wymyka się. To znaczy, że jest właśnie takim typem idealnym, takiej, aż dziwne, że ona nie jest właśnie nie została bohaterką Kamieni na szaniec, czy jakiejś takiej opowieści, jakiegoś sequela do Kamieni na szaniec, bo też jej losy są bardzo blisko bohaterów i bohaterów Kamieni na szaniec i bohaterek związanych z bohaterami Kamieni na szaniec, tak to powiem. Dla niej było to jakby oczywiste, że trzeba się jakoś włączyć w służbę konspiracyjną i że to będzie ta służba jakby też taka opiekuńcza, taka trochę jakby, prawda, nastawiona na działanie dla drugiego człowieka, bo ona zaczyna podobnie jak siostra Tadeusza Zawadzkiego Zośki, podobnie jak Danuta Rossmann, podobnie jak Duśka Bytna-Równa, od pracy w szpitalu ujazdowskim. Pomaganie żołnierzom rannym, polskim żołnierzom powrześniowym w szpitalu ujazdowskim. Później pełni taką bardzo trudną służbę dostarczania wyroków na kolaborantów i konfidentów. To jest taka służba, o której ona opowiada, że jest bardzo trudna. Później walczy w Powstaniu Warszawskim, ale też jest bardzo blisko związana z Biurem Informacji i Propagandy Armii Krajowej, czyli tą komórką, którą zawiadywał w Warszawie Aleksander Kamiński, wydawca, redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego.
26: Autor Kamieni na szaniec.
11: Tak, i autor Kamieni na szaniec, więc to jest wszystko jakby bardzo blisko tutaj tego też jakby pewnego sposobu myślenia o Polsce, pewnego właśnie etosu służby i jej pojmowania. Natomiast rzeczywiście ona być może wymyka się takiemu stereotypowi bohaterki, bohatera, który był stworzony nieco później.
26: Takiego kombatanta idealnego, tak. Czyli takiego, co opowie, jak było, da mu się kwiatki, będzie się uśmiechał, a nie zajmował się sporem politycznym.
11: Tak, tak. I nie będzie też jakby opowiadał o żadnych, że tak powiem, mniej heroicznych, ciemniejszych, czy po prostu no, trudniejszych, tragiczniejszych stronach powstania warszawskiego, czy działalności okupacyjnej, nie? Ona w swoich opowieściach jakby nie stroniła, niczego nie pudrowała, nie heroizowała. Ona oczywiście opowiadała o tym na przykład, że w powstaniu przeżyła jedne z najpiękniejszych chwil w swoim życiu, ale też opowiadała o tym, jak bardzo straszne, jak bardzo też właśnie tak jakby była w stanie wydobyć ten aspekt, powiedzmy, cielesny, fizyczny, to znaczy tego, no, że powstanie jest po prostu o umieraniu, o ranach, o smrodzie, o cierpieniu fizycznym, tak? O cierpieniu ludności cywilnej też.
26: Myślę, że tu miało znaczenie przede wszystkim to, że była kobietą i że trochę ten wymiar bohaterstwa był inny i też przez wiele lat niedoceniany.
11: Tak, myślę, że był niedoceniany. To znaczy, z jednej strony jakoś tam ta figura sanitariuszki czy łączniczki się w naszej wyobraźni zbiorowej ukonstytuowała, utrwaliła. Ona gdzieś jest, ta piękna sanitariuszka, ale zawsze wyobrażamy sobie ją jako taką właśnie pomocniczą, że tutaj żołnierze walczą na pierwszej linii, no i potem na przykład trafiają gdzieś do takiej pięknej sanitariuszki, która ich opatruje. Tymczasem wydaje mi się, że ciągle mało sobie zdajemy sprawę z tego, jak bardzo Powstanie Warszawskie nie było sytuacją walki, w której mamy jakiś podział na jakiś front i na jakieś zaplecze. Na to wskazywała też Weronika Grzybalska w swojej książce o Powstaniu Warszawskim. To znaczy, to jest sytuacja, w której całe miasto jest w jakby zanurzone w tym wojennym kotle. I te sanitariuszki są właściwie bezpośrednio na linii, muszą wejść pod ostrzał na przykład, żeby ściągnąć rannych, ale też wszystkie inne kobiety, które pełniły służbę, którą się nazywa służbą pomocniczą, tak, na przykład przygotowywały posiłki w tak zwane peżetki z pomocy żołnierza, no to one również jakby były w niemal tak bardzo zagrożone było w każdej chwili ich życie, jak żołnierzy, tak, z pierwszej linii. Czy też ten rodzaj śmierci, którym były zagrożone, był, można powiedzieć, o tyle bardziej jakby trudniejszy do opiewania, bo nie był tak heroiczny na linii, tylko na przykład mogły zostać przesypane pod gruzami, tak, jakby trafione bombą, albo na przykład wzięte do niewoli, tak, jakoś... Czy też zmasakrowane po prostu. Teraz mówię jakby w ogóle o losie kobiet w Powstaniu Warszawskim, tak?
26: Ale ta zmiana opowieści o kobietach w powstaniu, której doświadczyliśmy jednak wszyscy przez ostatnie lata, czy ona jest tylko korektą historyczną, czy po prostu dopisaliśmy nazwiska, których brakowało, czy jednak ona zmieniła nasz sposób myślenia, czy tego, jak rozumiemy w ogóle samo powstanie?
11: Ja myślę, że to są takie dwie rzeczy, które dzieją się trochę równolegle i trochę równocześnie. To znaczy, z jednej strony mamy taką bardzo wyraźną tendencję takiego właśnie, pytanie, czy to jest herstoria. Mamy tendencję właśnie dopisywania i uzupełniania tej bohaterskiej historii o historię bohaterskich dziewcząt, łączniczek, sanitariuszek, czasem również kobiet walczących z bronią w ręku. I to są też potrzebne rzeczy, ponieważ właśnie jakby jest bardzo potrzebne, żeby przywrócić pamięć o nich, ich imiona, nazwiska, tak, ich opowieści. No ale można powiedzieć, że to jest taki trochę rodzaj pisania historii, który nie weryfikuje tego martyrologicznego paradygmatu, tego heroicznego paradygmatu opowieści o powstaniu, no ale z drugiej strony siłą rzeczy te opowieści kobiece są zawsze trochę inne i tam się siłą rzeczy jakby wciska taka koncentracja na tym wymiarze bardziej cielesnym, fizycznym, ale też właśnie na tej bardziej cywilnej stronie powstania, która nie jest chowaniem się na zapleczu, czy przebywaniem na zapleczu, ale jest też sytuacją jakiegoś takiego tragicznego wrzucenia w straszliwą rzeź po prostu. I wydaje mi się, że to tak trochę równolegle. Z jednej strony mamy strasznie dużo publikacji typu czy jeszcze Barbary Wachowicz o bohaterkach, czy Anny Herbich o różnego rodzaju bohaterkach z różnych jakby okresów historycznych, czy, prawda, takie popularne opowieści Stanisława Kopra, Miłość w Powstaniu Warszawskim. Z drugiej strony mamy pracę takich badaczek jak na przykład właśnie Weronika Grzybalska, czy Sylwia Hutnik, które pokazują, że jakby to w cudzysłowie ta kobieca strona walki, to ona też jest właśnie o czymś innym, o jakby próbie, też przede wszystkim o próbie jakby podtrzymania życia, tak, zaopiekowania się tym życiem, które jeszcze jest, a nie tylko o jakby zabijaniu wroga, czy próbie jakby obrony przed tym wrogiem, ale też właśnie to jest taka trochę próba opowiedzenia tego, że Powstanie Warszawskie to była też historia po prostu ludności cywilnej, której za bardzo nie pytano o zdanie.
26: A ja w to widzę pewne kontinuum, czyli że być może nie byłoby tego, co na przykład teraz bardzo mocno przez ostatnie lata podkreślamy, czyli na przykład ofiary z kobiet, które były gwałcone i mordowane na Zieleniaku, gdyby te 10 lat wcześniej, 20 lat wcześniej właśnie kobiety powstania nie opowiedziały na przykład o tym, że szły w sukience w kwiatki albo tego, że miały okres wtedy. Że to jest gdzieś
12: część tej samej historii.
11: To prawda, tak. Masz rację, że to jakby trochę jedno z drugiego wynika. Ja może tylko chcę powiedzieć, że to właściwie nie, to nie jest tak, że ta historia kobieca się zaczęła w latach nastych XXI wieku. Na przykład jeszcze w latach, żeby teraz nie pomylić, ale chyba na początku 70. bardzo popularną książką była książka Elżbiety Ostrowskiej W alejach spacerują tygrysy. I to była właśnie jedna z pierwszych takich książek, które pokazały właśnie los młodych dziewcząt zaangażowanych w walkę w Powstaniu Warszawskim, ale też jakby tą taką właśnie w inny sposób opowiadaną historię.
12: I można rzeczywiście w takim razie znaleźć książki, które będą opowiadały o tej kobiecej stronie zaangażowania, ale też ty piszesz o tym w swojej książce Zośka i Rudy o miłości, przyjaźni i Polsce, też o tych kobietach, które były wokół Zośki Rudego i w szarych szeregach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kornelia Sobczak, doktor kulturoznawstwa, była moją gościnią.
11: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
13: Reklama.
14: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
15: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
14: W

0: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
0: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofa.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
9: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: Travistofast i trawisz to!
9: Aflofarm.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 14.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura w Krośnie chce przenieść śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech do Polski. Kierowca usłyszał dziś zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego, poinformowała prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk. Węgierski sąd aresztował mężczyznę na 30 dni. W polskim śledztwie w tej sprawie wczoraj rozpoczęły się przesłuchania poszkodowanych. Budżet na tym nie ucierpi. Premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański przedstawili dziś zmiany w systemie podatkowym. Mniej ma płacić klasa średnia, więcej najbogatsi i wielkie korporacje, mówi minister Domański.
19: Zaproponowane dzisiaj zmiany, one się mniej więcej bilansują. W związku z czym jest to chyba pierwsza od wielu, wielu lat zmiana w systemie podatkowym, która nie kosztuje budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralna.
18: Propozycja rządu zakłada, że do 130 tysięcy złotych pozostaje stawka 12%. Między 130 a 150 tysiącami złotych pojawi się 24%, a 32% zacznie obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Zmiany mają wejść w życie w 2027 roku i dotkną 3,5 miliona osób. Wołodymyr Zełenski odwołał Irynę Mudrą ze stanowiska zastępczyni szefa biura prezydenta.
11: prezydenta. Według portalu Ukraińska Prawda, Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna prowadzą w jej domu przeszukanie. Mudra piastowała stanowisko zastępczyni szefa biura prezydenta od marca 2024 roku. Ukraińska Prawda podała również, że powołując się na swoje źródła, w ramach operacji specjalnej trwają także przeszukania u deputowanego Wadyma Stolara. Ukraińskie Biuro Antykorupcyjne opublikowało wcześniej nagranie dotyczące operacji o kryptonimie Forrest Gump. Służby wykryły osoby, które zalegalizowały 150 milionów hrywien przeznaczonych na kaucję za jednego z podejrzanych w sprawie korupcyjnej Midas. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami na południowym wschodzie Polski. Temperatura maksymalna może tam osiągnąć jutro ponad 30 stopni. W nocy obowiązywać będą też alerty w związku z burzami w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę. Miejscami może spaść do 55 mm deszczu, a wiatr ma osiągać prędkość nawet 115 km na godzinę. Informacje wracają o 15, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia w większości kraju utrzyma się spore zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Miejscami może również popadać. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy do 25 na południu.
17: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
16: 14.44, Wojciech Kowalik. To jest środowe popołudniowe EKG, w którym oczywiście dziś o podatkach, bo zapowiada się pierwsza od lat tak duża zmiana. Na czym ma polegać? Dla kogo będzie korzystna, a kto za to zapłaci? O tym powiemy za chwilę, a na razie ceny paliw na jutro. Wyższe niestety ceny paliw, bo maksymalna cena benzyny wzrośnie o 3 grosze do 6,49 zł za litr. Mowa oczywiście o benzynie 95, a diesel o 5 groszy w górę do 7,52. Takie są maksymalne ceny, które podało Ministerstwo Energii. Do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło jak dotąd prawie 700 skarg i wniosków dotyczących nieprawidłowego zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi od czasu wejścia w życie nowych przepisów, czyli od początku lipca. Inspektorzy wydali dotychczas ponad 120 pisemnych poleceń potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Inspekcja podkreśla, że nie można wskazać jednej branży czy sektora, w którym problem występuje najczęściej. Skargi dotyczą zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw, a także podmiotów publicznych. Zgłaszane są przez osoby pracujące m.in. w usługach, handlu, produkcji, ochronie, gastronomii, ochronie zdrowia oraz przez osoby wykonujące tzw. pracę platformową. Polska jest na 10. miejscu, czyli mniej więcej w średniej unijnej, jeżeli chodzi o poziom inflacji. U nas ceny rosną w tempie, jak to wylicza Unijne Biuro Eurostat, nieco ponad 3% w skali roku. Najszybciej ceny rosną w Rumunii, w tempie około 8%. Dalej około 5-6% jest Litwa, Cypr, Bułgaria i Hiszpania. Lipcowy wzrost inflacji konsumenckiej w Europie spowodowany był mocnym wzrostem cen paliw, co było efektem eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. A ropa naftowa dzisiaj po 91 dolarów za baryłkę, czyli wciąż wysoko. Na rynku walutowym euro kosztuje 4,32 zł, frank szwajcarski po 4,60, dolar 3,71, a brytyjski funt po 5,04. I spójrzmy jeszcze co na warszawskiej giełdzie. Tego popołudnia wyszła na plus i to wyraźnie. WIG w górę o 0,5%, a WIG 20 o 1,6%. Wyższe progi podatkowe i nową stawkę podatku proponuje rząd w ramach zmian w podatku PIT, który przecież wszyscy płacimy. Ze 120 do 130 tysięcy złotych podniesiony będzie podstawowy próg podatkowy, czyli do 130 tysięcy złotych rocznych dochodów stawka będzie wynosiła 12%. Powyżej 130 do 150 tysięcy

0: zasady na papierze wyglądały fajnie, natomiast okazało się, że nagle musieliśmy płacić podatek trzykrotnie większy, gdyż wpadaliśmy w drugi próg podatkowy, a właściwie dalej wpadamy. No i wypłaszczenie przede wszystkim skali podatkowej, gdzie no już niejednokrotnie podkreślałem, że te przejście z 12 do 32% jest bolesne dla wielu podatników. Wprowadzenie pośredniego progu myślę, że jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. No, pewnie chcielibyśmy, żeby te progi jednak były dużo wyższe, bo takie powinny być, patrząc na to, jak właściwie zmieniły się warunki względem roku 2022.
1: A ta dodatkowa stawka nie skomplikuje trochę rozliczeń podatkowych?
0: No właśnie, bo teraz moglibyśmy zastosować, że pierwszą stawkę byśmy podnieśli, no to pewnie nie byłoby to oczekiwane przez nas, gdybyśmy zwiększyli stawkę na przykład z 12% do tych 17%. Pamiętajmy, że te 12%, które zostało wprowadzone w 2022 roku, zostało właściwie w połowie roku wprowadzone, obowiązujące od początku 2022 roku, ale to był trochę wypadek przy pracy, bo stawka w Polskim Ładzie pierwotnie była 17% i przed Polskim Ładem też. Natomiast mieliśmy tą problematyczną ulgę dla klasy średniej. No i wówczas, gdy wiemy wszyscy, ile było problemów z Polskim Ładem, chcąc naprawić Polski Ład, zlikwidowano klasę dla ulgi średniej. No i wówczas jedynym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie właśnie tej stawki 12%. To spowodowało ten skok duży. I teraz pan zapytał się o skomplikowalność. Pewnie tak, ale z drugiej strony mamy takie miękkie lądowanie, przechodząc pomiędzy progami podatkowymi. To, co już wcześniej wskazałem, że jak mamy 12% i 32%, to przypuśćmy dla dochodów, nie wiem, 20 tysięcy złotych, nagle zmniejsza się nam wypłata o 4 tysiące złotych, co jest mocno odczuwalne. A jak mamy próg pośredni, ten 24, to tak skokowo będziemy przechodzić w te wyższe podatki.
1: No właśnie, kto na tym wszystkim skorzysta?
0: No przede wszystkim osoby od przychodów, oczywiście tu mówimy brutto na umowę o pracę, od około 12 tysięcy złotych, nieco poniżej 12 tysięcy złotych, a najwięcej skorzystają osoby z przychodami powyżej, no tak mniej więcej też około 15 tysięcy złotych. I tutaj największy zysk, jaki będzie, to 3600 złotych rocznie, czyli 300 złotych miesięcznie. Dziś na konferencji usłyszeliśmy, że skorzysta na tym 3,5 miliona podatników, to jak można zauważyć, Ministerstwo Finansów szacuje, że w tym roku 3,5 miliona podatników byłoby już w tym drugim progu podatkowym, gdzie za 2025 rok mieliśmy 2,4 miliona, więc o ponad milion wzrośnie liczba podatników w drugim progu podatkowym. Tylko tak jak mówię, to będzie dla przychodów od 12 tysięcy złotych w górę i tutaj nie mamy od razu maksymalnego zysku, a maksymalny zysk zaczyna się właśnie od około 15 tysięcy złotych brutto na umowie o pracę.
1: No właśnie, umowa o pracę, ale nie zapominajmy też o przedsiębiorcach, bo wszystkie jednoosobowe działalności gospodarcze też są na podatku PIT i też na tym skorzystają.
0: Zgadza się. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na skali podatkowej, a ich zasady jest najwięcej, drugą formą opodatkowania jest oczywiście ryczałt i dzisiaj też mówiono o tych zmianach, ale pewnie jeszcze sobie powiemy, to właśnie przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na skali podatkowej, a właśnie ich jest 1 300 000, 1 400 000, więc to jest dość sporo, skorzystają też również na tych rozwiązaniach.
1: No to kiedy mamy odczuć te zmiany na własnej skórze?
0: No zasady w przyszłym roku i odczujemy je, jeszcze raz podkreślam, jeżeli odpowiednio osiągamy dochód, czyli jeżeli nasz dochód dzisiaj jest na poziomie 130 tysięcy złotych, jak prowadzimy jednostką działalność gospodarczą, to w przyszłym roku zapłacimy łącznie 2 tysiące mniej podatku za cały rok.
1: No właśnie, zmiany wchodzą w życie od przyszłego roku, więc jeszcze w tym roku, już za chwileczkę, już za momencik, osoby trochę lepiej zarabiające znów zaczną wpadać w drugi próg i dostawać niższe pensje.
0: Zgadza się. No tutaj to, co też podnosiłem już niejednokrotnie, w mojej ocenie każda, inaczej skala podatkowa powinna być tak zaprojektowana, że co roku jest podnoszona o wskaźnik na przykład inflacji, czy o wskaźnik wzrostu płacy minimalnej. To powoduje, że nie mamy takiego narzędzia, aż ustawodawca dokona zmiany, tylko automatycznie jest waloryzowana skala podatkowa i z zasady te płace, jeżeli jest inflacja, a jak wiemy, no nie idą jeden w jeden z inflacją, troszeczkę płace są poniżej tej inflacji z ostatnich lat, więc w konsekwencji jeszcze, jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje się, że jeżeli mamy nawet większe dochody, bo pozyskaliśmy nowych kontrahentów prowadząc działalność gospodarczą, to przez podatki okazuje się, że z zasady w portfelu zostaje nam mniej, więc dopóki nie będzie indeksowana sama skala podatkowa, czyli na przykład progi

0: podatkowe i kwota wolna, to nasze wyższe zarobki nie oznacza, że my faktycznie więcej w portfelu mamy o ten wskaźnik, który zarabiamy, gdyż więcej płacimy podatku.
1: No a na razie na takie indeksowanie się nie zanosi. Powiedzieliśmy o tym, kto zyska, to teraz powiedzmy, kto za to wszystko zapłaci. Duże firmy przede wszystkim wyższym CIT-em?
0: Tak, no tutaj mówimy o bardzo dużych firmach, no tu mówimy o 50 milionów euro, czyli tam ponad 200 milionów złotych. Firmy zapłacą 3% więcej CIT-u. No jest to duży skok 3% i myślę, że zasady ta zmiana już kompensuje zmianę w skali podatkowej, ale to dopiero początek, bo jeszcze trzeba pamiętać, że również zmiana dotknie ryczałtowców, czyli podmioty dzisiaj, osoby, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, a ryczałt jest drugą formą opodatkowania, ponad milion przedsiębiorców rozlicza się na ryczałcie, limit spadnie, który de facto był podnoszony.
1: I to całkiem niedawno.
0: Tak, tak, dokładnie, około 6 lat temu, tak, mniej więcej, muszę mu dokładnie sprawdzić, ale to gdzieś taki okres będzie, z 250 tysięcy euro do 2 milionów i teraz ma być z powrotem obniżone do 250 tysięcy. To znaczy, jeżeli przedsiębiorca będzie zarabiał powyżej miliona złotych, to nie będzie mógł się rozliczać w formie ryczałtu, a dzisiaj, tak jak powiedziałem, najwięcej podmiotów się rozlicza. I tutaj wcale nie mówimy o tym, że ktoś bardzo dużo zarabia, bo na ryczałcie jest też dużo na przykład pod osób, które handlowców. O, i handlowiec, który ma niską marżę, opłaca mu się być i tak na ryczałcie, bo ma stawkę 3%. Dajmy na to, że mamy no nie wiem, rzędu 1,5 miliona, tak, ryczałtowca, który ma 10% marżę, to jemu w portfelu niedużo zostanie, bo zostanie 150 tysięcy, a z zasady na ryczałcie nie będzie mógł jeszcze się w przyszłym roku rozliczać i wcale nie jest milionerem, bo tak jak powiedziałem, zarobi około 150 tysięcy.
1: No i jeszcze danina solidarnościowa do podwyżki z 4 do 5%. Co to takiego?
0: Danina solidarnościowa, czyli dla osób, które zarabiają powyżej miliona, inaczej mają dochody powyżej miliona złotych, muszą dodatkowo od tej nadwyżki zapłacić 4%. No, rząd proponuje, że w przyszłym roku byłoby to 5%. Dziś daninę solidarnościową płaci około 25 tysięcy podatników. Dużo, niedużo, no ale skala jest. I teraz trzeba pamiętać, że danina solidarnościowa, czyli dochody nasze powyżej miliona złotych, to nie tylko dochody te, które osiągamy w ramach działalności gospodarczej, ale również mówimy tutaj o dochodach z kapitałów pieniężnych, czyli właśnie na przykład gramy na giełdzie, czy mamy kryptowaluty, więc te wszystkie dochody razem łączymy z działalności gospodarczej, etat, umowa zlecenie i inne dochody, razem połączone, powyżej miliona objęte są daniną solidarnościową. I co ważne, daniną solidarnościową nie są objęci przedsiębiorcy rozliczający się na ryczałcie. Więc teraz pytanie, jeżeli ryczałt będzie obniżony do 250 tysięcy, to przedsiębiorcy będą musieli znaleźć alternatywę formą opodatkowania. Z zasady pewnie będzie to podatek liniowy i w konsekwencji może okazać się, że liczba podatników, którzy będą płacić daninę solidarnościową, zwiększy się właśnie poprzez obniżenie limitu dla ryczałtu.
1: Rząd pokazał swój projekt, swoje pomysły w zasadzie dzisiaj. Zobaczymy, co z tym dalej będzie. Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infaktu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: A to było popołudniowe EKG. Za chwilę w TOK FM informacje. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był NestBank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. NestBank.pl

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: W nowej polityce Skolim, król Latino benzyny i wędliny oraz suche rzeki. Czy rząd ma plan? Profesor Matczak o radykalnym centrum. Co to jest gastrofizyka? Ryczące Mazury. Nowe prawa pasażerów. Krnąbrny Sasnal. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
9: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
10: Teraz w Biedronce trwa Festiwal na Biału, pełen Twoich ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. We wtorek i środę wszystkie świeże mleka Mleczna Dolina 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk, a jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Na zmianach skorzysta 3,5 miliona Polaków. Eksperci komentują rządową propozycję dotyczącą progów podatkowych. Polska prokuratura chce przejąć od Węgier śledztwo w sprawie wypadku autokaru. Nie elektronicznie, ale w urzędzie Polacy ruszyli zastrzegać numery PESEL. Środa, 19 sierpnia, minęła 15. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Nie 120, a 130 tysięcy złotych ma wynosić nowy drugi próg podatkowy. Taką propozycję przedstawili dziś premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański. Jak tłumaczyli, zmiana ma ulżyć klasie średniej i wprowadzić bardziej sprawiedliwy system podatkowy. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych przewidziano nową 24-procentową stawkę VAT. To faktycznie korzystne zmiany dla około 3,5 miliona Polaków, mówiła w TOK FM doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska.
13: To jest taka grupa celowana tych osób, których dochody przekraczają 120 tysięcy złotych rocznie, co w praktyce oznacza wynagrodzenie brutto prawie 12 tysięcy miesięcznie. Ci, którzy zyskują najwięcej, to są też ci, którzy procentowo najwięcej płacą. Oni jakby w tej największym stopniu są już dzisiaj obciążeni podatkiem 32%.
12: Jeśli propozycja przejdzie przez parlament i zyska podpis prezydenta, to zmiany zaczną obowiązywać w przyszłym roku. Jest kolejny ruch śledczych w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie katastrofy, w której zginęło 12 osób. Wniosek w tej sprawie trafił już do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
14: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej.
12: Węgierski sąd aresztował kierowcę autokaru na miesiąc, do 18 września. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura w Krośnie przekazała też, że w polskim śledztwie ruszyły przesłuchania poszkodowanych pasażerów, którzy wrócili już do domów. Na wniosek prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ukraiński parlament wybrał Jewgenija Chmarę na nowego ministra obrony. Chmara był szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Zastąpił na tym stanowisko Michajło Fedorowa. O czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
0: 35-letni Fedorow to autor dronowego sukcesu Ukrainy. Głośno wzywa do walki z korupcją i biurokracją. Jest bardzo popularny. Teraz rzucił Zełenskiemu wyzwanie. Chce przeprowadzenia wyborów mimo trwającej wojny.
6: Demokracja nie może.
0: Demokracja nie może być zakładnikiem Rosji. Walczymy, bo chcemy pozostać wolnym europejskim państwem. Apel Fedorowa to nie jedyny problem Zełenskiego. Służby antykorupcyjne, NABU i SAP przekazały, że prowadzą operację wymierzoną w organizację przestępczą, w której mają być urzędnicy biura prezydenta. Po tych doniesieniach Zełenski poinformował o wyrzuceniu zastępczyni szefa swojego biura. Nie przekazano, czy ma to związek z antykorupcyjnymi działaniami, ale trudno tu raczej mówić o zbiegu okoliczności. Masorchowski, TOK FM.
12: Ponad 1500 osób zgłosiło się w ciągu trzech ostatnich dni do Urzędu Miasta w Lublinie, by zastrzec swój numer PESEL. Boją się, że jeśli tego nie zrobią, ktoś na przykład weźmie na nie pożyczkę. Wszystko w związku z ogromnym wyciekiem danych z ubiegłego tygodnia. PESEL można zastrzec też elektronicznie, ale wiele osób woli przyjść i zrobić to w obecności urzędnika. Mówi szefowa referatu ewidencji ludności Dorota Pedrycz-Guzek.
15: Mamy non-stop kolejki sięgające nawet do ponad 100 osób. Zdarza się, że system się zawiesza, co jest również dużym mankamentem całości, tak? Obsługa trwa długo, niektórzy czekają nawet po 3 godziny.
16: No właśnie, i teraz to są głównie seniorzy, czy to bywa różnie?
15: Wbrew pozorom różnie. To nie tylko są seniorzy. Myślę, że część osób rzeczywiście nie ma świadomości, że to niekoniecznie tylko obywatel, ale myślę, że więcej osób posiada konto w banku elektroniczne i nie zdaje sobie z tego sprawy, że również poprzez to konto można przez bankowość elektroniczną dokonać tego zastrzeżenia. Oczywiście, jeżeli ktoś nie dokona tego elektronicznie, przychodzi z wnioskiem i musi to być pisemny wniosek, musi mieć aktualny dowód osobisty albo paszport, otrzymuje potwierdzenie tego zastrzeżenia z dokładną datą, godziną, minutą i sekundą zastrzeżenia.
12: Warto pamiętać, co takie zastrzeżenie numeru PESEL oznacza, że z jednej strony nikt na nas nie weźmie kredytu czy pożyczki, ale jednocześnie my też będziemy mieć z tym problem. Wtedy trzeba cofnąć zastrzeżenie, na przykład w aplikacji mObywatel. Trwa bój o 7 biletów do piłkarskiej Ligi Mistrzów. 14 zespołów wciąż pozostało w walce o fazę ligową tych rozgrywek. Z kolei polskie zespoły walczą o jak najwyższe miejsce w rankingu UEFA. Błażej Kulesza.
17: Bezbramkowo zakończyło się spotkanie lewskiego Sofia z AEK Ateny. Aż 4 gole padły za to w Zagrzebiu. Tam Dinamo 2-2 zremisowało z Wikingiem Stavanger. Z kolei w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu w Stambule Fenerbahce pogromca Górnika Zabrze w drugiej rundzie zremisowało u siebie z Olimpikiem Lyon 1-1. Te starcia miały duże znaczenie w rankingu UEFA i wyścigu Polski o czołową dziesiątkę. Ta bowiem ma premiowane bezpośrednim awansem miejsce do Ligi Mistrzów. Na razie Polska zajmuje 10 miejsce. Dziś kolejne 4 spotkania, a wśród nich m.in. Sabah Baku, w którym występuje Tymoteusz Puchacz, zagra w Bukareszcie z izraelskim Hapoelem Berszewa. Z kolei Celje, którego piłkarzem jest Łukasz Bejger, zagra na wyjeździe ze Slovanem Bratysława. Błażej Kulesza, TOK FM.
12: Po południu i wieczorem prawie w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu w rejonach podgórskich Sudetów również burze. Na termometrach od 19 stopni nad morzem, około 21 w centrum, do 25 na południu.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Anna Piekutowska, wracamy z audycją Zapytam Inaczej. Właściwie codziennie dowiadujemy się czegoś nowego o gigantycznym wycieku danych z firmy MyDoktor. Najpierw usłyszeliśmy, że hakerzy mogli ukraść nawet 19 milionów dane 19 milionów Polaków. Potem dostaliśmy zapowiedź, że każdy będzie mógł sprawdzić w rządowym systemie, czy jego dane znalazły się w tej skradzionej bazie. Dzisiaj wiemy, że takiego sprawdzenia nie będzie, przynajmniej na razie. I spróbujemy to podsumować wszystko z Maciejem Broniarzem z Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
19: Mamy gigantyczną kradzież danych, ale jeszcze nie wiemy czyich i nie wiemy do końca też jakich. Państwo nie może powiedzieć obywatelom, czy się znaleźli wśród ofiar, a dodatkowo wychodzą kolejne pytania czy wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa systemu MyDoktor, obowiązków placówek, adekwatności obecnego prawa. Co ten chaos pokazuje nam?
18: Chaos pokazuje nam, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od wszelkiego rodzaju systemów informatycznych i jak bardzo czasem bezpieczeństwo tych systemów jest dyskusyjne, bo jak sobie spojrzymy na przykład komunikację, która wychodziła w ostatnich latach z Ministerstwa Cyfryzacji, czy konkretnie z Rady do Spraw Cyfryzacji przy ministrze, to tam były rekomendacje poruszające wprost kwestie aplikacji gabinetowych i bezpieczeństwa tych aplikacji. Jak spojrzymy sobie na stronę CERT-u Polska, to tam w bazie wykrytych podatności jest bardzo dużo wykrytych podatności w tego typu aplikacjach, no i poziom bezpieczeństwa wielu tych aplikacji jest, nazwijmy to, dyskusyjny.
19: No, mamy teraz komunikat ze strony Ministerstwa Cyfryzacji, że tych danych nie ma w internecie, tak? Mówi między innymi wiceminister Standerskich, więc też nie mamy dowodu, żeby zostały wykorzystane, ale czy fakt, że ci sprawcy nie opublikowali jeszcze danych, to jest dla nas dobra wiadomość?
18: Obawiam się, że to jest trochę ciężko powiedzieć w tym momencie, czy to jest dobra wiadomość, czy nie. No bo tak, nawet jeżeli by rzeczywiście wyciekła na przykład duża ilość numerów PESEL, to sam numer PESEL wbrew pozorom nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu. Biorąc pod uwagę, ile milionów Polaków ma numer PESEL ujawniony w KRS-ie, to ta obiegowa opinia, że mając czyjś numer PESEL, można wziąć na niego kredyt, jest nieprawdziwa. To tak nie działa i jakby sam numer PESEL jako jawna informacja nie pozwala de facto na nic. Co oczywiście nie znaczy, że z tego numeru gdzieś tam wam obywatelu zastrzec, absolutnie się z tym zgadzam. Natomiast no, jakby nie dajmy się zwariować. Natomiast to, co jest moim zdaniem dużo większym problemem, to jest to, że jeżeli przestępcy faktycznie mają dostęp do tej bazy i w tej bazie na przykład są informacje na temat szczegółów stanu zdrowia różnych osób, w tym osób, które piastują w kraju istotne funkcje, są informacje na temat chorób, na jakie się leczą i tak dalej, to jest taka informacja, która może być wykorzystana może nie w skali masowej, no ale w jakichś działaniach operacyjnych targetujących daną osobę, czy to w kontekście jakiegoś szantażu, czy próby dyskredytacji wizerunku. I to oczywiście jest bardzo istotny problem. A niezależnie od tego jest taki wątek, który z mojej perspektywy umyka bardzo w tej całej dyskusji. No bo tutaj dajemy się trochę ponieść magii dużych liczb, 19 milionów rekordów osobowych, etc., etc. To, co mnie w tym wszystkim bardzo martwi, to to, że o tym incydencie organizacja dowiedziała się od dziennikarzy i rzeczywiście to jakby zaangażowanie mediów, które to ujawniły i w bardzo rzetelny sposób to komentują na bieżąco, to jest bardzo duży plus. Natomiast wolałbym, żeby jednak operatorzy, którzy dysponują tak dużą ilością danych swoich klientów, no przestrzegali tych wymogów prawa, które mają w kontekście monitorowania tej infrastruktury, nadzorowania jej bezpieczeństwa, a nie odkrywania z doniesień medialnych, że ups, mamy problem.
19: No też czytałam, że po prostu taka ogromna, taki ogromny wolumen tych danych nie mógł być ukradziony w ciągu chwili. To musiało trwać długo, dni, może tygodnie. No to jest po prostu jakieś straszne zaniedbanie, skoro nikt nie zauważył, że ktoś przez dni albo tygodnie prowadzę dane z systemu.
18: To ja to skoryguję. Jakby skopiowanie pliku, który posiada w sobie te 19 milionów, znaczy rekordy 19 milionów osób, to jest możliwe do zrobienia w kilkanaście sekund. Samo skopiowanie pliku poza system. Natomiast no, systemy informatyczne to jednak są dosyć złożone byty, gdzie chociażby operacja uzyskania dostępu do konkretnych danych. No, mamy w bankowości. Nie mogę sobie podjąć pracy w banku i z nudów na przerwie obiadowej przeklikiwać się po kolei przez konta wszystkich klientów tego banku, bo za chwileczkę system to wyłapie i mój przełożony zada mi pytanie, czemu tu zaglądasz. Natomiast to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia tego, że jeżeli faktycznie intruzi, a dużo na to wskazuje, byli w tych systemach organizacji przez dłuższy czas, przełamali ileś tam zabezpieczeń w różnych systemach, uzyskali dostęp do różnych rzeczy, do których nie powinni mieć dostępu, to na poziomie nadzorowania i monitorowania to powinno być wykryte. My jesteśmy w takim bardzo niekomfortowym momencie, bo z jednej strony jak się pojawiają rekomendacje, co należałoby zrobić, żeby tego incydentu uniknąć, to to są dokładnie te rekomendacje, które weszły w życie w przyjętym przecież w kwietniu nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Natomiast no, jest pewna bezwładność i zanim te przepisy zaczną obowiązywać, w sensie będzie możliwość egzekwowania czy nakładania kar za nieprzestrzeganie tych przepisów, no to raczej minie kilkanaście miesięcy, jak nie dłużej. Więc jesteśmy trochę w takim, mówię, niekomfortowym miejscu. Natomiast moim zdaniem to powinno zacząć dyskusję na temat zwiększenia nadzoru, ale też nadzoru po stronie klientów, żebyśmy my jako osoby, które powierzają swoje dane różnym podmiotom, no bardziej się interesowały tym, jak te dane są zabezpieczane, chociażby jakie standardy bezpieczeństwa w danych organizacjach są zaimplementowane. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, tu jest jeszcze taki niuans dotyczący tego, że jeżeli faktycznie przestępcy mają dostęp do tego typu systemów i tam na przykład są wgrywane, bo to jest dosyć ciekawy wątek, certyfikaty lekarzy do wystawiania recept, no to jest scenariusz możliwy, na ten moment niepotwierdzony, że można sobie w nieautoryzowany sposób masowo wystawiać recepty na przykład na leki refundowane i potem nimi handlować. Tu jest dużo bardzo powiązanych wątków, to czego bym na pewno nie chciał i bardzo przed tym przestrzegam, to żeby taka medialna panika, że wyciekło 19 milionów PESEL-i, przełożyła się w to, że będziemy mieli mniejsze zaufanie do elektronicznej służby zdrowia, bo to jest akurat taka jedna z tych rzeczy w tym kraju, zwłaszcza w obszarze ochrony zdrowia, która działa fenomenalnie i nie psujmy tego.
19: No tak, a z drugiej strony jakoś naturalnie nasuwa się pytanie, czy tyle danych o Polakach powinno być zgromadzone w jednym miejscu, że jeden atak i potencjalnie pół kraju jest zagrożone.
18: To jest właśnie trochę problem tej centralizacji i tego, że pewne firmy mają no, bardzo dominującą pozycję na rynku, a też nie oszukujmy się, myślę, że większość z nas nie miała do zeszłego tygodnia zielonego pojęcia o istnieniu firmy MyDoctor. Więc to jest pewien problem. I teraz obawiam się, że takich przypadków może być więcej i biorąc też pod uwagę na to, jak dużo zaangażowania różnych instytucji państwa polskiego, wszelkiego rodzaju służb i tak dalej zostaje przepalonych właśnie na obsługę tego jednego incydentu, a bezpieczeństwo po stronie tych podmiotów prywatnych jest dyskusyjne, no to biorąc poprawkę na to, w jakiej sytuacji obecnie jesteśmy w kontekście wojny z Rosją, to takie ataki będą się nasilać. I teraz jest jedna rzecz, która gdzieś tam nie powinna nam umknąć, to jest tak, że koszty tego ponosimy my wszyscy, w szczególności ponosi aparat państwa. Natomiast potencjalne zyski z wielu lat działalności organizacji, która prawdopodobnie no, mogła realizować swoje bezpieczeństwo lepiej niż realizowała, już nie były uspołeczniane, tylko były po prostu zyskami konkretnej organizacji, gdzie ktoś podejmował różne decyzje, no ewidentnie nie mając jako priorytetu bezpieczeństwa tych danych i bezpieczeństwa informacji o klientach.
19: Jeszcze chciałam z panem pociągnąć ten temat dotyczący innych ataków, dlatego że mieliśmy dwa różne incydenty związane z MyDoctor. W 2024 pierwszy z nich był, ale też wiemy, że ten sektor ochrony zdrowia w różnych sposób jest intensywnie atakowany. Tylko w 2026 doszło do kilku ataków na szpitale, na placówki medyczne. Czy to też są takie incydenty, które są prawdopodobnie tak jak ten nastawione na okup, czyli takie komercyjne, w ten sposób je nazwę? Czy rzeczywiście tutaj już musimy podejrzewać jakieś operacje obcych służb?
18: Ja myślę, że tu jest bardzo daleko posunięta synergia, bo biorąc pod uwagę, że ten sektor przestępczy funkcjonuje czy to w Rosji, czy na Białorusi, nawet nie tyle za cichym przyzwoleniem państwa, co po prostu w doskonałej komitywie, to jestem w stanie założyć się, że bardzo, bardzo możliwy jest scenariusz, w którym te dane, poza tym, że są przedmiotem jakiejś negocjacji, potencjalnego okupu, chociaż zakładam, że na ten moment trochę ta opcja nie jest eksploatowana, no to po drodze ktoś te dane sobie przejrzał i zobaczył, jakie dane interesujące z punktu widzenia chociażby operacji destabilizacyjnych. No bo wyobraźmy sobie, że za chwilę pojawi się wyciek informacji o tym, że jakiś bardzo istotny polityk czy osoba pełniąca bardzo ważną funkcję społeczną ma konkretną chorobę, która w jakiś tam sposób, powiedzmy, poddaje wątpliwość jej zdolność piastowania danego urzędu. I teraz tego typu działania są możliwe. Do tego dochodzi jeszcze jeden wątek, bo znowu ja się dużo bardziej boję tych incydentów, które nie są ujawniane albo o których się nie dowiaduje opinia publiczna, a one dzieją się masowo. I mamy od kilku tygodni w Polsce plagę ataków typu denial of service, czy takich ataków blokujących usługę, na operatorów telekomunikacyjnych, ale tych mniejszych, czyli takich, którzy świadczą dostęp do internetu w mniejszych miejscowościach, Skierniewice, Żerardów, Rybnik, etc., etc. I teraz to są operatorzy, którzy na tych lokalnych rynkach bardzo często mają pozycję monopolisty, bo oni zbudowali tę infrastrukturę telekomunikacyjną, kiedy żadnej dużej korporacji w ogóle się nie chciało tego robić. I to są operatorzy, którzy świadczą dostęp do internetu dla sądów, dla urzędów, dla
19: infrastruktura szpitali, strategiczna, zdrowia. Totalnie.
18: Tak, tak, dokładnie. I to jest taki operator, który zaatakowany nie tylko odbiera dostęp do internetu mieszkańcom Rybnika, ale uniemożliwia instytucjom bardzo krytycznym, właśnie chociażby wspomnianym szpitalom czy administracji państwowej, korzystanie z systemów centralnych wymiany informacji, bo ta infrastruktura telekomunikacyjna jest sparaliżowana.
19: Bardzo dziękuję za rozmowę. Maciej Broniarz z Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego był moim gościem.
18: Dziękuję bardzo.
19: Po informacjach porozmawiamy o tym, czy, jak twierdzi Wall Street Journal, Donald Trump dąży do spotkania z Kim Jong-unem.
20: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
21: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
22: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
23: Został popełniony błąd medyczny. Decydujemy się na drogę sądową. Jak się przygotować? Od czego zacząć? Czy warto szukać opinii niezależnego eksperta? A co oznacza pojęcie zabezpieczenie pełnej dokumentacji medycznej? Porozmawiamy o tym w kolejnym odcinku cyklu Prawo bez recepty w czwartek po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
11: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
24: Reklama.
25: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
26: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
27: Marian, co ty robisz?
26: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
28: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
29: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
30: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
29: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra, 2 na osobę. Kaufland.
24: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 15.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Agenci CBA wkroczyli do ratusza w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku. Sprawdzają procedurę wydawania przedsiębiorcom zaświadczeń po powodzi z 2024 roku. Były one podstawą do otrzymania wsparcia po kataklizmie. Działania CBA to reakcja na informacje o nieprawidłowościach z tym związanych i część prowadzonego przez biuro od kilku miesięcy śledztwa. Ratusz w Jeleniej Górze miał wydać około 200 zaświadczeń dla przedsiębiorców, którzy chcieli ubiegać się o powodziową pomoc. Od dziś do końca sierpnia szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Powodem są braki lekarzy specjalistów, które uniemożliwiają zapewnienie całodobowej opieki. Wstrzymanie przyjęć obejmuje zarówno pacjentów przyjmowanych w trybie pilnym, jak i nagłym. Rozpoczyna się również proces wypisywania osób obecnie leczonych na internie, informuje Aleksandra Giczewska, rzeczniczka szpitala.
31: Pacjenci, których proces leczniczo-diagnostyczny nie zostanie zakończony, zostaną przekazani do innych podmiotów leczniczych, w których możliwe będzie kontynuowanie niezbędnego leczenia i opieki.
19: Rzeczniczka podkreśla, że szpital na bieżąco wypłaca wynagrodzenia.
31: Przyczyną obecnej sytuacji nie są zatem zaległości w wypłacie wynagrodzeń, lecz ograniczona dostępność lekarzy, specjalistów chorób wewnętrznych na rynku pracy.
19: Placówka prowadzi obecnie rekrutację, aby uzupełnić kadrę i przywrócić pełne funkcjonowanie oddziału.
12: Premier Donald Tusk powiedział, że w tym miesiącu, i to cytat, nie spodziewa się zmian w rządzie. Tusk był pytany o możliwość wejścia do Rady Ministrów Szymona Hołowni i zastąpienia przez niego Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz na stanowisku ministra funduszy i polityki regionalnej. Według doniesień medialnych Hołownia jest gotów wejść do rządu. Miałoby to wzmocnić jego pozycję względem obecnej liderki ugrupowania Pełczyńskiej-Nałęcz, która ma być skonfliktowana z premierem Tuskiem i resztą koalicjantów. O 17:00 w Hali Historii i Izbie Pamięci przy cmentarzu powstańców warszawskich na Woli zostanie wystawiona księga kondolencyjna Wandy Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączek, zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat. W powstaniu warszawskim walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów.
1: Żeby po prostu wybrać się na spacer i oddać cześć pani Wandzie, a przy okazji złożyć kwiaty pod pomnikami, które były specjalnie bliskie sercu pani Wandy, polegli niepokonani.
12: Po wojnie Traczyk-Stawska angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach. Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości. Po południu i wieczorem prawie w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Sudetów również burze. Na termometrach od 19 stopni nad morzem, około 21 w centrum, do 25 na południu.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Środa po 15:20, więc naturalnie połączyliśmy się z profesor Małgorzatą Zacharą Szymańską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, komentatorką audycji Zapytam Inaczej. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło słyszeć się z Państwem i z Tobą ponownie.
19: A my znowu o Donaldzie Trumpie, bo nakazał Pentagonowi znacząco ograniczyć wspólne ćwiczenia wojskowe Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej, prezydent USA. Do tego uzasadniając tę decyzję, mówił o swojej bardzo dobrej relacji z Kim Jong-unem i określał Koreę Północną z kolei jako państwo niegroźne i pełne szacunku. Czy powiedziałabyś już, że Stany zawiesiły sojusz z Koreą Południową? Jak ważne jest to zawieszenie?
2: Stany Zjednoczone, miejmy nadzieję, nie zawiesiły tego sojuszu, a przynajmniej Koreańczycy Południowi, no i właściwie cały świat spoglądają na taką sytuację z pewną dozą dystansu, dlatego że to byłoby posunięcie nielogiczne przede wszystkim z punktu widzenia samych Stanów Zjednoczonych. Ponieważ, nie wiem, czy sobie Państwo przypominają, ale już administracja Baracka Obamy zapowiedziała zmianę strategiczną w orientacji międzynarodowej Stanów Zjednoczonych, czyli nie linia transatlantycka, nie Europa. My byliśmy w tej części świata nieco obrażeni na taki stan rzeczy, ale on wydawał się naturalny z punktu widzenia przesunięcia tych ośrodków siły w ramach globu. Więc nie Europa, a właśnie Azja. To był ten tak zwany zwrot ku Azji. Jeżeli spoglądamy na pozycję na tej mapie kontynentu Korei Południowej, to jest taki sojusznik, który jest Ameryce bardzo potrzebny. A dzieje się tak, i działo się to już w pierwszej kadencji Donalda Trumpa, że on bardzo surowo ocenia stan tych relacji i zupełnie nie zwraca uwagi na to, co Korea Południowa mogłaby zrobić w regionie dla Stanów Zjednoczonych i robi w regionie dla Stanów Zjednoczonych. Ważna jest tylko nadwyżka handlowa i ważne jest tylko to, że Donald Trump może forsować taki argument, że Koreańczycy opierają się na potencjale militarnym Stanów Zjednoczonych, na bazach, na żołnierzach stacjonującym w tym państwie. Uwaga, nie płacąc za to. No i ten argument pobrzmiewa nam znajomo, no bo to jest też argument, który wysuwany jest wobec europejskich sojuszników NATO.
19: No i jeszcze jest ten czynnik tego, że Korea Południowa nie chciała przyłączyć się do amerykańskiej wojny z Iranem.
2: Tak, tak, ale to wydaje się, że to jest taki argument na potrzeby publiczności wewnętrznej, amerykańskiej. To znaczy Donald Trump jak zwykle szuka winnych. On mówi, no rozpoczęliśmy tę wojnę, właściwie nie wiadomo dlaczego, znaczy wiadomo, bo liczono na szybkie zakończenie i szybkie poddanie się Iranu. Tak się nie stało i to można było przewidzieć. No to teraz kto jest winny? No winni są ci sojusznicy, którzy zawiedli, no bo nie odpowiedzieli na te apele prezydenta amerykańskiego o pomoc w tak zwanej demilitaryzacji cieśniny Ormus. Nie wiadomo, co to byłoby, co to miałoby znaczyć de facto. No i Korea Południowa zrobiła tak samo, to znaczy wstrzemięźliwie do tego pomysłu się odniosła, ale trzeba powiedzieć, że posunięcia Donalda Trumpa wobec Korei Południowej, no bardzo to państwo osłabiają, bo po pierwsze cła, a po drugie zasoby energii, ponieważ no bardzo mocno to państwo ucierpiało na zamknięciu cieśniny Ormus.
19: No właśnie i też czy decyzja wobec Korei Południowej może być związana z tym, że po prostu amerykańskie wojsko jest bardzo przeciążone wojną w Iranie i tak naprawdę nie ma wystarczających sił przerobowych, żeby prowadzić wojnę z Iranem i wiarygodnie odstraszać, czy to Chiny, czy Koreę Północną, czy Rosję?
2: No to jest ta obawa, dlatego że nie ma takiej praktyki dyplomatycznej, ani też praktyki strategicznej, że ogranicza się te manewry, te ćwiczenia wojskowe, które już trwają, które się już rozpoczęły. One są wpisane w kalendarz i one odbywają się jako taki, jako potwierdzenie współpracy wojskowej tych państw, współpracy wojskowej niebagatelnej. I to oczywiście wzbudza nieufność i powoduje kolejną rundę pytań o to, jakim sojusznikiem albo jak wiarygodnym sojusznikiem Stany Zjednoczone są. I jesteśmy w podobnej sytuacji tak naprawdę. To znaczy Polska jest zagrożona ze strony Rosji, czy też czuje się zagrożona ze strony Rosji, tak jak Korea Południowa czuje się zagrożona ze strony Korei Północnej, bo przecież technicznie czy prawnie prowadzi z nią otwartą wojnę. I pojawia się to kluczowe pytanie, które wisi w powietrzu. Czy gdyby coś się wydarzyło, no to czy Stany Zjednoczone przyjdą z pomocą? I na gruncie polskim mamy tę wątpliwość, może ona jest niewyrażana, ale jednak bardzo mocno inwestujemy w obronność własną, we własne zasoby militarne, tak żeby potencjalny atak był po prostu nieopłacalny. Korea Północna robi, Południowa, robi dokładnie to samo, no ale to ten niepokój o tę przyjaźń amerykańską, on wisi w powietrzu, bo jednak dane strategiczne, bo jednak dane wywiadowcze, bo jednak to wsparcie, które jest ze strony tego sojusznika potężniejszego wymagane, no ono może być kiedyś pytaniem o to, czy być, czy nie być.
19: No i tutaj pojawia się chyba najbardziej absurdalny element całej tej historii, czyli Kim Jong-un. Bo Donald Trump, tak jak powiedziałam na początku naszej rozmowy, mówi o dobrych relacjach, nazywa Koreę Północną państwem niegroźnym i pełnym szacunku, jednocześnie ogranicza ćwiczenia z tym demokratycznym swoim dotychczasowym sojusznikiem. Co taki obraz mówi o tym, jak Trump definiuje dziś przyjaciela, a jak przeciwnika?
2: No i tu też jest kłopot, dlatego że Donald Trump ma taki zwyczaj, że on wprowadza niejasność w tych relacjach międzynarodowych. Znaczy nie wiadomo, kto jest po jasnej stronie mocy, a kto po tej mrocznej jest. Bo jeżeli widzimy taką triadę, czyli przywódca Korei Północnej, przywódca Chin i przywódca Rosji razem się spotykają, no to myślimy sobie, no to to jest ta współczesna oś zła. A tu nagle Donald Trump zaprzyjaźniony według swych własnych słów i z Władimirem Putinem i z Kim Jong-unem, no niekoniecznie strona chińska do tej, czy Xi Jinping do tej przyjaźni, no taka bardziej wstrzemięźliwie jest nastawiona, więc kłopot polega na tym, że Donald Trump deklaruje dobre relacje, ale tak naprawdę Kim Jong-un ma swój moment w historii swojego reżimu i współczesnej osłony stosunków międzynarodowych, bo jego bardzo potrzebuje Rosja, bo od momentu rozpoczęcia przez nią wojny w Ukrainie, to co on ma w magazynach, nawet jeżeli to jest broń przestarzała, no to jednak na ten rosyjski front świetnie się nada. Za to on dostaje od Rosji technologię i on nie tylko amerykański prezydent, spotykając się z nim tam w 18, zdaje się, roku, jako pierwszy urzędujący amerykański prezydent, wprowadził go poniekąd znowu na salony. No i w jakiś sposób on wypłynął z tego ostracyzmu, no to teraz tylko umacnia swoją pozycję i on ma innych przyjaciół, innych sojuszników, właściwie strony amerykańskiej już nie potrzebuje.
19: No, amerykański Wall Street Journal dzisiaj ujawnia, że Donald Trump dąży do kolejnego spotkania z Kim Jong-unem. Miałoby do niego dojść jesienią, prawdopodobnie przy okazji zaplanowanego na listopad szczytu współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku w Chinach.
2: Nic z tego nie wyniknie, dokładnie tak samo jak nie wyniknęło nic z tego kilka lat temu. Dlatego, że wiemy, że w ciągu tych kilku lat od spotkania amerykańskiego prezydenta i przywódcy Korei Północnej znacząco polepszyła się kondycja przemysłu militarnego Korei Północnej i te zasięgi rakiet i zasoby tych rakiet, no szacowane są, mówi się o tym, że Korea w tej chwili ma 50-60 głowic, ma możliwości wyprodukowania do 90, że zagraża w tej chwili sojusznikom amerykańskim, są rakiety krótkiego zasięgu, ale Japonia jest w ich zasięgu, Korea Południowa oczywiście, no a rosną szanse na wyprodukowanie rakiet dalekiego zasięgu.
19: I też tutaj bym dorzuciła, bo wydaje mi się, że warto jest to docenić, że jednak współpraca z Rosją daje też żołnierzom z Korei Północnej całkiem niezły wgląd w technologie i systemy obrony tak zwanej zachodniej.
2: Tak. Oczywiście, że tak. Czyli to jest tak, że ci żołnierze, którzy walczą, wysyłani są z Korei Północnej na front rosyjski, oni dostają doświadczenie bojowe, niezwykle cenne. Rosja przesyła technologię nowocześniejszą niż tą, którą dysponowało wcześniej to państwo do produkcji broni, a Amerykanie ze swoją technologią, ze swoim tempem produkcji, no jakoś nie mogą wstrzelić się w moment, bo zużywają tej broni, szczególnie tych systemów zaawansowanych, naprawdę wiele, zużyły ich podczas szczególnie pierwszych dni wojny z Iranem. No i pojawiają się te obawy, że no może nie wystarczyć na te wszystkie konflikty, bo to jednak arsenał był zbudowany do tego, żeby reagować w wojnach ekspedycyjnych, w wojnach krótkich, a nie w takich wojnach, które trwają miesiącami całymi, czy też latami.
19: To znaczy, że teraz do tej pory mówiliśmy, że Donald Trump jest wyznawcą tego modelu transakcyjnego, że chodzi o to, czy jego sojusznicy są wystarczająco użyteczni, ale czy teraz właśnie ten przykład z Koreą Południową nie pokazuje nam, że tutaj już nawet model transakcyjny nam nie wyjaśnia tej strategii?
2: No, ta transakcyjność tego modelu prezydenta amerykańskiego jest bardzo ograniczona. To znaczy on spogląda tak sobie, to wyobrażam, że Donald Trump zasiada po partyjce tam golfa i spogląda na to, jaka jest nadwyżka handlowa w handlu z Koreą Południową i wychodzi mu, że ta nadwyżka jest znacząca wciąż. Więc mówi, że no dobrze, utrzymujemy cła 25%, podczas kiedy no, te towary, które ze Stanów Zjednoczonych do Korei są eksportowane, nie są objęte żadnymi cłami. Amerykanie chcą kupować te produkty koreańskie, dlatego że one są po prostu oparte na wysokich technologiach, że one zostały zaakceptowane przez rynek, tak zresztą jak na całym świecie. I to wydaje się nieprawdopodobne w tej wizji rzeczywistości Donalda Trumpa, że coś mogłoby być lepsze niż to, co amerykańskie. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest ta, o której... zaczęłyśmy naszą rozmowę, czyli te strategiczne walory położenia Korei Południowej i tego, jak ona wiernym była sojusznikiem amerykańskim, w ogóle w tej konfiguracji czynników nie są albo wydają się nie być brane pod uwagę.
19: Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
19: To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Szymon Baluta i Adam Brzeziński. Za chwilę informacje TOK FM, a po nich jeszcze więcej sportu. Przemysław Pozowski. Dzisiaj o sporcie, w którym jesteśmy potęgą.
3: Tak, a szczególnie to potęgą jesteśmy w brydżu sportowym, jak się okazuje. Postrzegasz brydża jako sport?
19: Oczywiście, tak, jasne. Szachy, sport, brydż, sport.
3: Oczywiście. Jest i będzie tutaj gościem Tomasz Wolfke, rzecznik Polskiego Związku Brydża Sportowego, bo Mistrzostwa Świata będziemy mieć w Polsce w Katowicach, lada moment, ale ponieważ Tomasz to jest także komentator tenisa, a Iga Świątek gra o 17, a Nick Kyrgios został zawieszony za oblanie testu.
19: Bardzo ciekawa to jest sytuacja.
3: To też o tym będzie.
19: Zapraszamy serdecznie na jeszcze więcej sportu, a ja się z Państwem słyszę jutro po godzinie 14.
4: Autopromocja. Spóźniony pociąg. Przedłużone spotkanie. Korki. To nie problem. W aplikacji TOK FM ulubione audycje czekają, aby je posłuchać. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację TOK FM i nie martw się zasięgiem. Autopromocja.
5: Reklama.
6: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
7: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
9: dalej masz. Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 15.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański przedstawili dziś zmiany w systemie podatkowym. Mniej ma płacić klasa średnia, więcej najbogatsi i wielkie korporacje, mówi minister Domański.
14: Zaproponowane dzisiaj zmiany, one się mniej więcej bilansują. W związku z czym jest to chyba pierwsza od wielu, wielu lat zmiana w systemie podatkowym, która nie kosztuje budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralna.
13: Propozycja rządu zakłada, że do 130 tysięcy złotych pozostaje stawka 12%, między 130 a 150 tysięcy pojawi się 24%, a 32% zacznie obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Zmiany mają wejść w życie w 2027 roku. Ma skorzystać na nich 3,5 miliona Polaków. Kampania wyborcza w Krakowie nabiera tempa. Dziś najważniejsze założenia swojego programu zaprezentowała kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. Ma być konkretnie, lokalnie i, jak przekonywała kandydatka, ponad politycznymi podziałami.
15: W każdej dzielnicy będziemy się spotykać, będziemy rozmawiać o tej dzielnicy. Będę przedstawiała konkretne propozycje dla danej dzielnicy i to są propozycje mieszkańców Krakowa. To są propozycje i to są postulaty, które usłyszałam, które otrzymałam.
13: Wczoraj swoją propozycję podatku dla deweloperów przedstawiła kandydatka Lewicy Daria Gosek-Popiołek, a kandydat PiSu Michał Drewnicki został wsparty przez premier Beatę Szydło i wiceszefa partii Przemysława Czarnka. Dwóch mężczyzn zostało rannych po eksplozji na kutrze w porcie Jastarni na Półwyspie Helskim. Okoliczności wybuchu wyjaśnia policja. Do wypadku doszło podczas pracy związanych z czyszczeniem silnika. Kuter, na którym doszło do eksplozji, nie zatonął. Włoskie media informują o pladze kradzieży kieszonkowych, których ofiarą padają turyści w Mediolanie i Wenecji. Z kieszonkowcami walczy też policja w Rzymie, gdzie aresztowano ostatnio 7 osób. Służby konsularne Polski apelują do turystów o czujność. W Brazylii co najmniej 21 osób zginęło, a 4 zostały ranne na skutek zderzenia czołowego autobusu i ciężarówki w stanie Parana na południu kraju. Zarządca drogi poinformował, że wszystkie ofiary śmiertelne znajdowały się w autobusie. Lokalne media podały, że autobus należał do Wydziału Zdrowia niewielkiego miasta Imbituva. A więcej informacji w TOK FM w TOK 360 o 16. Najcieplej teraz w Krakowie, 25 stopni, najchłodniej w Chojnicach, tam na termometrach tylko 15 kresek. Wieczorem prawie w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Sudetów również burze. Padać może także w nocy, na południowym zachodzie także może zagrzmieć.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Przemysław Pozowski, dzień dobry. To jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Minęła godzina 15.44 i dziś naszym gościem jest Tomasz Wolfke. Ja się teraz głowię, jak przedstawiać. Czy komentator tenisa w Eurosporcie, zaraz US Open, które będziesz komentować, czy jednak i w tej roli dzisiaj bardziej przyszedłeś, a przynajmniej ty będziesz w tę stronę ciągnąć, a ja pewnie będę ciągnąć w stronę tenisa, a przyszedłeś w roli rzecznika Związku Polskiego Brydża Sportowego.
12: Tak, i rzecznika Mistrzostw Świata, otwartych Mistrzostw Świata w brydżu, które jutro rozpoczynają się w Katowicach.
6: I co więcej, ty na nie jedziesz, a to są Mistrzostwa Świata.
12: Tak, ja na nie
6: jadę.
12: Jak
6: to możliwe?
12: No właśnie, ja na nie jadę nie tylko do pracy, ale także grać. Dlatego, że to są Mistrzostwa Świata w formule open, czyli otwarte. Jedyna taka formuła, nie znam jej z innych sportów, w której taki amator jak ja, bo ja jestem przeciętnym warszawskim amatorem grającym w trzeciej lidze na co dzień, może się zmierzyć z mistrzem olimpijskim i nie tylko zmierzyć, ale na krótkim dystansie nawet z nim wygrać. To brzmi jak bajka o żelaznym wilku dla państwa, ale tak to w brydżu jest. Jeżeli zagramy jedno czy dwa rozdania, a nie 8, 16 czy 30, jesteśmy w stanie w tym jednym rozdaniu pokonać mistrza świata. W innych sportach myślę, że to jest absolutnie niemożliwe. Nawet trudno sobie wyobrazić na przykład, żeby przeciętny amatorski piłkarz zagrał przeciwko Kylianowi Mbappé na przykład, albo Iga Świątek zagrała z jakąś amatorką, a nawet gdyby zagrali, no to oczywiście nikt nie wygrałby, żadna amatorka nie wygrałaby nawet piłki z Igą Świątek, a ja mogę wygrać rozdanie z mistrzem olimpijskim.
6: Chociaż poczekaj, podczas US Open przecież jest ten taki dzień pokazowy teraz, gdzie teoretycznie ktoś, kto nie jest profesjonalnym tenisistą może...
12: No tak, ale myślę, że nawet gdyby Iga zagrała lewą ręką, to też by wygrała, a mówiąc zupełnie poważnie, no to oczywiście wiemy, że były te różne próby rywalizacji kobieta-mężczyzna i tak naprawdę, no to wiadomo, że zawodowy sport nijak się nie równa z amatorskim i amator nie ma żadnych szans. Brydżu ma.
6: No dobrze, to są otwarte Mistrzostwa Świata i to słowo open tutaj jest kluczowe?
12: Tak, to jest kluczowe słowo, nie tylko dlatego, że może zagrać każdy, ale także dlatego, że w związku z tym mamy, może grać Polak z Argentyńczykiem, Brazylijczyk z Włochem, nie wiem, Francuz z Islandczykiem i tak dalej, i tak dalej. Mamy w tej chwili rekordową obsadę. Już wiadomo, że to w XXI wieku będą najliczniej obsadzone Mistrzostwa Świata. One się odbywają co 4 lata. W tej chwili już
6: rozmawialiśmy
12: mamy...
6: przy okazji tych, które były we Wrocławiu.
12: 4 lata temu,
6: dokładnie
12: tak. One były też bardzo fajne już, bo to były pierwsze po pandemiowej przerwie. Polska się zdecydowała wtedy na zorganizowanie tego. Nie za bardzo byli chętni w 22 roku.
6: Hala stulecia, dobrze pamiętam.
12: Hala stulecia monumentalna. Pamiętamy, że to było też kilka miesięcy po wybuchu wojny tej agresywnej rosyjskiej na Ukrainie. I świat był niezapewny wtedy, co się będzie działo. Inni organizatorzy obawiali się o frekwencję. Polski Związek Brzegu Sportowego tę rękawicę podjął i wyszło bardzo dobrze, na tyle dobrze, że zostaliśmy monopolistą, jeśli chodzi o organizację imprez, no bo kolejne mistrzostwa 4 lata później znowu się u nas odbywają, a po drodze w zeszłym roku były też otwarte mistrzostwa Europy w Poznaniu, też z rekordową frekwencją.
6: Czyli znowu coś, czego absolutnie nie możemy przełożyć do tych dyscyplin najpopularniejszych, bo wyobraźmy sobie, że Gianni Infantino organizuje mundial w Warszawie, 4 lata później organizuje go
12: w Krakowie.
6: W Krakowie, a po drodze Mistrzostwa Europy Aleksander Czeferin robi w Poznaniu.
12: W Lublinie na przykład. Tak. Nie, tak. Oczywiście, no to trochę sobie żartujemy, ale taka prawda, że po pierwsze jesteśmy potęgą, jeśli chodzi o organizację. Oczywiście to także dlatego, że brydż sportowy w Polsce jest bardzo popularny, uprawia go kilkanaście tysięcy ludzi i ci ludzie chcą grać w turniejach i jak się dowiedzieli, że jest możliwość zagrania właśnie w otwartych Mistrzostwach Świata czy Mistrzostwach Europy, to stawiają się tłumnie, będzie grało kilkuset Polaków wśród tych ponad 1000 uczestników. Także dlatego, że Polacy mają tańsze wpisowe i to o 1/3. To jest ukłon w stronę gospodarzy, no i to powoduje masowy napływ polskich par. Tak na

0: Europejska i Światowa Federacja Brydżowa to nie są jakieś potęgi finansowe tak jak MKOL czy FIFA. Oczywiście swoje budżety sensowne mają i dbają o to, żeby kolejne imprezy, właśnie te w formule Open, były dochodowe. No i Polska im ten dochód zapewnia z tego wpisowego przede wszystkim, ale także dlatego, że polskie miasta, duże polskie miasta, właśnie takie jak Wrocław, jak Katowice, jak Poznań, jak Warszawa, jak Gdańsk, rozumieją, że opłaca się przyciągać do siebie takie duże, masowe imprezy. Takie imprezy z udziałem ponad 1000 osób przez 15 dni. Te mistrzostwa trwają dokładnie tyle, ile igrzyska olimpijskie. W jakimś tam sensie są do tego porównywalne. Będzie 8 konkurencji się toczyło przez te 15 dni. Jest do zdobycia worek medali, jak słychać. Ale ważne jest bardzo także to, że władze miast rozumieją, tutaj w tym przypadku Katowic i wielkie ukłony i dla władz miasta, i dla władz regionu, i dla władz makroregionu Górnośląsko-Zagłębiowskiego, że zdecydowały się na pomoc i wsparcie i sponsoring tych mistrzostw, także Ministerstwo Sportu i Turystyki, to są cztery podstawowi sponsorzy nasi w Katowicach, bo te miasta rozumieją, że będą miały z tego zysk w postaci zakwaterowania w hotelach, w postaci wynajmu mieszkań, wynajmu miejsc w pensjonatach i miejsc gastronomicznych.
1: No dobrze, ale jeżeli chodzi o taką imprezę jak te otwarte Mistrzostwa Świata w brydżu, to najważniejsza jest rywalizacja i medale. I teraz, czy tutaj, jak się popatrzymy na ranking brydżowy, i znowu porównam to do tenisa. W tenisie w pierwszej setce kobiet mamy 10 Czeszek i ile mamy Polek? 4.
0: 4 w setce, tak. Od niedawna, bo były 3.
1: Tak, a jak to wygląda w brydżu? Bo podobno jesteśmy potęgą.
0: Jesteśmy potęgą od co najmniej dekady ze wszystkich imprez mistrzowskich, rangi mistrzowskiej, czy to Europy, czy świata, czy letnich, czy zimowych, czy w formule otwartej, czy w formule narodowej, czy brydżowych olimpiad, które się odbywają raz na 4 lata. To jest najbardziej prestiżowa impreza w tej dyscyplinie sportu. Polacy przywożą zawsze medale i bardzo często to jest tak, jak było 4 lata temu we Wrocławiu i tak, jak było rok temu w Poznaniu, że zdobywamy większość tych medali możliwych do zdobycia. W formule Open oczywiście nie ma żadnych ograniczeń. Teoretycznie mogliby sami Polacy zdobyć te medale. Oczywiście w imprezach narodowych, kiedy startuje jedna reprezentacja z każdego kraju, no to medal można zdobyć jeden. To jest oczywiste. I w tej najbardziej prestiżowej 2 lata temu w Buenos Aires w tych igrzyskach brydżowych zdobyliśmy 2 złote medale na 4 możliwe. Także jesteśmy absolutną potęgą. Myślę, że to porównać można, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, bo to zupełnie inna ranga sportu marketingowo i PR-owo, ale jesteśmy w brydżu sportowym zarówno bardziej wśród mężczyzn, ale także wśród kobiet, także w rywalizacji mikstowej, jesteśmy całkowicie porównywalni do dominacji naszych siatkarzy na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o siatkówkę.
1: Dobrze, a jeszcze jedna rzecz. Mamy naszego polskiego brydżowego Nowaka Dżokowicza.
0: albo Marysia ciągle tak, w pierogach.
1: Albo brydżową Igę Świątek.
0: No tak, oczywiście, że mamy.
1: Tak jakby ja Dżokowiczowi narodowość zmieniłem przy okazji. No dobrze, naszego Huberta
0: Hurkacza. Mamy lepszych tenisistów, wyżej klasyfikowanych niż kiedykolwiek Hubert Hurkacz, bo Hubert był w szczycie kariery na 6 miejscu. Iga oczywiście była liderką, więc takiej pani w brydżu jeszcze nie mieliśmy, ale wszystko przed nami. Mamy kilka bardzo zdolnych zawodniczek, które są klasyfikowane w pierwszej 50 światowego rankingu, ale przede wszystkim mamy 4 reprezentantów w pierwszej 10 światowego rankingu brydżowego. Tak się to ułożyło, no nie czas i nie pora, żeby tutaj to szerzej omawiać, ale tak się ułożyło, że 3 z nich reprezentują co prawda oficjalnie sportowo barwy Szwajcarii, ale są jak najbardziej Polakami. No i taką Igą Świątek brydża w ogóle jest z całą pewnością, czy Messim, Messim brydża, bo to cudowne dziecko, czy Jamalem brydża jest Polak Michał Klukowski, który zanim jeszcze zdał maturę, już zdobył w europejskim i światowym brydżu wszystko, co było można zdobyć. I teraz w wieku 29 lat jest wiceliderem światowego rankingu. No i wszyscy mówią, że wiceliderem jest tylko dlatego, że liderem jest Szwajcar Pierre Zimmermann, czyli właściciel tego szwajcarskiego teamu, tego Wunder Teamu, jakbyśmy powiedzieli w latach 50., czy tego Dream Teamu, jakbyśmy powiedzieli w latach 90., czyli reprezentacji, oni się nazywają Team Zimmermann i grupuje tam w tym zespole 6 najlepszych brydżystów świata, z czego 3 to Polacy.
1: I tutaj stawiam kropkę, jeżeli chodzi o brydża sportowego. Nie dam ci ani więcej jednego słowa na temat brydża powiedzieć.
0: Ty bardziej, ale o deblu możemy porozmawiać, bo Brycz w parach.
1: Ja powiem tylko, że od jutra są te otwarte mistrzostwa
0: Zapraszamy
1: świata
0: do Katowic, tym bardziej, że arena też jest niezwykle godna, bo to jest największe, najpiękniejsze i najnowsze polskie centrum kongresowe położone

0: tuż koło hali Spodek.
1: No patrz, ja, a ten B? Miało nie być już ani słowa o
0: Nie, już tylko na te.
1: Ale dlatego mówię, że ani więcej słowa o brydżu, bo jeszcze dwie minuty mamy, żeby szybciutko powiedzieć o wydarzeniach tenisowych. O Idze Świątek brydżowej mówiliśmy, Iga Świątek dzisiaj gra z Diane Paris. O ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Toronto Ohio. Wygrała i
0: tak. No, wszystkie
1: zaskoczony, że to wypaliło teraz?
0: Wiesz co, no bardzo fajnie, że wypaliło teraz, a nie dopiero jesienią na Dalekim Wschodzie, bo już byłoby pozamiatane, mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi o start w mistrzostwach WTA, a tak Iga ma jeszcze szansę do tej ósemki najlepszych tenisistek roku się zakwalifikować. Dużo będzie zależy od tego, czy obroni tytuł w Ohio, ale ma wszelkie szanse, bo złapała wreszcie równą, wysoką formę. Bardzo mnie to cieszy. Ja wbrew pozorom jestem ogromnym kibicem Igi Świątek, a to, że ją krytykuję, to staram się, żeby ta krytyka była konstruktywna i bardzo bym chciał, żeby ona wyciągnęła z niej wnioski, ale pewnie mnie nie posłucha, bo nie ma oczywiście żadnego obowiązku. Nie mam do tego żadnego prawa, żeby jej cokolwiek narzucać. Natomiast no jest najlepszą polską sportsmenką już od kilku lat. Najlepszą w historii obok Ireny Kirsztajn-Szewińskiej. Trzeba jej dobrze żyć, trzymać za nią kciuki i cieszyć się, że wreszcie złapała, tak jak mówię, tą równą, wysoką formę.
1: Umówmy się, pari nie powinna stanowić problemu, ale już Rybakina lub Schneider...
0: No tak, tak, miejmy nadzieję, że będzie tak samo jak w Toronto i z tą Rybakiną także sobie Iga poradzi, czy ze Schneider.
1: No i czy zaskoczyło cię dzisiaj to, już nie będę pytać o Venus Williams, bo to też jest osobny temat, może z Przemkiem Iwańczykiem o tym porozmawiamy i o dzikiej karcie dla Venus
0: 46-letniej,
1: która przegrywa każdy mecz praktycznie singlowy.
0: No ale jest mistrzynią, było mistrzynią US Open, jest Amerykanką.
1: Ale jedno słowo komentarza jako historyk tenisa. Nick Kyrgios tymczasowo zawieszony za pozytywny wynik na obecność kokainy. Nie pierwszy taki przypadek w tenisie, że niekoniecznie chodzi tutaj o doping sensu stricte, tylko o ten używki.
0: No tak, no właśnie to jest taki, ja bym nawet trochę żartobliwie powiedział, antydoping dla tenisistów, bo nie bardzo sobie wyobrażam, w czym kokaina może pomóc, raczej zaszkodzić, tylko jeżeli chodzi o grę w tenisa, no ale jest na liście środków zakazanych i nie można jej zażywać. Nick swoje za uszami ma, wiadomo, że jest to enfant terrible, był w zasadzie enfant terrible, bo praktycznie on karierę zakończył. Szkoda, że tak wcześnie, że przedwcześnie zmogły go kontuzje, zmogła go wada postawy, którą ma od urodzenia, widać to wyraźnie, ma wypukłe plecy.
1: A ma 31 lat.
0: Tak, ma 31 lat, więc mógłby pewnie jeszcze pograć, tak jak Nowak Dżokowicz chociażby, ale pewnie już nie pogra. Szkoda go trochę, sprawdzał się już jako komentator czy Eurosportu, czy innych telewizji i pewnie do tej roli będzie musiał się już przyzwyczaić.
1: A te przypadki inne, tylko tak już jednym słowem dosłownie?
0: No były
1: Agassi
0: inne.
1: Najsłynniejsze,
0: na Agassi były przypadki Argentyńczyków, kilku złapanych na sterydach. Był przypadek Janika Sinera przecież w ubiegłym roku.
1: Ale to mówisz o dopingu sensu stricte.
0: To mówię tak. A natomiast jeżeli chodzi o kokainę, no to no wiadomo, że...
1: Agassi chyba amfetamina.
0: Trzeba prawda? Sobie... prawdopodobnie to ci sportowcy, szczególnie takie barwne ptaki jak Nick Kyrgios, muszą sobie jakoś życie umilić i jest to od nich silniejsze niż żeby się powstrzymać.
1: A Przemek Iwańczyk słucha o tej kokainie i Kyrgiosie i pewnie Christoph Daum stają przed oczami, były trener, który miał zostać selekcjonerem reprezentacji Niemiec dawno, dawno temu. A ja pytam Przemka Iwańczyka, który będzie prowadził TOK 360, co dziś w programie.
2: Nie prowadź mnie, proszę, w rewiry, na które nie znam odpowiedzi, to po pierwsze. A po drugie, wszystko, co powiem, może zostać użyte przeciwko mnie. Czym zajmiemy się w programie TOK 360? Przede wszystkim na kanwie bezprecedensowego w skali największego w historii wycieku danych będziemy mówić o tym, czy rzeczywiście urzędy odnotowują i w jakiej skali liczbę składanych wniosków o zastrzeżenie PESEL-u. Będziemy wspominać uczestniczkę powstania Wandę Traczyk-Stawską, która w ostatnim czasie zabierała głos w sprawach naprawdę istotnych. Dziś także będzie o Ukrainie, nasz stały cykl W drodze z Krzysztofem Woźniakiem, a także o zmianach podatkowych, które zostały ogłoszone przez premiera Donalda Tuska. Wreszcie po godzinie 18:00 będzie z nami Elżbieta Glinka, która opowie nam, jak to się robi z placu budowy do 12 miejsca w Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce na dystansie 10 tysięcy metrów i nie będzie to rozmowa o sporcie. Zapewniam Państwa, bo o sporcie porozmawiamy dopiero z Przemkiem w cyklu sportowym stricte Sport 360.
1: Tak, i to będzie po 18:20. Ja powiem tylko jeszcze na koniec, że gościem magazynu Jeszcze Więcej Sportu był Tomasz Wolfke, dziś w roli rzecznika Polskiego Związku Bryża Sportowego. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Program realizował Adam Brzeziński, pomagał przy nim, wydawał go Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Ja się nazywam Przemysław Pozowski i mówię do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mhm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 złote i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Środa, 19 sierpnia, jest 16. Na zmianach skorzysta 3,5 miliona Polaków. Premier Donald Tusk i minister Andrzej Domański zapowiedzieli zmiany dotyczące progów podatkowych. Była osobą, którą trudno ująć w jeden schemat. W wieku 99 lat zmarła uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Po wycieku danych medycznych Polacy masowo zastrzegają numer PESEL. Robią to w urzędach, a nie elektronicznie. To jest informacyjna część TOK 360. Monika Mroczko, zapraszam. Rząd ma plan na jesień. Chce przeforsować zmiany podatkowe dla klasy średniej, które sfinansują największe korporacje i najbogatsi. Premier Donald Tusk wraz z ministrem finansów Andrzejem Domańskim ogłosili zmiany w progach podatkowych, które mają być odpowiedzią państwa na rosnące zarobki części Polaków. Wejdą one w życie pod warunkiem, że zgodzi się na to prezydent. Tematem zajmuje się dziś reporter TOK FM Tomasz Fęskę. Tomku, to zanim przejdziesz do samych zmian w podatkach, ile osób wpada dziś w ten wciąż obowiązujący drugi próg?
14: Za zeszły rok wynika, że drugi próg podatkowy przekroczyło blisko 2,5 miliona Polaków, czyli prawie co dziesiąty rozliczający się według skali podatkowej. Stąd pomysł rządzących, by podnieść ten próg obciążony najwyższym 32-procentowym podatkiem ze 120 tysięcy złotych do poziomu 150 tysięcy złotych i zrobić z niego próg trzeci. Natomiast dotychczasowy drugi próg byłby obciążony podatkiem 24-procentowym i otwierałaby go kwota 130 tysięcy złotych rocznego dochodu. To duża zmiana także dla budżetu. Sfinansują ją jednak największe firmy i najbogatsi Polacy, mówił premier Donald Tusk.
15: Mówiąc krótko, chcemy, aby przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
14: Plan zakłada m.in. podniesienie CIT-u dla firm z przychodami rocznymi powyżej 50 milionów euro z 19 do 22%, a także daniny solidarnościowej płaconej przez najbogatszych o 1 punkt procentowy. Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego ma to gwarantować, że zmiana będzie spinała się w budżecie.
16: Nie kosztuje budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralny.
15: Mam głębokie przekonanie, że podwyższenie podatków jest bardzo sprawiedliwe i uczciwe.
14: Dodawał premier, ale też nie ukrywał, że prezydent może mu plany pokrzyżować.
15: Bardzo trudno podejmuje się decyzję wtedy, kiedy gdzieś tam za rogiem czai się prezydent z długopisem i z groźbą weta.
14: Prezydencki minister Paweł Szefernaker już skomentował firmowaną przez premiera propozycję na Platformie X, pisząc, że rząd chce, tu cytat, jeszcze bardziej skomplikować podatki, zamiast podnieść kwotę wolną. Zgodnie z obietnicami z kampanii wyborczej. Szef rządu przyznał dziś bowiem, że ze względu na wydatki na zbrojenia kwota wolna nie ulegnie zmianie na przestrzeni najbliższych 2 lat. Tomasz Fęskę, TOK FM.
13: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Wniosek w tej sprawie jest już na biurku ministra sprawiedliwości. Na konferencji prokuratury w Krośnie był reporter TOK FM Marcin Starzec. Jak polscy śledczy uzasadniają ten kruch?
3: To leży w interesie polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno poszkodowani, jak i podejrzani są Polakami, mówiła prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
6: Mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski.
3: Wniosek, który trafił do ministra sprawiedliwości, ma zostać przekazany stronie węgierskiej.
6: Jeśli będzie decyzja pozytywna ze strony węgierskiej, to wówczas prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie,
3: a także podejrzanego, bo taki status ma kierowca, który w chwili wypadku prowadził autokar. Dopóki nie dojdzie do przejęcia, równolegle będą toczyć się dwa śledztwa. To polskie i węgierskie. W polskim ruszyły już przesłuchania pasażerów, którzy zdążyli wrócić do domów. Dziś do końca dnia na Podkarpacie wróci 12-osobowa grupa rannych z wypadku. Ich stan określany jest jako dobry, ale wszyscy trafili do szpitali w Rzeszowie. Z Krosna Marcin Starzec, TOG FM.
13: Była kobietą, z której trudno było ulepić postać typowego wojennego bohatera. Tak o zmarłej Wandzie Traczyk-Stawskiej mówiła w TOK FM kulturoznawczyni, badaczka i publicystka Kornelia Sobczak. Uczestniczka Powstania Warszawskiego zmarła w nocy w wieku 99 lat. W czasie okupacji należała do Szarych Szeregów. W 1944 roku walczyła jako strzelec na Powiślu i w Śródmieściu, gdzie została ciężko ranna. Po wojnie ukończyła psychologię i pracowała w szkole specjalnej. Opiekowała się mogiłami powstańców i ludności cywilnej w stolicy. Nie bała się zabierać głosu w sprawach społecznych i politycznych. Bez dwóch zdań. Była osobą, którą trudno ubrać w jeden schemat, wspominała dr Sobczak w rozmowie z Anną Piekutowską.
17: Rzeczywiście ona być może wymyka się takiemu stereotypowi bohaterki, bohatera, który był stworzony nieco później.
18: Takiego kombatanta idealnego, tak. Czyli takiego, co opowie jak było, da mu się kwiatki, będzie się uśmiechał, a nie zajmował się sporem politycznym.
17: Tak, tak. I nie będzie też jakby opowiadał o żadnych mniej heroicznych, ciemniejszych, czy po prostu no, trudniejszych, tragiczniejszych stronach powstania warszawskiego, czy działalności okupacyjnej. W swoich opowieściach jakby nie stroniła, niczego nie pudrowała, nie heroizowała. Ona oczywiście opowiadała o tym na przykład, że w powstaniu przeżyła jedne z najpiękniejszych chwil w swoim życiu, ale też opowiadała o tym, jak bardzo straszne, jak bardzo też właśnie tak jakby była w stanie wydobyć ten aspekt powiedzmy cielesny, fizyczny, to znaczy tego, no, że powstanie jest po prostu o umieraniu, o ranach, o smrodzie, o cierpieniu fizycznym, tak, o cierpieniu ludności cywilnej też.
13: Za godzinę o 17:00 w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawskich na Woli zostanie wystawiona księga kondolencyjna. Północno-koreańscy żołnierze zdobywają doświadczenia w Ukrainie, a południowo-koreańscy ćwiczą krócej z Amerykanami. Seul poinformował, że na wniosek Waszyngtonu skraca coroczne manewry z żołnierzami USA. Tomasz Rochowski.
19: Manewry rozpoczęły się w poniedziałek. Miały trwać 10 dni, będą tylko 4. Chciał tego prezydent Donald Trump, który twierdzi, że ćwiczenia są drogie, wysyłają wrogi sygnał Korei Północnej, a południe nie wsparło jego wojny z Iranem. Sprawiam, że sytuacja jest znacznie bezpieczniejsza. Kim Jong-un zawsze odnosił się do mnie z wielkim szacunkiem. Spotykaliśmy się przy wielu okazjach, a właściwie przy dwóch głównych okazjach. Rozmawialiśmy i spędzaliśmy razem czas. Rozumiem go, a on rozumie mnie. Organizujecie manewry wojskowe, ja się z nim dogaduję. Wiecie, on nie lubił Bidena, nie lubił Obamy, nie lubił nikogo, ale ze mną dogaduje się bardzo dobrze. Nie, to co robię sprawia, że jest bezpieczniej. Korea Południowa to kolejny sojusznik, który pada ofiarą czysto transakcyjnej polityki Trumpa. Z prezydentem USA olbrzymie problemy mają Kanadyjczycy, przeciwko którym Waszyngton rozpoczął wojnę handlową. Trump nie lubi NATO, uważa, że Stany Zjednoczone na nim tracą, więc nie dziwne, że grozi członkom sojuszu. W końcu nie wyklucza użycia siły, by przejąć od Danii Grenlandię. W Polsce jesteśmy w miarę bezpieczni, bo wydajemy mnóstwo na obronność, kupujemy amerykański sprzęt, ale w transakcyjnym świecie Trumpa nigdy nie można być niczego pewnym, bo zawsze ktoś, na przykład Putin, mogą zaproponować więcej niż my. Tomasz Rychowski, TOK FM.
13: A Wall Street Journal donosi, że Trump chciałby jesienią spotkać się po raz kolejny z Kim Jong-unem. Chińczycy przekazali, że Stany Zjednoczone muszą zmienić swoją wrogą politykę wobec Korei Północnej. Po wycieku danych zbieranych przez firmę MyDoctor w wielu urzędach ustawiły się kolejki, często wielogodzinne. Ministerstwo Cyfryzacji, które poinformowało, że mogło dojść do wykradzenia danych około 19 milionów pacjentów, zaapelowało, aby Polki i Polacy zastrzegli swoje numery PESEL. I choć można to zrobić przez aplikację mObywatel w telefonie, przez internet, to wiele osób postanowiło zrobić to w urzędzie. Zastrzeżenie numeru PESEL to w uproszczeniu zablokowanie dostępu do naszych danych przez banki czy notariusza. Co ważne, jak mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji Łódzkiego Magistratu, zastrzeżenie numeru nie blokuje dostępu do usług.
20: Daje nam pewne bezpieczeństwo naszych danych. To jest ważne dla nas, dla tego, żebyśmy byli w jakiś sposób spokojni, że poza tym, że te dane wyciekły, w tej chwili odpowiednie służby badają, jakie dokładnie dane wyciekły, ale dokonując tego zastrzeżenia, mamy pewne gwarancje, że na nasze nazwisko, na nasze dane, na nasz PESEL nie zostaną wzięte pożyczki, nie zostanie wzięty kredyt, w notariacie podjęta czynność, której na przykład my nie będziemy świadomi.
13: I jak dodaje Szatiło, dostęp do danych związanych z numerem PESEL można zablokować albo odblokować w każdej chwili. Blokada powinna zadziałać od razu, a na odblokowanie możemy poczekać pół godziny. Tylko do 31 sierpnia uchodźcy i uchodźczynie z Ukrainy mają czas, by potwierdzić swój paszport. Chodzi o osoby, które przyjechały do Polski na przykład jedynie z dowodem czy aktem urodzenia, bo w chwili wybuchu pełnoskalowej wojny nie miały paszportu. Anna Gmiterek-Zabłocka.
21: Dotyczy to dorosłych, ale również dzieci, które uciekały przed wojną z rodzicami, a ci mieli ze sobą jedynie ich akty urodzenia. Do końca sierpnia między innymi właśnie te dzieci powinny pojawić się w urzędzie tam, gdzie mieszkają, by potwierdzić dokument podróży, mówi Warwara Wasylenkowa z punktu informacyjnego w Lublinie.
22: Te osoby, które posiadają aktywny status UKR, muszą zaktualizować swoje dane w rejestrze PESEL, dlatego żeby potwierdzić swoją tożsamość i mieć nadal aktywny status UKR do tego momentu, dopóki on aktywny. To znaczy, że te osoby muszą udać się do najbliższego urzędu miasta lub urzędu gminy i zaktualizować swoje dane paszportowe albo jakieś inne dane, na przykład w sytuacji, kiedy osoba nie miała zdanych odcisków palcu.
21: Status UKR mówi o tym, że dana osoba jest uchodźcą wojennym. Jeśli ktoś formalności nie dopełni, to od 1 września może go stracić i będzie już przebywał w Polsce na innych zasadach. Mówi Dorota Pedrycz-Guzek z Urzędu Miasta w Lublinie.
23: Teraz rzeczywiście jest wymóg, żeby do końca sierpnia zaktualizować ten dokument, czyli żeby w systemie w rejestrze PESEL już był wyłącznie jego dokument podróży.
21: Status UKR to tak zwana ochrona czasowa na podstawie odrębnych przepisów. To m.in. ułatwienia w podejmowaniu pracy. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
13: A tematy dnia wybrał dla Państwa Wawrzyniec Zakrzewski.
2: TOK 360. Rozpoczynamy nasz program. Jest 16.11. Wydawcami tego programu są Natalia Witkiewicz, a także Michał Tobolewski. Realizatorem jest Adam Brzeziński. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk i będę z Państwem do 18.40. Pierwszym naszym gościem jest Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany. Dzień dobry.
24: Dzień dobry, panie aktorze. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie.
2: Prosiłbym, byśmy w naszej rozmowie wrócili do niespotykanego w skali wycieku danych Polaków, co ma swoje konsekwencje, bo wobec apeli wielu z nas decyduje się, by zastrzec swój numer PESEL. Niektórzy robią to przez aplikację mObywatel, korzystając z tego dobrodziejstwa, ale wielu z nas po pierwsze nie korzysta, nie ufa, bądź też woli tradycyjne formy załatwiania spraw urzędowych. I teraz pytanie, czy urzędy, a wśród nich ten bielański, przygotowane są na to, że Polacy masowo ruszyli, by taki numer PESEL zastrzec i co się z tym wiąże, bo na razie otrzymujemy informację, że są kolejki, a w urzędach brakuje tak zwanych numerków. Jak jest u pana?
24: Panie redaktorze, szanowni państwo, my jesteśmy przygotowani, bo jako w ogóle miasto stołeczne Warszawa natychmiast zareagowaliśmy na komunikat pana wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego w sprawie tego, żeby zabezpieczyć jak w największym stopniu numery PESEL Polaków, tych, którzy chcą to zrobić. My w przeciągu ostatnich 4 dni zastrzegliśmy i rozpatrzyliśmy pozytywnie 740 wniosków. Jest to duży problem. 10% mieszkańców, którzy się zgłosił osobiście do nas, do urzędu. Mamy wydłużony czas pracy do godziny 18 każdego dnia, do dnia jutrzejszego i mamy dedykowane stanowiska tylko do obsługi zastrzeżenia numeru PESEL, tak aby, tak jak pan powiedział, nie tworzyły się kolejki. Takie mamy dwa stanowiska do tego przygotowane. W razie potrzeby jesteśmy w stanie uruchomić kolejne dwa jako urząd dzielnicy. Zainteresowanie mieszkańców jest duże, tym bardziej, że no, w znacznej części mieszkańcy mojej dzielnicy są to seniorzy, którzy wiadomo, że rzadziej korzystają z rozwiązań internetowych, takim jak jest M-Obywatel, gdzie no, ja sam oczywiście mam zastrzeżony numer PESEL i każdemu M-Obywatela polecam, trwa to dosłownie 2-3 minuty, żeby taką procedurę, nawet krócej.
2: Ale rozumiem, że jest u państwa, czyli u urzędników, taki pokład empatii, że nie staracie się nakłaniać tych, którzy z aplikacji nie korzystają, do tego, by ją założyli, tylko cierpliwie obsługujecie tych ludzi, mało tego, dając im poczucie względnego komfortu.
24: Znaczy tak, bo zdajemy sobie sprawę, że no, część osób nie ma zaufania do narzędzi internetowych i ja to w pełni rozumiem, tak, jako burmistrz, samorządowiec, ale mieszkaniec. Ale dlatego mamy tak naprawdę tak przygotowaną obsługę mieszkańca, żeby w spokoju każdy mógł przyjść i w pełnym zaufaniu ten numer sobie zastrzec u nas, czuć bezpiecznie, że jego dane osobowe są bezpieczne, że na to właśnie, na ten numer PESEL nie zostanie wzięty jakaś pożyczka, nie daj Bóg jakiś kredyt, więc ja do tego też gorąco zachęcam i namawiam, żeby naprawdę nie obawiać się przychodzić do urzędów dzielnic. My jutro pracujemy też do godziny 18, a w piątek urzędy w ogóle w Warszawie nie pracują, bo jest odbierany dzień za 15 sierpnia, a jeśli będzie taka potrzeba, to sądzę, że pan prezydent przedłuży o kolejne dni tą procedurę, że pracujemy do 18, bo do 18 można spokojnie każdego dnia przyjść i ten PESEL zastrzec.
2: Wspomniał pan o liczbie petentów, którzy zgłaszają się do was z prośbą o zastrzeżenie numeru PESEL, a proszę powiedzieć, jaka to jest skala wzrostu w porównaniu z lipcem, czyli momentem, kiedy jeszcze nie było informacji o wycieku danych.
24: Olbrzymia, bo tak naprawdę u nas bardzo rzadko ktoś zastrzegał numer PESEL. Były to oczywiście przypadki sporadyczne, ale po tej informacji o skali wycieku danych i o tym, że no nasze dane nie są bezpieczne, to jednak wielu mieszkańców, biorąc jeszcze pod uwagę, że jesteśmy w ogóle w miesiącu no, mocno wakacyjnym, wielu mieszkańców przychodzi i dopytuje się, jak tą sprawę mogą tutaj u nas w urzędzie załatwić i my pomagamy od ręki, tak, zachęcając nawet mieszkańców, żeby tej czynności dokonali. To dosłownie trwa kilka minut u nas w ratuszu, a człowiek ma takie poczucie, że i w pełni uzasadnione, że jest bezpieczny, że jego dane osobowe nie zostaną użyte bez jego wiedzy, bez jego zgody.
2: Czy dodatkowe okienka, biorę to w cudzysłów, rzecz jasna, są sytuacją nadzwyczajną, czy może powinniście jako urzędy być przygotowani na to, że trzeba będzie takie uruchomić na stałe, bo przecież zastrzec PESEL to jedno, ale żeby załatwić na przykład sprawę notarialną, to trzeba na chwilkę znów wrócić do możliwości jego weryfikacji, a na powrót później znów go zastrzec, co wymaga kolejnych wizyt.
24: Dlatego ja sam doskonale wiem, bo zastrzegam numer PESEL, mam zastrzeżony, jeśli dokonuję jakichś czynności, wiadomo, to zastrzeżenie zdejmuję, ale tutaj wiadomo, że my jesteśmy od tego, żeby pełnimy funkcję służebną wobec mieszkańców i my w każdej takiej sprawie pomożemy. Jeśli, tak co powiedziałem, my dodatkowo tworzyliśmy tylko dwa stanowiska, tylko do tej czynności, a jeśli będzie potrzeba, jesteśmy w stanie kolejne dwa otworzyć. Jesteśmy naprawdę do tego przygotowani organizacyjnie, kadrowo, osobowo, więc ja naprawdę zachęcam, że jeśli ktoś będzie chciał przyjść i będzie miał właśnie czynność notarialną choćby do wykonania, to my ten PESEL też w kilka minut po prostu zdejmiemy to zastrzeżenie i potem ponownie je założymy. Jest to trochę kłopotliwe, bo trzeba przyjść do ratusza, jeśli się nie ma M-Obywatela, ale tak naprawdę pod względem bezpieczeństwa no to nie jest, to jest absolutnie żadna cena, jeśli chodzi o poczucie tego, że nasze dane są bezpieczne.
2: Proszę jeszcze wyjaśnić, mamy minutę, czy by zastrzec PESEL w sposób analogowy, tak to nazwijmy, trzeba udać się do urzędu właściwego dla miejsca zameldowania, czy można zrobić to w dowolnym urzędzie w obrębie tego samego miasta, mam na myśli Warszawę?
24: Można to zrobić w dowolnym urzędzie, zastrzeżeniu numeru PESEL. My mamy systemy informatyczne oparte na bazie MSWiA, więc tutaj to nie ma takiej właściwości.
2: Czy można to zrobić w innym mieście, kiedy jest się na przykład na wakacjach teraz?
24: Można i dla bezpieczeństwa ja bym zalecał, żeby taką czynność po prostu dokonać.
2: Czyli nie zwlekać nie do momentu powrotu do miejsca zamieszkania, tylko natychmiast w miarę możliwości udać się do urzędu.
24: Dokładnie tak, bo to jest, chodzi o nasze wrażliwe dane tak naprawdę. No, skala tego wycieku jest ogromna, nie wiemy, co dalej będzie się działo z naszymi danymi, a wiemy doskonale, że czasy, w których żyjemy, są czasami takimi, że też często padamy różnego typu ofiarami ataków hakerskich lub celowych działań, choćby od naszego
2: wschodniego
24: sąsiada.
2: Nie musi pan nas przekonywać. Bardzo dziękuję. Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany, był z nami. Czas na informacje.
0: Autopromocja.
1: Hej, masz psa? Wiesz, że rocznie na spacerach z naszymi czworonogami spędzamy nawet 20 dni? Sporo, prawda? Ale czy dobrze wykorzystujemy ten czas? Mam na imię Karolina. W podcaście Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak myślą psy, co czują, czego potrzebują i co robić, by zapewnić im po prostu fajne życie. Nowe odcinki w każdą środę na tokfm.pl i w aplikacji tokfm.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
25: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
26: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
27: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
28: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
27: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy ekskluzyw tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
4: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 16.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W najbliższych dniach nad terytorium Polski będzie można zaobserwować wzmożoną aktywność lotnictwa NATO. To, jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, element sojuszniczych ćwiczeń w ramach operacji Eastern Sentry. Dowództwo przekazało, że po wybuchu na Lubelszczyźnie rosyjskiej rakiety część państw NATO zdecydowała o rozmieszczeniu na wschodniej flance sojuszu dodatkowych sił i środków. Ćwiczenia są jednym z elementów tej wzmożonej obecności. Zmiany podatkowe proponowane przez rząd sprawią, że ciężko pracujący Polacy dostaną ulgę i większą sprawiedliwość podatkową, oceniła ministra funduszy, liderka Polski 2050 Katarzyna Wołczyńska-Nałęcz. Jak dodała, czekamy na projekt ustawy, bo jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach. Wcześniej Wołczyńska-Nałęcz apelowała o podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych. Rządowa propozycja jest o 10 tysięcy niższa. W starostwie powiatowym w Wałbrzychu odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie pumy, która była widziana w tamtejszych lasach. Informacje o wędrującym zwierzęciu na podstawie zdjęcia z fotopułapki potwierdzili wczoraj leśnicy z nadleśnictwa Świdnica. Starostwo przyjęło plan działania, który w pierwszej kolejności polega na weryfikacji terenu. Służby leśne, ratownicy GOPR oraz myśliwi przeprowadzą wspólny monitoring pod kątem odnalezienia twardych dowodów, takich jak tropy czy odchody w miejscach potencjalnego żerowania. Dopiero w przypadku fizycznego potwierdzenia śladów mają zostać uruchomione wcześniej skoordynowane procedury, zaznaczają urzędnicy. Będą one miały na celu bezpieczne odłowienie zwierzęcia.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: TOK 360, 16.22, my teraz łączymy się z doktorem Pawłem Ukielskim, wicedyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Nie ukrywam, że czeka nas trudna rozmowa. Dziś dowiedzieliśmy się o śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, ale nie tylko. Trudna rozmowa, bo też trudno jest opisać tę bohaterkę wielu pokoleń. Myślę, że jest to adekwatne do skali działalności i też wielkoduszności Wandy Traczyk-Stawskiej określenie. Oprócz tego, że była uczestniczką powstania, dawała świadectwo niezłomności, to jeszcze wręcz biła od Wandy Traczyk-Stawskiej taka troska o przyszłe pokolenia. To jest moja impresja. Teraz chciałbym oddać panu głos, bo zadawanie jakiegokolwiek pytania chyba nie ma tutaj sensu.
4: Tak, ja myślę, że to jest bardzo dobra impresja. Pani Wanda po wojnie przez dziesiątki lat pracowała z młodzieżą, również trudną młodzieżą i właśnie te przyszłe pokolenia zawsze były dla niej niezwykle ważne i to w każdym właściwie swoim wystąpieniu, w każdym przesłaniu o tym mówiła, więc tutaj impresja pana redaktora jest jak najbardziej na miejscu i faktycznie no, to jest to, co było dla niej bardzo ważne. Ona wielokrotnie podkreślała znaczenie wolności, znaczenie pamięci. No i właśnie, i to było wszystko z myślą o przyszłych pokoleniach, o tym, żeby te wartości, o które powstańcy, w tym ona, walczyli, przekazywać przyszłym pokoleniom, to znaczy, żeby przekazywać Polskę wolną, niepodległą, tak aby oni też mogli się o nią w przyszłości zatroszczyć. Pani Wanda była obecna w muzeum od samego jego początku właściwie, więc to już to było ponad 20 lat znajomości. I ona była też, bym powiedział, teraz możemy o niej mówić bohaterka, bo pewnie gdyby ona to słyszała, to by protestowała, bo powstańcy pod tym względem są niezwykle skromni często. Natomiast muszę powiedzieć, że dla mnie ona była taką osobą, od której wręcz biło poczucie misji. Ona cały czas miała to poczucie misji. To też jest pewna cecha wspólna dla powstańców, którzy bardzo często takie poczucie mają. I jej misją było upamiętnianie, przynajmniej w tym czasie, kiedy już nie pracowała zawodowo, upamiętnianie cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego i w ogóle cywilów w powstaniu. Ona we wszystkich swoich wypowiedziach, w jednej z pierwszych dla muzeum, czyli w Archiwum Historii Mówionej, wielokrotnie podkreśla, jak wspaniałe było to społeczeństwo obywatelskie, czyli ci cywile w walczącej Warszawie, że powstańcy bez nich na pewno nie byliby w stanie tak długo walczyć i ona dlatego tak bardzo walczyła o tę pamięć dzisiaj, cywilach.
2: Pozwoli pan, panie doktorze, tak, że zapytam o jeszcze jedną kwestię, bo nurtuje mnie to. Nie wiem, czy Wanda Traczyk-Stawska, czy Marian Turski była w tych ludziach, albo inaczej, był w tych ludziach taki stanowczy sprzeciw wobec gloryfikowania ich dokonań. Zastanawiam mnie, z czego się to brało, czy z takiej wrodzonej skromności, czy też były inne tego powody.
4: Ja myślę, że te powody być może w przypadku każdej z tych osób są nieco inne. Być może na pewno jest w tym skromność. Na pewno też pani Wanda w powstaniu miała 17 lat. Nie ona zmieniała świat i miała tego świadomość, ale powstańcy jako cała grupa z całą pewnością ten świat zmieniali, więc z jednej strony można powiedzieć, że jest to ta skromność, jakaś taka świadomość tego, że jedna osoba w powstaniu niewiele potrafiła zmienić, a jednocześnie z naszego punktu widzenia jest oczywiste, że każdy z tych powstańców był bohaterem, ponieważ ryzykował wszystko, co miał w imię wartości, bo tak naprawdę tak na to trzeba spojrzeć.
2: A może to jest tak, że to, na co my patrzymy jako na bohaterstwo, przez tych ludzi było traktowane jako oczywistą powinność?
4: To też. Oczywiście, że to było w tamtych czasach dużo bardziej oczywistą powinnością. My dzisiaj sobie pewnie tego nie wyobrażamy, ale pamiętajmy, że ci ludzie wtedy byli po 5 latach niezwykle brutalnej okupacji, kiedy za każdym razem wychodząc z domu, człowiek nie wiedział, czy wróci do tego domu. To też zmienia postrzeganie i też myślę, że każdy z nas po takich doświadczeniu takich 5 lat patrzyłby na rzeczywistość inaczej, więc z całą pewnością to też wszystko wpływało na to, że ci wówczas 17, jak pani Wanda, 18, 20-letni ludzie byli gotowi do największych poświęceń.
2: Bardzo dziękuję panu za ten głos. Doktor Paweł Ukielski był z nami, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Kłaniam się, do usłyszenia już za chwilkę. Będzie z nami Maria Piechowska, analityczka do spraw Ukrainy. Kłaniam się, dzień dobry. Przy okazji dodam, że reprezentuje pani także Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, a my przenosimy się na Ukrainę. Myślę, że wielu z nas zastanawia się, dlaczego do niedawna jeszcze wicepremier, minister obrony Michajło Fiodorow domaga się przeprowadzenia wyborów prezydenckich w Ukrainie mimo trwającej wojny.
6: Mamy tutaj bardzo ciekawą dynamikę tych ostatnich wydarzeń na Ukrainie. Fiodorow tak naprawdę nic nie mówił o swoich ambicjach politycznych, zanim nie został zdymisjonowany. W momencie, w którym został zdymisjonowany, okazało się, że w sondażach on ma bardzo duże poparcie. No, trudno odrzucić taki po prostu zachętę ze strony społeczeństwa, więc on przyjął jakby tą zachętę i wygląda na to, że postanowił teoretycznie przynajmniej kandydować na wyborach, których właśnie wcale nie wiemy, czy mogą być przeprowadzone.
2: A właśnie, czy istnieje jakaś możliwość, oczywiście według takich legalnych mechanizmów, które daje konstytucja, by takie wybory w czasie stanu wojennego przeprowadzić?
6: Teoretycznie nie, natomiast oczywiście można jakąś tutaj kreatywnie zrezygnować na przykład ze stanu wojennego na części terytorium. No, tutaj Ukraina potrafi kreatywnie stosować prawo, natomiast jest inna kwestia. Chociaż ludzie popierają Fiodorowa, to nie ma społecznej akceptacji możliwości przeprowadzenia teraz wyborów. Ludzie na Ukrainie zdają sobie sprawę, że po prostu zarówno pod względem technicznym byłoby to bardzo trudne, byłoby to też bardzo trudne, żeby jak zabezpieczyć taką kampanię wyborczą od zakusów Rosji, żeby na nią wpływać, ale też choćby kwestia dostępu do mediów. No w tym momencie mamy wojnę, więc mamy cenzurę wojenną. Zełenski dysponuje tak naprawdę dużą przewagę, jeżeli chodzi o możliwość przekazu medialnego i przynajmniej tego tradycyjnego, bo wiadomo też, że Ukraińcy dużo chętniej w ostatnich czasach sięgają do internetu, a nie do tradycyjnych choćby programów telewizyjnych. Natomiast tak naprawdę przeprowadzenie tych wyborów, żeby były w pełni demokratyczne, było bardzo, bardzo trudne.
2: Czy apel, z którym w swoim oświadczeniu wyszedł Michajło Fiodorow, jest nieprzypadkowy, jeśli chodzi o czas tej publikacji i ma związek z sondażami, w których ma coraz mocniejszą pozycję?
6: Moim zdaniem właśnie ma związek z sondażami, ale też z tym, co się wydarzyło dzisiaj, czyli z tym ostatecznym przegłosowaniem dwóch ostatnich ministrów w tym nowej odsłonie ukraińskiego rządu, między innymi właśnie ministra obrony, czyli tego stanowiska, z którego Fiodorow został pozbawiony. Więc to też tak na pewno było połączone właśnie z tym dzisiejszym głosowaniem. Tutaj nie było niespodzianek i tak jak chciał Załański, nowym ministrem obrony został Jewgeni Sochmara.
2: To pójdźmy dalej, zastanówmy się nad konsekwencjami tego, co się dzieje. Czy to osłabia w sposób znaczący prezydenta Zełenskiego? Czy jest to kolejna próba, o której lada chwila wszyscy zapomnimy?
6: No tutaj jakby on kilka rzeczy zrobił. Na pewno odwołanie Fodorowa było bardzo dużym jego błędem. Błędem, którego on chyba sam nie spodziewał się, że będzie miał aż tak właśnie silny odzew wewnętrzny. Ludzie wyszli na ulicę i tak naprawdę cały czas protestują. Jeszcze wczoraj była bardzo też demonstracja. Dzisiaj w czasie tego głosowania w Radzie Najwyższej też ludzie stali i demonstrowali. I tak naprawdę Zamański najprawdopodobniej się tego nie spodziewał. I też stworzył sobie w pewnym sensie wroga. No o ile tak naprawdę wiadomo było, że Fedorow ma duże poparcie społeczne i właśnie to był powód, jeden z powodów, dla których został zdymisjonowany, to nie miał aż takiego poparcia, które okazało się, że ma, jak już został zdymisjonowany. Ludzie go po prostu identyfikują z taką osobą nowoczesną, właśnie takim trochę jakby taki przeciwstawiają go prezydentowi Zełenskiemu jako osobę nieskorumpowaną, która w taki nowoczesny sposób mogłaby poprowadzić państwo z dala od różnych ofer korupcyjnych, a choćby kolejna ofera korupcyjna dzisiaj wyszła na światło dzienne znowu w bliskim otoczeniu Zełenskiego.
2: No właśnie, i teraz chyba powinienem zapytać o ten kontekst pozaukraiński, ale nie związany z Rosją. Czy wśród sojuszników Ukrainy i przywódców tych państw nie będzie rosła taka presja, determinacja, by Zełenski jednak na wybory się zdecydował?
6: No tutaj raczej trudne jest to, bo istnieje też taki jednak konsensus, że to, co się dzieje obecnie na Ukrainie, czyli te przedłużane rządy Zełenskiego i trwająca właściwie nieskończony czas kadencji Rady Najwyższej, to wszystko zgodne z konstytucją. To wszystko zgodne jest z literą prawa ukraińskiego i tak naprawdę nadal możemy mówić o tej demokracji na Ukrainie. Tutaj rzeczywiście Fedorow w tym swoim takim świetnym przemówieniu zauważył, no jak długo może trwać taki stan, bo wojna nie wiadomo, czy skończy się za rok, za dwa, czy za 10 lat. I to zaczyna być pewnym wyzwaniem dla Ukrainy, ale też właśnie dla postrzegania Ukrainy jako państwa demokratycznego. Na razie jeszcze nie wydaje się, żeby został przekroczony właśnie taki moment, w którym wszyscy myślą, że to jest za długo, choćby właśnie biorąc pod uwagę opinię publiczną na Ukrainie. Tam jeszcze cały czas panuje konsensus co do tego, że wyborów na razie się na razie wybory nie mogą być. Natomiast też wiadomo, że to o wyborach, o kalendarzu wyborczym na koniec będzie decydował prezydent Zełenski, a on będzie chciał je przeprowadzić w dobrym dla siebie momencie. Czy to będzie jeszcze w czasie aktywnej wojny, czy to będzie już faktycznie po jakimś zakończeniu przynajmniej części działań wojennych, no to zobaczymy. A też zależy od tego, jak aktualnie jego popularność będzie wyglądać.
2: Ale oboje jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że prezydent Donald Trump może wstać lewą nogą i uznać, że on ma prawo decydować, kiedy będą wybory w Ukrainie.
6: Już przez to przechodziliśmy. Już była taka sytuacja, że Trump bardzo mocno naciskał na Ukrainę, że przeprowadziła wybory. Podobno Amerykanie rozmawiali z opozycją i co ciekawe z przedstawicielami takich tradycyjnych partii, które wcale obecnie na Ukrainie nie cieszą się wysoką popularnością i trudno sobie wyobrazić, żeby to one przejęły władzę. Wtedy jakby nic z tego nie wyszło. Prezydent Zełenski szykował się do jakichś tam wyborów, ale tak naprawdę to, co w ogóle teraz obserwujemy na Ukrainie, to jest o tyle ciekawe, że tak naprawdę mamy taki permanentny stan przedwyborczy. Wyborów nie ma, ale wszyscy właściwie się do nich cały czas przygotowują.
2: Bardzo dziękuję. Maria Piechowska, analityczka do spraw Ukrainy z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była z nami. Kłaniam się, do usłyszenia, a dziękuję. Już dziękuję bardzo, już za chwilę informacje.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: przyjść.
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. W szawicach głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
6: mega,
5: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 16.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Polska prokuratura chce w całości przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Wniosek w tej sprawie trafił już do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Z kolei węgierski sąd zdecydował o miesięcznym areszcie dla kierowcy autokaru. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Z mediów społecznościowych korzysta 63% Polek i Polaków. Z badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że osoby te mają najmniejsze zaufanie do treści udostępnianych na profilach polityków i partii politycznych, a największe do tych publikowanych przez znanych dziennikarzy i publicystów. Z mediów społecznościowych korzysta 97% osób w wieku od 18 do 24 lat i 30% osób powyżej 65 roku życia. Platformą, z której korzysta najwięcej respondentów, jest Facebook. Władze Węgier ogłosiły dziś drugi stopień ostrzeżenia przed upałami dla całego kraju. Jutro spodziewane są temperatury maksymalne rzędu 31-37 stopni Celsjusza. W Budapeszcie termometry mogą powskazać 34 stopnie. W związku z upałami władze skierowały szczególny apel do osób biorących udział w obchodach Dnia Świętego Stefana, węgierskiego święta narodowego. Zalecono im m.in. unikanie alkoholu, napojów o wysokiej zawartości kofeiny oraz napojów słodzonych.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 16.41, a już teraz kolejny cykl w ramach wakacji 360 w drodze. Dziś o Słowacji Adam Mozga oraz Krzysztof Woźniak.
13: Tok 360 w drodze. Krzysztof Woźniak naprzeciwko mnie.
16: Dzień dobry.
13: A my podróżujemy w tej chwili z Chorwacji do Polski drogą przez Węgry. Wjeżdżamy na Słowację, czy też do Słowacji. Zastanawialiśmy się przed tygodniem, czy jest jakiś inny kraj, w którym te znaki kierunkowe tak zwane, czyli że do Warszawy zostało 300 kilometrów, są takie jak w Polsce, czyli zielone na drogach głównych i niebieskie na autostradach. Różnie to bywa. Na Węgrzech, podobnie jak w Polsce, Wielka Brytania też są pewne podobieństwa. Tak. Dobra, ale Słowacja.
16: Słowacja, piękny kraj, górzysty, więc tutaj...
13: Długo się jedzie, zaskakująco.
16: Tak, długo się jedzie, no bo kręte te drogi są.
13: I tych autostrad wcale nie jest tak dużo, jak to znów zależy, być.
16: Gdzie jedziemy, bo jeżeli będziemy się kierować w stronę, nie wiem, tam Krakowa, powiedzmy, tych regionów, to będziemy jechać dłużej. Jeżeli będziemy od razu lecieć na Rzeszów, Lublin, to pewnie trochę może nawet krócej wyjść, w zależności od tego, gdzie jedziemy, ale faktycznie to nie jest tak, że w Słowacji jest dużo tych autostrad. Dobrej jakości są. Naprawdę dobrej jakości, ale to też wynika z tego, że Słowacy zresztą tak jak i my dość późno zaczęli się brać za te drogi szybkiego ruchu, więc pewnie jeszcze dlatego i nowocześniej budują i no jeszcze nie zostały zniszczone, tak, nie zdążyły zostać zniszczone. Opłaty drogowe oczywiście w formie e-winiety. Ja się w ogóle zastanawiam, dlaczego w Polsce nie ma e-winiet, no ale dobra, to jest już...
13: Wielu rzeczy, które odkrywamy w tej podróży, nie ma w Polsce, a mogłyby być i by świetnie zadziałały.
16: Dość tanie są, bym powiedział, w Słowacji winiety drogowe. Za dniową winietę 35 zł. Więc to nie jest wcale taka wygórowana cena. Za 10-dniową 47 zł, za roczną 390 zł, gdyby ktoś potrzebował tej informacji. Motocykliści pojadą za darmo. Zwolnieni z opłat drogowych. Dlatego, tak jak mówiłem w zeszłym odcinku, gdy tam próbowaliśmy polecić, którą w ogóle drogą jechać do Chorwacji, czy właśnie Czechy, Austria, Słowenia, czy jednak Słowacja, lub w drugą stronę i Węgry, to powiedziałem, że jadąc przez Słowację i Węgry taniej zapłacimy.
13: Ale w jeździe motocyklem też chyba nie chodzi o to, żeby jechać najkrótszą i najprostszą drogą.
16: Też mi się wydaje,
13: autostradą.
16: Że niektórzy nie będą jechać po prostu autostradami, jeżeli jadą motocyklem, ale nawet jeżeli wybiorą taką drogę przez Słowację, to są zwolnieni z opłat. Ograniczenia prędkości powiedziałbym standardowe, ale nie do końca. Bo oczywiście na obszarach zabudowanych to jest 50 km na godzinę, na zwykłych drogach pozamiejskich 90, ale na przykład na ekspresówkach jest takie samo ograniczenie prędkości co na autostradach, 130 km na godzinę. Pewnie to wynika z tego, że standard dróg jest prawie że taki sam, identyczny. Więc tak, limit alkoholu znów zero.
13: Czechy, Słowacja, Węgry, 0-0.
16: 0-0, tak jest. Światła mijania trzeba jeździć przez całą dobę, 24 godziny na dobę lub na światłach dziennych. Wyposażenie pojazdów, głównie ta informacja dla osób, które z jakiegoś powodu lubią spędzać wakacje w górzystym terenie, dlaczego nie? Zresztą kempingi też całkiem niezłe w Słowacji są, jak najbardziej. Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i kamizelka dla kierowcy powinna być dobrze dostępna, czyli w kabinie pojazdu.
13: To jest, to w sumie powinno być oczywiste. W sensie, jaki sens ma trzymanie kamizelki na dnie bagażnika, który jest załadowany bagażami?
16: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale wiele rzeczy trzymamy. Na przykład w zimie szczotkę trzymamy w środku. Też to jest bez sensu, bo nasypujemy sobie śniegu do kabiny, a powinniśmy właśnie w bagażniku na odwrót. No. Niektórzy po prostu myślą, że ta kamizelka zajmie tak dużo miejsca, że wolą w bagażniku gdzieś ją upchać pomiędzy torbami, walizkami. Więc nie wiem. System automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym nie jest tak rozbudowany jak po stronie węgierskiej, ale również jest dużo fotoradarów i są odcinkowe pomiary prędkości. Bardzo dużo policji jest, również
13: tak,
16: nieoznakowane.
13: Słowacja to jest jedyny kraj, wliczając w to Polskę, w którym ja zapłaciłem w życiu mandat za przekroczenie prędkości, a jeszcze zgodnie z przepisami, ale rzeczywiście przy wjeździe do małej miejscowości nie Swoje wyhamowałem w porę. Tak. Istotna informacja, trzeba płacić na miejscu. To nie tylko zresztą dotyczy Słowacji.
16: Tak, w ogóle przyjmuje się w gotówce.
13: Tak, panowie byli bardzo uprzejmi, że przytrzymali moje prawo jazdy, a ja jechałem 50 km w jedną do bankomatu i 50 km w drugą do bankomatu.
16: To ja się spotkałem z taką sytuacją nie na mojej osobie, ale wiem, że nawet policjanci jechali z osobą do bankomatu, żeby pokazać, gdzie ten bankomat jest, żeby przyspieszyć to, więc była asekuracja, bym powiedział, taka do bankomatu.
13: To mi tylko powiedzieli, że gdyby koledzy zatrzymali, to żebym powiedział, że prawo jazdy jest
16: u mnie. Okej, dobra. No proszę bardzo. Mandaty, tak, też dość wysokie, od 50 do nawet 600 euro za przekraczanie prędkości, za złe parkowanie 50 euro. Tak to wygląda.
13: Piesi... To ja zapłaciłem 30, to niech państwu to uświadomi.
16: Było?
13: No parę lat temu, ale okej. Ale to znaczy, że wykroczenie nie było,
16: nie było dużo.
13: Poważne, tak.
16: Dobrze, nie tłumacz się, zdarza się. Zdarza się najlepszym. Szczególnie, że tak, na Słowacji i w Czechach bardzo dużo policjantów stoi przy wjazdach do miejscowości. Często stoją właśnie też przy granicy polsko-słowackiej.
13: Ale to się przekłada na pewną kulturę jazdy. Rzeczywiście wszyscy jadą 50 km na godzinę w niedużych miejscowościach.
16: Ja w ogóle uważam, że im lepszy, bardziej szczelny nadzór, tym bezpieczniej na drogach. Jest to zresztą udowodnione różnymi naukowymi badaniami. Piesi tutaj znów, bo uważam, że Słowacja jest fajna w ogóle nie tylko jako gdzieś tam droga, taki kraj tranzytowy, ale żeby się zatrzymać, pochodzić po tych górach na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Pierwszeństwo, tak jak w Polsce. Nie tylko jeżeli już się znajdujemy, ale jak wchodzimy na to przejście dla pieszych, na czerwonym nie można przechodzić, nawet jeżeli nie stwarza się jakiegoś tam ryzyka. Trzeba mieć odblaski poza obszarami zabudowanymi, gdy przechadzamy się po poboczu albo jezdni po zmroku. To też dość podobne przepisy jak w Polsce. Rowerzyści, wyposażenie jak w Polsce, czyli z tyłu odblask, światła pozycyjne białe z przodu, z tyłu czerwone, jeżeli jest

0: lepsze niż no właśnie na Węgrzech.
1: Wcale nie złej jakości z moich doświadczeń.
0: Jakość jako taka dobra, tylko że są kręte. No i często pod górę, z góry to może zmęczyć.
1: No tak? Jakiś zamek możemy zobaczyć na przykład.
0: No a więc właśnie mówię, wybór trasy zależy od tego, co chcemy, jak chcemy to przejechać. Jeżeli tylko chcemy po prostu mieć z głowy ten kraj, no to autostrady. Jeżeli chcemy pozwiedzać, zatrzymać się jak najbardziej poza autostradami, oszczędzimy na tych e-winietach wtedy, jeżeli w ogóle zrezygnujemy z jazdy po...
1: I taki słowacki raj na przykład gdzieś w połowie drogi przez Słowację.
0: Polecam Słowację ze względu na kempingi też. Jeżeli ktoś jedzie na przykład właśnie też do Chorwacji z namiotem, to myślę, że lepszym też wyborem będzie jechanie właśnie przez Słowację i Węgry, gdzie możemy się nad tym Balatonem zatrzymać. Chociaż znów moje uwielbienie do Austrii, do małych kempingów nad różnymi jeziorkami też jest pięknie. A więc do wyboru, do koloru.
1: Krzysztof Woźniak, w drodze, dzięki wielkie. Wszystkie nasze odcinki są w podcastach na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Słowenia, Chorwacja. Taka garść praktycznych informacji
0: dzięki
1: o
0: wielkie.
1: Każdym z tych krajów. To jest Tok 360.
2: Panowie, bardzo dziękuję. Przyszło mi wybrać teraz przynajmniej jeden z tych kierunków wakacyjnych, jeśli oczywiście będę miał urlop. 16.50, to 360, a z nami jest Michał Zdyb, doradca podatkowy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Oj, w euforii jest pan. Rozumiem, że to w związku z planowanymi zmianami, planowanymi przez rząd w skali podatkowej PIT. Przypomnijmy, bo pewnie wielu z naszych słuchaczy już o tym słyszało, podniesiona zostanie wysokość progu do 130 tysięcy złotych. Będzie też wprowadzona nowa, pośrednio obniżona stawka 24% do 150 tysięcy złotych, a nadwyżka dochodów powyżej drugiego progu będzie opodatkowana stawką 32%. No i na stronach rządowych ministerstwo komunikuje to korzystne zmiany w systemie podatkowym. A ja pytam, korzystne dla kogo? Dla Skarbu Państwa czy dla podatnika?
3: To przewrotne pytanie. Korzystne na pewno dla klasy średniej, bo z tej obniżki czy z tego wprowadzenia nowego progu podatkowego skorzystają głównie osoby, których zarobki będą oscylować wokół 10 tysięcy złotych brutto. I rzeczywiście z tych wyliczeń, które gdzieś udało mi się na wstępie tutaj wykonać, to przesunięcie w tej skali podatkowej w przypadku takich osób, taka oszczędność podatkowa rocznie powinna oscylować w około kwocie 3600 zł. Co jest ciekawe, dokładnie taki sam efekt dałoby podwyższenie kwoty wolnej do 60 tysięcy, ale tu zakładam, że niekoniecznie o to chodziło. Chodziło właśnie o tą kwotę wolną dla klasy średniej, tak, czyli podniesienie, docenienie tej klasy średniej, którą chcemy budować, a która z uwagi na wzrost dochodów spowodowany głównie inflacją, okazało się, że no, wpada w ten nieszczęsny próg w wysokości 32% opodatkowania.
2: Ale to, żebyśmy dobrze zrozumieli, kogo chce obdarować tym benefitem rząd? Tych, którzy chcą więcej pracować, mają ku temu możliwości, czy no właśnie... Tutaj musimy znaleźć odpowiedź na to pytanie.
3: Wydaje mi się, że rząd chce obdarować tych właśnie, tak jak powiedziałem, zarabiających powyżej 10 tysięcy miesięcznie brutto, bo to jak się okazuje, pomimo tego, że no, kwota jakby może robić wrażenie, to wcale nie jest to kwota niespotykana w budżetach domowych, bo ja na przykład słyszałem o sytuacjach, w których nauczyciel potrafił na koniec roku podatkowego, w ostatnim czy przedostatnim miesiącu również, zawędrować w próg podatkowy 32%. Więc zakładam, że jest to taki trochę ukłon w stronę tej mitycznej klasy średniej. No i zobaczymy tak naprawdę, jak to będzie wyglądało, bo zapowiedź była taka, że to ma zacząć obowiązywać od 2027 roku. No więc pytanie, czy zdążymy, bo mamy sierpień, no i co z półrocznym vacatio legis obiecywanym?
2: Mm-hmm. No tak, musimy wziąć pod uwagę, że to nie od razu... Oczywiście jest to sprawą dyskusyjną, ale też wielu Polaków narzeka na to, że polski system podatkowy nie jest dość prosty. Przypominam to, jak wielu z nas, a przyznaję się, że ja mam z tym kłopot, potrafi wypełnić zeznanie, roczne zeznanie podatkowe. Czy pańskim zdaniem wprowadzenie tego dodatkowego progu 24% jeszcze tego systemu nie komplikuje bardziej?
3: Znaczy ten system wydaje mi się, że już jest skomplikowany na tyle, że ta ustawa...
2: Oj, to całe szczęście.

0: się, że potwierdza pan moją opinię, bo bałem się, że jestem odosobniony w tym.
1: Ta ustawa powstała, pamiętajmy, w 91 roku. Mamy rok 2026, więc no, od wielu lat mówi się o tym, że tu jest potrzebna kompleksowa tak naprawdę reforma tego systemu podatkowego, nie tylko w zakresie PIT-u, no przede wszystkim w uproszczeniu dosyć mocnym tego systemu, szczególnie dla osób, które jakby, których jedyny dochód pochodzi z najemnej, tak, czyli opodatkowanych skalą podatkową, którzy nie mają żadnych odliczeń, żadnych ulg. Dla nich to powinno być no, maksymalnie prosta ustawa, a niestety nie jest prosta, bo cały czas dochodzą artykuł 24 prim, czy różne inne takie przepisy. Zaczynam po prostu niedługo brakować, zakładam numery, czy literek w alfabecie, żeby kolejne przepisy dodawać do tych ustaw.
0: Podsumowując, w takim razie, myśli pan, że większość Polaków ucieszy się na te zmiany, czy dla większości pozostanie to obojętne?
1: Myślę, że ucieszy się mityczna klasa średnia. Niektórzy twierdzą, że ona jest, niektórzy twierdzą, że jej nie ma. Natomiast na pewno nie ucieszą się ci, którzy sfinansują tą podwyżkę podatku.
0: Tak, mityczna klasa średnia. Pytanie, jak z punktu widzenia fiskusa to wygląda. Ale zostawmy to, bo to temat na inną historię. Michał Zdyb był z nami, doradca podatkowy. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jest już z nami prowadząca wywiad polityczny Karolina Lewicka.
2: Dzień dobry.
0: Zaczynasz po godzinie 17.
2: Oczywiście. Kampus Trzaskowskiego, Jurata Nawrockiego, Zryw Sikorskiego. Trzy imprezy. Trzy próby zawalczenia o rząd młodych dusz. Wydarzenia prezydenta kraju, prezydenta stolicy pokrywają się czasowo. To już przyszły tydzień, czyli końcówka sierpnia, a zryw, a właściwie w tym roku zrywy, bo zjazdów będzie aż 6, to wrzesień i październik. I oczywiście wszyscy obłudnie powtarzają, że chcą wysłuchać głosu młodych, spojrzeć na świat ich oczyma, poznać ich problemy, ich bolączki. A chodzi rzecz jasna o zbijanie kapitału politycznego, tworzenie zaplecza, o przyciąganie młodych wyborców. Z Adamem Traczykiem porozmawiamy, czy to są dobre kanały komunikacji z młodzieżą i jaki to może dać polityczny pląd po 17.20. A już za moment moim Państwa gościem będzie Krzysztof Hetman z PSL-u. Minister finansów dziś odkrył karty. Wiemy, w jakiej skali mają być realizowane wyborcze obietnice i jak ma się zmienić system podatkowy. I porozmawiamy, co na to koalicjant, bo premier dzisiaj mówił, że to jest taka wypadkowa, nie autorski plan Andrzeja Domańskiego, ale wypadkowa oczekiwań koalicjantów i dostosowanie tego wszystkiego do możliwości. Pytanie, czy ludowcy są zadowoleni z tego, co wyszło.
0: A być może oni należą do tej mitycznej finansowej klasy średniej i dlatego będą beneficjentami nowego systemu, także nowego progu. Wiesz co, twoje pierwsze zdanie zabrzmiało jak zapowiedź, i tu nie naigrywam się zupełnie, kolejnego rozbioru Polski. Nawrockiego Jurata, Trzaskowskiego Kampus i co było trzecie?
2: Zrywy Sikorskiego, ale to w różnych miejscach.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Karolina Lewicka zapraszała na wywiad polityczny. Ja usłyszę się z Państwem po godzinie 18.00.

0: Autopromocja.
1: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
2: Śmierć Miłki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
1: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W nowej polityce Skolim, król latino benzyny i wędliny oraz suche rzeki. Czy rząd ma plan? Profesor Matczak o radykalnym centrum. Co to jest gastrofizyka? Ryczące Mazury. Nowe prawa pasażerów. Krnąbrny Sasnal. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
5: Chcę rzucić palenie.
6: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz.
10: Znowu niespodzianka?
11: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 17. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Ludowcy zapowiadają, że poprą rządową propozycję zmian w progach podatkowych. To krok w dobrą stronę, szczególnie pamiętając, i tu cytat, o podatkowym bajzlu, jaki tworzyli nasi poprzednicy. Napisał na Platformie X wicepremier, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Poseł ludowców Michał Pyrzyk dodał, że jego ugrupowanie będzie naciskać na podwyższenie kwoty wolnej od podatku. 12 poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zostało dziś przetransportowanych samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitali w Rzeszowie. Pacjenci przylecieli na lotnisko w Jasionce. Na Węgrzech jest jeszcze 5 najbardziej poszkodowanych. Stacje paliw w Moskwie ograniczają z powodu niedoborów sprzedaż benzyny do kilkudziesięciu litrów na pojazd, poinformował Reuters. Rosyjska infrastruktura naftowa jest od miesięcy atakowana przez wojska ukraińskie. Władimir Putin ogłosił jednak, że uderzenia nie spowodowały krytycznych strat. Na stacjach firmy Gazprom Nieft w Moskwie można kupić maksymalnie 40 lub 60 litrów benzyny na pojazd, w zależności od rodzaju obiektu. Na stacjach Rosniefu w całej Rosji jednorazowo można zatankować 30 litrów benzyny. Reuters podkreśla, że to nowa fala ograniczeń w sprzedaży paliw w rosyjskiej stolicy. Limity wprowadzono jeszcze wiosną, ale w czerwcu zostały zniesione. W Belgii po 5 strażakom udało się ograniczyć rozległy pożar torfowisk na wschodzie kraju. Ogień nie rozprzestrzenia się już poza wyznaczony obszar, jednak sytuacja pozostaje niestabilna z powodu ponownych zapłonów, podały belgijskie media. Pożar objął około 3000 hektarów rezerwatu przyrody w pobliżu granicy z Niemcami. A kolejne informacje w Tok FM o 17.20.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
15: Czwartek z przelotnym deszczem w całym kraju, po południu także z gradem. Tam na południu będzie też najcieplej, nawet do 30 stopni, w przeważającej części kraju w okolicach 24.
16: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, pani redaktor.
17: Znamy już plany podatkowe rządu. Będą ulgi dla 3,5 miliona podatników, będą obciążenia dodatkowe dla największych i najbogatszych, jak nam relacjonował szef rządu i minister finansów. I Donald Tusk mówił, że to nie jest autorski pomysł Andrzeja Domańskiego, że to jest taka wypadkowa oczekiwań koalicjantów, dostosowana do możliwości budżetowych. PSL jest zadowolony, skonsultowany, będzie popierał.
3: Tak, ta rozmowa pomiędzy liderami odbyła się na temat tej propozycji. Teraz czekamy na projekt ustawy. Będą konsultacje społeczne. Będą mogły zabrać głos, między innymi głos będzie mogło zabrać środowisko pracodawców, przedsiębiorców i nie tylko. To jest oczywiście krok w dobrą stronę. Wszyscy zapewnialiśmy, że chcemy ulżyć, a przede wszystkim zostawić więcej pieniędzy klasie średniej i ta propozycja wychodzi naprzeciw tego, co obiecywaliśmy, a także naprzeciw oczekiwaniom społecznym.
17: Kwota wolna nie, mówił premier. Nie w 27, nie w 28, bo są zbrojenia i na to muszą iść pieniądze. Tutaj państwo są rozczarowani czy niekoniecznie?
3: Budżet jest trudny, wszyscy o tym wiedzą. Pan premier także to podkreślał podczas dzisiejszej swojej wypowiedzi. Mamy rzeczywiście bardzo duże wydatki związane ze zbrojeniami, co nie jest chyba zaskakujące. Inwestujemy w swoje bezpieczeństwo nas wszystkich. Musimy to zrobić, co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Biorąc pod uwagę złożoność budżetu, także wydatki w sferze socjalnej, które mamy przecież niemałe w Polsce, to wszystko powoduje, że dzisiaj kwota wolna od podatku jest trudna do zrealizowania, aczkolwiek na pewno nikt z tego postulatu po stronie koalicji rządzącej całkowicie nie rezygnuje.
17: Zresztą tak i Donald Tusk mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Zapytam pana o komentarz do komentarza Sławomira Mentzena, a to dlatego, że PSL zawsze podkreślał, że los polskich przedsiębiorców leży mu na duszy i lider Nowej Nadziei mówi tak: symboliczne podwyższenie progu podatkowego, ale w zamian potężne uderzenie w polskie małe firmy. Dopiero co rząd PiS wyrzucał setki tysięcy przedsiębiorstw z podatku liniowego na ryczałt, a teraz rząd Koalicji Obywatelskiej obniża limit ryczałtu prawie 10-krotnie. To jest kolejna negatywna rewolucja podatkowa dla mnóstwa polskich małych firm. I co pan na to?
3: No to po pierwsze nie są małe firmy. Ten proponowany wzrost CIT-u z 19 do 22% dotyczy firm, które uzyskają przychód na poziomie 200 miliardów.
17: Chyba milionów.
3: 250, przepraszam, tak. To nie są 200 milionów, ma pani rację, przepraszam. To nie są takie małe kwoty, one nie dotyczą małych firm. My oczywiście jako Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze upominaliśmy się o przedsiębiorców, ale tak jak powiedziałem, sytuacja budżetu jest trudna, a propozycja jest odpowiedzialna, bo to nie są czasy PiS-u, kiedy rozdawało się pieniądze na prawo i lewo, tylko jeśli dzisiaj chcemy zostawić więcej pieniędzy w kieszeniach podatników, którzy płacą PIT, to musimy wskazać także źródło tego finansowania. Gdybyśmy tego źródła nie wskazali, to cała nasza dzisiejsza rozmowa byłaby tylko i wyłącznie o tym, skąd te pieniądze, te miliardy, których ubędzie w budżecie państwa, jak to zostanie sfinansowane. Tak jak powiedziałem, jest to propozycja, będzie projekt, będą konsultacje społeczne. Nie spodziewam się, żeby środowisko przedsiębiorców odpowiedziało na tą propozycję z jakimś nadmiernym entuzjazmem, ale to też są odpowiedzialni ludzie, także mają inne możliwości wsparcia. Mamy ogromne pieniądze dzisiaj zainwestowane w polską gospodarkę, także w gospodarkę dla przedsiębiorców prywatnych. Mówię chociażby o programie SAFE, mówię o pieniądzach europejskich. Za chwilę ruszy nowy budżet Unii Europejskiej, z którego polscy przedsiębiorcy dotychczas bardzo efektywnie i skutecznie korzystali i nadal będą mogli to zrobić. Przypomnę, że Polska wynegocjowała w tej chwili najwyższy poziom spośród wszystkich państw członkowskich, a olbrzymia i lwia część tych pieniędzy w nowym budżecie unijnym to będzie wsparcie dla przedsiębiorców, chociażby przez nowy instrument Europejski Fundusz Konkurencyjności, gdzie będziemy mieli do dyspozycji prawie 1 bln zł.
17: Projekty ustaw mają trafić do parlamentu razem z budżetem. Budżet jest na finiszu. Wiem, że w piątek dodatkowe robocze posiedzenie rządu w tej sprawie, a 28 sierpnia już chyba przyjęcie budżetu, bo Andrzej Domański obiecywał, że do końca sierpnia ten budżet miałby na wiejską trafić. Weto prezydenta czy podpis prezydenta? A może tak, bo przyszedł mi taki makiaweliczny plan do głowy, że prezydent zawetuje to, co dostanie i zgłosi własny projekt, w którym będą wyłącznie ulgi, a nie będzie podwyżek.
3: Nie można wykluczyć, że pan prezydent złoży kolejny jakiś swój populistyczny projekt. Tak je składał już wcześniej. Natomiast co zrobi, no to wie pani redaktor doskonale, że no, trudno powiedzieć. Ja mam nadzieję, że mimo tego rekordu, na który pan prezydent już nawet nie idzie, bo już ten rekord w III Rzeczpospolitej należy do niego, ilości zawetowanych ustaw w tak krótkim czasie, znaczy on bije na głowę w tym krótkim czasem wszystkich innych prezydentów, którzy byli przed nim, nie można wykluczyć, że to zawetuje, chociaż nie bardzo wiem, jak miałby to wytłumaczyć.
17: No i chyba na to liczy też premier Donald Tusk, bo z tego, co mówił dzisiaj premier, wynika, że liczy na takie zaszachowanie prezydenta, bo gdyby zawetował, to by mu się chyba ochrona najbogatszych i największych nie opłacała politycznie. Chociaż kto wie.
3: Ale już pan prezydent raz to zrobił przecież od tych nadmiarowych zysków.
17: Tak, stanął po stronie wielkich koncernów, przypomniał to dzisiaj premier Tusk.
3: Wielkie koncerny, no właśnie, no więc pan prezydent już ma w tym dobrą praktykę, w cudzysłowie oczywiście, i doświadczenia, by stawać po stronie tych wielkich koncernów, tylko że ja bym nie chciał tutaj też stawiać równania pomiędzy tymi firmami, których miałaby dotyczyć ten wzrost CIT-u, z tymi wielkimi koncernami, po stronie których stanął pan prezydent, bo rzeczywiście te firmy tutaj, których będzie dotyczyła ta podwyżka CIT-u, to są polskie firmy, które się świetnie rozwijają, ale tak jak powiedziałem, ta propozycja jest odpowiedzialna, ale także z tym będą się wiązały inne formy wsparcia. Jestem o tym absolutnie przekonany, dla tych firm, których będzie dotyczyła podwyżka CIT-u.
17: Czy to jest propozycja, panie pośle, która zachwyci wyborców i przełoży się na lepszą ocenę rządu i wyższe poparcie przy urnie dla państwa?
3: Pani redaktor, wiemy doskonale, że gdyby dać możliwość wyboru, to każdy chciałby i oczekiwałby jak najwięcej. To jest propozycja szyta na miarę tego budżetu. Pan, zarówno minister finansów, jak i pan premier mają najszerszą perspektywę, jeśli chodzi o budżet państwa. Wyszli z taką propozycją, która jest możliwa do zrealizowania. I już w przyszłym roku nasi rodacy, tych, których będzie te zmiany będą dotyczyły,
17: w kwietniu
3: przekonają się
17: 2027.
3: Przekonają się, że tych pieniędzy zostanie im więcej w portfelu.
17: Raczej myślałam, panie pośle, o stopniu skomplikowania tej propozycji, bo trochę podzwoniłam i porozmawiałam z politykami przed naszą rozmową i usłyszałam też w ich głosie takie zaniepokojenie, że najbardziej zrozumiała jest taka propozycja czy obietnica, która mówi: dajemy wam, no i tutaj możemy sobie dopowiedzieć 500+, 13, 14 emeryturę, darmowy podręcznik i tak dalej. Natomiast tutaj podczas konferencji prasowej też zwróciłam na to uwagę premier pewnym momencie miał problem z wytłumaczeniem, jakie to korzyści będą, no bo tak, z jednej strony podwyższamy drugi próg podatkowy do 130 tysięcy, ale ci, którzy zarabiają więcej niż 130 tysięcy, a mniej niż 150 tysięcy, to od razu nie będą wskakiwać w tę 32-procentową stawkę, bo jeszcze będzie jedna stawka pomiędzy 12 a 32, czyli 24. No właśnie.
3: No ale to, znaczy dla mnie ta propozycja jest jasna i prosta. Nie wiem, dlaczego ktoś widzi w tym jakiś problem albo jakieś zagmatwanie. Natomiast no, jeśli, nie wiem, z jakimi politykami pani rozmawiała, jeśli rozmawiała pani z politykami opozycji, no to oczywiście ta propozycja nie będzie się im podobała i najlepsze propozycje były
17: Nie, rozmawiałam z politykami koalicji 15 października. Chciałam się dowiedzieć, jak oni odbierają tę konferencję dzisiejszą, premiera i ministra.
3: Jeśli rozmawiała pani z kolegami, moimi kolegami z koalicji, to czas zrozumieć, że to już nie jest ten moment i powielanie takich populistycznych haseł i pomysłów PiS-u, właśnie tak jak pani powiedziała, tu rzucimy 500, tu rzucimy 1500 i tak dalej, chociaż moglibyśmy resztę programu poświęcić temu, ile PiS zabrał ludziom, a szczególnie przedsiębiorcom. I to jest chyba największe. To też poszli na rekord w III Rzeczpospolitej ze wszystkich rządów, tak jak pan prezydent Nawrocki ze swoimi wetami. Ta propozycja natomiast, która jest dzisiaj przedstawiona, jest dla mnie prosta. Po pierwsze, podnosimy ten najniższy próg ze 120 do 130. Pomiędzy 130 a 150 jest 24. Powyżej jest 32. Proste.
17: No dobrze, skoro pan tak uważa.
3: Matematyka, zawsze mnie uczono, że matematyka to dziedzina prosta. I ja nie mam problemu z tym, żeby zrozumieć ten schemat, który zaproponował pan premier.
17: Ale nie o pana chodzi, tylko o wyborców.
3: Pan minister. Znaczy, no to muszę rozczarować moich kolegów z koalicji. Ja jestem głęboko przekonany, że każdy, kto na to spojrzy, jak mam na myśli wyborców, to nie będą mieli wątpliwości, o co w tym pomyśle chodzi i jak on będzie funkcjonował.
17: Jeżeli chodzi o opozycję, to oczywiście cytowaliśmy już Sławomira Mentzena, Jarosław Kaczyński. Miały być poważne zmiany podatkowe, jest kosmetyka. Panowie Tusk i Domański, uszczelnijcie system podatkowy, ukróćcie złodziejstwo, a pieniędzy wystarczy na podniesienie kwoty wolnej i wprowadzenie jednego wyższego progu na poziomie 180 tysięcy złotych dla wszystkich. Weźcie się do pracy. No bo oczywiście Przemysław Czarnek już państwa ubiegł, kiedy pojawiły się te sugestie Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, że trzeba próg podnosić do 140 tysięcy, to wyszedł Przemysław Czarnek i powiedział, że jedną z pierwszych decyzji jego rządu będzie 180 tysięcy złotych dla wszystkich. Zmienimy temat jeszcze na koniec naszej rozmowy, panie pośle.
3: To ja tylko powiem, że nie jestem absolutnie zaskoczony tym, co mówią politycy opozycji, bo chyba nikt się nie spodziewał, na czele z panią redaktor, że którykolwiek polityk opozycji powie, że to jest dobra propozycja.
17: Nie, takie rzeczy nie zdarzają się w przyrodzie, że opozycja chwali rząd. Sondaż dla Superekspresu, 85% wyborców Koalicji Obywatelskiej i 72% wyborców PSL-u jest za wspólnym startem obu partii w ramach listy IPP, jak rozumiem. Co pan na to?
3: Moje pytanie brzmi, czy taka formuła daje większość w przyszłym Sejmie obecnej koalicji rządowej?
17: Taka jedna lista centroprawicowa plus na przykład osobno lewica, tak?
3: Tak, to jest pytanie. To o to trzeba sobie zadać pytanie, bo oczywiście to przytoczone badanie z Superekspresu, które mi pani teraz powiedziała, jest takim niedopowiedzianym pytaniem albo sugestią, która pojawia się w przestrzeni publicznej już od dłuższego czasu, że zapakowuje się Polskie Stronnictwo Ludowe na listy Koalicji Obywatelskiej. Chociaż jeszcze 2 tygodnie temu na antenie Państwa Radia słyszałem komentatorów i ekspertów, którzy wieszczyli koalicję PSL-u z Rozwojem Plus pana Morawieckiego. I tak się bawimy i ten PSL coraz gdzieś tam jest przypisywany do jakiejś koalicji, moglibyśmy całą historię o tym opowiadać. Natomiast formuła, w jakiej będziemy startować wszyscy jako koalicja rządząca, moim zdaniem powinna być wynikiem bardzo głębokich badań i analizy, w jaki sposób można nie tylko utrzymać te elektoraty, które mamy w tej chwili, ale także zdobyć nowych wyborców po to, aby mieć większość w przyszłym parlamencie. Dlatego, że jeśli mówimy o takim prostym mechanizmie, no dobrze, będziemy mieli tą listę lewicową, będziemy mieli listę tą centroprawicową, tak, PSL, Koalicja Obywatelska, co z gruntu już jest fałszywe i niewiarygodne, bo Koalicja Obywatelska bardzo mocno przesunęła się na lewo. I teraz problem polega na tym, nawet z tych danych, które pani przytoczyła.
17: Ostatnie zdanie, że, proszę.
3: Okej, okay, że 80 parę procent wyborców.
17: 85.
3: Tak, jest za tym, a 70 parę PSL. Dobrze, to może oznaczać, że ci wyborcy usposobieni lewicowo Platformy Obywatelskiej, jak zobaczą konserwatywne twarze PSL-u na takiej liście, powiedzą nie, dziękujemy, my na tą listę nie zagłosujemy. To samo tylko w drugą stronę mogą zrobić wyborcy PSL-u. Taka lista może de facto stracić, a nie zyskać, a efektem może być mniejsza liczba mandatów i utrata większości w przyszłym parlamencie. Więc pytanie brzmi, jak ustawić te listy tak, abyśmy utrzymali większość parlamentarną w następnym Sejmie, a nie to, w jaki sposób i kto będzie z kim się lepiej czuł na liście.
17: Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego PSL. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
17: Adam Traczyk, dyrektor More in Common Polska, będzie moim Państwa gościem tuż po informacjach, a porozmawiamy o walce o młodego wyborcę. Tu kampus, tu Jurata Nawrockiego, tam zryw Sikorskiego.
5: Autopromocja.
12: Czy Kościół jest homofobiczny? Dlaczego osoby nieheteronormatywne decydują się w nim zostać?
18: Można być osobą tęczową i wierzącą. Nie ma w tym sprzeczności. Wiara i tęcza nie jest katolicka, jest ekumeniczna. W związku z tym są wśród nas osoby ze wszystkich denominacji istniejących w Polsce. Nawet źródła rzymskokatolickie, które poważnie traktują czytanie Pisma Świętego, nie widzą w nim tego wszystkiego, co tam widzą homofobiczne umysły.
12: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki.
5: Autopromocja.
19: Reklama.
20: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
22: Marian,
21: mega,
22: co ty robisz?
21: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
23: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
24: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
25: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
24: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
19: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 17.21, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. To krok w dobrą stronę. Wszyscy zapewnialiśmy, że chcemy ulżyć i zostawić więcej pieniędzy klasie średniej. Tak europoseł Ludowców Krzysztof Hetman komentował rządową propozycję zmian w progach podatkowych. Polityk ocenił, że jest ona zgodna z tym, co obiecywała koalicja rządowa i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański zapowiedzieli dziś podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130. 100 tysięcy złotych. Do tego dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych przewidziano nową 24% stawkę VAT. Hakerzy zaatakowali stronę bydgoskiego radia PIK. Opublikowali na niej fałszywą informację o rzekomych planach Polski dotyczących zajęcia części terytorium Czech. Według NASK był to element operacji dezinformacyjnej mającej wywołać napięcia między Polakami i Czechami. Premier zapewnia, że polskie władze i instytucje działają w sprawie Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiSu, który ma odpowiadać za nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości, według Donalda Tuska ukrywa się w kontrolowanym przez Rosję Naddniestrzu.
1: Staramy się dyskretnie i naprawdę profesjonalnie sytuację monitorować i niewykluczone, że znajdziemy sposób.
15: Polska prokuratura uważa, że nie ma podstaw do uwzględnienia wniosku Marcina Romanowskiego. Wydanie listu żelaznego. Służby zwróciły się do Mołdawskiego odpowiednika o międzynarodową pomoc prawną, by ustalić, czy Romanowski rzeczywiście przebywa w Tiraspolu, stolicy Naddniestrza. Wpływowa siostra przywódcy Korei Północnej Kim Yo-jong oceniła, że decyzja USA o ograniczeniu wspólnych manewrów z wojskami Korei Południowej nie jest warta komentarza, bo nie wpływa na wrogi charakter tych manewrów. Doniesienie o transferze wojsk jej kraju do Rosji nazwała absurdalną mistyfikacją. W poniedziałek prezydent USA Donald Trump powiedział, że dobrze dogaduje się z Kim Jong-unem i przekazał, że północno-koreański lider odpowiedział na jego prośbę o rozmowę. Przedstawicielka Pjongjangu zaprzeczyła tym doniesieniom, oświadczając, że o jakiejkolwiek komunikacji między przywódcami obu państw zupełnie nic nie wie. Tysiące osób w całym kraju zgłaszają się do urzędów, by zastrzec swój numer PESEL. Kolejki są na tyle duże, że niektóre urzędy, na przykład w Warszawie, wydłużyły godziny przyjmowania interesantów. To konsekwencja zeszłotygodniowego wycieku danych z firmy MyDoctor, przetwarzającej dane pacjentów w polskich przychodniach. Problem może dotyczyć nawet 19 milionów Polaków. Do zastrzeżenia numeru PESEL namawiał sam rząd. Ale jak mówi w TOK FM dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz, o takich środkach bezpieczeństwa warto pamiętać na co dzień, a najłatwiej zastrzec PESEL w aplikacji mObywatel.
2: Zastrzeżenie numeru PESEL powinno być takim naszym prywatnym, osobistym standardem bezpieczeństwa, ponieważ nie ma to wpływu na większość takich codziennych spraw. W przypadku, gdybyśmy chcieli na przykład wypłacić większą gotówkę w banku, dokonać jakiejś transakcji i aktu notarialnego, możemy w prosty sposób zmienić zastrzeżenie PESEL i też w aplikacji mObywatel można ustawić dodatkowo okres, w jakim ma to odstrzeżenie działać, czyli my już później nie musimy pamiętać o tym, aby go ponownie zastrzec.
15: Ministerstwo Cyfryzacji twierdzi, że dane, które zostały wykradzione z bazy firmy MyDoctor, nadal są w posiadaniu hakerów i nie zostały opublikowane w sieci. A kolejne informacje w TOK FM o 17.40.
4: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
15: Czwartek z przelotnym deszczem w całym kraju, na południu burze, także z gradem. Tam będzie też najcieplej, nawet do 30 stopni. W przeważającej części kraju w okolicach 24.
4: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
15: Zaglądamy jeszcze na mapy smogowe. O tej porze punkty pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nigdzie nie notują podwyższonych stężeń pyłów PM10 i PM2,5. Mapy świecą się na zielono, a to oznacza, że jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, Adam Traczyk, dyrektor More in Common Polska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się.
17: A porozmawiamy sobie o walce o rząd młodych dusz, czyli o trzech imprezach politycznych skierowanych właśnie do młodzieży. Zacznijmy od najstarszego przedsięwzięcia, Kampus Polska Przyszłości. Po raz pierwszy wystartował w 2021 roku. No to już kawał czasu. Odbędzie się po raz piąty i powróci po rocznej przerwie, bo rok temu był czas wielkiej smuty po przegranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach i był taki mini kampus dla najbardziej zaangażowanych uczestników tejże imprezy. Natomiast teraz wraca jako festiwal społeczny. 26 do 30 sierpnia w Olsztynie. Debaty podczas kampusu będą się koncentrować wokół trzech tematów. Świat Europa i ja, Polska możliwości i odporność jutra. Myślę sobie o tym, jakie cele sobie stawia Rafał Trzaskowski albo szerzej Koalicja Obywatelska. cele, które są związane z organizacją Kampusu Polska Przyszłości, bo kiedy uruchamiano tę imprezę w 2021 roku, to dla wszystkich jasne było, że Rafał Trzaskowski chce budować swoje poparcie, zbijać kapitał polityczny na rzecz przyszłych wyborów prezydenckich w 2025 roku. To się chyba nie do końca udało. Po co jest ta i może być ta impreza Koalicji Obywatelskiej teraz?
7: No przede wszystkim moglibyśmy prześledzić też bardzo długą historię szkół letnich politycznych, tak? Nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. To nie jest bardzo innowacyjny pomysł, tak? W Polsce w tej skali i z tym, można powiedzieć, przytupem, jakim organizowany jest Kampus Polska Przyszłości, to jest faktycznie wyjątkowe wydarzenie na polskiej mapie politycznej, ale wychowywanie sobie młodych kadr, inspirowanie też młodych kadr pewnymi nurtami, można być politycznymi, ideologicznymi, zachęcanie też młodych ludzi po prostu do zaangażowania politycznego, no jest jedną z podstaw budowania sobie po prostu nie tylko bazy wyborczej, ale też po prostu takie bazy aktywistyczne przez ruchy polityczne. I wydaje się, że jest to też coś, czego jako społeczeństwo obywatelskie, można powiedzieć, też powinniśmy chcieć. To jest też coś, czego powinniśmy od partii politycznych do jakiegoś stopnia oczekiwać, pewnego upodmiotowienia też młodych, zaangażowanych osób. No, nie chcemy mieć młodych w polityce, którzy są tylko teczkowymi, którzy biegają za politykami i są najwyżej, można powiedzieć, ich sekretarzami, sekretarkami, ale takie imprezy jak Kampus faktycznie dają dużo przestrzeni do tego, aby młodzi swoje poglądy, swoje doświadczenia skonfrontowali z poglądami polityków, ekspertów, także publicystów, także innych oczywiście młodych aktywistów, innych młodych ludzi i faktycznie tworzy się tam taki ferment intelektualny, który chyba każdemu środowisku politycznemu po prostu przynosi pewne korzyści i to nie jest coś, co jest w jakiś taki banalny sposób namacalne, to nie jest coś, co pewnie można przełożyć
17: przeliczyć
7: tak na poparcie sondażowe, że to jest te 0,5% które dzięki temu zyskaliśmy, ale to jest, no tak jak wiele rzeczy w polityce, ale też w naukach społecznych, coś, co jest po prostu niemierzalne, ale na pewno przynosi korzyści.
17: Usłyszałam też od polityków, którzy bywają na Kampusie Polska Przyszłości, że oni niejednokrotnie byli zaskoczeni tym, jak na świat patrzą i jak go odbierają młodzi ludzie. To znaczy im politykom wydawało się, że jakieś rozwiązanie będzie przyjęte z entuzjazmem przez młodych, a tymczasem młodzi na przykład mieli na dany problem zupełnie inne rozwiązanie i wzruszali ramionami, kiedy słyszeli te polityczne propozycje. Ale myślę sobie, że to szkolenie kadr to jest bardziej cel, który przyświeca szefowi MSZ-u. Bo Radosław Sikorski mówi o tym wprost, że te zryw to są spotkania, które organizuje od zeszłego roku Fundacja Zryw, której założycielem jest syn szefa MSZ-u Aleksander Sikorski. One się teraz mają odbyć w 6 miejscach we wrześniu i w październiku. To jest właśnie ostra selekcja, to jest patrzenie na to, jakim wykształceniem dysponują ci młodzi ludzie, którzy chcą w takim zrywie wziąć udział, iloma językami obcymi mówią, tak? Czyli to jest właśnie taki namysł nad tym, że trzeba zgromadzić ludzi, którzy w przyszłości mogą być liderami politycznymi.
7: No właśnie, to jest kolejna funkcja takich wydarzeń i faktycznie zrywy są wydarzeniem o mniejszej skali, tak? O mniejszym zasięgu i są skierowane po prostu na węższą... Dokładnie tak, są skierowane po prostu do dużo węższej grupy osób sprofilowanych, tak, a nie inaczej, do wypełnienia też jakby nie tylko misji, że tak powiem, odgórnej, tak, o której pewnie też myśli środowisko Radosława Sikorskiego, ale też z punktu widzenia tych osób, które się chcą w te zrywy zaangażować. I to nie jest nic dziwnego, tak? Jakby szkoły liderskie w polityce, wśród samorządowców są czymś powszechnym. Niektóre są, można powiedzieć, ponadpartyjne. Niektóre są bardziej sprofilowane pod konkretny profil też, można powiedzieć, polityczny. No i tu mamy z tym do czynienia. I znowu, też kształcenie kadr wysoko wykwalifikowanych, wyławianie też tych talentów dla polityki nie jest niczym niczym zdrożnym, no zależy nam na tym, żeby jednak ci politycy, ci, którzy podejmują najważniejsze decyzje, ale też urzędnicy współpracujący na najwyższych stanowiskach państwowych i współpracujący z politykami, no byli dobrze wykształceni, żeby to były faktycznie te elity, elity można powiedzieć pełną gębą, tak, nie tylko z nazwy, ale faktycznie też z kompetencji, z umiejętności, ale też z pewnego, można powiedzieć, etosu też takiego elit. Więc znowu, im więcej takich wydarzeń, tym lepiej, a jednocześnie jestem pewny, że na tych spotkaniach zrywu jest pewnie nie mniej wcale fermentu niż na takich wydarzeniach jak kampus. I to starcie też starszych polityków, czy w ogóle polityków z młodym pokoleniem, ono bardzo często jest właśnie takie, jest właśnie wybuchowe, tak? Dorośli politycy, szczególnie żyjący też w pewnych bańkach, na co dzień się też wcale nie interesujący tak młodymi ludźmi, bo to jest relatywnie mała grupa wyborcza i o tym też musimy pamiętać. Politycy spoglądają na młodych, no można powiedzieć od święta, wtedy no, od czasu do czasu sobie o nich przypomną, albo być może jednak brakuje mi tego jednego punktu procentowego w sondażach do osiągnięcia sukcesu, ale na co dzień tego zainteresowania nie ma, albo jest go niewiele. Zresztą my żeśmy 2 lata temu we współpracy z Fundacją Ważne Sprawy realizowali takie badanie właśnie o postrzeganiu młodych przez młodych polityki życia społecznego i 4/5 młodych mówiło, że oni czują, że politycy bardziej interesują się starszymi pokoleniami, a nie ich pokoleniem.
17: Że nie mówią do nich.
7: Że nie mówią do nich, że po prostu nie odpowiadają na ich problemy. Politycy często ex cathedra wygłaszają pewne opinie i czy serwują pewne rozwiązania, a na dobrą sprawę niekoniecznie w ogóle muszą interpretować czy diagnozować te same problemy, które mają młodzi, bo na co dzień z nimi po prostu nie rozmawiają. Więc znowu wracamy do tego, że wszelkie formaty, w których politycy mogą skonfrontować się, wejść w dialog z młodym pokoleniem, są czymś, co jest ożywcze po prostu dla polskiej polityki.
17: Oczywiście, kiedy zryw się odbywał we wrześniu ubiegłego roku w Bukowinie Tatrzańskiej, to też spekulowano, że jest to jakiś rodzaj budowania własnej frakcji w partii przez Radosława Sikorskiego, który takiej frakcji wcześniej nie posiadał i że młodzi ze zrywu, to też sprawdzałam, mogą dostać, jeżeli będą mieli ochotę, jakieś odległe miejsca na listach Koalicji Obywatelskiej w 2027 roku. Pojawiły się też takie domniemania, że może jest to zasób szykowany na rok 2030, bo Radosław Sikorski nie porzucił jeszcze marzeń o prezydenturze.
7: No dlaczego nie? I jest to, jeżeli faktycznie jest też taki zamysł, no to jest to myślenie w pewnym sensie politycznie strategiczne i należy tutaj tylko pogratulować Radosławowi Sikorskiemu tego zmysłu, ale też identyfikacji pewnych deficytów, których w ewidentny sposób miał, bez silnego zaplecza w ramach Koalicji Obywatelskiej, bez pewnego środowiska też osób, które by za nim stały i byłyby gotowe mu też pomagać w takich, no można powiedzieć, nie tylko politycznych, ale takich praktycznych też aspektach. I na dobrą sprawę robi to każdy polityk. Albo każdy polityk, który faktycznie myśli strategicznie o swojej karierze politycznej, buduje kręgi o różnym stopniu zangażowania w jego działalność. Więc znowu, tylko pogratulować pewnej przenikliwości politycznej.
17: Karol Nawrocki chyba pozazdrościł Rafałowi Trzaskowskiemu, choć oczywiście, jeżeli zapytamy polityków współpracujących z panem prezydentem, to będą oczywiście mówić, że to był pomysł, który Karol Nawrocki miał już w głowie dawno, dawno temu i w ogóle nikim się nie inspirował. Ale mniej więcej w tym samym czasie, tylko że to będzie impreza krótsza, Karol Nawrocki zaprosił młodych między 18 a 26 rokiem życia do Juraty. Będą koncerty, dyskusje, szereg atrakcji, jak zapowiedział. Wstęp dla mediów nie jest przewidziany. To interesujące. Ponoć, żeby młodzież nie czuła się skrępowana, a relacje z tego spotkania pojawią się w mediach społecznościowych. Liczba uczestników wydarzenia mniej niż 1000, bo jak mówił Rafał Leśkiewicz, obiekt wcale nie jest tak rozległy, ten prezydencki ośrodek w Juracie. Myślę sobie, że Karol Nawrocki został nowym prezydentem Polski, zdobywając poparcie prawie 52% młodych wyborców. Rozumiem, że chce ich przy sobie utrzymać.
7: No na pewno tak i oczywiście Karol Nawrocki może mówić, że nie inspirował się tutaj konkurencją polityczną, ale chyba możemy stwierdzić, że naśladownictwo jest chyba najwyższą formą też pochlebstwa i to jest też w pewnym sensie, no, można powiedzieć, ukłon w kierunku Rafała Trzaskowskiego, przyznanie mu racji, że był to dobry kierunek, że był to dobry pomysł. Znowu, nie działa to na niekorzyść prezydenta Nawrockiego. No powielanie dobrych wzorców jest czymś, co w polityce zdarza się często. Ewidentnie tak jest, że Karol Nawrocki, próbując utrzymać też pewne momentum wokół swojej prezydentury, rozbudowywać też swoje środowisko i poparcie wokół siebie, też musi sięgać po młodych. Zresztą wiele jego poczynań Online no, było nakierowane właśnie na budowanie takiego szerszego środowiska wokół siebie. Czy te wszystkie rady wokół budowania nowej konstytucji, rady eksperckie przy Pałacu Prezydenckim. No a teraz próba w pewnym sensie zaangażowania młodych i pewnie też rekrutacji młodych talentów.
17: Adam Traczyk, dyrektor MOR in Common Polska z nami zostaje. Wracamy tuż po informacjach.
9: Autopromocja.
10: Został popełniony błąd medyczny. Decydujemy się na drogę sądową. Jak się przygotować? Od czego zacząć? Czy warto szukać opinii niezależnego eksperta? A co oznacza pojęcie zabezpieczenie pełnej dokumentacji medycznej? Porozmawiamy o tym w kolejnym odcinku cyklu Prawo bez recepty w czwartek po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
11: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
14: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
19: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9:40, 12:40 i 14:40. W radiu TOK FM.
22: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
27: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
28: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
29: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
28: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
29: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
28: Aflofa.
30: Marian, okazja jest.
31: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
30: Ale to mega okazja w Media Expert.
31: A nie, no to już wróciłem.
32: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
30: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
33: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
30: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
33: W końcu będę miał kieszonkowe.
30: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
34: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
35: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
36: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
37: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
13: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 17.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. To krok w dobrą stronę, chcemy ulżyć klasie średniej. Ta propozycja wychodzi naprzeciw tego, co obiecywaliśmy jako koalicja. Mówił w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman. Chodzi o przedstawioną dziś przez premiera i ministra finansów propozycję podniesienia drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych przewidziano nową 24-procentową stawkę VAT. Karolina Lewicka dopytywała polityka koalicji rządzącej, czy w związku z tym porzucona zostanie obietnica podniesienia kwoty wolnej od podatku.
1: Biorąc pod uwagę złożoność budżetu, także wydatki w sferze socjalnej, które mamy przecież niemałe, to wszystko powoduje, że dzisiaj kwota wolna od podatku jest trudna do zrealizowania, aczkolwiek na pewno nikt z tego postulatu po stronie koalicji rządzącej całkowicie nie rezygnuje.
0: Koalicja jeszcze przed wyborami obiecywała podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, a rządową propozycję krytykuje lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Według niego to symboliczne podwyższenie progu podatkowego, ale w zamian potężne uderzenie w polskie małe firmy. Tusk i Domański zapowiedzieli dziś także powrót do limitu przychodów dla ryczałtu dla firm do 250 tysięcy euro. Obecnie limit ryczałtu wynosi 2 miliony euro. Według rządu ma to spowodować, że to, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy są milionerami, przejmą część finansowania podwyższenia drugiego progu. Nie chcemy wylać dziecka z kąpielą, mówi premier Donald Tusk o pracach nad przepisami regulującymi zarobki i czas pracy lekarzy. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło propozycję w lipcu. Była to jedna z reakcji na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym i ujawnienie gigantycznych zarobków szefa tamtejszego SOR-u. Projekt ustawy przygotowany przez resort jest w konsultacjach społecznych.
2: Muszę uniknąć za wszelką cenę sytuacji, w której ograniczenie tych najwyższych zarobków, żeby to nie doprowadziło do tego, że tych usług, procedur, tej pracy na rzecz pacjenta, żeby było mniej. I to jest bardzo trudne zadanie. I dlatego to wymaga bardzo takiej intensywnej i bardzo szczegółowej pracy nad ustawą i także nad działaniami NFZ-u. Także jeszcze chwilę czasu potrzebujemy, żeby nie wylać dziecka z kąpielą.
0: Propozycje resortu zdrowia zakładają m.in. ograniczenie maksymalnej stawki godzinowej do 240 zł. Uchodźcy z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z wojną, a nie mieli paszportu, muszą to zgłosić. Czasu jest mało, bo tylko do końca sierpnia. Chodzi o osoby, w tym dzieci, które dotarły do Polski jedynie z aktem urodzenia czy ukraińskim dowodem osobistym. Na tej podstawie dostały status uchodźcy UKR, mówi Wawrara Wasylenkowa z Centrum Integracji Baobab w Lublinie.
3: To osoby, które przyjechały po innym dokumencie, jakiś na przykład akt urodzenia i teraz już mają aktywny paszport zagraniczny. Takie osoby muszą zgłosić się do tego urzędu, żeby zaktualizować swoje dane paszportowe.
0: W takiej sytuacji trzeba zgłosić się do urzędu gminy, w której się mieszka. Osoby, które nie dopełnią formalności do końca sierpnia, utracą status UKR. Status, który sporo ułatwia m.in. w kontekście podejmowania pracy w Polsce. Czwartek z przelotnym deszczem w całym kraju, na południu burze, także z gradem. Tam będzie też najcieplej, nawet do 30 stopni, w przeważającej części kraju, w okolicach 24.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Adam Traczyk, dyrektor More in Common Polska. Raz jeszcze dzień dobry.
7: Dzień dobry.
17: Rozmawialiśmy przed informacjami o trzech wielkich imprezach politycznych skierowanych do młodych. Kampus Polska Przyszłości to Rafał Trzaskowski, Ośrodek Prezydencki w Juracie, tam zaprasza Karol Nawrocki i Marta Nawrocka, bo też widziałam taką rolkę pierwszej damy, kiedy mówiła: dziewczyny, warto tutaj się zarejestrować. No i jeszcze zryw Radosława Sikorskiego, druga edycja, już nie jednorazowe wydarzenie jak w zeszłym roku, tylko 6 takich spotkań we wrześniu i w październiku. A kampus i Jurata to przyszły tydzień, końcówka sierpnia. No i oczywiście rozmawialiśmy o tym, jaki kapitał polityczny chcą zbijać politycy. To jest rzecz oczywista, że oni chcą mieć z tego jakąś korzyść. To teraz spójrzmy na tę drugą stronę, czyli na młodych. Państwo zresztą organizowali kolejne badania i kolejne fokusy w ubiegłym miesiącu i rozmawiali z młodymi. No to porozmawiajmy o nich. Czy oni w ogóle interesują się polityką? Ja wiem, że jak pytam, czy młodzi interesują się polityką, to można odpowiedzieć, zależy którzy, bo są różni młodzi, tak? Ale tak generalnie.
7: Tak, no oczywiście nie ma jednych młodych, tak samo jak nie ma jednych Polaków.
17: Zresztą teraz już nie patrzy się na politykę przez wielkie grupy społeczne, jak to ONGiś 50 lat temu bywało.
7: Tak, teraz wszystko przez dużo węższe segmenty, ale faktycznie jest tak, że jeżeli już generalizujemy i próbujemy znaleźć jakoś takie szersze interpretacje, to młodzi oczywiście interesują się polityką w mniejszym stopniu niż starsze pokolenia. I to jest też oczywiste. Jakby okres młodości jest okresem wielu emocji, wielu nowych rzeczy, poznawania życia, poznawania świata, układania sobie też swojego życia, poszukiwania z jednej strony i ekscytacji, i przeżywania tych nowych ekscytacji. Pójście na studia, pierwsza przeprowadzka, pierwsze samodzielne mieszkanie, pierwszy poważny związek, założenie rodziny. Z drugiej strony poszukiwanie przede wszystkim finansowej też stabilności. Po prostu przestrzeni na tą politykę jest troszeczkę mniej. Jest troszeczkę mniej czasu, żeby siedzieć przed telewizorem i oglądać jeden z kanałów informacyjnych. I to jest naturalne, że to zainteresowanie jest mniejsze. To nie jest też przypadek, że przez lata frekwencja wyborcza wśród młodych była mniejsza. Także też dlatego, że politycy młodym niespecjalnie dużo uwagi poświęcali. W ostatnich latach to się faktycznie zmieniło i to zainteresowanie z powodu kilku takich punktowych wydarzeń, szczególnie zaostrzenia ustawy aborcyjnej, faktycznie doszło tutaj do jakościowej zmiany i ta frekwencja wśród młodych też wyborców się wyrównała względem starszych.
17: Roku.
7: Tak jest. Ale też już w wyborach prezydenckich w 2020 roku, jak sobie spojrzymy, to faktycznie już tam widać było taką górkę, można powiedzieć, czy wzrost tej frekwencji wśród młodych.
17: To dobrze, bo obawiano się, że ten zryw 2023 roku będzie jednorazowy.
7: Tak, a tu widzimy, że faktycznie jest pewne utrzymanie tego zainteresowania, ale też my staraliśmy się zrozumieć, czego młodzi na dobrą sprawę pragną, tak? Jakie mają takie pierwsze potrzeby i one są, co znowu być może nie zaskakujące, takie dość prozaiczne i one nie są wcale rewolucyjne. One dotyczą, no właśnie, założenia rodziny, uzyskania stabilności finansowej, są też pełne takich obaw i takiego przeświadczenia o tym, że życie jest trudne ogólnie, tak? Że nie jest łatwo spełnić sobie te wszystkie najważniejsze potrzeby, że w zasadzie w swoim najbliższym takim otoczeniu to młodzi znają mało osób, o których by mogły tak z czystym sumieniem powiedzieć, że one mają dobre życie. I to pokazuje, że to wejście w dorosłe życie jest faktycznie trudne, jest faktycznie dużym wyzwaniem, ale jednocześnie młodzi też dostrzegają, że obiektywnie życie w Polsce wcale nie jest takie złe, że Polska jest dobrym miejscem do życia. I widzimy także, że w młodych jest niewiele, można by powiedzieć, takiego genu w tym momencie rewolucyjnego, powiedziałbym.
17: To znaczy, buntujemy się.
7: Tak, to znaczy, że oni raczej starają się dopasować swoje życie i maksymalnie wykorzystać te możliwości i te przestrzenie, które są w tym obecnym systemie, można by powiedzieć.
17: Czyli
7: a niekoniecznie,
17: świata, który zaprojektowali inni.
7: Dokładnie tak, który zaprojektowali im dorośli i oni starają się pewne luki w tym systemie na swoją korzyść wykorzystać. Bardzo często słyszeliśmy chociażby o tym, że młodzi pracownicy stali się roszczeniowi. No, roszczeniowi bo co? Bo chcą dobrej jakości życia, bo chcą wysokiej pensji, bo chcą pewnych benefitów. No, walczą o swoje dobre życie, o swój dobrostan, o pracę też, która daje im radość, poczucie spełnienia i poczucie sensu. Więc jest to w pewnym sensie

0: całkiem dobrze. I nawet jeżeli te trudności w takim życiu codziennym są, to i tak jest w porównaniu z innymi miejscami na świecie, ale być może także z życiem ich rodziców chociażby, jest to całkiem przyjazne i całkiem przyjemne miejsce do życia.
1: To nie tylko młodzi tak uważają. Generalnie Polacy uważają, że Polska jest dobrym miejscem do życia. To też wynika z cokwartalnych badań Światowit i BRIS-u. Ale zwróciliście też uwagę, wysłuchując młodych, na takie napięcie między indywidualizmem a wspólnotowością.
0: Tak, dokładnie tak. I to już to napięcie, żeśmy zdiagnozowali w badaniach, o których wspominałem, przeprowadziliśmy w 2024 roku. Raport opublikowaliśmy na początku 2025 roku. Teraz szykujemy się właśnie do kolejnej edycji tego raportu o młodych. I to jest chyba jedna z największych zagadek. Z jednej strony młodzi właśnie starają się znaleźć w tym systemie dla siebie jakieś luki i zadbać o swój taki dobrostan. I w ogóle polskie społeczeństwo jest mocno zatomizowane, jest mocno indywidualistyczne, tylko ten indywidualizm tego młodego pokolenia jest troszeczkę inny niż tego starszego. On już nie jest nastawiony na takie poczucie mieć więcej, zacharować się na śmierć, ale odnieść ten sukces, ale raczej jest nastawiony na takie poczucie, żeby mi było dobrze. Niekoniecznie więcej, ale lepiej. I młodzi starają się znaleźć właśnie w tym świecie takie przestrzenie, w których zapewnią sobie
1: lepiej
0: właśnie
1: nie
0: ten
1: oznacza
0: dobrostan.
1: Więcej?
0: Nie zawsze. Widzimy, że większość młodych woli pracę, która daje im poczucie spełnienia niż większe zarobki, która pozwala im daje im przestrzeń na realizację swoich pasji, też zainteresowań pozapracowych, a niekoniecznie daje im więcej pieniędzy. Oczywiście najlepiej, jak jedno i drugie idzie w parze, ale jest dużo mniejsze przyzwolenie na zachorowywanie się, można powiedzieć, na śmierć, żeby troszeczkę więcej tych zer było na koncie, a jednocześnie widzimy też, że młodym brakuje bardzo często takiego oparcia, że poczucie samotności, poczucie takiego pozostawienia samym sobie jest dość powszechne i poszukują właśnie tego oparcia, tylko nie zawsze potrafią nawet nazwać to, czego poszukują. To jest takie, można powiedzieć, takie nieujawnione, czyli
1: nie wiedzą, że
0: nazwane.
1: Poszukują wspólnoty.
0: Trochę tak. I my żeśmy nawet pytali o to słowo wspólnota i pytaliśmy się o skojarzenia ze słowem wspólnota i ono młodym wydawało się też zupełnie obce. Oni najczęściej je kojarzyli ze wspólnotą religijną, ze wspólnotą kościelną, z wiarą ogólnie, a poszukiwali, no właśnie, a wszystkie inne wspólnoty, które tak jak rozmawiamy właśnie publicystycznie, politologicznie i interpretujemy to właśnie jako wspólnoty, to oni szukali tutaj jakichś innych określeń, nie interpretowali tego jako wspólnota. Więc nawet jak politycy, czy eksperci, czy w dyskusjach publicznych będziemy chcieli odpowiedzieć na te potrzeby młodych o wspólnotowość, to niekoniecznie musimy o nich mówić wprost, bo oni szukają pewnego oparcia, pewnej sieci też, która pomoże im zaprojektować swoje życie, ale niekoniecznie będą to nazywać wspólnotą, więc jak powiemy im, że tu macie swoją wspólnotę, no to oni ją odrzucą, bo nie tego słowa szukają.
1: A skrajne wybory polityczne młodych, czyli albo Konfederacja, albo Razem, no to jest taka naturalna dla młodych potrzeba wyrazistości?
0: Do pewnego stopnia na pewno tak, ale widzieliśmy to bardzo często w różnych momentach historii, że młodzi jakby no szukają tej alternatywy, tak? I jak pomyślimy sobie o pokoleniu 20-paro latków, no to oni nie znają innej Polski, jak Polski pod rządami Platformy Obywatelskiej albo Prawa i Sprawiedliwości. Więc siłą rzeczy odczuwają to jako, no można powiedzieć, no taka stara szafa, która zawsze stała, zawsze była, a być może chcieliby nową szafę. Nawet jak ta nowa szafa niekoniecznie zawsze będzie radykalnie inna, ale będzie nasza, tak? Więc jest to pewien naturalny odruch, nawet jeżeli pomyślimy sobie o ofercie politycznej, szczególnie Konfederacji, która na dobrą sprawę młodym nie oferuje żadnych konkretnych benefitów, nie ułatwia im w żadnym stopniu, czy postulaty, realizacja postulatów Konfederacji nie ułatwiłaby młodym życia, to jednak jest pewne wyobrażenie, czy pewna opowieść, którą młodym Konfederacja sprzedaje, która jest po prostu atrakcyjna i jest też pewną obietnicą lepszego życia, też budującego właśnie na bazie tego indywidualizmu, tego troszeczkę na zasadzie niech państwo nas zostawi w spokoju, to my sobie damy radę. I wydaje mi się, że warto tu też o jednej rzeczy powiedzieć, bo to jest jedna, w mojej ocenie, jedna z najważniejszych rzeczy, która kształtuje też poglądy polityczne młodych. To jest zwolnienie młodych z płacenia

0: podatków. Reforma, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, do 26 roku życia młodzi nie płacą podatku dochodowego. Ich pierwsze takie poważne starcie z państwem to jest w momencie, kiedy kończą 26 lat.
1: Kiedy trzeba zacząć płacić.
0: I nagle trzeba zacząć płacić. Więc oni traktują państwo jako coś z automatu wrogiego, no bo zabiera
1: i skrzytanie zębów.
0: Dokładnie tak. Więc jeżeli pojawia się nas w scenie politycznej partia, która mówi, no ale my też chcemy niskich podatków, my też chcemy, żeby to państwo dało nam spokój, no to młodzi w pewnym sensie z automatu podążają za taką siłą polityczną. Na dobrą sprawę Prawo i Sprawiedliwość tą reformą nagania wyborców swojej konkurencji. Na drugim biegunie mamy Razem, które faktycznie ma dla młodych, w mojej ocenie przynajmniej merytorycznie, lepsze propozycje niż Konfederacja, ale znowu chyba ważniejsze jest to, coś co nazywamy vibe'em, coś co jest pewną atmosferą wokół polityki, a niekoniecznie rzeczywistych politycznych propozycji. Coś nowego, coś świeżego, coś innego, coś co też pokoleniowo mówi bardziej naszym językiem, niż mówią politycy po 60.
1: To jeszcze jedna rzecz, a właściwie taka kategoria, na którą zwracają uwagę badacze, że młodzi potrzebują autentyczności, że polityk, który im się wydaje autentyczny, prawdziwy, niegrający, niesztuczny, nieudający nikogo, tylko będący sobą, ma szansę właśnie zdobyć ich poparcie.
0: I tu chyba wracamy do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli do pewnego zużycia się partii politycznych. Bo łatwo jest być autentycznym, kiedy nie ponosi się politycznej odpowiedzialności. Kiedy jest się w opozycji, kiedy nigdy się nie rządziło, kiedy na dobrą sprawę funkcjonuje się bardziej jako komentator polityczny, a nie kreator tej polityki. Polityka jest brudnym przedsięwzięciem. Trzeba chodzić na zgniłe kompromisy. Bardzo często trzeba zaprzeczać temu, w co się wierzyło, bo po prostu opcje, które są realnie do zrealizowania, są dużo mniejsze niż te, które chcielibyśmy, trzymając się naszych wyobrażeń i naszych wartości. Więc tutaj automatyczną przewagę mają właśnie partie, które jeszcze nie rządziły, w tym wypadku znowu i Konfederacja, i partia Razem, bo one faktycznie mogą sygnalizować cnotę, tak? I mogą faktycznie być szczerze i rzeczywiście autentyczne. Zresztą Razem, nie wchodząc też do koalicji rządzącej, wybrało właśnie tą ścieżkę tej autentyczności, porzucając, no właśnie, ubrudzenie sobie rąk.
1: Adam Traczek, dyrektor More in Common Polska.
0: Bardzo dziękuję
1: za rozmowę. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował Adam Brzeziński, a na TOK 360 zapraszam Państwa w imieniu Przemysława Iwańczyka już o 18:00. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo Media Expert taniej masz.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: W końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Środa, 19 sierpnia, jest 18. Największą korzyść osiągną zarabiający powyżej 14 tysięcy brutto. Eksperci komentują rządową propozycję zmian w progach podatkowych. W Ukrainie były minister obrony nawołuje do przedterminowych wyborów. To rękawica rzucona prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Środkowej w Warszawie apelują do miasta o pomoc. Monika Broczko, zapraszam na informacyjną część magazynu TOK 360. Nawet 3,5 miliona podatników ma skorzystać na zmianach, które zaproponował dziś rząd. 12% podatku zapłacą ci, którzy rocznie zarabiają do 130 tysięcy złotych. Dalej do 150 tysięcy pojawi się nowa stawka 24%, a 32% zapłacą ci, których dochody przekraczają 150 tysięcy złotych. Jednocześnie na najbliższe 2 lata premier wykluczył obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej. Na tych zmianach najbardziej skorzystają ci, którzy zarabiają więcej. Wyliczała w TOK FM Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa Grant Thornton.
14: Taką największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. No bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3600 zł, co w przeliczeniu na miesiące oznacza 300 zł więcej w kieszeni. No ale to pod warunkiem, że my się zbliżamy do tego progu prawie 15 000 brutto. Jak mamy 12 000 brutto, to z takich moich wstępnych wyliczeń wynika, że ta korzyść to jest 20 zł miesięcznie, 250 w skali roku. Jak to jest 13 000, no to tutaj mówimy o takiej korzyści realnej 178 zł w skali miesiąca.
15: Jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje się, że jeżeli mamy nawet większe dochody, to przez podatki okazuje się, że z zasady w portfelu zostaje nam mniej, więc nasze wyższe zarobki nie oznacza, że my faktycznie więcej w portfelu mamy o ten wskaźnik, który zarabiamy, gdyż więcej płacimy podatku.
13: Dodawał Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infaktu. W tym roku taka sytuacja czeka już co 7 podatnika. Za te zmiany podatkowe mają zapłacić największe firmy zarabiające ponad 1 000 000 zł rocznie oraz najlepiej zarabiający ryczałtowcy. Minister finansów twierdzi, że dlatego zmiana ma być neutralna dla państwowej kasy. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Wniosek w tej sprawie jest już na biurku ministra sprawiedliwości. To leży w interesie polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno poszkodowani, jak i podejrzani są Polakami, mówiła prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
16: Mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski,
13: wniosek, który trafił do ministra sprawiedliwości, ma zostać zostać przekazane stronie węgierskiej.
16: Jeśli będzie decyzja pozytywna ze strony węgierskiej, to wówczas śledztwo zostaje przekazane do kontynuowania, można powiedzieć, po stronie polskiej. Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie.
13: A także podejrzanego. Taki status ma bowiem kierowca, który w chwili wypadku prowadził autokar. Dopóki nie dojdzie do przejęcia, równolegle będą toczyć się dwa śledztwa, polskie i węgierskie. W polskim ruszyły już przesłuchania pasażerów, którzy zdążyli wrócić do domów. Dziś na Podkarpacie wróciła 12-osobowa grupa rannych w wypadku. Ich stan określany jest jako dobry, ale wszyscy trafili do szpitali w Rzeszowie. Mimo poparcia dla samego Michała Fedorowa w Ukrainie nie ma obecnie zgody na zorganizowanie przedterminowych wyborów. To komentarze po głośnym wystąpieniu byłego ministra obrony Ukrainy. Zdymisjonowany w lipcu polityk wezwał w nim do przeprowadzenia wyborów prezydenckich mimo trwającej wojny z Rosją. Podkreślił, że ukraińska demokracja nie może być zakładniczką Moskwy. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
0: Choć bardzo popularny były minister, walczący z korupcją i modernizujący armię, nie mówi na razie o swoim starcie w ewentualnych wyborach. Komentatorzy nie mają wątpliwości, że to rękawica rzucona w stronę Wołodymira Zełenskiego.
17: W sondażach on ma bardzo duże poparcie. No, trudno odrzucić zachęty ze strony społeczeństwa, więc wygląda na to, że postanowił teoretycznie przynajmniej kandydować.
0: Komentowała w TOK FM Maria Piechowska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Choć jak dodała, szanse na zorganizowanie głosowania nie są duże.
17: Ludzie na Ukrainie zdają sobie sprawę, że po prostu zarówno pod względem technicznym byłoby to bardzo trudne, byłoby to też bardzo trudne, żeby jak zabezpieczyć taką kampanię wyborczą.
0: Na przeprowadzenie wyborów nie pozwala też obowiązujący od 2022 roku stan wojenny. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
13: W niektórych miastach urzędy wydłużają godziny pracy w związku z zalewem wniosków o zastrzeżenie numeru PESEL. Takie działanie zaleciło Ministerstwo Cyfryzacji po wycieku danych około 19 milionów pacjentów zbieranych przez firmę MyDoctor. W Łodzi urząd pracuje normalnie, ale tylko w tym tygodniu wniosków o zastrzeżenie PESEL-u było ponad 1000, a to ponad dwa razy więcej niż przez cały ubiegły miesiąc. O tym, kto przychodzi do urzędu, mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji tamtejszego magistratu.
18: W głównej mierze są to osoby w wieku senioralnym, ale też oczywiście są osoby w wieku średnim.
13: A numer można zastrzec w dowolnym urzędzie gminy lub miasta. Można to też zrobić przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez internet. I to o wiele szybciej niż w urzędzie.
18: Aplikacja mObywatel w każdej chwili możemy z tego skorzystać. Czynna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
13: A zastrzeżenie nie blokuje dostępu do lekarzy, realizacji recept czy wypłat z bankomatów. Czekamy, aż dojdzie do tragedii i w końcu ktoś z miasta zareaguje, mówią reporterowi TOK FM mieszkańcy jednej z kamienic przy ulicy Środkowej w Warszawie. Budynek jest w fatalnym stanie technicznym, a od ponad 10 lat na mocy decyzji reprywatyzacyjnej jest w prywatnych rękach. Przy czym lokatorzy wciąż mają umowy podpisane z miastem. Inwestor zapowiada remont, a mieszkańcy nie wiedzą, co się za nim kryje. Apelują o pomoc do władz stolicy, ale jak na razie jej nie dostają. Tematem zajmuje się reporter TOK FM Błażej Kulesza.
19: Pani burmistrz, Środkowa 11 zaprasza.
20: Trochę w desperacji mieszkańcy przyszli przed Urząd Dzielnicy Pragi Północ, prosząc o pomoc, bo w kamienicy mieszkać się nie da. Mówią Lucyna Męcik i Halina Gierłocka.
21: Strach, obawa.
22: Bo wszystko rujnuje się, leci. Dalej. Tylko deszcze zaczną padać, to lecą kamienie, te dachy pękają.
20: Zaświadczają o tym lokatorki, a także ci, którzy choć raz przekroczą próg kamienicy na Środkowej.
22: Ten budynek zawala się już od piwnic. To słowo honoru. Modlić się można, czy wyjdzie ktokolwiek stamtąd żywy.
20: Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał nakaz opróżnienia budynku, bo konieczny jest remont. Ten ma przeprowadzić właściciel, bo kamienica od 10 lat już nie należy do miasta.
23: Ta spółka chce wyremontować ten budynek i oczywiście remont wymaga także wykwaterowania.
20: Mówi Julian Rembelski, rzecznik dzielnicy Praga Północ.
23: Odpowiedzialność za zapewnienie lokali zastępczych spoczywa zawsze na właścicielu.
20: Ale w większości lokali lokatorskich umów dalej figuruje miasto.
1: Nie mamy. My nie mamy podpisanych z prywatyzami. Mamy podpisane z miastem.
20: Większość lokatorów bezskutecznie ubiega się o miejski przedział.
2: Mają państwo możliwość zaspokojenia.
20: Niektóre odmowne decyzje zaskakują. Jedną z nich przytacza Dariusz Michałowski.
2: Zamieszkują rodzice pani Agnieszki, czyli mojej żony.
4: Czyli urzędnicy radzą, żeby się...
2: Teściowej wyprowadził, wtedy będzie najlepiej. No.
20: Dzielnica próbuje aktualnie skontaktować się z właścicielem kamienicy. Na odpowiedź wciąż czeka. Błażej Kulesza, TOK FM.
13: Monika Piątkowska rozpoczyna walkę o fotel prezydenta Krakowa. Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL zaprezentowała dziś najważniejsze założenia swojego programu i zapowiedziała kampanię prowadzoną przede wszystkim wśród mieszkańców. Katarzyna Młynarczyk.
21: Ma być konkretnie, lokalnie i jak przekonuje Piątkowska, ponad politycznymi podziałami.
24: Chcę łączyć wokół rozwoju Krakowa wszystkie środowiska, które mają wiedzę, chęć, energię do zmiany. Potrafię współpracować również z środowiskami, które są dokładnie po drugiej stronie sceny politycznej.
21: Program kandydatki ma być oparty na piątce piątkowskiej, pięciu najważniejszych kierunkach zmian w mieście.
24: W każdej dzielnicy będziemy się spotykać, będziemy rozmawiać o tej dzielnicy. Będę przedstawiała konkretne propozycje dla danej dzielnicy i to są propozycje mieszkańców Krakowa.
21: Piątkowską w wyborach wspierają Koalicja Obywatelska i PSL. Jej kandydatura została wcześniej oficjalnie poparta m.in. przez Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka. Kamysza, Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
13: A tematy dnia wybrał dla państwa Wawrzyniec Zakrzewski.
25: TOK 360, Przemysław Iwańczyk, wracamy do państwa ponownie. A w naszym studiu jest już Elżbieta Glinka. Dzień dobry.
26: Dzień dobry, witam państwa.
25: 12. zawodniczka ostatnich Mistrzostw Europy na dystansie 10 tysięcy metrów, a także triumfatorka Pucharu Europy, o której głośno zrobiło się między innymi za sprawą wpisu Witolda Szabłowskiego. To jest wpis, który ma tysiące odsłon, a związany jest z pani historią biegową i nie tylko. Bo jak się okazuje, i proszę wybaczyć, ale w przypadku ludzi uprawiających wyczynowo sport, podawanie ich metryki nie jest złamaniem żadnych zasad. W wieku 33 lat osiąganie rezultatów, po które pani sięga, kiedy wcześniej nie było o tym mowy, jest rzeczą, przynajmniej jeśli chodzi o krajowe podwórko lekkoatletyczne i sportowe, sprawą bez precedensu.
26: Myślę, że tak, że... Powoli dojrzewam do tej myśli, że właśnie tak jest.
25: No dobrze, ale zacznijmy tę opowieść od tego, że na co dzień pracuje pani w branży budowlanej. I to bieganie, nie wiem, czy traktowała pani hobbystycznie, czy cały czas odgrywało bardzo ważną rolę w pani życiu. Natomiast no, jest pani żywym dowodem na to, że można połączyć wyzwania zawodowe i to nie... bardzo obciążające z bieganiem wyczynowym na dystansie, który wymaga no, wytrzymałości, przede wszystkim godzin treningów i poświęceń.
26: Tak, no była, na pewno wszystko zaczęło się w moim przypadku od tego, że ja kocham uprawiać sport i zawsze on był mi bardzo bliski. Wróciłam do biegania właśnie w dorosłym życiu. Tutaj nie ukrywam, że to się zaczęło od tego, że mój kierownik budowy, tak jak pan redaktor wspomniał, zajmuję się... Jestem magistrem inżynierem budownictwa i pracuję w branży budowlanej, więc mój kierownik budowy namówił mnie, żeby po prostu wrócić do biegania takiego regularnego. To było oczywiście bieganie amatorskie, takie dla siebie, dla głowy, po to, żeby gdzieś tam te stresy z pracy miały ujście po całym dniu. No i jakby na nowo, tak jak wspomniałam, w życiu dorosłym pokochałam to bieganie i zaczęłam biegać regularnie. No, jakby to było około w 2018 roku. Gdzieś biegałam dla siebie, sprawiało mi to dużo radości, uprawiałam też różne sporty i później za sprawą mojej przyjaciółki, która namówiła mnie, żeby dołączyć do grupy biegowej w Warszawie, Adidas Runners Warsaw, gdzie miałam pierwszy raz styczność z treningiem biegowym. Bo wcześniej to było takie właśnie bieganie, tak jak wspomniałam, dla siebie, bez jakiegoś ładu i składu, tylko po prostu for fun wychodzę, robię tyle kilometrów, ile mam ochotę i wracam, kiedy chcę i ile chcę. Natomiast właśnie w tej grupie biegowej miałam do czynienia z treningiem biegowym, takim ustrukturyzowanym, gdzie tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu zauważyłam duży progres. Gdzieś też rozpoczęłam starty w biegach ulicznych, które właśnie pokazywały, że ta forma rośnie. I no tak to się zaczęło, niewinnie.
25: Ale pani Elżbieto, ja wejdę w słowo, bo żeby przejść drogę od amatorki z zacięciem bycia wyczynowcem do momentu, w którym w stroju reprezentacji Polski startuje pani w Mistrzostwach Europy i na bieżni w Birmingham sięga pani po 12 miejsca, wcześniej sięga pani po Puchar Europy, to jest daleka droga. Trzeba przejść wszelkie sita kwalifikacji, trzeba przede wszystkim się pokazać i komuś udowodnić, ja mogę biegać szybko.
26: Tak, no to się oczywiście nie zdarzyło od dotyku czarodziejskiej różdżki. To była, to jest długa historia, jakby nie było, choć wydawałoby się, że mało lat minęło, ale no wynika to moim zdaniem z tego, że przede wszystkim właśnie na tych treningach biegowych zauważyłam, że mam talent. Też na tych treningach biegowych poznałam swojego trenera, z którym zdecydowałam się współpracować. I już pierwsza nasza rozmowa, gdzie zdecydowaliśmy, że współpracujemy, była kierowała nas do ustawiania sobie celów, bo już wiedzieliśmy, że mamy ze sobą taki vibe, ja mam taki charakter, mój trener ma też takie podejście, że chcemy na tamten moment mierzyć wysoko, ale to nadal było amatorskie bieganie, ale no tak układaliśmy to moje życie, żeby połączyć je z pracą, plus treningi, oczywiście dietę, no tych aspektów, żeby wylądować ostatecznie na dużych imprezach międzynarodowych jest dużo. Ale jakby mieliśmy takie połączenie między sobą z trenerem i taką pasję przede wszystkim do tego biegania, no że po 2 latach współpracy na początku z takich większych naszych sukcesów to było wypełnienie minimum na Mistrzostwa Europy Ulicznej. To był mój pierwszy start z orzełkiem na piersi w kwietniu zeszłego roku. Po czym właśnie ten start chyba pokazał nam, a właściwie udowodnił, że możemy mierzyć wysoko i że właśnie skierowaliśmy się na biegi stadionowe i zaczęliśmy kierować ten trening w ten sposób, żeby móc częściej reprezentować Polskę i właśnie zdobywać te minima kwalifikacyjne na duże imprezy na stadionie.
25: A czy miesza się w pani takie poczucie satysfakcji, że jest pani reprezentantką naszego kraju i należy pani do europejskiej czołówki, z poczuciem być może żalu, że tego talentu w pani nikt nie odkrył wcześniej, bo być może te sukcesy byłyby jeszcze okazalsze, a ta kariera nie trwałaby kilka lat, a może kilkanaście?
26: Tak, znaczy satysfakcja jest przeogromna. Zdecydowanie jakby to jest chyba spełnienie marzeń każdego dziecka, żeby wystartować, znaczy móc w ogóle reprezentować swój kraj. Czy jeśli chodzi o to, jak patrzę na przeszłość, nie analizuję tego w ten sposób. Wiem, że czasu nie cofnę. Nie chcę gdybać, bo mogło być różnie tak naprawdę. Wiemy doskonale, że jak wielu młodych talentów gdzieś młodzi ludzie, którzy wykazują dużo, robią super wyniki za juniora czy młodzieżowca, nie dochodzą tego wieku seniorskiego. Więc nie wiadomo, jakby było. Wiem, jak jest teraz. Wiem, że teraz zaryzykowałam i mimo wszystko właśnie w tym roku od marca tak naprawdę skupiam się w 100% na bieganiu, bo chcę wykorzystać jeszcze właśnie ten czas mimo wieku. Wiem, że mam ten plus, że ja nie mam właśnie tych wielu lat treningu, przez co to też mimo mojego wieku jest dużym plusem.
25: Czyli pani ciało nie jest wyeksploatowane.
26: Moje ciało nie jest wyeksploatowane. Też przez ten okres teraz, odkąd współpracuję z trenerem i wcześniej właśnie jak trenowałam w grupie, też ten trening był bardzo mądrze prowadzony. To nie było tak, że Glinka ma talent i od razu robimy wszystko, żeby jak najszybciej zajść, powiedzmy, na ten cudzysłów szczyt, tylko robiliśmy z trenerem to krok po kroku, bardzo racjonalnie. Jeszcze w tamtym roku przydarzyła mi się kontuzja, która też była takim małą przerwą, ale też mnie bardzo zdeterminowała do tego, żeby wrócić i jeszcze jakby sprawdzić, gdzie jest ten mój sufit. No, duża determinacja, duże serce do biegania, duża wiara w to, co możemy, na pewno doprowadziła nas do tego miejsca, w którym teraz no, jesteśmy. Jesteśmy, czyli ja z moim trenerem, bo tak jakby rozpatruję to jako team.
25: Tak, a będzie można panią obejrzeć podczas bardzo prestiżowych zawodów Diamentowej Ligi, które są memoriałem Kamili Iskolimowskiej, już w najbliższy weekend w Chorzowie na Stadionie Śląskim na dystansie 5000
26: tak
25: metrów.
26: Jest.
25: Z podziwem patrząc na pani karierę, a rozumiem, tylko tak lub nie, do branży budowlanej pani wróci.
26: Tak, tak, ja mam bardzo duże wsparcie mojej firmy, więc jak najbardziej, oni mnie teraz bardzo wspierają i zawsze mam możliwość powrotu właśnie tam.
25: A szerszej dyskusji, szerszej rozmowy z Elżbietą Glinką będą państwo mogli wysłuchać w audycji przy niedzieli o sporcie między 19 a 21 w niedzielę. To jest TOK 360. Informacje po informacjach. Sport 360, a więc niejako w tematyce będziemy się utrzymywać.

0: Reklama.
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 18.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Unia Europejska może się wstrzymać z otwarciem kolejnych klastrów negocjacyjnych z Ukrainą do momentu zaprezentowania przez Komisję Europejską zmian w polityce rozszerzania, twierdzi unijny dyplomata cytowany przez PAP. Komisja Europejska ma zaproponować reformę procedur przyjmowania nowych państw w październiku. Obecnie zasadniczym warunkiem akcesji krajów kandydujących do wspólnoty jest przyjęcie i wdrożenie unijnego dorobku prawnego. Reformy są negocjowane w ramach bloków tematycznych zwanych klastrami. Szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego potwierdził ponad 20 zachorowań na odrę wśród uczestników Festiwalu Kultury Alternatywnej UrKult na północy Szwecji. Wśród uczestników imprezy byli ekolodzy i antyszczepionkowcy. Większość przypadków dotyczy osób niezaszczepionych przeciwko odrze, przede wszystkim dzieci. Najpopularniejsze imiona w Polsce nadawane dzieciom w pierwszej połowie tego roku to Zofia i Nikodem, przekazało Ministerstwo Cyfryzacji. Wśród dziewczynek popularność zyskują imiona Hanna czy Oliwia, a wśród chłopców Jan i Franciszek.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: 360, czas zacząć.
1: Tak, wszystko się może zdarzyć, słyszeliśmy, ale nie wygląda, żeby się miało wiele zdarzyć już dziwnego, niespodziewanego w meczu Igi Świątek z Dian Paris.
0: A wiesz, skąd ten mój taki oddech dość głęboki?
1: Słyszałem rozmowę z Elżbietą Glinką, no właśnie, to było przygotowanie już do...
0: Nie, powiedziała, że to teraz pokaż, na co cię stać, też idąc tropem muzycznym i musiałem biegać wokół parkingu przez tę krótką chwilę, kiedy były informacje.
1: Tak, Iga Świątek biega i powiedzmy, że spokojnie sobie ten mecz wybiega do końca, chociaż oczywiście to nie tylko zasługa świetnego przygotowania fizycznego Macieja Ryszczuka, ale także w ogóle dobrej formy, którą osiągnęła na takim każdym pułapie podczas turnieju w Toronto, a teraz kontynuuje w Ohio. Tam było też o marchewkowym polu, no tutaj to jest pole tenisowe niebieskie, bo jest hard i to jest ta nawierzchnia może nie ulubiona Igi Świątek, natomiast taka, na której sobie radzi na tyle dobrze, że prowadzi 6-3, 5-2. Tak więc będzie zaraz tak zwane serving for the match. Pierwszy set 46 minut i tylko tak naprawdę takiego jednego gema zagrała niezrozumiałego Iga Świątek, ale może po prostu nie weszła dobrze w spotkanie, gdzieś jeszcze była myślami gdzie indziej. Też ciężka pogoda tam jest w Ohio, bo tam takie chmury, wiesz, wisiały nad kortem i łatwo przegrała pierwszego gema tego meczu, straciła swoje podanie, potem już to szło dużo lepiej, gra dużo na backhand, pari jednoręczny, więc te topspinowe piłki Igi skaczą, francuska ma z tym problemy. Francuska, z którą nagrała tej pory raz w karierze i ten jeden, jedyny raz, to było kiedy, pamiętasz? Igrzyska olimpijskie w Paryżu, jedna z wcześniejszych rund i łatwe zwycięstwo 6-1, 6-1 na mączce.
0: Pamiętam, bo tam razem byliśmy, wiesz?
1: No byliśmy, tak, nie pamiętam, czy byliśmy akurat na tym meczu, bo wiesz, że to my różnie w różnych miejscach żeśmy...
0: Słuchaj, ja tak naprawdę to zastanawiam się i nie bierz tego osobiście i nie traktuj tego jako zarzutu. Kiedy ty dołączysz do sztabu szkoleniowego na przykład Igi Świątek, posługujesz się tak fachową nomenklaturą tenisową, ty tak płynnie opowiadasz...
1: Ja powiedziałem to, jedynie topspin z nomenklatury.
0: No nie, tam padło wiele innych
1: tak.
0: sformuł.
1: Mam wyjść z tej bańki, tak?
0: Nie chcę wytrącać cię z rytmu, jedź dalej.
1: Dobrze. Nie, no może tak, może dajmy rzeczywiście Idze Świątek dograć ten mecz, to go podsumujemy, powiemy ile trwał, bo ja nie wierzę, że tu będzie jakiś twist. Wiadomo, Maja Chwanińska na przykład też podczas Wimbledonu już miała mecz na widelcu, ale tam jeszcze były wtedy problemy zdrowotne, no więc takie mecze zdarzało się przegrywać niektórym tenisistom też czołowym, ale nie, to nie będzie ten przypadek, ja jestem po prostu tego pewien. Teraz patrzę, ile jest na zegarze, godzina 16, to co, kilka minut może na...
0: Tak, ale wiesz co, przepraszam, jeszcze jedna sprawa, bo kiedy tak słucham o Idze Świątek i zastanawiam się, intuicja podpowiada mi, że rzeczywiście te turnieje niższej rangi niż wielkie szlemy śledzą zapewne ludzie ze środowiska przede wszystkim, to natychmiast rewiduję ten swój pogląd, kiedy patrzę na przykład na oglądalności meczów Igi Świątek niezależnie od pory. Bo te zaoceaniczne przecież mają miejsce późną naszą nocą, a mimo to zbierają naprawdę szeroką publiczność.
1: No tak, tu akurat jest fajna pora jednak dla polskiego widza, bo to jest godzina 17, no ale to musimy te 6 godzin odjąć. Tam jest przed południem. Na całe szczęście nie ma jakiegoś, nie wiem, piekielnego słońca, jak to się zdarza przy takich meczach właśnie tych wczesnych, ale Iga Świątek też, to na pewno wiesz, państwo pewnie też już to słyszeli nieraz, że Iga Świątek, no jako ta zawodniczka czołowa przez wiele lat i tak jest de facto do dziś, no ma wpływ na to, jak organizatorzy obsadzą ją podczas danego dnia turnieju. Nie jest to zawsze, że zawsze dostanie to, czego chce, ale jednak ona i wyraźniej zawsze sugeruje, że ja wolę grać te mecze wcześniejsze i mieć potem Fajrant już. To bardzo dobre...
0: Moja wyobraźnia się uruchomiła, jakby to było, jakbyśmy sobie wybierali audycje, które chcemy prowadzić, nie?
1: A to przyjemne by było, tak, no. Rzeczywiście. Ale miało to na przykład jedną nie bez znaczenia było to, że grała jeden z tych właśnie pierwszych meczów, czy właściwie pierwszy mecz we wcześniejszej rundzie Iga Świątek. Otóż ona jako jedyna na przykład uniknęła deszczu, bo deszcz przyszedł potem i stąd te mecze, wracając do wcześniejszych rund, w których odpadły Magdalena Fręch oraz Maja Chwalińska, przecież te mecze dwóch pozostałych Polek to się rozciągały na 4 godziny. I to jest zawsze wybijające, przecież musisz utrzymać tą koncentrację, wiadomo, jak to w sporcie, to nie jest piłka nożna, że zaczynasz mecz w słońcu, potem jest deszcz, potem tęcza i się kończy. Ale co do piłki nożnej, bo na Igę jeszcze czekamy.
0: Nie, to ja muszę też pewien przedwstęp poczynić. Muszą państwo wiedzieć, że agendę rozmowy to Sport 360 ustala Przemek dziś, a inny redaktor sportowy, który gości w naszych progach, i ja jestem tylko takim moderatoro-słuchaczem. I teraz tak, zaskakujesz mnie, bo chcesz o piłce nożnej mówić. Jeśli mówisz futbol, to myślę sobie europejskie puchary, z którymi jutro będziemy mieli do czynienia i którymi wbrew pozorom też zajmuje się wielu ludzi spoza futbolowej bańki.
1: Tak, tylko że o tych europejskich pucharach to wiesz, z tą agendą ja proponuję oczywiście zawsze. Ja się bardzo cieszę tylko, ale o tych europejskich pucharach, ja szczerze mówiąc, wolę rozmowy po, jak mamy jakiś obraz jakiegoś meczu, tak jak po Rangersach na przykład, no bo dzisiaj oczywiście jest po konferencji trenera Adriana Siemieńca, bo będą grać z tą gruzińską Iberią, no ale co takie konferencje, że one nam dużo wnoszą, nawet jak to jest charyzmatyczny trener jak Adrian Siemieniec, no to jednak to są dość dyplomatyczne wypowiedzi.
0: Ja powiem ci, Przemku, i myślę, że państwo też się z tym zgodzicie, ja w ogóle w tej dyskusji o futbolu chciałbym poszukać takich punktów zaczepienia, które byłyby po pierwsze zrozumiałe dla wszystkich, a po drugie gdzieś oddawałyby coś więcej niż tylko umiejętności kopania piłki. Nie wiem, czy wiesz, co chcę powiedzieć.
1: Oczywiście, że tak. Natomiast no, tutaj moglibyśmy się zastanawiać nad całym projektem Jagiellonii, sensowności budowy klubu i zaufania dla jednego człowieka, który to prowadzi, i nie zwalniania w momentach kryzysowych, bo takie przecież były.
0: Kolekcjonowania pieniędzy w budżecie, a nie przepalania ich w kominku.
1: Tak, i robienia kominów kontraktowych i tak dalej, i tak dalej. Skaczę, tak? Na tym trochę polega też to pasmo, bo jednak trwa mecz i muszę państwu powiedzieć, że jedną piłkę meczową już Iga Świątek miała, ale na razie jej nie wykorzystała, więc może zostawmy sobie puchary, bo nie wiem, czy my się będziemy tutaj w studiu akurat z tobą jutro jeszcze widzieć, będziemy?
0: Nie, będę w Zabrzu.
1: A, no tak. Monako, z którego w barwach którego już nie zagra Paul Pogba.
0: Kolejna kontuzja, która go eliminuje i prawdopodobnie klub będzie chciał z nim
1: rozwiązać. Rozwiązana umowa, tak. Już zakomunikowane. On ledwie rok temu przyszedł po tej przecież dyskwalifikacji za
0: dowód. Ale będzie tam sławny Balogun, któremu Donald Trump anulował czerwoną kartkę.
1: Pytanie, czy ktoś mu jutro anuluje kartkę. Lukas Podolski może zaproponuje, żeby
0: Ale wiem, nie, teraz już zupełnie serio wiem, że chcesz porozmawiać o przypadku piłkarza, który jest dość niepokojący w kontekście w ogóle uprawiania sportu i aktywności fizycznej.
1: Tak, bo oczywiście sport to zdrowie, ale zdarzają się przypadki, które, nie wiem, no, mrożą mi krew w żyłach. Pamiętamy, bo przecież wspólnie reagowaliśmy na to podczas Euro 2020, rozgrywanego w 2021 roku, kiedy padł na boisko Christian Eriksen. Jemu się to zresztą przydarzyło nie tak dawno temu ponownie, bo gra
0: w towarzyskim meczu Duńczyków z Ukraińcami.
1: Tak, bo on ciągle tej kariery nie chce skończyć, mimo tam ewidentnych problemów kardiologicznych, tak to nazwijmy, i jakby mimo całej tej technologii, która sprawiła, że on w ogóle na boisko wrócił po tym meczu Dania-Finlandia rozgrywanego na parken. Ale mieliśmy sytuację, która wyglądała, no może nie bliźniaczo, ale podobnie. Jamal Musiala, jeden z największych talentów niemieckiej piłki. Bayern Monachium, 23 lata, jeśli dobrze pamiętam. I facet dwa razy w ciągu 48-72 godzin, w sobotę i teraz
0: wczoraj
1: gra mecze przedsezonowe przeciwko Heidenheim Franka Schmidta, słynnego będącego już na swojej funkcji 17 czy 18 lat trenera drużyny, która kiedyś skoczyła do Bundesligi, teraz spadła, i gra przeciwko Lipskowi i dwa razy pada na murawę. Za drugim razem po 6 minutach od wejścia na boisko z ławki rezerwowych. I nie wiesz, o co chodzi. Znaczy, no przeżył, jakby nic się nie stało takiego najgorszego, ale wydał oświadczenie, no oczywiście pewnie po konsultacji z klubem, z lekarzami, że to są problemy natury neurologicznej. No i całe szczęście odetchnąłem trochę, jak to przeczytałem, chociaż każe mi się to też zastanowić, czy aby nie jest tak, że jest to przefiltrowane jednak z racji tego, jakie ma kontrakty podpisywane i tak dalej, i tak dalej. Ale jest napisane, że to jest jakby łatwe do wyleczenia, krótkotrwałe. No i cóż, ale mieliśmy taką sytuację po raz kolejny, bo to nie tylko Eriksen, nie tylko teraz Musiala, ale takich piłkarzy padających na boisko i różnie to się kończyło. No trochę w przeszłości było, prawda?
0: Tak, jest to, myślę, szczególna odpowiedzialność tych, którzy będą wydawać zgodę temu piłkarzowi na grę, na kontynuowanie kariery. Gryzę się w język, bo chciałbym powiedzieć o jednej sprawie i nie posłużę się żadnym nazwiskiem. Otóż jeden z polskich piłkarzy miał być wytransferowany do jednego z klubów za granicą. I wyobraź sobie, było o tym głośno. Ten piłkarz nie wrócił do rodzimego klubu. Do transferu nie doszło, ponieważ dowiedziałem się skądinąd, że zakwestionował jego badania kardiologiczne lekarz wydający orzeczenie o słuszności tego transferu pod względem medycznym. A w Polsce ten piłkarz gra i teraz zastanawiam się, czy te standardy są zupełnie inne, czy jednak lekarz w Polsce uznał, że to nie jest na tyle poważne schorzenie, poważny uszczerbek, że można go dopuścić do gry, podczas gdy lekarz z zagranicy zakwestionował tę sprawę.
1: Tak, ja sobie trochę wyobrażam, że to też mogłoby być tak, że jeden polski lekarz i drugi polski lekarz wydaliby opinię trochę inną, bo to zawsze trochę tak jest. Natomiast ja jeszcze trochę o tym myślałem właśnie w kontekście tego, że tutaj, no nie wiem, wiek też, tak? 23 lata, to nie jest piłkarz... też może trochę kolokwialnie i nie do końca ładnie, ale z dużym przebiegiem, tak? I nadzieja reprezentacji Niemiec, której ostatnio średnio szło i pytanie, czy on w ogóle będzie mógł kontynuować tą grę w Bayernie.
0: Słuchaj, tutaj też rodzi się kolejne pytanie. Ja mam nadzieję, że ta koincydencja jest przypadkowa, że Bayern Monachium, mimo że jest to gracz o niewątpliwej klasie, rozważał sprzedaż tego zawodnika do Galatasaray, zdaje się.
1: Tak, tak. No ale na dziś gra w tych, czy grał w tych przedsezonowych meczach. Zaraz rusza Bundesliga, a ja tak, widzisz, jednym okiem patrzę na ciebie, a drugim cały czas na Igę Świątek, która nie wygrała tego, wróćmy na koniec do tego meczu tenisowego, nie wygrała tej piłki meczowej przy stanie 5-2. Gem padł łupem Dion Paris, więc 6-3, 5-3, ale teraz 40-15 i kolejne piłki meczowe, a zważywszy na to, że transmisja telewizyjna zawsze ma to lekkie opóźnienie, to kto wie, czy ty jak nie odświeżysz pewnej istotnej strony albo aplikacji, to już się nie okaże, że Świątek ten mecz wygrała. Niemniej, będzie czekać na rywalkę najprawdopodobniej po ostatniej piłce tego meczu Iga Świątek w meczu ćwierćfinałowym i to będzie mecz, który zagra ze zwyciężczynią pojedynku Jelena Rybakina, czyli światowa numer 2 kontra Diana Schneider, a więc dwie tenisistki, które grały Polki, Maję Chwalińską oraz Magdalenę Fręch, będą jeszcze później walczyć o to, no, czy będą właśnie rywalką najprawdopodobniej, ciągle mówię najprawdopodobniej Igi Świątek, bo jest 6-3, 5-2, 40-30 i kolejna 40, piłka 40. meczowa dla Igi Świątek, więc tak, już może nie czekajmy, aż skończy.
0: Słuchaj, nawet w radiu czas nie jest z gumy. Piłka Świątek, choć, piłka jak, Świątek, jak to widzisz, mi się podoba.
1: Tak, starałem się tą gumę maksymalnie rozciągnąć.
0: Ale zobacz, jest 18:36, ja nie chciałbym ponosić konsekwencji tego, że ty wydłużasz ten czas, bo ja za ten czas odpowiadam. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Przemysław Pozowski był naszym gościem. No 40-40 i 5-3. Inaczej być nie chcę. Państwu dziękuję za TOK 360 dziś. Program przygotowali Natalia Witkiewicz oraz Michał Tobolewski. Realizował Adam Brzeziński, który zaraz urwie mi głowę. A za chwilę informacje o 18:40. Po nich codzienny magazyn motoryzacyjny. Wciąż jest 40-40.
1: Wow.
2: Reklama.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Chcesz rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Książki, które zawsze chciałeś przeczytać za max 29,99. Skorzystaj z lata na maksa. Tylko od 17 do 30 sierpnia i tylko w księgarniach Świat Książki i na światksiążki.pl. Wszystkie książki wydawnictw Insignis i Storylight kupisz za maksymalnie 29,99. Bez wyjątków. Wszystkie gatunki, nowości, bestsellery za max 29,99. Szczegóły promocji dostępne są w księgarniach stacjonarnych Świat Książki i na www.światksiążki.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to 2-kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Mega.
15: Marian, co ty robisz?
14: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Minęła 18.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Samorząd województwa podkarpackiego zadeklarował wsparcie odbudowy spalonego kościoła w Sanockim Skansenie lub pozyskanie i przeniesienie innego zabytkowego obiektu. Dyrektor muzeum rozważa oba rozwiązania. Skansen ma wznowić działalność jutro. Wyłączone będą tereny, które objął pożar. Syn amerykańskiego ministra zdrowia Roberta F. Kennedy'ego juniora, Connor, został wpisany przez Rosję na listę poszukiwanych w związku z tym, że walczył na wojnie po stronie Ukrainy. Napisał o tym magazyn Hollywood Reporter. Moskwa uznała go za najemnika. Connor Kennedy udał się na Ukrainę w 2022 roku, by walczyć w szeregach Legionu Międzynarodowego. Nie miał wcześniej doświadczenia wojskowego. Przez około 2,5 miesiąca służył był na północno-wschodnim odcinku frontu, po czym wrócił do USA, aby kontynuować studia prawnicze. W Portugalii rzadko występujący dotychczas w tym kraju komar tygrysi zadomowił się na północy państwa. Wynika z badań portugalskich służb medycznych oraz biologów. Występowanie tego owada, który może przenosić choroby tropikalne, takie jak denga czy zika, potwierdzono w mieście Guimarães. W Kenii 7 osób, w tym 6 turystów, zginęło w katastrofie helikoptera. Służby przekazały, że maszyna przewoziła turystów podczas lotu widokowego. Śledczy i operator helikoptera ustalają narodowość ofiar.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio Tok FM. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan.
20: Dzień dobry.
15: Dzisiaj środa, w środę staramy się spojrzeć w przyszłość motoryzacji, a zacznę od koncernu Stellantis, o którym rzadko kiedy zdarza nam się powiedzieć coś takiego, co pachnie jak jakaś szczególna nowość, dlatego że większość tych popularnych samochodów ma pod maską te same silniki o pojemności 1.2, jeżeli jest to hybryda doładowywana z gniazdka, to jest 1.6, trochę inaczej jest w Alfie Romeo i w Jeepach, ale nadal jest to firma, w której tak naprawdę, biorąc pod uwagę to, ile tam jest marek, to tam się bardzo mało dzieje. Ale przynajmniej takie wrażenie czasem we mnie jest. Ale tym razem jest to coś, co jest... Wiesz, może inaczej. Stellantis jest bardzo dużą firmą, kilkanaście marek. Myślę, że oni już wiedzą, że jeżeli nie zrobią czegoś, nie zmienią jakoś strategii, to może się okazać, że po prostu zatoną pod własnym ciężarem. Pewnym sposobem na znalezienie jakiejś nowej tożsamości, jakiegoś nowego sposobu na to, żeby lepiej się z klientami komunikować, co nie jest proste, dlatego że już nie ma małych, lokalnych salonów, nie wiem, Citroena, Peugeota, Opla, to wszystko zostało, może nie wszystko, ale to bardzo często zostało pozamieniane w wielkie, wielomarkowe salony, jednocześnie serwisy, więc jakby nawet obsługa tych samochodów też przestała być jakaś taka bardziej lokalna. To się oczywiście odbiło też na sprzedaży w całej Europie, ale cieszy mnie to, że od czasu do czasu przebija się chęć, jakaś chęć, wiesz, jakiś pomysł, zróbmy coś, zróbmy cokolwiek. Parę tygodni, parę miesięcy temu mówiliśmy o tym, że firma została troszeczkę rozdzielona i te poszczególne samochodowe dywizje mają swoje punkty odniesienia i nie znaczy to, że reszta będzie jakoś bardzo marginalizowana, ale Peugeot ma być tą firmą, która będzie tą francuską motoryzację ciągnęła, Fiat włoską, Jeep amerykańską, Ram też będzie filarem, jeżeli chodzi o samochody użytkowe. To był jakiś taki pierwszy krok, niekoniecznie jakaś wielka jaskółka. Natomiast bardzo ciekawą rzecz udało mi się, no nie ukrywam, że siedziałem trochę w francuskich, na stronie francuskiego urzędu patentowego, żeby znaleźć zdjęcia. I patrzę na wniosek patentowy złożony parę dni temu tak naprawdę, właśnie przez koncern Stellantis. I to jest, słuchaj, coś, co jest ultra ciekawe, dlatego że wyobraź sobie samochód taki jak Peugeot 4008, tak? Czyli mamy tego kompaktowego, trochę rozciągniętego crossovera. Pięciodrzwiowego. Tak. Czy pamiętasz, jak tam się otwierała klapa? Jak w każdym hatchbacku, czyli liftbacku, czyli po prostu podnosiła się razem z szybą. Co zawiera wniosek patentowy? Widzimy na nim, ja widzę na nim samochód narysowany, powiedzmy, że w miarę podobnie do Peugeota 408, czyli mamy takiego ściętego crossovera, co nie ma większego znaczenia, bo to, czy to crossover, czy to SUV, to jest bez znaczenia. Ważniejsze jest to, że ta klapa nie jest pionowo, tylko ona jest pochylona tak właśnie jak w takich samochodach narysowanych trochę jak coupé. Na następnym rysunku widzimy, że część, ta, która jest zrównana z progiem załadunku, otwiera się jak w pick-upie. Proszę sobie wyobrazić teraz pick-upa. Mamy tą klapę z tyłu i część tego bagażnika, która w tym momencie jest jednym elementem, czyli szybą i tym pionowym zejściem, który licuje się ze światłami z tyłu, no to ta część otwiera się do dołu, a góra się unosi. Czy były takie samochody? Były takie samochody. Citroen C2 przecież był takim samochodem, pamiętasz? Tak. W którym klapa z tyłu otwierała się na właśnie w taki sposób, czyli teoretycznie podnosiłeś sobie pokrywę bagażnika, a jeżeli chciałeś mieć niżej próg załadunku, coś większego albo coś, żeby wystawało, no to sobie otwierałeś też tę dolną część, na której mogłeś usiąść i to było też przegenialne w tym samochodzie. Więc były już takie samochody. Na czym polega patent? Otóż na tym, że wymyślono coś, co umożliwia jechanie z otwartym bagażnikiem, jeżeli chodzi o tą górną część. Dlatego, że ona się składa i kładzie na dachu. Nie wiem, czy ja to wystarczająco płynnie opowiadam i wystarczająco wyraźnie o tym opowiadam, ale jeżeli podniesiesz sobie bagażnik w tym wspomnianym Peugeotie 4008, to dzięki temu patentowi możesz go sobie położyć na dachu. Oczywiście będzie to wyglądało inaczej niż w 4008, bo tam masz całą klapę razem z tym pionowym elementem, a tutaj on będzie jak w pick-upie się kładł poziomo. Natomiast to, co zostanie na górze, możesz sobie położyć na dachu i w ten sposób mieć coś w rodzaju pick-upa. Czyli teoretycznie koncern Stellantis wymyślił i opatentował coś, co ma dać ci namiastkę pick-upa w crossoverze. No, nie wiem, czy to...
20: Nie, jest... ja to wszystko rozumiem, nawet jestem w stanie sobie wyobrazić, że to leży na dachu, oby to jakoś tak było, można schludnie tam... Nie,
15: jest cały patent na to, wiesz, złożony, okay. Więc to faktycznie wygląda dobrze.
20: No, ciekawy jestem, ile osób to zainteresuje, no bo to tak opowiadasz i to faktycznie jest
15: mnie
20: jakaś
15: już
20: nowość.
15: Zainteresowało.
20: Jako nowość, ciekawostkę na pewno.
15: Nie wiemy oczywiście, kiedy to trafi do produkcji, w jakim samochodzie to trafi
20: właśnie,
15: do produkcji.
20: W jakich modelach.
15: Bardzo lubiłem to rozwiązanie w Citroenie C2, C3 Pluriel zresztą też, chociaż tam to było to troszeczkę inaczej. I bardzo mnie cieszy, że w momencie, w którym wszystkie samochody są dokładnie takie same, już nie ma takich fajnych rozwiązań, czyli właśnie takiej klapy, na której możesz usiąść.
20: Były takie też w Jeepach, było, to ciekawe było. No.
15: Fiat Tempra, słuchaj, 90. rok, kombi, miało podwójny bagażnik. No, czyli klapa z szybą i oprócz tego coś takiego jak w pick-upie.
20: Wydaje mi się właśnie, taka praktyczność została trochę zapomniana, na przykład przy obsłudze aut też była zaniedbywana i dobrze w takim razie, że na przykład obsługa też jest prostsza, tutaj też praktyczność może się okazać jakimś atutem tego rozwiązania, no bo to się raczej na coś innego się ścigały koncerny chyba, ale to dobrze. Zobaczymy, bardzo bym chciał zobaczyć to na ulicy, a nawet pojeździć takim samochodem. Chciał pojeździć Volvo EX50? No pewnie tak, bo każdym nowym modelem będę chciał jeździć, jeżeli on się pojawi w produkcji. Wkrótce będziemy opowiadać wrażenia z jazdy nowym modelem, bo na statycznej prezentacji, to już wiele miesięcy temu byliśmy, my, mówię dziennikarze, zjazd EX60. Jestem ciekawy tego auta, ponieważ to ma być najlepiej sprzedający się według Volvo i być może tak będzie. Samochód elektryczny, odpowiednik XC60, który przecież jest najlepiej sprzedającym się modelem w ogóle Volvo, więc dlaczego EX miałby nie być, jak nic im się tam nie, no nie wiem. No.

0: chyba. I dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że w tym Volvo były baterie CATL i te baterie CATL są bateriami, które najmniej pojemności tracą. Różnie w Koreańczykach jest. Tam mogą być te baterie CATL, tam mogą być LG, tam mogą być jeszcze ich baterie jakiegoś, chyba własny koncern mają takie SK, ale CATL to jest 90 parę procent po 100 tysiącach, LG to jest około 90%, a Panasonic poniżej 90% pojemności. Dlaczego o tym mówię? Bo króciutko do Volvo, bo CATL, ten CATL, który produkuje co najmniej 40% wszystkich baterii do samochodów elektrycznych, BYD koło 20%, czyli ponad połowę rynku należy do tych dwóch chińskich firm, no wreszcie ma w przyszłym roku w jakimś samochodzie zamontować ogniwa stałe, ze stałym elektrolitem, przepraszam. To taki pilotażowy projekt. Tylko że wiesz, to jest takie dość zabawne, bo okazuje się, że już od pewnego czasu w ogóle te klasyczne ogniwa takie z ciekłym elektrolitem litowo-jonowe, to one już naprawdę są tak dobre, że właściwie i szybko można je ładować, i są lżejsze, i są bezpieczniejsze, i mają mniejszą degradację, że mi się wydaje, że ten stały elektrolit, jak on wejdzie do produkcji seryjnej za parę lat, to już będzie za późno. Bo na razie to będzie pilotaż. Ale dobra, króciutko o tym Volvo, bo niewiele wiemy. Będzie AX50, czyli większy niż AX40. Będzie produkowany tam, gdzie Polestar 7, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, to będzie coś podobnego do Polestara 7, oczywiście elektryczny, tak jak wspomniałem. Czyli gdzie? Za południową granicą w Koszycach na Słowacji. W przyszłym roku już mają pierwsze zjechać. To będzie większe, jak sama nazwa wskazuje, niż AX40 auto. Mniejsze niż AX60. 4,50-4,60 długości. Architektura 800-woltowa prawdopodobnie, ponieważ to będzie nowa platforma SPA3, ta z AX60. No i baterie być może też będą z AX60, czyli bardzo solidne, 80 albo 90 kWh. A o cenach niewiele wiemy. I też taki mądry jestem, jak ci, co tu przekazują, bo to Automotive News właśnie ma takich trochę informacji, że będzie tańszy być może nawet niż AX40. To było ciekawe, a będzie większy, przestronniejszy. Czyli AX50 będzie w Koszycach produkowany już w przyszłym roku. Nowe elektryczne Volvo.
1: Słuchaj, to ja mam na koniec ciekawostkę. Pewnie nie miałeś okazji w Las Vegas, a wiem, że tam regularnie sobie latasz, odpocząć od...
0: To oczywiście był żart, ale faktycznie w Kalifornii bywałem, to prawda. Las Vegas nie cierpię, ale no co tam w tym Las Vegas?
1: Znaczy, no to nie Kalifornia przecież.
0: Ja wiem, ale no blisko, Nevada też przecież, no blisko. Znaczy blisko, jak patrzysz na mapę, a jak jesteś na miejscu, to okazuje się, że jest bardzo daleko z Los Angeles.
1: No. Słuchaj, ale to i Kalifornia, i Nevada to są miejsca, w których pojeździsz robotaksi, pojeździsz taksówkami, które są autonomiczne. Są testowane już od dość dawna. W Europie nie było przepisów, które umożliwiałyby rozwój tej technologii. Czy to źle, czy dobrze? Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Też dlatego, że uważam, że trochę zbyt pochopnie wpuściliśmy i zbyt łatwo pozwoliliśmy na to, by niektóre amerykańskie przedsiębiorstwa, koncerny oferujące przejazdy na aplikacje, żeby jakby mam wrażenie, że oni niekoniecznie się dostosowują, że zmieniają nam rzeczywistość, nie patrząc na przepisy różne, przeróżne, które w krajach obowiązują. W każdym razie jest taki chiński startup, nazywa się Pony AI. Jest taka firma Uber, która jest w Europie oczywiście bardzo dobrze znana. I te dwie firmy wprowadzają, jedna dostarcza samochody, druga dostarcza aplikacje, czyli klientów, wprowadzają powolutku robotaksi na europejskie ulice. Pierwszym miastem, po którym będzie można się przejechać taksówką, która jest bez kierowcy, jest Zagrzeb i tutaj firma od Mata Rimaka też za tym stoi. To jest tutaj pewna kooperacja. Natomiast w czterech kolejnych europejskich krajach te robotaksi w ilości 2000 sztuk. 2000 tych samochodów płyną albo zaraz przypłyną, albo zaraz zaczną płynąć tutaj do Europy. No i te 2000 samochodów po tych czterech miastach zaczną jeździć. Jakie to będą miasta? Bardzo próbowałem się dowiedzieć.

0: ale się nie dowiedziałem. Natomiast jestem przekonany, że nie będzie to żadne polskie miasto, tylko raczej będzie to, myślę, stawiam na Skandynawię. Stawiam na jakieś dwa skandynawskie miasta, może. Na przykład Oslo i Kopenhaga.
1: A ja też myślę na przykład o jakimś kraju Beneluxu, może Holandia na przykład. Bo
0: tam
1: oni
0: ciężko
1: też próbowali.
0: Zaparkować. To łatwo do kanału wpaść.
1: Nie żartuj.
0: No co?
1: Ale to tam oni trochę z samochodami autonomicznymi też próbowali. Zobaczymy, no poczekamy.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że dwa razy Skandynawia, raz Niemcy, raczej nie Włochy.
1: No raczej nie elektryczne samochody. Raczej nie basen Morza Śródziemnego. Tak.
0: Też tak myślę. Może gdzieś jakaś Francja, ale jakiś taki, wiesz, północny.
1: Słuchaj, ponieważ dziś środa, przyszłość motoryzacji, to mogliśmy nawet pozgadywać.
0: Tak, kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejne zapraszamy oczywiście jutro.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 1.
4: Mr. Deputy Prime Minister Rambo Tomczyk.
5: Panie premierze, panie wiceministrze Rambo Tomczyku, tak mówimy o nim w Waszyngtonie.
4: That's what we call him in Washington. Today couldn't have happened.
5: Dzisiejsze wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie premier i Rambo Tomczyk.
4: Rambo Tomczyk. I was just thinking that...
5: Zastanawiałem się, czy Rambo Tomczyk nie szuka scenariuszy, żeby zrobić własny, wielki hollywoodzki film, w którym wystąpią i on, i śmigłowce Apache.
4: Apache helicopters. All one can say is...
5: Można podziękować premierowi i wiceministrowi Rambo Tomczykowi. Lubię ten zwrot. Chyba nadal będziemy go tak nazywać. Ciężko pracujemy z ministrem Rambo, żeby zapewnić współprodukcję amerykańskiego sprzętu militarnego w Polsce.
6: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
6: Minister Rambo, ponoć jak mówi Tom Rose, amerykański ambasador w Polsce, tak pana nazywają w Waszyngtonie, pochlebnie.
7: No bardzo dziękuję. Dziękuję ambasadorowi za te pochlebne słowa i
6: Ale to chyba nie z powodu sylwetki, bo musiałby się pan znacząco poszerzyć.
7: Po prostu walczymy o swoje. Myślę, że sylwetki Sylwestra Stallone z najlepszych lat swojego aktorstwa nie dogoni nikt.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
8: Reklama.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
8: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Skorzysta 3,5 miliona Polaków. Eksperci komentują rządową propozycję dotyczącą progów podatkowych. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, miała 99 lat. Na estakadę w Chorzowie wracają tramwaje. Środa, 19 sierpnia, minęła 19. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Podniesienie progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie nowej 24-procentowej stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych zapowiedział dziś premier i minister finansów. Donald Tusk i Andrzej Domański zapowiedział też podwyżki podatków dla osób i firm zarabiających najwięcej. To one mają częściowo sfinansować rządowe plany. Z rozwiązania skorzysta 3,5 miliona Polaków, mówiła w TOK FM doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska.
3: To jest taka grupa celowana tych osób, których dochody przekraczają 120 tysięcy złotych rocznie, co w praktyce oznacza wynagrodzenie brutto prawie 12 tysięcy miesięcznie. Ci, którzy zyskują najwięcej, to są też ci, którzy procentowo najwięcej płacą. Oni jakby w tej największym stopniu są już dzisiaj obciążeni podatkiem 32-procentowym.
19: Premier zapowiedział, że jeśli propozycja przejdzie przez parlament i zyska podpis prezydenta, to zmiany zaczną obowiązywać w przyszłym roku. Była przykładem odpowiedzialnego patriotyzmu, człowiekiem niezłomnym i sumieniem naszej debaty publicznej. Tak żegnano Wandę Traczyk-Stawską, uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna, zmarła w nocy w wieku 99 lat. W Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli wystawiona jest księga kondolencyjna. To właśnie z inicjatywy Traczyk-Stawskiej ta izba powstała. Prezydent USA Donald Trump potwierdził chęć spotkania z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem, z którym, jak twierdzi, bardzo dobrze się dogaduje. Zaznaczył również, że Pjongjang dysponuje 57 głowicami nuklearnymi. Amerykański dziennik Wall Street Journal przypomniał, że Trump naciska na swoich doradców, by jeszcze tej jesieni zorganizować spotkanie z Kimem. Relacja między przywódcami była jednym z głównych tematów pierwszej kadencji Trumpa. Obaj spotkali się wtedy na szczytach w 2018 i 2019 roku, zanim negocjacje załamały się z powodu północno-koreańskiego programu nuklearnego. Korea Północna jest objęta międzynarodowymi sankcjami w związku z rozwojem broni jądrowej oraz rakiet balistycznych. Po ponad rocznym remoncie w najbliższą sobotę ruszy ruch tramwajowy na Chorzowskiej Estakadzie. Będzie to możliwe po pracach zabezpieczających torowisko i wykonanych przejazdach technicznych. Na główną linię Katowice-Bytom przez centrum Chorzowa powrócą także tramwaje numer 6 i 11, informuje Michał Wawrzeszak, rzecznik transportu Zarządu Transportu Metropolitarnego.
8: Tego samego dnia zmienią się również trasy dwóch innych linii, 9 i 17. Tramwaje tych linii będą jeździć pod estakadą.
19: Prezydent Chorzowa Szymon Michałek podkreśla, że to ważny moment dla mieszkańców całej aglomeracji.
9: Przywrócenie ruchu na tym odcinku poprawi dostępność transportu publicznego i ułatwi podróżowanie tysiącom mieszkańców aglomeracji śląskiej.
19: W czerwcu zeszłego roku prezydent Chorzowa zdecydował o zamknięciu estakady dla ruchu. Podstawą była ekspertyza, według której obiekt w każdej chwili może ulec awarii lub katastrofie. Kolejna ekspertyza dopuściła jednak powrót ruchu na estakadzie w bardzo ograniczonym zakresie. Jednak do tej pory władze Chorzowa nie zdecydowały o przywróceniu ruchu samochodowego.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Możemy to w końcu powiedzieć. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka pokonała w dwóch setach 6-3, 6-3 Dion Paris. O półfinał Świątek zagra ze zwyciężczynią meczu Diany Schneider z Jeleną Rybakiną. Nick Kyrgios został tymczasowo zawieszony za pozytywny wynik testu na obecność kokainy podczas turnieju ATP na Majorce. A 31-letni australijski tenisista potwierdził informację na Instagramie i napisał: popełniłem ogromny błąd i biorę za to pełną odpowiedzialność. Kyrgios to finalista wielkoszlemowego Wimbledonu sprzed 4 lat. Drogi AS Monaco i Pawła Pogby się rozchodzą. Piłkarski mistrz świata z Rosji opuszcza klub z księstwa. 33-letni Pogba trafił do Monaco zaledwie przed rokiem po ponad 2-letnim zawieszeniu za doping. Francuz w poprzednim sezonie w barwach tego klubu rozegrał tylko 6 meczów i zaledwie raz wybiegł na boisko w wyjściowym składzie. Wielka mistrzyni znowu zagra w Nowym Jorku. Organizatorzy US Open przyznali dziką kartę legendzie tenisa Venus Williams. Siedmiokrotna triumfatorka rozgrywek wielkoszlemowych może więc wziąć udział w turnieju singlistek. Decyzja organizatorów zawodów spotkała się jednak z krytyką ekspertów. Błażej Kulesza.
1: To, co cieszy kibiców tenisa, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, jednocześnie martwi ekspertów, bo 46-letnia Venus Williams to cień dawnej tenisowej legendy, a forma prezentowana przez Amerykankę jest daleka od ideału.
21: Cały czas jest w turze, ale no przegrywa mecz za meczem.
1: Mówi Maciej Łosiak, redaktor naczelny Tenis Magazynu.
21: No spójrzmy prawdzie w oczy, to już nie jest przerywane zwycięstwo porażką, tylko to jest seria porażek, także pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Biologia jest nieubłagana.
1: To jednak jej organizatorzy US Open jako dwukrotnej triumfatorce turnieju wręczyli dziką kartę. Venus wygrała w ostatnich 4 latach zaledwie 4 mecze singlowe, żadnego w tym sezonie i raczej w kategorii sensacji trzeba byłoby traktować, jeżeli tegoroczny trend odwróciłby się akurat w Nowym Jorku. Błażej Kulesza, TOK FM.
20: Tenisem zaczęliśmy, tenisem kończymy, ale za chwilę jeszcze pogoda.
22: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
19: Czwartek z przelotnym deszczem w całym kraju, na południu burze, także z gradem. Tam będzie też najcieplej, nawet do 30 stopni w przeważającej części kraju, w okolicach 24.
22: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
23: O lewicy czasem mówi się, że padła ofiarą własnych sukcesów. W gruncie rzeczy nikt nie rozmawia o rezygnacji z systemów emerytalnych. Zastanawiamy się raczej, jak je uczynić bardziej efektywnymi, jak je ocalić w czasach kryzysu demograficznego. Nikt nie mówi na poważnie o tym, jak liberalizować rynek pracy, raczej o tym, jak wzmocnić nad nim kontrolę, jak poprawić standard. Płaca minimalna zmienia sytuację najgorzej opłacanych pracowników i co ciekawe, w Europie najsłabiej pod tym względem, i to jest paradoks, wypada właśnie lewicowa Hiszpania. Prawicowe rządy płacę minimalną chętnie podnoszą. Powszechna dostępność ochrony zdrowia jest bardziej troską niż celem ataków i to samo z edukacją. Chcemy równości, chcemy dostępności. To też pokazuje siłę ideologii lewicowej wdrukowanej w wizję tego, jak ma działać dobre państwo. Ale w Stanach Zjednoczonych z lewicowością jest jakoś inaczej. Tam miłości do publicznej służby zdrowia nie ma, tam wiary w bezpłatną edukację nie uświadczysz, tam słowo socjalista przez dziesięciolecia działało jak obelga, którą próbuje się eliminować z gry tak zwanych progresywnych polityków. A jednak zdaniem niektórych socjalistyczne tendencje w Stanach Zjednoczonych wracają. Organizacje polityczne jawnie posługujące się tym terminem przeżywają wzrost popularności. Politycy, którzy chcą właśnie tego, co stanowiło synonim welfare state, równej dostępności do służby zdrowia i edukacji, opodatkowania miliarderów, odnoszą sukcesy. Zoran Mamdani w Nowym Jorku to przykład najlepszy. Ale najnowszy to bardziej Abdul El-Sayed, który powalczy w Michigan o fotel senatora, wygrawszy niedawne prawybory Partii Demokratycznej. Ale to jeszcze samo w sobie nie oznacza wielkiego zwrotu na lewo. El-Sayed może przegrać w starciu z republikańskim kandydatem, a Mamdani może pozostać, jak to się mówi, one hit wonder, czyli jednorazowym sukcesem. Lewicowość, jeśli się odradza, a są takie sygnały, odradza się w sposób nieoczywisty. Także jako postulaty republikańskie. Taki J.D. Vance mówi o znaczeniu związków zawodowych, a Donald Trump chce, by państwo miało udziały w firmach rosnących na technologii AI. No i jest jeszcze polityczny duopol z jego wymuszonymi wewnętrznymi podziałami. Walki frakcyjne w łonie demokratów mogą zniszczyć, albo wprost przeciwnie, dać szansę nowej, starej, socjalistycznej retoryce. Jednak sam fakt, że to pytanie znowu w Stanach Zjednoczonych jest możliwe, czyni sytuację niezwykle ciekawą.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Reklama.
25: W Leroy wałkujemy temat fart. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
26: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
27: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
26: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
27: Wygodnie i za darmo.
26: No.
18: Teraz w

0: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: W nowej polityce Skolim, król latino benzyny i wędliny oraz suche rzeki. Czy rząd ma plan? Profesor Matczak o radykalnym centrum. Co to jest gastrofizyka? Ryczące Mazury. Nowe prawa pasażerów. Krnąbrny Sasnal. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Reklama.
8: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Marcin Fatalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: A będziemy rozmawiali o właściwie o takim haśle, które przetworzył niedawno pewien dziennik, pisząc o demokratach głównie, choć nie tylko, mianowicie widmo socjalizmu krąży po Stanach Zjednoczonych, tak, trawestując Marksa. To widmo socjalizmu to są sukcesy kandydatów, przede wszystkim, tak jak powiedziałem, demokratycznych w prawyborach rozmaitych. Sukcesy, których symbolem jest chyba Zoran Mamdani w Nowym Jorku, choć jeszcze możemy się zastanowić, kogo do tej listy dodać, który rzeczywiście miał agendę relatywnie socjalistyczną. To trzeba wszystko podkreślać, że to jest relatywnie socjalistyczne. Ale zanim przejdziemy do tego, co oni właściwie proponują i dlaczego to się ludziom podoba, ja chcę pana zapytać, dlaczego socjalizm stał się w Stanach Zjednoczonych obelgą i kiedy to się wydarzyło?
9: Czy partia socjalistyczna, czy w ogóle ruch socjalistyczny w Stanach Zjednoczonych jakiejś mocy, siły nabrał dopiero w drugiej połowie XIX wieku, właśnie w ostatnich dwóch dekadach, tak bym to ocenił, XIX, początkach XX wieku. A to związane było oczywiście z rozwojem gospodarczym Stanów Zjednoczonych, taką dynamiką tego rozwoju. W momencie, kiedy zaczęto sobie uświadamiać, że te owoce wzrostu gospodarczego nie bardzo przystają do mitu założycielskiego Ameryki, to znaczy do takiej idei, że właściwie każdy ciężką pracą może dojść do pozycji społecznej, do dużych pieniędzy. Można by trochę, pytając w inny sposób, zadać sobie pytanie, dlaczego tak późno w ogóle ruch socjalistyczny w Stanach Zjednoczonych zaczął odgrywać jakąś istotną rolę, bo oczywiście gdzieś tam na obrzeżach tej polityki amerykańskiej oni funkcjonowali, ale pamiętajmy, że właściwie w dużej mierze ten mit amerykańskiego awansu, on ma jakieś uzasadnienie w początkach państwowości amerykańskiej, w tym sensie, że do tego kraju jechali ludzie, którzy chcieli odmienić swoje życie, dla których na przykład te kanały awansu były zablokowane w Europie. Mieli jakieś kompetencje, mieli przede wszystkim głód pracy i głód sukcesu i Stany Zjednoczone dawały im bardzo długo szansę realizacji. Ale równocześnie w tym XIX wieku rozwija się, to jest zresztą tylko w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii podobnie, taki kapitalizm, który nazwalibyśmy kapitalizmem monopolistycznym. Powstają wielkie przedsiębiorstwa, które dają po pierwsze możliwość pracy, bo to jest kwestia zasysania tych ludzi, którzy przypływają do miast i tworzą coś, co nazwalibyśmy klasą robotniczą. To jest bardzo długo ścieżka awansu, ale też stosunkowo szybko okazuje się, że ta ścieżka awansu to jest też można powiedzieć, koszt no, ciężkiej pracy i ten awans też jawi się jako awans no, możliwy tylko do pewnego momentu, czy do pewnego tam poziomu. Kiedyś ratowano, że u Rockefellera w zakładach Forda ci imigranci, którzy tam pracują, po angielsku znają tylko jedno słowo, hurry up, pospiesz się. Więc można powiedzieć, że w momencie, kiedy się ukształtowała ta klasa robotnicza i ten kapitalizm się tak, można powiedzieć, rozwinął w Stanach Zjednoczonych do formy no, kapitalizmu wielkiego, wielkoprzemysłowego, monopolistycznego, kapitalizmu Rockefellerów, Carnegie'ich, kapitalizmu trustów, no wtedy też rozwija się ruch socjalistyczny. I on wówczas odgrywa jakąś rolę, coraz istotniejszą, i tę rolę będzie odgrywał bardzo wyraźnie w pierwszych latach XX wieku, w pierwszych dekadach XX wieku. Jest coś takiego w historii Stanów Zjednoczonych, co się nazywa pierwszą czerwoną gorączką. To jest takie luźne tłumaczenie na język polski, na angielskiego terminu Red Scare. Amerykanie przeżyli dwie takie paniki. Paniki związane z, w cudzysłowie, czerwonymi. Pierwsza to jest ta panika w okolicach I wojny światowej, końca I wojny światowej, początku okresu powojennego. A druga to jest panika po II wojnie, to jest era makartyzmu. Zostawmy na razie na boku tę drugą panikę. Przyjrzyjmy się tej pierwszej, bo ona wynikała z takiego zaniepokojenia, powiedzmy, tej Ameryki, nazwijmy ją umownie klas średnich i Ameryki elit, właśnie ruchem związkowym, ruchem robotniczym, który miał wyraźne tendencje socjalizujące. Tam była taka organizacja robotnicza, ona się nazywała Industrial Workers of the World, nazywali, czyli robotnicy przemysłowi świata, nazywano ich Wobblies. To był ruch lewicowy, który właściwie kwestionował podstawy kapitalizmu amerykańskiego. I tu się chyba zaczyna ta nasza refleksja nad tym, dlaczego ten socjalizm został odrzucony przez Amerykanów.
8: Wydaje się, że Ameryka gdzieś, znaczy Stany Zjednoczone, mają ten komponent pozbawiony feudalizmu europejskiego, prawda, który jest już równościowy, tak, per se, i to sprawia, że ten socjalizm jakby niby nie chwytał, prawda, ale potem się okazało, że wielki kapitał tworzy takie same nierówności, jak, znaczy bardzo zbliżone w gruncie rzeczy do tego porządku feudalnego, mimo tego, że oferuje też coś, czego tam nie było. I w pewnym sensie okazuje się, że ta ścieżka rozwoju jest właśnie bardzo ograniczona, prawda? I tu się jakby zaczyna odradzać ruch domagający się jakiegoś wyrównania szans.
9: No jasne, oczywiście, zgoda pełna i to tak jest, to nawet jeszcze słowo a propos tego feudalizmu. No, kiedy powstawały Stany Zjednoczone, kiedy się uwalniały od panowania angielskiego, to ci, którzy nie chcieli się zrzec tytułów arystokratycznych, musieli opuścić Amerykę. I oni zbudowali ten swój kraj na takim micie równości. On do tej pory jest utrzymywany na różne sposoby. To chociażby jest przykład tych takich parad hańby, prawda? Nawet jeżeli kogoś wpływowego aresztuje się w Stanach Zjednoczonych, to prędzej czy później zobaczymy jego zdjęcia policyjne, prawda? Mamy to. Widzimy, jak jest, widzimy bladego Michaela Jacksona na sali sądowej, który się boi, że jak orzeczenie będzie niekorzystne dla niego, to on zostanie wyprowadzony w kajdankach. No jest ten mit równości wobec prawa. No ale prawda jest taka, jak to z równością bywa w ogóle, że ona nigdy nie jest pełna, już na pewno nie jest wobec prawa, a też na pewno nie jest ekonomicznie pełna. I to socjalizm to jest jedno, ale jeszcze taki ruch w Stanach Zjednoczonych, on był też socjalizujący, ale on był wielowątkowy. Nazywa się progresywizmem. To jest przełom XIX-XX wieku. Progresywizm ma to do siebie, że on mieścił i socjalistów, tam byli tacy właściwie aktywiści socjalistyczni, pisarze, publicyści, jak Ida Tarbell, czy ten słynny Upton Sinclair. On napisał taką książkę, która została przetłumaczona na język polski pod tytułem Grzęzawisko, w oryginale Jungle, którym pisał właśnie o pracy robotników czy pracowników, głównie imigrantów w rzeźniach. Pokazywał, jaka to jest strasznie ciężka praca, ale pokazywał też, jak kompletnie państwo nie sprawuje kontroli nad tym, co trafia na stoły Amerykanów. I w gruncie rzeczy to, co przeraziło Amerykanów bardziej, jak to zwykle bywa, to nie to, w jakich warunkach pracują owi imigranci, czy w ogóle pracownicy, ale to, że brakuje kontroli państwa nad chociażby procesem produkcji, żeby ta żywność była świeża, prawda? Bo to też jest taka wiara, że rynek ureguluje wszystko. Okazuje się, że nie ureguluje. Nie ureguluje na przykład tego, żeby klient no, nie musiał oceniać sam, czy mięso, które dostarczono mu, jest świeże, czy nie, czy jest zakażone, czy nie, no, powinny być jakieś instytucje, które się tym zajmują. I paradoks może polega na tym, czy wielonurtowość tego progresywizmu amerykańskiego polega na tym, że mamy tam socjalistów i mamy tam takiego Theodora Roosevelta, który był milionerem amerykańskim i prezydentem Partii Republikańskiej i który wprowadza te reformy, może bardziej nie dlatego, że się tak strasznie przejmuje tymi pracownikami, tylko dlatego, że uważa, iż po pierwsze zablokowanie tych kanałów awansu, ta hegemonia wielkich korporacji tak naprawdę podważa ten mit amerykański, a po drugie on w ten sposób rozbraja też lewicę amerykańską. Trochę tak jak Bismarck w Niemczech, który dał ubezpieczenia, który dał opiekę państwa nad robotnikami i który w ten sposób właściwie rozbroił lewicę. I podobnie działo się czasami w Stanach Zjednoczonych. Tak nawiasem mówiąc, można powiedzieć, że dwóch Rooseveltów to robiło, bo i Theodore Roosevelt na początku XX wieku, a później Franklin Delano Roosevelt w latach 30., którego Nowy Ład był na to też odpowiedzią. Więc jakby zastanawiając się nad tym, dlaczego ten socjalizm właściwie nie stał się odpowiedzią w Stanach Zjednoczonych na bolączki amerykańskie, to poszukiwałbym tutaj dwóch elementów. Po pierwsze, tego, że właściwie nie dotarliśmy, no nie wiem, może przyszłość pokaże coś innego, ale nie dotarliśmy do takiego momentu w historii Stanów Zjednoczonych, w ich historii nigdy, kiedy by istotna część społeczeństwa amerykańskiego straciła wiarę w ten kapitalizm amerykański. A wielu socjalistów kwestionowało ten model. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, on się w dużej mierze naturalnie wypalał, bo kiedy szła ta fala pierwszej czerwonej gorączki przez Amerykę na początku XX wieku, przecież to były zamachy chociażby na urzędników państwowych, tam się pojawił normalny terror polityczny. To wówczas koniec pierwszej wojny i ustabilizowanie sytuacji po pierwszej wojnie światowej spowodowało, że ta lewica straciła tlen. Bo Amerykanin przestawał być obywatelem, jak to ładnie pisano, a znowu stawał się konsumentem, bo tylko Amerykanin, obywatel, jakby szukał jakiejś odpowiedzi na problemy, które go nurtują. A kiedy przychodzi prosperity po pierwszej wojnie światowej, te szalone lata 20., to po co mu socjalizm? Socjalizm jest niepotrzebny do konsumpcji. Nie chciałbym po prostu zaciemnić obrazu, bo trochę rozmawiamy o socjalizmie, a tu się pojawia Partia Demokratyczna. To może jedną rzecz pozwolę sobie tutaj powiedzieć. Bardzo trudno jest w warunkach amerykańskich ujawnić się trzeciej sile. To jest cała historia tak zwanych trzecich partii. Czasami ta nowa siła, która się ujawnia, zajmuje miejsce starej, tak kiedyś republikanie się pojawili na scenie amerykańskiej, ale najczęściej jest tak, tak właśnie jest z lewicą amerykańską, że oni po tym epizodzie, kiedy ta partia socjalistyczna naprawdę coś znaczyła na przełomie XIX i XX wieku, w tej fazie takich turbulencji społecznych po pierwszej wojnie światowej, w czasie tej pierwszej czerwonej gorączki, kiedy oni naprawdę byli siłą polityczną, ktoś na nich głosował, mieli jakieś przełożenie na społeczeństwo. Nigdy przesadnie duże, ale wyraźne wówczas. To oni jednak nie byli samodzielną siłą polityczną. Czy ta lewica amerykańska próbowała coś zdziałać w łonie Partii Demokratycznej na ogół. I tak jest też dzisiaj. To nie jest tak, że socjaliści, oni są, oni mają swoje stowarzyszenia polityczne, powiedzmy, ale kandydaci, ci socjalizujący, czy wręcz socjaliści, to jest kazus Berniego Sandersa. Oni starają się jakby ujawnić, działać na scenie politycznej pod szyldem Partii Demokratycznej, choć podkreślając swoje socjalistyczne konotacje. No bo praktyczna kwestia tutaj gra rolę. Bardzo trudno jest po prostu komuś spoza tego dwupartyjnego podziału, tego modelu, wyjść do polityki i zebrać swoich kandydatów. Swoją drogą to samo stało się trochę z Partią Republikańską. Przecież partia Trumpa, dzisiaj republikanie trumpowscy, to jest zupełnie coś innego niż partia republikańska z czasów Reagana czy nawet George'a W. Busha. Przecież to są inni republikanie w dużej mierze, tam się toczy ten wewnętrzny spór. Ale zostawmy republikanów, chodzi właściwie o sam mechanizm. Jak chcemy coś zdziałać w polityce amerykańskiej, to najczęściej musimy wejść do tego nurtu głównej partii politycznej. No i tak się właśnie działo także z socjalistami, ale oni właściwie po tej pierwszej fazie, kiedy tam działali jako partia uważana za dość radykalną, ale tak jak mówię, mającą swoje miejsce na scenie politycznej, oni przestają funkcjonować aż po współczesność jako wyraźne ugrupowanie. Jest jeszcze jedna faza, nie zapomnijmy o niej, to jest ta nowa lewica. To jest ta nowa lewica lat 60., ale oddam panu głos, panie redaktorze, bo może za daleko wybiega.
8: Nie, no właśnie to jest interesujące. Co tu się wydarzyło takiego, że te dwie wielkie fale tak mocno jakby zapisały się w pamięci właśnie jako takie, tak jak pan powiedział, gorączki, jako takie fale niepokoju, terroru i w zasadzie trochę tak funkcjonują świadomości amerykańskiej, prawda? Nie bez powodu właściwie kandydatów demokratycznych zawsze się tą łatą opatruje, że to są ci socjaliści, którzy chcą nam znowu wprowadzić no, w zasadzie jakiegoś rodzaju bojaźń i drżenie do systemu.
9: Ja myślę, że to się wiąże z tym, co jest głównym wątkiem w polityce w danej fazie. Jeżeli przyjmiemy, załóżmy, nie wiem, że jest jakaś oś sporu, prawda? No weźmy, mamy lata 20. w Stanach Zjednoczonych. Ta oś sporu właściwie, nie wiem, o prohibicję może się toczy, bo, czy rozgrywa. No bo lata 20. to jest czas wzrostu, giełda rośnie. Ludziom się naprawdę żyje w Ameryce dobrze. Socjaliści właściwie nie mają tam pola do popisu, dlatego że Amerykanie nie postrzegają tych nierówności, które występują, a występują duże nierówności, tylko oni nie widzą tego jako problemu, jako wyzwania fundamentalnego. Natomiast później przychodzi katastrofa wielkiego kryzysu i to jest katastrofa absolutna. Pamiętajmy, że mówimy o kraju, w którym nie ma właściwie wówczas żadnych form zabezpieczenia społecznego. Przecież to jest kraj bez emerytur. Emerytury, które pojawią się w Europie w XIX wieku, w Stanach Zjednoczonych pojawią się dopiero wraz z Franklinem Rooseveltem w 1935 roku, w 1935 roku. Ubezpieczenie zdrowotne, to w ogóle jest pieśń przyszłości, to dopiero lata 60. i to też na bardzo podstawowym poziomie. Więc to jest, jeżeli ktoś traci pracę w Stanach Zjednoczonych, no to właściwie zostaje z tym problemem sam. Ale tutaj paradoks może polega na tym, że lewica nie zdążyła się wyłonić, przychodzi Franklin Roosevelt. On rozbroił, moim zdaniem to jest ważne, żeby to podkreślić, Roosevelt rozbroił bardzo poważną bombę swoimi reformami społecznymi w Stanach Zjednoczonych, bombę z nazwą radykalna prawica. Pamiętajmy, że na te problemy w Europie odpowiedzieli faszyści. Przecież Mussolini to jest przykład człowieka, który w dużej mierze zagospodarował oczekiwania włoskiej klasy robotniczej. I to się nie stało w Stanach Zjednoczonych z różnych powodów, ale jeden z tych powodów, dla których faszyzm nie miał pola do popisu w Stanach Zjednoczonych, to jest Franklin Delano Roosevelt, ponieważ on wszedł z tym swoim rewolucyjnym w gruncie rzeczy programem, no jego też uważano za komunistę, na prawicy amerykańskiej, elity amerykańskie, na tego skądinąd milionera, i to ciężkiego milionera ze wschodniej Anglii, patrzyły jak na rewolucjonistę, prawie na Jakobina. Ale on miał świadomość, że jeżeli nie nastąpi korekta systemu, jeżeli nie rozbuduje się mechanizmów opieki nad ludźmi, którzy są wrażliwi na turbulencje rynku, na chorobę, na starość, no to wówczas Amerykanie będą szukali jakiejś radykalnej odpowiedzi. I ta odpowiedź nie miała szansy czy się pojawić, czyli ani radykalna lewica, ani radykalna prawica, no bo był Franklin Roosevelt, który zepchnął partię demokratyczną w stronę taką właśnie socjalną bardziej. I myślę, że to jest ta oś lat 30. I ona się skończy po II wojnie światowej, no bo też amerykański model rozwoju będzie, wydawało się, sprawdzał się, prawda? Dlatego, że jest wzrost gospodarczy, tam będzie inny problem, to znaczy zimna wojna. I wtedy republikanie pojawiają się jako ci, którzy mają właściwą odpowiedź, prawda? Więc następuje takie spojrzenie w stronę tych prezydentów, którzy gwarantują twardy, antykomunistyczny zwrot. Tutaj jest część odpowiedzi na nasz dylemat dzisiejszej rozmowy. No jeżeli powiemy, że lewica to także komunizm, no to spójrzmy na to w taki sposób. To znaczy, jeżeli dla Stanów Zjednoczonych, dla przeciętnego Amerykanina, Związek Radziecki był najpoważniejszym wyzwaniem wojskowym, politycznym, kulturowym, gospodarczym, ideologicznym, no to ta lewica amerykańska też nie jawiła się jako ciekawa oferta ideowa. W Stanach Zjednoczonych było o wiele mniej przypadków zafascynowania komunizmem niż w Europie Zachodniej. W Europie Zachodniej znajdziemy cały legion intelektualistów, którzy zostali uwiedzeni przez komunizm, którzy zresztą zamykali oczy na gułag, prawda, na wszystkie zbrodnie tego systemu. W Stanach Zjednoczonych to zjawisko miało mniejszy zasięg, było krótsze i właśnie nie oddziaływało na społeczeństwo. Amerykanie nie byli skłonni pogrzeć na Związek Radziecki po II wojnie światowej. W latach 30. to było jeszcze trochę inaczej, ale po II wojnie światowej nie byli skłonni patrzeć na lewicowe rozwiązania jako na coś, co byłoby dla nich interesujące, bo byli bogaci i po drugie, bo tam lewicowość kojarzyli z komunizmem sowieckim. Więc ja bym powiedział, że to tutaj jest trochę widać takie zjawisko i stąd ta lewica, ta nowa lewica tak zwana lat 60. to były głównie stowarzyszenia studenckie, prawda? To się działo na kampusach. To jest tak, jak teraz się dzieje. Młodzież amerykańska, studencka zakwestionowała z całą mocą kapitalizm i tę coś, co nazywali imperialistyczną polityką. Dla nich właśnie, można powiedzieć, uosobieniem, jeśli można, tego imperializmu amerykańskiego, emanacją tego imperializmu amerykańskiego, to jest lepsze słowo, była wojna w Wietnamie. I tu mamy te dwa elementy. Ten kapitalizm, który z nas czyni trybiki, jest świetny tekst, taki Port Huron Statement, oświadczenie z portu Huron, w którym ta młodzież amerykańska, studencka, mówi, co im się nie podoba w świecie. No nie podoba im się to, że oni na tych uniwersytetach są przygotowywani do tego, żeby być takim trybikiem w machinie społecznej, prawda? Czyli takim trybem w tym kapitalizmie. Oni chcą czegoś więcej od życia. Oni też się odwołują do idei demokracji oddolnej. I oni też oczywiście krytykują imperializm amerykański, który zamiast nieść, czyli Stany Zjednoczone jako mocarstwo, zamiast nieść pomoc tym ludom, narodom, które się próbują wydobyć z biedy postkolonialnej, no to oni tam wysyłają wojsko, żeby te autorytarne reżimy wspierać. No ale to się później wyrodziło w różnego rodzaju formy marksistowskie, a nawet maoistowskie, to też nie zdobyło uznania społecznego. Przypomnijmy Richarda Nixona, który mówił, że on się wypowiada w imieniu tej milczącej większości. I faktycznie, jakbyśmy spojrzeli na przykład na wyniki wyborów, no to Nixon wygrał w cuglach. Amerykanie raczej bardziej się bali radykalizmu niż Nixona. Więc ja bym powiedział, że tutaj zimna wojna zdecydowała o tym, że ten socjalizm kojarzył się z czymś złym, z czymś brzydkim. No i jeszcze jedna sprawa. Myślę, że nie możemy od tego uciec. To znaczy, to jest jednak społeczeństwo jakoś tam osadzone w tradycji religijnej. Oczywiście tych konfesji jest tam mnóstwo, dominuje protestantyzm, ale lewicowość im się kojarzyła, tak jak Związek Radziecki, z odejściem od religii. Oni po prostu nie mogli tego pojąć. Jeszcze w latach 20. to już w ogóle. Po wojnie się to zaczęło jakoś mieścić w ich głowach, ale dla nich Związek Radziecki był niepojęty z dwóch powodów. Jak może istnieć państwo, w którym nie ma własności prywatnej, jak może istnieć państwo, które ma zinstytucjonalizowany ateizm? Więc te wszystkie czynniki zebrane tak w sumie powodowały, że socjalizm w Stanach był brzydkim słowem.
8: Mam wrażenie, że pan podprowadził idealnie tą naszą rozmowę do tego, żebyśmy sobie zadali pytanie o dzisiejszą sytuację. Bo tutaj rzeczywiście troszeczkę przeskakujemy z kolei tą kwestię rasową, do której jednak trzeba będzie wrócić, ale mam wrażenie, że jak się przyjrzymy teraz, co się dzieje na scenie amerykańskiej, jeśli chodzi o demokratów, jeśli chodzi o prawe wybory, jeśli chodzi o ten przesławny Nowy Jork i Zorana Mamdaniego, to jest trochę echo lat 60. Nie wiem, czy się pan zgodzi. Czy bardziej właśnie lat 20., jak pan sądzi?
9: Nie, no 60. Ja uważam, że... Bo 60. lata to jest eksplozja, można powiedzieć, kwestii rasowej. No tak, jeszcze 20. to... Lewica się tym zajmowała o tyle, o ile. Natomiast były stowarzyszenia głównie ludności, tak zwanej, jak określano wówczas, Ludność Kolorowa, Narodowe Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Ludności Kolorowej. To była jedna z takich organizacji, które wówczas powstały. Oni zresztą mieli ciekawą koncepcję walki o te swoje prawa, dlatego że chcieli wytworzyć własną elitę, która będzie z tymi białymi elitami rozmawiała jak równi z równym. Natomiast rzeczywiście w latach 60. jest ta eksplozja idei praw obywatelskich. I faktycznie wokół tego będzie się toczył spór w polityce amerykańskiej. I też tutaj dwa słowa o partii demokratycznej. Pamiętajmy, że to jest partia południowców. Dzisiaj nam się to trochę w głowie nie mieści, ale to jest partia południa amerykańskiego, czyli partia południa niewolniczego jeszcze. Często się zapomina, że symbolem wyzwolenia czarnych Amerykanów, zniesienia niewolnictwa, jest przecież republikański prezydent Abraham Lincoln. I ta partia demokratyczna miała właściwie takie, jak to jest nieuchronne w gruncie rzeczy w systemie dwupartyjnym, ale ona miała takie skrzydła i one były nie tylko ideowe, ale także geograficzne. A właściwie te podziały ideowe w łonie demokratów miały pewnego rodzaju oparcie w podziałach geograficznych. To znaczy była cała grupa, bardzo poważna, wpływowa grupa polityków partii demokratycznej, którzy byli osadzeni politycznie na południu i którzy stawiali opór po prostu tym zmianom. I jakbyśmy sobie spojrzeli na mapę wyborczą Stanów Zjednoczonych, przypominam, że u nich kolor niebieski to jest kolor demokratów, a kolor czerwony to jest kolor republikanów, co nie zmienia faktu, że komunistów też czerwonymi nazywają, to te kolory, one się trochę odwracają. To znaczy południe, które kiedyś było demokratyczne, ono staje się republikańskie z biegiem czasu i to jest właśnie dziedzictwo lat 60. Natomiast tam, gdzie dominowali republikanie, zaczynają dominować demokraci. To jest związane właśnie z faktem, że to nie kto inny, jak demokraci Kennedy, a później przede wszystkim jego następca Lyndon Johnson i później Carter, oni byli takimi rzecznikami tej idei praw obywatelskich. I to spowodowało, oni byli zresztą tego świadomi, że taki może być koszt, ale to spowodowało, że znaczna część wyborców demokratycznych, tych konserwatywnych także w kwestii praw obywatelskich, ona się po prostu odwraca od demokratów i zaczyna głosować na republikanów. To był proces rozłożony na lata oczywiście, ale to jest jedna z konsekwencji lat 60. I ja myślę, że oczywiście w tej chwili Ameryka nadal ma problem rasowy na różnych poziomach i zmaga się z konsekwencjami tych dekad nierówności rasowych, to chociażby na poziomie kwestii społecznych, jak bardzo brakuje awansów w licznych grupach tej ludności czarnoskórej, czy możliwe jest większe udrożnienie tych kanałów awansu. Przecież to jest cała historia walki i ruchu praw obywatelskich i tych ruchów mniejszości w Stanach Zjednoczonych. No można powiedzieć tak, że Partia Demokratyczna stała się właściwie partią, która w największym stopniu zagospodarowuje oczekiwania Afroamerykanów. Ale to też nie jest obraz taki prosty, bo gdyby tak było, to by nie mielibyśmy wyborców czarnoskórych, którzy głosują na Donalda Trumpa. A przecież to jest cała licząca się grupa tych wyborców. I tutaj wchodzą w grę z kolei inne czynniki, jakieś społeczne związane z lękiem przed zmianami społecznymi. To takie ciekawe badania, które pokazują, jak wyglądają poglądy powiedzmy takiej klasy pracującej w Stanach Zjednoczonych. Takich umownie nazwijmy. Czyli to są ludzie, którzy są w tych chyba połowie, o ile nie 2/3 dolnych grup wynagrodzeń oraz bez wykształcenia w koledżu. I te badania pokazują, że ich poglądy jednak są coraz bardziej progresywne w stosunku do kwestii imigracji, kwestia stosunku do mniejszości, ale chodzi o to, że ta różnica między nimi a klasą średnią i klasą, czy elitami społecznymi, które reprezentują poglądy najbardziej progresywne, rośnie nie dlatego, że oni stoją w miejscu, tak jakby się nie zmienili od lat 70., tylko dlatego, że te grupy wielkomiejskie, tak je umownie nazwijmy, one stały się bardzo progresywne w ostatnich latach. I stąd ten rozdziew. I stąd zresztą fakt, że w dużej mierze oczekiwania tej klasy robotniczej, która koncentruje się głównie na sprawach bytowych i socjalnych, zagospodarował Trump, a nie lewica. I teraz pan mówi o Mamdanim. Bardzo ciekawy właśnie przykład. Polityka, który w agendzie ma przede wszystkim kwestie socjalne. On się nie uchyla od wypowiedzi w kwestiach kulturowych, ale on ma zupełnie inną agendę. Bernie Sanders, to są wszystko politycy, którzy koncentrują się na sprawach związanych z jakością życia, dostępnością. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, może warto o tym wspomnieć. Badania pokazują, i to też mówi sporo o społeczeństwie amerykańskim, które wciąż jest inne od europejskiego, że nawet ta klasa robotnicza, klasa pracująca, tak ją umownie nazwijmy, to jest lepsze słowo, że oni się bardziej opowiadają za mniejszymi obciążeniami w zakresie wynagrodzeń niż za większą redystrybucją. To nadal jest Ameryka, która jest oparta na założeniu, że w większym stopniu państwo powinno zadbać o to, żebym ja lepiej zarabiał, chociażby poprzez podniesienie płacy minimalnej, niż żeby mi dać różnego rodzaju formy wsparcia społecznego. To jest ciekawe. To się moim zdaniem różni od modelu europejskiego.
8: Nie, no to jest w ogóle radykalne w kontekście europejskim, prawda? To się wydaje nie do pomyślenia, ale też zasila takie ruchy jak, nie wiem, Polska Konfederacja, która mówi, no najlepiej, żeby zlikwidować tą służbę zdrowia, bo ona jest niewydolna i za wszystko będziemy płacili. No i jakby znajdziemy się wtedy w tym kłopocie, w jakim znaleźli się Amerykanie na wiele lat. No jakby to, robię tutaj przypis anegdotyczny. Ale jakbyśmy na moment jeszcze się zastanowili nad tym, bo ciekawi mnie, w którym momencie zrobiło się tak, że pan mówi jakby o tym, o tej kwestii rasowej. Znaczy, kiedy demokraci stali się tymi reprezentantami właśnie tej ludności czarnoskórej, a w pewnym sensie republikanie no jednak weszli w buty rasizmu. To znaczy, oni byli tą grupą, która mówiła, my nie będziemy płacili na czarnych. W gruncie rzeczy. To znaczy, to się gdzieś ten spór cały czas w amerykańskiej polityce socjalnej przewija. Przynajmniej niektórzy go tak interpretują, że to chodzi o to, żeby nie wspierać tej czarnoskórej ludności, żeby właśnie ta blokada na myślenie o bardziej takich, powiedziałbym, socjalnych kwestiach.
9: Ja bym powiedział, że to się zaczyna w latach 50., a apogeum tego procesu to są lata 60. i 70. Chodzi o to, żeby uświadomić sobie, że ten ruch praw obywatelskich, on niejako wymuszał po II wojnie światowej pewnego rodzaju zmiany w samych Stanach Zjednoczonych. Druga wojna światowa to w ogóle jest po pierwsze kataklizm historyczny, hekatomba, ale też to jest wstrząs, który zmienił świat. Wiemy o dekolonizacji chociażby, ale wiemy też o tym, że wahadło się przesunęło w jakiejś mierze na lewo, jeżeli chodzi o te oczekiwania społeczne. No weźmy tę kwestię rasową, o której pan mówi. To znaczy, jeżeli jest tak, że czarni żołnierze walczą z białymi, to jakie jest uzasadnienie później dla sytuacji, w której czarny żołnierz, który pojawia się w miejscu publicznym, nie może skorzystać z tego samego pomieszczenia w budynku użyteczności publicznej, z której biały korzysta, prawda? Przed chwilą byli towarzyszami broni, a teraz on ma siedzieć w innej części stołówki. To jest coś, co już się stało dla istotnej części Amerykanów nieakceptowalne. Mówię istotnej, bo to też nie jest tak, że wszyscy Amerykanie uważali, że och, teraz będzie zmiana. Właśnie nie. Eisenhower na przykład, ten prezydent powojenny republikański, zresztą generał, kiedy wymuszał desegregację, ta słynna historia szkoły w Little Rock, kiedy wymusił wprowadzenie do szkoły czarnych uczniów wbrew oporowi lokalnych władz i lokalnej społeczności. Jak ktoś sobie zada trud, to sobie znajdzie zdjęcia żołnierzy amerykańskich. Przypominam, że Eisenhower wysłał tam żołnierzy jednostek powietrzno-desantowych. To nie są miłe widoki. Ci żołnierze wprowadzają tam tych czarnoskórych uczniów, ale Eisenhower nie mówi w przemówieniu do narodu, że to jest słuszne, tylko mówi, to jest orzeczenie Sądu Najwyższego, desegregacja w szkołach, a ja jako prezydent wymuszę realizację tego orzeczenia. On staje nie tyle jako moralny obrońca idei równości, tylko jako ten, który będzie forsował przestrzeganie prawa w Stanach Zjednoczonych. No już jego następcy, czyli Kennedy i Johnson, no, czyli demokraci, oni używają kwestii praw obywatelskich jako istotnej kwestii w polityce wewnętrznej, ale też zagranicznej, bo ja bym chciał, żebyśmy sobie może uświadomili jedną rzecz. My mówimy o rywalizacji kraju, o rywalizacji dwóch imperiów po II wojnie światowej. Kiedyś Jefferson nazwał Amerykę Imperium Wolności, no a Związek Sowiecki był określany mianem Imperium Sprawiedliwości. No ale teraz tak, jeżeli Kennedy chciał mieć jakąś ofertę dla narodów Afryki i Azji, które się właśnie dekolonizowały i chodziło mu o to, żeby tam Moskwa nie ustanowiła swoich proradzieckich reżimów, to musiał coś im zaproponować i nie mógł występować jak prezydent kraju, w którym czarny jest bity przez białego policjanta. I te obrazy trafiają w świat. Jakim rodzajem oparcia dla krajów Afryki, Azji byłyby Stany Zjednoczone, które byłyby kojarzone czy identyfikowane jako państwo rasistowskie. Więc w dużej mierze też ta zimna wojna wymuszała przyspieszenie tego procesu. Tam mamy taką synergię, mamy i ruch wewnętrzny, po prostu znaczna część ludzi, trochę tak jak z niewolnictwem, uznano, po prostu nie można tego kontynuować. Tak się nie da rządzić krajem i tak się nie da zachować spójności społecznej, zwłaszcza, że czarni już nie chcieli akceptować tej segregacji. Oni już uderzyli pięścią w stół. To też jest takie bardzo amerykańskie, prawda? Mniejszość, to nie tylko czarnych dotyczyło w latach 60., mniejszość uderza pięścią w stół, trochę jak Purytanie uderzali pięścią w stół w XVIII wieku i mówi, nie będziemy żyli w warunkach narzuconych nam przez większość.
8: No tak, to
9: my
8: też
9: mamy
8: jest,
9: prawo do własnej tożsamości.
8: To też jest bardzo religijne, prawda? To są takie ruchy odrodzenia właściwie religijnego. To jest też ten obraz ze słynnego filmu Network, prawda? Gdzie w którymś momencie właśnie prezenter telewizyjny zaczyna krzyczeć, mówi otwórzcie okna i krzyczcie, nie mogę już tego znieść, prawda? I to jest taki rodzaj, no nie tylko jakby wyrzucenia z siebie frustracji politycznej, ale to jest w pewnym sensie taki krzyk w niebo. To jest coś takiego, prawda? To jest to połączenie między ruchem religijnym a społecznym, które jednak w Stanach jest bardzo, bardzo ważne i aktywne. Ale jeszcze jedna rzecz
9: zresztą mi przychodzi... Jasne. Proszę bardzo.
8: Bo jedna rzecz mi przychodzi do głowy. Się zastanawiam, dlatego pana zapytałem, czy to jest to, co teraz mamy w polityce demokratycznej, czyli te kariery. Jeszcze zobaczymy, jak to się potoczy, ale jakiś ruch jest, czyli nie tylko oczywiście Zoran Mamdani, który jest tym, który ma sukces taki ogromny, ale jest pytanie o Abdullah El-Sayeda, który będzie reprezentował demokratów bodajże w Michigan, tutaj nie chcę skłamać, który jest z kolei pochodzenia, znaczy rodzice są byli imigrantami z Egiptu, a on jest, i to jest bardzo ważne, specjalistą od zdrowia publicznego. I to go czyni tym głosem, który mówi między innymi o zadłużeniu Amerykanów pod kątem służby zdrowia i o tych bankructwach słynnych amerykańskich, prawda? Znaczy ciężko zachorować w Stanach Zjednoczonych, to dla bardzo wielu Amerykanów znaczy zbankrutować. I wydaje mi się, że on tutaj świetnie się nadaje na taki głos, który właśnie pokazuje ten koszt tej formy zdrowia publicznego, jaką mamy w Stanach, która jest właściwie nigdzie na świecie nie jest tak pomyślana. I teraz, bo zrobiłem w trend, ale dobrze, to zatrzymajmy się przy tym.
9: A proszę zwrócić uwagę na bardziej drastyczny przykład. Luigi Maggione, który zamordował. Prawda, ale część opinii, to było wstrząsające, część opinii potraktowała go niczym Robin Hooda. Mówimy o młodym przedstawicielu klasy tak naprawdę średniej i wyższej.
8: Tak jest.
9: Prawda? Który zamordował, no teraz się przyznał częściowo do zarzutów w tym tygodniu, który zamordował przedstawiciela, czy członka zarządu jednej z największych firm ubezpieczeniowych. I no można powiedzieć, że jakaś część komentujących, no można, mówiąc oględnie, usprawiedliwiała go. Stał się, no zresztą on ma taką aparycję sympatyczną, więc stał się takim bohaterem trochę ludowym, co jest, to pokazuje bardzo, bardzo, jest niesłychanie, dobitnie pokazuje nam poziom frustracji Amerykanów związany właśnie z tym, jaki jest u nich poziom dostępności. Swoją drogą przecież ten ruch MAGA też na tym rośnie. Kiedy J.D. Vance krytykował umiarkowanie politykę zagraniczną swojego szefa, prezydenta Trumpa, to mówił, powinniśmy się skupić na affordability, czyli na tej dostępności.
8: No tak.
9: Nie na bliskim wschodzie, tylko na dostępności.
8: Ale to jest jeszcze ciekawsze, bo J.D. Vance mówi o tym, że trzeba wspierać ruchy związkowe.
9: Dlatego, że oni czują to, co jest w tej chwili osią sporów w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, oni w tej chwili mają do czynienia z oczekiwaniami społecznymi związanymi z naprawą systemu amerykańskiego. Ja wiem, że tak z wysokiego C jest, ale chodzi o to, że Amerykanie mają poczucie, że sprawy kraju idą w złym kierunku. Oni są wciąż, jak pokazują badania, dumni ze swojego kraju, więc chcą go naprawiać. I mają poczucie, że wiele rzeczy związanych z działaniem tego systemu wymaga istotnej korekty. Nie chcą już na przykład naprawiać świata. Stąd ten zwrot ku izolacjonizmowi, prawda, który wyniósł Trumpa do władzy. I tacy ludzie jak J.D. Vance, no J.D. Vance się przecież wywodzi tak naprawdę z ludu, nawet powiedzmy jego takiej niższej warstwy. I on dokonał spektakularnego skoku w tym swoim awansie społecznym. Stał się człowiekiem bogatym, wpływowym, wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. No ale on wie, czym żyje ta Ameryka klas niższych. I jeżeli ten system ma trwać, to musi w jakimś zakresie zaspokoić oczekiwania przeciętnego Amerykanina. Amerykanin tak naprawdę chciał po prostu taki przeciętny Amerykanin chciał móc posłać dzieci do szkoły, chciał żyć na jakimś przyzwoitym poziomie. Mówię o takim robotniku z zakładów Detroit samochodowych, które później upadły. I ci zdeklasowani robotnicy z Detroit, którzy poczuli się opuszczeni przez demokratów, zasilili wyborców Donalda Trumpa.
8: Tak jest.
9: Ponieważ demokraci nie jawili im się jako partia, która zaspokaja ich oczekiwania. Znów do badań się odwołajmy. I kiedy się pyta tych, którzy w tej chwili mówią, nie będę już głosował na Trumpa, czy będą głosowali na demokratów, oni odpowiadają nie. Nie będę głosował na demokratów, dlatego że demokraci to jest partia, która jest skorumpowana i która nie odpowiada na moje potrzeby. Dlatego tacy ludzie jak Mamdani nie mają szansę, bo oni się nie kojarzą ze starym establishmentem partii demokratycznej. Mm-hmm, tak dlatego tacy ludzie jak Bernie Sanders wychodzą na czołówkę, bo oni nie są tym, czym byli Clintonowie na przykład.
8: Ale tutaj jest jedna ważna rzecz, to znaczy oni też w partii demokratycznej nie dokonuje się w tym momencie coś na kształt operacji czyszczenia. Wpuśćmy tych młodych, bo tam jest walka wewnętrzna bardzo silna. To jest to właśnie, co pan powiedział wcześniej o tym systemie dwupartyjnym. O tym, że to są ogromne bloki polityczne, w sumie dość niespójne wewnętrznie. Więc to, co się dzieje w partii demokratycznej, też nie jest zaprogramowaną przez elity zmianą. Żeby się też ci kandydaci nie, bardziej nie lewicowi jest. Często przegrywają w prawyborach, jak się im tam wywlecze jakieś, nie wiem, bardziej radykalne
9: tweety. A jest co wywlekać czasami.
8: O jest, to oczywiście.
9: Ten ostatnio jeden z tych kandydatów okazało się, no dopuszczał się aktów przemocy. Ja nawet nie wiem, czy nie miał wytatuowanej swastyki gdzieś,

0: zagłosują na mnie, no bo nie mają innego wyjścia, nie mają innego kandydata, przecież nie zagłosują na konkurencję. Na tym się zresztą opiera często ta polaryzacja polityczna, prawda? No nie mamy wyjścia, no to głosujemy tak, bo nie chcemy, żeby ci drudzy przyszli. I to tak działało, ale do czasu. Tam się pojawia grupa właśnie takich oddolnych reformatorów, którzy się nie koncentrują na sprawach wielkich, tylko mówią tak, płacimy za dużo za usługi miejskie. I one są w ogóle z sufitu cenem wzięte. Jak mnie wybierzecie na burmistrza, to ja to zmienię. I pojawiła się taka kategoria burmistrzów, nazywano ich burmistrzami od gazu i prądu, czy burmistrzami od gazu i wody. Chodziło po prostu o to, że oni się koncentrowali na tym właśnie, na czym się koncentrują dzisiaj przedstawiciele lewicy amerykańskiej, czyli nie na wielkich ideach, tylko na codzienności, na opiece zdrowotnej, na, jeżeli się koncentrują na kwestiach takich będących osią sporu politycznego, to jest na przykład ICE. Prawda? Lewica tam, gdzie ma jakiś głos w radach miejskich, to się domaga, żeby ICE nie mogła działać swobodnie, czyli ta agencja, która zajmuje się no, ściganiem po prostu imigrantów w Stanach Zjednoczonych, w której działalność wzbudza tyle kontrowersji, która jest oczkiem w głowie z kolei administracji Trumpa. Ale poza tym to oni koncentrują się na kwestiach związanych z codziennością. I wtedy też szła taka fala przez Stany Zjednoczone i ona doprowadziła wówczas do przyjęcia całego pakietu ustaw, które zmieniły no, w istotny sposób model społeczny Stanów Zjednoczonych. No. To jeszcze nie była aż taka rewolucja jak za Roosevelta, ale już to była poważna zmiana.
1: No właśnie, właśnie. I ja też się zastanawiam nad tym, dlatego pana zapytałem o to, czy to jest bardziej odpowiedź na lata, to co teraz mamy, to ta lewica, na lata 60. czy jeszcze wcześniejsze. To jest oczywiście pytaniem absurdalnym, bo to będzie i to, ale chodziło mi o to, że mam wrażenie, że w Stanach też za sprawą między innymi takich procesów gospodarczych, jak tworzenie się nowych imperiów przez AI, prawda? Tworzy się, bo pamiętajmy o tym, że Stany mają potężny problem w tej chwili z tworzeniem centrów danych, które powstają jak grzyby po deszczu, a są to po prostu fabryki. I to takie solidne, które generują i emisję gazów cieplarnianych, i zasysają wodę, i mają, bardzo mocno wpływają na komfort życia ludzi wokół, bo to hałasuje. Więc to, jest tak. Więc to jest taki absurd, bo to jest taki kapitalizm XIX-wieczny trochę, nie? Że nagle...
0: Ale jeszcze Rockefeller przynajmniej dawał pracę. Czy takie centrum danych da pracę? Bo to jest klucz. Bo oni by nawet znieśli to zanieczyszczenie, byleby tam było 10 tysięcy miejsc pracy, jak w jakiejś stalowni.
1: Tak
0: ale
1: jest.
0: Tam nie ma 10 tysięcy miejsc
1: pracy. No właśnie, tak. I to robi się jakiś taki wewnętrzny kolonializm trochę, jakby, nie? Że ktoś nam tu buduje coś, z czego my nic nie mamy, poza hałasem i szkodami środowiskowymi.
0: Tak. I to jest pole do popisu dla lewicy, dlatego że te elity Partii Demokratycznej są raczej utożsamiane właśnie z milionerami amerykańskimi. To często są milionerzy, prawda? To jest tak, że ludzie poszukują jakiejś alternatywy. No, alternatywą dla starej Partii Republikańskiej był Trump. Być może alternatywą dla obecnej Partii Demokratycznej będzie jakiś nurt lewicowy. Nie wiem, to ja się nie podejmę takiej spekulacji, czy na przykład lewica dominuje teraz partię demokratyczną, ale ta groźba, to widmo, o którym pan powiedział na początku naszej rozmowy, może doprowadzić do sytuacji, w której stare elity w imię obrony starego porządku doprowadzą do zmian, które w jakiejś mierze zaspokoją oczekiwania społeczeństwa amerykańskiego, nie z poczucia po obowiązku troski o tych ludzi, ale z poczucia lęku przed utratą spójności społecznej, możliwości rozwoju, spokoju społecznego, no bo to przecież to jest, elity muszą mieć świadomość tego, jaką cenę przyjdzie im zapłacić, jeżeli dojdzie do podważenia podstaw systemu przez jakiś radykalny ruch. Więc może będzie tak, że ci Mamdani na przykład tworzy teraz, tak to wszystko widać, on się raczej nie opiera na starej partii demokratycznej, tylko wprowadza swoich ludzi. I to jest właśnie, to są ludzie, którzy często mają poglądy właśnie o wiele bardziej radykalne. Bywa też tak, że radykalizują się niektórzy politycy, którzy dotychczas pracowali z Partią Demokratyczną i zrzucają wyzwanie tym kandydatom czy kandydatkom Partii Demokratycznej z tego starego rozdania. No to będzie miało swoje konsekwencje także w polityce zagranicznej. To jest o wiele mniej zrozumiałe na przykład dla państwa Izrael, prawda? O wiele mniej zainteresowania też w ogóle obecnością amerykańską za granicą. Więc możemy mieć do czynienia z utrzymaniem pewnych trendów w polityce amerykańskiej, które już się w tej chwili ujawniły, nawet jeżeli by lewica

0: amerykańska zdobyła o wiele większy wpływ na politykę amerykańską w najbliższych miesiącach, mówię o wyborach połówkowych, albo w najbliższych latach, no bo kto wie, w jakim kierunku te zmiany pójdą.
1: No to jest ciekawy moment, myślę. Takie odrodzenie jakiegoś takiego myślenia o kontroli państwowej, o roli państwa w życiu, o udrożnieniu pewnych polityk. Mało tego, zresztą też to, co się pojawia w takim... W takich, znaczy izolacjonizm to jest jedno, prawda? Ale na przykład Donald Trump coś zaczął teraz opowiadać o tym, że w tych firmach AI to państwo musi mieć też udziały. No to już jest bardzo dużo, myślę.
0: Tak, to jest dużo. No to czasami i ci liderzy dostrzegają, no z jego perspektywy widać pewne procesy i być może on sam albo pod wpływem doradców, pod wpływem jakiejś argumentacji, albo sam widzi potrzebę przejęcia kontroli nad pewnymi procesami. No, bez wątpienia ten zwrot ku lewicy jest także konsekwencją tej oligarchizacji. No, mamy takich ludzi jak Elon Musk, jak Peter Thiel. No, to są bez wątpienia figury reprezentatywne dla współczesnego amerykańskiego kapitalizmu. Ludzie, którzy są potężniejsi niż państwo. Jest takie oczekiwanie, że państwo jednak weźmie jakąś kontrolę w imię interesów zwykłego obywatela, no bo obywatel jest bezradny wobec takich struktur, zwłaszcza, że tak jak mówię, te struktury nie zaspokajają tak oczekiwań no, takich podstawowych.
1: Tak, nie ma tutaj tej umowy społecznej, która była przy Fordyzmie, prawda, że jakby okej, okay, zaiwaniamy w tej fabryce, ale wokół jest osiedle, jakby mamy pewne zabezpieczenia socjalne, no jest to korzystne dla nas, coś nam ten system daje, a tutaj tego nie ma po prostu.
0: Przecież w latach 20. rosły fortuny, a lewica nie miała pola do popisu, dlatego że amerykański robotnik miał poczucie, że dobrze mu się żyje. Prędzej czy później mógł nawet pomyśleć o tym Fordzie, jako samochodzie, w którego fabryce pracował, prawda? Teraz czy może sobie pomyśleć o Tesli? No raczej nie.
1: Tym bardziej, że ona jest produkowana w Chinach. Co jest jakimś dodatkowym przypisem do tego wszystkiego. Dziękuję bardzo. Marcin Fatalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego był Państwa i moim gościem.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Dziękuję.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja. Spóźniony pociąg. Przedłużone spotkanie. Korki. To nie problem. W aplikacji TOK FM ulubione audycje czekają, aby je posłuchać. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację TOK FM i nie martw się zasięgiem. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego, kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
13: Marian, co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Budżet na tym nie ucierpi, a zyskają miliony podatników. Zaczynamy od zapowiedzianych przez rząd zmian podatkowych. Premier Wielkiej Brytanii zapowiada kolejne kroki w walce z kryzysem bezdomności w kraju. Iga Świątek awansowała do najlepszej ósemki turnieju tenisowego w Cincinnati. Więcej o tym w informacjach sportowych. Na zegarach 2 minuty po godzinie 20:00. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. To propozycja, która odciąży klasę średnią, mówią premier i minister finansów o pomyśle podniesienia progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową, 24-procentową stawkę podatku. Ile osób na tym skorzysta? To już pytanie do reportera TOK FM Cezarego Jaszczyka.
18: Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego zmiany odczuje 3,5 miliona podatników.
19: Zaproponowane dzisiaj zmiany, one się mniej więcej bilansują. Jest to chyba pierwsza od wielu lat zmiana w systemie podatkowym, która nie kosztuje budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralna.
18: A co o propozycji mówią eksperci?
20: Faktycznie to są zmiany korzystne. Taką największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. No bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3600 zł, co w przeliczeniu na miesiące oznacza 300 zł więcej kieszeni.
18: Mówiła doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska. Propozycję będzie musiał zaakceptować parlament, a później prezydent. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
17: Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham zadeklarował, że chce, by do Bożego Narodzenia każdej osobie w Anglii, która obecnie śpi na ulicy, zaoferowano dach nad głową. Ogłosił, że na pomoc dla osób w kryzysie bezdomności rząd przeznaczy 102 miliony funtów. Pieniądze mają trafić do samorządów, które same zdecydują, jak wydać je w najbardziej efektywny sposób. Rząd poprosi też lokalne władze, by znalazły ludziom tymczasowe zakwaterowanie. Od schronisk po pensjonaty. Watykan usunął z posługi duszpasterskiej w dwóch parafiach w mieście Pistoja w Toskanii księdza Massimo Biancalaniego, który zasłynął z przyjmowania imigrantów na plebanii i w kościele, podały włoskie media. Sprawa księdza trwała od ponad 10 lat. Od 2015 roku jego parafia zasłynęła ze względu na masowe przyjmowanie tam imigrantów. Przebywało w niej jednocześnie nawet 200 osób, co wywołało kontrowersje związane również z problemami sanitarno-higienicznymi, incydentami i napięciami. Protestowali także sami mieszkańcy, którzy zaczęli unikać mszy i innych kościelnych wydarzeń. Media wyjaśniły, że postępowanie miało na celu ocenę postępowania księdza z punktu widzenia duszpasterskiego. Ukraińcy i Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski w związku z wojną, a nie mieli paszportu, muszą to zgłosić. Czas na to jest do końca sierpnia. Chodzi o osoby, w tym dzieci, które dotarły do Polski jedynie z aktem urodzenia czy ukraińskim dowodem osobistym. Na tej podstawie dostały status uchodźcy UKR, mówi Warwara Wasylenkowa z Centrum Integracji Baobab w Lublinie.
21: To osoby, które przyjechały po innym dokumencie, jakiś na przykład akt urodzenia i teraz już mają aktywny paszport zagraniczny. Takie osoby muszą zgłosić się do tego urzędu, żeby zaktualizować swoje dane paszportowe.
17: W takiej sytuacji trzeba zgłosić się do urzędu gminy, w której się mieszka. Osoby, które nie dopełnią formalności do końca sierpnia, stracą status UKR, który sporo ułatwia między innymi w podejmowaniu pracy w Polsce. TOK FM, czas teraz na sport.
22: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek wygrała 9. mecz z rzędu. Polka pokonała 6-3, 6-3 Dion Paris i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati, mówi w TOK FM komentator tenisa Tomasz Wolfke.
23: Bardzo fajnie, że wypaliło teraz, a nie dopiero jesienią na Dalekim Wschodzie, bo już byłoby pozamiatane, mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi o start w mistrzostwach WTA. A tak Iga ma jeszcze szansę do tej ósemki najlepszych tenisistek roku się zakwalifikować. Dużo będzie zależy od tego, czy obroni tytuł w Ohio, ale ma wszelkie szanse, bo złapała wreszcie równą wysokość wysoką formę. Bardzo mnie to cieszy.
22: A o półfinał Świątek zagra albo z Janą Schneider, albo z Jeleną Rybakiną. Jeden z największych talentów niemieckiej piłki, Jamal Musiala, ma zaburzenia neurologiczne. Zawodnik Bayernu poinformował, że to one były przyczyną tego, że podczas meczów towarzyskich zasłabł 2 razy w ciągu 4 dni. Zaburzenia określił jednak jako, tu cytat, łatwe do wyleczenia. Trwa bój o 7 miejsc w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Pierwsze 3 spotkania niczego nie rozstrzygnęły, bo zakończyły się remisami. Polskich zespołów w eliminacjach do Champions League już nie ma, ale wciąż toczy się walka o jak najwyższy ranking UEFA. Błażej Kulesza.
0: Bezbramkowo zakończyło się spotkanie Lewskiego Sofia z AEK Ateny. Aż 4 gole padły za to w Zagrzebiu. Tam Dinamo 2-2 zremisowało z Wikingiem Stavanger. Z kolei w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu w Stambule Fenerbahce pogromca Górnika Zabrze w drugiej rundzie zremisowało u siebie z Olimpikiem Lyon 1-1. Te starcia miały duże znaczenie w rankingu UEFA i wyścigu Polski o czołową 10. Ta bowiem ma premiowane bezpośrednim awansem miejsce do Ligi Mistrzów. Na razie Polska zajmuje 10. miejsce. Dziś kolejne 4 spotkania, a wśród nich m.in. Sabah Baku, w którym występuje Tymoteusz Puchacz, zagra w Bukareszcie z izraelskim Hapoelem Berszewa. Z kolei Celje, którego piłkarzem jest Łukasz Bejger, zagra na wyjeździe ze Slovanem Bratysława. Błażej Kulesza, TOK FM.
22: W sporcie teraz to wszystko, za chwilę pogoda.
17: W nocy na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie okresami opady intensywne. Na południowym zachodzie, w centrum, a nad ranem również na wschodzie miejscami prognozowane są burze. Temperatura minimalna od 11-12 stopni miejscami na Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat, około 15 stopni w centrum, do 18 lokalnie na Podkarpaciu.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 7 minut po godzinie 20, słuchamy Radio TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Michał Brodowski. I cała nasza trójka już za 20 parę minut zaprasza Państwa do dzwonienia do nas na antenę Radio TOK FM. Dzisiaj premier na konferencji powiedział: postanowiliśmy, aby w 2 wymiarach ulżyć rosnącej klasie średniej. Tak opowiedział o wprowadzonych zmianach w systemie podatkowym. No i my, Państwa, będziemy, słuchaczy i słuchaczki, pytać, jak Państwo oceniają te zmiany, na ile Państwa dotyczą te zmiany. No i na samym końcu też pytanie, które się gdzieś tam pojawia, szczególnie kiedy się dokładnie analizuje dzisiejszą konferencję premiera i ministra, a mianowicie, czy te zmiany są sprawiedliwe. Rozpoczynamy od rozmowy z profesorem Dominikiem Gajewskim, kierownikiem Katedry Prawa Podatkowego SGH oraz Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
1: Próg podatkowy będzie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Będzie stawka 12% do tych 130 tysięcy, 12% podatków, podatku, a ci, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, mają, i tu uwaga, nową stawkę 24%. Dlaczego według pana ta zmiana została wprowadzona? Co to oznacza dla takiego systemu, który w największym skrócie wygląda tak, że płacimy podatki, państwo z tych podatków realizuje swoje zadania i w pewnym momencie okazuje się, że część z nas zapłaci mniejsze podatki, a jeszcze mniejsza część zapłaci większe. Co to jest? To jest porównywalne z wprowadzeniem Polskiego Ładu?
2: Panie redaktorze, zawsze reformy podatkowe wzbudzają bardzo duże emocje. W bardzo dużym obszarze, jeśli chodzi o podatników, no bo zazwyczaj reformy podatkowe dotyczą szerokiej grupy. No i tym razem myślę, że emocje są również duże. Wprowadzone propozycje, może przedstawione propozycje przez pana premiera, dotyczą kilku zagadnień. Pierwsza rzecz, która mi się tutaj rysuje, to są to kwestie dotyczące PIT-u, o którym pan powiedział, a więc zmianę progów, a jednocześnie wprowadzenie nowej stawki. Proszę zwrócić uwagę, że ta propozycja dotyczy średniej klasy, bo dotyczy tych, którzy zarabiają powyżej 120-130 tysięcy, a więc wprowadzenie dla nich nowej stawki 24%, a nie od razu 32%, a więc jest pewnego rodzaju ulga dla tej grupy, jak się szacuje, 3,5 miliona podatników. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, proszę zwrócić uwagę, omijamy tutaj podatników, którzy zarabiają najmniej, prawda? Bo no, oni w zasadzie nie zyskają na tej reformie zmian w PIT-ie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, trzeba by powiedzieć, że wydaje się, że ta reforma jest pewnego rodzaju propozycją, która ma zastąpić, czy ma zastąpić to, co było zapowiadane.
1: A wolną kwotę od podatku podwyższoną?
2: Tak, zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Proszę zwrócić uwagę, że tamta zapowiedź, ona dotyczyła wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, a więc tych najmniej zarabiających, średnio i de facto najlepiej zarabiających. Tutaj mamy taką reformę selektywną. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nowość, można by powiedzieć nowość i pewna specyfika tej reformy, to jest to, że ta reforma jest neutralna co do zasady dla budżetu państwa. Bo proszę zwrócić uwagę, jednym dajemy, drugim zabieramy, czyli tym najbogatszym. Jest to w pewien sposób też zrozumiałe, no bo dzisiaj budżet jest jaki jest. Wydatki zbrojeniowe, deficyt znacznie przekroczony, a więc tutaj mamy też pewnego rodzaju nowość, który mówi nam, że spróbujmy, bo nie będzie to kosztowało nic budżetu. A więc podsumowując co do tej reformy, jeśli chodzi o zmianę progów, będzie on dotyczył przede wszystkim około 3,5 miliona podatników, tak jest to szacowane, a więc tej potencjalnej średniej klasy, ale będzie również dotyczył tej grupy podatników, którzy są najlepiej zarabiających, bo przecież zapowiedź jest, że kosztem właśnie zmian również w innych podatkach.
1: Tak, ale czy pan chce powiedzieć, że zamiast podniesienia kwoty wolnej od podatku, która byłaby zmianą dotyczącą wszystkich, tutaj mamy pewien rodzaj, może to za duże słowo, ale polaryzacji. Oto wy bogaci, bo to nie tylko podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody, ale również podwyższenie o 1 punkt procentowy daniny solidarnościowej. Więc my mówimy, oto ci najwięcej zarabiający, zrzućcie się na naszą klasę średnią. I teraz w mediach od rana czytam w zasadzie, czy od momentu tej konferencji, czytam, że szczerze mówiąc, to jest rozwiązanie czegoś, o czym mówiono, że płace idą do góry, koszty idą do góry, mamy inflację, a tymczasem ten próg zostaje zamrożony, czy był zamrożony i nie wiem, zwykli nauczyciele nagle wpadają w drugi próg i muszą zapłacić tą drugą wyższą stawkę podatkową. Czy to jest sytuacja, kiedy premier chce powiedzieć... docierały do nas sytuacje o tym, że ludzie, którzy nie powinni, płacili te 32%, w związku z czym my trochę rozwiązujemy ten problem, że to nie jest żadna reforma podatkowa. O.
2: No, panie redaktorze, trzeba podejść do tego, że no, krawiec szyje tyle, ile mu materiału wystarczy. Można by to tak powiedzieć. No, na pewno konkluzja jest taka, że omijamy tutaj bardzo dużą grupę podatników najmniej zarabiających. No, nie ulega to wątpliwości.
1: Ale to dobrze czy źle? Bo już drugi raz pan profesor o tym mówi. Ale chyba no, dobrze, bo skoro najmniej zarabiają, to najmniej od nich wymagamy, tak? Czy jak mam to rozumieć?
2: No, ale jeżeli byśmy wprowadzali kwotę wolną od podatku o podwyższonym limicie, co było zapowiadane, no to mielibyśmy też możliwość im ulżenia w ten sposób. A więc jeżeli patrzymy na to z tej perspektywy, no to omijamy tą grupę, no powiedzmy najmniej zarabiających, czasami najbiedniejszych. A w związku z tym moglibyśmy powiedzieć, dlaczego ich nie wspomagamy, a tylko wspomagamy klasę średnią.
1: A może no właśnie, ale to moje pytanie jest w 12 teraz aktualne. Czyli czy mamy dzisiaj do czynienia z propozycją zmiany w filozofii opodatkowywania ludzi w Polsce, czy mamy do czynienia tylko i wyłącznie z reakcją na nawarstwiający się problem i te głosy, że jak tu ktoś jest pielęgniarką, nauczycielką i wpada w drugi punkt podatkowy?
2: No, mamy tutaj przede wszystkim kwestię sprawiedliwości podatkowej, a sprawiedliwość podatkowa zależy od tego, od punktu siedzenia. Widzimy to w ten sposób, że dzisiaj mówimy o tej klasie średniej. Mówi pan o zarabiających 12-15 tysięcy brutto miesięcznie, prawda? I oni faktycznie będą mieli mniejsze obciążenia podatkowe kosztem przedsiębiorców tych dużych grup kapitałowych, czy tych, co płacą podatek solidarnościowy. Zwróćmy uwagę, że na przykład ten podatek solidarnościowy płaci około 25 tysięcy osób w Polsce, a więc nie jest to jakaś tam grupa nadzwyczajna i myślę, że 1% podwyższenie opłaty solidarnościowej z 4 do 5 nie jest...
1: Przepraszam, panie profesorze, a dzisiaj nie pomnę kto, ale dzisiaj na naszej antenie ktoś mówi, że to jest między 30 a 40 tysięcy ludzi w Polsce. To ilu tych milionerów jest? To może nie jest takie proste oszacować?
2: No, dane wynikające z Ministerstwa Finansów mówią o 25 tysiącach osób. Oczywiście mogą te szacunki się jakś, ale nawet jeżeli będziemy tu mówili 25-30 tysięcy tej okolicy, to dalej nie są to jakaś grupa bardzo duża. Ja cały czas jakby pokazuję, że ta reforma jest pewnego rodzaju, tak mi się wydaje, propozycją, która jest możliwa w obecnym stanie budżetowym państwa.
1: Ale właśnie, ale panie profesorze, pan konsekwentnie używa, już drugi raz użył słowa reforma i właśnie o to chciałem pana zapytać, bo z perspektywy pana wiedzy, pana przyglądania się różnym przecież systemom podatkowym, jak to jest? Czy taki ruch, o którym dzisiaj usłyszeliśmy, można nazwać reformą? W sensie Polski Ład był opowiadany jako zmiana, z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej, zmiana naszych obciążeń podatkowych, taka, która realizuje jakoś długofalowy projekt. A tutaj czy mamy z tym do czynienia, czy mamy po prostu odpowiedź na pytanie, które zgłaszało wiele osób, że ja nie jestem bogatą osobą, a wpadam w drugi próg. I coś proszę zrobić z tym, drogi rządzie. Czyli nie reforma, a raczej takie reaktywne działanie. Czy to nie będzie to?
2: Nie. Ewidentnie jest to reforma podatkowa z tego względu, że dotyka paru grup, różnych rozwiązań, a więc wprowadza zmiany w całym systemie podatkowym. Nawet można powiedzieć pod tym kątem, że będzie ten system podatkowy trochę bardziej skomplikowany, no bo wprowadzamy już 3 progi podatkowe, prawda? A więc pewnego rodzaju zmiana dotycząca rozliczania podatków u płatników, czyli u pracodawców. Kwestia dotycząca przecież zmiany limitu u ryczałtowców.
1: Przecież tutaj
2: mamy bardzo dużą grupę zainteresowanych, którzy też muszą zapłacić za tą reformę podatkową, a więc za ten nowy próg podatkowy 24% z 24% podatkiem. A więc to wszystko składa się na zmiany w systemie podatkowym. Mhm. Zmiany w systemie mogą być większe, mniejsze, ale to ewidentnie mamy tutaj do czynienia zmianami systemu.
1: Proszę mi powiedzieć jedną rzecz, bo wydaje mi się, że słuchacze i słuchaczki, kiedy słucham pana profesora, to tak sobie myślą zaraz, ale dodatkowa grupa podatników, bo teraz mieliśmy 2, to będą 3, jeśli chodzi o progi. Jak to się widzi z tymi systemami, które najczęściej w Europie obowiązują? To znaczy zazwyczaj tych progów, stawek jest więcej, mniej? To, że Polska miała dotychczas 2 progi, to był jakiś wyjątek? Czy tak często? Jak to wygląda?
2: Panie redaktorze, historycznie u nas były 3 progi podatkowe w Polsce. Myśmy to uprościli do 2 progów, jeżeli popatrzymy tak historycznie. To jest po pierwsze. Po drugie, w tych państwach dąży się do uproszczenia systemu podatkowego, prawda? Oczywiście, no, wprowadzamy reformę tak, jakie mamy możliwości budżetowe w tym przypadku. Natomiast niewątpliwie jest to rozwiązanie, które musi być wprowadzone, jeżeli mamy dokonać pewnego rodzaju zmian podatkowych przy neutralności dla budżetu państwa. Bo to jest, jakby powiedzieć, bardzo istotny element. To minister finansów powiedział. Wprowadzamy ulgi podatkowe, czyli wprowadzamy inaczej obniżenie opodatkowania dla średniej klasy kosztem wyższej, ale to będzie równocześnie neutralne dla budżetu, bo tyle nas stać w obecnej chwili. To jest pewnego rodzaju nowość.
1: Nowości tutaj, to co pan profesor powiedział o sprawiedliwości, jest o tyle istotne, że być może premier i rząd zakładają, że większa część społeczeństwa potraktuje to jako sprawiedliwe rozwiązanie. To znaczy sprawiedliwe, które mówi... No, skąd się bierze to określenie sprawiedliwe? Przecież każdy widzi własne przychody, widzi, jaki podatek oddaje, i subiektywne postrzeganie tego, czym jest sprawiedliwość, to coś innego niż pytanie, czy chcesz żyć w społeczeństwie, gdzie ci najbogatsi, nie wiem, którzy mają więcej niż milion rocznie, są tak czy inaczej obciążeni, tak? Strasznie trudna sprawa i podejrzewam, że tu będzie najwięcej dyskusji, ponieważ być może nawet dzisiaj zadzwoni ktoś, kto powie, dlaczego ja płaciłem 4, a teraz mam 5% daniny solidarnościowej, tak? To są moje ciężko zarobione pieniądze. Jak pan sądzi, jak się...
2: Panie redaktorze, mówi, że zadzwoni ten, który płaci opłatę solidarnościową, czy daninę solidarnościową, ale myślę, że bardzo dużo zadzwoni osób, które nie obejmie ta reforma, czyli jakby tych najmniej zarabiających, i powiedzą, a dlaczego mnie reforma ta nie objęła?
1: I w tym sensie
2: tylko
1: to nie jest...
2: średnią klasę, tak, i najwyższą.
1: No właśnie, czyli w tym sensie to nie byłoby sprawiedliwe rozwiązanie, w sensie prawdziwa reforma, znowu wracam do tego, że gdzieś mam wrażenie, że to nie jest prawdziwa reforma. Prawdziwa reforma zaczynałaby się w innym miejscu, tak? Zapytała od takiego pytania, kto niesprawiedliwie dużo albo kto niesprawiedliwie mało dani na rzecz państwa oddaje, tak? To byłby początek prawdziwej reformy podatkowej w Polsce.
2: Reforma podatkowa ma różne oblicza. Możemy mówić o reformie podatkowej, która będzie kompleksowa, a mianowicie obejmowała wszystkich. Tutaj mamy ewidentnie reformę, która jest sprofilowana na średnią klasę, a więc ci, którzy zarabiają w tych progach 130-150 tysięcy, a więc ta nowa obniżona stawka, w tym przypadku 24%. Natomiast, tak jak jeszcze raz mówię, no nie będzie objęta ta bardzo duża grupa podatników najmniej zarabiających. No i podejrzewam, że mogą być dzisiaj telefon, dlaczego w ramach tej reformy my nie zostaliśmy objęci?
1: No bo, ale właśnie, gdybyśmy
2: mieli, panie redaktorze, kwestię dotyczącą dyskusji o kwocie minimalnej, a więc podwyższenie tego limitu, objęłaby ona wszystkich.
1: Tak.
2: No ale oczywiście znowu wracamy do kwestii, czy nas na to stać.
1: Ale jeszcze budżetowo. Rozumiem. Muszę pana zapytać jeszcze o jedną rzecz, bliska temu, czym się pan zajmuje. Czy... tego typu zmiany, o których dzisiaj, o propozycjach, których usłyszeliśmy dzisiaj, czy one zmieniają taką naturalną chłonność naszego kraju na inwestycje zagraniczne? Czy ktoś mi pomyśli sobie, przeczytałem, albo usłyszałem w radiu, ktoś nie jest z drugiego końca świata, jakiś inwestor, że Polska będzie miała taką, a nie inną zmianę w systemie podatkowym. Czy według pana takie zmiany, one spowodują, że mniej albo więcej inwestycji będzie w Polsce, bo siła robocza będzie inaczej wynagradzana, opodatkowana i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że tam jest wiele różnych elementów, ale jak pan to widzi?
2: No, jeżeli patrzymy z perspektywy podwyższonej stawki podatku CIT, która będzie podwyższona, no to na pewno jest to element, który mówi, no dzisiaj cała Europa walczy z obniżaniem stawek podatkowych w zakresie CIT, a więc przedsiębiorcom mamy coraz niższe stawki do nas, przybądź i u nas inwestuj, no to na pewno nie jest, jakby być, element bardzo mocno zachęcający.
1: Dyplomatycznie, panie profesorze, pan to powiedział dyplomatycznie. W Wprost mówiąc, inwestorzy, zapłacisz więcej.
2: Panie redaktorze, ale sam pan powiedział, patrzymy na pewien problem z bardzo różnej strony. Jeżeli popatrzymy stricte z podatkowej strony, no to ma pan podwyższoną stawkę dla dużych podatników CIT, a więc jakby powiedzieć, na pewno nie jest to zachęcające. No ale rozumiem, że ta reforma podatkowa jest sprofilowana na osobach fizycznych, średniej klasie. I tutaj do nich ona jest dedykowana.
1: Czy to jest tak, że z naukowego punktu widzenia da się przewidzieć długofalowe skutki takiej reformy? To znaczy, jaka część osób będzie szukała w tym systemie takiego miejsca, żeby mniej płacić? Na przykład, nie wiem, ci, którzy bardzo dużo zarabiają i ten jeden punkt procentowy więcej daniny solidarnościowej dla nich może być problemem, będą szukali jakiś. No ja nie twierdzę, że będą od razu przenosili firmę gdzieś, gdzie są niższe podatki, ale na ile ludzie będą pilnować, żeby nie przekroczyć właśnie tego kolejnego progu? Jak pan to widzi? Da się przewidzieć zachowania ludzkie. Wiem, że to trudno, ale...
2: Panie redaktorze, jeżeli mówimy o tej daninie solidarnościowej, a więc od nadwyżki 1 000 000 złotych płacimy nie 4, a 5% i przy tej grupie osób myślę, że nie będzie to jakoś kolosalna zmiana, a więc na pewno nie będzie to powód, że ktoś będzie zmieniał rezydencję podatkową dla 1%.
1: A ryczałtowcy? A ta grupa ryczałtowców prawdopodobnie najbardziej jest sfrustrowana?
2: To i tutaj mamy tych przedsiębiorców, którzy no, mają jednak zmniejszony limit i to jest zmniejszony limit drastycznie, bo z 2 000 000 euro na 250 000 euro. A więc tutaj mamy kolosalną, jakby powiedzieć, różnicę. Jest to pewnego rodzaju odwrócenie tej ostatniej reformy z 2021 roku. A więc oni będą musieli szukać innych rozwiązań podatkowych, na przykład podatek liniowy. A więc tutaj są rozwiązania, które będą mogły być dla nich dedykowane. Ale to też oczywiście zależy od indywidualnej sytuacji takiego podatnika. Ale oni będą również płatnikami właśnie za tą reformę dla średniej klasy rozliczającej się w podatku PIT.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Dominik Gajewski, kierownik Katedry Prawa Podatkowego Szkoły Głównej Handlowej oraz Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH był z nami. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dobranoc.
2: Dziękuję bardzo.
1: 20:27. Za chwilę słuchacze i słuchaczki z wszystkich wymienionych przez nas grup płatników proszeni są o wyrażenie swojej opinii na temat tego, co dziś usłyszeliśmy od premiera i ministra, a mianowicie próg podatkowy zostanie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych i ten, kto w niego wpadnie, zapłaci 24%, a nie od razu 32%, czyli to jest... Ten główny przekaz, ręka wyciągnięta w kierunku, tak jak to dzisiaj premier powiedział, tych, którzy, uwaga, cytat, zmagają się z najbardziej dotkliwymi obciążeniami podatkowymi, a dzięki swojej pracy starają się bogacieć i wpadają w tak zwany drugi próg. No i premier zaznaczył, że to na barkach rozwijającej się klasy średniej spoczywa dziś w dużym stopniu finansowanie bezpieczeństwa państwa oraz gigantycznych wydatków na ochronę. Może zadzwoni ktoś, kto jest ryczałtowcem i powie po prostu, że czuję, że tak, tu słowo sprawiedliwość powinno paść, ale właśnie z jego perspektywy to jest bardzo niesprawiedliwe rozwiązanie. Premier z kolei mówi, w skrócie, no bo premier tego nie powiedział, ale żeby pomóc wspomnianej uprzednio klasie średniej, to między innymi tych ryczałtowców trzeba obciążyć bardziej. I danina solidarnościowa 5%. Dotychczas było 4%, teraz 5%. A to trzeba zarabiać ponad 1 000 000 złotych rocznie, żeby przejąć się tą wzrostem tejże daniny. Nasz numer to 22 44 044. Państwo mogą również do nas pisać na adres mikrofon@tok.fm. Za chwilę Państwa głosy na naszej antenie.
4: Reklama.
5: Orły oszczędzania stać na więcej.
6: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
24: 3,17,41.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
26: 8, 11, 15.
27: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 20.31 trwa program Mikrofon Tok FM, czyli Państwa głosy na naszej antenie. Postanowiliśmy, aby w dwóch wymiarach ulżyć rosnącej klasie średniej. Powiedział dziś premier na konferencji, która prezentowała nowe progi podatkowe. Jak oceniasz planowane zmiany? Na ile one dotyczą Ciebie bezpośrednio? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy Radia Tok FM. No i na samym końcu oczywiście to pytanie, które dziś zadaje sobie wiele osób. Czy te zmiany są sprawiedliwe? 22.44.044. Pod ten numer zadzwonił pan Marek z Bydgoszczy. Dobry wieczór, panie Marku.
28: Panie Marku, czy...
1: dobry wieczór, dobry wieczór. Słuchamy pana.
28: No właśnie, bo ja się tak przysłuchuję audycji i tym progom wszystkim podatkowym. Ja pamiętam, jeszcze pracowałem kiedyś, jak był ten trzystopniowy, czyli były tam 19, bodajże 33, 44 czy 41. I raz mi się zdarzyło skoczyć na ten drugi próg, czyli na 33. Mhm. I wiem, że to był listopad, październik i już z pracodawcą, z szefem, żeśmy zaczęli kombinować, jak tu zrobić, żeby... Bo to wtedy wychodziło tak, że ja dostałem większą wypłatę, a tak naprawdę nie dostałem wcale dużo więcej, bo...
1: Ale kombinować, żeby nie wpaść w ten drugi próg, żeby mniejszy podatek zapłacić.
28: Oczywiście.
1: Żebyśmy nie mieli z czego kupić czołgów, armat, pocisków. Dziękujemy, panie
28: Marku. Nie chodzi o to, wie pan. Tylko ja myślę, że jeżeli ktoś zarabia dużo i płaci jeden, załóżmy, uprościmy to, każdy ma 10%. Jeżeli zarabiam 100 tysięcy w roku, czy milion, to ja wiadomo, że ja od tych 100 zapłacę 10 tysięcy, a od miliona zapłaci 100 tysięcy. Jeżeli będziemy, ci, którzy zarabiają dużo, będą musieli wskakiwać na jakieś tam inne progi, to zacznie się znowu szara strefa, kombinowanie i tak dalej.
1: A to czemu teraz
28: tak
1: się nie...
28: zawsze?
1: A czemu teraz się nie zaczęła, jak mieliśmy 32% drugi próg?
28: Słucham?
1: A czemu teraz się nie zaczęła szara strefa?
28: A kto pan wie, że się nie zaczęła?
1: No, generalnie...
28: No, zawsze ci bogaci, tak jak widzi pan...
1: Krajowa Administracja Skarbowa.
28: Które nie płacą.
1: Pan zadał bardzo ważne pytanie, panie Marku.
28: No.
1: Krajowa Administracja Skarbowa nie śpi.
28: Oj, proszę pana, to właśnie nie śpi tam, gdzie trzeba, a tam, gdzie nie trzeba, chyba to nie chodzi o to.
1: A jak to wygląda?
28: Jak ktoś ma duże dochody,
1: no, to oczywiście.
28: Jak ktoś ma duże dochody, zawsze będzie szukał, wie pan,
1: tak, nawet
28: tak
1: jak pan profesor powiedział przed chwilą, jest możliwość, że nie zainwestuje w Polsce, albo się przeniesie. Jak z pana perspektywy ta zmiana wygląda? Pan się załapie na ten drugi próg, albo może trzeci?
28: Nie, to już jest stare czasy. Ja jestem na starym progu, czyli tym 19, tak? 19%, także tutaj nie ma szans na jakiś większy i nie boję się o to w ogóle, tylko ja obserwuję firmy, obserwuję, że tak powiem, ludzi zamożnych, zamożniejszych dużo ode mnie, że zawsze, wie pan, jest jakaś szukanie jakiegoś wyjścia, żeby tych podatków...
1: Oni, tak ładnie to nazywają
28: zapłacić.
1: Optymalizacją podatkową.
28: To się wtedy wchodzi księgowość kreatywna, tak
1: właśnie,
28: zwana.
1: To jest to słowo. Dziękujemy za pana głos. Dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Pan Marek z Bydgoszczy był z nami. Pod numer 22-44-044. Pan Kamil z Poznania zadzwonił. Dobry wieczór, panie Kamilu.
29: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
29: Ja jestem w tej grupie podatników, która przekracza wszystkie progi łącznie z daniną solidarnościową. Więc pomyślałem, że zadzwonię i powiem, jak to z mojej perspektywy wygląda. Ja zarabiam normalnie na etacie. Czyli tak naprawdę od tego mojego dochodu płacę podatki takie, jakie one są, plus daninę solidarnościową, która nie jest podatkiem. W związku z czym jest tak naprawdę bardzo takim dziwnym konstruktem, bo ja to płacę, ale nie mogę uwzględnić tego, rozliczając się na przykład z małżonką. Nie obniża mi to dochodu, nie dzielimy tego dochodu. To jest wydzielone, to nie jest podatek, to jest dodatkowe obciążenie. Oczywiście jest pseudopodatkiem.
1: I teraz ma wzrosnąć z 4 do 5.
29: I teraz ma wzrosnąć. I rozumiałbym, gdyby to był normalny podatek według skali podatkowej, ale nie jest. I tak samo jest z tą preferowaną stawką 24, która ma się teraz pojawić. Zarabiając więcej niż te 150 tysięcy, rozumiem, że ten podatek mnie nie obejmie, czyli ja wpadnę bezpośrednio w drugi próg 32.
1: Tak.
29: I to jest bardziej miejsce na ewentualne kombinacje, nie dla mnie, ale tak jak mój przedmówca powiedział, że ludzie kombinują, żeby nie wpaść w próg. To jest trochę absurdalne, bo jednak zarabia się więcej, dostaje się więcej, co prawda wpada się w drugi próg. Ale wpadając w próg, znaczy dając takie sztuczne limity, zarobi ktoś do 150, zapłaci 24%, no to teraz jak ktoś zarobi 160 tysięcy, to rzeczywiście może kombinować, jak to zrobić, żeby jednak oficjalnie nie zarabiać tego 160, tylko 150. Zawsze takie konstrukcje prowadzą do kombinacji albo...
1: No tak, panie Kamilu, ja pana rozumiem, tak mówił przed chwilą też pan Marek, ale od tego, żeby kombinacji nie było, są odpowiednie służby, ale też duża część ludzi w Polsce, pomimo tego, że wpada w ten drugi, a za chwilę trzeci próg podatkowy, to mimo wszystko duża część, większość nie kombinuje, to znaczy...
29: Tak, tylko że to nie są trzy progi podatkowe, tak? To jest albo 24, albo 32. Jak ja zarobię więcej, to ja nie wpadnę pośrednio w ten próg 24, czyli od dochodu od 120-150 nie zapłacę 24%, tylko zapłacę od razu 32%.
1: Tak.
29: Jakby ta preferowana stawka jest... Ja nie bardzo rozumiem równości podatkowe.
1: Tak, ale to panie Kamilu, ale to czy ja dobrze pana rozumiem, że pan by chciał, żeby było więcej progów, a nie było dodatkowych?
29: Jeśli już, to tak.
1: Znaczy, i nie było dodatkowych instrumentów, takich jak danina, tak?
29: Tak, tak. Znaczy tak, uważam, że wszyscy powinni, znaczy w ogóle jestem za tym, żeby podatek dochodowy od osób fizycznych był liniowy, bo tak naprawdę tłumaczenie, że bogaci, znaczy więcej zarabiający płacą niższe podatki, w przypadku ludzi zarabiających normalnie na umowie o pracę, nie jest prawdą.
1: Ale przy liniowym pan by płacił nominalnie mniej pieniędzy, czy więcej?
29: Nie no, płaciłbym, jeśli wszyscy byliby objęci tą stawką 10%, tak jak przykładową, jak powiedział mój rozmówca, no to od 100 tysięcy dochodu zapłaciłbym 10 tysięcy, od miliona zapłaciłbym 100 tysięcy.
1: A nie 32%, nie?
29: A nie 32.
1: Czyli rozumiem, dlaczego pan jest za tym rozwiązaniem, teraz zrozumiem.
29: Tak, natomiast moment, kiedy ktoś, kto zarabia 149 tysięcy od nadwyżki, od 120 zapłaci 24, a ja od tych samych zarobionych pieniędzy zapłacę 32, nie jest sprawiedliwym podatkiem.
1: Rozumiem.
29: Tak?
1: Rozumiem. A nie obawia się pan, że wprowadzenie podatku liniowego spowoduje, że ci, którzy mają naprawdę niewielkie zarobki, to będzie uszczerbek ich comiesięcznego budżetu znaczący, a ci, którzy zarabiają bardzo, bardzo dużo, to szczerze mówiąc tych 10% nie zauważą.
29: No tak, tylko że jest pewien... znaczy, widzę to tak, że jednak ludzie zarabiający mniej niż... znaczy poniżej pewnego dochodu, jakby stawka wolna od podatku jest jak najbardziej sensowna i uzasadniona ekonomicznie. Bo samo ściąganie podatków i potem redystrybucja...
1: Ma pan na myśli to, że ona powinna zostać podniesiona, czy ta obecna?
29: Tego nie wiem. To są skomplikowane tak naprawdę aspekty. Natomiast kwota wolna od podatku ma sens wtedy, że nie redystrybujemy zebranego podatku do ludzi, którzy tego potrzebują w ramach pewnych, no nie wiem, dofinansowań, pomocy i tak dalej, tak? Czyli najmniej zarabiający powinni być zwolnieni z podatku.
1: Tak, tak. Nie zabieramy im, żeby im później oddać, tak? Tak. Rozumiem.
29: Ale w momencie, kiedy już mamy te pieniądze, znaczy jeśli stać nas na życie i zarabiamy, no to podatek powinien być podatkiem.
1: Dzisiaj, panie Kamilu, na konferencji prasowej premier powiedział o tych, którzy zmagają się z najbardziej dotkliwymi obciążeniami podatkowymi, dzięki swojej pracy starają się bogacić, wpadają w tak zwany drugi próg, że to na ich barkach spoczywa dziś w dużym stopniu finansowanie bezpieczeństwa państwa oraz gigantycznych wydatków na obronę. Czy to, panie Kamilu, do pana było, czy właśnie nie do pana, to co powiedział premier?
29: Trudno powiedzieć, bo z jednej strony ja jestem bardzo dużym patriotą. Znaczy jakby rozumiem, że płacimy podatki i jestem skłonny płacić nawet według skali takiej progresywnej podatek, ale chciałbym to robić w sposób taki, znaczy chciałbym, żeby państwo było uczciwe wobec mnie i danina solidarnościowa wprowadzona przez Polski Ład uważam, że nie jest uczciwa, bo nie jest podatkiem.
1: No, ale mówił pan o tym, panie Kamilu, przekonująco, tak, że to powinna być część systemu podatkowego,
29: a nie osobny instrument. I przy okazji widzę takie miejsca, gdzie ja zawsze podaję jako przykład elektrownię w Ostrołęce, która została zbudowana za, nie wiem, 2 miliardy złotych, potem została zburzona za następne 2 miliardy złotych. I jak ja płacę wysokie podatki, jednocześnie widzę, że te moje podatki idą na takie rzeczy, a nie idą na rzeczy, na które chciałbym, żeby szły, na lepszą edukację, na lepszą, no nie wiem, na rozwój państwa taki, z którego wszyscy korzystamy, infrastruktury. Znaczy, oczywiście te pieniądze idą, ale jakby marnotrawstwo, ja wiem, że one są nieuniknione, ale chciałbym jednak, żeby...
1: No tak, ale przy ocenie systemu podatkowego rozpoczynanie dyskusji o marnotrawstwie jest o tyle... No nie wiem, panie Kamilu, może któryś ze słuchaczy się do tego odniesie. Znaczy,
29: może tak. Ja po prostu tak reasumując, ja jestem zwolennikiem prostego systemu podatkowego, ponieważ wierzę, że im bardziej skomplikowane są przepisy podatkowe, im bardziej zagmatwane, tym bardziej jest to... niesprawiedliwe i obciążające również aparat państwa w ściąganiu tych podatków, weryfikacji.
1: Rozumiem. Panie Kamilu, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Dziękujemy za pana głos. Pan Kamil z Poznania był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pan Zdzisław z Warszawy. Dobry wieczór, panie Zdzisławie.
3: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
3: Postawmy sobie podstawowe pytanie. Kto zyska na nowym systemie podatkowym? I odpowiedź jest taka. Donald Tusk i jego partia. Bo przecież za rok mamy wybory.
1: Jest pan o tym przekonany po tym, co przed chwilą pan Kamil powiedział?
3: Pan Kamil miał swoje zdanie, albo swoje. Moje jest takie...
1: Jest pan przekonany, że tak się stanie, panie Zdzisławie, w momencie, kiedy kwota wolna od podatku, obietnica Koalicji Obywatelskiej, ona nie została podniesiona?
3: Ale zostawmy w spokoju obietnicę, bo obietnice pana Tuska przedwyborcze praktycznie się nie sprawdziły, bo obietnice żyją do momentu, aż się wygra wybory. Jak się wybory wygra, to się zapomina o obietnicach, w większości przypadków tak jest. Tak.
1: Rozumiem, panie Zdzisławie, a wracając do dzisiejszego pytania. Jak pan ocenia te zmiany, o których dzisiaj rozmawiamy w sumie przez cały dzień?
3: Te zmiany mają spowodować, aby duża grupa potencjalnych wyborców znowu uwierzyła w Tuska i na niego zagłosowała.
1: A pan jest w tej grupie, w tym sensie, że pan jest wśród
3: tych... Jestem w tej grupie, która w większości i tak za niego, na niego zagłosuje.
1: Nie, ja nie o to pytałem, bo nie o tym dzisiaj rozmawiamy zresztą, ale czy pan jest w tej grupie, która łapała się na drugi próg i teraz się załapie na te 24%?
3: Ja się nie załapię na nic, ponieważ dla mnie nie będzie żadnej zmiany. Ja jestem w tej grupie, która jest ponad to, więc w związku z tym mnie to w ogóle nie zaliczy. No.
1: Czyli w której?
3: No tej najwyższej.
1: Aha, no czyli pan płaci 32%.
3: Dokładnie, to jest jeden.
1: Aha. A to, przepraszam, to jest... Rozumiem.
3: Większość ludzi, którzy są na moim poziomie, zagłosuje na Tuska, ponieważ się boi innych. No boi się PiS-u i boi się Konfederacji.
1: Dobrze, ale czy to jest... Czyli jak pan ma 30... Jak pan płaci 32%, to nie ma pan takie wrażenia, o którym pan Kamil przed chwilą o tym mówił, że oprócz tej skali 32%, to jeszcze wprowadzenie dodatkowego instrumentu pozapodatkowego, czyli daniny solidarnościowej, jest trochę komplikowaniem systemu, nie wiem, czy pan płaci tą daninę solidarnościową.
3: Płacę i to będzie tak. System podatkowy, który jest w Polsce, jeżeli byśmy mieli uczciwe rządy, a nie mamy ich od praktycznie początku nowej rządy...
1: To by dołożył czwarty próg, tak, zamiast daniny.
3: Nie, powinniśmy w ogóle zreformować ten system i go uprościć, bo to, co się dzisiaj robi...
1: Ale jak to uprościć?
3: No to, co mój przedmówca mówił, zmierzajmy do podatku liniowego.
1: Aha, i wtedy by pan mniej płacił, panie Zdzisławie.
3: Przy czym, aby wyrównać poziomy, powinna być wysoka kwota wolna od podatku.
1: Ale czy to nie jest tak, że na tym liniowym pan by mniej płacił, prawda?
3: Ja bym mniej płacił, ale to, czy to oznacza, że jeżeli ja będę mniej płacił, to muszę w tym momencie kajać się i sypać głowę popiołem?
1: Nie.
3: Właśnie.
1: Nie, skąd? Spokojnie te pieniądze można skądinąd brać. Przecież na przykład z wypraw rozbójniczych, handlu z niewolnikami oraz masowego wydobycia ropy naftowej na Pomorzu.
3: No akurat tym się nie zajmuję. Ale jest prosta sprawa. Już tutaj jest polityka, czysta polityka. Chodzi o grupę wyborców, która jest potrzebna do wygrania wyborów i tyle. No.
1: Panie Zdzisławie, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Zdzisław z Warszawy był z nami. Do usłyszenia, panie Zdzisławie. Nasz numer to 22 44 044. Pan Michał z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Michale.
4: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
4: Ja akurat jestem tym słuchaczem, którego ta zmiana pozytywnie dotknie, ponieważ do tej pory ledwo chapałem się na ten drugi 32% próg. I to, co mnie zawsze zastanawiało, to to, że w sumie, tak jak powiedziałem, ledwo wchodząc już w ten drugi próg podatkowy, jak analizowałem medianę zarobków w Polsce i średnie zarobki z różnych raportów płacowych, okazało się, że należy do 10% najbogatszych Polaków. Najbogatszych Polaków, kropka.
1: I jak rozumiem, stało to w sprzeczności z pana subiektywnym odczuciem co do własnego życia,
4: No tak, no generalnie też jestem singlem, więc no ponoszę sam koszty wszystkie życia i tak dalej, i tak dalej. No nie czuję się najbogatszym Polakiem, żyję na średnim poziomie, więc jeżeli chodzi o taką ideologiczne zróżnicowanie, że mamy jednak trzy grupy zarabiających i trzy progi podatkowe, ja uważam, że jest to ruch w dobrą stronę.
1: Tak, ale jedna rzecz, panie Michale, świetnie, że pan to tak w ten sposób opowiedział, że to trzy grupy, tylko że pan Kamil, który do nas poprzednio zadzwonił, powiedział o jeszcze jednym mechanizmie, że to, o czym pan mówi, to jest jedna sprawa, ale do tego trzeba dodać tą daninę solidarnościową. I to nie jest dodatkowy próg, tylko to jest taki osobny instrument. Trochę inaczej opodatkowany i tak dalej, i tak inaczej liczony. I teraz, czy pan nie sądzi, że tam powinny być cztery grupy? Przepraszam, że tak komplikuję nasz system nieprosty podatkowy.
4: Jakby jestem za progresją podatkową i uważam, że w tej zmianie, która jest teraz, brakuje zwiększenia kwoty wolnej od podatku, czy jakiegoś obniżenia podatku dla tych mniej zarabiających Polaków. Dodam jeszcze, że bardzo mi się nie podoba takie przedstawienie przez premiera Tuska sprawy, że ci, którzy własną pracą starają się bogacić. To tak jakby ci mniej zarabiający pracowali, nie wiem, bo musieli, nie chcieli się bogacić. Jakby przedstawianie tej grupy gorzej zarabiających Polaków w takim świetle, że to, nie wiem, leniwi są, że nie chcą zarabiać więcej. No to jest dla mnie po prostu jakby narracyjnie i nie wiem, no pokazuje po prostu taki światopogląd tego człowieka, z którym ja się po prostu nie zgadzam. Natomiast tak, jeżeli jakby mnie sprawa tej daniny solidarnościowej oczywiście, że nie dotyczyła, więc tego nie nad tym nigdy nie myślałem. Natomiast też warto jednak zróżnicować tych, którzy zarabiają powyżej 200 tysięcy rocznie, czy tam 250 czy 300 tysięcy, a tych, którzy zarabiają powyżej miliona, tak? No bo to jednak już jest różnica, tak?
1: Ale my dalej zostajemy
4: jestem za tym.
1: Tak, tylko dalej zostajemy
4: przy daninę zwiększać.
1: Rozumiem. Ale to jest ciekawe to, co pan powiedział przed chwilą. Czyli to jest tak, że premier zwrócił się trochę do pana, mówiąc, że to pan trzyma tutaj na swoich barkach na gospodarkę i nasze wydatki, a pan odebrał to jako próbę polaryzacji wręcz społeczeństwa, tak? Na tych, którzy...
4: Ja pochodzę z robotniczej rodziny. To, że rodzice mnie wykształcili, dzięki czemu zdobyłem lepszą pracę niż mój ojciec, który był spawaczem, to nie oznacza, że ja rozumiem, szanuję i mam wrażliwość jednak człowieka pochodzącego z klasy robotniczej, gdzie różne warunki życia spowodowały, że ludzie mają różne możliwości pracy, zarabiania i tak dalej. Jakby stawianie ich w świetle właśnie ludzi, którzy nie starają się, no to jest dla mnie po prostu... No tak po prostu premier się nie powinien wypowiadać, tak?
1: Ciekawe, że mówi to pan, który, jak rozumiem, z powodu tych zmian, które dzisiaj zostały ogłoszone, no mówiąc w skrócie, tak, jakby, przepraszam, potocznie zyska, tak?
4: I to pan... Ja zyskam, bo powiem tak, że no dla mnie to przekroczenie lekkie progu podatkowego jest dużym ubytkiem w budżecie, więc ja się cieszę z tej zmiany. Dobrze, że będzie sfinansowana z wyższej daniny solidarnościowej, czy od tych jeszcze lepiej zarabiających Polaków. Natomiast uważam, że powinna być zwiększona kwota wolna od podatku dla tych gorzej zarabiających, no bo chciałem też zwrócić uwagę na to, co powiedziałem, że ja zarabiając tamte, powiedzmy, 15 tysięcy brutto, należy

0: Wystarczy również porównać, że na przykład wydatki na ZUS-y, znaczy na emerytury i renty, to jest około 450 miliardów rocznie, a przychody podatkowe za rok ubiegły to są niecałe 600 miliardów. I teraz mam takie pytanie w związku z tym. Jeżeli obniżamy podatki, to kiedy osoby, które nie płacą na przykład za ZUS, zaczną za ten ZUS płacić?
1: Pani Ireno, ta pierwsza rzecz, o której pani mówiła, to myśmy mieli kiedyś taką rozmowę w Radiu Tok FM, skąd się wziął ten spadek między 2024 a 2025. Inaczej Ministerstwo Finansów księgowało w budżecie centralnym strukturę podziału dochodów PIT na rzecz samorządu.
0: Ale oficjalnie na stronie rządowej są podane takie, a nie inne dane.
1: Tak, ale to nie wynika z tego, że mniej ludzie płacili, tylko inaczej były księgowane. Nie wynika to ze spadku ściągalności
0: podatków. Ale w takim razie, jeżeli tak jest, to może inne rzeczy też są inaczej księgowane. Ale Ministerstwo Finansów tego nie mówi.
1: Dzisiaj rozmawiamy akurat o zmianie w podatkach. Jak pani ocenia tę zmianę?
0: Źle.
1: Czemu?
0: I teraz tak, na przykład podam panu taki następny przykład. Chodzi mi również o firmy ukraińskie oraz Ukraińców, którzy tutaj pracują. I według prawa, to po tym, jak są przebywają dłużej jak pół roku, to powinni płacić u nas nasze podatki. Nawet została podpisana jakaś umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Ukrainą i ten problem występuje już chyba z 10 lat. Jestem ciekawa, czy na przykład Polacy w jakiś sposób ściągają te podatki od Ukraińców, którzy zapłacą swoje bardzo niskie podatki na Ukrainie.
1: Ale to chodzi o firmy działające w jakim kraju? Bo ja nie za bardzo rozumiem.
0: Chodzi o Ukraińców, którzy pracują tutaj w Polsce i którzy powinni płacić, jeżeli przebywają dłużej jak pół roku, powinni płacić podatek dochodowy tutaj w Polsce.
1: Tak, i tak jest w Polsce.
0: Ale
1: jak to nie robią?
0: Nie wiem, według tego, co jest w internecie napisane, jest na stronach rządowych, jakichś tam biznesowych.
1: Nie. Na razie te same progi, 12 i 32, obowiązują też obywateli Ukrainy, jeśli mają umowę o pracę.
0: Dobrze, chodzi mi o to, że jeżeli rezygnujemy z części podatków, to w jaki sposób te wpływy zrekompensujemy? Czyli będziemy z kogoś innego ściągać, czyli z kogo?
1: No przecież premier powiedział, czyli z kogo? Z najbogatszych.
0: No dobrze, ale w takim razie, jeżeli są takie grupy zawodowe, typu na przykład sędziowie, wojskowi, lekarze, którzy w zasadzie nie płacą ZUS-u, czy tam płacą bardzo mało, to dlaczego nie od nich? Tylko właśnie od
1: Zaraz. Lekarz, który przekroczy odpowiedni...
0: Ale w porównaniu do jego zarobków, to ile on płaci?
1: To zależy, ale jeśli przekroczy pierwszy próg podatkowy, to będzie płacił 24%. Jeśli przekroczy drugi, to będzie płacił 32%.
0: Dobrze, ale czy ile po prostu człowiek indywidualnie może zarobić, żeby móc to wydać?
1: No to trudne pytanie z pani Rano. Ile człowiek powinien zarobić, żeby móc to wydać? Ja chyba nawet nie rozumiem tego pytania.
0: No to nie, w tym sensie, że jeżeli na przykład lekarz zarabia powiedzmy 100 tysięcy miesięcznie, nawet 30 tysięcy miesięcznie, czy on wyda te pieniądze w ciągu miesiąca? Tak normalnie to chyba nie wyda.
1: Ale dobrze, a jaki to ma związek z podatkami? Bo...
0: Nie no, chodzi mi po prostu o to, że istnieje takie pojęcie jak sprawiedliwość społeczna, czyli według mnie ten system podatkowy nie jest sprawiedliwy społecznie.
1: Dobrze, ale proszę powiedzieć, dlaczego nie jest sprawiedliwy? Ja już wyczułem, że pani uważa, że on nie jest sprawiedliwy, tylko proszę powiedzieć, dlaczego?
0: Dlatego, że martwi mnie to, jak widzę ludzi, którzy chodzą po ulicach Warszawy i grzybią w śmietnikach.
1: Czyli według pani ten system, ta zmiana, pani Rano, jeśli panią dobrze rozumiem, powinna brać pod uwagę osoby o bardzo niskich dochodach albo bez dochodów, wsparcie dla nich, tak? A w tym systemie tego nie ma, tak?
0: Tego nie ma, poza tym są właśnie ludzie, którzy po prostu...
1: Dobrze, a czy panią by satysfakcjonowało? No tak, ale zatrzymajmy się przy tym, bo tak odwołując się do głosów, które tu padły na antenie, pani Rano. Czy to jest...
0: proszę powtórzyć, panie.
1: Odwołując się do głosów, które tu padły na antenie, czy pani byłaby za takim rozwiązaniem, które już dwukrotnie tu było podnoszone, że dzisiaj mieliśmy okazję, żeby podnieść wolną kwotę od podatków. Wtedy osoby, które najmniej zarabiają w Polsce, wyraźnie by to odczuły. Czy pani jest za?
0: Pan tylko pyta o wycinek całości, a dlatego i w związku z tym... odpowiedź jest taka w zasadzie, prawidłowa odpowiedź jest niemożliwa do udzielenia. Tylko tyle chciałam powiedzieć.
1: No ale to, czy ktoś płaci 30 czy 60 tysięcy, ma wolną kwotę 30 czy 60, to może zmienić jego sytuację, pani Ireno? Halo? No, panie Renasie,

0: złączyła. Aczkolwiek ten wątek, ten ostatni wątek jest o tyle ważny, że część osób w Polsce czekała na, i uwaga, realizację obietnicy, bo to było w pakiecie obietnic Koalicji Obywatelskiej, kiedy szła do wyborów, że podniesie wolną kwotę od podatku i państwo zwracali już dwukrotnie uwagę. Nie, to w sumie razem trzykrotnie w ciągu dzisiejszego programu. A na początku programu profesor Dominik Gajski z SGH w ogóle powiedział, że to jest ta jedna rzecz, która dzisiaj nie padła. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że jedna grupa, która w ogóle, o której cicho było na całej konferencji, to są ci, którzy najmniej zarabiają. Otóż żadna ze zmian dzisiaj wymienionych przez premiera i ministra nie mówiła o tych ludziach. Zatem jest to kwestia, która powinna być mocno przez nas wszystkich przedyskutowana z państwa udziałem, opinii publicznej, czyli słuchaczy i słuchaczek Radia Tok FM. A robimy to w ten sposób, że państwo do nas dzwonią pod numer 22 44 044. 22 44 044. Można do nas również pisać na adres mikrofon@tok.fm. Za chwilę Sylwia Chryczańska przedstawi informację Tok FM i też rzuci okiem na prognozę pogody. A później państwa głosy na naszej antenie.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
2: Czy Kościół jest homofobiczny? Dlaczego osoby nieheteronormatywne decydują się w nim zostać?
3: Można być osobą tęczową i wierzącą. Nie ma w tym sprzeczności. Wiara i tęcza nie jest katolicka, jest ekumeniczna. W związku z tym są wśród nas osoby ze wszystkich denominacji istniejących w Polsce. Nawet źródła rzymskokatolickie, które poważnie traktują czytanie Pisma Świętego, nie widzą w nim tego wszystkiego, co tam widzą homofobiczne umysły.
2: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo,
6: ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Krajowa prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Po ogromnym wycieku danych kolejki osób ustawiają się w urzędach, żeby zastrzec numer PESEL. Po wielomiesięcznym remoncie wraca ruch na Chorzowską Estakadę. Na razie jednak mowa tylko o ruchu tramwajowym. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. To leży w interesie polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno poszkodowani, jak i podejrzane są Polakami. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Wniosek w tej sprawie trafił do ministra sprawiedliwości i ma zostać przekazany stronie węgierskiej. Mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
12: Jeśli będzie decyzja pozytywna ze strony węgierskiej, to wówczas śledztwo zostaje przekazane do kontynuowania, można powiedzieć, po stronie polskiej. Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie,
11: a także podejrzanego w sprawie, bo taki status ma kierowca, który w chwili wypadku prowadził autokar. Dopóki nie dojdzie do przejęcia, równolegle będą toczyć się dwa śledztwa, polskie i węgierskie. W polskim ruszyły już przesłuchania pasażerów, którzy zdążyli wrócić do domów. Niedługo rząd przedstawi rozwiązania dotyczące cen energii dla przedsiębiorstw, zapowiedział w TVN24 minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w odpowiedzi na stwierdzenie, że ceny energii dla przedsiębiorców w Polsce są jednymi z najwyższych w Unii Europejskiej. Nowe rozwiązania, które zaproponuje rząd, mają dotyczyć szczególnie sektorów energochłonnych. Szef resortu finansów zaznaczył też, że trwa największa transformacja energetyczna od wielu lat, która ma doprowadzić do tego, żeby prąd w Polsce był tańszy. W związku z zalewem wniosków o zastrzeżenie rozszerzenie numer PESEL w niektórych miastach urzędy wydłużają godzinę pracy. Takie działanie zaleciło Ministerstwo Cyfryzacji po wycieku danych około 19 milionów pacjentów zbieranych przez firmę MyDoctor. W Łodzi urząd pracuje normalnie, ale tylko w tym tygodniu wniosków o zastrzeżenie numeru PESEL było ponad 1000, czyli ponad 2 razy więcej niż przez cały ubiegły miesiąc. Kto przychodzi do urzędu? Mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji tamtejszego magistratu.
4: W głównej mierze są to osoby w wieku senioralnym, ale też oczywiście są osoby w wieku średnim.
11: Numer można zastrzec w dowolnym urzędzie gminy lub miasta. Można to też zrobić przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez internet, co jest szybszym rozwiązaniem. Zastrzeżenie numeru PESEL nie blokuje nam dostępu do lekarzy, realizacji recept czy wypłat z bankomatów. 2 policjantów zginęło, a co najmniej 20 osób zostało rannych w rosyjskim ataku dronowym w Żytomierzu na zachód od Kijowa, powiadomiła ukraińska policja, która w komunikatorze Telegram doprecyzowała, że do uderzeń na budynek Komendy Głównej Policji Narodowej zostały wykorzystane drony typu Banderol. Banderol jest stosunkowo nową bronią wykorzystywaną przez Rosję przeciwko Ukrainie. Nosi ona cechy zarówno drona, jak i pocisku manewrującego. Co najmniej 100 osób zginęło, a wiele zostało rannych w wyniku zawalenia się kopalni złota w zachodniej części Republiki Środkowoafrykańskiej przy granicy z Kamerunem, poinformowała agencja AFP, powołując się na lokalne źródła. Do wypadku doszło w niepaństwowej kopalni złota w Zamboje. Lokalna prokuratura poinformowała, że osunięcie się ziemi prawdopodobnie zostało spowodowane zawaleniem się kilku podziemnych chodników, w których pracowali górnicy. Jak zauważa AFP, osunięcia ziemi są częstym zjawiskiem w kopalniach Republiki Środkowoafrykańskiej, której zasoby często są eksploatowane nielegalnie i poza jakąkolwiek kontrolą państwa. Elektrownia jądrowa w Paksu uniknęła całkowitego wyłączenia. W niedzielę możemy rozpocząć uruchamianie tymczasowo wyłączonych 6 turbin. Ogłosił na Facebooku premier Węgier Peter Modior i ocenił, że pełna moc siłowni powinna zostać osiągnięta do czwartku lub piątku przyszłego tygodnia. Moc siłowni ograniczono z powodu rekordowo niskich wartości poziomu wody w Dunaju, wykorzystywanej do chłodzenia obiektu. Premier Węgier poinformował jednak, że poziom wody w Dunaju wzrósł o 15 cm dzięki dotychczasowym pracom, w tym budowie progu dennego i zatopieniu 2 barek. W normalnych warunkach elektrownia w Paksu odpowiada za blisko połowę energii elektrycznej wytwarzanej na Węgrzech. Po ponadrocznym remoncie w najbliższą sobotę ruszy ruch tramwajowy na Chorzowskiej Estakadzie. Będzie to możliwe po pracach zabezpieczających torowisko i wykonanych przejazdach testowych. Na główną linię Katowice-Bytom przez centrum Chorzowa powrócą tramwaje numer 6 i 11. Informuje Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
13: Tego samego dnia zmienią się również trasy 2 innych linii, 9 i 17. Tramwaje tych linii będą jeździć pod Estakadą.
11: Prezydent Chorzowa Szymon Michałek podkreśla, że to ważny moment dla mieszkańców całej aglomeracji.
14: Przywrócenie ruchu na tym odcinku poprawi dostępność transportu publicznego i ułatwi podróżowanie tysiącom mieszkańców aglomeracji śląskiej.
11: W czerwcu zeszłego roku prezydent Chorzowa zdecydował o zamknięciu estakady dla ruchu. Decyzja była podyktowana wynikami ekspertyzy, według której obiekt w każdej chwili mógł ulec awarii lub katastrofie. Kolejna ekspertyza dopuściła powrót ruchu na estakadzie w bardzo ograniczonym zakresie. Jednak do tej pory władze Chorzowa nie zdecydowały się na przywrócenie ruchu samochodowego. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie w nadchodzącym dniu. W dzień zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, południu i w centrum oraz na wschodzie miejscami mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 pokażą maksymalnie termometry w centrum, a nawet do 31 będzie na południu kraju.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 5 minut po godzinie 21 trwa program Mikrofon TOK FM, czyli Państwa głosy na naszej antenie. Postanowiliśmy, aby w 2 wymiarach ulżyć rosnącej klasie średniej, powiedział premier, prezentując nowe progi podatkowe. My pytamy dziś Państwa, jak Państwo oceniają planowane zmiany. Te 2 wymiary ulgi to po pierwsze podwyższenie progu, od którego zaczyna się płacić wyższą stawkę podatku dochodowego i nie tak jak dotychczas 120 tysięcy trzeba w roku zarobić, żeby do tego zapłacić, ale 130 tysięcy trzeba zarobić. I płaci się nie od razu 32%, tylko 24%. Więc premier ewidentnie zwrócił się do grupy płatników, albo też do grupy pracujących osób w Polsce, bardzo konkretnej, wyliczonej nawet na 3 albo i 3,5 miliona osób w kraju, a jednocześnie powiedział, że pieniądze, które w ten sposób będą wydane, one zostaną pobrane od tych, którzy najwięcej zarabiają i danina solidarnościowa wzrasta o 1 punkt procentowy, czyli ktoś, kto zarabia ponad 1 000 000 złotych rocznie, zamiast 4 to 5% zapłaci tejże daniny i podniesiony będzie podatek CIT z 19 do 22% dla tych podmiotów, które osiągają rocznie jakieś 200 milionów złotych. Więc dla tych firm, koncernów, dużych przedsiębiorstw, które 200 milionów złotych mają roczne przychody. Z 19 do 22%. I z tych pieniędzy zostanie sfinansowana właśnie ta zmiana dla osób, które zarabiają między 130 a 150 tysięcy złotych. Dużo różnych liczb, cyfr, kwot i złotych, a tak naprawdę premierowi chodziło o to, tu cytat z premiera, żeby się zaopiekować tymi, którzy, tu cytat, zmagają się z najbardziej dotkliwymi obciążeniami podatkowymi, a dzięki swojej pracy starają się bogacić i wpadają w tak zwany drugi próg. 22 44 044. Pan Patryk z Puszcza Gdańskiego jest z nami. Dobry wieczór, panie Patryku.
15: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
15: No a pan Domański właśnie powiedział, że to nie będzie jakby kosztowało państwa, więc pewnie to było tak właśnie długo myślane. I mam taki obraz przed oczami, kiedy, bo jestem oczywiście jakby wyborcą tej koalicji czy platformy, bardziej z przymusu niż z wyboru świadomego. I tak sobie myślę, że po pierwsze dyskutujemy o czymś, czego jeszcze nie ma, bo jest to ważne, że prezydent to podpisze. Tak samo miało być z paliwem, wszystko pięknie, jednak prezydent nie podpisał, więc teraz też jeszcze nie wiemy, czy...
0: A zakładając, że to podpisze, czy to pana dotknie, panie Patryku, w sensie pan w którejś z tych grup jest?
15: Ja jestem w ogóle poza tam jakby, gdzie indziej w ogóle działam, także nie dotknie mnie na razie. Ale właśnie chodzi o to, że to są takie obietnice trochę pisane palcem po wodzie, ponieważ zauważy pan, że jak PiS dochodzi do władzy, jak wcześniej była platforma, to też się nic nie dało. Ciągle się martwiła o ten budżet, ciągle niby o te pieniądze.
0: No zaraz, przecież ale PiS zrobił Polski Ład i zmniejszył podatek PIT do 12%.
15: No mówię, PiS dał. Aha, jednak, dał 500, tak. Zaczął od 500+ i w ogóle, no. A platforma ciągle, a to pieniędzy nie ma, a to pieniędzy nie ma. Teraz jest ten piękny argument, tutaj wojna za naszymi granicami, tak, niby zbrojenie armii, a też się okazuje, jak dziennikarze mają kontakty z jakimiś tam generałami przy ludźmi z wojska, to tak naprawdę jesteśmy w czarnym lesie, żeby tak ładnie powiedzieć tym wszystkim.
0: Panie Patryku, wydaje, że to jest publicystyczny skrót, bo na pewno nie jesteśmy w czarnym lesie, co by to miało znaczyć, dzisiaj rozmawiamy o zmianach podatkowych. Panie Patryku, czy pan uważa, że jeśli te zmiany wejdą w życie, to jest dobra zmiana, czy pan uważa, że jest niesprawiedliwa? Co pan o tym sądzi?
15: Ja myślę, że to jest pis na wodę ogólnie właśnie przed wyborami, bo dlaczego pominą tą grupę najbiedniejszą i powinni być ludzie zwolnieni z podatku po prostu?
0: A co oznacza ta fraza, której pan użył, to sformułowanie pis na wodę przed wyborami, gdyby pan to rozwinął?
15: No jest to taka presja po prostu, że widzę tego Donalda Tuska, chodzącego, starającego się przed wyborami, jedyny właściwie, który walczył o te wybory, obiecywał, przyjdą panowie, wyniosą z NBP-u pana prezesa. Góry obiecali. Czego to oni nie zrobią?
0: Rozumiem. Czyli niespełnienie obietnic wyborczych spowodowało, że dzisiaj usłyszeliśmy tak jakby coś, co jest zamiennikiem tych obietnic, tak?
15: Dokładnie tak, rozumiem. Ponieważ pieniądze na prawo i na lewo są rozpalniane. Ja się niedawno dowiedziałem, proszę pana, przez całe życie byłem karmiony, że daliśmy 20 miliardów na służbę zdrowia, 50 miliardów, a tak naprawdę na końcu na wyniku wyszło, że daliśmy na lekarzy, na pensje. Nie dla nas. U nas się nic nie zmieniło. Zabrano jakieś tam badania, tego nie można, tego mało, fundusz nie płaci szpitalom, więc my jesteśmy tylko karmieni informacjami takimi, żeby się na chwilę nakarmić tym, a w życiu prawdziwym, jak człowiek wygląda za oknem, to w ogóle nie widzę tych zmian, tak?
0: Czyli ale pani, ja rozumiem, panie Patryku, pana frustrację, tylko mimo wszystko, no placówki w Proszczu Gdańskim wyglądają trochę lepiej niż 20 lat temu, jeśli chodzi o sprzęt i budynki.
15: Proszę pana, mój samochód też wygląda lepiej niż 20 lat temu. No wie pan, no to taka troszeczkę...
0: Ale to jest
15: no,
0: proste no, pytanie. No. Czy w Pruszczu Gdańskim wygląda na to, że rzeczywiście te placówki medyczne są kompletnie niedozainwestowane i wszystko poszło na pensję dla lekarzy?
15: To, bo w Pruszczu Gdańskim akurat jest, proszę pana, tylko pogotowie zrobione, w którym nie załatwi pan też wielu spraw, tylko musi pan jechać do Gdańska.
0: Rozumiem. I pan z tego wniosek wyciąga taki, że nie ma sensu teraz rozmawiać o systemie podatkowym, skoro my mamy problem z dystrybucją tych podatków zebranych, tak?
15: Tak, wielu. Proszę pana, uciekł mi teraz, ale pan Donald Tusk dziś na konferencji tak naprawdę też nie potrafił do końca tego wytłumaczyć. Też tam gdzieś się zamotał. Bo to jest takie, wydaje mi się, gdzieś ktoś padł nagle taki pomysł, szybkie obliczenia i puścimy to po prostu jakby w eter. I zobaczymy, co się będzie działo, tak? A jeszcze mamy naszego Karolka, także...
0: Mówi pan o prezydencie, który może zawetować, tak, tę ustawę?
15: No tak, to może się wydarzyć.
0: Panie Patryku, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Patryk z Pruszcza Gdańskiego był z nami. 22 44 044. Pan Artur z Sandomierza. Dobry wieczór, panie Arturze.
16: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
16: Witam. Wie pan co, tak słucham tej audycji i ten pan, co przede mną zabierał głos, w sumie to troszeczkę zabrał mój wątek, bo tak szczerze powiedziawszy, to jest takie troszeczkę taki zamiennik tego, że miała być wolna kwota od podatku i w tej chwili premier no chce przykryć tymi niby obniżkami podatku dla niby klasy średniej tą kwotę wolną od podatku. Ale dla tych ludzi, którzy mieli obiecaną tą kwotę od podatku, to wolną, wydaje mi się, że się nic nie zmienia.
0: No tak, nic się nie zmienia. To padło już na nasze pytanie wielokrotnie. Panie Arturze, w której grupie pan jest? Tych, którzy by liczyli na wolną kwotę od podatku podwyższoną?
16: Nie jestem w żadnej grupie, bo ja pracuję za granicą, nie rozliczam się w Polsce.
0: A jak to za granicą, panie Arturze, wygląda? Ile jest progów podatkowych tam, gdzie pan się rozlicza?
16: Ja pracuję w Niemczech, jestem kierowcą zawodowym. Jestem na... Tam jest 6 grup podatkowych.
0: 6?
16: W Niemczech, akurat. Tak, 6 klas podatkowych.
0: Naprawdę, sześć?
16: Tak, 6 klas podatkowych jest ze względu na to, czy pan jest kawalerem, czy pan jest żonatym, czy pan ma dzieci. Także są... Tyle jest grup podatkowych. Także ja jestem osobą, która posiada żonę, posiada dziecko i jestem na pierwszej klasie podatkowej w Niemczech. Także dla mnie tutaj akurat...
0: A kojarzy pan ile procent podatku
16: płaci? Nie potrafię panu tego powiedzieć w tej chwili, żebym się tak zagłębił, żebym tutaj nie opowiadał jakiś bredni, tak? Także to nie ma sensu. Ale
0: była taka sytuacja, że pan tam pracując w Niemczech jako kierowca, czy tak dużo pan zarobił, że pan wskoczył do następnej grupy i wyższy podatek?
16: Nie, bo wie pan co, ja po prostu w Polsce nie rozliczam się, ja tylko składam zeznanie podatkowe w Polsce. Składam zeznanie podatkowe, że w Polsce nie zarobiłem ani złotówki i nie po prostu...
0: Ja wiem, ale w Niemczech, czy miał pan taką sytuację, że pan za dużo zarobił, wskoczył pan do następnej grupy i musiał pan...
16: Nie, bo to tak nie działa w Niemczech, przynajmniej z tego, co ja wiem, że jeśli nawet zarobiłbym dwa razy tyle, a jestem właśnie na tym statusie, że mam żonę, mam dziecko, nie jestem kawalerem, to cały czas jestem w tej samej grupie podatkowej, tak? Bo to są tak zwane klasy podatkowe, Steuerklasse, i dlatego tak to wygląda. Ale chodzi o to, że moja żona pracuje w Polsce, tak? Bo ja mieszkam w Polsce na stałe, także wszystkie zarobione pieniążki przywożę do Polski. I dla niej...
0: Poza podatkami, panie Arturze.
16: Tak, i dla niej kwota wolna od podatku miałaby sens, a tutaj w tej chwili dla mojej żony nie ma to żadnej
0: Bo jest w tej pierwszej grupie po prostu i płaci...
16: Tak, po prostu. I nic się dla niej nie zmienia, dlatego ja twierdzę, że premier to po prostu przykrył to, troszeczkę tak zamotał, że dla tych ludzi, którym to obiecał, że teraz chce po prostu wprowadzić niby jakąś zmianę, ale dla nich się to nic nie zmienia. Tak, to jest największa grupa wyborców.
0: Tak, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Artur z Sandomierza był z nami. Dziękujemy za tą perspektywę. Liczbowo pewnie to największa grupa wyborców, ale tutaj, dlatego pewnie premier mówił o tych, którzy dzięki swojej pracy starają się wzbogacić. Na ich barkach spoczywa dziś w dużym stopniu finansowanie bezpieczeństwa państwa, tak jakby chciał powiedzieć, że może to nie wszyscy, albo nie większość, ale bardzo ważna część. Pan Sergiusz z Puszczy Białowieskiej do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Sergiuszu.
17: Dobry wieczór państwu, bardzo.
0: Słuchamy.
17: Ja w dwóch sprawach takich dzwonię. W pierwszej sprawie to odnośnie progów podatkowych. Moim zdaniem to próg podatkowy powinien być jeden. Jeżeli ja zarabiam 1000 zł miesięcznie, powinienem płacić na przykład, tego nie określę, ale załóżmy 10%, czyli 100 zł. Jeżeli zarabiam 1000000, to powinienem zapłacić 100 tysięcy.
0: A to chyba mało sprawiedliwe by było, panie Sergiuszu.
17: To by było sprawiedliwe.
0: Ale jak z perspektywy kogoś, kto zarabia 1000 zł i 100 zł musi oddać?
17: Ponieważ ten próg był uzależniony od tego, jakie są dochody.
0: No pan mówi, żeby był jeden dla wszystkich.
17: Tak.
0: No to byłoby niesprawiedliwe, ktoś ma 1000 zł.
17: Czy ktoś zarabia 1000 zł, czy ktoś zarabia 1000000 zł miesięcznie?
0: Ale to właśnie, panie Sergiuszu, czy to jest sprawiedliwe, że ktoś zarabia 1000 zł i zostaje mu 900 na cały miesiąc, a ktoś zarabia 1000000 i zostaje mu 900 000?
17: Tak.
0: To jest sprawiedliwe według pana?
17: Tak, bo jeżeli ten ktoś...
0: A zna pan taką osobę, która tak mało zarabia?
17: Proszę?
0: Zna pan taką osobę, która naprawdę bardzo mało zarabia?
17: No, wie pan, ja mieszkam na wsi takiej, no, podlaskiej od dłuższego czasu. No i tutaj powiedzmy 2000 zł dochodu miesięcznego z renty to jest dużo.
0: A to tym ludziom nie powinniśmy podatku, w ogóle podatku zabierać, prawda? Powinni być w wolnej kwocie.
17: No nie, jeżeli ma być sprawiedliwość, to te 200 zł od 2000 powinno się zapłacić. Podatek jest podatkiem.
0: I ta osoba 1800 zł ma na cały miesiąc. Czy to jest sprawiedliwe, pani Sergiuszu?
17: No nie, to nie znaczy sprawiedliwe.
0: No.
17: To nie można mówić o sprawiedliwości, tylko trzeba już brać pod uwagę to, z czego się żyje i w jaki sposób się żyło dotychczas.
0: No tak, no ale wie pan, jak ktoś ma 1800 na miesiąc, to jak trzeba żyć, żeby dać radę?
17: No ciężko.
0: No właśnie. Panie
17: to
0: Sergiuszu,
17: ciężko.
0: Bardzo dziękuję za pana głos.
17: Dajmy
0: tak, rozmawialiśmy o tym. Panie Sergiuszu, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił z pana perspektywą. I pan Marek z Wrocławia powinien być już teraz z nami. Dobry wieczór, panie Marku.
18: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
18: Witam. Panie redaktorze, ja mam takie trzy wątki, więc szybciutko. Po pierwsze, uważam, że zmiana, na której ktokolwiek, że tak powiem, wyjdzie do przodu, czyli zostaną mu jakieś pieniądze, no jest dobrą zmianą, tak? To po pierwsze. Po drugie,
0: najbogatsi będą mieli mniej.
18: Stracą.
0: Tak.
18: Tak. Jest pan pewien, że stracą? I teraz nawiązując do przedmówcy.
0: No dzwonił do nas dzisiaj jeden z naszych słuchaczy, który nawet daninę solidarnościową płaci, która będzie podwyższona z 4 do 5, więc...
18: Okej, okay. Właśnie to jakby był mój drugi wątek, że to nie jest podatek, więc nie bardzo jest to sprawiedliwe. To zaraz przejdę do tego, ale tak. Jeżeli ma pan milionowe dochody... To na pewno pan, też dzisiaj o tym była mowa, zrobi optymalizację podatkową. Wykorzystuje, ja nie twierdzę, że to jest nieuczciwe, jest dużo metod uczciwych i od lat się mówi, jaki praktycznie podatek płacą najbogatsze grupy. Na pewno nie 32%.
0: Jakiװ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
18: tak? Mhm. Te osoby. To po pierwsze. Po drugie, dużo głosów dzisiaj słyszę na temat takiego jakby no de facto podatku liniowego. Pewnie byłby uczciwszy.
0: No ale wobec kogo? Przed chwilą rozmawialiśmy z panem Sergiuszem i przynajmniej jedną taką sytuację wspólnie znaleźliśmy, że byłby bardzo nieuczciwy.
18: Dobra, osoby o najniższych dochodach można byłoby zrobić coś w stylu 14 emerytury, tak? Czyli do jakichś tam dochodów nie płacimy nic, a później złotówka za złotówkę dochodzimy później do 10% podatku likwidujemy 90% administracji, bo nie trzeba tego sprawdzać, tak? Każdy, tylko szukamy dochodów u tych, którzy ich nie zgłaszają.
0: Tak. No i mamy problem taki, że bardzo dużo ludzi, którzy zarabiają olbrzymie pieniądze, oni płacą te 10%, dajmy na to, liniowego.
18: No a w tej chwili płacą mniej. To i tak będziemy do przodu. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, może ktoś, kto się lepiej zna, to policzy dokładniej. Ale tak mi się wydaje, że osoby,
0: 10%,
18: które mają...
0: 10%, panie Marku.
18: Na przykład
0: osób,
18: jest takie wszystkich, nie?
0: Wszystkich Polaków rozliczających się według skali podatkowej wpadło w te 32% teraz.
18: Tak, tak. Tylko chodzi mi o to, jaki naprawdę podatek płacą.
0: 32%.
18: Okej, ale są różne ulgi.
0: Tak, tak, tylko mówię o tych, którzy płacą fizycznie 32% w Polsce za ubiegły rok, to było 10%.
18: Czyli inaczej, wpadają w tę skalę podatkową, czyli powinni de facto zapłacić 32%.
0: Nie, ja mówię o tych, którzy płacą de facto 32%, to było w ubiegłym roku 10%.
18: Zgadzam się, oni tracą.
0: Ale dobrze, ale panie Marku, ale to jest, bo pan mówi o sprawiedliwości, ale jak to wygląda z pana perspektywy? Czy to jest takie, że pan patrzy
18: na... Generalnie tak, ja jestem na, prowadzę działalność, jestem na liniówce, więc jakby mnie to nie dotyczy. Nie mam kwoty wolnej, nie mam progu.
0: Ale ma pan znajomych, kogoś w rodzinie, kto ma etat i nagle wpadł w ten drugi próg i dla niego to był realny problem?
18: No na pewno. Z tym, że to też kwestia, jak działają progi podatkowe, tak? Jeżeli mamy próg podatkowy do 130 tysięcy, tamte 12%, no to płacimy 12% od dochodu do 130 tysięcy.
0: A zna pan kogoś takiego, że ktoś wpadł właśnie w ten drugi?
18: To nie, jeżeli przekroczymy, to nie płacimy 32% od całości.
0: Nie, tylko od
18: płacimy
0: tej górki.
18: Płacimy od nadwyżki.
0: Tak, i zna pan kogoś takiego, nie wiem, w rodzinie, wśród znajomych, bliższych, dalszych, kto wpadł... Tak. Ale to był dla niego problem? W sensie naprawdę on zaczął szukać pieniędzy, jak to zapłacić podatek? Jak to wyglądało?
18: Nie, raczej nie spotkałem się z sytuacją. Oczywiście, no wiadomo, każdy chciałby płacić jak najmniej, więc narzekają, ale no nie powoduje to jakby, że wpadają w biedę, tak?
0: No tak, no ale to ich sytuacja jest właśnie taka, że nie będą teraz, pewnie część z nich nie będzie wpadać w ten drugi próg.
18: No to jest, że tak powiem, klasa średnia, której podobno u nas jest najwięcej. I tak, dlatego mówię, część osób zyska, część osób straci. No nigdy nie zadowolimy wszystkich. No jedynie chyba pomysł Konfederacji zlikwidować podatki, chociaż nie jestem pewien.
0: No, zlikwidować podatki w ogóle, tak?
18: No tak, podobno taki tam kiedyś pan Mentzen rzucał pomysł, żeby zlikwidować całkowicie podatki, nie? No może byśmy wtedy byli wszyscy zadowoleni, chociaż nie jestem do końca pewien.
0: Tak,
18: bo...
0: to trzeba by było zapytać obywateli Korei Północnej, bo tam funkcjonuje to w praktyce rzeczywiście, że tych podatków nie ma.
18: Krótko a propos jeszcze uczciwości. Uczciwości systemów podatkowych. No moim zdaniem nie ma czegoś takiego, bo powiedzmy, no ta danina solidarnościowa jest, no nie jest podatkiem, więc tutaj słyszałem, że to jest nieuczciwe. A składka zdrowotna.
0: Dlaczego jest nieuczciwy?
18: No któryś z słuchaczy powiedział, że bo to nie jest podatek, a on to musi płacić, więc to nie jest uczciwe.
0: Tak, tylko słuchacz mówił o tym, że sensownie by było i logicznie, gdyby to była kolejna próg podatkowy, a nie osobny instrument.
18: I ku temu zmierzam właśnie a propos składki zdrowotnej. Czy składka zdrowotna jest uczciwa? No wyobraźmy sobie na przykład, że płacimy za, nie wiem, chleb i masło w sklepie w zależności od naszych dochodów. Kupujemy wszyscy ten sam chleb, tak? Płacimy w zależności od dochodów.
0: A niektórzy płacą niższą składkę zdrowotną.
18: Mamy jedną służbę zdrowia, a płacimy różne składki zdrowotne, które są uzależnione od naszych dochodów. To nie jest składka, to jest podatek.
0: Tak, panie Marku, to świetny przykład z tą składką zdrowotną. Pan jaki procent płaci składki zdrowotnej?
18: Wie pan co, nie liczę, tylko mi księgowa mówi, ile co miesiąc i się łapie za głowę.
0: Tak wysoką składkę zdrowotną pan płaci?
18: No w zależności od dochodów, no powiem tak, to jest od 2 do 4 albo 5 tysięcy miesięcznie, nie?
0: Dobrze, czyli
18: czyli panie Marku... przyzwyczajonej do starego systemu, to...
0: No tak, no tak. Czyli pan by z chęcią zobaczył dzisiaj premiera Tuska, który mówi o reformie składki zdrowotnej, a nie o reformie podatkowej?
18: Ogólnie o reformie, no bo jeszcze jedna moja zadra, RUS i ZUS. Nie namawiam do tego, żeby nagle rolnikom, że tak powiem, podnieść składki, ale może by tak wszystkim innym obniżyć. Chodzimy, podkreślam, chodzimy do tych samych lekarzy, korzystamy z tej samej służby zdrowia. Aha. Pewnie to jest kontrowersyjna teza.
0: Tak, zgadzam się z panem, panie Marku. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Marek z Wrocławia był z nami. Pani Iwona z Warszawy. Dobry wieczór, pani Iwono.
19: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
19: Troszeczkę chciałam jeszcze nadmienić do tego, co powiedział pan przed chwileczką. Ja całe swoje życie zawodowe płaciłam najwyższe podatki, jakie były. Poszłam do ZUS-u, żeby mi przeliczył emeryturę. Będę miała tak zwaną średnią krajową, gdzie zarabiałam przez całe życie znacznie powyżej średniej krajowej i składki ZUS płaciłam emerytalne, najwyższe, jakie można było płacić. Kosmos. Więc nie ma na pewno żadnej sprawiedliwości.
0: Ale proszę pani, żeby urząd wyliczył.
19: Bo ja utrzymywałam kilkanaście osób, szczerze mówiąc. Jak patrzę wstecz, to mogłam utrzymać kilkunastu teraz emerytów.
0: Ale powiedziała pani, że poszła pani, żeby ZUS wyliczył tą średnią
19: i. Poszłam do ZUS-u, żeby mi policzył. Tak. Co by było? A powiem jeszcze coś ciekawszego. Powiedziałam, co by było, gdybym ja sobie jeszcze podniosła te składki. Co by było, przeliczcie mi. Tak? I okazało się, że nie ma w ogóle sensu pracować jeden dzień dłużej niż emerytura, ponieważ płacenie kilkunastu tysięcy dodatkowo przekłada się na 200 zł wzrostu emerytury i to, co ja zapłaciłabym dodatkowo, ZUS mi zwróci w 32 lata. Więc
0: proszę powiedzieć, jak doszło do sytuacji?
19: Jeszcze, bo za dużo Iwono. Chcę powiedzieć naraz.
0: Ale to przynajmniej jedną rzecz proszę wytłumaczyć. To z którą pani na początku zadzwoniła. A mianowicie, jak doszło do sytuacji, że pani, jak rozumiem, normalnie pracując na etat, mając bardzo wysokie zarobki wysoko pani składkowała, osiągnęła pani tam pewnie 20 lat ciągłości pracy, to jak to się stało, że pani...
19: Wszystko, tak, całą ciągłość pracy mam
0: To jak to się stało, że pani wyliczyli niską emeryturę? Co się stało?
19: Wyliczyli mi emeryturę na poziomie średniej krajowej, no bo tak się teraz liczy emerytury.
0: To jest średnia krajowa, no to wszyscy tak mamy.
19: Dokładnie, ale zarobki, które ja miałam, zarobki, które miałam, podatki, które odprowadzałam, były wielokrotnością średniej krajowej przez całe moje życie zawodowe.
0: I to na etacie, tak? To był etat pani Iwono,
19: tak? Na etacie, bez żadnych odpisów podatkowych, bez żadnych kombinacji. Tak. Płaciłam gigantyczne podatki. A emeryturę będę miała na poziomie
0: średniej
19: krajowej.
0: Ale jak to się widzi z dzisiejszą reformą? Bo pani dzwoni do programu, gdzie rozmawia.
19: Tak, słuchamy. Dobrze, więc najważniejsze to, co chciałam powiedzieć, po co zadzwoniłam. Jedyna rzecz, której nigdy żaden rząd nie mówi, to jest to, że to nie jest prawda, że jedynym dochodem rządów są podatki. A szczególnie w naszym kraju i wszystkich demoludach. Rząd ma drugą kieszeń dochodów, które są spółki Skarbu Państwa. I od tego je ma i od tego inwestuje pieniądze, żeby mieć z tego zysk, czyli tak zwaną dywidendę ze spółek Skarbu Państwa. I to jest gigantyczna druga noga, z której można zarabiać. Gdzie jest CPK? Gdzie są porty? Gdzie są inwestycje, w których rząd powinien zarabiać grube pieniądze? Każdy raport, który pan weźmie do ręki dotyczący CPK, pokazuje, że jest to źródło bardzo poważnych dochodów od pierwszego roku. Wszystkie zagraniczne firmy, które miały tam inwestować, się o to starały. Gdzie jest CPK? To jest źródło dochodów w bogatych krajach, Kuwejtach, Arabiach i innych takich. Dzielą się ze społeczeństwem tymi pieniędzmi, które mają, nie wiem, z ropy naftowej, z różnych innych inwestycji. My możemy mieć największy w Europie port przeładunkowy.
0: Ale zaraz, ale to pani Iwono, ale czym to się różni od mechanizmu właśnie daniny solidarnościowej? Bo ja rozumiem, że wszystkie spółki, które przekraczają...
19: Mówi tym, że jeżeli rząd mówi, my nie mamy pieniędzy przerzucić z jednej kieszeni do drugiej, to zainwestujcie. Zainwestujcie w wzrost inwestycji. Aha. Nie trzeba zawsze od ludzi brać pieniędzy. Szczególnie jeżeli państwo ma swój kapitał i swoje dochody i swoje inwestycje.
0: A według pani to za mało my zarabiamy na spółkę Skarbu Państwa, tak? Dobrze rozumiem? Czy powinniśmy więcej...
19: Tam wszystko leży. W spółkach Skarbu Państwa się nic nie dzieje. Najpierw audyty były przez dwa lata.
0: I pani Iwono, ale zaraz, bo... Jak leży? Wpływy na ten rok to 8...
19: No proszę sobie sprawdzić.
0: Właśnie
19: proszę
0: sprawdziliśmy.
19: Proszę sobie sprawdzić zyski spółek... No moment, wolniej.
0: Aha.
19: Proszę sprawdzić nie na przestrzeni pół roku i roku, proszę sobie sprawdzić zyski ze spółek Skarbu Państwa na przełomie, nie wiem, ostatnich 10 lat, sprawdzić krzywą i wtedy będzie wiadomo, gdzie są pieniądze, gdzie nie było, który rząd zarabia, który rząd nie zarabia.
0: Ale jak patrzę na ostatnie lata, pani Iwono, to tam generalnie, to, no nie wiem, teraz 8 miliardów, to różnie oczywiście.
19: No nie, a co to jest 8 miliardów? Ile czyli tam powinno być?
0: Czyli pani, jeszcze raz zadam to pytanie. Czy pani uważa, że nasze spółki Skarbu Państwa powinny po prostu zarabiać więcej? Tak? I to powinno być źródło dochodów budżetowych, a nie tylko...
19: Jest to drugie. Nie powinno być, tylko jest drugim źródłem dochodów NBP, PKO i wszystkie inne skarby, inne spółki, rozumiem, w których Skarb Państwa Iwona, ma udział.
0: Czy na tej...
19: To są tak rozumiem. Samo, jak my płacimy podatki, oni płacą dywidendę.
0: Nie tylko,
19: i
0: no jeszcze płacą daninę solidarnościową. Daninę solidarnościową.
19: Dobrze,
0: wracając do dzisiejszego programu, pani Iwono, czyli pani jak w skrócie ocenia te zmiany? Bo czas nas goni, a nie zdąży pani powiedzieć.
19: Zmiany są kosmetyczne.
0: Aha.
19: Praktycznie to są kosmetyczne zmiany pozorowane.
0: A co by pani powiedziała tym wszystkim osobom, które dzwoniły dzisiaj, bo kilka takich osób było i mówiły, że to one na tym zyskają?
19: No ale ile oni zyskają? Grosze. Znaczy grosze. No wiadomo, dla każdego 200 zł może być dużo, dla innej osoby 200 zł może być mało, tak? Natomiast te różnice są kosmetyczne. To są delikatne przesunięcia.
0: Rozumiem. Pani Iwona, bardzo dziękuję za to, że pani zadzwoniła. Pani Iwona z Warszawy była z nami z hasłem mniej podatków dla obywateli i firm, a więcej podatków dla spółek Skarbu Państwa, albo większe obciążenie i większe zyski z działalności spółek Skarbu Państwa. Chyba każdy z nas przyklaśnie temu hasłu. Pan Wojciech z Kielc jest z nami. Dobry wieczór, panie Wojciechu.
20: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
20: Wie pan, to ja uważam osobiście, że ta reforma jest bardzo kosmetyczna i ona w ogóle powinna iść w innym kierunku, gdyż niesprawiedliwość, która jest w systemie podatkowym w Polsce, wynika z tego, że mamy bardzo zróżnicowany i wielowątkowy system podatkowy i część ludzi jest na ryczałtach, część ludzi prowadzi działalność gospodarczą będąc rolnikami, część ludzi prowadzi działalność gospodarczą na swoich na przykład rodziców albo pracujących współmałżonków.
0: No ale zaraz, ale to istotnie system jest zły, czy tego typu sytuacje się zdarza? To, że ktoś prowadzi działalność gospodarczą będąc rolnikiem, czemu?
20: Ponieważ on nie płaci składek ZUS wtedy, tylko płaci składki KRUS, co zaburza system.
0: Ale to dodatkowo, dzięki temu ma pan trochę tańsze jedzenie w sklepie może?
20: Nie, nieprawda, bo on nie prowadzi działalności rolniczej, on prowadzi działalność gospodarczą. Parę hektarów ziemi, na której
0: rozumiem.
20: Albo dzierżawi, albo...
0: To powtórzę jeszcze raz pytanie, panie Wojciechu, bo pan bardzo ciekawy wątek tutaj dołożył do całego obrazka. A czy jest kwestia tego, że ten system jest źle zaprojektowany, czy też agendy kontrolujące tego typu sytuacje powinny być bardziej chyże?
20: Nie, system jest źle zaprojektowany, a powiem panu dlaczego. Dlatego, że my powinniśmy mieć dwa systemy podatkowe. Jeden dla osób fizycznych, czy to prowadzących działalność gospodarczą, czy pracujących na etacie. I on powinien być oparty o PIT, który powinien być oparty o system nie liniowy, tylko system progresywnych podatków. Natomiast drugi system powinien być systemem dla dużych firm, które płacą CIT, czyli spółki z o.o. i spółki Skarbu Państwa, spółki akcyjne. Tylko i wyłącznie powinniśmy funkcjonować w tych dwóch systemach. Natomiast w tej chwili my funkcjonujemy w systemie, w którym jest system, w którym ludzie na przykład zatrudniający inne osoby, tak? W większości są albo na podatku liniowym, jeżeli zarabiają bardzo dużo, co jest dla nich korzystne, ale jest niekorzystne dla systemu. Według mnie podatek liniowy 19% powinien zostać zlikwidowany zupełnie. Również powinien zostać zlikwidowany ryczałt, gdyż wszyscy, którzy by się rozliczali metodą kosztów, znaczy metodą książki przychodów i rozchodów, tak?
0: Panie Wojciechu, musimy kończyć, ale kończymy na pana wypowiedzi o ryczałcie. Dziękujemy za to, pan Wojciech z Kielc. Przypomnijmy, że dzisiaj usłyszeliśmy, że najważniej, jedną z najważniejszych zmian jest właśnie kwestia ryczałtu, bo ten limit się zmienia, od którego można korzystać. I to dotknie wielu osób. 21:35, czas kończy dzisiejszy mikrofon, chociaż z tego, co widzę, to państwo mogliby do rana prawdopodobnie dorzucać kolejne wątki związane z propozycjami zmian w systemie podatkowym, które dziś usłyszeliśmy z ust premiera ministra. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom i słuchaczkom w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowywała i wydawała, Michała Brodowskiego, który go realizował. Za 4 minuty o 21:40 książka na głos. Książkę Stanisława Łubieńskiego, Drugie życie czarnego kota, czyta dla państwa Roch Siemianowski, a o 22:00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakruckiego. A jutro rano, kiedy państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Na poranek zaprasza Karolina Lewicka. Po 7:20 będzie rozmawiała z Konradem Sadurskim właśnie o tym, o czym dziś państwo mówili na naszej antenie. Koalicja Obywatelska chce spełnić swoją kluczową obietnicę, no ale nie mogąc tego zrobić, prawdopodobnie proponuje właśnie dlatego takie, a nie inne zmiany w systemie podatkowym. Po 7:40 Andrzej Kochut, główny specjalista Zespołu Bezpieczeństwa i Obronności Ośrodka Studiów Wschodnich, o tym, że w ostatniej chwili Donald Trump zawiesił 50% cła wymierzone w Kanadę, ale też o sytuacji w cieśninie Ormus. To po 7:40, a po 8:00 będzie z nami Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. O tym, o czym dziś państwo mówili, czyli propozycjach zmian podatkowych, również o tym, gdzie przebywa obecnie najprawdopodobniej pan Romanowski. I o pomyśle będzie pytany Marcin Kierwiński, o pomysł byłego premiera Mateusza Morawieckiego, żeby powstał taki specjalny, osobny system, czy agenda rządowa, deportacyjna. Ośrodki, obozy, więzienia, systemy. Czy my rzeczywiście mamy problem? Trzeba będzie zapytać jutro pana Marcina Kierwińskiego z deportacjami. Po 8:20 profesor Cezary Obrach-Prądzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, i Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny Liberté. Po 8:20, a to dlatego, że po 8:20 część publicystyczna jutrzejszego poranka Tok FM, który przypominam, prowadzi Karolina Lewicka. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20:00, mówi Paweł Sulik.
3: Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
21: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Jeszcze nie śpisz?
23: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
22: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
23: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
24: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
25: Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. A co mają powiedzieć, gdzie, co mieszkają w Bieszczadach, gdzie oni mają pojechać, nie? Co mają rzucić i gdzie pojechać?
26: Jeżeli popatrzymy sobie na średnią czy na medianę zarobków w poszczególnych miastach, to widać, że te sufity płacowe są po prostu ustawione o wiele wyżej w Warszawie niż w Białymstoku czy w Lublinie, więc po co jakby zostawać tutaj?
25: Większość wyjechała, ja wyjechałem. Tak naprawdę jak przyjeżdżam tam w Bieszczady, no to jeżeli chciałbym się spotkać z

Wydawnictwo Agora przedstawia Stanisław Łubieński. Drugie życie czarnego kota.

Nigdy nie wchodzi się dwa razy do tej samej Wisły. To część uroku, na szczęście tylko częściowo okiełznanej rzeki. Nurt potrafi zmieniać się z dnia na dzień. Piaszczysta łacha pojawia się i znika. Po gwałtownych ulewach, jakie przetoczyły się przez Podkarpacie pewnej wiosny, miejsce, gdzie brodziłem z podciągniętymi do kolan nogawkami, zamienia się w ciemną, niezrozumiałą toń. Sonduję ją długim kijem, ale kiedy ten w całości znika pod wodą, daję sobie spokój i idę po podmytym, ale bezpiecznym brzegu. Najbardziej lubię spacerować wzdłuż rzeki u schyłku lata, kiedy światło wydłuża się melancholijnie, mięknie i traci jędrność, jak przejrzały owoc. Nadwiślański łęg przesyca kadzidlana nuta opadłych topolowych liści. Zdarzało się, że przepadałem w takich miejscach na długie godziny. Wracałem około południa, przemarznięty i ogłupiały od czystego powietrza. Zasypiałem zmordowany, a przed oczami wirowały mi żółte i czerwone strzałki opadłych wierzbowych listków. W pogodne dni jeździłem na rowerze na Bielany. O świcie, kiedy nurt przesłaniała mgła, w brzęczącej ciszy miasta na kamieniach stały białe czaple, chowając długie szyje pod śnieżnym płaszczem. Było tam tylko kilka kolorów. Niebieska szarość cienia, pomarańczowe światło poranka, błękit nieba i biel właśnie. Miejsce nazywaliśmy Kamieniami, bo rzeka postanowiła usypać tu z rzecznych głazów progi, kamienne wysepki i bystrza, wokół których nurt gwałtownie przyspieszał. Nie było to miejsce piękne w uniwersalnym sensie. Owszem, czuło się jakąś harmonię w tym, jak horyzontalne linie kręgosłupa mostu przecinały się z czerwonymi kominami ciepłowni. Flegmatyczna, nieporuszona uroda rzeki pozostawała bezdyskusyjna. We wrześniu, pod osłoną wielkich drzewiastych kęp, które zamieniły tę część Wisły w niemrawe jezioro, przechodziłem na kamienie i siadałem na wyrzuconych przez nurt drzewach. Były to zwykle potężne sokory, oszlifowane przez rzeczny piach i nurt. Oglądałem ich pnie z zawiłym rysunkiem w miejscach, z których wyrastały kiedyś rosochate gałązki. Po kilku tygodniach czy miesiącach rzeka zabierała je gdzieś dalej. A może to one ruszały w drogę? Widywałem tu o świcie biegusy zmienne. Nadlatywały w małych statkach nisko nad wodą i siadały na łachach, wśród drobnych kamieni i przyniesionych przez nurt śmieci. Tradycyjnie niepokojące, kłębowiska szmat. Połamane krzesło ogrodowe, dawniej w kolorze białym, dziś w stronę kości słoniowej z zielonkawym nalotem glonów w zagłębieniach. Butelka po wódce hortyca. Może to przez nią kamienie zamieniły się w mojej wyobraźni w porochy. Zawsze bałem się, że znajdę tu topielca. Biegusy wcale nie uciekały. Pewnie nie znały człowieka. Mogły tu przylecieć z jakiegoś pustkowia w tundrze. Powiedzmy, w niemieckim okręgu autonomicznym. Ptaki brudziły w płytkich kałużach. Widać, nie brzydziły się lepkiego, śmierdzącego błotka. Ich dzioby wyglądały jak zagięte, czarne pęsety. Zbierały coś z powierzchni wody. Czasem zanurzały tylko czubek, innym razem sądowały czarną maść prawie po otworki nozdrzy. Wyglądały, jakby były pogrążone w absorbującej pracy, a nie wykonywały prozaiczną czynność jedzenia. Z drugiej jednak strony ich jedyna, ciężka, codzienna praca to przeżycie. Jedzenie, czuwanie, odpoczynek. Na pewno harowały bardziej niż ja.

Niewiele wiemy o warszawskiej przyrodzie aż do XIX wieku, bo niewiele o niej pisano. Nie zachowały się do naszych czasów świadectwa podobne do relacji z wycieczki botanicznej, która odbyła się 1 sierpnia 1629 roku w Londynie. Wzięło w niej udział 10 kompanionów, miłośników przyrody, których nie odstraszyło pochmurne tego poranka niebo, ani nawet ulewa, która dopadła ich w okolicach Highgate. Celem wycieczki, której rezultaty spisał po łacinie Thomas Johnson, było Hampstead Heath, wówczas pagórkowaty, otwarty teren pod miastem, a dziś jeden z największych londyńskich parków. Johnson zanotuje wiele obserwowanych tego dnia gatunków, z których jedynie część uda się potwierdzić Robertowi Fitterowi 300 lat później. Nazwy roślin są jeszcze przedlinneuszowskie. Niektórych mchów i paproci nie da się dziś jednoznacznie zidentyfikować. Przechadzki botaniczne faktycznie musiały się odbywać regularnie. Johnson wspomina bowiem o innej 3 miesiące wcześniej. Swoją relację kończy wołaniem o boskie błogosławieństwo w dalszych pracach. Poskutkowało, skoro zachowały się również jego zapiski z 1632 roku z listą gatunków z tego ściśle określonego obszaru. To pierwsza w dziejach wyczerpująca miejska inwentaryzacja botaniczna. Niestety, informacje o warszawskiej przyrodzie z tamtych czasów są skąpe. Chirurg i bibliotekarz Jana Kazimierza, Marcin Bernardi, sporządzi jakiś spis roślin z nieokreślonych okolic miasta i Królewskiego Ogrodu. Kolejne świadectwo pozostawi nadworny lekarz Augusta II Mocnego, Christian Heinrich Erntel. Opisze Warszawę szczegółowo, poczynając od budowli, przez powietrze, ziemię i wodę, po obyczaje, styl życia mieszkańców i nękające ich choroby. Aneksem do jego dzieła jest katalog roślin z okolic miasta. Krytykowany jednak później jako nie przedstawiający większej wartości. Istnieją poszlaki wskazujące na to, że Erntel skorzystał z pracy kopenhaskiego lekarza Pauliego, ale się do tego nie przyznał. Przyrody będą zawzięcie poszukiwać dworzanie króla Stanisława Augusta. Kartograf Karol de Perthes, zapalony entomolog, czy deszcz, czy pogoda, każdodziennie zbierać będzie owady. Jeżeli z powodu zatrudnień lub słabości nie pójdzie w teren, wyśle w zastępstwie przyuczonego służącego. Obok skrzętnie notowanych spostrzeżeń dotyczących zebranych okazów będzie miał w zwyczaju je rysować. Niemal 100 lat później przyrodnik Antoni Waga napisze z niekłamanym podziwem: wizerunek owadu, jakkolwiek uskuteczniony na prędce, ale tak wyraźny, tak ścisłą natury kopią będący, że lubo to jest szkic tylko, ledwie w połowie najczęściej wycieniowany, od pierwszego jednak rzutu oka poznać łatwo, co ma przedstawiać. Ścisłość ta aż do najdrobniejszych rozciąga się gatunków. Opisana zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy kolekcja Perteza trafi na Uniwersytet Wileński, gdzie niestety fortuna nie będzie jej sprzyjała. Część zbioru padnie ofiarą Fortunata Jurewicza, wykładowcy zoologii, który w ataku szału zniszczy wszystkie chrząszcze. Cierpkie uwagi o polskiej zoologii pozostawi Jan Filip Karozi, geolog, poszukiwacz złóż metali, surowców skalnych i soli. Niewiele, narzeka, spodziewać się mogę pomocy w moich poszukiwaniach ze strony naturalistów polskich, ponieważ historia naturalna była dotychczas tak zaniedbana we właściwej Polsce, że kraj ten jest z tej strony prawie nieznanym. Wyróżni jedynie Gabriela Rzączyńskiego, którego nazwie polskim Pliniuszem. On sam w historii warszawskiego przyrodoznawstwa zapisze się jako badacz geologii Młocin, piszący czule o wiślanej skarpie: było to małe Peru dla mnie. Nie znalazłem tam złota ani srebra, ale co również mi pochlebiało, tubipory, madrepory, muszle, kości, drzewo skamieniałe, agatu i wiele innych tam podobnych przedmiotów.

odbija się w Wiśle, srebrnej, poskręcanej nitce, kierunkowskazie, który prowadzi wędrowców od tysięcy lat. Niebo przynosi zmianę. Przelatujące w ciszy, nisko nad wodą stado mew małych, pogrążone w swoich sprawach i myślach, obojętne wobec tego, co dzieje się na żoliborskim brzegu. Nawołujące gdzieś w noc piskliwce. Kiedy spłoszyć je za dnia, podrygują skrzydłami w rytm, przysięgam, What power art thou, Parcela. Falująca w locie pliszka przysiada na chwilę na betonowych stopniach nabrzeża, rozkładając przy lądowaniu swój osławiony ogonek. Kopuła nieba to przestrzeń bez punktów stałych. Fakt, jest słońce, jest księżyc, poruszające się po znanej trajektorii. Są gwiazdy, które jak tysiące szpileczek trzymają ciemną płachtę nocy. Wszystko to jednak chowa się czasem za zasłoną chmur. Niebo to ruch. Może dlatego tak dobrze zgadza się z rzeką. Czasem nieznaczny, kiedy suną powoli galeony ku

Wygaca topole, utrąca wierzchołki wierzb, łamie konary klonów. Potrzaskane drzewa porywa rzeka. Potem rzuca je gdzieś niedbale, jak garść bierek. Zwierzęta przeczekują, starają się nie tracić sił. Niech się wiatr wyszaleje, niech ta furia wytraci impet. Przycupnięte na piaszczystej łasze pod mostem Poniatowskiego, rybitwy zwracają się w jednym kierunku. Jak ludzie na koncercie, dziobem do wiatru. Ale tak jak mija najgorsza złość, niebo zawsze w końcu się uspokaja, wygładza, łagodnieje. Z praskiej ostrogi różowieje zmierzch. Długi majowy wieczór i jaskółki uwijające się tuż nad powierzchnią w gładkim ślizgu niezmordowanej pogoni. Ich szczebiotliwe przekomarzania i łagodnie zmarszczona woda, po której pełzają światła latarni. Jaskółki czasem zawisają na ułamek sekundy i zmieniają kierunek. Zamieniają obłe łuki w ostre kąty. I słońce, które niezmiennie, jak świat światem, opada na lewym brzegu, gdzieś za Śródmieściem. Pewnie na dalekiej Woli.

Roch Siemianowski przeczytał kolejny fragment książki Stanisława Łubieńskiego Drugie życie czarnego kota, nagrodzonej paszportem polityki 2026.

0: Autopromocja.
1: Został popełniony błąd medyczny. Decydujemy się na drogę sądową. Jak się przygotować? Od czego zacząć? Czy warto szukać opinii niezależnego eksperta? A co oznacza pojęcie zabezpieczenie pełnej dokumentacji medycznej? Porozmawiamy o tym w kolejnym odcinku cyklu Prawo bez recepty w czwartek po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Rząd zapowiada pakiet zmian podatkowych. Na początek sprawdzimy, kto najbardziej skorzysta na propozycjach. Tony śniętych ryb wyłowiono w ostatnich dniach z kanału Gliwickiemu. Wszystkiemu winna złota alga. Osoby, które po wybuchu wojny przybyły z Ukrainy do Polski bez paszportu, muszą to zgłosić do końca miesiąca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Silne państwo zaczyna się od sprawiedliwych podatków i pewności, że nikt nie zostaje sam. Rządowa propozycja zmian w podatkach to dobry krok dla osób pracujących i ich rodzin, oceniła we wpisie na X pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. Premier i minister finansów o pomyśle podniesienia progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych mówili, że to propozycja, która odciąży klasę średnią. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24-procentową stawkę podatku. Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego zmiany nie wpłyną na budżet, za to odczuje je 3,5 miliona podatników.
10: Proponowane dzisiaj zmiany, one się mniej więcej bilansują. Jest to chyba pierwsza od wielu, wielu lat zmiana w systemie podatkowym, która nie kosztuje budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralna.
9: Zaproponowane zmiany podatkowe zapłacić mają bowiem największe firmy zarabiające ponad 1 000 000 zł rocznie oraz najlepiej zarabiający ryczałtowcy. Na proponowanych zmianach najbardziej skorzystają ci, którzy zarabiają więcej, wyliczała w TOK FM Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa Grant Thornton.
11: Taką największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. No bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3600 zł. Co w przeliczeniu na miesiące oznacza 300 zł więcej z kieszeni. No ale to pod warunkiem, że my się zbliżamy do tego progu prawie 15 tysięcy brutto.
12: Jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje się, że jeżeli mamy nawet większe dochody, to przez podatki okazuje się, że z zasady w portfelu zostaje nam mniej. Więc nasze wyższe zarobki nie oznacza, że my faktycznie więcej w portfelu mamy o ten wskaźnik, który zarabiamy, gdyż więcej płacimy podatku.
9: Dodał Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infaktu. W tym roku taka sytuacja czeka już co 7 podatnika. Jednocześnie na najbliższe 2 lata premier wykluczył obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej. Co najmniej 9 osób zginęło, a 15 zostało rannych w izraelskim nalocie na komisariat policji w strefie Gazy, przekazały źródła medyczne cytowane przez agencję Reutera. W oddzielnym nalocie na obóz dla uchodźców w Nauseirat zginęła 1 osoba. Medycy i źródła policyjne poinformowały, że wśród zabitych w siedzibie policji miejskiej, którą kieruje Hamas, było kilku funkcjonariuszy, w tym wysoko postawionych. Izraelskie wojsko poinformowało, że celem nalotu na obóz dla uchodźców był bojownik Hamasu. Nie skomentowało jednak ataku na komisariat policji. 3 tony śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego, wynika z opublikowanego wieczorem komunikatu Wód Polskich w Gliwicach. Powodem śnięcia ryb jest złota alga. Aby przeciwdziałać jej rozwojowi, między innymi wprowadzono zakaz korzystania z 6 sekcji i żeglugi w 5 sekcji kanału. Więcej na ten temat reporter TOK FM Grzegorz Kozioł.
2: Wśród odłowionych ryb znajdowały się przede wszystkim sandacze, leszcze, karpie i karasie. Działania prowadzą Wody Polskie w Gliwicach i jak podkreśla ich rzeczniczka Linda Hoffman, obecnie polegają one na patrolowaniu oraz zatamowaniu przepływu wody z kanału do zbiornika Dzierżno-Duże. Podwyższane są specjalne zastawki jazu piętrzącego.
4: Warto również wspomnieć, że nieco wcześniej sami wędkarze, którzy także patrolowali ten teren, założyli taką prowizoryczną zastawkę przy porę z worków z piaskiem w tym miejscu, gdzie nasi pracownicy zamontowali dodatkowy szandor zabezpieczający, za co bardzo serdecznie wędkarzom zresztą dziękujemy. Ponadto, jeżeli chodzi o 6 sekcję kanału Gliwickiego, od 17 sierpnia obowiązuje tam rozporządzenie porządkowe wojewody śląskiego, które mówi o zakazie korzystania z wód tej sekcji drogi wodnej.
2: Zakaz obejmuje spożywanie wody, kąpiele, połów ryb, pojenie zwierząt czy używanie wody do celów gospodarczych. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
9: Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją m.in. za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. Ukraińcy i Ukrainki, którzy w związku z wojną, choć nie mieli paszportu, przyjechali do Polski, do końca sierpnia muszą to zgłosić. Chodzi o osoby, w tym dzieci, które dotarły do Polski z aktem urodzenia czy ukraińskim dowodem osobistym i na tej podstawie dostały status uchodźcy UKR, mówi Warwara Wasylenkowa z Centrum Integracyjnego Baobab w Lublinie.
13: To osoby, które przyjechały po innym dokumencie, jakiś na przykład akt urodzenia i teraz już mają aktywny paszport zagraniczny. Takie osoby muszą zgłosić się do tego urzędu, żeby zaktualizować swoje dane paszportowe.
9: W takiej sytuacji trzeba zgłosić się do urzędu gminy, w której się mieszka. Choć część uchodźców jest w trudnej sytuacji, przyznaje Dorota Pedrycz-Guzek z Urzędu Miasta w Lublinie.
14: Mamy takie osoby, które dzwonią i to rzeczywiście może być problem, że do 31 sierpnia, pomimo, że złożyli wniosek o nowy paszport w konsulacie czy w ambasadzie ukraińskiej, tego paszportu nie otrzymają. No jest to trudna sytuacja, ale na sam fakt, że złożony został wniosek o wydanie paszportu, to my nie możemy niczego wprowadzić do bazy i z urzędu pewnie zostanie to zmienione tak czy inaczej.
9: Osoby, które nie dopełnią formalności do końca sierpnia, stracą status UKR, który ułatwia m.in. podjęcie w Polsce pracy. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. A teraz jeszcze pogoda. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 pokażą termometry maksymalnie w centrum, a nawet do 31 będzie na południu kraju. Dzień przed nami przeważnie z zachmurzeniem dużym, ale i możliwymi większymi przejaśnieniami. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie mogą wystąpić burze.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
15: Dobry wieczór w środę, a to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w środę z gośćmi domalowuję kolejny fragment portretu Polek i Polaków. Dzisiaj, przedstawiając Państwu opis audycji, sparafrazuję tytuł ciekawego raportu. Ten raport ma tytuł Polska na kozetce 2025, a ja proponuję Polak na kozetce. No, Polak, Polka też oczywiście. To dlatego, że łatwiej mi na naszym portrecie wyobrazić sobie kogoś z nas u psychologa, kto szuka tam pomocy, no ponieważ z jakimś problemem sobie nie radzi. Ale też namalujemy tych, którzy z porady nie chcą skorzystać, bo nie widzą ku temu powodów. Albo ich nie stać. Rzeczywiście we wspomnianym raporcie, który powstał na podstawie badań zrealizowanych przez agencję SW Research na zlecenie serwisu kliniki.pl, podkreśla się, że aż co piąty badany wskazał wysokie koszty terapii jako główną barierę niekorzystania z takiej pomocy. To, co optymistyczne, to dość wysoki wskaźnik tych, którzy w ostatnich 5 latach skorzystali z psychoterapii. To 22% populacji. W głównej części audycji będzie okazja, by o wynikach i wnioskach z badania porozmawiać szerzej, ale to nie jedyne wątki, które dzisiaj się pojawią. Ciekawi mnie, no i mam nadzieję, że Państwa również zaciekawi, samo zjawisko, wyraźnie bardziej obecne w naszym otoczeniu dzisiaj, jakim jest korzystanie z pomocy psychologicznej. Tu jest wiele czynników, by tylko wspomnieć o ciężkim czasie pandemii. Ale też niektórzy mówią o modzie. Że to podobno w niektórych kręgach jest w dobrym tonie, że ma się swojego terapeutę. Chciałbym też poruszyć wątek naiwności wielu z nas, szukających porad u wątpliwej jakości terapeutów, nieraz groźnych, którzy w sprytny sposób, powołując się na cenionych naukowców, proponują metody szarlatańskie. Tu inspiracją do sięgnięcia po ten temat był ciekawy artykuł w tygodniku Polityka pani Joanny Cieśli pod tytułem Biologia totalna. Nowa szarlataneria podbija rynek. Dziennikarka Polityki zapisała się na kilka sesji. Aż włos się jeży na głowie, jak to się czyta, nie mówiąc już o tym, że przeraża popularność tych teorii i szarlatanów w widocznej części społeczeństwa. Myślę, że dzisiejszy portret się Państwu spodoba, choć nie w każdym elemencie będziemy z niego dumni. Zapraszam. Jest już z nami pierwszy gość, pan dr Ryszard Kamiński, superwizor psychologii klinicznej, superwizor psychoterapii, Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór panu redaktorowi, dobry wieczór słuchaczom.
15: Zacząłbym najpierw od tego, co wyczytałem z takiego raportu, jaki pojawił się na początku tego roku. Raport pod tytułem Polska na kozetce 2025. No bo tam jest trochę takich danych, które nam ogólnie przedstawiają stan naszej trochę świadomości, jak rozumiem, bo na przykład możemy z tych danych, które tam zostały zebrane, dowiedzieć się, że w ciągu ostatnich 5 lat z pomocy psychoterapeuty, a przynajmniej odwiedził psychoterapeutę, co 5 Polak, przy czym w podziale na lata, co może też jest interesujące, największą grupę stanowią nasi rodacy w wieku 25-34 lata, to blisko 32%, do 24 lat 27,3%, 35-49 lat 24%, najmniej powyżej 50%. No i to jest właśnie pytanie, czy to dlatego, że w starszym pokoleniu korzystanie z pomocy psychoterapeuty było, no ja właśnie nawet nie wiem, czy niemodne, nie chcę użyć od razu tego słowa, ale po prostu wszyscy uważali, że sobie sami poradzą, albo nie było takiej dostępności, albo nie było takiej świadomości. I tak tym ludziom zostało, że najmniejszy jest ten odsetek osób właśnie, które korzystały z takiej pomocy. Jak pan ocenia te wyniki?
16: Pytanie jest sugerujące i właściwie ono udziela od razu odpowiedzi. To znaczy w dawnych czasach, jeśli można byłoby tak powiedzieć, w dawnym tysiącleciu, czyli na przykład 1900 z groszem, 90 któryś rok, pacjenci, którzy leczyli się na przykład w klinice, w której pracowałem na oddziale dziennym, często zwolnienie, które winno im się należało od psychiatry, chodzili do lekarza, jeszcze wtedy nie było lekarzy rodzinnych, do internisty, żeby przekwalifikować swoje zwolnienie na rzecz ewentualnie jakiejś choroby somatycznej, a nie choroby psychicznej. Dlatego, że dawne czasy były takie, które w porównaniu do teraz jest różnica oceny rzeczywistości takiego stanu psychicznego. Kiedy stan psychiczny, kiedy ktoś był nie taki, to często pacjenci mówili, wolę mieć zawał, wolę mieć coś z głową w sensie somatycznym, żeby na przykład neurolog bądź neurochirurg stwierdził, niż coś, co jest nienamacalne, coś, co świadczy o mojej słabości, coś, co świadczy o tym, że ja nie wytrzymuję stresu i kiedyś tak zwana choroba dyrektorska, że ktoś miał zawał, będąc dyrektorem przedsiębiorstwa, było to bardziej nobilitujące niż ktoś, kto miał nerwicę. To znaczy, jak miał nerwicę, to był taki trochę, przepraszam, nieudacznik, taki jakiś słaby na trudne czasy. Popatrzmy, minęło 30 lat i okazuje się, że dzisiaj ten trend poszukiwania odpowiedzi na to, co jest w tym człowieku nie takie, jest zupełnie odwrotny, że to, co właśnie badania mówią, że ludzie młodzi poszukują. Ale teraz dobrze byłoby się zastanowić na chwilę właściwie, czego ci młodzi poszukują. Bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że mówimy o psychoterapii, ale psychoterapia to jest jeden wielki worek, a właściwie bym powiedział wór, do którego społeczeństwo i niestety część fachowców, czyli ludzi, którzy rzekomo się znają, łącznie ze światem medycznym, wrzucają do tego wora wszystkiego. Więc może takiej trochę ABC merytorycznego rozróżnienia. Że najczęściej ludzie, kiedy w badaniach też czytałem, że kiedy idą do psychoterapeuty, to 75% ludzi, uważając, że idzie do psychoterapeuty, utożsamia, że idą do psychologa. Nic bardziej mylnego. Psycholog to jest ktoś, kto skończył uniwersytet, studia magisterskie, pięcioletnie, jednolite, jest psychologiem. Kończył psychologię. I co psycholog, na czym się zna? Zna się na diagnostyce tego, co jest ze stanem psychicznym człowieka. Zna się na różnego rodzaju uwarunkowaniach wynikających po prostu z życia człowieka. A z konfliktów, a ze stresów, a z kryzysów, a w ramach rozwoju człowieka młodego. Na tym się zna, czyli umie je de facto zdiagnozować. Ale żeby być bardziej wyspecjalizowanym, to co jest istotne, ewentualnie część psychologów, niestety bardzo mały odsetek psychologów, podejmuje studia, które nazywają się studia podyplomowe i kończą egzaminem, który nazywa się specjalista psychologii klinicznej. To taka dziedzina, która warunkuje o wiedzy tego, że pacjent, człowiek, a zaraz powiem dlaczego pacjent. Przypomnę, że tak jak jest z łaciny i między innymi o tym Viktor Frank pisał, że pacjent to jest człowiek cierpiący. Więc jeśli ktoś cierpi, dlatego jest pacjentem, nie klientem. I wracamy do tego, że psycholog kliniczny umie zdiagnozować bardziej głębsze zaburzenia, czy stanu psychicznego, czy zaburzeń wynikających na przykład z różnego rodzaju udarów, wypadków, czyli neuropsycholog, zaburzeń somatycznych, ktoś ma wrzody, ktoś ma nowotwór, ktoś ma stopę cukrzycową, cierpi, jego stan psychiczny cierpi. To jest ktoś, kto nazywa się psychosomatyk. Zajmuje się też dziećmi, ich stanem rozwojowym, czyli psycholog kliniczny umie zróżnicować, jak w dynamice rozwojowej dziecka, człowieka, który dorasta, adolescenta, jak się pewne fazy przebiegają, czy są w miarę zdrowe, czy niestety patologiczne. I analogicznie z człowieka dorosłego. I mamy wtedy specjalistę psychologii klinicznej, który raczej dobrze się zna, bo nabywa kolejne 4 lata wiedzy z egzaminem państwowym, tego, jak zaburzenie człowieka funkcjonuje i na ile ono mieści się w granicach normy, bo nie każde zaburzenie od razu przekracza pewną normę. Nie każde zaburzenie należy leczyć. I to mamy dopiero bazę diagnostyczną. I część ludzi, ja bym powiedział nawet, że 90% ludzi, nie część, wielką część, ludzi idzie ze swoimi problemami do, i teraz, winna pójść do psychologa, winna pójść do psychologa klinicznego. Niestety większość nie różnicuje to, jeśli mówimy o społeczeństwie, idzie do psychoterapeuty. Jaki jest problem, że idzie do psychoterapeuty? Ono taki, że część psychoterapeutów, nawet bym powiedział większość obecnie, albo co najmniej połowa, nie jest psychologami. Psychoterapeutami nie są, są psychoterapeuci, nie są psychologami. Czyli nie mają tej wiedzy diagnostycznej, nie są lekarzami. Mhm. Nabywają tej wiedzy w studiach, które nazywają się psychoterapeutyczne i to dobrze, że się tego uczą, ale niestety ta baza wiedzowa nie jest tożsama z samym wykształceniem bazalnym, które na przykład stanowi bądź lekarz, bądź psycholog. Oczywiście są różne informacje mówiące o tym, dlaczego nie jest tak, a mogłoby być, że psychoterapeutą mógłby zostać jedynie ten ktoś, kto skończył psychologię, oby jeszcze zrobił psychologię kliniczną, czy mamy pełną diagnostykę i zajął się psychoterapią. Psychoterapia, czyli to jest coś, co pozwala leczyć to zaburzenie metodami psychologicznymi. Ale niestety część psychoterapeutów leczy, i teraz pytanie, czy się zna na tym, co leczy, czyli umie zdiagnozować? A druga rzecz, że przecież mam wiedzę, no jestem superwizorem, sporo ludzi weryfikuje, którzy się uczą tejże psychoterapii, że pacjenci nie przychodzą na leczenie. Przychodzą, bo mają swoje kryzysy, mają swoje konflikty, nie radzą sobie w pracy, nie radzą sobie w rodzinie, z mężem, z żoną. I ten rodzaj pracy nie musi być podejmowany w ramach psychoterapii, leczenia, tylko na przykład poradnictwa psychologicznego. I znowuż, co jest ciekawe, z mojej perspektywy, część, znowuż nie wiem, czy większość, czy mniejsza część, ale psychoterapeutów nie leczy. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, często nie kończąc psychologii. To znaczy, że udzielają pewnych porad, mówią, co jest dobre, co jest złe. Nazwijmy prawdziwy psychoterapeuta nie zajmuje się oceną moralną, nie zajmuje się tym, co jest dobre czy złe, tylko próbuje zrozumieć z pacjentem, co w nim jest zaburzone. Dlaczego na przykład ma cały czas podwyższony poziom agresji? Dlaczego pomimo sukcesów finansowych, społecznych, nawet statusu społecznego, przeżywa lęki, nie zamknie oczu wieczorową porą, bo się boi. Czego się boi, skoro ma wszystko? No i na skróty można by powiedzieć, że tego, czego nie ma, nie ma własnej tożsamości. Obawia się tego, co ma w sobie. Ja ostatnio na wykładzie powiedziałam, że to jest takie nawet przykre, że człowiek, kiedy zostaje sam ze sobą, się boi. Kiedy paradoksalnie mógłby się bać wroga, mógłby się bać, przepraszam, Niemca czy Ruska, jak to kiedyś się mówiło, ale nie siebie. A dzisiaj społeczeństwo niestety coraz bardziej się boi tego, co ma wewnątrz samego siebie, czyli jednostki boją się ze sobą być. No i popatrzmy na młodych, co się dzieje. Mają wszystko, mają media, mają możliwości komunikacji, nie mają barier wręcz komunikacyjnych, bo wystarczy WhatsApp, wystarczy i te wszystkie inne MailChimp i tak dalej, ale kiedy jest sam ze sobą, nie wie, co się dzieje. Nie wie, jakie jest zagrożenie, bo zagrożenie tkwi w nim. On sam dla samego siebie jest nieznany. I teraz różnicowanie jest takie, że do psychologa oczywiście należy pójść po poradę psychologiczną. Psycholog nie udziela mądrości życiowych, bo on się na tym zna. On się ma wiedzę, winien się dzielić wiedzą, którą nabył w czasie uniwersyteckich studiów. Psycholog kliniczny, który niestety został pomniejszony, trochę nie ukrywam, przez NFZ, gdzie nie są wyceniane punkty w ramach specjalizacji psychologa klinicznego adekwatnie. Psycholog kliniczny ma dobrą diagnostykę i dopiero psychoterapia przez psychoterapeutę jest leczeniem tego zaburzenia. Mhm. To tak bym opowiedział taką historię leczenia i poradnictwa. Na Zachodzie na przykład nazywany jest często takim counselor, czyli takim pomocnikiem, takim doradcą. I często ludzie i to mówią, panie, co ja mam zrobić? Jestem z żoną i niestety, czy stety, poznałem inną, bardzo fajną kobietę. Co ja mam zrobić? I teraz normalnie psychoterapeuta nie odpowie na pytanie, co ma zrobić, bo nie na tym się polega psychoterapia, tylko może jest pacjent zaburzony na przykład osobowościowo, że mu trudno dokonać wyboru, bo chciałby jedno i drugie, bo ma na przykład takie rozszczelnienie w osobowości, nazywamy, taką dysocjację, które dwa kawałki w nim, każdy chce czegoś innego, ale jeden jest kręgosłup i się ze sobą niestety nie mogą zgodzić te dwa kawałki. I bywa, że w konsekwencji tego rodzaju zaburzenia pacjent w konsekwencji popełnia samobójstwo, bo nie umie dokonać wyboru. A każdy wybór jest eliminacją innych możliwości, a nie chciałby stracić jakichkolwiek.
17: Nie, chciałem tylko może teraz trochę przekierować naszą rozmowę bardziej właśnie na stronę naszą, tak? Nie środowiska właśnie, tylko osób, które być może nawet nie wiedzą, czy mogą i powinny skorzystać z takiej pomocy, bo te nasze środowe audycje nazywam w skrócie portretem Polaków. No i właśnie zaczęliśmy od tego, że ktoś powie sporo, bo właśnie ta 1/5 korzystała z takiej wizyty przynajmniej. Tam jest cała masa w tym badaniu różnych innych danych z podziałem na wiek, o czym żeśmy już powiedzieli, ale też na miejsce zamieszkania. W jakim sensie, od razu powiem, zaskoczyło mnie to, że najwyższy wskaźnik tych, którzy w ciągu ostatnich 5 lat byli u psychoterapeuty, dotyczy miast do 20 tysięcy mieszkańców, a zawsze odnosiłem wrażenie, że właśnie to jest ten rodzaj pewnego wstydliwego kłopotu, który w małych miejscowościach się raczej ukrywa. No ale tak wyszło w tym badaniu. Natomiast no, to, co wydaje mi się, że jest szalenie istotne, to, no, to żeby właśnie trochę podpowiedzieć nam, żeby podjąć taką decyzję, to co się powinno zaobserwować u siebie. W tym badaniu, do którego znowu wracam, jest takie pytanie, jeśli korzystałeś z psychoterapii, co skłoniło cię do podjęcia tej decyzji? I największy odsetek, bo prawie 59% odpowiedziało, problemy emocjonalne, na przykład lęk, depresja. No 20%, nieco ponad, stres zawodowy, 18,6% problemy rodzinne lub w relacjach. No tylko właśnie, kiedy powinniśmy powiedzieć sobie tak, to jest ten moment, w którym ja sam sobie nie poradzę, albo my sobie nie poradzimy, jeżeli jest jakiś problem właśnie związany z relacjami, albo, no bo często, prawda, ludzie też nie korzystają, bo myślą, przecież sobie poradzę, no.
16: Panie redaktorze, sprawa nie jest taka prosta do jednoznacznego określenia. Dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy patrzyli na czubek góry lodowej i ktoś ma zaburzenia emocjonalne, można by kwalifikować tego kogoś do tego, żeby ewentualnie zgłosił się po pomoc. Ale ja zrobię dwa kroki do tyłu. Dlaczego to jest tak, że ewentualne problemy emocjonalne warunkują zgłoszenie się na leczenie? Bo może te przecież problemy emocjonalne wynikają na przykład z tego, że młodzież, dzieci, dzisiejsze młode pokolenie nie umie ze sobą być w takiej kategorii, że na przykład przeżywam jakąś frustrację, przeżywam jakieś napięcie, nie muszę od razu biec do lekarza, nie muszę od razu iść na korepetycję, może trzeba wykazać się większą cierpliwością, czyli tego, co ja ze swojej perspektywy oceniam nasze społeczeństwo, szczególnie młode, że nie są uczone, nazwijmy to się kiedyś nazywało, osobowościowego charakteru. Czyli, że ten charakter jest bardzo rozmyty, że ta tożsamość z byle jakiego powodu małego zadraśnięcia powoduje od razu krzyk histeryczny, lęk, bo ktoś na mnie spojrzał, to ja się boję, ktoś mnie szturchnął, to znaczy, że jestem ofiarą przemocy seksualnej. Czyli uważam, że jest niestety nadwrażliwość na ocenę siebie samego, co wynika z kolei z takiej pewnego rodzaju pośród młodzieży izolacji, z tak zwanego codziennego życia. Kiedyś dziecko funkcjonowało z innymi rówieśnikami. Dzisiaj większość rodziców wozi dzieci do innych dzieci. Przepraszam, trochę jak wizytę do zoo. Pojedziemy do dzieci, żebyś mógł się pobawić z dzieckiem. Kiedyś dziecko obijało się o drugie dziecko. Kiedyś dziecko funkcjonowało pośród innych dzieci. Oczywiście były formy przemocy rówieśniczej, ale nie było to powodem, żeby jakiekolwiek było nadużycia, aż takie jak dzisiaj. I nie było takiej przewrażliwienia ze strony rodziców, Boże Święty, to dziecko zgwałcą, pobiją, ukradną, nie wiadomo, Bóg wie, co zrobią. Dzieci były bardziej z dziećmi, dzisiaj popatrzmy, co się dzieje, rodzice dzisiaj za dzieci żyją, rodzice za dzieci decydują. Rodzice decydują, co dla dzieci jest, a dzieci nie mają takiej możliwości, żeby się, przepraszam, poparzyć. Dzieci nie mają takiej możliwości, żeby się poparzyć jako metafora, jako coś, co by powodowało, żeby te dzieci się obijały o siebie. I to powoduje taką bańkę, że właśnie to, co pan redaktor mówił, że to napięcie emocjonalne jest nie do wytrzymania. Oczywiście można nie wytrzymywać, ale trzeba zróżnicować, czy ten rodzaj napięcia emocjonalnego kwalifikuje na leczenie, a nie o tym, żeby na przykład zadbać. Rodzice często przychodzą z dziećmi, z młodzieżą, bo te dzieci z tymi rodzicami nie rozmawiają, nie mają bliskości, nie mają kontaktu. Popatrzmy dziś, jak rodzic idzie w telefon, patrzy, dziecko małe ma rok, dwa, trzy, patrzy w telefon. Co będzie za lat 10? Dziecko będzie się przerażało tym, że są inne dzieci. Dzieci nie budują więzi, nie powodują bliskości, która z kolei stanowi o poczuciu bezpieczeństwa. Jeśli w tym wszystkim dojdziemy za chwilę do momentu, że to dziecko jest emocjonalnie nieogarnięte, no to nic dziwnego, że ono będzie szło do terapeuty, żeby z nim porozmawiać, podzielić się, że ma kolegę, podzielić się, że ktoś na niego brzydko powiedział. Mhm. Czyli paradoksalnie to, co winno być realizowane i było od zarania dziejów normalnie w tak zwanym domu, dzisiaj tego nie ma. I z mojej perspektywy często ten terapeuta staje się takim zastępczym rodzicem, zastępczym przyjacielem, zastępczym kimś bliskim. Jakże często ja słyszałem u swoich pacjentów, jest pan pierwszy, któremu w życiu powiedziałam, czy powiedziałam to, a to. Pomimo tego, że lat ktoś ma 30, 40 czy 50. Terapeuta staje się przyjacielem, tylko trzeba pamiętać o jednym, że terapeuta nie jest przyjacielem. Terapeuta jest od tego, żeby wyleczyć to, że ten ktoś nie umiał odnaleźć kogoś bliskiego, że ten ktoś nie wszedł w relacje intymne, że ten ktoś nie odważył się. Życie to jest przecież cały czas ryzyko. Często ludzie uciekają od ryzyka, licząc na to, że im się uda. A to powoduje jeszcze bardziej większą izolację. I teraz jeśli dzisiaj my jesteśmy przecież zwierzętami stadnymi, my potrzebujemy drugiego człowieka, tylko że my coraz bardziej stwarzamy sobie tego drugiego człowieka w postaci hybrydy. Czyli daleko, ważne, żeby był, ja chcę się bardzo zakochać, chcę, żeby był ze mną blisko, ale tylko i wyłącznie na moich warunkach. Jeśli nie jest tak, jak ja chcę, to będę jak małe dziecko, które przegrało w grę, będę płakał, będę cierpiał, będę przeżywał gehennę i w związku z tym pójdę do terapeuty. Tylko co terapeuta mi powie? Że świat jest zły? Nie, świat jest taki, jaki jest. Jeśli terapeuta zastanowi się razem z pacjentem, dlaczego masz pasmo nieudanych decyzji? Co takiego robisz, że w swoim życiu powracasz na przykład do takiego zaklętego kręgu, że musisz powtarzać swoją autodestrukcję? Musisz przeżyć pomimo tego, mamy teraz film Dom Zły, kiedy mamy... Dom Dobry. Mamy sytuację analogiczną, że poszukujemy bliskości i miłości, ale nieświadomie zrobimy wszystko, żeby powtórzyć to, że kiedyś ktoś mnie bił, ktoś był dla mnie przemocowy, a ja byłem ofiarą. Nie chcę być ofiarą, ale niestety w mózgowiu zapisało się, że to, że byłem ofiarą, paradoksalnie umiałem sobie z tym radzić. To jest takie ciekawe w osobowości człowieka. Czyli wracając, kiedy idziemy na terapię? Wtedy, kiedy już nie jestem w stanie wytrzymać. Ale nie wtedy, kiedy mam 37 temperatury bądź 37,5, tylko wtedy, kiedy mam 39, 40. Kiedy rzeczywiście...
17: No i teraz jest... Tak. I teraz jest taki szalenie ważny moment, bo chciałbym, żeby to się koniecznie znalazło w naszej rozmowie, a zostało nam te 6, góra 7 minut. No bo też, ja powiem oczywiście to w dużym skrócie, w niektórych przynajmniej środowiskach chodzenie na terapię jest traktowane też jako pewnego rodzaju rzecz w dobrym tonie. Mieć,
16: Z Ameryki nie tylko McDonald's przyszedł i Pepsi Cola.
17: No właśnie, ale jednocześnie temu zjawisku towarzyszy coś, co można by nazwać wykorzystywaniem właśnie takich oczekiwań społecznych, patrz, oczekiwań rynkowych. Niedawno w tygodniku Polityka pojawił się taki artykuł o biologii totalnej i tam jest opisane właśnie to, to coś, ta totalna biologia, a także recall healing, a więc metody, które też się właśnie pojawiły, przywędrowały do Polski 20 lat temu i jak to ocenił jeden z profesorów z Akademii Leona Koźmińskiego, to nurt medycyny alternatywnej i psychologii alternatywnej, który bazuje na bardzo kontrowersyjnych koncepcjach, można ją klasyfikować jako pseudonaukę, ale okazuje się, że mnóstwo ludzi, no trochę jak ćmy do światła, szukają tego typu no właśnie terapeutów, tak, właśnie pseudoterapeutów i oni biorą ciężkie pieniądze za, no ten artykuł jest przerażający, no za no chore teorie, które przekazują ludziom, na przykład, że pieprzyk na skórze lub czerniak powstaje z powodu konfliktu splamienia, bo na przykład nastolatkę ktoś podglądał pod prysznicem. Nie będę dalej rozwijał tego wątku.
16: Panie redaktorze, ale odpowiedź jest bardzo, przepraszam, bardzo prosta.
17: Tylko właśnie chodzi mi o to, żeby pan się do tego odniósł. Co mamy zrobić w sytuacji, kiedy z jednej strony czujemy, że jest taka potrzeba, a jednocześnie no, widać, ile jest na tym rynku zagrożeń.
16: No dobrze, ale znowu bym krok do tyłu zrobił, panie redaktorze, bo pytanie jest, dlaczego i jaka jest kategoria ludzi, że poszukują bardzo prostych, łatwych i szybkich rozwiązań, bo to takie społeczeństwo coraz bardziej się kreuje. Za pieniądze, mieć pieniądze, ale nie ciężko pracować, żeby po prostu sobie spokojnie, dobrze żyć, iść ze swoją chorobą, ale tak zrobić, żeby dostać 3 krople, żebym był zdrowy. I to jest chore. To znaczy, że prawdziwa psychoterapia wymaga ciężkiej pracy nad sobą, odkrywaniem siebie, swoich zaburzeń, swoich przekonań, swoich patologicznych uprzedzeń, tego wszystkiego, co mam w sobie. Jeśli ja idę do lekarza, bo niektórzy tak traktują psychoterapię też, że idę do psychoterapeuty i psychoterapia mnie nie leczy. Nic bardziej mylnego. Nie ma czegoś takiego jak psychoterapia. Psychoterapia jest wynikiem relacji tego, który się zna na zaburzeniach stanu psychicznego z osobą, która ten stan zaburzenia psychicznego ma. Jeśli ten ktoś idzie po tabletkę, idzie po krople, idzie po dotyk, idzie po, wymyślę sobie, pióro niedoperza, to znaczy, że on szybko chce być zdrowy, nie ma to nic wspólnego z leczeniem i z psychoterapią. A dlaczego tak jest? Bo właśnie społeczeństwo jest coraz bardziej idzie w kierunku tego, co jest właśnie paradoksalnie, pomimo tego, że coraz więcej mamy technologii, badań naukowych, mamy wszystkiego prawie, że możemy sprawdzić w internecie, ale trzeba pamiętać, że człowiek z natury ma myślenie magiczne. Jeśli spojrzy w lewo, plunie 3 razy w prawo, będzie żył. Jeśli się pomodli w tą stronę czy w tamtą, będzie był miał szczęśliwy. My jesteśmy też magiczni. My ulegamy jak małe dzieci takiej magii. Przepraszam, za chwilę będą święta. Niech pan zobaczy, panie redaktorze, co się dzieje z ludźmi. Szału dostają, bo każdy musi mieć prezent, bo są święta. Z Panem Jezusem czy z Bożym Narodzeniem już to nie ma nic wspólnego. Popatrzmy, co było przed chwilą na 1 listopada. Magia. Co miałby to zmienić dla zmarłych, że pierwszy raz w roku polecę z 5 doniczkami? Nic. Ale magia jest taka, że jak pójdę, to będę się czuł lepiej. I my jesteśmy niestety pomimo XXI wieku wchodzimy w takie właśnie sytuacje, w których miałam pacjentkę, która miała niestety nowotwór piersi, jeździła po jakąś wodę do Warszawy, żeby się tej wody jakoś tam, która miała coś w sobie, no niestety szybko zmarła. Smutne, ale prawdziwe. I teraz chodzi o to, że tego rodzaju, to co pan redaktor mówi, czy w polityce, no tych magii, takich okoliczności, które miałyby uratować człowieka, już pomijam religii różnego rodzaju magicznych, to tego rodzaju niestety będą się pojawiać jak grzyby po deszczu specjalistów, mentorów, coachingów. Nie będę wymyślał tych różnych od well-being i tak dalej, ale tak naprawdę tego się nie mówi. Ale życie jest po prostu ciężkie, trzeba pracować. Trzeba w swoim fachu być mistrzem. Trzeba niestety być w tym fachu cierpliwym. Kiedy ja mówię na przykład dla młodych terapeutów, chcesz być dobrym terapeutą? No chciałbym być. A jak myślisz kiedy? Najwcześniej za 25-30 lat, kiedy będziesz ciężko pracował nad sobą. To wtedy dopiero może będziesz dobrym terapeutą. Nie wcześniej. Jeśli ktoś chce być wcześniej dobrym, zbierać kasę, to tylko ewentualnie w tak zwanych social media można zostać influencerem, celebrytą. To się szybko robi, ale niestety nie daje to wewnętrznego spokoju, rozwijania i bycia w tym fachu mistrzem. Dzisiaj młode pokolenie pytam, w czym ty chcesz być dobry? Nieważne, ważne, żeby dużo zarabiać. To jest droga donikąd i niestety tego mamy coraz więcej. I wtedy mamy i leczenia, i tego zaburzeń, i tej magii. No jak grzyby po deszczu. Nie ma to nic wspólnego z ciężką pracą, a psychoterapia jest ciężką pracą.
17: Bardzo dziękuję za te wszystkie wskazówki, bo no, to jest szalenie ważne i taką między innymi też rolę powinny pełnić tego typu audycje, aby podpowiadać i wskazywać, bo no, przerażony czasami jestem właśnie, jak chociażby to, co pan powiedział, można stracić życie dlatego, że się wierzy w jakąś cudowną wodę. Dokładnie. Z takiego czy innego miejsca. Bardzo dziękuję. Pan dr Ryszard Kamiński, superwizor psychologii klinicznej, superwizor psychoterapii Zachodnio-Pomorski Instytut Psychoterapii był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę. A teraz gościem audycji jest pani dr Emilia Rutkowska, specjalista, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i supervisor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wojewódzki konsultant do spraw psychologii klinicznej województwa zachodniopomorskiego, Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Ośrodek Terapii Rodzin i Psychoterapii Kamienica. Dobry wieczór.
18: Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór.
17: Zacznę może od pytania, czy dla Pani taka informacja, że około 20% Polaków, jakieś 6 milionów, można by w związku z tym powiedzieć, w ostatnich 5 latach skorzystało z pomocy psychoterapeuty. To jest no, dobra wiadomość, czy właściwie, znaczy z jednej strony może dobra, że skorzystała, ale z drugiej może strony niedobra, że no właśnie, że aż tyle osób może potrzebuje takiej pomocy.
18: To znaczy, rzeczywiście byłam zaskoczona, że ta liczba wydaje się dosyć duża, ale z drugiej strony wydaje się, że tak naprawdę społecznie teraz jest dosyć dużo trudnych różnych wydarzeń, jakby takich kryzysowych, i pandemia, i wojna za naszą granicą i tak dalej, więc podejrzewam, że tych czynników stresogennych jest dużo. A z drugiej strony część osób, jeżeli chodzi o psychoterapię, korzysta z niej w takich celach rozwojowych. Chce poznać siebie, lepiej rozumieć swoje emocje, czuć się bardziej komfortowo, więc to ma dwa wymiary, dwie strony.
17: Ale też co wynika z badań i raportów, blisko 1/5 może by i nawet chciała skorzystać, ale nie ma na to pieniędzy. Jest to po prostu za drogie. Czy to oznacza, że w jakimś sensie ten rodzaj pomocy, no i tutaj za chwilę będę panią właśnie dopytywał, czy to nie jest też taka pomoc, która powinna w jakimś sensie być elementem po prostu państwowej służby zdrowia. Czy to też nie jest właśnie jakiś sygnał, że coś tu z tym systemem jest nie najlepiej?
18: No na pewno zwiększona dostępność do usług psychologicznych, psychoterapeutycznych, no byłaby czymś, czego byśmy sobie życzyli. No jest tak w modelu chociażby szwajcarskim, gdzie tam właściwie w praktyce nie funkcjonuje prywatna opieka psychologiczna, psychoterapeutyczna. Wszystko odbywa się raczej w ramach no właśnie państwowej służby zdrowia. Natomiast no u nas rzeczywiście te kolejki i oczekiwanie do specjalistów jest dosyć długie, no a prywatna terapia w gabinetach jest dla pacjenta kosztowna.
17: A jak pani ocenia zjawisko, które też często pojawia się, przynajmniej w przestrzeni medialnej, wyraźnego wzrostu problemów psychicznych wśród dzieci i młodzieży? To oczywiście najczęściej jest sklejane z tym nowym, powszechnym zjawiskiem obecności dzieci w sieci, tak, w szeroko rozumianym internecie. Te nowe narzędzia pozwalają na nowe, często groźne metody właśnie poniżania, dokuczania. Ale czy to też nie jest zbyt duże uproszczenie, bo zbyt wiele rzeczy, czasami odnoszę wrażenie, jest zrzucane właśnie na te nowe technologie. Natomiast faktem jest, że jest bardzo niepokojące zjawisko problemów psychicznych, psychologicznych z dziećmi. Nawet dramatycznym tego dowodem są wskaźniki samobójstw.
18: No tutaj trudno jest tak dokładnie ocenić, czy rzeczywiście jest tak, że te problemy narastają wśród dzieci i młodzieży, czy jest tak, że jest większa świadomość i osoby chętnie zwracają się o pomoc, czyli przeżywając jakieś trudności, jednak to ujawniają, jednak o tym mówią i jakoś zwracają się czy do dorosłych po pomoc, czy do specjalistycznych placówek.
17: No i teraz, skoro już się mamy zwrócić, to jest pytanie... Do kogo? Tutaj się powołam też na badanie, które co prawda było realizowane w połowie ubiegłego roku, a przynajmniej wtedy pojawiło się opracowanie tego badania wykonane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej i Psychoterapii EBP. Raport miał tytuł Potrzeby i preferencje Polek i Polaków w zakresie usług psychoterapeutycznych. No i tam blisko 70% badanych uznało, że psychoterapeuta powinien mieć wykształcenie psychologiczne bądź lekarskie ze specjalizacją z psychiatrii. Czy to jest takie nasze podskórne myślenie, że no skoro już jest problem i oczekujemy, że ktoś nam skutecznie pomoże, to właśnie, że takie osoby będą się nami zajmować i że tak powinno być?
18: No, jeżeli tak wyszło z badań, że takie są oczekiwania, no to pewnie ludzie tego oczekują. Znaczy ja myślę, że to w ogóle kto jest psychoterapeutą w Polsce i do kogo się zwrócić i kto w ogóle może świadczyć takie usługi, w tej chwili jest bardzo złożonym problemem, bo na poziomie, jakby można na to pytanie trochę odpowiedzieć, że psychoterapeutą w Polsce może być każdy, jeżeli chodzi, bo nie ma jakby jasnej prawnej regulacji. Znaczy jeżeli chodzi o możliwość zarejestrowania gabinetu psychoterapeutycznego, to właściwie w tej chwili, jeżeli chodzi o prywatne gabinety, nie jest to w żaden sposób weryfikowane. Jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia czy publiczną służbę zdrowia, to właściwie mamy też różne przepisy, które określają i dają nam takie rozumienie, kto to jest psychoterapeuta. Natomiast te przepisy też są nieco rozbieżne. To znaczy część przepisów, czyli tutaj ustawa, jeżeli się nie mylę, o ochronie zdrowia psychicznego, mówi, że to może być magister lub lekarz i nie doprecyzowuje konkretnie jakiego kierunku. Natomiast akty wykonawcze już doprecyzowują, że w tej chwili w Polsce w ramach publicznej służby zdrowia może to być lekarz, może to być psycholog, ale to może być też socjolog, pedagog jako bazowe wykształcenie, plus oczywiście ukończony kurs psychoterapii albo właściwie uprawnienia do świadczenia usług psychoterapeutycznych w Polsce daje możliwość już ukończenia drugiego roku psychoterapii. Więc to jest bardziej sprecyzowane i jeżeli chodzi o fundusz, Narodowy Fundusz Zdrowia i Publiczną Służbę Zdrowia, to ona trochę za beneficjenta psychoterapii weryfikuje takie kwalifikacje formalne. Natomiast prywatny rynek nie jest regulowany w ogóle, no i rzeczywiście klient musi sam dokładnie sprawdzić i takie kwalifikacje formalne psychoterapeuty, jeżeli chce dobrze trafić, no i takie subiektywne kryteria wyboru terapeutów, na ile ta osoba jakby mu pasuje, co przyznam, że nie jest łatwe dla przeciętnego klienta, bo nawet ja pracując na uniwersytecie i rozmawiając ze studentami czwartego roku, jak dyskutowaliśmy i w ramach ćwiczenia dałam im zanonimizowane opisy kwalifikacji psychoterapeutów, trochę pytając ich, do kogo by poszli, do kogo nie, to sama byłam zaskoczona, że nawet osoby, które niedługo wejdą w świat taki profesjonalny, niekoniecznie były w stanie odróżnić taką marketingowy opis terapeutów, a za tym niekoniecznie stały realne kwalifikacje czy kompetencje od no właśnie jakichś takich rzetelnych informacji dotyczących kwalifikacji. Jak idziemy do lekarza, to wiemy, że ten system w Polsce lekarski, są izby lekarskie, są i sprawy wykonywania zawodu i jest to w jakiś sposób regulowane i możemy mieć pewność, że osoba, do której idziemy, jest jakoś zweryfikowana. Jeżeli chodzi o psychoterapeutów w ramach publicznej służby zdrowia, jest to dookreślone w ramach prywatnych gabinetów niekoniecznie i rzeczywiście dosyć dużą pracę, jeżeli chodzi o wybór psychoterapeuty, musi dokonać tego sam klient. Nie zawsze klienci są rzeczywiście świadomi, jakimi kategoriami mieliby się tutaj posługiwać przy wyborze, a i tak to jest trudne sprawdzanie formalnych kwalifikacji terapeuty, wydaje mi się, z perspektywy takiego przeciętnego użytkownika.
17: No ale to przyznaję, że to, co pani mówi, jest bardzo niepokojące, prawda? No bo jeżeli mówimy o lekarzu dusz, jeżeli mówimy właśnie o tej sytuacji wielkiego problemu wśród dzieci i młodzieży, które często są pogubione w tym dzisiejszym świecie, no to chcielibyśmy jednak oczekiwać, że taka osoba znajdzie jak najlepszą i najbardziej wykwalifikowaną pomoc. Tutaj rzeczywiście dziwi to, że od bardzo dawna trwa praca w parlamencie nad dwoma chyba ustawami. Ustawa o zawodzie psychologa oraz o samorządzie zawodowym psychologów. Jest też projekt poselski ustawy o zawodzie psychoterapeuty oraz samorządzie zawodowym, bo są dwa. Jeden jest z Ministerstwa Pracy, Polityki Społecznej i Rodziny, a drugi właśnie z projektem poselskim. I mimo, że od wielu miesięcy próbuje się coś z tym projektem zrobić, to nie bardzo to idzie, a jednocześnie te projekty, które są poddawane konsultacjom właśnie ze środowiskiem, no są mocno krytykowane w tych konsultacjach. Tutaj znalazłem informację, że wzięło udział ponad 7,5 tysiąca uczestników. I bardzo ich to niepokoi, że dzisiaj na przykład do prowadzenia właśnie praktyki psychologicznej, tak się przynajmniej w tych projektach proponuje, wystarczy 1200 godzin odbytego szkolenia. No to jest wszystko chyba dla nas przynajmniej, no, laików, ale jednak niepokojące, jak pani jako fachowiec na to patrzy.
18: To znaczy, myślę, że tak, no, na pewno bardzo ważne jest bazowe wykształcenie, tak? Czyli to, że ktoś wcześniej skończył studia o profilu takim, który jest związany z pracą z człowiekiem, tak? Czyli to jest jakby dużo więcej godzin tak naprawdę pracy już na tym poziomie magisterskim, jeżeli chodzi o studia psychologiczne, studia pedagogiczne, czy studia, jeżeli chodzi o studia medyczne, tak? Socjologiczne. Natomiast 1200 godzin, no to jest kolejny etap szkolenia teoretycznego, który trwa zazwyczaj kilka lat, 4 do 5 lat. Oprócz tego szkolenia teoretycznego, no to jeszcze jest praca terapeutyczna własna, która też jest jakby wielogodzinna. Dalej jest wiele godzin pracy superwizyjnej, gdzie osoby, które są psychoterapeutami, pracują pod nadzorem doświadczonego psychoterapeuty o statusie superwizora. No i jeszcze są staże kliniczne do tego, czyli staże w miejscach, które prowadzą psychoterapię i na koniec jest egzamin. W tej chwili te egzaminy odbywają się w towarzystwach zawodowych, nadające tytuły i uprawnienia certyfikowanych psychoterapeutów. W tej chwili na mocy przepisów jest przygotowywany też program specjalizacji z dziedziny psychoterapii. Właściwie chyba najnowsze informacje są takie, że program jest gotowy, przechodzi tylko w tej chwili jakby akceptację i konsultacje. Natomiast no to też będzie wtedy egzaminy, między innymi będzie się zdawało w Centrum Egzaminów Medycznych. Będzie według projektu ustawy taka dwutorowa ścieżka. Albo będzie to właśnie w Centrum Egzaminów Medycznych zdawane, albo dalej w towarzystwach zawodowych. No ale to jaki projekt jakby i ostatecznie jak będzie wyglądała ustawa, no to jeszcze na to czekamy.
17: No, by coś właśnie się w tej sprawie ruszyło. A czy w obecnym systemie albo w tym projektowanym jest też przewidziany jakaś forma nadzoru czy monitoringu pracy takich osób? No bo znów wrócę do tego wątku. No, wydaje się, że to jest szalenie ważne, abyśmy mieli pewność, że tą naszą skołataną duszę próbuje ktoś naprawiać najlepiej, jak to tylko możliwe, przygotowany. No, lekarze mają swoją izbę lekarską, już nie mówiąc oczywiście o innych formach kontroli ich pracy. A tu żywioł?
18: Znaczy, no, w tej chwili jest tak, że właściwie państwowego nadzoru takiego formalnego nie ma na dany moment i to rzeczywiście jest kłopot. Częściowy jest nadzór środowiskowy, to znaczy jeżeli ktoś należy do towarzystwa zawodowego typu Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, czy Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej, czy Polskie Towarzystwo Psychodynamiczne, tych towarzystw jest sporo, wymieniłam tylko przykładowe, no to w ramach towarzystw są komisje etyki, ale to dotyczy tylko terapeutów, którzy dobrowolnie chcą się zrzeszać i takiemu nadzorowi poddawać. No jakby to jest trzeci rodzaj, tak w cudzysłowie można powiedzieć, nadzoru, to jest superwizja. Nie jest to formalna kontrola, ale to jest taki nadzór merytoryczny, więc to poddawanie się superwizji już indywidualnie przez terapeutów, konsultowanie regularne i omawianie własnej pracy terapeutycznej z bardziej doświadczonym psychoterapeutą, właśnie superwizorem jest też jakby ważne. No i czasami też są wewnętrzne systemy jakości w ośrodkach terapeutycznych, ale właściwie każda z tych form na obecną chwilę jest dobrowolna i to też w kontekście pytania, jak wybrać psychoterapeutę, no to też między innymi na te elementy oprócz wykształcenia i jakby zwrócić uwagę, czy terapeuta się poddaje właśnie temu nadzorowi towarzystw zawodowych, czy korzysta z superwizji, no i tak dalej.
17: No ale to będę panią trochę męczył, dlatego że ja czasami odnoszę takie wrażenie, że właśnie za dużo się przerzuca na stronę pacjenta, już teraz tak nazwę ogólne. Wiele osób zwraca uwagę na przykład na to, że przed jakimś zabiegiem operacyjnym musi podpisać bardzo długi dokument, z którego ma wynikać, że on się zgadza, prawda, że na tego typu jakiś zabieg. Często są to bardzo skomplikowane procedury medyczne. No i można by sobie zadać pytanie, no na litość boską, no skąd ja mam wiedzieć, czy to jest najlepsze, co w moim przypadku można zaproponować? Dlaczego mam się zgadzać na coś, o czym nie mam tak na dobrą sprawę do końca pojęcia? No i zakładam, że podobnie jest tutaj. Pani powiedziała, że to sama osoba, która zgłasza się do terapeuty, musi ocenić, czy mu pasuje. No ale to często znaczy, też ja słyszymy o przypadkach, prawda, że ktoś jest, no nie wiem, miły, ciepły, sprawny, ale to wcale nie musi oznaczać, że jest najlepszym fachowcem. I kończę swoje przydługie pytanie takim cytatem, bo tu wydawca Maciek Stępurski przygotował znakomitą dokumentację i między innymi w niej znajduje takie zdanie pani doktor nauk medycznych Elżbiety Krawczyk-Pasławskiej, która mówi: zbyt mało mówimy o tym, że źle prowadzona psychoterapia może szkodzić. Mamy metodologię i możliwości do tego, żeby sprawdzać skuteczność i bezpieczeństwo stosowanych metod. No, skoro możesz szkodzić, no to sprawa jest naprawdę poważna.
18: To znaczy tak, do tej pierwszej części to ja sama na początku wspomniałam, tak, że rzeczywiście jest tak, że wybrać w tym gąszczu jest bardzo trudno, ale skoro nie, tej pierwszej selekcji nie przeprowadza powiedzmy, że państwo, tak jak w Narodowym Funduszu możemy mieć pewną gwarancję, że z racji przepisów, które są, ci terapeuci, którzy pracują jakąś wstępną selekcję kwalifikacji przeszli, no bo tego wymagają przepisy i jakby Narodowy Fundusz Zdrowia sprawdza dokumenty. Natomiast jeżeli chodzi o prywatną jakby część, no w tej chwili klient niestety musi sam weryfikować. Zgadzam się, nawet w sytuacji, w której nie bardzo się zna, no i trudno klientowi właściwie profesjonalnie ocenić CV swojego terapeuty, a trochę taka sytuacja jest, że jeżeli ktoś

0: dać dużo dobrego. Natomiast psychoterapia, która jest prowadzona, nie wiem, bez kwalifikacji, nieetycznie, nieumiejętnie, może także szkodzić. No i to jest, myślę, że ważna rzecz.
1: A czy w kodeksie psychoterapeuty jest tak jak w kodeksie lekarskim, po pierwsze, nie szkodzić? Czy to samo przez się tak uważa?
0: Znaczy, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ każde towarzystwo ma swój kodeks etyczny. Tak, jakby myślę, że jakby czy taki dokładnie jest zapis na to pytanie, jakby nie odpowiem, ale jest to no, oczywista zasada. Ale to dotyczy kodeks etyczny, dotyczy psychoterapeutów, którzy faktycznie posiadają kwalifikacje, którzy są zrzeszeni w stowarzyszeniach i oczywiście jakby dobro pacjenta, profesjonalizm, etyka jest tutaj no, przez kodeksy etyczne traktowano z należytą pieczołowitością.
1: No, nie chciałbym oczywiście, żeby ktoś mnie posądził, że chciałbym tutaj zrobić tak zwane lokowanie produktu i na pewno też nie chodzi o jakieś wskazywanie konkretnych nazw czy adresów, które można by polecić. No, niemniej jednak dobrze wiemy, że w takim obiegu czasami regionalnym, czasami ponadregionalnym mówi się, że no, nie wiem, ortopedia to świetna jest tam właśnie w Krakowie albo gdzieś tam, prawda? A kardiologia to znowuż gdzie indziej, a onkologiczne sukcesy najlepsze są tam właśnie w innym jeszcze ośrodku, czy ten obszar, o którym dzisiaj rozmawiamy, no również od strony właśnie takiej dobrej opinii można zidentyfikować.
0: Ja myślę sobie tak, że rzeczywiście jak myślimy o ośrodkach i ośrodkach, które mają dobre opinie, to są takie ośrodki, które jakby i spełniają kryteria merytoryczne, czyli wiąże się to z tym, że no, dbają o kompetencje i standardy zatrudnianych tam psychoterapeutów, które bardzo drugie kryterium to jest takie kryterium etyczne, czyli dbają o bezpieczeństwo pacjenta i o zasady etyczne. Terapeuci pracują pod superwizją, dbają o jakby no, tutaj pełen szacunek do pacjenta i zasady etyki. No i też dbają o takie kryterium ludzkie, relacyjne, myślenia jakby o człowieku i dbania o drugą osobę, więc myślę sobie, w taki sposób bym jakby na to odpowiedziała. Natomiast tutaj jeszcze a propos takich wątków marketingowych, że to też jest tak, że czasami no właśnie ośrodki, które oczywiście część, znaczy, że czasami ośrodki, które trudno w tym szumie marketingowym jakby znaleźć, tak, jakby instytucje, które są jakoś sensowne i no i tak to wygląda. No, ale właśnie ze względu na tutaj to, o czym pan powiedział, lokowanie produktu, to trudno mi wymieniać ośrodki, więc stąd podałam takie ogólne kryteria.
1: No to na koniec jeszcze panią zapytam trochę tak poradnikowo, bo przecież nas słucha wiele osób. Na pewno, przynajmniej w przyszłości, na pewno, szczególnie tak sobie myślę, wśród mężczyzn panowało takie przekonanie, że mnie że w ogóle tego typu pomoc nie jest potrzebna, bo przecież jestem twardy gość i sobie świetnie poradzę. Jak pani myśli, no jaki rodzaj sygnałów, które gdzieś odczuwamy wewnętrznie, powinniśmy je potraktować poważnie i pomyśleć jednak o tym, żeby skorzystać z pomocy?
0: Znaczy ja sobie pomyślałam, że no na pewno to jest kwestia sprawdzania tego, jak się czuję i sprawdzania własnych emocji, tak? Takiego, jeżeli czuję, nie wiem, dużo napięcia, stresu, dysatysfakcji z życia, no to być może umówienie się na konsultację i porozmawianie jest no rzeczywiście jakby dobrym pomysłem.
1: No to zapamiętajmy przynajmniej właśnie, żeby takich rzeczy nie lekceważyć. Bardzo pani dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Przypomnę, była z nami pani dr Emilia Rutkowska, specjalista, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor, aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wojewódzki konsultant do spraw psychologii klinicznej województwa zachodniopomorskiego, Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Ośrodek Terapii Rodzin i Psychoterapii Kamieńca. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: i podziękowania też dla Macieja Stępulskiego.

0: nocy. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
1: To jest powtórka. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
3: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
4: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Hej, masz psa? Wiesz, że rocznie na spacerach z naszymi czworonogami spędzamy nawet 20 dni? Sporo, prawda? Ale czy dobrze wykorzystujemy ten czas? Mam na imię Karolina. W podcaście Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak myślą psy, co czują, czego potrzebują i co robić, by zapewnić im po prostu fajne życie. Nowe odcinki w każdą środę na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM.
1: Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Rząd podejmie kolejne próby w sprawie nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, zapowiada minister aktywów państwowych. Fala mrozu i śniegu nawiedziła Boliwię. Zagrożone są m.in. lamy i owce. Iga Świątek w Cincinnati gra dalej i dziś awansowała do grona 8 najlepszych tenisistek turnieju. Minęła 23. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd będzie podejmować inicjatywy dotyczące nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, w tym Orlenu, żeby zasiliły one budżet państwa, poinformował w TVP Info minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak podkreślił, mamy do czynienia z nadzwyczajnymi zyskami wynikającymi z sytuacji w cieśninie Ormus, ze spekulacją na rynku paliw, której beneficjentami są właśnie koncerny paliwowe. Ustawa w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków pod koniec lipca została skierowana przez prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego. Od dziś do końca sierpnia szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Powodem są braki lekarzy specjalistów, które uniemożliwiają zapewnienie całodobowej opieki. O szczegółach reporter TOK FM Grzegorz Kozieł.
7: Wstrzymanie przyjęć obejmuje zarówno pacjentów przyjmowanych w trybie planowym, jak i nagłym. Rozpoczyna się również proces wypisywania osób obecnie leczonych na internie, informuje Aleksandra Giczewska, rzeczniczka szpitala numer 1 w Bytomiu.
8: Pacjenci, których proces leczniczo-diagnostyczny nie zostanie zakończony, zostaną przekazani do innych podmiotów leczniczych, w których możliwe będzie kontynuowanie niezbędnego leczenia i opieki.
7: Rzeczniczka podkreśla, że szpital na bieżąco wypłaca wynagrodzenia.
8: Przyczyną obecnej sytuacji nie są zatem zaległości w wypłacie wynagrodzeń, lecz ograniczona dostępność lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych na rynku pracy.
7: Placówka prowadzi obecnie rekrutację, aby uzupełnić kadrę i przywrócić pełne funkcjonowanie oddziału. Z Bytomia Grzegorz Kozieł, TOK FM.
6: W wieku 102 lat zmarł podporucznik Józef Kowalczyk, ostatni żyjący w Polsce żołnierz 12. Pułku Ułanów Podolskich i 2. Korpusu Polskiego, który walczył w bitwie o Monte Cassino, poinformował Zachodniopomorski Związek Wojewódzki Związku Kombatantów. Podporucznik za zasługi został odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino, Gwiazdą Italii oraz medalem Pro Patria. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek w Orawce w powiecie nowotarskim, gdzie spędził ostatnie lata życia. Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed partią sera zanieczyszczonego bakterią Listeria. Spożycie takiej żywności może prowadzić do listeriozy. Choroba jest groźna dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Wadliwa partia sera Gałka z Zakopanego jest wycofywana ze sklepów. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że wstrzymał wprowadzenie ceł na niektóre kanadyjskie towary, ponieważ sądzi, że porozumienie z premierem Kanady Markiem Carneyem zostało osiągnięte. Ocenił, że umowa będzie dobra dla wszystkich. Trump zapowiedział 50-procentowe cła na część importu z Kanady w lipcu. Biały Dom uzasadniał wtedy, że Ottawa dyskryminuje amerykańskie produkty. Do tej pory ani USA, ani Kanada nie przedstawiły oficjalnie szczegółów dotyczących porozumienia. Wśród 7 ofiar śmiertelnych katastrofy helikoptera turystycznego w Kenii był szef wywiadu Ekwadoru Michel Sensi Kontugi i jego żona, przekazały władze Ekwadoru. W wypadku zginęło 5 obywateli USA, podał z kolei Departament Stanu. Władze kenijskie podały wcześniej, że w środkowej części kraju rozbił się helikopter z 6 turystami oraz pilotem na pokładzie i nikt nie przeżył katastrofy. Maszyna wykonywała lot widokowy nad rezerwatami przyrody w pobliżu popularnej wśród turystów góry Ololokwe. Fala mrozu. Intensywne opady śniegu i deszczu utrudniają życie Boliwijczykom, przekazał hiszpański dziennik El País. Opady śniegu sprawiły, że ponad 160 tysięcy zwierząt, w tym lam, a także owiec, jest zagrożonych z powodu braku pożywienia, bo ich pastwiska zostały zasypane śniegiem. W kilku departamentach Boliwii mieszkańcy borykają się z uszkodzeniami dróg. Deszcze spowodowały też powodzie i osuwiska, które doprowadziły do uszkodzenia peronów, mostów, budynków mieszkalnych oraz szklarni do uprawy warzyw. Język polski, edukacja obywatelska i informatyka. Na lekcjach tych przedmiotów od września uczniowie dowiedzą się, czym jest dezinformacja. Mówiła o tym w TOK FM wiceministra edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer.
9: Elementem tej edukacji medialnej jest między innymi to, jak rozróżniać prawdę od fałszu, jak szukać rzetelnych informacji, jak budować też informacje w przestrzeni internetowej, w jaki sposób unikać dezinformacji, jak być na nią odporny.
6: Natomiast w ramach edukacji zdrowotnej uczniowie poznają podstawy cyberbezpieczeństwa i zagadnienia sztucznej inteligencji. Technologicznych podstaw sztucznej inteligencji młodzież może się uczyć w specjalnie przygotowanych pracowniach ufundowanych w ramach KPO. W polskich szkołach działa ich już 12 tysięcy, 8 tysięcy w podstawówkach i 4 tysiące w szkołach ponadpodstawowych. Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu na turnieju w Cincinnati. Naszą tenisistkę dzielą od tego 3 wygrane mecze. Wieczorem zapewniła sobie prawo do gry o półfinał po wygranym spotkaniu z francuską Diane Paris, którą pamięta z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. O czym więcej Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
10: 9 wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis, nie zwiastował dobrze, potem już przejęła kontrolę nad tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Diane Paris. To był drugi mecz tych zawodniczek, ostatni rozegrały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1. No ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu Przemysław Pozowski, TOK FM.
6: A o półfinał Świątek zagra albo z Jeleną Rybakiną, albo z Dianą Schneider. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie mogą wystąpić burze. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu kraju.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Jak co środę zapraszam Państwa na spotkanie z Karoliną Wiśniewską i pieskami. Przed nami premierowy odcinek podcastu Kalna i Pieski, nowej podcastowej produkcji TOK FM.
12: Dlaczego pies je trawę? Czy mogę mu pozwolić, by leżał na słońcu latem? W jakiej temperaturze wyjść z nim na spacer? A jaka grozi już udarem? A może mam go ostrzyc, by było mu chłodniej? Wśród psiarzy krąży mnóstwo dobrych rad wokół lata, upałów, wyjazdów. Ale ile w nich prawdy, a ile miejskich legend? Jak nie zwariować, kiedy wszyscy wokół mówią ci, że twój pies jest w niebezpieczeństwie? Nazywam się Karolina Wiśniewska, znajomi mówią do mnie Kalna, a to jest podcast Kalna i Pieski. Dziś do studia zaprosiłam panią doktor Dorotę Morawską, lekarkę weterynarii, specjalistkę chorób psów i kotów. Dzień dobry, cześć.
13: Dzień dobry.
12: Doroto, kilka tygodni temu, gdy mierzyliśmy się z tą pierwszą taką falą upałów 40-stopniową, równie intensywnie, mam wrażenie, grzał się po prostu internet od różnych informacji, rolek, artykułów na temat tego, co można z psem przy takiej temperaturze, a co nie. No i ja oczywiście, jako zdenerwowana, troszkę zmartwiona opiekunka, śledziłam wszystko na ten temat. Wszystkie artykuły czytałam i problem polega na tym, że one bardzo często były rozbieżne i też komentarze pod tymi postami, no jak to w internecie,
5: skrajnie różne. Jedne mówiły, że absolutnie, gdy temperatura przekracza 30 stopni, nie można wychodzić z psem na spacer, nawet na chwilę, nawet na siku, lepiej, żeby po prostu zrobił w domu, a inne takie, że no bez przesady, że psy potrafią się dostosować, że ten spacer nie za długi i nie po gorącym asfalcie, ale gdzieś pod blokiem w chłodzie będzie okej. No i przyznaję, że ja to wszystko czytam i mam mętlik. Mam 11-letniego pieska i nie wiem, czy ja mogę z nim wyjść na ten spacer, czy lepiej jednak nie. Chodzę za nim, sprawdzam, jak on się czuje i jak widzę, że po prostu lekko dyszy, to już w mojej głowie się uruchamia taki delikatny detektor paniki. I teraz pytanie do ciebie. Gdzie jest ta granica między paranoją a rzeczywiście zagrożeniem? I czy taki spacer dookoła bloku, nawet w tych 30 stopniach, on już może się skończyć udarem dla psa?
13: Generalnie nie wiedziałam, że są aż tak skrajne informacje w internecie. Może nie mam po prostu czasu, żeby to śledzić. Natomiast no, jeśli chodzi... Tu ciężko jest powiedzieć kategorycznie nie i kategorycznie tak. Natomiast wszystko zależy od wielu, wielu czynników. Tak naprawdę. Nigdy nie ma takiej prostej odpowiedzi. Czyli jeśli mamy psa, na pewno bym nie zalecała tego, że absolutnie nie wychodzimy. Dlatego, bo pytanie, czy taki zwierzak jest w stanie załatwić swoje potrzeby fizjologiczne w domu. Jeśli tak, no to super, tak? No to jest problem załatwiony. Natomiast wydaje mi się, że jednak większość psów no tego nie robi w domu, tak? Na maty jakieś. Więc raczej byłabym skłonna do takiej odpowiedzi, że wychodzimy, ale... Wychodzimy, jak są takie skrajne, jak były, no i są, cały czas te upały nawracają, no to wychodzimy po prostu z tym psiakiem na chwilę, za potrzebą fizjologiczną, absolutnie tylko. Najlepiej, żeby to był spacer tak naprawdę na trawie, nie na asfalcie, nie w jakimś słońcu, tylko w cieniu. Zaopatrzeni na przykład z miską wody na wszelki wypadek, ze zraszaczem może jakimś w sprayu, tak sobie to wyobrażam, tak? Z wodą po prostu letnią, kiedy możemy go spryskać, ale załatwiamy, znaczy on załatwia swoje potrzeby fizjologiczne i wracamy od razu do domu, czyli ten w takim mocnym upale ten spacer właściwie nie jest spacerem, tylko krótkim załatwieniem potrzeb.
5: A czy są takie temperatury, na przykład no, ostatnio mieliśmy 42 w cieniu, w których naprawdę odradzasz wyjście, nawet na chwilę?
13: Znowu mówimy o różnych czynnikach, bo trzeba tu wspomnieć też o czynnikach ryzyka, tak? To zależy też, jakiego mamy psiaka w domu, w jakiej kondycji fizycznej, z jakimi chorobami przewlekłymi, czy ma chore serce, czy ma chory układ oddechowy, tak? Dysfunkcyjny, czyli ten układ po prostu oddechowy ma, prostym językiem mówiąc, jakiś problem. Czy jest zwierzęciem otyłym, tak? W jakim jest wieku? Jaką jest rasą, tak? Czy jest brachycefalikiem, czyli krótkoczaszkowcem? To oznacza, że ma krótki pysk i już z natury ta fizjologia u niego utrudnia niestety oddychanie. I to są czynniki, które niestety będą zwiększały ryzyko, tak? To od razu trzeba sobie to powiedzieć. No natomiast dalej idziemy, no jakby też trzeba pomyśleć o tym, jak my jako ludzie, tak? To też nie jest zdrowe nieoddawanie fizjologicznie swoich potrzeb, tak? Trzeba znaleźć gdzieś tutaj taki półśrodek, bo nie wyobrażam sobie tego, żeby trzymać zwierzę na przykład przez 2-3 dni w domu, które się nie załatwia, bo to też generuje problem. Tak? Także w tym kierunku raczej bym nie szła, natomiast bardzo bym otaczała i znaczy z pełną wiedzą i świadomością tego, jakiego mam psa przede wszystkim, w jakim wieku, jakiej jest rasy, co mu dolega, czy jest zdrowy, czy jest chory, to z pełną świadomością po prostu bym realizowała tę potrzebę w miarę szybko, tak? Tak jak mówiłam, no to jest problem, tak? Tutaj nie ma jakiegoś rozwiązania takiego, które da 100% odpowiedź, że ja obiecam, mówiąc tutaj na antenie, jak państwo wyjdą na 2 minuty, na 3 z takim psiakiem schorowanym, to będzie wszystko na pewno okej. Okay. No jakby pracując z organizmem żywym, no to nigdy my nie jesteśmy na 100% w stanie przewidzieć. Trzeba temu psiakowi też ułatwić jego fizjologię. On też będzie się męczył. Ja często w swojej praktyce spotykam się ze zwierzakami, które są po prostu nauczone na matę. Tak, to są zazwyczaj małe psiaczki, typu, nie wiem, jakieś poodle toy, jakieś maltańczyki, Yorkshire Terrier i tak dalej. I niektóre one potrafią, ale powiem szczerze, że większość pacjentów moich i psiaków, które znam, no to one muszą wyjść. One nie zrobią po prostu.
5: A propos tego słońca, które pali, czy piesek sam czuje, że jemu jest za gorąco, czy jednak my jako opiekunowie powinniśmy trochę myśleć za niego? Bo bardzo często, mam wrażenie, zdarza się, że
14: Piesek lubi się wylegiwać na tym słoneczku. Czy to na balkonie, czy na trawce. Nawet mój Bazyl też, jak ma taką możliwość, jak ja go tam nie dopilnuję, to widzę, że go ciągnie na ten balkon. No i pytanie, czy możemy mu na to pozwolić na chwilkę, czy absolutnie nie?
13: No raczej w takich upałach to raczej absolutnie nie. Natomiast czy piesek sam ma taką autoregulację i wie? No niestety nie. Często się widzi, szczególnie psiaki, nie wiem, jakieś Jack Russell Terriery, tak, albo psy, które uwielbiają się bawić, no one nie mają limitu, tak? One w ogóle, one będą biegać za tą piłką, aż padną, że tak powiem, tak brzydko. Więc no tutaj niestety rola duża właściciela, żeby znając znowu swojego psiaka, no bo my wiemy, jakiego mamy, jakiej rasy psa, jaki on ma temperament, no to my się spodziewamy, tak? No ja mam na przykład Jamniczkę w tej chwili i mam Petit Basset Griffon Vendée, wiem, trudna nazwa, ale to jest znajda z Francji, przywieziona z ulicy, wyrzucona prawdopodobnie z jakiejś hodowli pseudo, no to ona, ten mój petit, ta żabcia, no to ona generalnie nie jest jakimś ruchliwym psem, tak? I ona nie będzie szaleć. No moja Jamniczka bardziej szaleje, ale ona sobie jakby to dawkuje i ona wie, aczkolwiek muszę ją ze słońca sama ściągać. I muszę im w ogóle mówić, żeby piły, więc dla mnie to jest niebywałe, bo ja patrzę na nie w ostatnie dni i myślę sobie, i w ogóle te parę tygodni wcześniej, w ogóle w upały, i myślę sobie, Boże, to jest no nienormalne, dziewczyny, wy musicie pić wodę, tak? I to też jest problem, tak? To jest mój problem jako opiekuna zwierzaka i taki problem, z którym się zgłaszają też opiekunowie, czyli to też picie wody, takie tak. Ale wracając do tego tematu, czy pies wie, że już ten, no niektóre będą dawały sygnały, że już ten się będą polegiwały, a niektóre będą jak po prostu motor, tak, nakręcone. Więc no nie, no niestety my musimy nad tym panować.
14: To jak poznać, że jednak pies się przegrzał? No bo wiemy, że to dyszenie, tak? Ale no psiaki, gdy mamy wysoką temperaturę, no bardzo często dyszą, więc jak mamy zorientować się, że to dyszenie to już jest jednak problem?
13: Tak, no generalnie trzeba powiedzieć o tym, że właściwie to w głównej mierze psiak oddychając, dysząc, on po prostu oddaje ciepło, tak? On się poci jeszcze na opuszkach, ale to jest jedyne miejsce. To nie tak jak my, że my się pocimy pod pachami i w ogóle całą skórą, tak? No i niestety, no to jest problem oczywiście dla opiekuna zwierzaka, że no on i tak dyszy. No on będzie na pewno w upały, czy jak jest podwyższona temperatura, czy po wysiłku fizycznym, otwierał ten pyszczek i to jest normalne, że będzie po prostu oddychał i dyszał, bądź w gabinecie weterynaryjnym, jak się denerwuje, bądź jak ma stres, no bo on też tak oddaje ciepło, on musi dyszeć, tak? To jest dla niego fizjologia. Natomiast takie nadmierne dyszenie, tak? Takie naprawdę, no nie będę tutaj może na antenie tego prezentować, ale otwarty pysk, czasami ten język, więc wręcz taki wypadający jest. Bardzo czerwony zdarza się, że jest język. Błony śluzowe, czyli dziąsła też są bardzo mocno zaczerwienione. Takie zwierzaki potrafią się bardzo intensywnie ślinić też, tak? Więc to są takie pierwsze objawy. Taki pies na przykład, jeżeli jesteśmy na spacerze i on zaczyna po prostu coraz wolniej iść, ma niechęć taką do ruchu, tak? Czyli sam się zatrzymuje, do tego dyszy, do tego dochodzi taki ślinotok, bardzo zaczerwienione właśnie te błony śluzowe, no to możemy podejrzewać, że coś już zaczyna być nie tak. No wiadomo, że jeżeli my nie zareagujemy, no to ta ciepłota tego organizmu wzrasta, a zatem niestety kolejne jakby etapy udaru mogą się pojawiać, tak? Bo mówimy o udarze, więc w takim wypadku, kiedy no my nie reagujemy i ten zwierzę jak dalej dyszy, pokłada się, no to dochodzi po prostu do takiej, jakby organizm nie jest sam w stanie już autoregulować sobie wewnętrznej temperatury i ten wzrost dochodzi do 40, 41 stopni, a nawet i więcej. Tak?
14: A jaka jest prawidłowa temperatura?
13: To zależy, ale proszę sobie zapamiętać, dzisiaj będzie słowo to zależy, ale to jest normalne w medycynie ludzkiej czy weterynaryjnej. Generalnie takie 37,9 do 39, tak?
14: Czyli ciut wyższa niż u nas.
13: Tak, tak, zawsze wyższa. To zawsze dziwi właścicieli, bo my mamy 36,6. Natomiast nie, no zwierzęta mają trochę wyższą. Natomiast to też zależy od rasy i od wieku też zwierzaka, no bo mały szczeniak będzie miał 39 albo 39,1 nawet, tak? Więc to jest okej. Okay. Ale już takie podchodzenie pod 39,9, 40, no to już jest bardzo niebezpieczne, tak? 39,5 to też już świadczy, może ma nas niepokoić. Więc po prostu w momencie, kiedy ten organizm dostaje tak wysoką temperaturę i on już nie jest w stanie oddawać po prostu tego ciepła dysząc, dlatego to jest taka nakręcająca się spirala, tak? No to wyobraźmy sobie po prostu, że on się zaczyna gotować, tak? Więc na poziomie komórkowym tak naprawdę, czyli te też białka, tak, które my mamy, które zwierzaki, ale my również mamy we krwi, no też są uszkadzane. Uszkadzane są po prostu komórki i w tym wypadku, no niestety, ale dochodzi do uszkodzenia i narządów wewnętrznych, czy nerek, czy mózgu, czyli układu nerwowego, no i może dojść do śmierci, tak?
14: Załóżmy, że mamy taką sytuację, że jesteśmy z psem na spacerze,
13: tak,
14: i właśnie widzimy, że jest problem, że on mocno dyszy, że ten język jest duży, jest zaczerwieniony. Co robić w takiej sytuacji? Czy wracamy z nim szybko do domu, gdzie mamy chłodni, czy od razu idziemy do lekarza weterynarii?
13: To zależy znowu, dlatego, bo to zależy od sytuacji, w której jesteśmy, jak blisko jesteśmy domu. Dlatego, jak skoro dzisiaj rozmawiamy o tym, tak, to mam nadzieję, że wielu słuchaczy weźmie sobie dzisiejszą rozmowę i zapamięta, bo może być bardziej przygotowany. No ale wyobraźmy sobie, że no nie wiem, nie mamy, jesteśmy na spacerze i nagle dzieje się taka sytuacja, jesteśmy powiedzmy, nie wiem, z 20 minut od domu, jakiś tam pół godziny od lekarza. Generalnie mówi się, że to schładzanie organizmu wcześniejsze przed tą drogą do lekarza naprawdę zwiększa możliwość uratowania tego zwierzęcia już u lekarza. A jak schładzać? No dobrze by było najlepszym, najbardziej efektywnym schładzaniem, no ale no, czasami na spacerze no, nie mamy wentylatora, nie mamy wody, więc dobrze mieć wodę, więc naprawdę nośmy ze sobą wodę. Ta woda nie może być lodowata, tylko ona powinna być taka, no, letnia do zimnej i wtedy po prostu delikatnie namaczamy, dotykamy opuszek, pachwin, brzuszka, wszystkie takie odsłonięte miejsca i staramy się schłodzić takiego zwierzaka, oczywiście przenieść gdzieś zacienione miejsce, tak? To jest taka sytuacja trochę emergency na spacerze, tak? No bo tych sytuacji możemy sobie wymyślać tutaj tysiące, bo jeżeli jesteśmy, nie wiem, w domu i pies biega po ogrodzie i wyobraźmy sobie, że nie wiem, w domu mamy na przykład wiatrak, tak? No i widzimy, że ten zwierzak biega po tym ogrodzie i zaczyna mieć te objawy tego udaru cieplnego, no to możemy go wziąć wtedy do domu, tak? I najbardziej efektywnym, tak jak mówię, jest schładzanie, delikatne czenie, przecieranie na przykład ręcznikiem, przecieranie, nie kładzenie ręcznika na stałe absolutnie, tylko przecieranie tych łapek, tych pachwin i zraszanie tego zwierzaka taką wodą w sprayu i wtedy ustawienie wentylatora. To jest bardzo dobre i efektywne i rzeczywiście wtedy, jak go troszeczkę powoli oczywiście schładzamy, no to zabieramy potem do lekarza weterynarii, tak?
14: Ja też, jak słucham takiej historii, to myślę sobie, że ten udar to jest właśnie taka moja główna letnia obawa, bo jeszcze jakiś czas temu przyznaję, że trochę myślałam, że mnie to nie dotyczy, że trochę jak z babyszjozą, wszyscy o tym mówią, ale mojego psa to na pewno nie spotkasz, w końcu go spotkało. I z tym udarem też ostatnio właśnie jak byłam na fizjoterapii ze swoim psem i rozmawiałyśmy sobie z panią fizjoterapeutką i opowiadała mi właśnie historię pieska, który trafił do nich do kliniki z udarem i niestety nie udało się go uratować. I to, co dla mnie było takie zaskakujące, właśnie ona, to nie był żaden taki case psa zamkniętego w samochodzie, jakie ja miałam zawsze wyobrażenie, tylko to był po prostu piesek, który gdzieś tam był na spacerze no za długo i się okazało, że po prostu no, dla niego ten spacer był śmiertelny, więc to też pokazuje, jak liczy się czas w takiej sytuacji.
13: Tak, tak. No i miejsce, w którym jesteśmy, tak? I jak daleko jesteśmy od co mamy ze sobą. No niestety, no to dlatego jak pytasz mnie, co możemy zrobić, możemy różne rzeczy robić, tak? Natomiast nie zawsze jesteśmy w stanie, no bo na przykład jesteśmy, nie wiem, gdzieś w lesie daleko. Tak? Dlatego ja uważam zawsze, to tak jak mówię o profilaktyce, profilaktyka jest najważniejsza, to zapobieganie takim sytuacjom jest najważniejsze, tak? No bo tak jak mówię, fajnie jak jesteśmy przy domu i mamy, niektórzy nie mają wiatraków, tak? No przecież nie musi mieć, nie każdy ma też w domu klimatyzację, tak? No bo jeżeli mamy klimatyzację, to jak najbardziej bierzemy tego zwierzaka do domu, do pokoju, włączamy klimatyzację, oczywiście też nie jakąś bardzo mocną, ale już jest nam łatwiej. No ale jeśli jesteśmy w lesie, gdzieś oddaleni daleko, no to może być to po prostu problematyczne, tak? Więc wydaje mi się, że bardziej, no ja nie mam jakiegoś, nie mam tu złotego środka w takich sytuacjach, tylko bardziej bym tutaj zapobiegała, tak? Ja pamiętam takie sytuacje i tu byłam zdziwiona, bo wtedy właściwie miałam najwięcej udarowych pacjentów. To tak jak mówisz tutaj, że ten piesek tej pani, tak? Miał udar przy jakiejś niewielkiej temperaturze. Jak pracowałam w Szwecji na emergency, to ja byłam zszokowana w ogóle tym, że tam trafiały Naprawdę była temperatura dla mnie jako dla Polki, no 20-22 stopnie, to było zimno. A te psy po prostu trafiały, miałam naprawdę parę przypadków zwierząt z udarem cieplnym i nawet jednego pamiętam reanimowałam z zespołem pielęgniarek i się nie udało go uratować, tak? Więc to były dramatyczne właściwie przeżycia dla mnie również, bo wiadomo, że zawsze pacjenta chcemy uratować, a nie było opcji, tak? I cały zespół naprawdę świetnie pracował, no ale no to są tak daleko idące po prostu mechanizmy, że nie byliśmy w stanie ich odwrócić. I dla mnie było to szokujące, że po prostu mówię, Boże, jak to udar cieplny? W życiu bym się tego nie spodziewała. Wtedy, to już było parę lat temu, że to może stać się po prostu przy 20 paru stopniach. Ja mówię, może te psy są tutaj jakieś bardziej, nie wiem, no delikatne na to, tak? Jakieś podatne, bo dla nich to już jest gorąc. Nie wiem, czy moja teoria jest słuszna, no ale widać, że teraz tak naprawdę w Polsce też niezależnie od tego, to wszystko zależy właśnie też od wysiłku, tak? No bo nie musi być upał, żeby ten zwierzak dostał udaru cieplnego. Może być większa wilgotność w lesie, mniejszy przewiew tak naprawdę, bardzo duży wysiłek fizyczny. I ten pies też może dostać udaru cieplnego. Więc to nie zawsze się wiąże tylko i wyłącznie z wysoką temperaturą, bo nam się to kojarzy. Oczywiście wtedy to jest zwiększone ryzyko, ale te wszystkie czynniki i też psiaka, jakiego mamy, tak? Tak jak mówiłam, dalej podkreślam, no brachycefaliczne rasy mają bardzo ciężko i to nie tylko w upalne dni, tak? Więc no to jest ogromny problem, powiem szczerze.
14: A czy tutaj w Polsce już do ciebie często zgłaszają się właśnie, często masz takie przypadki psów z udarem, albo już nawet, bo udar, tak rozumiem, jest ta najbardziej taka, no najcięższa sytuacja, ale po prostu takich piesków no przegrzanych.
13: Przyznam szczerze, że jeszcze w to lato nie miałam, natomiast moja klinika nie pracuje całodobowo, więc może to wynika z tego faktu. Nie jesteśmy placówką 24 godziny na dobę. Wiadomo, że to się dzieje też w dzień często, natomiast najczęściej ci ludzie jednak trafiają, podejrzewam, do tych placówek całodobowych. Pamiętam, miałam w zeszłym roku takiego psiaka, który miał objawy przegrzania, natomiast ten zwierzak nie był w bardzo ciężkim stanie, tak? Że udało się to wszystko jakby odwrócić, uratować jego. Natomiast no, rzeczywiście był z objawami udaru cieplnego, ale tutaj też właściciele mądrze zadziałali i też, tak jak mówię, nawet jeśli nam się wydaje, że ten zwierzak, który podejrzewamy, że doświadczył tego udaru cieplnego, nasz lepiej się czuje i wydaje nam się, że jest okej, to mimo wszystko naprawdę jechać do lekarza weterynarii. Tak, bo tak jak mówię, przy udarze dochodzi do uszkodzenia narządów i warto naprawdę się pojawić, żeby zbadać krew, zbadać tego zwierzaka w ogóle, żeby zobaczyć, czy jednak tam nie postąpiło, jakaś reakcja nie postąpiła. Mhm.
14: Czyli może się zdarzyć tak, że jakieś objawy na przykład nastąpią jakiś czas po tym spacerze na słońcu na przykład?
13: No
14: że
13: tak,
14: to nie będzie tak od razu?
13: Jeśli mamy objawy udaru cieplnego ewidentnie i rzeczywiście ten pies miał ten wzrost tej temperatury 40-41 stopni, to jak najbardziej. No trzeba sprawdzić, tak? No, wtedy się robi morfologię, biochemię. No, generalnie się bada tego pacjenta, bo też opiekunowie często nie wiedzą, na co zwrócić uwagę, tak? Dlatego ja się z tym często spotykam, dlatego warto po prostu przyjść do swojego lekarza i się upewnić. Tak, czy jest okej. Okay.
14: Cieszę się, że tak dokładnie poruszyłyśmy ten temat, bo jednak właśnie jesteśmy w środku lata i niewątpliwie jest to bardzo ważne. I zostajemy przy wysokich temperaturach, ale trochę teraz z innym mitem, nie mitem, zaraz sobie to wyjaśnimy, mianowicie woda. No to, że ta woda w upalne dni musi być świeża, to do tego nie ma wątpliwości, no ale teraz pytanie, jaka woda? Bo pytanie, czy ona powinna być lodowata, czy nie? I przyznaję, że mi się kiedyś zdarzało dodawać do wody, do miseczki, kostek lodu. I nie po to, żeby ten pies taką lodowatą tą wodę wypił, tylko żeby ona po prostu dłużej była chłodna. No i któregoś razu zobaczyłam właśnie na Instagramie taką rolkę, że absolutnie nie powinnam tak robić, że ta lodowata woda nie chłodzi psa. Wprost przeciwnie, może na przykład skończyć się zapaleniem gardła. No i pytanie, jak to jest?
13: Nie ma takich badań i dowodów na to, że ta kostka lodu powoduje zapalenie gardła. Natomiast co jest takie niebezpieczne, to ta kostka lodu też. Czyli jeżeli mamy małego psa, a on nagle tam może sobie uszkodzić zęby, nawet nie małe, ale generalnie chodzi też o jamę ustną, tak, o zęby, bo mogą jakby o tą kostkę lodu sobie uszkodzić, mogą ją połknąć. Czyli no to jest wszystko takie dosyć niebezpieczne w tym wypadku.
14: A jeśli robimy tak, że wrzucamy tą kostkę i czekamy, aż ona się rozpuści i dopiero wtedy dajemy psu?
13: No to myślę, że nie ma problemu. No tak jak mówię, no ta woda nie powinna być też bardzo lodowata, tylko woda powinna być letnia, chłodna, tak? Nie bierzemy sobie tam zamrażarki, rozmrażamy i od razu psu tak podajemy, tylko po prostu no, podajemy, wymieniamy. Generalnie zasada jest taka, żeby często wymieniać, żeby ta woda była świeża, żeby zachęcać też tego zwierzaka. No bo jeżeli mamy brudną miskę i tam już, prawda, ona stoi, nie wiem, 2-3 dni, no to ten pies nawet może nie mieć chęci napicia się sam z siebie. Dlatego warto po prostu regularnie wymieniać. No po prostu dolewamy takiej letniej, chłodnej wody, tak?
14: A dlaczego nie lodowata? Czy to jest szkodliwe?
13: No generalnie to chodzi o to, że oczywiście z tym zapaleniem gardła to tak mówi się, że raczej nie, tak? Nie ma na to dowodów. No ale możliwe, że u jakiejś tam rasy takiej delikatnej czy u małego pieska może spowodować jakieś tam zimne podrażnienie, tak? I w efekcie może tam zapalenie gardła. Natomiast no to też jest bardzo taki szok termiczny, jak mamy dać i on ma się tak łapczywie napić, prawda, tej zimnej wody, tak? Więc raczej tego nie robimy, ale te kostki lodu to są takie właśnie bardzo problematyczne, jeśli chodzi o ich twardość też. I jeszcze chciałam powiedzieć ważną rzecz, bo ludzie tego nie wiedzą. Psy, które są karmione mokrą karmą, tak? Czyli mokra karma to oznacza, to są i puszki, ale też na przykład jedzenie gotowane, one będą miały mniejsze zapotrzebowanie na picie wody. Więc to jest naturalne. Ale psy, które na przykład są karmione tylko suchą karmą, no to one nawet jak nie ma upałów, to na więcej tej wody pobierają. No bo muszą po posiłku podchodzą i od razu piją. To można zaobserwować, tak? Moje generalnie są żywione w większości mokrą karmą i one nie mają też takiej potrzeby picia. No natomiast w upały widzę, że więcej pobierają tej wody. Jak zachęcać? To też u kotów jest problem, tak? Bo koty to w ogóle nie piją, ale na przykład do takiej wody można, tylko to też trzeba pilnować i wymieniać, żeby cały czas na świeżo, na przykład dodawać jakiś taki rozpuszczalną pastę, jakiś taki smaczek, który albo rosołku takiego, żeby oczywiście bez żadnych przypraw, tak? Ale coś, co będzie miało jakiś smak czegoś, tak? Może mięska, to wtedy czasami te zwierzaki chętniej tej wody piją. Można też na przykład, jeśli to nie jest problem, zamienić na taki sezon letni, na przykład właśnie na tą mokrą karmę, bo ona już sama w sobie. Można też dodawać do karmy wodę. Do suchej, do mokrej, tak? Żeby to była taka, no powiedzmy troszkę może nieładnie będzie wyglądała taka paćka, ale wtedy i w taki sposób po prostu działamy, tak? No są też na przykład takie dla ludzi, co się nazywają nutri drinks, tak? Gdy człowiek choruje przewlekle. Dla zwierzaków też są różne fajne takie butelki, które mają właśnie bardzo dużo właściwie wartości odżywczych i zastępują często też posiłek, no bo my je stosujemy u zwierząt chorych. No można na przykład się pokusić o to, żeby coś takiego dodawać, tak? W taki sposób. No, mam klientów, którzy na siłę gdzieś tam próbują poić te swoje zwierzęta. Niektóre są przyzwyczajone na przykład, tak, że ze strzykaweczki pani podaje, tak. No ale to mówię, to jest kwestia przyzwyczajenia, bo jeżeli mamy starszego albo nieprzyzwyczajonego zwierzaka, któremu nagle będziemy, że tak powiem, podawać strzykawką, on
14: to
13: będzie się stresował.
14: Jakąś frustracją można tak, na niego tak, skończyć tak, i no, go
13: to też nie jest. Raczej bym zachęcała na spokojnie po prostu. No, takie patenty jak dodawanie czegoś do wody, tak. Coś, co i podstawianie tej miski też, przypominanie, no szczególnie u starszych zwierząt, bo one bardzo często też nic z tym śmiesznego cierpią na takie objawy demencyjne.
14: Że zapominają się napić.
13: No tak, one generalnie też no, mają takie typowe objawy demencyjne, nie za bardzo czasami wiedzą, gdzie są, co się dzieje, tak? To jest problem, bo też nie widzą czasami dobrze, nie wiedzą, no, gdzie ta miska z wodą może być, tak? Chociaż zwierzaki dobrze znają swój jakby dom, nawet te niewidzące, więc one się orientują. Natomiast no to jest problem, tak, wtedy. Więc wtedy trzeba rzeczywiście zadbać, no, żeby poić takiego zwierzaka.
14: A ile taki piesek powinien wypić w takim razie? Skąd mam wiedzieć, że już dzisiaj wypił wystarczającą ilość, a dzisiaj jeszcze nie?
13: No to zależy, co on je. Bo jeśli on je mokrą karmę, to ta podaż wody będzie znacznie mniejsza, tak? Jeśli je suchą, no to takie 40-50 ml na kilogram, tak?
14: Czyli to zależy też od masy ciała.
13: Tak, czyli jak mamy takiego...
14: Jak mam takiego 10-kilogramowego teriera.
13: No tak, no to takie pół litra, nie?
14: Okej, dobrze, to jest cenna informacja.
13: Tak, to powinien wypić, tak.
14: A powiedz mi jeszcze, co myślisz na temat pozwalania psu pić wodę z miski, która jest na zewnątrz? Teraz mamy lato, wiele, czy to sklepików, czy restauracji, na zewnątrz wystawia miski z wodą. I no fajny, szlachetny gest, ale nawet wczoraj miałam taką sytuację, że po prostu wracałam z pracy do domu i przed jednym ze sklepów, które mijam, stała taka miska i ta woda, ona nie była w dobrym stanie. I myślę sobie, że no ja bym chyba nie chciała, żeby mój piesek wypił taką wodę.
13: Pamiętajmy, siedlisko bakterii też.
14: Bo to też
13: i pijące
14: musimy...
13: inne zwierzaki, tak?
14: No właśnie, no. To też musimy wziąć pod uwagę.
13: Myślę, że większość opiekunów, ja widzę, jak do mnie przychodzą właśnie opiekunowie na wizyty, to bardzo często, jak są na spacerze, to mają
14: swoje
13: miseczki. Teraz gadżetów dla zwierząt jest chyba więcej niż dla kobiet, przepraszam. Może jeszcze nie, ale dużo. Więc naprawdę tego jest ogrom i są takie płaskie miseczki, bierze się na spacer i wtedy się poi swoją wodą, tak? No niestety, ale to jest zagłębie bakterii, przenoszenia różnych rzeczy, więc raczej bym nie rekomendowała. No, szczególnie, że myślę, że nikt tak nie zwraca. To jest bardzo miły oczywiście gest i bardzo dziękujemy za to, że te miseczki są wystawiane. No, natomiast jeśli jesteśmy w restauracji i mamy ze sobą swojego czworonoga, swojego przyjaciela i pani podchodzi, kelnerka, i pyta się, czy można wody podać też dla pieska, to tak, no ale wtedy ta miska jest jakby konkretnie tylko dla tego psa, tak?
14: Mhm. Tak. Dobrze, zostańmy też w temacie wody, ale teraz przejdźmy do pływania i do kąpieli. Są psy, które bardzo lubią w różnych jeziorach, stawach. Czy przy wysokiej temperaturze wejście do takiej chłodniejszej wody może się skończyć dla psa szokiem termicznym?
13: Pytanie, jak bardzo zimne jest, ale oczywiście. No przecież polskie morze nasze to nie jest jakby miłe doznanie, prawda, często. Więc jak najbardziej, no też te psiaki powinny gdzieś uważać na nie, jeśli one... W jeziorach to często jednak ta woda jest cieplejsza, prawda, bo one się szybciej nagrzewają. Ale no jak jest lodowata, to dalej, no przecież zwierzę jest nieprzyzwyczajone, tak. No chyba, że trenuje, nie wiem, jest po prostu... Ludzie też, prawda, no nie chcę mówić tutaj takiej rzeczy, morsują, ale no to jest kwestia tego, że to może być niebezpieczne, tak.
14: A czy taka woda, już abstrahując od temperatury, może zmyć preparat dotyczący ochrony przeciwkleszczowej, który piesek ma na sobie?
13: No tak, to zależy znowu.
14: Jaki jest ten preparat?
13: Jaki jest ten preparat, natomiast większość preparatów, na przykład z potonów, czyli tych w pipetach, to są preparaty, które stosujemy. Nie wolno kąpać takiego zwierzaka na 2 dni przed podaniem, tak? I 2 dni po, czyli takie 48 godzin. To też zależy od preparatu, więc zawsze warto przeczytać ulotkę. Nie będę tutaj podawać wszystkich godzin, ale mniej więcej takie 2 dni przed, 2 dni po. No i teraz tak, jeżeli taki zwierzak się często kąpie, są takie psiaki, które lubią się kąpać i to jest bardzo fajne, bo często zalecamy też w fizjoterapii, żeby jednak korzystały te zwierzaki z takich dostępnych akwenów. Natomiast no, jeżeli on się często kąpie, no to taka ochrona, że tak powiem, ona maleje, tak, jeżeli chodzi o spoton. Jeśli chodzi o bruszki, no to niektóre mówią oczywiście, że można się kąpać i tak dalej, natomiast jeżeli on się często kąpie, znowu, a są takie psy, no to też ta ochrona może po prostu troszeczkę maleć, tak. No ale mamy dostępne tabletki, tak, więc to jest taka ochrona, która nie da się zmyć tak naprawdę, więc jest wybór.
14: To jeszcze jedno pytanie związane z wodą. Zapytam o coś, co na początku naprawdę myślałam, że jest jakąś miejską legendą, ale trochę zaczęłam o tym czytać i przyznaję, że w sumie nie wiem. Mianowicie chodzi o zespół zimnego ogona. Jest coś takiego, czy to mit?
13: Tak, się opisuje taki zespół. No to jest tak naprawdę... Mówi się, że to jest z powodu właśnie intensywnego wysiłku w wodzie i pływania, tak? Taki swimming tail to się nazywa. I w wyniku tego dochodzi do no, bardzo dużego zmęczenia mięśni i tak naprawdę ten zwierzak nie jest i bólu, tak? Ten zwierzak nie jest w stanie podnieść tego ogona, nie jest w stanie nim ruszać. Natomiast jest duży dosyć ból związany z tym, tak? Natomiast mówi się o tym, że to nie tylko podczas pływania, też podczas jakichś intensywnych właśnie, ale mówię intensywnego, wzmożonego wysiłku, tak?
14: A ty jak rozumiesz to intensywne? Czy taki 60-minutowy spacer z moim psem to jest intensywny wysiłek.
13: Nie, wydaje mi się, że to są przypadki, kiedy nam psy trenujące tak biegają i albo są psy, które szaleją, tak? No nie wiem, jakiego masz psa.
14: Teriera, 11-letniego łościka.
13: No, to tak, to też to lubię, już aczkolwiek już raczej nie. No, mocno to zależy, to za... Nie. Raczej tutaj kwestia z tego, jeśli jest też przyzwyczajony do takich dłuższych spacerów, podejrzewam, że też wolniej chodzi, prawda?
14: Tak, już teraz
13: wolniej, powoli. Nie, no to tutaj nie ma raczej takiego... Znaczy zawsze w biologii może się coś zdarzyć, tak? Ja też jestem takim lekarzem, który nie mówi nigdy, że nigdy coś się nie zdarzy, bo naprawdę biologia nas i medycyna zaskakuje. Ale no na pewno tutaj predyspozycje ma zdecydowanie mniejsze niż pies, nie wiem, który... często pływa, prawda, i uwielbia pływać, nie wiem, jest labradorem i szaleje w wodzie i w ogóle to jest dla niego żywioł, tak?
14: No to... A to jak nasi słuchacze mogliby poznać, że rzeczywiście coś takiego się pojawiło? Co ten pies będzie robił? Lizał ten ogon?
13: Może lizać, może też wokalizować, czyli no, tak prostym językiem mówiąc, płakać, tak? Z bólu ten ogon będzie tak naprawdę trochę tak, nie będzie mógł go unieść tak naprawdę też, tak? Może być, wydaje się, że jest on po prostu taki no odrętwiały, tak? No i ból tej okolicy.
14: I wtedy, jak rozumiem, kierujemy się do lekarza weterynarii.
13: No tak, tak. No i przede wszystkim przerywamy te wysiłki fizyczne na parę dni. I to powinno wszystko dojść. Leczenie to już ustala lekarz, ale no raczej przeciwbólowe na pewno, tak.
14: Mhm. A jak szybko dochodzi piesek do siebie? Ile czasu to zajmuje?
13: Różnie bywa. Parę dni powinno być, ale musi być ograniczenie ruchu.
14: Dobrze,
13: bo jak nie ma ograniczenia ruchu, a leczymy, no to może by zająć trochę dłużej.
14: To kolejna też sporna kwestia związana z latem, mianowicie fryzura dla psa. Nie zliczę, ile razy słyszałam od psiarzy, takich napotkanych na osiedlu, że właśnie wybierają się do fryzjera, do groomera, żeby troszkę podciąć tego pieska, żeby mu na lato było chłodniej. I też wiele razy ja słyszałam taki komentarz, jak mój Bazel już jakby zaczynał trochę przypominać taką miotłę, bo już było jakby długo od tej wizyty u fryzjera, że koniecznie muszę go obstrzyc, żeby mu było chłodniej. No i pytanie, czy taka krótka fryzura to jest rzeczywiście dobry pomysł? Czy ona nie przyniesie naszemu zwierzakowi no więcej szkody niż pożytku?
13: Ja też mam takich pacjentów. Na przykład, pani doktor, właśnie idziemy, to będzie mu lżej, wie pani. Tak.
14: Dokładnie,
13: będzie,
14: tak.
13: Będzie się już, bo on tu jest tak gorąco. No tak, myślę sobie, kurczę, pies taki w typie owczarka niemieckiego, no dla niego to też jest ochrona, tak? Ten podszerstek, który jest bardziej tutaj wskazany, bo to zależy też od ras. Ale generalnie jak chodzi o jakieś labradory, goldeny, nie wiem, husky, owczarki, tak. W ogóle psy, które, no bo przecież mamy mnóstwo tych ras, nie będziemy tu wszystkich wymieniać, ale które mają podszerstek, no to raczej się je wyczesuje, tak. Bo też są takie pomysły ludzi, że ogolą prawie, że na łyso i że to jest super, bo przecież nie jest mu tak gorąco, bo ta szata jest taka ciepła jego i te włosy. Natomiast no to jest też naturalna jego ochrona, czyli taka termoochrona trochę, tak? Wyczesywanie takich zwierząt jak najbardziej. No i oczywiście takie bardzo krótkie strzyżenie, no też naraża takie zwierzęta na promienie słoneczne, tak? Więc to też trzeba uważać.
14: Czy może się poparzyć?
13: Oczywiście, że tak. No dlatego psy, na przykład, nie wiem, grzybacze chińskie, które nie mają w ogóle tutaj na tułowiu żadnej sierści, no to one powinny używać po prostu kremów z filtrem dla dzieci.
14: Czyli z takim bardzo wysokim, jakaś pewnie 50.
13: No tak, no bo one naprawdę mogą się... Bo miałam kiedyś takiego zwierzaka. Ja nie chcę się wypowiadać na temat fryzury, ani jak to ma ten wyglądać, absolutnie.
14: Ale myślę sobie, że dobry groomer jednak powinien zwrócić na to uwagę, bo też przyznaję, ja nieświadoma opiekunka na samym początku przygody z moim łościkiem, też któregoś razu poszłam do groomera i powiedziałam jak najkrócej, żeby mu było chłodniej. I pani groomerka mi wtedy naprawdę kulturalnie, aczkolwiek bardzo jasno powiedziała, no to nie jest dobry pomysł.
13: Mm-hmm. No tak, ale na przykład Yorki, Shih Tzu jakieś takie, które mają włosy długie, które im stale rosną, no to rzeczywiście wypada wybrać się do groomera, żeby je podcinać, bo one po prostu im rosną, tak? Więc to zależy od ras, one nie mają takiego podszerstka, tak? No ale mówię, że bardzo ważne jest wyczesywanie, nie wiem, mamy na przykład, nie wiem, jakiegoś owczarka kaukaskiego, no, który jest zaniedbany i w ogóle nieczesany, no to on tam, aż mu się to wszystko, aż mu się robią odparzenia, tak? No bo też takie skrajne przypadki w swoim zawodzie niestety miałam przyjemność widzieć. Więc no, jeżeli psa się nie czeszy, nie dba się, no to mu rzeczywiście jest bardzo, coraz bardziej gorąco. Wilgotnieje ta cała skóra i ta sierść, no i tam naprawdę dzieją się dramatyczne rzeczy, tak? I wtedy trzeba zgolić wszystko, żeby to w ogóle się jakkolwiek zająć, więc no też są takie przypadki. Ale wyczesywać przede wszystkim. Ale oczywiście te rasy takie małe, które wymagają, które mają po prostu włosy, które wymagają strzyżenia, no to jak najbardziej.
14: To kolejny mit letni, wiosenny, mianowicie jedzenie trawy. Mhm. Jest takie przekonanie, że piesek, który je trawę, ma jakieś problemy z żołądkiem. No i pytanie, czy to zawsze tak jest?
13: Nie zawsze. Znaczy generalnie, jeżeli coś się dzieje takiego, on czuje, że ma jakiś dyskomfort, no to próbuje sam sobie tam, prawda, niby oczyścić te takie w głowie u niego, że on będzie jadł. Tylko to musi być intensywne jedzenie i potem są bardzo często wymioty, tak? Więc no coś się dzieje z tym żołądkiem. Natomiast no to się zdarza na przykład, że codziennie, parę razy dziennie, ale jeśli piesek lubi sobie podjeść od czasu do czasu trawy, to one i robią to behawioralnie, czasami z nudów, czasami lubią, tak? Trzeba uważać z trawą, jeśli chodzi o to, jeżeli ktoś jakieś stosuje opryski albo w, nie wiem, gdzieś tam w mieście, tak, gdzie jest po prostu ta trawa też bardzo często opryskana i wszystko na niej jest, no żeby nie pozwalać na to. Natomiast no, jeżeli mamy ogródek i mamy swoją własną trawę i wiemy, co na niej jest, to zdarza się, że te psy po prostu sobie od czasu do czasu lubią, że tak powiem, hapsnąć trawę.
14: Czyli po prostu nie panikujemy, a bardziej obserwujemy, nie, no, jak to
13: jeżeli,
14: wygląda.
13: Jeżeli pies, dobrze, jeżeli pies je trawę i do tego wymiotuje i może, żeby było tak kompleksowo i ma biegunka i widać, że coś jest z nim nie tak, no to wiadomo, że coś z tym układem pokarmowym się dzieje, tak? Ale jeśli je pies trawę, zachowuje się zupełnie normalnie i nie ma żadnych objawów właśnie wymiotów, apatii i biegunki, no to po prostu sobie lubi podjeść od czasu do czasu.
14: A jakie jeszcze błędy my, opiekunowie, popełniamy, jeżeli chodzi o właśnie wakacje, lato i opiekę nad naszymi zwierzętami? Z czym się często spotykasz?
13: Ojejku, ja w ogóle z dwa dni temu niestety trafiają mi się też takie filmy. Ja bardzo tego nie lubię, no nie wiem. Jestem bardzo wrażliwą osobą na cierpienie zwierząt. Bardzo. I mnie to bardzo dotyka. Nie tylko z racji zawodu, ale tylko po prostu z tego, jaką jestem osobą. I trafiłam na taki film gdzieś w Tajlandii, ale to nie musi być w Tajlandii. Znaczy gdzieś w Azji, wydaje mi się. Ten był film nakręcony, gdzie psiak był w samochodzie i miał uchylone lekko okno i ten pies mógł tylko tam wsadzić ledwo głowę. To był tak obrzydliwy obraz i tak straszny, przerażający. On z tą głową dysząc po prostu próbował się wydostać. Tamci ludzie, no nie powiem, jak go ratowali. Pamiętajcie państwo, macie prawo wybić szybę. Po prostu nie zastanawiać się, nawet nie wyciągać tego psa albo nie wiem, nie czekać na właściciela, wybijamy szybę. Nie czekamy, bo ten pies się gotuje tam. Więc no to był straszny ten film, a w ogóle nie mogę tego, brzydko mówiąc, odzobaczyć tak teraz. Natomiast no popełniamy błąd zostawianie psa tylko na chwilę. Ale ja idę tylko na chwilę. Temperatura tak szybko rośnie w samochodzie, że one się gotują. Po prostu jest straszne. Taki zwierzak może naprawdę bardzo szybko umrzeć, tak? Nie ma ratunku. Więc to jest chyba taki typowy błąd, z którym się dalej spotykamy. Ja nie wiem dlaczego. No po prostu nie, jeżeli nie możemy, to nie zabierajmy po prostu ze sobą tego zwierzaka. No bo
14: dla mnie to jest
13: zamknięta puszka.
14: Że co roku mówi się o tym i w mediach i po prostu, albo nie wiem, może my żyjemy w jakiejś bańce, ale mam wrażenie, że komunikaty o tym, żeby nie zostawać właśnie w samochodzie, one są na każdym kroku. A mimo to zawsze słyszymy o takich historiach.
13: Tak, no jest to straszne, a to jest straszna też śmierć, więc w ogóle dla mnie jest to niewyobrażalne. A bardzo często, no nie tylko zwierzęta, no bo dzieci też są zostawiane w samochodzie, więc nie za bardzo rozumiem ten tok myślenia dalej. Dlaczego tak się dzieje, dlaczego ludzie tak postępują. No nie wolno tak robić, natomiast jeszcze raz, żeby to wybrzmiało, jeśli widzimy psa zamkniętego w samochodzie, a ma uchylone nawet tylko okno i ten pies siedzi, możemy wybić po prostu szybę. Tak?
14: Zdecydowanie
13: się w ogóle nie zastanawiać, bo ratujemy wtedy istnienie.
14: A czy może spotykasz się z jakimiś takimi mitami na temat właśnie lata, że myślimy, że coś jest jakimś wielkim zagrożeniem, a właśnie niekoniecznie jest. Tak jak to jedzenie trawy.
13: Znaczy, z takim się ostatnio w sieci spotkałam, taką dosyć niedobrze, że to jest propagowane, że pies może pić wodę z kałuży. To nie, proszę państwa, lepiej nie. Tam mogą być Tam jest w ogóle siedlisko bakterii, a też leptospiroza, czyli bakterie leptospiry też są często w bagnach i w kałużach. Ważny temat, mówię o tym dlatego, bo leptospiroza jest w Polsce. Jest na to szczepienie, dlatego warto szczepić. I taki właśnie, no niestety, wydźwięk był ostatnio w internecie przez jedną osobę, że pies może pić tą wodę z kałuży i że nawet możemy go zachęcać, no bo pies to pies. To jest bzdura totalna, nie robimy tego, tak? Więc proszę Państwa, nie pozwalajmy, bo tam jest naprawdę siedlisko bakterii. Tak jak mówię, też leptospiroza może być, a to jest bardzo ciężka choroba.
14: A jak ją poznać?
13: No, jak poznać,
14: jakie
13: są objawy? No, to generalnie tak, gorączka. Pies staje się, dla właściciela tak, pies jest inny, jest apatyczny, może się trochę słaniać, ma zarzucone czasami błony, czyli znowu tutaj dziąsła, jak podniesiemy, to może mieć zarzucone. Takie objawy są dla właściciela. A jakie objawy są już w klinice, no to już jest szereg tutaj właśnie objawów patognomonicznych dla choroby, tak? No ale jest to bardzo niebezpieczne. Jest to choroba przenoszona przez szczury, myszy z ich moczem, tak? Także to jeden z takich mitów, że pies to może pić, no bo to pies, tak? Raczej bym nie skłaniała psa do tego.
14: Czyli ja po rozmowie z tobą zabieram ze sobą chyba przede wszystkim najważniejszą radę, żeby zabierać zawsze swoją wodę na takie spacery z psem. Nie woda w miseczce przed sklepem, nie woda z kałuży, tylko ta właśnie własna jest najbardziej bezpieczna. Że spacery najlepiej rano i wieczorem, kiedy jest chłodno. Ale też jak tak słuchałam ciebie, zwłaszcza na początku naszej rozmowy, to myślę sobie, że taki ważny wniosek, który ze mną zostaje, to żeby jednak trochę ostrożnie podchodzić do informacji, które spotykamy w mediach społecznościowych, że one niekoniecznie muszą być zgodnie z prawdą i że tam właśnie jest dużo mitów i że po prostu najlepiej jest obserwować naszego psa, a kiedy mamy jakieś wątpliwości, czy dzieje się z nim coś niedobrego, to po prostu pójść do tego lekarza weterynarii i zapytać u źródła, a nie pytać w internecie. Także tak, bardzo ci za to dziękuję.
13: Proszę bardzo. No ja o tym internecie sama prowadzę profile właśnie Time for Vet sociale, które mają bardzo dużą liczbę obserwujących i no można powiedzieć, że w internecie nie szukać. Ja po prostu jestem wsparciem dla tych opiekunów, natomiast zawsze podkreślam to. To, co ja mówię o jakichś objawach, to niekoniecznie jest kopiuj, wklej to, co się dzieje w domu, tak? Więc ja mogę zwrócić uwagę takiego opiekuna, na co ma on patrzeć. Natomiast zawsze mówię, że należy się skontaktować ze swoim lekarzem weterynarii, bo ja nie jestem tam, tak? Ja mówię o różnych... choroby mają bardzo różne twarze. Mamy wspaniałych lekarzy weterynarii w Polsce, bardzo mądrych, tu podkreślę naprawdę, którzy są bardzo dobrze wyedukowani i na pewno każdy z lekarzy da odpowiednią diagnozę i opiekę przede wszystkim takiemu zwierzakowi, a nie przez internet.
14: Ja też myślę, że być może niektórzy opiekunowie mają taką obawę, bo ja też ją w sobie miałam, że my przychodzimy do tego lekarza po prostu z każdą głupotą, z każdą drobnostką i ten lekarz weterynarii ma już nas trochę dosyć, że jesteśmy po prostu przewrażliwieni. I ja na początku właśnie też tak trochę o sobie myślałam, ale teraz no myślę sobie, że nie, no jednak najważniejsze dla mnie jest jakby dobro mojego psa. I ja go znam najlepiej. I jeżeli ja widzę, że on utyka, że on jakoś mlaska bardziej niż zawsze, no że coś jest jakby inaczej i że coś mnie niepokoi, no to naprawdę nie powinno być ważne to, co ktoś o mnie pomyśli. Powinien być po prostu dla mnie
13: w ogóle się tego nie bać. To absolutnie się tego nie bać. Ja wolę takich opiekunów, którzy właśnie znają bardzo dobrze swoje zwierzaki, bo jest nam łatwiej pracować i pomagać temu zwierzakowi. Przewrażliwienie. No nie wiem, czy to jest przewrażliwienie. Ja też mam zwierzaki, kocham je i to jest moja rodzina, więc lepiej dmuchać na zimne i być po prostu spokojnym też czasami, żeby sobie odpowiedzieć, okej, to nic nie jest, proszę się nie martwić, ale przyjść, bo czasami małe rzeczy potrafią być bardzo dużym problemem. No naprawdę wiele lat mojej pracy pokazało też zwierzęta skrajnie zaniedbane, o które nikt nie panikował na przykład, tak? Więc no, umówmy się, ja wolę, żeby ten właściciel, nawet mi 10 razy mam naprawdę wielu takich opiekunów i czasami się już jak znamy, to się śmiejemy razem, ale ja mówię, że wolę tak i wtedy uspokoję, a też wiem, że dla państwa jako opiekunów zwierząt to uspokojenie, to takie po prostu proszę się nie martwić, będzie dobrze, to nic złego, sprawdziliśmy, tak? Albo proszę się nie martwić, jesteśmy na etapie diagnostyki, zobaczymy, co wyjdzie. To jest naprawdę bardzo dużo i ci właściciele też mogą po prostu odetchnąć, bo tak to można w paranoję wpaść i ciężko się żyje tak naprawdę takiemu właścicielowi, więc ja to absolutnie rozumiem. To też jest taka forma, że tak powiem, pomocy takiemu właścicielowi, wsparcia, żeby on też się czuł otoczony opieką i wtedy jest też spokojniejszy w domu. Spokojny opiekun, spokojny pies. No wszystko się jakby ładnie łączy.
14: Tak, ja też potwierdzam, że dla mnie jako opiekunki to jest najwspanialsze, co ja mogę usłyszeć. Gdy słyszę, pani Karolino, to nic takiego, tak. To jest tylko jakaś drobnostka, to ja wtedy mam takie całe szczęście.
13: No ale po to też jesteśmy jako lekarze, tak, żeby uspokajać wtedy, kiedy trzeba, albo żeby wspierać wtedy, kiedy trzeba, tak. No to jest jakby, idzie z tym zawodem, no to jest takie, tak mi się wydaje, przynajmniej ja tak mam, że tak to powinno wyglądać.
14: Bardzo ci dziękuję za tę dawkę rzetelnej wiedzy.
13: Dziękuję bardzo.
14: Drodzy słuchacze, dbajcie o siebie i swoje psiaki w te upały. Do usłyszenia.
11: To był najnowszy obszerny fragment nowego odcinka podcastu Kalna i Pieski. Podcast Karoliny Wiśniewskiej ma swoją premierę w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl w każde środowe popołudnie. A na antenie Tok FM słyszymy się z Karoliną już za tydzień, po 23:00. Zapraszamy.

0: mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy,

0: Mieliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
3: Śmierć Miłki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
2: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
1: Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Mniej zapłaci klasa średnia, więcej najbogatsi. Rząd przedstawił propozycję zmian podatkowych i liczy na podpis prezydenta. Po wycieku danych milionów osób kolejki do zastrzeżenia numeru PESEL ustawiają się w urzędach, a można to zrobić nie wychodząc z domu. Polscy marynarze rozpoczęli szkolenia z obsługi łodzi podwodnych w Szwecji. Minęła północ, jest czwartek, 20 sierpnia. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Minister finansów Andrzej Domański wyraził nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę w sprawie zmian podatkowych. Jak ocenił wieczorem w TVN24, dobrą dla podatników i odpowiedzialną fiskalnie. Ta ustawa daje prezydentowi możliwość, żeby tym razem stanął po stronie Polaków, stwierdził Domański. Zgodnie z zaprezentowanymi zmianami w systemie podatkowym mniej ma zapłacić klasa średnia, za to więcej najbogatsi i wielkie korporacje, mówi minister Domański.
5: Zaproponowane zmiany, one się mniej więcej bilansują. W związku z czym jest to chyba pierwsza od wielu, wielu lat zmiana w systemie podatkowym, która nie kosztuje budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralna.
4: Propozycja rządu zakłada, że do 130 tysięcy złotych będzie obowiązywać stawka 12%. Między 130 a 150 tysięcy pojawi się 24%, a 32% zacznie obowiązywać powyżej 150 tysięcy. Zmiany mają wejść w życie w 2027 roku i obejmą 3,5 miliona osób. Tysiące osób w całym kraju zgłaszają się do urzędów, by zastrzec swój numer PESEL. Kolejki są na tyle duże, że niektóre urzędy, na przykład w Warszawie, wydłużyły godzinę przyjmowania interesantów. To konsekwencja zeszłotygodniowego wycieku danych z firmy MyDoktor, który może dotyczyć nawet 19 milionów Polaków. Do zastrzegania numeru PESEL namawiał sam rząd, ale jak mówił w TOK FM dyrektor generalny Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz, o takich środkach bezpieczeństwa warto pamiętać na co dzień, a najłatwiej i najszybciej można zastrzec PESEL w aplikacji mObywatel.
6: Zastrzeżenie numeru PESEL powinno być takim naszym prywatnym, osobistym standardem bezpieczeństwa, ponieważ nie ma to wpływu na większość takich codziennych spraw. W przypadku, gdybyśmy chcieli na przykład wypłacić większą gotówkę w banku, dokonać jakiejś transakcji i aktu notarialnego, możemy w prosty sposób zmienić zastrzeżenie PESEL i też w aplikacji mObywatel można ustawić dodatkowo okres, w jakim ma to odstrzeżenie działać. Czyli my już później nie musimy pamiętać o tym, aby go ponownie zastrzec.
4: Ministerstwo Cyfryzacji twierdzi, że dane, które zostały wykradzione z bazy firmy MyDoktor, nadal są w posiadaniu hakerów i nie zostały opublikowane w sieci. Rząd zapewnia, że w przypadku zagrożenia z powietrza obywatele zostaną należycie ostrzeżeni. Po upadku rosyjskiej rakiety w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie 3 tygodnie temu premier Donald Tusk zapowiedział zmiany w systemie informowania o zagrożeniach. Jak ustaliło TOK FM, nadal trwa przegląd obowiązujących procedur, a w przyszłym tygodniu rząd ma zdecydować, w jakich sytuacjach kryzysowych powinny zadziałać telewizja i radio publiczne. O szczegółach Szymon Kępka.
7: Gdy na Lubelszczyznę spadła rosyjska rakieta, komunikatów alarmowych przekazywanych przez rząd za pośrednictwem mediów publicznych nie było. To ma się zmienić. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa.
8: Żeby informować też, co się stało, później z jakiego powodu to się wydarzyło i że ten alarm już jest odwołany. Dzisiaj też rozmawiamy z mediami publicznymi na ten temat.
7: Do tego jest zapewnienie, że zmiany już poczyniono i jeśli nadejdzie zagrożenie z powietrza, dostaniemy alert. eksperty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
9: Te komunikaty są już opracowane i w przypadku zaistnienia takiego zagrożenia, tak jak mówię, na tym wczesnym już etapie, taka wiadomość powinna zostać wysłana.
7: Wśród planowanych zmian jest też to, że mieszkańcy Polski mają otrzymywać wiadomości SMS, gdy w związku z zagrożeniem za wschodnią granicą zostaną poderwane polskie myśliwce. Na razie to jednak deklaracje, bo dotąd takich alertów nie było. Szymon Kępka, TOK FM.
4: W Szwecji rozpoczęły się szkolenia polskich marynarzy, którzy będą tworzyć załogę okrętu podwodnego A-17, poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest to jednostka, która zostanie wypożyczona jako rozwiązanie pomostowe, zanim do Polski trafią 3 okręty w ramach programu Orka. Jak wyjaśnił we wpisie na X minister obrony narodowej, marynarze przechodzą szkolenia m.in. z medycyny pola walki czy z ewakuacji. W kolejnym etapie czekają ich działania na symulatorach i bezpośrednio na pokładzie jednostki. Szwedzka marynarka wojenna powiadomiła, że szkolenia marynarzy w Karlskronie potrwają do początku 2028 roku. Monika Piątkowska ruszyła do wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL zaprezentowała najważniejsze założenia swojego programu i zapowiedziała kampanię prowadzoną przede wszystkim wśród mieszkańców. Program kandydatki ma być oparty na piątce piątkowskiej, 5 najważniejszych kierunkach zmian w mieście.
10: W każdej dzielnicy będziemy się spotykać, będziemy rozmawiać o tej dzielnicy. Będę przedstawiała konkretne propozycje dla danej dzielnicy i to są propozycje mieszkańców Krakowa. To są propozycje i to są postulaty, które usłyszałam.
4: Piątkowską w wyborach wspierają Koalicja Obywatelska i PSL. Jej kandydatura została wcześniej oficjalnie poparta m.in. przez Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Rekordowa liczba ponad 100 tysięcy osób odwiedziła od początku lata plażę w Trieście. Jedyną w Europie, na której kobiety i mężczyźni plażują oddzielnie. Zgodnie z tradycją, jaka obowiązywała z chwilą jej inauguracji na początku XX wieku, mężczyźni i kobiety korzystają z plaży osobno, a oddziela ich biały mur długości 74 metrów. Przechodzenie na drugą stronę nie jest dozwolone. W Trieście podkreśla się, że to nie tylko kwestia tradycji, ale również element definiujący tożsamość miasta, a mieszkańcy nie chcą zburzenia muru, bo miejsce to uważają za kultowe. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o pierwszej. Teraz jeszcze pogoda. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 pokażą maksymalnie termometry w centrum, a nawet do 31 będzie na południu kraju. Dzień przed nami przeważnie z zachmurzeniem dużym, ale i możliwymi większymi przejaśnieniami. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie mogą wystąpić burze.
1: To jest powtórka.
11: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych. A ja muszę Państwu powiedzieć, że bardzo zbulwersowała mnie rozmowa z Marią Szczepaniec, prezeską Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Znajdą Państwo tę rozmowę w Rzeczpospolitej. Przeprowadził ją Mateusz Mikowski. I dlaczego jestem zbulwersowana? Dlatego, że może Państwo słyszeli moją rozmowę z prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, w którym pokazywałam panu prezesowi, że wszyscy ludzie Zbigniewa Ziobry, podejrzani o bardzo poważne przestępstwa, są cały czas chronieni immunitetem i właśnie ta izba, którą kieruje pani Maria Szczepaniec, też ich chroni. I pytałam, czy to jest zbieg okoliczności, że akurat wszyscy ludzie Zbigniewa Ziobry nie mają uchylonych immunitetów. Ja przypomnę, że to są osoby, które są podejrzane o jazdę po pijanemu, o nielegalne przejęcie mieszkania, o udział w aferze hejterskiej, która polegała na tym, że wyciągano informacje z teczek personalnych sędziów po to, żeby ich atakować w sieci. Była to cała zorganizowana grupa. W razie czego, gdyby ktoś się zastanawiał, czy te zarzuty są zasadne, to tylko przypomnę, że wykonawczyni poleceń całej grupy hejterskiej w resorcie sprawiedliwości, niejaka mała Emi, została już prawomocnie skazana przez sąd. A mimo to jej mocodawcy cały czas są chronieni immunitetem. Sama pani Szczepaniec okazuje się, że wykluczyła, i o tym zresztą mówi dziennikarz Rzeczpospolitej, wykluczyła sędzię Barbarę Skoczkowską, legalną sędzię, od orzekania w sprawie dotyczącej Łukasza Piebiaka. Dlaczego wykluczyła pani Szczepaniec? Ano dlatego, że sędzia Skoczkowska krytykowała zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane przez Zbigniewa Ziobrę. I teraz pani Maria na pewno doprowadzi do tego, że sprawę Piebiaka będzie rozpatrywał neosędzia. Jeżeli ona przyjęła taką zasadę, że ktoś, kto krytykował zmiany sprawiedliwości w wymiarze sprawiedliwości za czasów PiS, nie może orzekać, to tak samo nie może orzekać neosędzia, bo on z kolei chwali te zmiany, które Ministerstwo Sprawiedliwości z Łukaszem Piebiakiem wprowadzało i jest beneficjentem tych zmian, ponieważ dzięki temu łamaniu konstytucji oni wszyscy znaleźli się w Sądzie Najwyższym. Ale o tym oczywiście pani Maria wam nie powie. Maria Szczepaniec odpowiada na takie oto pytanie. W niektórych izbach Sądu Najwyższego wyraźny jest spór między tak zwanymi nowymi i tak zwanymi starymi sędziami. Dochodzi do tego, że niektórzy ze sobą nie rozmawiają. Jak to wygląda w izbie, którą pani kieruje? Maria Szczepaniec odpowiada. Odpowiadając na to pytanie, powinniśmy wrócić do genezy tego konfliktu. Czas najwyższy, żeby wreszcie odważnie i głośno powiedzieć, że pod hasłami walki o praworządność, wypowiadanymi przez wielu tak zwanych starych sędziów, kryje się walka o utracone wpływy i obrona kastowości. Przez lata to wąska grupa sędziów decydowała o tym, kto otrzyma awans lub nominację sędziowską. Reforma z 2017 roku naruszyła ten zamknięty układ. Do konkursu na wolne stanowiska w SN przystąpili sędziowie bez odpowiedniego namaszczenia. Chciałam pani Marii Szczepaniec powiedzieć, że to właśnie ona jest w tej chwili współodpowiedzialna za tworzenie bezkarnej kasty. Te zasady, które ostatnio zostały wprowadzone, są bardzo demokratyczne. Nie ma mowy o żadnym namaszczeniu. Odbyło się głosowanie w czasie zgromadzeń ogólnych sądów, gdzie wyłonieni zostali kandydaci do Krajowej Rady Sądownictwa. Żaden polityk tym nie sterował. Sami sędziowie, którzy chcieli wziąć w tym udział, a frekwencja wyniosła 58%, wybrali członków KRS. To jest droga do tego, żeby kształtować niezawisłe sądownictwo, pozbawione też takiej wady, o której tutaj pani Maria wspomina, że tu jest jakaś kastowość i decyzja wąskiej grupy ludzi. Nie, nie wąskiej grupy ludzi, tylko po prostu wszystkich sędziów, którzy chcieli wziąć udział w tej procedurze. I powtórzę jeszcze raz, to pani niestety odpowiada za tworzenie kasty bezkarnych sędziów, podejrzanych o poważne przestępstwa, nie tylko związane właśnie z aferą hejterską. Ja liczę na to oczywiście, że przyjdzie otrzeźwienie. Starałam się to wyjaśnić sędziemu Kapińskiemu. Tę rozmowę znajdą państwo zresztą na YouTubie i w aplikacji Radia Tok FM. Naprawdę jest to sytuacja wysoce niezdrowa i muszę powiedzieć, że słowa pani sędzi Szczepaniec bardzo, bardzo mnie zbulwersowały. Co państwo jeszcze mogą znaleźć w gazetach i na portalach? Ciekawa wypowiedź Mateusza Morawieckiego, który uderza w Marcina Romanowskiego. Donald Tusk przekazał, że służby innych państw z regionu potwierdziły, że Marcin Romanowski na 99% znajduje się w Naddniestrzu. I tutaj cytuję artykuł Wirtualnej Polski. Jeśli to prawda, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla kogoś, kto pojechał na terytorium de facto kontrolowany przez ludzi Putina, powiedział pytany o te doniesienia były premier Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, że Marcin Romanowski nadal należy do PiSu, jest posłem PiSu, nie spotkały go żadne konsekwencje w związku z tym, że przebywa w tym regionie kontrolowanym przez Rosjan. Bartek Wieliński w Gazecie Wyborczej pisze, że Marcin Romanowski faktycznie przebywa w kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów gangsterów w Naddniestrzu. Ustaliły to zaprzyjaźnione służby specjalne. Romanowski był widziany w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza, mówią nasze źródła w polskich służbach, wskazując na informacje od zaprzyjaźnionych agencji wywiadowczych. Nasi informatorzy twierdzą, że zbieg prawdopodobnie korzysta z pomocy księży sercanów. Zakon prowadzi w Naddniestrzu, znajdującym się na lewym brzegu Dniestru, regionie Mołdawii, oderwanym od kraju przez prorosyjskich separatystów w 90 roku, 5 parafii i jedna działa w Tyraspolu. Intrygującym zbiegiem okoliczności jest fakt, że sercaninem jest też ksiądz Michał O., oskarżony o udział w grupie przestępczej, przywłaszczenie milionów złotych przyznanych z Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz Zarządów PiSu nadzorował właśnie wiceminister Romanowski. No cóż, tutaj ta sprawa jest bardzo bulwersująca. Na OKO.press, na stronie OKO.press także jest tekst Anny Mierzyńskiej, która opisuje, gdzie może dokładnie przebywać Romanowski, mieszkać. Chodzi o Borysówkę w Benderach. O tym wszystkim mogą Państwo przeczytać także OKO.press. Znalazłam też ciekawy artykuł na portalu zero.pl autorstwa Patryka Słowika i tu możemy przeczytać. Kto zarobi na niezwróconych kaucjach? Tu zacznie się afera. Co operatorzy systemu kaucyjnego robią z pieniędzmi za niezwrócone opakowania? Odpowiedź stanie się kluczowa dla zaufania Polaków do wprowadzonego rozwiązania. Jeśli okaże się, że środki pójdą na wysokie wynagrodzenia, premie menedżerów albo kampanie wizerunkowe wielkich korporacji, niektórzy obywatele gotowi będą na złość władzy palić butelki. No mam nadzieję, że takich idiotów nie ma, którzy by na złość władzy palili butelki. Radziłabym zresztą Patrykowi Słowikowi nie podsuwać takich pomysłów obywatelom. Nie zmienia to postaci rzeczy, że administracja rządowa powinna nad tezami tego artykułu się zastanowić. Nie mam najmniejszych wątpliwości. Pisze Słowik, będzie kwas, będzie afera. Będzie też polityczna przepychanka i pojawią się głosy typu, kto to mógł przewidzieć. To ja już teraz mówię, że to przewidziałem. A nawet nie przewidziałem, tylko porozmawiałem z ekspertami i osobami zaangażowanymi w tworzenie systemu kaucyjnego. Problem jest znany, tylko na razie niektórym wygodnie go nie dostrzegać. Pieniądze z nieodebranych kaucji oraz ze sprzedaży zebranych opakowań i surowców uzyskanych z ich przetwarzania mają finansować system kaucyjny. Tak wynika z artykułu 40 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami. Ustawa wymienia zadania operatorów, ale nie określa dostatecznie precyzyjnie, jakie wydatki można uznać za finansowanie systemu i gdzie przebiegają granice ich racjonalności. Polecam Państwu ten artykuł i jeszcze inne polecajki. Mam przed sobą Tygodnik Powszechny, a tam tekst napisał Jakub Dymek, Nowa Wieś. Nasza prowincja nie jest już biedna, nie jest biała i nie jest katolicka, nawet jeśli folwarki wciąż się na niej odradzają. Dymek wskazuje, że dziś polski przemysł, rolnictwo i przetwórstwo żywności, cała ta branża zatrudnia setki tysięcy migrantów. Oficjalne dane zakłamują ten obraz. Oczywiście, że zatrudniamy imigrantów, natomiast system sprowadzania ich do Polski wygląda jednak inaczej niż za czasów Prawa i Sprawiedliwości. A przede wszystkim te osoby, w odróżnieniu od państw zachodnich, nie tworzą jednolitych takich środowisk, zamkniętych regionów, gdzie zamieszkują, tylko są rozproszeni i to powoduje, że ten charakter, czy też pobyt imigrantów w Polsce wygląda zupełnie inaczej. I jeszcze inny ciekawy tekst znalazłam. Piotr Popiołek, książka Komunia, powrót do wiary wiceprezydenta USA, to nie tylko historia jego nawrócenia na katolicyzm, to także opowieść o amerykańskiej religijności, która tłumaczy politykę. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Piotr Strach, poseł Polski 2050, wiceszef Komisji Obrony Narodowej. Po 7.40 Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury. Po godzinie 8.00 dr Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Piotr Strach, poseł Polski 2050, wiceszef Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie pośle.
12: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
11: Wyrzutnie Patriot w Ukrainie stoją bezużyteczne, a żołnierze z poczuciem bezsilności patrzą na lecące rakiety wroga. Brakuje do nich pocisków. To naprawdę łamie serce, przyznał jeden z ukraińskich żołnierzy w rozmowie z CNN. No i po raz kolejny pojawia się pytanie, czy sojusznicy poprosili Polskę o to, żeby dostarczyła te pociski do Patriotów, dla Ukrainy.
12: No, kiedy słucha się słów żołnierzy ukraińskich, to przypomina się powstanie warszawskie, kiedy rzeczywiście również nasi bohaterowie, obrońcy Warszawy patrzyli na to, jak Niemcy burzą ich miasto, a oni byli bezradni, nie mieli takiej broni, która byłaby się w stanie przeciwstawić Więc niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę i teraz widzimy, że podobna sytuacja może dotyczyć Kijowa. Na pewno Ukraińcy liczą, że państwo NATO znów zrzucą się na uzupełnienie tych zapasów rakiet, bo w tym momencie Rosjanie bezkarnie używają już nie tylko tych małych dronów, ale bezkarnie strzelają do infrastruktury krytycznej Ukrainy rakietami balistycznymi. Mam nadzieję, że NATO jeszcze da radę wyłuskać kolejne pakiety pomocy, zrzucały europejskie głównie na tą pomoc, więc mam nadzieję, że teraz również na to solidarnie się...
11: No tak, ale wtedy, znaczy o ile słyszę przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, to słyszę, że w tej chwili nie ma decyzji o przekazaniu sprzętu Ukrainie. W przypadku donacji na rzecz Ukrainy jest jasna procedura. Sztab Generalny przygotowuje możliwości donacji. Ale właściwie problem w dużej mierze sprowadza się do tego, że ostatnim razem, jak MON zdecydował o przekazaniu tych pocisków do patriotów, to no, wywołało to olbrzymią awanturę w Polsce. Opozycja zaatakowała rząd, że pozbywa się tak cennych elementów tego systemu Patriot.
12: No to widać hipokryzję i próbę rozgrywania tematu pomocy Ukrainie, a obrona Ukrainy jest naszą racją stanu, bo bezpieczna Ukraina, bezpieczna Białoruś, nasi bezpieczni sąsiedzi, to jest również nasze bezpieczeństwo. Tymczasem no, donacja rakiet poprzednia była naprawdę minimalna. My mamy ponad 200 rakiet, tych najnowocześniejszych, PAK-3. Przekazaliśmy raptem kilka i już opozycja próbowała to wykorzystać politycznie na wewnętrzny rynek. To jest naprawdę skandaliczna postawa. Zwłaszcza, że ta sama opozycja przekazała tysiące pojazdów, jeśli chodzi o nasz zmech, o wozy bojowe czy czołgi, amunicję przekazywali, śmigłowce przekazywali, samoloty, i wtedy wszyscy zgodnie twierdziliśmy, że to jest dobra decyzja. Dziś nawet minimalna pomoc Ukrainie staje się dla opozycji wielkim problemem i rozdzieraniem szat publicznie. No jest to po prostu zwykła hipokryzja, a tak naprawdę obrona Ukrainy jest także obroną Polski, przynajmniej pośrednio.
11: No, ale przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mówią tak. Przekazywaliśmy wtedy sprzęt, bo to był początek tej wojny. Teraz sytuacja na froncie jest ustabilizowana. To jest zupełnie inna sytuacja. I w takiej sytuacji nie należy przekazywać sprzętu wojskowego w taki sposób, jak na początku wojny.
12: No niestety sytuacja jest bardzo podobna do tej, która była na początku, ponieważ tych rakiet do systemu Patriot jest także bardzo mało. Amerykanie, największy dysponent tych rakiet, zwłaszcza systemu PAK-3, czyli tych najnowocześniejszych, w tym momencie bronią swoich baz na Bliskim Wschodzie, które są jakiś czas ostrzeliwane przez Iran. Także państwa Zatoki Perskiej, państwa arabskie, które miały te systemy, także wykorzystują je do obrony swojej infrastruktury, więc tak naprawdę ta sytuacja, można było tak mówić na przykład pół roku temu, kiedy nie było wojny w Iranie, kiedy nie było ostrzeliwania przez Iran baz amerykańskich. Jest zgoła inna, ponieważ tam te rakiety są wykorzystywane. Więc naprawdę nie wszelkimi możliwymi sposobami, po konsultacji z polskim wojskiem, bo tak jak pani redaktor powiedziała na początku, rekomendacja MON-u jest po konsultacji z wojskiem, jeśli wojsko twierdzi, że no jest taka jakaś możliwość. Bo mówiąc o tym, że my mamy kilkaset tych rakiet, a zamówionych, jeśli chodzi o trochę mniej zaawansowane PAK-2, jest kolejna szansa na to, że my te rakiety dostaniemy, więc przesunięcie tych zasobów na obronę Ukrainy, bo to też jest kwestia psychologii, pani redaktor. To nie chodzi o to, żeby przekazać wszystkie rakiety, żeby się rozbroić. Tylko jeśli będzie sygnał, że Europa, NATO przekazuje znowuż jakąś pulę, to wpłynie na to, czym będą ostrzeliwać Ukrainę Rosjanie. Oni znowuż będą musieli wykorzystywać więcej rakiet saturujących, będą musieli wysyłać więcej dronów po to, aby rzeczywiście nie działo się to tak bezkarnie, bo w tym momencie oni robią co chcą. Nie ma tych do patriotów.
11: Ponieważ mamy trochę problemy z połączeniem, spróbujemy przełączyć się trochę na inny system połączenia. Ja tylko chcę państwu powiedzieć, że wciąż wracam do tego tekstu Edyty Rzemły w Onecie, dziennikarka Onetu zebrała rozmaite opinie wojskowych, nieoficjalne oczywiście. No i tutaj jakby główna myśl, przesłanie tego artykułu jest takie, że co prawda na defiladach polska armia wygląda bardzo dobrze, no ale w praktyce jednak braki są olbrzymie. I tutaj zacytuję Państwu opinię jednego z dowódców borsuków, które tak pięknie prezentują się na defiladach. W jednostkach po prostu nie ma. Wojsko odebrało dotąd zaledwie około 20 sztuk. Druga uwaga, oglądaliśmy uroczyste wodowanie ORP Wicher, pierwszej z trzech fregat budowanych dla marynarki wojennej w polskiej stoczni. Było dużo podniosłych przemówień polityków i wojskowych, radości, zdjęć w mediach społecznościowych. Nie można jednak zapomnieć, że w Gdyni zademonstrowano na razie sam kadłub okrętu bez uzbrojenia. Panie pośle, jak pan patrzy na te krytyczne uwagi wojskowych?
12: My w Polsce próbujemy zrobić wszystko. Inwestujemy we wszelkie rodzaje sił zbrojnych, wszelkie komponenty, począwszy od morskich, rakietowych, satelitarnych, cyberbezpieczeństwa, wojsk zmechanizowanych, wielkie zakupy amunicji, szpeju dla wojska, sprzętu indywidualnego. Naprawdę potrzeba na to czasu. 30 lat było ostatnio zmarnowanych, nie inwestowaliśmy w bezpieczeństwo. Sądziliśmy, że jest koniec historii, że nie ma zagrożeń dla Rzeczpospolitej. Mieliśmy w zasadzie armię, która zajmowała się wojnami w Azji, dalej na Dalekim Wschodzie, czy to Irak, czy Afganistan. Była taka armia, która miała zupełnie inne zadania. Dziś próbujemy nadrobić to i inwestujemy na raz we wszystko i to wymaga czasu. Ja rozumiem, że jest niezadowolenie ze strony społeczeństwa czy armii, że powinno być lepiej, szybciej, wszystko najnowocześniejsze, ale niestety nie jesteśmy w stanie zrobić wszystko w ciągu 2 lat. I tak i tak są najwyższe wydatki na zbrojenia w ostatniej historii. 20% polskiego budżetu przekazujemy w tym momencie na MON, na armię. A oprócz tego jest jeszcze program SAFE, czyli ten program pożyczkowy z Unii Europejskiej. To są kolejne dziesiątki, setki miliardów, które są inwestowane w wojsko i w przemysł obronny. I ja rozumiem, że jest marynarka wojenna w takim stanie, jakim jest, że w lotnictwo dopiero te najnowocześniejsze samoloty się pojawiają, ale i tak robimy historycznie najwięcej. Więc
11: jeszcze jedna uwaga. Mamy armię małą, za to bardzo drogą. Jak to jest, że ktoś pracuje 15 lat i idzie na emeryturę?
12: Małą, ale drogą. Chodzi o to, żeby armia była skuteczna, aby miała zdolności operacyjne.
11: Ale czy jednak niezbyt wcześnie mundurowi odchodzą na emeryturę? Bo państwo inwestuje w ich szkolenia, inwestuje w ich doświadczenia i potem po prostu te osoby przechodzą do pracy w sektorze prywatnym.
12: Tak, ale oni są nadal w czynnej rezerwie. To nie jest tak, że oni znikają. Oni cały czas, także żołnierz, który jest na tak zwanej emeryturze, on nadal jest w rezerwie. To nie jest taka sytuacja, że on znika. On nadal jest czynnikiem naszego bezpieczeństwa. On nadal przechodzi regularne szkolenia. To jest służba. To nie jest wyłącznie praca taka jak u nas w cywilu, prawda, że się po prostu w pewnym momencie z zakładu pracy znika i już się tam nie wraca. Sytuacja w wojsku jest inna.
11: Panie pośle, chciałam zapytać jeszcze o sprawy polityczne, dlatego że słyszę nieoficjalne informacje o tym, że Szymon Hołownia chciał wrócić na stanowisko szefa klubu Polski 2050 i właściwie przekonał już zdecydowaną większość posłów tego klubu, natomiast opiera się Paweł Ślis i tak naprawdę on blokuje tę zmianę.
12: Panie redaktor, wydaje mi się, że tego typu głosy, które się pojawiają, wynikają z tego, że po prostu Polska 2050 ma bardzo niskie sondaże. I są głosy takie, które mówią, żeby zrobić jakąś radykalną zmianę, prawda? No bo w momencie, kiedy jest kryzys, ludzie chcą jakiegoś szarpnięcia, jakiejś motywacji, więc pojawiają się tego typu głosy. Wydaje mi się, że co do stanowiska szefa klubu w Polsce 2050, tutaj Paweł Ślis nie jest przyspawany do tego stanowiska. On ma również wiele innych funkcji ważnych w Sejmie, więc to nie jest jakiś duży problem. U nas większym problemem w tym momencie jest moim zdaniem właśnie to zaufanie społeczne, które po tym kryzysie w Polsce 2050 i odejście część części posłów do centrum, klubu Centrum. No tutaj jest pewnego rodzaju żal, że to osłabienie jest tak duże, że te sondaże nam tak
11: mocno spadły. No ale Hołownia chce właśnie scalenia partii na nowo i ścisłej współpracy z PSL-em. Tutaj gościem TOK FM w poniedziałek był wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski, który pozostał posłem niezrzeszonym po rozpadzie Polski 2050 i on powiedział jasno, jeżeli Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz chce promować taką agendę lewicową, to niech po prostu zrobi sojusz z partią Zandberga, a Polska 2050 niech się scali na nowo.
12: To znaczy, jeśli, no, trochę pani redaktor odpowiedziała na to, co ja miałem powiedzieć. Mianowicie, jeśli byłaby taka sytuacja, że byłaby możliwość wzmocnienia Polski 2050 przez sojusz, chociażby z częścią na przykład ludzi, którzy odeszła do centrum i pracę z naszymi koalicjantami, to być może rzeczywiście powrót Szymona Hołowni, powrót, w zasadzie przejęcie klubu przez Szymona Hołowni, bo Hołownia nigdy nie był szefem klubu, był najpierw Mirosław Suchoń, potem Paweł Ślis, ale powiedzmy, gdyby Szymon Hołownia, będąc już teraz wicemarszałkiem, a nie marszałkiem, czyli mając inny jakby poziom obowiązków, więcej czasu, więcej możliwości funkcjonowania w ramach klubowej polityki, no to wydaje mi się, że to nie byłby zły pomysł. Wydaje mi się, że to jest do dyskusji. Być może wrócimy we wrześniu, kiedy będą obrady Sejmu, znowu będziemy wracać do dyskusji, bo no proszę zwrócić uwagę, jak dużo w polskiej scenie politycznej przez te dwa lata się wydarzyło. No, rozpad PiSu, no to w zasadzie w ogóle taka polityczna hekatomba, coś niesłychanego. Wydawać by się mogło, że partia, która deklarowała, że ona już wita się z gąską, już przyjmuje przyszły rząd, już będzie rządzić Polską przez kolejne lata, to nagle po prostu rozpad. Więc tak naprawdę wiele się może w polskiej polityce wydarzyć, jakby się naprawdę nie przywiązywał do tego, co jest teraz, bo i rozpadła się Konfederacja, i rozpadła się Lewica, na razem i Lewice. Teraz rozpadł się PiS. Naprawdę wiele się może wydarzyć i no, w zasadzie to taka jest demokracja, tak wyglądają prawa polityki.
11: Piotr Strach, poseł Polski 2050, wiceszef Komisji Obrony Narodowej, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie pośle.
12: Dziękuję bardzo.
11: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Dzień dobry, panie ministrze.
13: Dzień dobry, pani redaktor.
11: Czy po tragicznym wypadku na Węgrzech będzie zmiana przepisów dotycząca pracy kierowców autokarów?
13: Będziemy ten temat analizować oczywiście po tym wypadku. Chciałbym jednak przypomnieć, że już teraz te przepisy są bardzo rygorystyczne. One w sposób jasny i klarowny podają, jaki jest czas pracy kierowców, jaki jest czas odpoczynku, kiedy kierowcy powinni się zmieniać za kierownicą. Mamy też do tego odpowiednie urządzenia, jakimi są tachografy nowej generacji 2.0, które od niedawna są montowane zarówno w autokarach, jak i również w pojazdach ciężkich, tych, które jeżdżą w trasach. Dzięki tym urządzeniom zarówno inspektorzy transportu drogowego, jak i policji mogą w sposób jeszcze bardziej czytelny, dokładny sprawdzać czas pracy kierowców. I to się dzieje, bo pani redaktor, od początku wakacji w ramach akcji Bezpieczny Autokar skontrolowaliśmy jako Inspekcja Transportu Drogowego 3,5 tysiąca właśnie pojazdów.
11: No tak, ale w takim razie jak określić przyczyny tego, co się stało na Węgrzech? Co zawiodło? No,
13: myślę, że przepisy są jasne, klarowne, natomiast zawsze może dojść do tak zwanego błędu ludzkiego, czy trudno mi w tej chwili wyrokować, to dowiedzie śledztwo prowadzone na Węgrzech, czy to było zaśnięcie kierowcy, czy zasłabnięcie, czy inny powód, ale no, tego typu elementy trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli być może inni kierowcy tutaj w tym przypadku spełnili te wszystkie wymogi, ale no, wiemy doskonale też, że odpoczynek kierowcy zmiennika, który wtedy powinien wypocząć, powinien się wyspać, żeby zmienić się na trasie, czasem to jest utrudnione, czasem też ci kierowcy nie mają takich możliwości, żeby wypocząć. W takich sytuacjach organizator takiego wyjazdu powinien brać pod uwagę jednak przerwę i na przykład nocleg w hotelu całej grupy. Ale tak jak wspomniałem, będziemy ten temat jeszcze sprawdzać zarówno pod względem czasu pracy kierowcy, jak i bezpieczeństwa pasażerów, czy pasażerowie byli zapięci w pasy, bo
11: taki
13: był obowiązek.
11: No właśnie, panie ministrze, czy to tak duża liczba ofiar jest spowodowana tym, że pasażerowie nie mieli zapiętych pasów?
13: No nawet z relacji tych podróżujących tym autokarem wynika, że wielu, a być może i nawet większość, nie była zapięta pasami. Mamy relacje, które mówią o tym, że część z pasażerów położyła się w przejściu, co jest w ogóle niedopuszczalne w czasie jazdy. Ja przypomnę, że od 2007 roku przepisy, które obowiązują w Polsce, ale które są powszechne w całej Unii Europejskiej, one nakazują zapinać pasy w autokarach, które są wyposażone w takie pasy. I my również już wcześniej w innych przepisach, które w tej chwili w ustawie, która czeka na podpis prezydenta, w ustawie o przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnym, zapisaliśmy taki punkt, który mówi o wieku pojazdów, wieku autokarów, które mają być nie starsze niż 20 lat, później będziemy ten okres zmniejszać do 15 lat i które muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, tak aby poprawić właśnie to bezpieczeństwo.
11: Ale kto odpowiada za to, że pasażerowie nie mieli zapiętych pasów?
13: Kierowca autokaru powinien poinformować o tym, natomiast każdy pasażer już później odpowiada za siebie. Jeżeli on nie zapiął tych pasów, no to tutaj odpowiedzialność jest danego pasażera. No w tej chwili nie ma takich możliwości technicznych, żeby w jaki sposób połączyć brak zapiętych pasów z możliwością na przykład jazdy autokaru danego pojazdu. Być może to jest kwestia przyszłości, żeby takie systemy były wprowadzane w autokarach.
11: Panie ministrze, chciałam zapytać także o program zapobiegania wykluczeniu komunikacyjnemu, bo czytam tutaj, że w marcu tego roku resort zaprezentował taki raport przygotowany przez konsorcjum czterech politechnik, ale zarzut jest taki, że owszem, analiza dotyczy właśnie tego wykluczenia komunikacyjnego, tyle tylko, że wdrażanie wniosków tej analizy potrwa wiele lat.
13: No nie mogę się z tym zgodzić, dlatego że raport, który powstał rzeczywiście pod kierunkiem pana profesora Sawickiego z Politechniki Poznańskiej i czterech innych politechnik, on wskazuje jasno na i diagnozuje problem. Zapisano w nim między innymi tą sytuację, że około 10 milionów Polaków żyje w strefie wykluczenia komunikacyjnego i jako resort na podstawie między innymi tego raportu przygotowaliśmy nową ustawę, właśnie tą, o której wspominałem, ustawę o przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu, gdzie zupełnie reformujemy system wsparcia dla operatorów, dla przewoźników. Proponujemy, aby właśnie w tej ustawie, która czeka na biurku prezydenta do podpisu, aby to marszałkowie decydowali o tym, w jakim kierunku te linie w danym województwie będą tworzone. Tworzymy nowy system choćby transportu na życzenia, więc w tych miejscach, gdzie żyje mało osób, tam wójt czy burmistrz będzie mógł desygnować pojazd osobowy, żeby zawiózł tych mieszkańców do urzędu, do lekarza czy w inne miejsca.
11: No ale opozycja krytykuje te rozwiązania, twierdząc, że pozbawia się właściwie kompetencji gminy i powiaty, bo to właśnie gminy i powiaty znają najlepiej lokalne potrzeby mieszkańców.
13: No, nie zgodzę się z tym zarzutem absolutnie, dlatego że to właśnie gminy po pierwsze mają zagwarantowane 10% budżetu na ten transport na życzenie. Gminy, wójtowie będą proponować powiatom, a powiaty będą tworzyć właśnie takie schematy transportowe w ramach danych powiatów i to będzie elementem takiego schematu wojewódzkiego. My musimy zbudować sieć, dlatego że w tej chwili ten system jest rozproszony. Jest 2,5 tysiąca operatorów, którzy zgłaszają się, ale nikt tego nie koordynuje. I dlatego te białe plamy komunikacyjne dalej istnieją. My w tej ustawie zapisaliśmy na przykład taki standard, że muszą być połączenia między gminą a powiatem, między powiatem a województwem. Proponujemy, żeby codziennie w dni powszednie były 4 połączenia, a w weekendy 2. Tych standardów w tej chwili nie ma. My proponujemy, żeby powstały cyfrowe rozkłady jazdy, żeby włączyć w ten system również komponent kolejowy, żeby ten transport był połączony, żeby można było się przesiąść z autobusu na pociąg. Takie systemy już powoli są tworzone oddolnie przez niektóre województwa, między innymi województwo małopolskie, więc tego typu systemy są zapisane w tej ustawie. Liczę na to, że pan prezydent podpisze tę ustawę tak, aby poprawić właśnie sytuację komunikacyjną Polaków.
11: Resort infrastruktury ogłosił, że kolejne 63 miasta ponownie znalazły się na kolejowej mapie Polski. Ale posłanka Paulina Matysiak, która zajmuje się tą dziedziną, napisała na Platformie X. No to ja poproszę o listę tych miast. Czy rzeczywiście jest problem z listą tych miast?
13: Nie, nie ma problemu z listą tych miast, oczywiście.
11: A gdzie ona jest, ona jest dostępna?
13: Myślę, że na naszych stronach jest to do odszukania. Ja również...
11: Czyli nie jest pan pewien.
13: Zweryfikuję to. Jest akurat obszar, którym się nie zajmuję, ale to zweryfikuję. Natomiast...
11: No, ale to jest część problemu wykluczenia, tak? To znaczy...
13: Jasne, ale pani redaktor,
11: sam pan mówił o połączeniach kolejowych.
13: Oczywiście, ale my o tym, pan minister Dariusz Klimczak, pan minister Piotr Malepszak, czy ja, o tym komunikujemy, że na przykład pociągi wróciły do Łomży, wróciły do Ciechanowa, wróciły do Karpacza, w inne miejsca. Sam byłem na Dolnym Śląsku, gdzie pociągi choćby wróciły do Bielawy, bo jechałem tym pociągiem po modernizacji zrealizowanej przez województwo dolnośląskie. Odbudowujemy sieć, mało tego, budujemy nowe linie, nowe trasy kolejowe. Dzięki środkom z KPO budujemy linię kolejową podłęże Piekiełko z odbiciem na Nowy Sącz na Zakopane, skracając czas dojazdu choćby mieszkańcom regionu sądeckiego.
11: Ale to,
13: z
11: panie ministrze, wiem, że pan nie nadzoruje CPK, ale wie pan, że pojawia się cały czas ten argument, że projekt CPK, który dzisiaj nosi nazwę Port Polska, został ograniczony, jeśli chodzi o sieć kolejową. I to jest główny zarzut PiSu.
13: Jednocześnie przygotowaliśmy tak zwany zintegrowany plan kolejowy, gdzie pokazaliśmy, jak się będzie rozbudowywała sieć kolejowa w Polsce. I muszę powiedzieć jedno. Unia Europejska w tej chwili ograniczyła, tak naprawdę już kończy dofinansowanie do rozwoju sieci drogowej. Natomiast większe środki przekazuje właśnie na połączenia kolejowe i w następnych latach będą odpowiednie fundusze, żeby można było ten plan zintegrowany rozwoju sieci kolejowej realizować. Proszę spojrzeć na ten plan zintegrowanej sieci kolejowej. On naprawdę pokazuje, w jaki sposób chcemy skomunikować miasta, miejscowości w Polsce, i to się dzieje. Bo panie redaktor, jeżeli ktoś nie zauważa, że mamy więcej linii kolejowych, zmodernizowaliśmy takie połączenia, które przez 30-40 lat nie funkcjonowały. Kolej wróciła do wielu miejscowości, pasażerowie są zadowoleni. Zresztą wzrasta nam z roku na rok liczba pasażerów, która korzysta z kolei, o około 8% wzrosła w 2025 roku w stosunku do roku 2024. Więc,
11: ale czy to są połączenia rentowne?
13: To są połączenia różnego typu, zarówno rentowne, bo te oczywiście połączenia Intercity są najbardziej rentowne, natomiast połączenia regionalne są dotowane zarówno z budżetu państwa, ale również z budżetu samorządów, bo przecież marszałkowie wielu województw mają swoje linie kolejowe, mają swoje, przepraszam, firmy kolejowe, przewoźników regionalnych, których dotują, ale również oni, i to mamy informacje, które przekazują, mają zwiększony wzrost, mają zwiększoną ilość pasażerów, mają ten wzrost na kolei i również zamawiają kolejny tabor kolejowy. My również jako PKP zamówiliśmy choćby 42 składy piętrowe w Chorzowie, one są realizowane. Nasze firmy Newag i PESA, polskie firmy, one w tej chwili mają bardzo bogaty portfel zamówień, nie tylko krajowych, ale zagranicznych, więc mamy boom na kolei, mamy zarówno nowe linie, które są budowane, mamy modernizację linii, które przez kilkadziesiąt lat były zamknięte, były zarośnięte trawą i również inwestujemy w tabor.
11: Panie ministrze, był pan kiedyś w Porozumieniu Jarosława Gowina, był pan w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj jest pan związany z Polskim Stronnictwem Ludowym, ale chciałam pana zapytać w związku z pańską drogą polityczną, jak pan ocenia ten rozłam w Prawie i Sprawiedliwości dziś?
13: Wydaje się, że do tego kiedyś musiało dojść, dlatego że system, że tak powiem, monowładzy, który w PiS-ie funkcjonował, on na dłuższą metę nie miał szans przetrwania. Jako kiedyś właśnie, tak jak pani doktor wspomniała, poseł Porozumienia Jarosława Gowina, jako również ta drużyna, która była w tej koalicji, widzieliśmy i często sprzeciwialiśmy się różnym decyzjom podejmowanym przez Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą to doprowadziło do naszego rozejścia, bo sprzeciwiliśmy się choćby wyborom kopertowym czy Polskiemu Ładowi. A jak ja to widzę w tej chwili, mamy jednak takie nieodparte wrażenie, że to jest trochę kontrolowane rozejście, kontrolowany rozłam. A właściwie myślę, że to jest próba rozejścia po to, żeby się za chwilę zejść. I nawet te sygnały, które idą ze strony różnych polityków PiS-u, którzy mówią, że niewykluczona jest jedna lista, no to jest pytanie, no to w takim wypadku, czy ci państwo się do końca rozeszli, czy nie? Mam wrażenie, że to jest jednak tutaj pewna gra.
11: Ale ta jedna lista, to ma pan na myśli ugrupowanie Mateusza Morawieckiego i PiS, czy też szerzej? Sądzi pan, że to jest możliwe?
13: Myślę, że jednak, znaczy do Senatu oczywiście jest możliwa jedna lista z Konfederacją
11: PiS-u. Tak, ale myślę o Sejmie, bo Senat oczywiście jest łatwiejszy.
13: Raczej chyba Konfederacja będzie próbowała iść swoją listą, bo ma swoje aspiracje polityczne, natomiast podejrzewam, że przy tych wynikach, które w tej chwili pokazują sondaże, na koniec okaże się, że Mateusz Morawiecki
11: niektórzy komentatorzy sugerują, że PSL może w przyszłości będzie współpracował z partią Morawieckiego.
13: Pani redaktor, oczywiście w polityce nigdy nie mów nigdy, natomiast ja powiem jasno, my do wyborów przygotowujemy się samodzielnie, chcemy startować pod własnym sztandarem, pod własną listą.
11: Ostatnie zdanie, wiemy, bo musimy kończyć, panie ministrze.
13: I wierzę w to, że jednak ta praca, którą też realizujemy jako politycy PSL-ów w rządzie, będzie miała swoje pozytywne skutki.
11: Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
13: Dziękuję, miłego dnia życzę.
1: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo

0: klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Krajowa prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Po ogromnym wycieku danych kolejki osób ustawiają się w urzędach, żeby zastrzec numer PESEL. Po wielomiesięcznym remoncie wraca ruch na chorzowską estakadę. Na razie jednak mowa tylko o ruchu tramwajowym. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. To leży w interesie polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno poszkodowani, jak i podejrzane są Polakami. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Wniosek w tej sprawie trafił do ministra sprawiedliwości i ma zostać przekazany stronie węgierskiej. Mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
3: Jeśli będzie decyzja pozytywna ze strony węgierskiej, to wówczas śledztwo zostaje przekazane do kontynuowania, można powiedzieć, po stronie polskiej. Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie,
2: a także podejrzanego w sprawie, bo taki status ma kierowca, który w chwili wypadku prowadził autokar. Dopóki nie dojdzie do przejęcia, równolegle będą toczyć się dwa śledztwa, polskie i węgierskie. W polskim ruszyły już przesłuchania pasażerów, którzy zdążyli wrócić do domów. Niedługo rząd przedstawi rozwiązania dotyczące cen energii dla przedsiębiorstw, zapowiedział w TVN24 minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W odpowiedzi na stwierdzenie, że ceny energii dla przedsiębiorców w Polsce są jednymi z najwyższych w Unii Europejskiej. Nowe rozwiązania, które zaproponuje rząd, mają dotyczyć szczególnie sektorów energochłonnych. Szef resortu finansów zaznaczył też, że trwa największa transformacja energetyczna od wielu lat, która ma doprowadzić do tego, żeby prąd w Polsce był tańszy. W związku z zalewem wniosków o zastrzeżenie numer PESEL w niektórych miastach urzędy wydłużają godzinę pracy. Takie działanie zaleciło Ministerstwo Cyfryzacji. Po wycieku danych około 19 milionów pacjentów zbieranych przez firmę MyDoktor. W Łodzi urząd pracuje normalnie, ale tylko w tym tygodniu wniosków o zastrzeżenie numeru PESEL było ponad 1000, czyli ponad dwa razy więcej niż przez cały ubiegły miesiąc. Kto przychodzi do urzędu? Mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji tamtejszego magistratu.
4: W głównej mierze są to osoby w wieku senioralnym, ale też oczywiście są osoby w wieku średnim.
2: Numer można zastrzec w dowolnym urzędzie gminy lub miasta. Można to też zrobić przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez internet, co jest szybszym rozwiązaniem. Zastrzeżenie numeru PESEL nie blokuje nam dostępu do lekarzy, realizacji recept czy wypłat z bankomatów. Dwóch policjantów zginęło, a co najmniej 20 osób zostało rannych w rosyjskim ataku dronowym w Żytomierzu na zachód od Kijowa, powiadomiła ukraińska policja, która w komunikatorze Telegram doprecyzowała, że do uderzeń na budynek Komendy Głównej Policji Narodowej zostały wykorzystane drony typu Banderol. Banderol jest stosunkowo nową bronią wykorzystywaną przez Rosję przeciwko Ukrainie. Nosi ona cechy zarówno drona, jak i pocisku manewrującego. Co najmniej 100 osób zginęło, a wiele zostało rannych w wyniku zawalenia się kopalni złota w zachodniej części Republiki Środkowoafrykańskiej przy granicy z Kamerunem, poinformowała agencja AFP, powołując się na lokalne źródła. Do wypadku doszło w niepaństwowej kopalni złota w Zamboje. Lokalna prokuratura poinformowała, że osunięcie się ziemi prawdopodobnie zostało spowodowane zawaleniem się kilku podziemnych chodników, w których pracowali górnicy. Jak zauważa AFP, osunięcia ziemi są częstym zjawiskiem w kopalniach Republiki Środkowoafrykańskiej, której zasoby często są eksploatowane nielegalnie i poza jakąkolwiek kontrolą państwa. Elektrownia jądrowa w Paksu uniknęła całkowitego wyłączenia. W niedzielę możemy rozpocząć uruchamianie tymczasowo wyłączonych 6 turbin. Ogłosił na Facebooku premier Węgier Peter Modior i ocenił, że pełna moc siłowni powinna zostać osiągnięta do czwartku lub piątku przyszłego tygodnia. Moc siłowni ograniczono z powodu rekordowo niskich wartości poziomu wody w Dunaju, wykorzystywanej do chłodzenia obiektu. Premier Węgier poinformował jednak, że poziom wody w Dunaju wzrósł o 15 cm dzięki dotychczasowym pracom, w tym budowie progu dennego i zatopieniu dwóch barek. W normalnych warunkach elektrownia w Paksu odpowiada za blisko połowę energii elektrycznej wytwarzanej na Węgrzech. Po ponadrocznym remoncie w najbliższą sobotę ruszy ruch tramwajowy na Chorzowskiej Estakadzie. Będzie to możliwe po pracach zabezpieczających torowisko i wykonanych przejazdach testowych. Na główną linię Katowice-Bytom przez centrum Chorzowa powrócą tramwaje numer 6 i 11. Informuje Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
5: Tego samego dnia zmienią się również trasy dwóch innych linii, 9 i 17. Tramwaje tych linii będą jeździć pod estakadą.
2: Prezydent Chorzowa Szymon Michałek podkreśla, że to ważny moment dla mieszkańców całej aglomeracji.
6: Przywrócenie ruchu na tym odcinku poprawi dostępność transportu publicznego i ułatwi podróżowanie tysiącom mieszkańców aglomeracji śląskiej.
2: W czerwcu zeszłego roku prezydent Chorzowa zdecydował o zamknięciu estakady dla ruchu. Decyzja była podyktowana wynikami ekspertyzy, według której obiekt w każdej chwili mógł ulec awarii lub katastrofie. Kolejna ekspertyza dopuściła powrót ruchu na estakadzie w bardzo ograniczonym zakresie. Jednak do tej pory władze Chorzowa nie zdecydowały się na przywrócenie ruchu samochodowego. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie w nadchodzącym dniu. W dzień zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, południu i w centrum oraz na wschodzie miejscami mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 pokażą maksymalnie termometry w centrum, a nawet do 31 będzie na południu kraju.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu dr Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani minister.
8: Dzień dobry, witam.
7: Zbliża się początek roku szkolnego, no i oczywiście edukacja zdrowotna budzi nadal bardzo duże emocje. Środowiska konserwatywne oraz Kościół formułują rozmaite zarzuty pod adresem tego programu, bo co prawda kwestia życia seksualnego została wykluczona, ale jednak Kościół twierdzi, że w zbyt małym stopniu uznano jego uwagi zgłaszane w trakcie prac nad tym przedmiotem. Chodzi między innymi o docenienie małżeństwa i rodziny. Pani minister, jak pani odpowie na ten zarzut?
8: Po pierwsze, edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne też jest jako oddzielny przedmiot. On nie jest obowiązkowy. Tutaj będzie decyzją rodziców, więc nie można powiedzieć, że edukacja związana ze zdrowiem seksualnym została pominięta.
7: Ale może wyjaśnijmy to. To jak to się będzie odbywało, że tylko na niektórych lekcjach uczniowie nie będą obecni?
8: Doprecyzuję. Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowo raz w tygodniu w klasie 4, 5, 6, 7, 8. To jest przez pierwsze półrocze tylko. I w szkołach ponadpodstawowych przez 2 lata. To tam jest różnie, pierwsza, druga, trzecia, to już zależy od szkoły. I teraz to oznacza, że w ciągu roku jest około 30 godzin tej edukacji zdrowotnej. Z tego jedna będzie wyłączona na inny przedmiot, który się nazywa edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne. Jedna w przypadku klas 4, 5, 6, 2 godziny w przypadku klasy 7, 8 szkoły podstawowej i 3 godziny w przypadku szkoły ponadpodstawowej jest wyłączone na inny przedmiot, który się nazywa edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne.
7: No i znowu tylko 30% uczniów tam
8: i to
7: pójdzie.
8: Jest, no niekoniecznie, dlatego że jeżeli pani by się przyjrzała, jak wyglądały gdzie chodzili uczniowie na edukację zdrowotną nieobowiązkową, to się okaże, że najwięcej chodziło w najmłodszych klasach. Czyli to nie była kwestia niepokoju rodziców dotyczących tego, że mogą się na tej edukacji zdrowotnej dowiedzieć czegoś, co rodzice uważają, że jest kwestią wychowania przez rodziców, tylko to była kwestia najczęściej oszczędzania czasu. Czyli najmniej osób chodziło w szkołach ponadpodstawowych, dlatego że argumentem było, mamy tyle godzin w szkole, że nie będziemy chodzić na edukację zdrowotną. I co więcej, ja od bardzo wielu rodziców, to jest bardzo ciekawe, usłyszałam informację, że oni się bardzo cieszą, że edukacja zdrowotna jest obowiązkowa, bo nie, stracili jakby ich dzieci straciły ten argument, że wiesz, nikt nie chodzi z klasy, wypisz mnie, bo mi szkoda tej godziny spędzać w szkole, natomiast zdają sobie sprawę, że edukacja zdrowotna jest bardzo potrzebna. Mieliśmy bardzo silne apele Naczelnej Izby Lekarskiej, Rzecznik Praw Pacjenta, bardzo wiele środowisk zdrowotnych wskazywało, że nie ma lepszej rzeczy z punktu widzenia zdrowia społeczeństwa na przyszłość, jak edukacja zdrowotna. Edukacja zdrowotna obejmuje bardzo wiele zagadnień, bo to jest od zdrowego odżywiania, ruchu, przez kwestie związane z profilaktyką, samobadaniem, ale również obserwacją taką w stosunku do rodziny, na przykład chorób neurologicznych, udaru, żeby dziecko było też takim...
7: Ale wrócę do tego zarzutu Kościoła, który no, były zgłaszane na etapie pracy nad tym przedmiotem, że małżeństwo, rodzina nie są na pierwszym
8: na
7: miejscu.
8: Ziemię. Rzeczywiście Kościół wypowiedział wojnę ideologiczną edukacji zdrowotnej, ale głównie dlatego, że prace nad edukacją zdrowotną toczyły się bardzo równolegle do naszych zmian, które dokonaliśmy, jeśli chodzi o organizację lekcji religii w szkole. Ja przypomnę, że od 2025 roku w szkole mamy jedną godzinę tygodniową zamiast dwóch godzin tygodniowo religii. Ta lekcja religii jest przed lub po innych lekcjach. Podobnie zresztą jak z etyką i ocena z religii nie wlicza się do średniej. I można powiedzieć, że Kościół katolicki nie zaakceptował tej zmiany. To była zmiana, którą my po pierwsze obiecaliśmy wyborcom w roku 2023. Po drugie, to powoduje, że w polskiej szkole każde dziecko się czuje tak samo dobrze. Nikt nie czeka na swoje kolejne lekcje na korytarzu, nikt nie musi tracić czasu, jeżeli nie chodzi na religię. To spowodowało, że Kościół katolicki zaczął się włączać w próbę pisania podstawy programowej z edukacji zdrowotnej. Edukacja zdrowotna jest przedmiotem czysto wiedzowym. Tam jest rzeczywiście informacja, gdzie szukać i jak szukać pomocy w problemach związanych ze zdrowiem psychicznym. Tam są również informacje związane z stosunkami rodzinnymi, rówieśniczymi, tym wszystkim, co jest bardzo ważne. Bardzo silnie też wzmocniliśmy kwestię rodzin wielodzietnych, dlatego że uważamy, że w dzisiejszych czasach rzeczywiście kryzysu demograficznego jest to bardzo ważne. Tylko to jest kwestia, jak postrzegamy rodzinę. Jeżeli w dzisiejszych czasach około 30% dzieci rodzi się poza małżeństwami, no to musimy zdawać sobie sprawę, że rodziny w Polsce wyglądają bardzo różnie. I dla nas ważne są, oczywiście, że małżeństwo jest bardzo ważne. Tak jak powiedziałam, wzmocniliśmy kwestię rodzin wielodzietnych, ale dla nas jest bardzo ważne wszystkie stosunki rodzinne i również te zmiany, które w rodzinach następują i z którymi dziecko musi sobie poradzić. Urodzenie rodzeństwa, ale również rozwód rodziców, ale również inne nowe związki. To powoduje, że ten element jest ważnym elementem i to nie jest prawda, co mówi Kościół katolicki. Kościół katolicki bardzo wiele kłamstw mówi o edukacji zdrowotnej. Tak samo jak my tam bardzo silnie stawiamy na wszystkie zagrożenia, również zagrożenia związane z stroną seksualną, ze złym dotykiem, z tym wszystkim, co się z tym wiąże, ale również tym wszystkim, co się dzieje w przestrzeni cyfrowej. My musimy zdawać sobie sprawę, że uzależnienie od smartfonów, kwestie dotyczące wszystkich tych aktów przemocy w internecie, to są często te obszary, których żaden rodzic nie wytłumaczy dziecku, bo na nich się zwyczajnie nie zna.
7: Pani
8: na spotkaniach z rodzicami, jak zadawałam pytanie, czy wiedzą, czym jest grooming, czy sexting, to zwykle rodzice odpowiadali, nie wiemy. W związku z tym, po to między innymi jest edukacja zdrowotna i bardzo ważny element w edukacji zdrowotnej. Edukacji zdrowotnej uczą nie jacyś edukatorzy, tylko nauczyciele szkolni. Ci, którzy wcześniej uczyli na przykład do wychowania do życia w rodzinie.
7: Może zachęcajmy wszystkich rodziców, aby po prostu porozmawiali z tymi nauczycielami, którzy przygotowują
8: rodzice,
7: to.
8: Co więcej, jest taki obowiązek, że nauczyciele muszą rodzicom na miesiąc przed tym, aż wejdzie ten mały komponent związany ze zdrowiem seksualnym, opowiedzieć, co będzie na tej
7: lekcji.
8: Tak,
7: to być może by neutralizował rozmaite lęki.
8: Natomiast jestem przekonana, że dużo więcej osób będzie chodziło na tą edukację zdrowotną, również tą nieobowiązkową zdrowie seksualne niż dotychczas, bo mówię, to będzie jakby
7: zobaczymy.
8: W jednym bloku z wszystkimi pozostałymi godzinami edukacji zdrowotnej.
7: Pani minister, bo teraz wchodzą przepisy dotyczące smartfonów w szkołach i czytam, że już młodzi ludzie szykują sobie atrapy, żeby jakby ominąć ten przepis. Jak pani sądzi, jak to będzie wyglądało, wprowadzenie tych przepisów w życie?
8: Rzeczywiście wprowadziliśmy po pierwsze w ogóle zakaz przynoszenia do przedszkoli, a i smartfonów, ale również z tych smartwatchy i wszystkich innych tego typu sprzętu, bo w przypadku przedszkolaka w ogóle nie ma powodu. Przedszkolak przychodzi albo z rodzicami, albo z dziadkami, albo z jakimś innym opiekunem, z nim wychodzi, w związku z tym tu w ogóle nie jest kwestia bezpieczeństwa i to, że się pojawiały w ogóle telefony w przedszkolach, to jest jakieś nieporozumienie. My zresztą wraz z Kompasem Jutra, czyli reformą, która 1 września wchodzi, wprowadzamy też ograniczenie korzystania z ekranów w przedszkolach do realizacji podstawy programowej. Czyli w ogóle przedszkola mają być maksymalnie wolne od ekranów. Natomiast w przypadku szkół podstawowych rzeczywiście wchodzi zakaz korzystania i na lekcjach, i na przerwach. Ja przypomnę, że już ponad 50%, 51 bodajże procent szkół jakiś czas temu deklarowało w jednym z raportów, chyba Growth Space to przygotowywało, że już w tej chwili u nich obowiązuje zakaz, czyli nie jest to coś nowego. Natomiast my się zdecydowaliśmy na zakaz ustawowy na wniosek samych nauczycieli. My się spotkaliśmy w zeszłym roku w sumie z ponad 24 tysiącami nauczycieli, fizycznie twarzą w twarz jako kierownictwo Ministerstwa Edukacji, na około 100 spotkań w całej Polsce. I praktycznie na każdym spotkaniu padał ten argument i padał ten takie oczekiwanie, że wprowadzimy ten zakaz na poziomie ustawy, chociażby dlatego, że wtedy nie ma problemu z tym, co jest też tam wskazane, czyli konieczność zdeponowania swojego sprzętu w sytuacji, w której szkoła stwarza takie miejsce i jest możliwość tych szafek czy innego miejsca w małej szkole, to nawet może być sekretariat szkolny, no bo mamy takie szkoły, które mają kilkudziesięciu uczniów w całej szkole. W związku z tym my to zrobiliśmy w oczekiwaniu na konkretne postulaty wynikające z rozmów z nauczycielami. Jestem przekonana, że nauczyciele akurat z tej zmiany są bardzo zadowoleni i co więcej, też rodzice tego oczekiwali. Co więcej, to jest też sygnał dla rodziców, że muszą coś zrobić z tym ograniczeniem dotyczącym korzystania ze smartfonów w domach. Mamy problem dość poważny. Raport Internet Dzieci pokazuje jednoznacznie. Dzieciaki spędzają dziennie 4,5-5 godzin w internecie, z czego pół godziny przypadało na szkołę, pozostały czas na dom.
7: Pani minister, bo chciałam zapytać także o rzecz, o której zresztą rozmawiałyśmy w przeszłości. Chodzi mi o taką edukację odporności na dezinformację w mediach, na bezkrytyczne przyjmowanie wszystkich treści z platform społecznościowych, niesprawdzonych informacji. To ma też wymiar oczywiście dotyczący obrony cywilnej, czy jesteśmy odporni na taką dezinformację, ale chyba należałoby zacząć od młodzieży i zastanawiam się, czy to zostało uwzględnione i gdzie konkretnie w podstawie.
8: Konkretnie wchodzi reforma Kompas Jutro. Ona wchodzi w tym roku od klasy pierwszej, czwartej, potem będzie szła w kolejnych klasach. Za rok znowu wejdzie do szkoły ponadpodstawowej i tam w języku polskim, ale nie tylko, również w edukacji obywatelskiej, informatyce jest moduł edukacji medialnej. I elementem tej edukacji medialnej jest między innymi to, jak rozróżniać prawdę od fałszu, jak szukać rzetelnych informacji, jak budować też informacje w przestrzeni internetowej, w jaki sposób unikać dezinformacji, jak być na nią odporny. Również w edukacji zdrowotnej, w tym elemencie związanych z cyberbezpieczeństwem i z tym
7: wszystkim. A jest to sztuczna inteligencja?
8: Sztuczna inteligencja poza wszystkim do szkół w tej chwili trafiło na przełomie czerwca i lipca 12 tysięcy pracowni AI. Co więcej, objęliśmy kilkanaście tysięcy nauczycieli bezpłatnymi szkoleniami, jeśli chodzi o umiejętności związane ze sztuczną inteligencją. I tam chodzi o to, w jaki sposób odpowiedzialnie korzystać ze sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja jest dla nas jakąś przyszłością, której nie unikniemy. Natomiast my musimy zdawać sobie sprawę, czym jest. Jest narzędziem, ale bardzo ważnym elementem edukacji, która ma być w szkole, jest to, że sztuczna inteligencja jest tylko narzędziem. Nie może być przyjacielem. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób sztuczna inteligencja też oddziałuje na człowieka i jak może oszukiwać. Ale jest jeden bardzo ważny element. My tego wszystkiego nie zrobimy jakiegoś ogromnego sukcesu. Edukacja jest bardzo ważna. Jeżeli nie będzie rozwiązań i krajowych, i europejskich i tak dalej, dotyczących takich rzeczy, jak na przykład ta ustawa, którą zawetował pan prezydent, dotycząca oszustw w internecie, czyli tego, żeby móc usuwać treści. No ostatnio mamy kwestię Brzuska kontra Meta, gdzie mamy wykorzystanie reklam z wizerunkiem.
7: Chodzi o biznesmena Rafała Brzoski, bo jest po prostu fala wykorzystywania wizerunków znanych osób do fikcyjnych reklam.
8: Tak, i temu miała służyć DESA, bodajże tak się nazywa ta ustawa, którą zawetował prezydent, żeby jeżeli takie rzeczy się pojawiają w internecie, to móc je usuwać. Bo to jest po prostu zwykłe oszustwo, to jest przestępstwo i przestępstwo, które jest w normalnym przypadku oszustwo, byłoby karane. W przypadku internetu nawet nie ma narzędzi przez to weto do tego, żeby tego typu treści usuwać.
7: No to może trzeba panu Rafałowi Brzosce poradzić, żeby poszedł do prezydenta i przekonał go, żeby
8: szczególnie,
7: taką ustawę
8: podpisał. Szczególnie, że zdaje się, że jakoś tam współpracował w swoim czasie w jakiś...
7: Pani minister, Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje 31 sierpnia manifestację, pikietę pod hasłem Politycy, dotrzymajcie słowa. Chodzi o podwyżki, realizację wcześniejszych porozumień. Czytam, że chodzi między innymi o powiązanie pensji z przeciętnym wynagrodzeniem.
8: Rzeczywiście dla nas zawsze kwestie pensji nauczyciela były kluczowe i pierwsza decyzja rządu Donalda Tuska to były te masywne jednak podwyżki 30-33%.
7: No ale to nie, nauczyciele o tym zapomnieli i teraz
8: to my zdajemy sobie z tego
7: formują
8: sprawę,
7: nowe oczekiwania.
8: Że w tej chwili te skumulowane podwyżki, bo ja przypomnę, że w kolejnych latach to było 5-3%. W sumie to jest w przypadku nauczyciela początkującego 44%, w przypadku nauczyciela mianowanego i dyplomowanego to jest 41% podwyżki, które otrzymali od roku 2024, 2025, 2026. Ale my zdajemy sobie sprawę, że rzeczywiście nauczyciele oczekują pewnego wypracowania modelu, w którym będą mieli takie przewidywalne na przyszłość podwyżki. My rozmawiamy z Ministerstwem Finansów o tym i dla nas jest to rzeczywiście też priorytet. Chcemy, żeby praca nauczyciela
7: była...
8: Ale
7: jest szansa na to w przyszłym roku?
8: Rozmawiamy. Jeżeli będziemy mieli coś do powiedzenia, co będzie już konkretem, to wtedy przekażemy. Natomiast my dokonaliśmy jeszcze kilku zmian poza tymi podwyżkami, które miały miejsce. Kilka zmian, które też są ważne dla nauczycieli, na które oni zwracali uwagę. To jest kwestia nagrody jubileuszowej. Po 40-45 latach, 45 wprowadzona, po 40 podniesiona. Odprawa emerytalna podwojona. Było 3 miesiące, jest w tej chwili 6 miesięcy. Likwidacja godziny czarnkowej. Dla młodych nauczycieli to, że już po roku mają umowę na czas nieokreślony. Kwestia godzin ponadwymiarowych. To jest bardzo ważny element pensji nauczyciela i pierwsze zostało przyjęte rozwiązanie, które obowiązywało kiedyś przed 91 rokiem, że wszystkie godziny ponadwymiarowe zaplanowane u nauczyciela w planie, które nie odbędą się z powodów niezależnych od nauczyciela, bo na przykład klasa wyszła na wycieczkę, ale również inne powody, są mu zaliczane normalnie do pensji, on normalnie otrzymuje pieniądze. I to jest takie bardzo dobrze przyjęte przez nauczycieli, ponieważ to jest ważny element ich dochodu.
7: Pani minister, chciałam jeszcze
8: natomiast
7: na koniec...
8: Natomiast też ważnym elementem rzeczywiście jest kwestia podniesienia drugiego progu podatkowego, ponieważ już połowa nauczycieli wchodzi w ten drugi próg podatkowy.
7: I to będzie miało miejsce?
8: Tego nie wiem, no bo to jest już decyzja nie na...
7: Ale było podobno obiektem rozmów na szczycie, czyli premiera Tuska dla z koalicjantami.
8: Dla mnie jest dość oczywiste, że jakby grupa zawodowa nauczycieli jest jedną z tych grup, która rzeczywiście czeka na tego typu zmianę, ponieważ w tej chwili oni widzą, że pod koniec roku rzeczywiście ta ich, to co wpływa na konto. Oczywiście to nie jest tak, że my wiemy, że to jest od tej nadwyżki, w związku z tym to nie jest tak, że od całości...
7: Pani minister, pani partia Koalicja Obywatelska jest no, pod takim krytycznym ostrzałem, nazwijmy to, jeśli chodzi o delegowanie Macieja Berka, już byłego ministra rządu Donalda Tuska, do Trybunału Konstytucyjnego. Sami chcieliście, żeby była jakaś karencja, 4 lata, jeśli chodzi o wcześniejsze uczestnictwo w polityce, a teraz sami złamaliście te zasady, które chcieliście wprowadzić w życie. Oczywiście zostały zablokowane przez prezydenta i Trybunał
8: Świętokrzyskiego,
7: ale jednak takie propozycje z waszej strony były i dzisiaj je łamiecie.
8: Zacznijmy od jednej rzeczy. Ja bardzo słyszę dużo takich narzekań na tą propozycję i bardzo wiele osób mówi, no nie, to powinno być inaczej. Tylko nikt nie mówi jak. Czyli nikt nie mówi, jak w sposób skuteczny naprawić Trybunał Konstytucyjny. I dla mnie trochę to przypomina tą opowieść o tym, jak wygląda gra w warcaby z gołębiem. Prawda? Gołąb rozrzuca pionki na bałagani i powie, że wygrał. W związku z tym, jednym z elementów reformy jest kwestia reformy Compass Jutra, którą robimy w edukacji, jest kwestia sprawczości. Jeżeli mnie pani pyta, czy ja podpisałam się pod kandydaturą pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego, to odpowiem tak. I zrobiłam to z pełnym przekonaniem. Ja miałam to szczęście i jeżeli pani posłucha wszystkich reprezentantów rządu...
7: Musimy zbliżać do końca, tak, z więźnia,
8: wszystkich reprezentantów
7: minister.
8: Rządu, jeśli chodzi o współpracę z panem ministrem Berkiem, mało jest osób tak fachowych, jeśli chodzi o prawo, tak dobrze zorganizowanych, tak sprawczych, ale jednocześnie osób, które zawsze będą miały tą pozycję, że tak powiem, podejścia do konstytucji z punktu widzenia interesu państwowego, jak pan Maciej Barek. W związku z tym ja nie mam żadnej wątpliwości, że ta kandydatura to świetną kandydaturę do Trybunału Konstytucyjnego, który tak naprawdę powinien wreszcie zacząć służyć obywatelom, a w tej chwili nie służy.
7: Wiceministra Edukacji Narodowej.
8: Ale powiem jeszcze ostatnie zdanie. Bardzo ważne. Mm-hmm. Powiedziała pani o tej ustawie. Ja za tą ustawą też głosowałam z pełnym przekonaniem. Przypomnę, że ona została po prostu, nie weszła do obiegu prawnego z decyzji naszych oponentów politycznych. Ale ja również głosowałam za kandydatami do KRS-u, tymi sędziami, którzy weszli do KRS-u. Między innymi za Pibiakiem, który mnie w swoim czasie pozwał w trybie
7: jakoś, pani minister, uważam, że to nie jest dobra.
8: Ja uważam, że to jest bardzo dobra analogia. Jeżeli jesteśmy uzdrowić w stanie jakąś kolejną instytucję, to trzeba to robić. Ja przypomnę, że w dalszym ciągu
7: po
8: mamy 4 sędziów,
7: zobaczymy,
8: których nie dopuszcza do orzekania pan Święczkowski. A ma obowiązek, o czym mówi na przykład Europejski Trybunał
7: Sprawiedliwości. Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej, była gościem TOK FM. Bardzo dziękuję pani minister. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry panie profesorze.
9: Dzień dobry. Kłaniam się.
7: Wojciech Szeląg, TVP Info. Dzień dobry, Wojtku.
9: Dzień dobry.
7: Chciałam zacząć od kilku słów poświęconych Wandzie Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączek, bo zawsze mam takie poczucie, że jesteśmy winni olbrzymią wdzięczność wszystkim tym, którzy walczyli za naszą wolność i chciałam, żeby to wybrzmiało. Ja czuję jakąś specjalną więź z uczestnikami Powstania Warszawskiego, przy czym, no, Niezależnie od dyskusji, jaka się toczy na temat sensu tego powstania, no i oczywiście chciałam oddać hołd pani Wandzie za to, że naprawdę stawiała czoła tym tendencjom neonazistowskim i faszystowskim, które się pojawiały, te środowiska chciały przejąć pamięć o powstaniu, co było swego rodzaju paradoksem. Ona się temu przeciwstawiała i też za to jej się należy bardzo dobra pamięć. Nie wiem, czy chcielibyście jedno zdanie dodać, Wojtek?
9: No poruszyła mnie ta informacja, jak jechałem tutaj rano do Warszawy. Właściwie wiemy, że biologia ma swoje prawa, ale jednak mimo wszystko, przynajmniej przez te ostatnie lata można powiedzieć, że była zawsze pani Wanda z nami. Tak jak mówisz, no w tym wszystkim ludziom, którzy zaryzykowali wszystko w 1944 roku należy się najgłębszy szacunek i niski ukłon, niezależnie właśnie od oceny sensu powstania, to bohaterstwo tych ludzi, ich poświęcenie nie budzi żadnych wątpliwości, a także to, co działo się potem, zwłaszcza właśnie pani Wanda Traczyk-Stawska w ostatnich latach, no dane jej było być z nami bardzo długo i rzeczywiście to zderzenie, pamiętamy tą wymianę, powiedzmy, zdań z Bąkiewiczem, to było takie emblematyczne, takie dwie Polski, prawda, ta wyłażące z jakichś jaskiń, no i ta jasna, która nam się kojarzy z najwyższymi, najważniejszymi wartościami. Pewnie to nie ja powinienem powiedzieć, ale na pewno to jest osoba, która dobrze zasłużyła się Polsce.
7: Profesor Sowiński.
10: No, bardzo krótko, możemy powiedzieć chwała bohaterom, zwłaszcza, że ci z Powstania Warszawskiego, no właśnie jest ich już coraz mniej.
9: Około 400 osób, zdaje się.
10: Kiedy ja myślę o Powstaniu Warszawskim, to też zawsze pamiętam, że tam na barykadach są ludzie bardzo różnych przekonań, bardzo różnych też politycznych orientacji. Byli też, nie wiem, socjaliści, tacy jak choćby Jan Strzelecki, prawda, byli ludzie o poglądach narodowych, prawicowych i wydaje mi się, że powinniśmy tę naszą pamięć o powstaniu starać się oddzielać od też dzisiejszych jakichś sporów, podziałów politycznych i no i właśnie stawać w takim poczuciu wspólnoty, tak jak oni stawali razem, tyle na ten temat.
7: Chciałam zapytać was także o sprawy polityczne, rzecz jasna. I właściwie chciałam porozmawiać trochę o takiej serii problemów Koalicji Obywatelskiej. Czy to jakby partię Donalda Tuska uratuje w tym sensie, że wiele rzeczy dzieje się w czasie wakacji, ale wymienię jednak całą serię problemów, które mają miejsce. Oczywiście dotyczą też całego rządu, nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale mieliśmy tak, aferę Szpitala Południowego. Potem mieliśmy problem związany z pomocą dla powodzian. Mamy problem z miejscowością Głuchołazy. Wydawało się, że rząd obiecał naprawdę porządne zabezpieczenia dla tych terenów przeciwpowodziowe. Mamy wyciek danych pacjentów, którym chyba sobie nie dajemy rady. Na koniec sprawa Macieja Berka. Jak oceniacie te problemy koalicji rządzącej? Na ile one wpływają na notowania? Wojtek Szerąg.
9: Ja myślę, że trochę koalicję rządzącą ratuje ten taki bardzo twardy podział w polskim społeczeństwie, bo niezależnie od tego, co się dzieje, no pewne rzeczy, powiedzmy, muszą się dziać w związku z praktyką rządzenia. To znaczy nie ma takiej sytuacji, że rząd rządzi i nie przychodzą kolejne problemy, niektóre pewnie na własne życzenie. Zwolennicy rządzącej koalicji trochę nie mają alternatywy, no bo właściwie co, kiedyś się spotkałem niedawno z takim fajnym zdaniem, że jeżeli krytykujesz rząd za to, że za wolno czy wcale nie rozlicza skutecznie poprzedniej ekipy, to co, zagłosujesz przeciwko niemu, żeby ta ekipa wróciła?
7: No, i już na pewno zamiotła wszystko pod dywan.
9: Trochę jest to sytuacja bezalternatywna, ale Ja mam straszną ochotę, jeśli pozwolisz troszeczkę współprowadzić ten program. Ja chciałbym dodać jedną rzecz, która, jeden kłopot chyba, która zdumiewa mnie, że tak mało się o tym mówi. Niedawno całkiem, więc jeszcze chyba możemy o tym mówić, był 15 sierpnia i defilada. W mediach społecznościowych zauważono, jakoś to się właśnie nie przybiło do tak zwanego mainstreamu. Dlaczego nie zaprosiliśmy naszych sojuszników z Ukrainy? Jeżeli 14 lipca Francuzi mogą w swoje święto zaprosić oddział ukraiński, który tam dziarsko defiluje, my tak powtarzamy, oni walczą o naszą wolność również, prawda? A my jakoś ignorujemy Ukraińców, a powód bardzo twardy byłby, żeby ich zaprosić właśnie 15 sierpnia. Przecież oni w 2020 roku byli naszymi sojusznikami, na litość boską. Ja wiem, że w zeszłym roku też ich nie zaproszono i 2 lata temu i tak dalej. Bodaj w 18 czy 17 roku był ostatni raz pod oddział ukraiński na tej defiladzie. No dobrze, no ale zauważono to i jest okazja to... Była okazja to zmienić. Oczywiście rozumiem, że przy takich sondażach, jakie są, rząd tego nie zaryzykuje, ale trochę rząd jest zakładnikiem pewnej sytuacji, którą do pewnego stopnia sam stworzył. To znaczy, jeżeli twardo się tak postępuje wobec Ukraińców, że za byle co można wylecieć po prostu ze strefy Schengen i nie wracać przez lata, jeżeli odbiera się gościom z Ukrainy rozmaite uprawnienia pod byle pretekstem, tak naprawdę sytuacja tych ludzi jest dramatyczna, no to rozumiem, że to jest ciąg dalszy tego procesu, ale to jest ściganie się z populistami na populizm i moim zdaniem to jest największy problem rządu, bo wyborcy i tak wybiorą oryginał, to znaczy prawdziwych populistów, ci, którzy chcą na nich głosować.
10: Wracając do tego pytania pani redaktor, myślę, że źródła tych problemów, kłopotów, turbulencji koalicji rządzącej, których pewnie jest jeszcze dużo dłużej, znaczy jest ich, ta lista jest dużo dłuższa, są dwojakie. Znaczy z jednej strony to jest po prostu, no taka możemy powiedzieć proza czy natura polityki, tak to po prostu jest, że rządzenie polega na gaszeniu różnych pożarów, których się nie wywołało, prawda? Czy to będą, nie wiem, ceny benzyny, które są pochodną wojny na Bliskim Wschodzie, czy powodzi, prawda, czy różnego rodzaju no, takich obiektywnych trudności i każdy rząd się z tym musi mierzyć. PiS na przykład miał pandemię, nie? Ale druga, jakby drugie źródło tych kłopotów, to już jest sprawa trochę, bym powiedział, no można powiedzieć zawiniona, jak się wydaje, przez premiera Tuska, bo wydaje mi się, że premier Tusk nigdy nie miał inaczej niż Jarosław Kaczyński takiego serca, takiej pasji, żeby zarządzać partią, tak? Żeby tam, prawda, śledzić, co się dzieje w poszczególnych regionach, żeby, mówiąc krótko, trzymać gdzieś krótko w ryzach struktury. No i widać wyraźnie, że ta partia gdzieś tam się premierowi rozłazi w rękach. To jest dość naturalne, że kiedy mamy tam kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy różnego rodzaju działaczy, prawda, no to oni mają różne pokusy, prawda, żeby gdzieś tam realizować swoje interesy. No i jeśli się tego nie pilnuje, no to potem przychodzą efekty i dzisiaj Platforma za to płaci. Odpowiedzią premiera Tuska no była taka dobrze znana z historii, prawda, metoda, że skoro ceny chleba, że tak powiem, drożeją, no to igrzyska są jakimś panaceum. Ale dzisiaj wydaje się, że to panaceum działa już coraz słabiej. Także dlatego, że po tej drugiej stronie ten konkurent Jarosław Kaczyński jest coraz słabszy, prawda? I w związku z tym ten rytualny pojedynek z PiS-em, z Jarosławem Kaczyńskim po prostu jest coraz mniej przekonujący. I największy problem tak naprawdę Platformy polega też na tym, czy Koalicji Obywatelskiej, że nie widać właściwie następców Donalda Tuska, tak? Nie widać polityków, którzy mogliby to ciężkie brzemię władzy po nim przejąć. I to jest chyba wyobrażam sobie największą frustrację w tej chwili w obozie rządzącym.
11: No ale w PiS-ie był następca Morawiecki i proszę zobaczyć, jak się to skończyło, prawda?
7: Tak jest. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Wojciech Szeląg, TVP Info i profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Chciałam zapytać was o jedną rzecz, bo nie wiem, coś pan profesor chciał
10: tak,
7: dodać?
10: Ja myślę, że może jeszcze
7: spójrzmy a propos przez Koalicji chwilę... Obywatelskiej i problemów.
10: Spójrzmy jeszcze przez chwilę może jakby na trochę szerszy obrazek, bo wydaje mi się, że te kłopoty Koalicji Obywatelskiej, ale też no, rozpad w PiS-ie, to jest w ogóle zapowiedź czegoś szerszego. To jest moim zdaniem zapowiedź schyłku całej epoki politycznej, tego co nazywamy w politologii taką drugą, można powiedzieć, epoką polityki polskiej po roku 89. Pierwsza to był spór postkomunistyczny, się skończył w 2005 roku. Wtedy się rozpoczął spór postsolidarnościowy między Platformą a PiS-em. Dzisiaj on się ewidentnie wyczerpuje i wydaje mi się, że jesteśmy w przededniu na progu zupełnie nowego rozdania politycznego. No i w związku z tym, ten kto będzie miał pomysł na jakieś nowe szyki polityczne, ten będzie Polską rządził za kilka lat. Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński i Donald Tusk są no coraz bliżej politycznej emerytury.
7: No, Donald Trump ile ma lat? 80 i rządzi największym mocarstwem na świecie.
11: Ale ja chcę też zilustrować ten pogląd, że przynajmniej na razie, bo tutaj pełna zgoda, wiemy co się kończy, ale nie wiemy co się zaczyna. Że taki przykład braku alternatywy dla wyborców koalicji, no na przykład już oficjalny kandydat do Trybunału Konstytucyjnego, czyli pan Berek, prawda? No jest to złamanie pewnej deklaracji premiera Tuska, ale myślę, że on sobie doskonale to przekalkulował. No i nawet ci urażeni tym złamaniem tej deklaracji, to właśnie co zrobią? Mhm. Prawda?
10: To prawda, Donald Tusk zadbał o to, żeby nie mieć w swoim obozie konkurentów, tak? Wszyscy politycy, którzy gdzieś tam się wybijali, no, znajdowali się poza Platformą. Ale wydaje mi się, że bez odpowiedzi na pytanie, kto będzie następcą premiera Tuska po roku 27, no trudno będzie chyba wzbudzić jakiś entuzjazm, jakąś mobilizację polityczną, jakąś taką pozytywną emocję, no poza tym, żebyśmy tylko nie dopuścili do powrotu PiS-u po tej stronie rządzącej dzisiaj.
11: Ale też nie będziemy pewnie mówić przed wyborami w 27 roku o następcy, bo to by demobilizowało ten elektorat. Myślę, że wybory w przyszłym roku no, będą z Tuskiem na sztandarek, no bo zgodę
7: tak,
11: z kim innym.
7: Ja nie wierzę w żadne wyznaczanie następców. Po prostu władzę w partii trzeba sobie wywalczyć, często na zasadzie odsunięcia starego lidera. Jak ktoś nie potrafi tego zrobić, to znaczy, że się nie nadaje lidera, więc ja trochę mam tutaj wątpliwości.
11: Czyli
7: do tych opowieści, że ktoś sobie nie wychował.
11: Wpisane w logikę polityki.
7: Nie, po prostu trzeba umieć przejąć władzę w partii, powiem jasno. I tutaj żaden Donald Tusk ani Jarosław Kaczyński w tym nie pomoże. Ale słuchajcie, ja chciałam wrócić jednak do jednego wątku, który mnie bulwersuje. Ja uważam, że w przestrzeni publicznej ostatnio nie wybrzmiał. Bo tak jak państwo wiedzą, Prawo i Sprawiedliwość się rozpadło, powstaje formacja Mateusza Morawieckiego. I Mateusz Morawiecki wystąpił u Bogdana Rymanowskiego na kanale na YouTubie i powiedział rzecz, którą wiedzieliśmy. Ale ona jednak nie wybrzmiała, bo PiS cały czas i zresztą sam Mateusz Morawiecki w pewnym sensie też nas oszukiwali. Chodzi mi o decyzję Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji. Ponieważ Morawiecki tam powiedział otwartym tekstem, że aborcja stała się po prostu częścią rozgrywki czysto partyjnej, że Jarosław Kaczyński najpierw forsował piątkę dla zwierząt, która przyniosła mu olbrzymie problemy wewnątrz partii i po to, żeby partia mu się nie rozpadła, żeby ludzie nie uciekli do Konfederacji, zarządził, że Trybunał zaostrzy ustawę antyaborcyjną. I mówię to z pozycji osoby, która uważa aborcję za tragedię, a nie za zabieg medyczny. Niezależnie od tego uważam, że kobiety powinny mieć wybór, ale nie lubię tego języka prawa reprodukcyjne, bo ja nie jestem reproduktorką, tylko jestem matką trójki dzieci. Niezależnie od tego, to jest jednak wstrząsające, że PiS nas oszukiwał, że po prostu Trybunał sam z siebie niezależny coś orzekł, a tymczasem to była zwykła partyjna rozgrywka życiem i zdrowiem kobiet. Nie waham się tego użyć, bo dziś ostatnio usłyszałam kolejną relację kobiety, która była w bardzo trudnej sytuacji przez kilka tygodni. Żyła w paraliżu, bo wiedziała, że płód, który nosi, nie przeżyje poza organizmem matki i zastanawiała się, skąd wziąć pieniądze, jak się ratować. To są naprawdę wielkie dramaty. I dzisiaj Morawiecki odkrywa karty, że to była czysto partyjna zagrywka.
11: Ale co nas szokuje, to, że była czysto partyjna
7: zagrywka?
11: Chciałabym
7: do tego wrócić, bo chciałam, żeby to wybrzmiało, że w końcu polityk tej formacji to powiedział otwartym tekstem. Wiem, że Jarosław Kaczyński był wściekły, bo przyniesiono mu na biurko te doniesienia, co Morawiecki tam mówił.
11: Nie, no pewna zgoda, że niech to wybrzmiewa, natomiast z drugiej strony szokujące może jest to, że Mateusz Morawiecki postanowił być szczery w sytuacji, kiedy musi zadbać o jakiś start tej swojej formacji i uważa, że to jest w roku 2026 jakieś paliwo, żeby co, odciąć się od tego, co robił ten jego dotychczasowy obóz. No to ja za chwilę się pewnie usłyszymy, że Mateusz Morawiecki był przeciw i w ogóle krzyczał, że tak nie wolno, że nie wolno życiem
7: tak
11: kobiet.
7: Twierdzi. Nie, on twierdzi, że to był błąd polityczny. Właśnie o to chodzi, że błąd. Rozumowanie polityków PiS-u nie chodzi o to, że kobiety cierpiały, tak? Że znalazły się w trudnej sytuacji. Też szczególnie właśnie w takich no, bardzo trudnych ciążach. Tylko, że to był błąd polityczny, bo zmobilizował kobiety przeciwko PiS-owi. Oni tylko w tych kategoriach rozumują.
11: Jeżeli Mateusz Morawiecki raz jeszcze chciał nam powiedzieć, że jest cynikiem, no to mu się udało, ale to już wiedzieliśmy wcześniej.
7: Pan profesor Sowicki.
10: Oczywiście sprawa ochrony życia to jest taka bardzo, bardzo, bardzo delikatna i bardzo dramatyczna przestrzeń, gdzie nasze przekonania spotykają się też z polityką, bo to też jest spór polityczny. I oczywiście zawsze są jakieś pokusy, żeby tę sprawę politycznie rozgrywać. W tym sensie ja uważam, że wielkim osiągnięciem był ten, nie wiem, czy kompromis, czy rozejm z roku 97, kiedy rzeczywiście udało się, 93, przepraszam, ze stycznia 93 roku, kiedy udało się powściągnąć pewne, powiedziałbym, polityczne, no też takie i emocje, ale też ambicje i po prostu stworzyć pewną przestrzeń prawną dla ochrony życia. Ona nie była doskonała, ale jakoś przez 30 lat funkcjonowała. Nie wiem, czy ci politycy, którzy podpisali ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, prawda, o to, żeby zbadać te przesłanki.
7: No to było wiele lat wcześniej, tak, to się przeleżało w Trybunale.
10: Czy oni się kierowali racjami politycznymi,
7: nie? Oni się kierowali racjami ideologicznymi, a Jarosław Kaczyński odpalając
10: przekonaniami,
7: kierował się partyjnym interesem.
10: Jeśli jest tak, jak mówi premier Morawiecki, no to wyborcy to ocenią. Ocenili to już pewnie częściowo w 23 roku w wyborach i pewnie będą oceniali w roku 27. Też będą oceniali premiera Morawieckiego, prawda, który, jeśli tak było, jak mówi premier, no de facto tę sytuację jakoś
7: też wtedy milczał, dopiero
10: żyrował.
7: Po tym...
10: No i tutaj odpowiedzią będą nasze, że tak powiem, wyborców decyzje.
11: Ale zostawiając właśnie na boku istotę tego problemu, to właśnie do czego przyznał się premier Morawiecki, że oni sami sobie wzięli na głowę jeden z najważniejszych chyba błędów politycznych, no bo po tym wniosku i po tej decyzji tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, PiS już nigdy nie miał takiego poparcia, jakie miał wcześniej, prawda?
7: Czyli, tak, ale czyli to mogła co, być kompilacja decyzji
11: to
7: Trybunału
11: Przyłębskiej,
7: jak i skutków pandemii.
11: Także. Nigdy tego tak do końca nie rozdzielimy, na pewno, natomiast dosyć wiarygodna jest wersja taka, no teraz już potwierdzona przez premiera, że w znaczącej mierze strzał w stopę skutkujący spadkiem poparcia już trwałym PiS-u był oddany przez nich samych.
7: No dobrze, a czy waszym zdaniem Morawiecki ma szansę poważnie zaistnieć na scenie politycznej? Jak widzicie jego przyszłość? Profesor Sowiński.
10: Ja tylko jeszcze dodam w tej sprawie dotyczącej ochrony życia. Po pierwsze, wydaje mi się, to czego możemy oczekiwać od polityków, to żeby tu akurat byli szczerzy, jednoznaczni, tacy bardzo, bardzo wyraziści. Po drugie, nie wydaje mi się też, że PiS przegrał wybory, znaczy wygrał wybory, ale stracił władzę w 2023 roku z powodu protestu kobiet w roku 2020. Wydaje mi się, że tam inne gry, sprawy wchodziły w grę. Natomiast wracając do pytania
7: o... No nie, badania, panie profesorze, potwierdzają, że to miało wpływ jednak bardzo poważny. Jeśli chodzi o mobilizację przede wszystkim elektoratu.
10: Myślę, że przede wszystkim...
7: I rekordową frekwencję w 2023 roku.
10: No tak, ale znaczy PiS stracił władzę dlatego, że osierocił pewnego rodzaju aspiracje mniejszych, że tak powiem, ośrodków, które wcześniej obudził Polski Ład i tak dalej. Ale to jest jakby...
7: Czy Morawiecki ma szansę zaistnieć?
10: Wydaje mi się, że tak, że jeśli prawdą jest to, co mówiłem kilkanaście minut temu, że jesteśmy jakby na progu jakiegoś nowego zupełnie rozdania politycznego, nowej epoki politycznej, nowego kształtu sceny politycznej, no to premier Morawiecki się przygotowuje do tego, żeby zaistnieć na tej scenie. Bardzo ważne jest teraz, co się będzie dalej działo w PiS-ie. Czy ten proces słabnięcia autorytetu Jarosława Kaczyńskiego i takiego dzielenia się w PiS-u będzie się pogłębiał, prawda? Bardzo ważne jest, jak się zachowają ci, można powiedzieć, tacy pisowscy, politycy z tego głównego nurtu, Beata Szydło, czy pan... Choćby pan Błaszczak, prawda? Czy oni, mówiąc krótko, będą popierali tych młodych, którzy gdzieś tam prezesa Kaczyńskiego ewidentnie nakręcają do walki? Bo to wszystko będzie jakoś też pozycję Mateusza Morawieckiego moim zdaniem stymulowało. No i oczywiście też nie wiemy, jak się cała scena polityczna będzie się nią kształtowała, jakie będą, nie wiem, wybory choćby PSL-u, prawda? Jakie będą wybory Polski 2050, ale powiem
7: pytanie,
10: tak,
7: czy...
10: ma szansę Mateusz Morawiecki, żeby ta jego rejterada zakończyła się sukcesem.
11: Ale z drugiej strony niektórzy eksperci podkreślają, że start w sondażach, pierwsze badania na poziomie od 5 do, od 3 nawet do 8%, że na początek to jest jednak słabo, no bo raczej to będzie spadać, a nie rosnąć. A wracając znowu jeszcze do tematu, o którym mówiliśmy przed chwilą, czyli prawa aborcyjnego, w Polsce nie ma ugrupowania, którego politycy, zwykle mężczyźni, odsunęliby się od tej kwestii raz na zawsze. To znaczy stworzyli takie prawo, które dawałoby samym zainteresowanym, rodzicom, nie tylko kobietom, prawo wyboru. W gruncie rzeczy wszyscy politycy wszystkich partii funkcjonują na takiej zasadzie: ja uważam tak, mój światopogląd jest taki, więc kształtuję ustawę w ten sposób. Politycy kreują prawo dla obywateli, którzy mają rozmaite światopoglądy, a nie dla siebie. Oni wciąż tego nie potrafią zrozumieć. Jak słyszę Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mówi: ja na temat aborcji uważam to i to i w związku z tym ja tak czy inaczej głosuję ustawami. Zostawcie,
7: nie chcę, żebyśmy weszli teraz w dyskusję na temat prawa aborcyjnego, bo mamy różne zdania na ten temat, różne wrażliwości, a ja chciałam was o krótką wypowiedź poprosić jeszcze w sprawie Marcina Romanowskiego, bo słyszymy, że on jednak znajduje się w Naddniestrzu. Z jednej strony jego pełnomocnik potwierdził, że to on wysłał list do sądu z Naddniestrza kontrolowanego przez Rosjan. Teraz Donald Tusk powiedział, że faktycznie on tam się znajduje, pan profesor Sowiński. Króciutko, bo musimy
10: tak,
7: zmierzać
10: jasne, do końca. Tak, jasne, tylko dokończę. Politycy powinni się kierować sumieniami w sprawie ochrony życia. Natomiast jeśli chodzi o pana ministra Romanowskiego, ja bym powiedział tak, no to jest oczywiście sprawa bardzo taka smutna i w jakimś sensie żenująca. I dla samego polityka, bo on zabrał w jakąś taką ślepą uliczkę, i dla prawicy polskiej, prawda, która głosiła taki mit: jesteśmy spadkobiercami żołnierzy niezłomnych, prawda, a no dzisiaj właściwie widać, że jeden z ważnych przedstawicieli tego środowiska nie potrafi, jakoś nie chce stanąć w prawdzie przed polskimi sądami. Gdyby jeszcze w Polsce, prawda, nie wiem, prezydentem, był Rafał Trzaskowski, prawda, gdyby sądy gdzieś tam zamykały posłów opozycji i tak dalej, to możemy powiedzieć, będzie się cała ta retoryka prawica o uciekaniu przed prześladowaniem ma sens. Ale widzimy wyraźnie, że dokładnie odwrotnie, że jest prezydent, który sprzyja opozycji, prawda, że opozycja ma swoje media i tak dalej. To... Więc ta historia jest bardzo dla prawicy obciążająca.
11: Wojtek, krótko, niestety. Politycy nie powinni się kierować swoimi sumieniami, tylko pozostawić tę sprawę sumieniom obywateli. A co do Romanowskiego, no to jest już tak żenujące i tak ewidentne, że w zasadzie co tu powiedzieć. Wiadomo i podkreślajmy to wciąż i wciąż, Naddniestrze jest pod władzą Federacji Rosyjskiej.
7: Czyli Romanowski oddał się w ręce Rosjan po prostu.
11: Nie wiemy, ale ryzyko, że coś w zamian dał swoim opiekunom jest bardzo wysokie.
10: Życzmy mu odwagi i rozsądku, żeby jednak...
7: panie profesorze, ale to są pobożne pan nie rozbraja. Romanowski ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, a pan życzy mu rozsądku? No, nie wiem.
10: Żeby po prostu niczym Odyseusz wrócił do swojej i tak, niczego go
11: ale
10: być
11: to
10: może...
11: też jest jakaś kara dla polityka. On się od wielu, wielu miesięcy musi generalnie
7: ukrywać. Musimy już kończyć. Profesor Sławomir Sowiński, Wojciech Szeleng, bardzo wam dziękuję za dyskusję. Środowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski, program realizowała Livia Prądzyńska, Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Rząd zapowiada pakiet zmian podatkowych.